No z tych, co ostatnio sobie przypominałem, to tak większość wspomniałem. Automata, no mówiłem, Ziemia, radioaktywna pustynia, populacja 20 milionów, czyli już po zdepopulowaniu nas pewnie, albo nie, no przez kataklizmy, bo są też wybuchy na Słońcu i to one sprawiają, że mamy, że w powietrzu na niebie latają jakieś dziwne mechaniczne chmury, które zrzucają deszcz. Nastąpił też spory regres technologiczny z jednej strony, ale z drugiej strony ludzkość doszła do tego, jak budować roboty. I te roboty przejmują większość zajęć ludzkich. Są roboty lekarze, roboty budowniczy, roboty opiekujące się w domu dzieckiem, pieskiem. Wszystkim się zajmują roboty. Ludzie nie pracują. No i to taka, to jest w sumie taki miks różnych rzeczy. Jak lubicie Banderasa. Przypominałem sobie ostatnio Maskę Zorro z Banderasem i powiem wam, że po tych ciężkich filmach, po tych okrutnych filmach różnych, strasznych, kurczę, miło sobie zobaczyć taki film w starym, dobrym stylu, jakiegoś właśnie Zorro, jakiegoś Robin Hooda. Wiecie, żeby coś pozytywnego do tej głowy wpadło, coś takiego wesołego, nie? Coś heroicznego. Tak pałować się cały czas. Maska Zorro z Banderasem też dobra. Spodobała mi się nawet. Takie przygodowe, lekkie kino. Maska Zorro. No a tutaj też mamy Banderasa, tylko że on tutaj jest takim jakby agentem ubezpieczeniowym, takie połączenie detektywa, agenta ubezpieczeniowego. On ma zajmować się robotami, które wadliwie działają. I widzimy scenę, w której przychodzi do jakiejś rodziny. Widać, że nawet biedna rodzinka, taka skromna, skromnie żyjąca sobie jakieś tam Daniele Magicale, też mają swojego robota. I próbują coś tam przycwaniakować, że robot zabił psa, nie? I żeby odszkodowanie firma wypłaciła. No, nasz sprytny bohater oczywiście szybko udowadnia, że to tu cwaniakują za bardzo i że robot nie jest w stanie skrzywdzić człowieka, a nawet będzie sprzyjał temu, żeby ochronić tego człowieka. Pokazuje to, spuszczając sobie na rękę nóż, który robot łapie błyskawicznie. Ponieważ są tam dwie główne zasady, których te roboty muszą się trzymać. Robot nie może po pierwsze skrzywdzić człowieka, a po drugie nie może modyfikować samego siebie. To jakaś taka wariacja na temat tam praw robotyki Asimowa, tak? Tego pisarza, on to chyba gdzieś to wymyślił, nie pamiętam już dokładnie. No i okazuje się, że coraz więcej robotów się zaczyna dziwnie zachowywać. Mamy też taki świat, mamy tam trochę Blade Runnera, trochę Mad Maxa, ponieważ w połowie filmu się wszystko przenosi na pustynię. I moim zdaniem druga połówka słabsza. To jest takie wymieszanie. W tym jest trochę z filmu Ja, Robot, trochę z Blade Runnera, trochę z Mad Maxa. Jak wam nie przeszkadzają takie miksy i lubicie sobie wrzucić do blendera różne smaczki, które wam odpowiadają i wymieszać to, zmiksować i wypić duszkiem, no to może wam się spodobać też Automata. Czy było o Artificial Intelligence Spielberga? Chyba nie. Już nawet nie pamiętam, o czym był ten film. Pewnie widziałem, ale już nie pamiętam. Sporo jest takich filmów. Jest nawet ekranizacja Nowego Wspaniałego Świata od Huxleya. Czy nawet dwie. Ale to jest ciężki film do przeniesienia na ekran. Czasem są takie dzieła, które lepiej przyjmie papier. Czy to komiks, czy książka, a przeniesienie tego na film jest problematyczne. Chociażby z tego powodu, że w Nowym Wspaniałym Świecie, oprócz tego, że jest nam nakazywane, aby ciągle kupować nowe, kupuj nowe,

pokazać. Dzieci uprawiające seks. No, książka to przyjmie, nie? A film, no niestety, nie da się tego za bardzo. Znaczy, można i tam na tych ekranizacjach tam widziałem jakieś fragmenty, to jakoś tam starano się to w sprytny sposób pokazać. Wiadomo, można, no ale to ludzie się boją takich tematów i może i słusznie, bo też jest coś takiego jak znieczulenie na pewne treści, bodźce. Dlatego zawsze uważałem, że w filmach, w grach jest troszkę większe, jest trochę większa jakby degradacja, większą cenę płacimy za oglądanie, za granie, niż za czytanie. Bo jak sobie siedzimy z książką i czytamy nawet o jakichś okropnych rzeczach, to wydaje mi się, że nasza wyobraźnia, mimo że jest mocno aktywna, wszystko powstaje w naszej głowie, to jednak jest jakaś naturalny mechanizm ochronny jest. To nasz mózg sobie dobrze radzi, jeśli jest zostawiony sam sobie, jeśli nie jest jakoś sztucznie stymulowany mocno. A w przypadku gier, filmów mamy do czynienia z mocną stymulacją, prawda? Emocje, obrazy, miga, dźwięk, wszystko. No to jest taka mocna stymulacja, trochę jak wstrzelenie sobie w żyłę jakiegoś narkotyku właśnie, który w nas emocje wzbudzi mocne. A książka, to wszystko się jakoś w naturalny sposób dzieje, więc byłbym tutaj spokojniejszy, kiedy czytamy o pewnych rzeczach. A jak oglądamy jakieś straszne obrazy, straszne rzeczy, okropieństwa tego świata, to myślę, że nam skóra twardnieje. W przenośni oczywiście, bo tak naprawdę mózg staje się mniej podatny, przyzwyczaja się do różnych okropieństw i co? I potem tacy wyjałowieni, nie? I już nas nic nie rusza. A możemy nawet wpaść w pułapkę taką, że chcemy więcej, więcej, więcej i w ogóle możemy coraz bardziej jakieś zryte, straszne rzeczy chcieć oglądać, bo się mózg przyzwyczaił, a potrzebuje jednocześnie silnych bodźców. Z racji tego, że się przyzwyczailiśmy do bombardowania naszej głowy silnymi doznaniami. No i tak to wygląda. Kto dzisiaj się potrafi skupić? Kto dzisiaj potrafi się położyć na trawie i patrzeć w niebo i sobie... Coraz mniej osób potrafi pracować, nie mając słuchawek na uszach. Żeby nie było, ja tak mam właśnie, że właściwie nie pamiętam, kiedy pracowałem w ciszy. Słuchajcie, powiedzcie tak szczerze, ciekawi mnie to, czy nie macie przypadkiem też tak, że coraz częściej pracujecie słuchając czegoś, jakiegoś podcastu, radia, coś sobie szumi w tle, telewizor gra, jak wychodzicie do kuchni coś robić, to laptop sobie gdzieś leży i sobie coś gra w tle. Mi się wydaje, że bardzo wiele osób tak ma. Ja to widzę u starszych, u młodszych. Ludzie, którzy tego nie mają, no to nawet u nich gra jakieś tam radio u jakiejś starszej pani, która jest jeszcze z pokolenia takiego, no, że się do internetu jakoś nie przysposobiła, nie przysposobił się pan, pani, no to nawet oni muszą coś mieć, muszą mieć jakieś radyjko grające. Po prostu nie potrafimy już w ciszy wykonywać różnych czynności. I czy to jest dobre? Marcin pisze, nie, nawet na sracz idę bez telefonu, żelazne zasady, ale ja jestem jebnięty. No, myślę, że właśnie może zdrowy jesteś. Jesteś jednym z ostatnich może zdrowych ludzi, Marcinie. I to ci się, no, wiesz co, szacun, że masz takie zasady. Bo to trzeba dużo chyba silnej woli, żeby się przy takim czymś utrzymać, nie? Żeby sobie zachowywać ten właśnie ten margines spokoju, ciszy. Zaczynam też bardziej szanować takich ludzi, którzy się powiedzmy spotykają przy wspólnym stole. Są takie rodziny, prawda, że jest taka żelazna też zasada, że nie jakieś tam jedzenie przy komputerze, nie jakieś wariactwa, tylko siadamy wszyscy przy stole i jemy, nie? To jest to kiedyś się z tego śmiałem bardziej i mi się wydawało to takie staroświeckie. A dzisiaj zaczynam na to patrzeć może na zasadzie, że jest to takie cenne.

0: że tego tak mało. Zawsze tak jest, że jak czegoś jest mało, to staje się to cenne i czymś taką wyjątkową, egzotyką, fajną. Może z tego powodu tak patrzę teraz bardziej na to, chociaż nie wiem, czy potrafiłbym już dzisiaj tak siadać przy stole, tu ojciec, matka, babka, ciotka i tak i siedzimy i tak jemy. Chlip, chlip, chlip. A to dobre te ziemniaczki, no. Tak, dobre, dobre. A zupka jaka dobra. No bo to o czymś trzeba gadać, nie? Tak, żeby nie było nudno. No bo taki obraz, w którym siedzimy, powyłączane właśnie telefony, żaden komputer, jest cisza i siedzimy i słychać tylko takie siorbanie, to też się wydaje takie mroczne. Mi się to kojarzy z taką jakąś... z jakąś kurną chatą taką, gdzie siedzą takie wąsaci Słowianie i z jakiejś jednej michy tak ciemno, pajęczyny, oni tak siedzą i tak takie smutne, spracowane twarze i tak z tej jednej michy jedzą. I nic nie mówią. No to taki mroczny obraz trochę, nie? Jeszcze mogłaby woda gdzieś tam kapać. No... z jednej strony to tak mi się jawi jako taki straszny obraz trochę, a z drugiej strony widzę, że jeszcze straszniejsze może być wspólne spędzanie czasu, kiedy już się do siebie nie odzywamy i klikamy na telefonach. Dochodzi do takich kuriozów różnych, że powiedzmy siedzi sobie córka, ojciec, syn, matka i sobie zaczynają coś przesyłać tam przez telefonik, nie? Jakieś uśmieszki, jakieś linki i już ze sobą nie rozmawiają. Często się wspomina o ludziach w komunikacji, którzy siedzą sobie z telefonem. Chociaż, nie wiem, też bym tutaj nie przesadzał. No a co, nie można sobie spędzać czasu... nie można sobie czasu jakoś zabić. No, chodzi też trochę o zabicie czasu, nie? Żeby się czymś zająć, a nie się tempo patrzeć. Chociaż może właśnie brakuje nam tego popatrzenia się na krople spływające na szybie i zachwycenia się tymi kroplami. Ja na przykład to potrafię jeszcze, ale to może z racji artystycznej duszy. Witamy Ciąga Blunga.
1: Hej, hej, hej. Co, ja myślę, że takie obiady to zwykle już tak klasycznie razem to zwykle raczej schodzą na politykę. To nie jest tak, że się mówi o tym, jaki dobry obiad jest. Tak jak mówiłeś o tym.
0: Na politykę, no tak, no bo to jest taki temat, że wszyscy mogą sobie jakoś tam pogadać, tylko że ludzie się chyba coraz częściej kłócą o tą politykę, przynajmniej tak w Polsce na pewno jest, nie?
1: No właśnie, no, bo ona, wiesz, zapala, nie? Tym bardziej tutaj, gdzie po prostu każdy ma swoją wyraźną opinię, chociaż niekoniecznie się zna. Ale może lepiej w to nie brnąć.
0: A przepraszam, a co myślisz o takim czymś, jak tu Grzesiek napisał, że sam fakt, że czeka się na każdego członka rodziny i dopiero zaczyna się jeść, to wielki szacunek. Co myślisz o takim zjawisku?
1: Nie wiem, ja zawsze jem u siebie, więc...
0: Ja nigdy nie czekam, ja zawsze zjem i uciekam, się chowam gdzieś tam z jedzeniem.
1: Ja jestem introwertyczny, ja jem gdzieś w swojej jaskini, więc...
0: No właśnie, a może to jest dobre takie docenienie i zrozumienie drugiego człowieka, że mamy bardzo różne te charaktery, że jak ktoś jest właśnie introwertykiem, to dla niego jest o wiele ciężej dopełnić tego rytuału niż ekstrawertykowi, nie? I takie w tym jest jakieś zrozumienie drugiej osoby, a takie są zasady, tu se wąsa stroży, siadać mi tu ojciec... pierwszy ojciec dostanie dwa ziemniaki, ty jednego, bo głowa rodziny, a dwa ziemniaki. To jest takie myślenie bardziej o sobie, że ja, moje zasady, ja tu ważny, nie? No to takie dobre znowu.
1: Powiem więcej, to się zwykle objawia też w tym, że, a przynajmniej objawiało, nie wiem jak to jest teraz, że też musiałeś jeść to, co inni. I nie było, że o nie, ale ja nie jem mięsa, babciu, ale musisz.
0: Ci tłuszczykiem poleje przynajmniej. No.
1: Ziemniaki możesz zostawić, ale mięso zjedz. Także...
0: I tak 2 godziny tłumaczyłeś babci, że jesteś tam weganinem czy wegetarianinem, a ona ci i tak na końcu tłuszczykiem polała.
1: No, No, ale tak troszeczkę odejście od tematu, bo w antyutopie, dystopie. W ogóle jak tak zacząłeś mówić, to mi się przypomniał jeden taki film. Tylko już nie do końca go pamiętam. Wiem, że on był taki troszeczkę dziwaczny. Łączył ze sobą efekty komputerowe, generalnie taką animację z wizerunkami aktorów. To była Metropia. Kojarzysz coś takiego?
0: Metropia, czekaj, wpiszę sobie na Filmwebie.
1: I tam ta fabuła była dość specyficzna, dlatego jeszcze do końca jej nie pamiętam. Wiem, że to różne kraje łączyła linii metra, tam było jakieś call center dziwaczne, ten główny bohater Roger nagle zaczyna jakiś głos w głowie słyszeć, a w ogóle w centrum całego wydarzenia jest tu fabryka szamponu. Mm-hmm. Więc to brzmi bardzo enigmatycznie.
0: Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja. Coś mi świta właśnie, że to takie bardziej było europejskie właśnie kino.
1: No, to takie właśnie dystopijna dosyć wizja akurat. I bardzo dziwaczna, pokazująca tą dystopię w naprawdę mega dziwacznym, a też nie do końca poważny sposób. Mm-hmm.
0: Fajne jest europejskie kino często, bo jest takie inne, nie? Jakieś mocne.
1: No, tym bardziej skandynawskie, to już idzie w zupełnie inne tomy, nie?
0: Tak, i wizualnie fajnie to wygląda, bo są właśnie jakieś takie deformacje fajnie zrobione, że to takiej plastyczności wszystko nabiera mocnej. Nie jest takie wymuskane i takie naturalne, takie realistyczne, jak w amerykańskim na przykład kinie, że wszystko musi być takie realistyczne, a tutaj mamy różne takie dziwne zaburzenia proporcji ciała.
1: W Metropii to buduje klimat takiego troszeczkę niepokoju i właśnie dziwności. To jest na plus. Ale ta fabuła jest jeszcze dziwniejsza niż wygląd tego. Więc, no, mówię, aż tego nie zapamiętałem, bo to tam było jakieś... No samo to, że mówię, no w centrum całej akcji jest fabryka szamponu i tam ciągle reklamy szamponu są, kurczę, nie pamiętam już, o co w tym chodziło, ale to była cała intryga wokół tego.
0: A zgodzisz się ze mną, że w tych różnych filmach dystopicznych, antyutopijnych, to praktycznie w każdym jest coś, co nas dotyczy?
1: Czy w każdym, to nie wiem, chyba za mało widziałem.
0: Wiesz, na zasadzie na przykład, że weźmy sobie na przykład Człowieka Demolkę, gdzie nie wolno przeklinać czy tego dawcę, w którym też jest taki świat. Wiesz, ja też dzwonię na przykład do jakiegoś banku, czy załatwiam coś i często słyszę, proszę się nie wyrażać, gdyż będę zmuszona zakończyć z panem rozmowę. I to do mnie mówi robot, ja już tam nie czuję żywego człowieka. To mówi do mnie robot, wygłasza formułkę, którą ma zaprogramowaną. Proszę unikać wyrazów uważanych za wulgarne, gdyż w przeciwnym wypadku będę zmuszona, niepotrzebne skreślić, rozłączyć się z panem. To co to jest, kurde?
1: Znaczy, generalnie u podstaw tego typu filmy, tego typu książki są w ogóle w takim celu pisane. To jest taka troszeczkę parabola, więc no, nie ma co się dziwić, że są faktycznie punkty wspólne. Dick dużo pisał takich rzeczy, które nawiązywały do obecnych wydarzeń. Opowiadanie, na podstawie którego powstał film luźno oparty, Tajemnica Syriusza. Już nie pamiętam, jak się nazywało opowiadanie Dicka, ale ono nawiązywało do niepokojów związanych z bombą atomową na przykład. A tam są w ogóle roboty i tak dalej, więc zupełnie w inną stronę to wszystko odbiega. No.
0: Czyli różne czasy i różne problemy. Jak zimna wojna, to będzie więcej dzieł, gdzie mamy jakiś odpowiednik bomby atomowej, broni masowej zagłady, albo totalitarne państwo, które może taką broń posiadać, nie? I będą mówili z takim akcentem rosyjskim troszkę, ci źli.
1: Swoją drogą, Tajemnicę Syriusza polecam. To się Screamers bodajże nazywa po angielsku. Dość specyficzny film, dość luźno opierający się na Dicku i idący w troszeczkę takie klimaty horrorowego kina klasy Z, ale mimo wszystko jakoś się to ogląda tak bardzo, bardzo fajnie. Generalnie chodzi o to, że kurczę, no tam fabuła była dość rozbudowana, przynajmniej jeżeli chodzi o ten wstęp, dlatego, bo tam było jakiś ekonomiczny blok, który tam odkrywa złoża berylu na Syriuszu, tam je wydobywają, potem okazuje się, że to jest związane z promieniowaniem, wychodzi z tego jakaś wojna, aż generalnie dochodzi do tego, że stworzono tak zwane screamersy, czyli takie samobieżne ostrza i one są tam na tym Syriuszu postrachem i one zaczęły w ogóle same ewoluować i właściwie nie wiadomo, jak teraz wyglądają, nie? Jak bardzo w skrócie to opisałem i prawdopodobnie źle, bo oglądałem to jakieś, nie wiem, 10 lat temu, jak nie dalej.
0: Ja też dawno, dlatego też nie pamiętam, ale zapamiętałem, że ciekawy film, że dobry, że warto. A to z tą właśnie, z tą bombą, to może to Next, bo tak w ogóle na podstawie Dicka tu widzę właśnie, że jest Next i to jest o tym, że agenci FBI szukają człowieka, który widzi przyszłość, aby pomógł im zapobiec nuklearnemu atakowi terrorystycznemu. Na podstawie Dicka mamy też no, Łowcę Androidów, Raport Mniejszości, Pamięć Absolutną, same dobre filmy.
1: No, Raport Mniejszości zresztą też się w dzisiejszy temat dosyć wpisuje, bo tam przecież mieliśmy państwo, w którym nie było przestępstw, ze względu na to, że ujmowano przestępców, zanim popełnili to przestępstwo.
0: Tak, buszując im gdzieś tam w głowach ludziom, czy doznając jakichś wizji.
1: Nie, to byli jasnowidzowie. To była maszyna, do której byli podpięci, była podpięta trójka jasnowidzów. Czyli Dick lubił w takie klimaty troszeczkę nie do końca realistyczne wchodzić. I właśnie była trójka jasnowidzów i dzięki temu, dzięki ich wspólnym wizjom właśnie przewidywano takie zdarzenie i wychodziła taka kulka z imieniem właśnie sprawcy i pokazywała się w ogóle ta sprawa, to zabójstwo tam gdzieś tam na ekranie, aż w końcu bohater, który pracuje w tym całym ośrodku, no, on się okazuje następnym sprawcą i właśnie o to chodzi w Raporcie Mniejszości. Znaczy sam tytuł trochę sugeruje, chodzi o pewną tajemnicę związaną z jedną z jasnowidzek.
0: No ja bym powiedział, że to bardziej taka rozkmina, wiesz, na temat wolnej woli, na temat tego, jak daleko możemy się posunąć w ingerowanie w życie obywateli dla większego dobra i takie troszkę tematy.
1: No tak, tak. Rozkmina na temat prewencji właśnie, przede wszystkim. Czy jak daleko może prewencja zajść, jeżeli mamy pewność, a przynajmniej przekonanie graniczące z pewnością, że ktoś popełni przestępstwo, to czy mamy prawo właśnie zrobić coś takiego jak w tym filmie, czyli kogoś ująć zanim popełnił przestępstwo.
0: Tak, i właściwie się potwierdza chyba to, co mówiłem, że w tych wszystkich filmach jest coś, co nas bardzo dotyczy jednak, tylko jest to przedstawione nieco inaczej, bo popatrz, czy dzisiaj nie mamy czegoś takiego, mamy już mechanizmy wychwytujące różne słowa niewłaściwe gdzieś tam napisane. I mogą zostać... Słuchaj, Facebook wprowadził kiedyś taki mechanizm, że jak szukasz czegoś związanego z samobójstwem, to są informowani twoi znajomi o tym fakcie. Odkryłem to kiedyś, jak się jeden kolega dla mnie bardzo nagle miły zrobił, tak nie wiedziałem, o co mu chodzi. I dużo jest takich mechanizmów. Coś tu wpiszesz, to zostaje przetworzone, zapalają się pewne czerwone lampki. To mamy dokładnie coś takiego jak w Raporcie Mniejszości, tylko że nie mamy jasnowidzów, a technologia się tym zajmuje. I naprawdę nie jest żadnym science fiction, że zaczniesz szukać jakichś materiałów wybuchowych po internecie. czy robić coś takiego i ci nagle zapukają do drzwi smutni panowie, nie?
1: No tak, tak. Faktycznie ta technologia gdzieś tam działa w niby w dobrej wierze, no ale różnie to może być właśnie. Zależy do czego będą w stanie się wiesz, co będą w stanie zrobić, nie? Tym bardziej, że tam w raporcie mniejszości była taka wolta w tą stronę, taki właśnie zwrot akcji, że okazywało się, że no twórcy tego systemu bardzo dobrze wiedzieli, że właściwie ci duża część z tych przestępstw mogła mieć inne zakończenie. Ale odrzucano to od razu, bo się nie zgadzało, nie?
0: Aha. No i to są właśnie te zagrożenia. Jak system się za coś bierze, to nagle się okazuje, że jest tyle błędów w tym systemie, że nasze życie się zamienia w koszmar. Bo
1: no,
0: ktoś...
1: Jak coś nie pasuje do obrazu, to trzeba to zignorować.
0: Tak. Mówiłem też o tych zastrzykach tworzących, zamieniających w ludzi w takich pozbawionych, wyjałowionych z emocji. A czymże są popularne leki psychotropowe różne, które przepisuje się ludziom w krajach, gdzie powiedzmy ludzie są samotni bardziej zapracowani i nagle zaczynają ćpać, żeby nie czuć. I owszem, przestają czuć pewien dyskomfort, pewien ból, cierpienie, a jednocześnie przestają czuć też inne rzeczy, te dobre. I dokładnie to samo. I mógłbym podawać dużo przykładów. Ta seksualizacja, która się pojawia młodych też czasami w tych dziełach, jak u Huxleya, no czy nie mamy tego? Za naszych czasów to nie było tak, że wszędzie goły cyc cię szczuł, nie? Że wszędzie były skąpo ubrane dziewczyny albo rozebrane. Dzisiaj jest to normalne, że takie zdjęcia znajdziesz na portalu też. Owszem, są jakieś tam próby, że tutaj jakiś rozpikselowany sutek czy coś, no ale to taka jakby próba pokazania, że problemu nie ma, tak jakby, i że wszystko jest okej, a nie wiem, czy jest okej do końca.
1: Znaczy w Polsce akurat kino perelowskie chociażby jest wypełnione szczuciem cycem. Więc no, w Polsce to tak nie do końca.
0: No ale mniej tego wszystkiego było, dużo, dużo mniej. Nie było tak popularnego porno.
1: Nie wiem, czy w przestrzeni publicznej.
0: No, a internet to nie jest przestrzeń publiczna?
1: Jasne, jasne, ale mówię, nie wiem, czy w przestrzeni publicznej akurat kiedyś, nie mam pojęcia, nie żyłem wtedy, ale jeżeli chodzi o kino, to myślę, że było na gości o wiele więcej. W przypadku na przykład polskiej kinematografii obecnie właśnie jest o wiele większy problem z tym.
0: Samo to, że seksuolodzy, psychiatrzy mówią, że realnym problemem i takim zjawiskiem, z którym trzeba walczyć, jest uzależnienie dzieci od pornografii, no to chyba coś nam to mówi, tak?
1: Znaczy wiesz, no jest to łatwiejszy dostęp do tej pornografii, to jest jasne, to jest tak, bo jednak nie musisz kupić kasety, tylko masz internet. To jest jednak coś, co jest o wiele łatwiej pozyskać takiemu dziecku, nie? A jednak z kasetą było ciężej.
0: Był też taki jakiś film, nie pamiętam tytułu, gdzie był czarny rynek, na którym handlowano jakby nagranymi na jakiś tam nośnik, nie wiem, dysk, kryształ, cokolwiek. Były tam nagrane ludzkie odczucia, wspomnienia z jakiejś traumy, że mogłeś sobie zrobić taką symulację, mogłeś sobie wgrać cudze odczucia, jak sobie, nie wiem, na desce surfingowej śmiga, nie? I się tym jarać. I tak,
1: było,
0: i tak dalej.
1: Było. Zaraz to kurczę znajdę. Jezu, jak to się nazywało?
0: Pewnie pamięć jakaś tam, coś takiego. Nie Tech War, Zenonie, coś nowszego, ale Tech War też był fajny, ciekawy. Tech War jest taki mocno retro, mi się trochę kojarzy z jakimś Johnnym Mnemonikiem, aż to przypomnę dzisiaj Tech War'a. Ja pamiętam jeszcze grę FPS na PC-ta, tam DOS, Tech War, coś a la Doom. serial i film. Ale to było coś innego, coś nowszego. I to też nas znowu dotyczy. Gry, filmy, serwisy społecznościowe, to wszystko jest po troszku właśnie życie cudzym życiem. Też problemy, na które zwracaliśmy uwagę, to, że ludzie zaczynają się wypowiadać pewnymi szablonami, kwestiami z filmów, zapożyczają po prostu, nie? No ale to dużo było takich dzieł, także właśnie Pamięć Absolutna, o której Zenon też tu wspomina, też to trochę jest coś w tym stylu, czyli jakby zastanowienie się nad tym, czy warto, czy nie jest jakimś zagrożeniem, czy nie jest problematyczne to, że coraz więcej naszych odczuć, myśli, doznań jest sztucznych i związanych z technologią. No do tego się to sprowadza.
1: Taki motyw właśnie z tym troszeczkę był ugryziony właśnie w Pamięci Absolutnej, z tym takim wgrywaniem kogoś odczuć. Było też jeden z odcinków Electric Dreams, no elektryczne sny Philipa K. Dicka. Nie pamiętam, jak tam dokładnie się nazywał ten serial. Jeden z odcinków właśnie też dotykał takiego wchodzenia w takie wirtualne życie, kogoś wirtualne odczucia i zacierania się granicy między tym wirtualnym życiem a tym realnym. Nie?
0: No, to się. To będzie coraz bardziej aktualne, sądzę.
1: W tym odcinku doszło do tego, że musiała zdecydować bohaterka, czy bohater, bo w jednym życiu jest mężczyzną, w jednym jest kobietą, które to życie jest tym prawdziwym. I łatwo się domyślić, że jak się to kończy, bo generalnie ten serial jest troszeczkę jak czarne lustro. Czyli no, te odcinki raczej kończą się dość negatywnie.
0: No, Black Mirror jest wyjątkowy też pod tym względem, że tam rzadko kiedy są happy endy. Znaczy, czasem są, czasem nie ma, to różnie bywa. To jest też fajne, bo do końca nie wiemy, czy się skończy dobrze, czy źle i to podnosi trochę przyjemność z oglądania, wydaje mi się. Nie mamy z góry takich przypuszczeń, że o, znowu się zakończy happy endem, tylko może być różnie, jak to w życiu.
1: No, te happy endy w Czarnym Lustrze są takie... jednak takie słodko-gorzkie, no. Też nie do końca takie, o.
0: No ale przypomnijmy sobie odcinek ten Star Trekowy, nie? Ciągle zapominam, jakieś tam było USS Enterprise, coś, no właśnie o...
1: Tego nie oglądałem, ale
0: a to jest jeden z najlepszych odcinków, bo tam mamy gościa, który stworzył symulację, w której więzi ludzi i zmusza ich do odgrywania ról takiej kosmicznej załogi, jakiegoś tam kosmicznego statku Federacji Kosmicznej i są wszyscy poubierani w takie kiczowate stroje, jak ze starych Star Treków i on ich tam więzi na pokładzie tego statku, a sam jest kapitanem.
1: No grubo, grubo. Nie, bo ja nie oglądałem tych amerykańskich po prostu odcinków. To ja na brytyjskich się zatrzymałem. Jakoś nie mogłem się przekonać.
0: Jest jednocześnie, wiesz, ten odcinek taki smutny, ale i wesoły, tam jest dużo humoru, trochę mroczny, fajna mieszanka, bardzo mi się podobał, tu widzę na czacie, też piszecie, że wam się podobał, też zabawne jest zakończenie, bo dzięki tam jakiemuś sprytnemu mykowi z aktualizacją i z przejściem firewalla i tak dalej, udaje się tym wszystkim uwięzionym zwiać temu świrowi, temu kapitanowi i zostawić go w tej wirtualnej przestrzeni, gdzieś tam w czarnej dziurze wirtualnej przestrzeni, a oni jednocześnie, bo oni nie są jakby przeniesieni do tego VR-a jakby dosłownie, tylko są zrobione ich kopie. W Black Mirror się często pojawia taka dziwna sytuacja, w której właściwie zostaje skopiowana twoja świadomość, twoja wiedza i tworzy się taki wirtualny ty, tylko to jest kopia, to jest klon. ale ten klon czuje, boi się i tak dalej. To taki hardkorowy trochę zabieg. No więc tej załodze tych skopiowanych bytów, którzy naprawdę w realnym świecie nadal sobie żyją i są pracownikami takiej firmy, która robi gry. No to im zostaje tylko egzystowanie w tym wirtualnym świecie, jako te kopie wirtualne i oni sobie tam żyją, tylko że już są wolni, nie ma tego złego kapitana, który ich tam dręczy, torturuje i zmusza do słuchania się, tylko są tak, stają się taką wolną, kosmiczną załogą i spotykają jakiegoś gracza, takiego jak się w multi gra, że on przylatuje tam jakimś innym swoim stateczkiem i tam... Cześć, tutaj Gamer 358, chcecie pohandlować? Coś macie? Oni tam... Nie, nie, nic z tego, tu nie mamy. No to wypierdalać z mojego kwadratu, kurwa! Tam was z laserów zaraz uspierdolę, kurwa, nie? Taki jakiś sobie tam gra w grę. No, a oni są na swój sposób prawdziwi, a to jest to pytanie odwieczne, czy jakby teraz skopiować takiego ciąga Bolunga w całości, całe jego wspomnienia, jego psychikę, mentalność, charakter, żywiołowość, to, co przeżył i umieścić to w jakiejś wirtualnej matrycy, to czy ten ciąg Bolunga bez ciała, bez komórek i żyjący sobie na jakimś dysku, to czy to będzie też prawdziwy ciąg Bolunga, czy nie?
1: No ja uważam, że nie, ale mogę być stronniczy.
0: A czemu nie?
1: Zawsze kopia będzie kopią, no.
0: A jak zrobię dokładną w 100% kopię Monalizy, to czy to nie będzie Monaliza? Tylko dlatego, że nie zrobił jej Leonardo da Vinci, tylko krawiec skopiował na jakimś super urządzeniu tworzącym super duplikaty.
1: No będzie idealną kopią. Pytanie, czy to ci przeszkadza?
0: No, może to jest właśnie to pytanie, czy to nam przeszkadza i jaki mamy my stosunek do tego.
1: Skoro nie widać różnicy, to...
0: To po co przepłacać? No proszę, proszę
1: to,
0: Gosia.
1: Co za różnica, skoro nie widać różnicy? No. Nie no, często gdzieś science fiction zadają akurat to konkretne pytanie, bo ile razy się zdarza, że jest właśnie jakaś technologia, że ktoś kopiuje swoją świadomość do innego ciała, ale wtedy pytanie, czy to nadal on? Więc to wielokrotnie było, chociażby jest ten motyw Altered Carbon, ale też w wielu innych dziełach. Swoją drogą, wspomniany przeze mnie już Philip K. Dick Electric Dreams, był taki odcinek jak Real Life i tam się pojawia taka rzeczywistość, w której z policją współpracują telepaci. Jak już mówiłem, Dick lubi wtrącać w swoje historie takie bardzo, bardzo nadprzyrodzone rzeczy. Ale właśnie tam są telepaci. Nie bardzo akurat tutaj jest wyjaśnione, skąd oni się wzięli, ale są jakimiś tam mutantami. Ale są traktowani jak jacyś podludzie. Oni w ogóle w jakiejś mieszkają w okropnych warunkach, ale współpracują właśnie nierzadko z policją, pomagając im czy to w rozganianiu tłumów, czy w tym, żeby wyszukiwać wśród tłumu agresorów i tak dalej, i tak dalej. I tam jest cała intryga z tym związana i z tym, że właściwie telepaci nie do końca są pod kontrolą tego rządu i są mają tą moc bardzo dużą, o wiele większą niż tylko czytanie komuś w myślach. Ale to może obejrzeć ten odcinek, bo warto, klimat jest po prostu świetny, kończy się niesamowicie, muzyka jest świetna. Nie będę wszystkiego zdradzał, bo jeżeli bym cokolwiek tutaj więcej powiedział, to...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Na sekundkę. O!
3: Grzesiek Bu, 20 zł.
0: Donajci.
3: Tak, że ten i całe te. Fajnie się słucha spokojnej audycji. Pozdrawiam.
0: No jaki miły donate od Grześka. Dwie dyszki. Także ten i Całe te. Fajnie się słucha spokojnej audycji. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, dziękujemy. To jeszcze chwilkę posiedzę. Już miałem kończyć, już miałem palec na czerwonym przycisku, ale tutaj moja, w moim wyrachowaniu, w tym takim patrzeniu ciągle na słupki, ile mi tu przybyło, ile mi odjęło. Doliczam ci jeszcze, obywatelu, słuchaczu, 20 minut za twojego 20-minutowego donata. Słuchaj w pokoju. Muszę się zmienić. Ja za dużo odczuwam, wiesz? Chętnie bym sobie zrobił taki zastrzyk właśnie, żeby mniej czuć. Nie wiem, czy marihuana nie jest czymś takim i alkohol po prostu takim znieczulaczem. Czasami chciałbym po prostu mniej czuć i żyłoby mi się lepiej. Może to nie jest takie zło. Słuchaj, może niektórzy po prostu bez sensu cierpią, wszystkim się przejmując, analizując wszystko, gonitwa myśli. A ktoś inny sobie siedzi, sobie tutaj, wiesz, zadowolony.
1: To mi mówią, że mam za duży bas w tym mikrofonie. A to ja cały czas jestem na tym samym mikrofonie. O co chodzi?
0: Masz taki troszeczkę basik, ale to już się, ja tam to się do tego przyzwyczaiłem.
1: Ale ja mam tak zawsze. Ja mam po prostu dzisiaj bardziej basowy głos. To nie jest kwestia tego mikrofonu, tylko głosu zwyczajnie. Zatkany nos mam, spokojnie.
0: Jesteś także, wirtualną także kopią bosaka.
1: Ale się tutaj już tu Misio pytał, czy jestem kopią, czy oryginałem.
0: No. Ja myślę, że ciąg Bolunga jest tajnym eksperymentem partii Konfederacja, którzy stworzyli taki wirtualny byk, wirtualny byk.
1: I wpuścili mnie do internetu, żebym się uczył, jak być jak najbardziej realnym, i po prostu padło na takie mało znane radyjko.
0: Albo zwiałeś tam tym specjalistą, hakerom z Konfederacji, gdzieś tam zwiałeś i się ukryłeś tutaj w takim małym właśnie medium, którego nikt nie słucha, żeby cię nie znaleźli.
1: Kurczę. Ale nie, no wiesz, to troszeczkę głupia by była kryjówka, bo to jednak tutaj jest, no mimo tego, że się mówi, że to radio jest trochę lewicujące, to jednak jest tutaj sporo osób takich w tych klimatach, więc no byłoby duże prawdopodobieństwo, że ktoś by mnie tutaj jednak odnalazł.
0: Tak.
1: Z tym, że jestem botem, to nie zaprzeczam, nie potwierdzam, zastanówcie się, w co wierzyć.
0: Był też taki film, w którym każdy człowiek miał swoją bardziej doskonałą kopię. Nie mogę sobie tytułu przypomnieć, ale był niezły, z tego co pamiętam.
1: Zależy co, bo takich filmów było dużo. Zależy dlaczego było, po co były te kopie.
0: No, żeby lepiej żyć, żeby żyć bardziej, żeby lepiej spełniać swoje obowiązki, żeby być lepszym w łóżku, żeby być zdolniejszym trochę. Taka trochę lepsza wersja ciebie samego, nie? Która przyjmuje twoje obowiązki różne. Tylko jak to się nazywało?
1: To kurczę, nie pamiętam. Za to był też film, też tutaj pasujący idealnie do tematu, w którym po to, żeby mieć bazę dla przeszczepów organów, to oferowano ludziom klony, czyli wyspa. No nie wszyscy są fanami, nie jest to bardzo udany film, jednak no, swoje plusy ma. Z Ewanem McGregorem te klony, nie jest im mówione, że są klonami, tylko oczywiście, że świat padł sobie i w ogóle była apokalipsa, tutaj oni przetrwali i kiedy ktoś ma iść właśnie na wycięcie tych organów, to jest mu mówione, że wygrał wjechanie na tą wyspę, tą idealną taką wyspę, która ostatnią nadzieję ludzkości, nie? Też ciekawy pomysł.
0: Ze Schwarzeneggerem jest jakiś taki mniej znany film o klonach też. Tam Schwarzenegger spotyka Schwarzeneggera. Who are you? I am you! No, I am me! A tam z tyłu słychać. I am you too! I know! I'm your clone! No, I am your clone. No, taki Schwarzenegger, coś takiego było. No.
1: Oh my goodness. To musi być to musi się tak licznie oglądać. Ja nie mam nic do Schwarzeneggera, ale... No to za dużo, to niezdrowo.
0: Trzech Arnich to faktycznie, no to już za dużo. I to, i oglądasz jeszcze trzecią część tego właśnie. Tego filmu o klonach i tam już jest 9 Schwarzeneggerów. Jeden taki w garniturze, drugi w długim skórzanym płaszczu ze strzelbą, trzeci Schwarzenegger naukowiec.
1: No więc... Co to jeszcze było z tych takich rzeczy? Bo mówiłeś o Equilibrium, a to trzeba jeszcze wspomnieć, jeżeli się mówi o Equilibrium, że Lucas też miał troszeczkę... Zresztą to za każdym razem, jak jest wspomniane Equilibrium, to o tym przypominam, że THX był... THX. Tak nie pamiętam, tam jeszcze jakiś numerek był. To jest też taka właśnie antyutopijna bardziej wizja.
0: To trochę jeden z takich debiutów Lucasa chyba był, bo to jest stary film, to jest 71 rok.
1: No tak, tak, tak, to był. On, bo w ogóle to jest pełnometrażowa wersja jego pracy na studia, bodaj. Gdzie zrobił krótkometrażowy film w tym klimacie. Tam za wiele się nie dzieje, można na YouTubie znaleźć tą krótkometrażową wersję. I ten pełnometrażowy film jest rozwinięciem tej wizji, nie?
0: No, jakoś tak mnie znużył troszeczkę ten film. Ci łysi ludzie, też tacy pozbawieni emocji z tymi kodami tam na uchu kreskowymi, jacyś, no to tacy, takie trochę nudne było. I takie właśnie, no, a może przez to, że takie akademickie, no, on robił to jako pracę, to musiało być takie właśnie nudne, bo to jest sztuka, to jest artyzm.
1: Znaczy, to było takie powolne i takie enigmatyczne troszeczkę. Tam dużo było takich kadrów, w których nie wiadomo było, co się dzieje, bo tam nagle przed jakimiś ekranami ludzie, jakieś piski elektroniczne, jakieś dziwne przejścia i tak dalej. No taka wizja mi się bardzo podobało, ale ja lubię dziwne podejście do science fiction, takie trochę bardziej alternatywne i tutaj dużo robi to, jak został nakręcony ten film. On jest bardzo surowy, dużo tutaj jest grane bielą, oni są w tych swoich białych strojach, tutaj się pojawia też to więzienie, czy co to tam było, już nie pamiętam, gdzie jest białe tło wszędzie i są ci tylko ci policjanci. To chyba były roboty, oni tam chyba produkowali w ogóle te roboty, ten główny bohater pracuje w fabryce. Ale tak wyjaśniając, dlaczego łączę to z Equilibrium, po prostu to było państwo, w którym niejako uczucia miłości były zakazane. Nie?
0: Dokładnie.
1: I to jest takie właśnie bardzo zorganizowane społeczeństwo. Takie troszeczkę Sex Misja plus Equilibrium plus prawdopodobnie jeszcze dużo innych tytułów mogłoby przyjść do głowy.
0: Może walka z systemem to oprócz niezależności to okazywanie sobie miłości. Może miłość pokona system właśnie. Skoro tak się często w tych filmach dystopicznych pokazuje ludzi bez emocji, którzy się nie mogą już całować nawet. Jak się całują ze sobą, to policja przybiega i pałą i to dla waszego dobra.
1: Może dosłownie nie, ale w pewnym sensie, dlatego, bo wiesz, miłość może nie taka konkretnie między dwojgiem ludzi, którzy chcą stworzyć związek czy coś, tylko ogólnie miłość do drugiego człowieka potrafi mobilizować do naprawdę dużych czynów. Myślę, że o to w tym chodzi troszeczkę.
0: Tak, do jednoczenia się właśnie bez żadnych sztandarów, bez żadnych podziałów. Jak jest ta miłość, to też nie szkodzisz drugiemu obywatelowi, nie doniesiesz, nie nakapujesz na niego do tajnych służb policyjnych, tam do jakichś tam regulatorów czy czyścicieli, nie nakapujesz na niego, nie będziesz truł drugiego człowieka dla zysku jakimś gównem, wyjdziesz się kochać z dziewczyną na łączce, a nie będziesz się gapił w tą swoją szklaną kulę cały czas, nie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: No, będziesz też mniej wydajnym pracownikiem, bo to się przecież bardzo często w tego typu historiach pojawia, że tam jest bardzo zorganizowany czas pracy i to wszyscy, wiesz, wszyscy pracują na to, żeby stworzyć to jedno wspólne dobro, nie? Więc cóż, masz być po prostu taką maszynką, trybikiem w tej całej machinie.
0: Tymczasem według mojego planu informuję obywatela, słuchacza ciąga, iż zostało nam 3 minuty. Muszę sprawiedliwie przydzielić te 3 minuty komuś, kto jeszcze mógłby chcieć zadzwonić. Tak więc kończę dyskusję, kończę przekaz do obywatela.
1: Spoko, ale wspomnę tylko o jednym filmie, nie opowiadając zupełnie, bo być może oglądałeś. Zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć o Gatace, Gataka Szoku Przyszłości był taki film. Dość nawet trochę nawiązujące, bardzo lekko, ale nawiązujące do nowego wspaniałego świata.
0: Właśnie sobie tutaj przypominam, o czym to było. Na pewno widziałem, bo lubię takie filmy.
1: O planowaniu dzieci.
0: Aha, tak.
1: Projektowania ich DNA. Od podstaw.
0: Też doświadczamy tego. VAT. Też tego doświadczamy. No, nawet trochę ta teraz dyskusja o zaostrzeniu prawa aborcyjnego to trochę tego dotyczy, można powiedzieć też.
1: No,
0: w pewnym sensie. No. Chociaż to nie jest takie proste, żeby tutaj utożsamiać, że mamy siły ciemności i siły dobra, bo te siły dobra są często głupie jak but i egoistyczne i nie myślą faktycznie o dobru innych, tylko chcą zaspokoić swoje Boże ego.
1: Dobra, to robi miejsce. Nie ma tak, że tutaj sztuczna inteligencja będzie zajmować antenę, więc pamiętajcie, co złego to nie my AI, więc jakby co. No dobra, hej.
0: Trzymaj się, cześć. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, to proszę bardzo. Czy będzie afterek? No sam nie wiem. Muszę trochę odpocząć, wiecie, bo dużo nadaję, wypalam się. Muszę trochę stonować, to znaczy przystopować, bo będę potem taki jak na tych dystopiach łysy, smutny i czarno-biały. Właśnie, na Discorda zapraszamy. Tam sobie możecie pogadać. Przypominam, nie jest to skomplikowane, można nawet przez przeglądarkę tego używać, więc nie musicie nawet programu żadnego instalować. Trzeba sobie tylko tam profil zrobić i to wszystko. I tam zawsze się wesołe rzeczy dzieją, różne fajne informacje, ciekawe. Ludzie sobie rozmawiają. Dzisiaj było o jedzeniu, o jakichś tutaj spiskowych rzeczach trochę. No, można też głosowo rozmawiać, a nawet można sobie radyjka słuchać. Nie mam na przykład zainstalowanego tego Discorda na telefonie, co prawda, ale chyba spróbuję, zobaczę jak to działa na smartfonie. Może ktoś sobie zainstaluje i się podzieli wrażeniami, jak to działa na smartfonie. Czy jest w miarę wygodne, czy się tam nie haczy, nic. Można sobie spróbować. Na pewno jest wersja smartfonowa też. I wtedy można sobie zabrać gdzieś to telefonik ze sobą i ślep paluszkiem tam, jak bohater nowego, wspaniałego świata, wszystko tam se paluszkiem gmyrać i uśmiechać się do ludzi, wpisując średnik i nawias zamknięty.

0: muszę jutro sobie coś dobrego ugotować. W gotowaniu znalazłem taką ucieczkę od pewnych rzeczy. Właśnie od takiego technologicznego ćpania. Wyciszam się trochę, tu sobie coś doprawię, tu sobie posmakuję. Jaka duma potem. Bardziej smakuje, wam powiem. Jak sami sobie zrobicie, to jakoś tak to działa psychologicznie, że chyba, że sobie próbujemy, potem smakujemy i to, ach, jakie to pyszne, jaki jestem zdolny kucharz i tak dalej. Teraz się czaję, żeby sobie zrobić zupę porową. Krem właściwie taki porowy, tam jest dużo mielonego mięska, serki topione się wrzuca, robi się taki kremik fajny. No i te pory właśnie, i to jest fajne. To mogę jeść, aż się uszy trzęsą i się nie nudzi w ogóle. I to z chlebkiem sobie szamam. Sycące, fajne, bo z zupami mam trochę problem, powiem wam, że jem te zupy i często czuję, że jeszcze coś by się zjadło, nie? U Enkiego dzisiaj była jakaś rozmowa, słuchałem sobie przed audycją, o diecie keto... Czy coś nam sobie ketonal wstrzykują, czy co? Ketonalowa? Ketonowa? Co to jest za dieta? Tak się mówi, przejść na keto, tak? Przejść na keto, czy coś takiego. I nie wiem, o co chodzi za bardzo z tą dietą. I Enki się chwalił, że na przykład się nawpieprza, zje sobie 10 jaj, i potem nie je nic przez 2 dni na przykład. Albo sobie ketogeniczna dieta, pisze WB. I ciągu też tutaj. Keto to samo mięso, pisze Ola. O, tak coś myślałem właśnie, no bo Enki to taki miłośnik właśnie. On często się zachwyca, że właśnie jakiś dobry stek, jakiś kawał
1: mięsa. Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Gwiazdka S. 17 zł 17 groszy. Na afterek na Discordzie gwiazdka.
0: No kusisz. I namówił. Jakby to powiedział Walu z blok ekipy. I namówił. Dobra, to posiedzę jeszcze z wami trochę na Discordzie, ale po co właściwie tam wam ja? Będę jako słuchacz sobie. Ale to może niektórym się na przykład... może to jest jakaś tam okazja, żeby ci, którzy nie mają jeszcze tego Discorda, którzy się nie przekonali, nie chce im się, albo tam wydaje mi się, że to jakieś gówno, żeby sobie zobaczyli, jak to działa, jak to brzmi na przykład. Nie będę tu wklejał może screena z Discorda, ale już jestem na głosowym. Rozmowa afterkowa. Jest taki tutaj kanał. I właśnie wszedłem na niego i jestem sam na razie. A jak ktoś... Tutaj jest o tyle fajnie, że nie trzeba się wdzwaniać i nie trzeba być odebranym. Po prostu można pach, wejść i już się jest. Nie samo generalnie, znaczy, że nie samo mięso, pisze ciągu. Keto to więcej tłuszczów, mniej węglowodanów też, ale się je wybrane warzywa, orzechy, jaja. To chyba zdrowa dieta. Orzechy, jaja to są zdrowe rzeczy. Też warzywka, no, wybrane warzywa. A żeby tych mniej węglowodanów, no to chyba też zdrowo, nie? To dieta Kwaśniewskiego, z tego co pamiętam, to było właśnie niełączenie mięsa z węglowodanami. Żeby na przykład nie jeść mięsa z ziemniakami, tylko mięso z chlebem ewentualnie. Chociaż dzisiaj to jest... Z tym glutenem to jest też taka sprawa trochę dyskusyjna, no bo niektórzy się śmieją, że tam gluten, sruten i nie szuraj tutaj, ale mi się, z tego, co mi mówili ludzie, którzy się interesują właśnie zdrowym żywieniem, to cały problem polega na tym, że dzisiaj tego glutenu jest strasznie dużo, a co za dużo, to i świnia nie chce. I wiadomo, że coś, co jest niby bezinwazyjne i nam nie zaszkodzi, jak zaczyna to być przesada z tym i to jest we wszystkim nagle i mąka kiedyś miała powiedzmy tam mało tego glutenu, a dzisiaj ma w połowie się składa z glutenu i żremy ten gluten, żremy. Przecież chleb to też węglowodany, mówi Zenon, który nawet jest już tu na Discordzie ze mną, zdradzę. Nie ma tajemnic, jak ktoś się pojawi, to będę odczytywał, że jest. Ale ma wyłączony mikrofonik, nie ma ochoty sobie na razie nic mówić, to spoko, też można sobie słuchać. Zamiast słuchać na radiu, można sobie słuchać na Discordzie. Wtedy, co prawda, nie będziecie pewnie słyszeli podkładu dźwiękowego. Chociaż nie, właśnie będziecie słyszeli, bo mam tak ustawione i nie za bardzo mogę inaczej. Mam tak skonfigurowane sterowniki, że nie mogę przełączyć na samo line-in. Jakby na tym Discordzie jakoś tak dziwnie jest. No, a jesteś tym, co jesz, człowieku, więc uważaj na to, co jesz. Co jesz? A co mysza? Dieta bezglutenowa. Ja sobie kupiłem ser. Ser bez... Bez czego to jest ser? Bez laktozy. I bez konserwantów. I powiem wam, że dobry serek. Mlekowita, Gouda, bez laktozy i bez konserwantów. No już dzisiaj jak coś jest bez konserwantów... Może sobie kupię takie jedzenie. Bez laktozy, bez węglowodanów, bez glutenu, bez niczego. Takie jakieś jedzenie bez niczego. Zapiekankę bym sobie zrobił. O kurczę, bym sobie zapiekankę zjadł, ale taką dobrą właśnie, z ziemniakami. Raczej nie z makaronem, z makaronem też w sumie. Dobra taka z piekarnika zapiekanka, dużo sera, troszkę mięsa, grzybów i sobie to zapiec, żeby ten ser się jeszcze ciągnął. W ogóle zauważyliście na przykład, że pizze w Polsce są jakieś takie wytanione? Nie wiem, jak oglądam na kanałach różnych pizze z różnych stron świata, to tam zawsze ten serek się ciągnie, dużo tego sera. A u nas tak posypią, tak troszkę pokruszą ten serek i tak mało, tak skromnie, taka bieda, nie? Bida, panie. A Polak wszystko zje, słuchajcie, Polak to każde gówno zeżre. Dlatego właśnie nasza korporacja wypuszcza na polski rynek specjalnie dobrane produkty, specjalnie skomponowane z myślą o Polakach, którzy nie mają aż takich dużych wymagań i nasze chipsy nie posiadają naturalnie sproszkowanej papryki, tylko substancję chemiczną o paprykopodobną. Nie są też robione z ziemniaków, są robione z masy ziemniaczanej. Przy okazji jem sobie teraz frytki po irlandzku z food trucka, który się pojawił, nowy. Pozdro Wojtek, z Wojtkiem sobie pogadałem i fajne frytki z cheddarem stopionym, frytki vinaigre, smak vinaigre, jak mi tego brakowało, mało u nas się vinaigre robi rzeczy chyba troszkę. No i z ziemniaków, normalnie krojone ziemniaki na miejscu, dobre. I jeszcze z jakimś serem roztopionym, z cheddarem, z mięsem takie frytki, bardziej sycące, chyba sobie jutro zamówię. Jak jeszcze Wojtek nie spierdolił do Wrocławia, bo tutaj jak przyjazdem tak trochę. No i tak to wygląda, tak to wygląda. No trochę się rozczarowałem, myślałem, że ktoś się przyłączy tutaj na afterka naszego Discordowego, a tu...
3: I o tam, działa czy nie działa, jak gadam, czy mnie słychać na YouTubie, czy nie słychać.
0: No teraz cię zaczęło być słychać, dopiero teraz coś powiedziałeś.
3: A wcześniej... Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie chce mi się gadać.
0: Aha, nie chce mi się z wami gadać. Zenon Linda dzisiaj.
3: No bo jaki jest sens, o czym tam, Jezus, krawiec, jaki gluten. Tu gadasz o diecie keto, że taka fajna i w ogóle tam... Tego, a później, że gluten to za dużo, bo coś świnia nie zjemy. Jak same mięso jesz, kurde. Ludzie na różne rzeczy różnie reagują. Różne są organizmy, różne rzeczy się przeżyło i tyle. No, to nie jest tak, że ten gluten to jest taki z gruntu zły, jest go strasznie dużo. Kurwa, no nieprawda, no na litość boską. No nie wiem, skąd to wymyślili.
0: No nie wiem, aż tak dobrze się nie znam, więc nie będę tutaj się wykłócał, ale... A ty się na pewno dobrze znasz, żeby tak tu autorytatywnie mówić, że tam jedzcie gluten dobry?
3: Gluten jest od tysięcy lat z naszą cywilizacją powiązany. To jest raz, dwa... to nie jest tak, że nagle go jest jakoś strasznie więcej. Nie wiem, na jakiej podstawie niby tak ma być. No i tyle. A to, że ludzie mają celiaki, słuchaj, to jest po prostu marketing. Zwyczajnie. Ktoś sobie wymyślił, podchwyciło to i super, nie? Ja w życiu poznałem jedną osobę, która miała celiakię, nie? To się przejawiało tym, że jadła frytki w maku i nie jadła bułek, no. Tyle.
0: No może kwestia, wiesz, no cały czas dawki, to dawka czyni truciznę, no a to więc tak, takie rozmowy, czy gluten dobry, czy zły, to trochę nas się kręcimy w kółko i nie dochodzimy do jakichś wniosków w związku z tym.
3: Nie ma ani żadnych badań na temat, żeby gluten był zły dla osób, które

0: чай в Монце.
1: Nie, chętnie zobaczę, no. O, gluten zły, bo go dużo i w ogóle. Człowieku, to tak potwornej ilości byś musiał zjeść, żeby to było szkodliwe, no, że mógłbyś prawie wszystko pod ten gluten wrzucić, nie?
0: A powiedzcie, czemu mam skończyć na YouTubie? To znaczy...
2: Nie kończ.
0: Aha. Nie, bo może tutaj niektórzy chcą prywatności i z tego powodu, żeby sobie tu na luzie już pogadać, żeby to nie było retransmitowane, to możemy zakończyć, nie?
2: A, faktycznie, bo to wtedy chodzi o prywatność.
0: Znaczy, może nie tyle prywatność, co takie, wiesz, poczucie luzu większe, że to już nie jest nagrywane, że to nigdzie nie zostanie i wtedy się ludzie może bardziej ośmielą i będzie im się przyjemniej rozmawiało. No to co, to będziemy kończyli audycję na YouTubie i przechodzimy tylko na tryb Discordowy? Co tam, jak tam uważacie ludzie? Wypowiedzcie się, proszę, na czacie czy tutaj na Discordzie, jak robimy. Vox Populi, Vox Dei.
2: Mi to jest wszystko obojętne, szczerze mówiąc. I tu może faktycznie na Discordzie będzie ciekawie.
0: To zakończę, jak dostanę donata 10 zł, a jak nie dostanę, to tu będę siedział, nie ruszę się stąd, się uczepię pazurami i po prostu jak polski poseł po prostu będę kwiczał się dar, a się wczepię pazurzyskami i mnie nie odczepicie po prostu. I mam immunitet. I co mi zrobicie? Kubki smakowe zaczęły pracować, cholera jasna. Się o jedzeniu, tak jest, tak się o jedzeniu gada.
2: Dokładnie.
0: Właśnie się rozmraża. Pierwsi będą ostatnimi. Nie, no właśnie się rozmraża pierś z kurczaka. Zrobię sobie kurczaka w sosie na przykład takim tym ananasowo. Taki Uncle Ben's jest, którego lubię. Słodko-kwaśny, o. Słodko-kwaśny. Ananasek, pędy bambusa. Dobre są te Uncle Ben'sy. Swoją drogą w ramach walki o poprawność polityczną Uncle Ben zmienia brand i nazwę marki i już jest po prostu Ben chyba samo.
2: Tak, słyszałem o tym.
0: Tak. No bo Uncle Ben tłumaczyłem kiedyś, że tak kiedyś nazywano takich czarnoskórych, takich starszych murzynów, że to taki wujek i ciotka, nie? Uncle Ben. I to takie rasistowskie trochę. Może i dobrze, może powinniśmy... Może nie ma nic takiego złego w takiej poprawności, bo myślę, że poprawność nierówna i czasami może warto się wyzbywać jakichś takich archaizmów, które się źle kojarzą. No tak dla świętego spokoju, żeby odchodzić od tego i tyle. No co komu przeszkadza, że Uncle Ben się będzie nazywał Ben?
1: Znaczy, nie wiem, czy ja tego źle nie interpretuję, ale powiedzieć w czasach takiego szalejącego rasizmu do kogoś z innej rasy, kiedy jesteś immanentnie miałeś go nienawidzić, perwujek, to jest kurwa nie jest rasistowskie, tylko jest wyłamanie tego rasizmu i nobilitacja.
0: No coś w tym jest.
1: No, ale jak zwykle muszą już przegiąć pałę, nie? No spoko, nie?
0: A jakby tak nazwać...
1: Może mieć biały, nie? To ile razy już były pobicia nagrane nawet, jak koleś albo typiera dostali po głowie i wpierdol, bo dredy mieli, no. Albo kolczyki za duże, no, wiesz.
2: Albo kółka w uszach za duże.
1: No tak, dokładnie. No, bo chore, nie? Chore, po prostu chore. Jak się ma taką mentalność mzimu plemienną, no to kurwa dziękuję. Zresztą mnie zastanawiam, co się z tymi murzynami stało od tych czasów bluesa, tego kurwa jazzu, reggae i tak dalej, kiedy jakoś potrafili się dogadać. Nagle są jacyś tacy kurde wielce pokrzywdzeni i muszą wszędzie się domagać jakiejś sprawiedliwości społecznej, nie?
0: A na naszym Discordzie już 15 osób się zebrało. Jest ciąg Bolunga, jest ciosany z kartofla, to taka propozycja.

0: rozmowy o frytkach. E. Martin z Grzymisław grzmi tutaj, John Locke, kapitan Mineta, to ciekawe, kapitan Mineta, Kagebierut, racuch, zawodowiec, to też tak kulinarnie trochę, racuch, zawodowiec, Rafał, Niemra, Tomisiu, Zenon, jakaś odwrócona satanistyczna Floki chyba tutaj jest w drugą stronę, ja nie wiem, bo to jest chyba odwrotnie Floki.
1: A może, się do góry nogami leży.
0: Że leży sobie to.
1: Tak. No, jak nie topesz.
0: I
1: nie topesz, a udaje.
0: I fufu jest też. No. I to wszyscy na razie. To co robimy? Bo w końcu nie wiem, czy tu kończyć, czy nie kończyć. Jak słyszycie, no, rozmawiamy sobie tutaj luźno. Każdy się może w dowolnym momencie włączyć. Taka konferencja. Nie ma limitu i tak dalej. No więc macie okazję. Ciekawe, co z Furiatem się dzieje, nie? Tak się trochę martwimy tutaj. Zniknął, więc chyba go dopadli.
2: Siedzi pewnie w pierdlu. Ciekawe, jak go capnęli. Ja obstawiam, że chciał przybohaterzyć i pokazać, jaki jest fajny, bo nie ma maseczki, a tu cyk. Zresztą nie on pierwszy, muszę ci powiedzieć, że wróble ćwierkałem, że to jest taka dosyć taka, jakby to powiedzieć, częsta przyczyna zatrzymań ostatnio, że jakieś delikwenty gdzieś tam się zapomniały, że ktoś ich goni, albo już byli zbyt pijani, żeby się tym przejąć i zaczęli tam, wiesz, z maseczką kozaczyć i tu dupa, nie?
0: Tak.
2: Konrad zniknął, już mówiłem z jakiej przyczyny.
0: Mówiłeś, tak?
2: Nie wiem, się taką mam swoją teorię, że jest taki cykl życia Konrada od przytułku do nazbierania kasy na wynajem jakiegoś czegoś, a później, wiesz, pomieszka, bo mu zabraknie na czynsza, bo go landlord wywali i tak w kółko, nie? Nie umie się chłopina zaczepić gdzieś na stałe, niestety.
0: No dobra, skoro też rozmowy schodzą na takie już tutaj nasze około radiowe, wewnątrzradiowe, społecznościowe tematy, to może faktycznie się rozłączymy z tego YouTube'a, ale mieliście taki przedsmak tego, co, jak to brzmi, jak to wygląda na Discordzie, więc zachęcamy, żeby się przyłączać do nas na Discordzie. Nie trzeba dużo, jak już się raz tam sobie zrobicie, to już macie, wtedy się tylko klika, cyk i jesteście z nami. No dobra, dzięki, że byliście, dzięki za słuchanie i do usłyszenia. Rozłączam się, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

Cześć, witajcie. Krawiec się kłania. Jak zawsze w piątek wieczorem audycja Czasy Ostateczne. A dzisiaj temat mroczne sekrety Hollywood. Różne ciemne sprawki, morderstwa, afery seksualne i nie tylko. O tym dzisiaj opowiem. Trochę mnie natknęło oczywiście z okazji pojawienia się ostatniego prawdopodobnie filmu Quentina Tarantino, Once Upon a Hollywood, pewnego razu w Hollywood, chociaż to nie będzie mroczny film, raczej film wspominający czasy świetności. Stare, dobre czasy, jak to się mówi, Hollywood. A może też pojawią się różne kontrowersje. No na pewno mamy takie związane z postacią Bruce'a Lee, o czym mówiłem ostatnio. Zarzuca się, że pokazano mistrza w negatywnym świetle, no ale to takie małe miki, jak to się mówi. Pozdrawiam wszystkich, którzy zjawili się, aby posłuchać audycji na żywo, a w szczególności sponsorów pozdrawiam, których jest, no można ich policzyć ostatnio na palcach jednej ręki i tutaj to nie jest żadna przenośnia, ani nie śmieszkuję sobie, tylko no tak faktycznie jest. Dziękuję tym, którzy jakiś miesiąc temu rzucili coś na tacę, na konto bankowe. No na PayPalu też mniej więcej tak to wygląda, więc...

0: dzięki. A pozostali, no cóż, jeśli dobrze się czujecie z tym, że nie chcecie wspomóc medium, które lubicie, którego lubicie słuchać, z którym spędzacie czas i wolicie sobie kupić na przykład, nie wiem, jakąś pizzę czy tam piwo i nie przeszkadza wam to, no to ja was nie przekonam. Trudno się mówi. Tak to już widać jest, że jak ktoś nic z siebie nie daje i je tylko na przykład na antenie Bigos, to jest bardzo doceniony. Bardzo są ludzie wdzięczni, dziękują mu. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, jesteś wspaniały. Pokaż jeszcze raz, jak tą wspaniale kiełbaskę jesz. No super. No to spoko, nie ma problemu. Tak więc też się dzisiaj nie spodziewam, że dostanę jakieś donaty, a gdyby komuś się zrobiło trochę łyso i na przykład, no często się mówi, jakiś zysk ktoś chce mieć z tego, że coś da, a co ja z tego będę miał, no to nie wiem, może na przykład to, że jak następnym razem coś powiem o darmozjadach, o niewdzięcznikach i tak dalej, to będziesz miał pewność, drogi słuchaczu, że nie chodzi o ciebie, to taki zysk, lepsze trochę samopoczucie. Chociaż tacy ludzie to się zawsze dobrze sami ze sobą czują, więc to raczej nie przekonam. Ewentualnie tych, którym po prostu to nie przyszło do głowy, żeby tam parę złotych się dorzucić. Wiecie co? I nie pytajcie się mnie, czy lepiej tak, czy lepiej tak. Po prostu wiele osób, które się dopytują, to potem nic z tego nie ma, więc ja już nie odpowiadam. Róbcie, co chcecie, a ja przechodzę do tematu audycji, bo to jest znacznie ciekawsze niż jakieś tutaj utyskiwanie. Najwyżej przejdę sobie do strefy premium, będę nadawał dla tych, którym zależy. Dla tej garstki osób, naszych patronów i tych, którzy zawsze o nas pamiętają. I tyle. Pierw chciałbym wam powiedzieć coś o prapoczątkach Hollywood, jak to się wszystko zaczęło, żeby była taka jakaś baza, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czego ta fabryka snów się wzięła, jak to wyewoluowało. To jest dosyć ciekawe, bo jeśli chcielibyśmy ustalić jakieś prapoczątki tego, co dziś nazywamy właśnie fabryką snów, no to wyobraźcie sobie teraz taką stodołę z suszonej cegły, którą stawia na swojej ziemi pan Whitley. Jest rok 1853, a no i mamy małą rolniczą wspólnotę, taką osadę, która jeszcze nic nie ma wspólnego z przemysłem filmowym. Jest tam hodowane głównie zboże i to dopiero się zaczyna rozwijać. Takie większe gospodarstwo rolne, no w Ameryce można sobie tworzyć takie różne właśnie wspólnoty, wiecie, to jest taki kraj, w którym ogólnie jest duża wolność, są takie kraje, naprawdę, gdzie wolno obywatelowi bardzo dużo i on się nie musi tak bać i na swojej ziemi może sobie robić różne chocki klocki, na przykład wysadzić coś dynamitem, a u nas co byś nie zrobił, jak za głośno gwizdzesz, to przyjdzie ci urzędnik i ci wlepi taką karę, że się zesrasz, że się już nie pozbierasz. A potem przyjdą banksterzy i jeszcze ci dorzucą do pieca, a potem jeszcze władza i wszyscy cię zniszczą po prostu, bo chciałeś być wolny, na przykład na swojej ziemi, zapalić sobie trawkę, mieć pistolet, to... Ale to jest inny świat. Tam raczej urzędnik jest dla obywatela, a nie obywatel dla urzędnika i dla władzy, tak jak u nas. No ale zostawmy to, zostawmy ten nasz niewolniczy, antyludzki kraik, który w ogóle nie wiadomo, czy jeszcze istnieje, bo to już może rozdrapali dawno temu Eskimosi, Niemcy, Ruscy i tak dalej. I Amerykanie jeszcze przyszli na koniec i nas traktują jak szmaty. No ponoć znowu się upominają Amerykanie w imieniu Eskimosów o to, żebyśmy uregulowali tutaj w myśl ustawy 447, ale to temat na inną rozmowę. Chociaż jak ktoś będzie chciał o to zahaczyć, to proszę bardzo, to jest wolne radio. W przeciwieństwie do tego kraju, to jest wolne radio. No i mamy Hobarda Johnstona Whitleya. Donate przyszedł.
1: Radek Brzeg na mrożoną pizzę z Biedronki 7 zł.
0: O, Radek z Brzegu to jest zacna osoba. Wrzucił parę złotych, dziękuję bardzo. I to nie pierwszy raz, bo to jest nasz zasłużony sponsor. Dzięki ci, dobry człowieku. I ten pan rolnik rozwija swoją działalność. Stopniowo powstaje na tym terenie, który początkowo był, w ogóle nie należał do Los Angeles, było to coś osobnego. Potem się to stało gminą, a na końcu dzielnicą Los Angeles, Hollywood. O, teraz się nagle...
1: Puwumba, dzięki za czasy ostateczne, pozdrawiam Nocne Radio. 19 no, zł.
0: Dzięki, Puwumba. No to zawsze tak jest, że jak coś ostrzej powiem, to połowa słuchaczy się obrazi, a druga połowa sobie przypomni o nas i to są ci, którzy sobie przypomną, to są zwykle ci, którzy już wcześniej o nas tutaj dbali, więc nie zaskakują mnie te ksywki, które się pojawiają na ekranie, ale i tak oczywiście bardzo dziękuję. No i wiecie, to na początku to były czasy, gdzie tam w ogóle nie było prądu nawet, nie? Jeszcze podłączonego. To wszystko stopniowo powstawało. Tory pod tramwaje. No, ale jeszcze w roku 1903 to jest takie biznesowe przedsięwzięcie właśnie pana Whitleya, który potem napisał w pamiętniku też, skąd wzięła się sama nazwa Hollywood, o czym za chwilę, ciekawostka. No i w 1903 Hollywood staje się gminą, wtedy to się jeszcze nazywało Hollywood Land. W 1910 oficjalna dzielnica Los Angeles już. No i właśnie najnowszy, jeśli wierzyć deklaracjom, ostatni film Quentina Tarantino, Pewnego razu w Hollywood, który już jest grany w polskich kinach. Ja się chyba przejdę, bo bardzo lubię tego reżysera. Tam akcja się rozgrywa w końcówce lat 60. I początek 70. ubiegłego wieku i ten czas jest nazywany nieraz złotą erą Hollywood, chociaż raczej powinno się mówić o brązowej erze Hollywood, bo złota era to raczej lata 30. i 40. Potem była srebrna era, lata 50. No a to jest właśnie brązowa. No to by też sugerowało, że teraz to co mamy? Kurwa, bursztynową, drewnianą. Czasami się mówi tam srebrne gody, złote gody, bursztynowe, no ale prawda jest taka, że na podium już po brązie nic nie ma, więc teraz to może jest jakaś degrengolada albo coś, nie wiem. Ale właśnie nad tym się też dzisiaj zastanowię, jak już wam nawinę trochę temat, jak to powstawało. Postaram się zbyt długo was nie zanudzać tą opowieścią, no bo skupimy się raczej na różnych ciemnych spiskach, aferach, morderstwach. To jest ciekawsze, ale taki podkładzik, jak to się rozwijało, też się może przyda komuś, może kogoś zainteresuje. No i właśnie te lata 60. i 70., to ja myślę, że to zawsze była inspiracja dla Tarantino dosyć spora, bo jego filmy mają trochę takiego starego ducha, takiego retro ducha w sobie, prawda? To jest dużo z tego, co on oglądał na kasetach. Jak jeszcze pracował w wypożyczalni kaset, bo tak zaczynał. On tak zdobywał swoje doświadczenie, pracował w wypożyczalni filmów i dużo bardzo oglądał. Nie trzeba kończyć jakichś szkół czasami. Czasami warto po prostu mieć w sobie jakiś dryk, jakąś pasję i studiować dzieła mistrzów na przykład. No, wielu mistrzów malarstwa tak się doskonaliło, że kopiowało na przykład dzieła mistrzów. No to czemu reżyser nie miałby też wnikliwie analizować różnych rozwiązań, łączyć je? Czasami coś ciekawego powstaje z łączenia innych rzeczy ze sobą w sposób taki, w jaki jeszcze nie zostały ze sobą powiązane do tej pory. No ale właśnie ten okres jest jakąś tam fascynacją Tarantino i może nie powinien więc dziwić fakt, że akcja ostatniego jego filmu, który jest takim podsumowaniem, rozgrywa się właśnie w tych dawnych czasach. A zachęcam też do wyszukania sobie, ale to już raczej na stronie nocneradio.pl w archiwum audycji spoiler o Quentinie Tarantino. Wracając do Hollywood, miałem wspomnieć o genezie nazwy Hollywood. Hobart opisuje to w swoim pamiętniku. Stał sobie na wzgórzu. To było jakoś tam podczas jego miesiąca poślubnego, czy jak to tam się nazywa. I przyjechał do niego wozem konnym jakiś Chińczyk ukłonił się i powiedział I Hollywood, I Hollywood, co było oczywiście niezgrabną wersją zdania I'm howling wood, wiozę drewno, ale Hobarta zainspirowała ta wypowiedź do nadania właśnie miejscu nazwy Hollywood. Miało to rzekomo związek, pierwszy człon Holly jakoś nawiązuje do Anglii. Ja nawet nie wiem dlaczego nawiązuje, tak wyczytałem. Może ktoś ze słuchaczy wie. Dlaczego Holly nawiązuje do Anglii? Holly England.
1: Niepowtarzalny orgazm. I wtedy ja mu mówię, panie, kup pan sobie drugą mrożoną pizzę z Biedronki, bo jedną to się nie nasycisz. 10 zł.
0: Jedną się nie nasycę? Jak pięknie, poetycko, niepowtarzalny orgazm napisał. Nie nasycę się pizzą mrożoną. A nie pogniewacie się, jak wydam na coś innego? Na przykład na fajki niezdrowe? Bo chociaż one mogą być bardziej zdrowe niż ta mrożona pizza. Cholera wie, co tam dają. Nie przepadam. Szczerze mówiąc, mam obok siebie naprawdę świetną włoską pizzerię. Ostatnio przychodzę tam i mówię buongiorno, seniorno. Ale tak się dziwnie na mnie popatrzył właściciel Włoch i jakoś mnie poprawiał, że mówi się tam buongiorno, a nie buongiorno, seniorno, jezioro. No, ale to sympatycznie. Bardzo dobra pizza. No, a drugi człon, Wood, w tej nazwie do Irlandii ma nawiązywać, z której pochodzi Hobart. Czyli widzimy, że korzenie założyciela, ojca Hollywood, jak go nazywają, no to Irlandia. A czemu nie Polska? Były jakieś takie plany, żeby zrobić Hollywood. Ale widzicie, my Polacy chcielibyśmy, kurczę, jakoś tak od razu sobie coś zrobić, nie? Żeby od razu było taka kopia, prężne, działające, a widać, że te wielkie rzeczy, to one się rozbudowywały przez całe lata, przez wieki nawet, i to tak stopniowo, nie? A my byśmy chcieli od razu zrobić Hollywood, i żeby to było wielkie, prężne i lepsze od tego Hollywooda, panie. No ale to się tak nie da. Nie wiem, czy w rezultacie wyszło coś z tego naszego zagłębia filmowego, Hollywood. I widzicie, i to jest też takie przykre, że u nas zawsze się nazwę robi z jakiegoś amerykanizmu, żeby skopiować, przerobić. A czemu nie jakaś nazwa własna? To pokazuje jakąś taką małość, nie? I drażni mnie zawsze. No ale w każdym razie miejsce się rozwija, pan Whitley staje się coraz bardziej zamożnym posiadaczem ziemskim. Pojawia się hotel, który szybko staje się takim miejscem spotkań, śmietanki towarzyskiej, Los Angeles. Budowana jest linia tramwajowa, urząd pocztowy i pierwsze studio filmowe, Nestor Studio. Jest to rok 1912. I wtedy sytuacja bardzo sprzyja rozwojowi kinematografii w tym akurat miejscu, bo no, jak wiadomo, w USA jest różne prawo w różnych stanach i w tamtym czasie filmowcy mieli spory kłopot z niejakim Thomasem Edisonem. Znacie takiego? No pewnie znacie, bo na pewno się uczyliście w szkole. Kto wynalazł żarówkę? Krawczyk? Tomasz Edison. Polak chyba, bo Tomasz to. Tomasz Edison. Bardzo dobrze, piąteczka. No i uczono nas o tym, prawda, wspaniałym człowieku, który, jak wiadomo, lubił wszystko opatentowywać, a potem ścigać i sądzić się i haracze zbierać od tych, co bez pozwolenia użyli jakiejś tam żaróweczki czy innego komponentu, który miał opatentowany. Ten chytry jegomość, który bardzo kiepsko płacił swoim pracownikom, był skąpy i przypisuje mu się wiele różnych rzeczy, których nie odkrył, tylko jego ludzie to zrobili, ale w szkole nas uczą tylko o Edisonie, o tym hachmencie, o tym chuju, nie waham się użyć tego słowa, to taki chuj po prostu zwykły. No, a o Tesli już nic nie powiedzą, nie? Na przykład. No i pan Tomuś miał opatentowane dużo różnych takich elektronicznych komponentów, które były potrzebne przy kręceniu, przy tworzeniu jeszcze, bo wtedy się no, nie zawsze można było kupić sobie jakąś gotową kamerę. Ludzie tworzyli różne urządzenia. 25 zł.
1: Kurt Fishtail jest miły, że od dawna nie wsparłem nocnego radia pieniędzmi. Przepraszam, pozdrawiam kapitana Bożego Krawca. Kup sobie mrożoną pizzę, fajki czy cokolwiek innego. 125 zł.
0: A tu troluję, bo 25 tylko, ale to i tak rekordowo dzisiaj. Bardzo dziękuję Kurtowi, Fishtailowi. Fishtail to rybi ogon? Rybicyc może, jak w Monty Pythonie. Kurt Rybicyc. Nie no, przepraszam, tu nie chciałem się naśmiewać. Bardzo serdecznie dziękuję. No, zarzucicie mnie tą mrożoną pizzą, że ja już po prostu nic innego nie będę jadł chyba. Ale to widzicie, to też jest osoba, która się nie pierwszy raz pojawia na liście sponsorów. Ale faktycznie dawno nic nie było. No, tu grożę palcem. A, już mi się humor poprawił. Widzicie, jak to odrobina gotówki. Ja chyba jestem tak wyrachowany jak Tomasz Edison. Tomasz. No i tak, i filmowcy mieli spory kłopot, bo z tym niejakim Tomaszem Edisonem, niejakim, bo wszystko miał opatentowane i nie wolno było bez pozwolenia, bez jakiegoś tam dogadania się w ogóle kręcić przy pomocy jakichś tam urządzeń. No takie dziwne prawo było akurat tam, gdzie Edison sobie dochodził swoich praw za pomocą swojej firmy Picture Patents Company z siedzibą w New Jersey. No ale jak wiemy, w różnych stanach różne prawo, dlatego filmowcy uciekali na zachód, gdzie prawo patentowe jakoś tam inaczej działało i mogli sobie w spokoju filmować, czym chcieli, jak chcieli. I takim właśnie fajnym miejscem było, takim miejscem wolnym od Edisona, może mieli takie naklejki, jak dzisiaj mamy strefę wolną od LGBT, to dzisiaj mamy, to wtedy była strefa wolna od Edisona, takie naklejki sobie przylepiali i przylepiali je właśnie w Hollywood, które kusiło dodatkowo różnorodnymi plenerami. No, ciekawe miejsce. Można tam było kręcić i westerna, i horrora, panie, i wszystko. No, a w naszej beznadziejnej szkole nie wspominano o tym, na przykład, jakim to sukinsynem był ten Edison, wynalazca żarówki niby. A można by jeszcze 10 innych nazwisk spokojnie wymienić. Sobie tu nawet zanotowałem. Na przykład Joseph Swan, który sporo wcześniej badał żarzenie włókna węglowego w próżni. George Fox Pitt, William Sawyer czy Hiram Maxim, który zmarł w 1916. To są ludzie, którzy już wcześniej wynajdowali coś, co można by nazwać żarówką. No ale wiadomo, że często gadamy o tym, kto to wszystko na końcu zbierze do kupy i sprzeda, bo to najważniejsze, żeby sprzedać, nie? Taki świat. I dlatego o nim jest w podręcznikach, bo to najważniejsza persona. A Tesla to tam wyruchał na kasę. Nie chciał mu zapłacić i Tesla się obraził. Dobrze. Jak najdalej od takich szmaciarzy. No, nie taki szmaciarz. Chociaż właśnie ponoć szmaciarz, bo chodził w podartym garniturze brudnym cały czas. Szkoda było na nowy. Taki Scrooge trochę. No, to taki jeden z tych, co ma na koncie miliony, a się wykłóca z takim Teslą. Co jakie 20 dolarów? Jakie 20? Na 15 się żeśmy się umawiali. Nie dam więcej niż 15. Ewentualnie 16, jak mi jeszcze zaprojektujesz generator wolnej energii tutaj. No. Hugo był na Polsacie? Hugo, właśnie słuchajcie, to jest ten Hugo, ten słynny Hugo się pojawia u nas na czacie, jak to możliwe, to nie jest on.
1: Stały ruchacz na mrożone fajki z Biedronki, 1,5 mln.
0: Na mrożone fajki, stały ruchacz. No proszę, dzięki, dzięki wielkie. Hugo był na Polsacie. I był na kanale 12 000 szabli, tak, akurat Hugo by tam się pojawił. Już to widzę. To jest jakiś inny Hugo. Nie, nie. Jeśli był inny, to nie jestem. Jestem nowy Hugo. Nie no, spytam wprost. Czy ty jesteś Hugo z kontestacji? Właściciel, założyciel kontestacji? Ostatnio kontestacja urodziny jakieś tam obchodziło. Urodzinowy odcinek. No, też trochę mi się łyso zrobiło, że ani tam słówkiem nie wspomnieli, wszystkich wspominali, nawet jakichś tam podcasterów, którzy dwa odcinki czegoś nagrali, a o mnie nic, o Krawcu. No, trochę przykro mi się zrobiło, ale cóż, już się trzeba się przyzwyczaić do tego, że taki jest świat. W końcu jakoś tam w tej kontestacji uczestniczyłem i pomagałem i robiłem tam stronki, graficzki, audycje, finansowałem, ale to nieważne. Aha, Hugo leciał na Polsacie, gra Hugo. A, to już wiem o co chodzi. 12 tysięcy szabel wyzywa Etera na Fame MMA. No coś takiego było. Szablą mu przejedzie przez twarz i się skończy. No, była walka rycerzy też na jednym MMA. To może tu będzie walka na działa organowe i na zaklęcia. Ale wracajmy do Hollywood. No właśnie. Jakoś tak jest dziwnie, że ci, co zostają gwiazdorami, aktorami, to się tą pieprzoną szkołą, o której przed chwilą wspomniałem, jakoś nie przejmują, bo często przerywają edukację, ruszają w świat. I czy to może nam coś pokazuje? No nie wierzę.
1: Grzymisław Piątek na ketchup tortek z do pizzy z Biedry 5 zł.
0: Dzięki, Grzymisławie. Jak Grzymisław jest forsiasty i stać go, żeby rzucić 5 zł na radio, to pewnie też wcześniej skończył edukację, nie uczył się i dlatego jest mądry i do czegoś doszedł. No, tak samo jak różne gwiazdy, aktorzy, którzy właśnie szybko się odrywają od tej biomasy, gdzie nas uczą o Edisonie i o Bozi i o jakiejś skostniała nauka tylko sama. No takie stado baranów z nas robią i kolejną cegiełkę w murze, jak to u Pink Floydów śpiewali, i Another Brick in the Wall. No i wielu ludzi się udaje do tego Hollywood, żeby spełnić swoje marzenia. Trochę tak będzie w tym filmie Once Upon a Hollywood, myślę, gdzie gra Brad Pitt i Leonardo DiCaprio też. Ponoć całkiem fajnie zagrali. Ale wracamy sobie tutaj na peryferia Los Angeles. W tym momencie już dzielnica miasta. Słynny napis na wzgórzu. Początkowo się składał z dwóch słów. Hollywoodland, jak już wspominałem. Ale kiedy zniszczał, kiedy już trzeba go było odremontować, to postanowiono zrobić z tego jeden napis, Hollywood, żeby bardziej podkreślało to znaczenie samego miejsca, a nie już, wiecie, że tam są działki do kupienia, grunty, no bo Hollywoodland to tak bardziej sugerowało właśnie, że jest to miejsce jeszcze rozwojowe, a to już był ten okres, gdzie już powoli rozwijał się przemysł filmowy. No nie wierzę po prostu.
1: Cleo Demonet, ja się was skurwysyny nocno-radiowe nie boję. Krawiec i złe wilki z nocnego radia jedyne, co mogą mi zrobić, to pęto opierdolić. A który bardziej, kurwa, miły, to może jeszcze rowa wychlapać z rodzynami 10 zł.
0: No, tu się ktoś podszywa pod słynnego prowadzącego audycję Teoria Chaosu, bo nie wierzę, że Klot by wpłacił 10 zł na złego wilka, bo sam przecież mówi, aby nie finansować złego wilka i złych mediów, mediów zimnych, antyludzkich. Tak, to ja. Okej, końcówka lat 50. To już się pojawiają takie słynne atrakcje jak Hollywood Walk of Fame, czyli słynna Aleja Gwiazd, gdzie są wmurowywane właśnie takie gwiazdki symbolizujące różne sławy. Dziś jest tych gwiazd już około 2600 sztuk, ale też tam pojawiają się, swój ślad zostawiają fikcyjne postacie, jak Myszka Mikin na przykład. Dzień dobry! Słuchajcie nocnego radia, lamusy! Także są też fikcyjne postacie. Pojawiają się kolejne plany filmowe, atrakcje turystyczne, na przykład Dolby Theater, gdzie wręczane są Oscary. Albo Grauman Chinese Theater, gdzie gwiazdy zostawiają z kolei swoje odciski, swoich stóp, dłoni. Hotel Roosevelta okazały hollywoodzkie muzeum figur woskowych, gdzie możecie sobie tam Elvisa zobaczyć albo Terminatora. Większość atrakcji w każdym razie nawiązuje do przemysłu filmowego. A jak wygląda z tymi okresami Hollywood? Czym one się różnią? Jak wyglądają? No to podzielmy je, powiedzmy, na właśnie tą złotą erę, lata 30., 40., lata 50., srebrna era i lata 60., brązowa era. O czym będzie właśnie film Tarantino? Lata 30. i 40. to są pierwsze kolorowe filmy Disneya. No, z tego co pamiętam, pierwszym kolorowym filmem to była Królewna Śnieżka. Aryjska taka. No, mówi się, Disneya się posądza o rasizm, o to, że trochę mu się podobało w sumie to, co Hitler mówił. No to bo wiecie, no był taki okres, że gardzono ogólnie w Ameryce czarnymi, żółtymi, ale jak pogrzebać, to się okazuje, że w sumie ten rasizm też i z drugiej strony był. Na przykład Bruce'owi Lee, który też się pojawi w naszej historii, jego zagadkowa śmierć, no to zarzucali mu jego ziomkowie, jego krajanie, to, że uczy białych sztuk walki, co było zakazane. O czym do tego tematu nawiązuje też seria filmów o mistrzu Bruce'a Lee, o Ip Manie. Niedługo czwarta część, w której pojawi się Scott Adkins, słynny zabijaka. Co ja tak z tym słynny? Wszyscy słynni tu. No, ale dzisiaj o różnych słynnych ludziach. No to Scott Adkins, znany z kina zabijacko-napadalskiego. Jedna z bardziej błyszczących gwiazd takiego kina karate, kung fu. I on się zmierzy tym razem z mistrzem, Amerykanin. A jako, że będzie podkreślony wątek amerykański w tej czwartej części, no to może pojawi się znowu już dorosły Bruce Lee. Tak więc mamy pierwsze kolorowe filmy Disneya, chociaż jeszcze wiele filmów było czarno-białych. King Kong, pierwsze wersje Drakuli, Frankensteina, czy zwariowane komedie braci Marx, slapstickowe takie mocno, gdzie ludzie się potykają o własne nogi, ciastami sobie walą w gęby i tak dalej. Ale to też jest, ten okres to też jest powstanie takiego podgatunku lub osobnego gatunku, jak to woli, kina noir, czyli mrocznych historii detektywistycznych. Akcja zwykle się rozgrywa w nocy, tajemnicze zabójstwa, detektyw trochę w stylu Marlowa, taki wiecie, po wymiętoszonym prochowcu. Pod koniec lat 40. Hollywood przeżyło mały kryzys spowodowany z jednej strony pewnymi regulacjami rządowymi, które miały oddzielić produkcję filmową od dystrybucji. No wiecie, jak to urzędasy, tak jak nasze pisiory wpadają często na pomysły tego typu, że trzeba coś tu, prawda, muszą być koncesje, bo to nie może być tak, że każdy sobie robi co chce. Trzeba to wszystko uporządkować i dlatego od dzisiaj nowa opłata, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, a zawsze chodzi o to samo, żeby wyrwać od nas ostatni grosz, żeby nas obrabować, żeby nałożyć na nas kolejny haracz. No, też w Ameryce też takie rzeczy się zdarzają, oczywiście. No, ale tam te urzędasy tak nie niszczą wszystkiego, tylko no po prostu coś tam... U nich to bardziej może wynika faktycznie z chęci uporządkowania rzeczywistości. U nas to wiadomo, to jest tylko taka zasłona dymna. No ale też upowszechnia się telewizja, produkcje telewizyjne po II wojnie światowej w szczególności. No i kino zaczyna przeżywać kryzys. Musi się trochę przebranżowić, następują pewne zmiany. No i lata 50. to już właśnie popularyzacja telewizorów. Już ludzie mają w domach, słabnie w związku z tym pozycja kina. Ale taka sytuacja sprzyja wprowadzaniu nowych wynalazków, bo trzeba było czymś przyciągnąć widza do kin. I pojawia się bardziej na przykład panoramiczny obraz w kinie, pojawiają się nowe, lepsze projektory, a także kino samochodowe pod gołym niebem. Swoją drogą wspaniały wynalazek, to jest świetny klimat. Paweł Werner wspomina tutaj Woody'ego Allena. No Woody Allen to są chyba lata 60. już, tak? Kiedy się zaczęło trochę zmieniać kino, ale o tym może za chwilę. Ale takie kino samochodowe. Nie wiecie, czy u nas coś takiego jest? Czy u nas coś takiego jest, że można sobie pooglądać na świeżym powietrzu filmy? Bo pamiętam, że za PRL-u było. No, jak byłem na ośrodkach wczasowych, to przyjeżdżało takie obwoźne kino, wyciągali jakiś projektor wielki, były ustawiane jakieś krzesełka i tak dalej. I oglądało się na przykład Indiana Jonesa na świeżym powietrzu, gdzie słychać było dookoła delikatne odgłosy świerszczy, czuć było las i można powiedzieć, że to była taka namiastka jakiegoś kina, wiecie, 4D, no bo jak sprzyjała temu akcja w danym filmie, na przykład Indy gdzieś tam po dżungli łaził i dookoła było słychać cykanie świerszczy i czuło się zapach przyrody, no to dawało niesamowicie fajne doznania i świetny klimat. Mi się to bardzo podobało, bardzo miło wspominam to. Może dlatego, że byłem mały, no i mi się w nieświadomości zgromadziło dużo fajnych informacji skojarzonych z miłymi odczuciami. Zapraszam, zachęcam do odsłuchania sobie odcinku o mózgu. Czasy ostateczne też, chyba 2 odcinki w tył. Festiwal filmowy w Kazimierzu Dolnym pod gołym niebem, pisze Furiat na naszym czacie. Było w tamtym roku koło hali stulecia we Wrocławiu. No faktycznie było. No faktycznie, od czasu do czasu są takie imprezy organizowane. Pozwólcie, że sobie łyknę trochę piwka dla kurażu. Chociaż mam niezbyt dobre piwo. Już nie kupuję więcej tych mocnych piw. Mam jakieś takie mocne. Warka Strong, ale jakoś tak mnie często głowa boli jednak po tych piwach, już ich więcej nie kupuję. W ogóle nie polecam alkoholu.

całkiem dobra słuchalność. Nie odstraszył was ten wstęp, kiedy mówię o początkach Hollywood. Później przejdę do różnych afer i spisków i iluminatów, ale jak widać ten temat was jakoś nie razi, więc kontynuujemy. Przechodzimy do końcówki zimnej wojny. Powstaje wtedy komisja McCarthy'ego, której zadaniem jest wyszukiwanie rosyjskich szpiegów w różnych środowiskach, także i filmowym. I dzisiaj się o tym za bardzo nie mówi, ale wychodzą właśnie wtedy u wielu różnych sław komunistyczne zapędy. I na przykład taki Charlie Chaplin emigruje do Europy, bo zresztą ten aktor przez wielu Amerykanów zawsze był tak dziwnie postrzegany, niechętnie postrzegany i podejrzany był dla wielu, bo on po pierwsze tak, przybył z Anglii, no wtedy tak jeszcze może źle, może nie do końca dobrze na to patrzono, bo taki trochę nie nasz, nie? Chociaż no całe USA przecież to jest taki zlepek różnych narodowości, no ale może ważniejsze właśnie były te jego poglądy polityczne i upodobanie do takich komunistycznych takie rzeczy, a to było no zawsze źle widziane w USA, do dzisiaj chyba pewnie, a był taki czas, że w ogóle bardzo to źle widziane było. A w purytańskiej Ameryce, jakby nie patrzeć, mogło też razić bez wątpienia to, ile on miał związków z różnymi kobietami, bo sporo było tego. A w szczególności mogło ludzi oburzać to, że jedna z jego wybranek to miała 14 lat. Mowa tutaj o Mildred Harris. I w pewnym momencie ona niby rzekomo zachodzi nawet w ciążę. I tutaj już Chaplin ma kłopoty, bo musiał się pobrać z Mildred. To ciekawe, że można było się pobrać z 14-latką, bo inaczej byłby oskarżony o gwałt na nieletniej. A później się okazało, że to fałszywy alarm, ale już 2 lata później pojawia się prawdziwa tym razem ciąża, czyli u 16-latki. No niestety dziecko zmarło po 3 dniach od narodzin, a małżeństwo nie przetrwało tej próby. Także to jest kolejna taka rzecz, którą się daje zaobserwować u wielu różnych gwiazd, że to są ludzie, których doświadczają różne tragedie życiowe. A Paweł pisze tutaj, to tak jak kochanka marszałka. No, faktycznie, się zgadza. Tu 14, tu 14. Ale widzicie, to nas dzisiaj bardzo oburza. Przypuszczam, że w przypadku Chaplina też mogło wchodzić w grę zatuszowywanie różnych spraw. Może doszło do aborcji po prostu. Nie był to fałszywy alarm, tylko doszło do aborcji. Ale no, jak się ma dużo pieniędzy, jak się ma górę pieniędzy, jest się światową sławą, no to nie trudno sobie coś załatwić, kogoś opłacić, prawda? Zresztą o Hollywood się mówi, że tam bardzo wielu ludzi było skorumpowanych. I policjantów, i ludzi u władzy. Bo to takie miejsce, wiecie, jak się pojawia duża kasa, to i zaczynają krążyć łapówki i zaczynają się tworzyć różne układy i się tuszuje różne sprawy. I tak sobie myślę, że mogli po prostu zatuszować potem sprawę ewentualnej aborcji u Chaplina i tak dalej. A on tą 14-latkę to poznał na planie któregoś tam filmu, gdzie taka dziewczyneczka się pojawia mała i on z nią tam a Chaplin jest niby bezdomny. No i spodobało mu się dziecko. Na tyle, że krótko potem się pobrali. A może kiedyś inaczej trochę patrzono na te rzeczy. Sam nie wiem. No, na pewno inaczej patrzono w średniowieczu, gdzie ludzie krócej żyli, gdzie brano pod uwagę, że kobieta już jest zdolna, już wiek rozrodczy, prawda, to już trzeba tutaj, no. Ciekawi mnie też wasze zdanie na ten temat. Może jak ktoś zadzwoni. Dzisiaj jedna słuchaczka się pytała tutaj. Pozdrawiam
Edytę. Pozdrawiam serdecznie Edytę. Edyta się pytała, jak tu dzwonić, kiedy, co. Słuchajcie, nie pytajcie się, tylko jak macie ochotę, to dzwońcie po prostu i już. I sobie rozmawiamy, na jaki tam temat będziecie chcieli. Najlepiej związany z audycją. Ale też nie krępować się, to jest kameralne radyjko. No i tak, pod stołem sobie wędrują banknociki. Taka cecha mamony, że im jest jej więcej, tym więcej się dziwnych, tajemniczych rzeczy zaczyna dziać. No właśnie, lata 50. to też te klasyczne gwiazdy kina, ikony typu Marilyn Monroe, Marlon Brando, Shirley MacLaine, James Dean, Steve McQueen, Burt Lancaster, Frank Sinatra. Wiecie, że pierwszego Jokera, tego jeszcze z Batmana z lat 60. Batman, Batman, Batman. I onomatopeje tam, slam, booms. Ten taki komediowy, to tam też już był Joker właśnie. Joker był w ogóle jednym z pierwszych tak zwanych villain, czyli złoczyńca, można by to przetłumaczyć, wrogów Batmana. Od początku był w tej swojej fioletowej marynarce, miał zielone włosy. No, a w tym serialowym Batmanie pokazano go trochę inaczej, ale o tym też wspomnę trochę później, bo postać Jokera jest w ogóle ciekawa, a właśnie niedługo wchodzi, jakoś tak niedługo chyba, film Joker, który będzie jakby takim najgłębszym studium postaci Jokera. Prawdopodobnie będzie to jeszcze poważniejszy Joker niż ten, którego grał Heath Ledger. No, a miałem wspomnieć, że Frank Sinatra miał tego pierwszego Jokera grać. Blue Moon, you saw me standing alone. Du-du-du-du-du-du-du. O, Gene Kelly też. I'm singing in the rain. Kirk Douglas. No, fajne, klasyczne gwiazdy. Czy są wśród was tacy, którzy lubią stare, czarno-białe filmy? Powiem wam, że swego czasu się przekonałem do starych, czarno-białych filmów. Kiedyś na przykład Martin Lechowicz, autor audycji Odwyk, no, związany też z kontestacją, polecił mi Polne Lilie na przykład. I ja sobie obejrzałem zupełnie inne kino. Coś zupełnie nowego, nie? No oczywiście temat był trochę taki, wiecie, boży i tam się nawracają, budują wspólnie kościół, no jak to u Martina, to jego klimaty, na chwałę Bożą i tak dalej. No ale spodobał mi się klimat, taki, wiecie, taki spokojny, taki pozytywny. No dziś mamy trochę inne kino, bardzo mroczne, dotykające różnych trudnych spraw, często cała masa agresji w tym jest, spływa tą agresją, bluzgi, wyrywają sobie jaja z korzeniami i tak dalej, albo jakieś najciemniejsze zakamarki ludzkiej psychiki, albo bierzemy na warsztat jakiś temat, który wcześniej znaliśmy z wersji komediowej, zabawnej, fajnej i robimy to na mrocznie, na poważnie, nie? No, taką postacią jest właśnie trochę Joker. Joker początkowo był takim przestępcą, klaunem. Biegał tam, wskakiwał na scenę i z jakąś tam bombą. A teraz wiadomo, to będzie w najnowszej odsłonie to będzie pokrzywdzony człowiek, którego stłamsiła rzeczywistość, który sobie w końcu zwariował od tego wszystkiego. Skopali go po jajach, dzieci go po jajach tam skopały, zabrały mu jakiś transparent, coś tam w metrze mu nakopali po jajach znowu i tak z tymi skopanymi jajami w końcu zwariował i ale ciekawie, że właśnie ten nowy Joker w pewnym momencie nawiązuje do tego pierwszego Jokera z tego pierwszego Batmana. Chodzi tutaj o strój, o wygląd, czyli takie trochę zatoczenie koła. No ale wróćmy tutaj do naszych lat 50. Wtedy właśnie kręcono różne fantastyczne westerny, takie jak Siedmiu Wspaniałych, swoją drogą wzorowane na Siedmiu Samurajach Akiry Kurosawy. To taka zrzynka, dosyć mocna zrzynka. No, Siedmiu Samurajów to trochę poważniejszy film, ale w sumie to taki ogólny schemat.
czy ja wiem, czy tu można mówić o jakiejś zżynce w przypadku tak bardzo ogólnych schematów, że jest banda tych dobrych, która musi pokonać tych złych, którzy najeżdżają jakąś wioskę, jakieś miejsce, niepotrzebne skreślić. No to taki bardzo ogólny schemat, nie? Już nie bądźmy takimi peweksami tutaj, że zaraz opatentujemy kółko do obracania w menu, jak Apple. Albo, że opatentujemy wszystko, jak pan Edison. Rzeka bez powrotu, polecam nawet, to są takie trochę naiwne westerny, one nie mają wiele wspólnego z takim westernem od Quentina Tarantino, prawda? Na przykład Django, który już zahacza o temat niewolnictwa i tak dalej. No tu mamy raczej samotnego mściciela, bohaterów raczej czarno-białych i absolutnie nierealistyczną wizję Dzikiego Zachodu, który tak naprawdę nie był takim miejscem, jak się pokazuje w tych starych westernach raczej. Nie było tam wcale tylu rewolwerowców. No, można powiedzieć, że te nowsze wizje Dzikiego Zachodu jeszcze mniej nawiązują, no bo tam się jeszcze więcej strzelają, na pewno u takiego Tarantino, ale można tutaj założyć, że Tarantino pokazuje pewne wyjątki, pewnych po prostu bandytów, których nie było wcale tak dużo, bo to było dosyć w sumie spokojne miejsce, gdzie ludzie żyli sobie po prostu będąc zmuszeni do współpracy ze sobą, bo tego wymagało okoliczności. Ludzie byli zdani na siebie, nie mogli do siebie strzelać, okradać się i tak dalej. Poza tym były bardzo srogie kary za przestępstwa. Jak na przykład ukradliście konia, no to wiecie, co się robi z koniem kradem, nie? No to już nie tak jak dzisiaj, że panie psychopato zwyrodnialcze, szanowny panie, przepraszam, nie chcę pana obrazić, mimo pana tych oskarżeń, które na panu ciążą. Czy to prawda, że uciął pan jądra i zgwałcił nos ofiary? Absolutnie tutaj nic nie sugeruję, tylko się dopytuję, aby ustalić okoliczności ewentualnego, podkreślam, ewentualnego popełnienia przez pana przestępstwa. Od razu nadmieniam, że jeśli zostanie pan skazany, dostanie pan samodzielną celę z PlayStation 4, nie 3, proszę pana, 4, wymalowane ściany będziemy i masażystę, proszę pana, codziennie masażyk będzie, panie zwyrodnialcze, szanowny, no to dzisiaj tak bardziej, nie? Co innego, jak ukradniesz batonika Grzesiek, sztuk 1 na przykład, to cię rozpierdolą w ogóle i ci skażą. Albo nie daj Boże posiadanie trawki, to przypominam, że za to są w Polsce większe kary niż za gwałty, niż za wykorzystywanie dzieci, jak ukradniesz 10 baniek też państwowych pieniędzy, jakieś przekręty na VAT, też dostaniesz mniej. To nie jest to, co to diabelskie zioło, które powoduje tyle tragedii, jak wiemy. Co prawda żadna mi się nie przypomina, chyba nie było żadnego morderstwa w sumie i nikt nie zginął przez trawkę, ale to jest zło! Zło! Ksiądz mówili na katechezie przecież, no. Sorry, ale mnie to drażni, ten temat, ta niesprawiedliwość, ten kraj bezprawia po prostu. Tutaj by się przydał jakiś taki, wymyśliłem kiedyś takiego bohatera, Robert Kapturski. Coś wam, z czym się wam to kojarzy? No, z Robin Hoodem powinno wam się kojarzyć, tak po polsku. Robert Kapturski, i on by tak strzelał właśnie z łuku do różnych urzędniczych kurw, do poselskich szmat na przykład, tak w ramach, no, dokładnie ta sama historia, no, opodatkowują nas tak, że zabierają nam tam, powiedzmy, komuś, kto tam więcej robi, więcej mu się chce, to tam 70% mu zabiorą nawet, albo i 80%, jak się uprą, jeszcze mu dopierdolą kary jakieś i mu wszystko zabiorą, no to czym to już ten szeryf z Nottingham był bardziej litościwy, bo tam obił trochę ryja, zabrał parę worków ze zbożem, ale coś tam zostawił. Nie, no po prostu nie mam cierpliwości do tych. Ja bym po prostu kroił i solił. I jak to tutaj cytując pana Stonogę, to nic, tylko piecyki w Auschwitz włączyć i no nieważne. Przypominam, że radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia i wszystkie rzeczy, które mówię, są odwrotne do rzeczywistych. I audycja nie nadaje się do słuchania przez osoby żywe i znajduje się na serwerach YouTube tylko w celach kolekcjonerskich. No ale ogólnie lata 50. Więcej tańczono, więcej śpiewano, właśnie deszczowa piosenka, musicale już robiono jakieś.
taka bardziej pozytywna kinematografia, ale też bardziej naiwna. Może niekoniecznie byśmy chcieli powrócić do tych takich naiwnych czasów, no bo taka naiwność często jest zakłamana, nie? I próbą takiego odkłamania były działania rozpoczęte właśnie na początku lat 60. No, młodzi ludzie wtedy zaczęli więcej oczekiwać jakby od kina, chcieli czegoś więcej. Pojawia się kino bardziej ambitne, bohaterowie nie są już tacy czarno-biali, jak szeryf z westernu. I wystarczy wymienić takie nazwiska jak Polański, jak Kubrick. Ale też ambitniejsze filmy wojenne. Nie wiem, z którego czasu jest Pluton, chyba trochę później, ale kończyły się już właśnie te filmy takie przygodowo-rozrywkowe, wojenne, gdzie tam nasi wspaniali chłopcy, prawda, kontra świat, ewentualnie kontra te wstrętne żółtki. No, kiedyś nawet bajki robiono dosyć rasistowskie, powiem wam. Możecie sobie wpisać na YouTubie Banet Cartoons, to zobaczycie starego królika Bugsa, czy tam Kaczora Duffiego, czy Kaczora Donalda. Było w tym dużo rasizmu. Widziałem takie bajeczki, gdzie jakiś akwizytor do murzyńskiej wioski przybywa i tam takie murzynki, wiecie, takie dzikusy, tam sukienka z trawy, usteczka, takie czerwone, dwa banany i tam uga buga, nie? No to dzisiaj to by nie przeszło. Ale mamy właśnie Piekło na Pacyfiku Johna Burmana. Świetny film swoją drogą, polecam. Piekło na Pacyfiku. To jest historia amerykańskiego żołnierza, który ląduje na bezludnej chyba, może potem się okazuje, że jednak nie, wyspie z japońskim żołnierzem i oni muszą razem ze sobą żyć. I na początku się cholernie nienawidzą, chcą się zabić. No ale to taka uniwersalna historia, że w sumie no jesteśmy ludźmi, ty i ja, musimy jakoś się dogadać, nie? No ale widać, jak kino właśnie ciekawie ewoluuje, widoczny jest pewien trend taki, który trwa do dzisiaj, czyli filmy stają się coraz poważniejsze i dotykające coraz poważniejszych rzeczy.

takich kryjących w sobie jakąś mądrość komedii, takich trochę poważniejszych, od naiwnych westernów do krwawych westernów, na przykład od Tarantino dzisiaj, od płytkich, zabawnych filmów wojennych do takich, które no, z grubej rury traktują cały przemysł wojenny i go krytykują, i go kontestują, i go i podważają w ogóle sens tego wszystkiego, sens wojny, nie? No, i przede wszystkim są pokazywane w końcu okropieństwa wojny, a nie, że tam jakiś przystojniaczek z fryzurką, prawda, ząbki szczerzy i salutuje. Ahoj, panie kapitanie! No. Także coraz poważniejsze historie. No i ten trend trwa do dziś. Ja się boję myśleć, co to będzie za 10 lat. To już w ogóle będziemy jakąś masakrę na ekranie widzieli samą, tylko jakieś same trudne filmy. Chociaż przesadzam, bo pewnie bo cały czas powstają równorzędnie filmy śmieszne. No właśnie, w tego pierwszego Jokera wcielił się Cesar Romero. Co ciekawe, w tym pierwszym Batmanie on nie chciał wąsa zgolić, ten aktor. I jak się przyjrzycie, to widzicie, że on ma pod tym makijażem wąsa. I taki śmieszkujący bandyta, a dzisiaj dochodzimy do takiego mega poważnego Jokera, który jest stłamszony przez życie, ale też ciekawie, bo w końcu ta wersja Jokera w końcu będzie kanoniczna prawdopodobnie, bo zgodnie z komiksowymi realiami Joker to nie był żaden Jack Napier, który wpadł do kwasu, bandyta, który zabił rodziców Bruce'a Wayne'a. Nie był to też ten Joker grany przez Heatha Ledgera, którego rodzice źle traktowali i zrobili mu uśmiech z Glasgow. Wiecie, co to jest uśmiech z Glasgow? To jest jak nożem komuś tak przetniecie, zrobicie uśmiech od ucha do ucha, przetniecie tutaj na policzkach tak skórę, nie? Bardzo brutalne. No to też nie jest ten Joker. Prawdziwy Joker to jest właśnie komik, nieszczęśliwy komik, taki smutny komik, nie? Taki trochę smoleń, który boryka się z przyziemnymi bardzo problemami, brakuje mu na czynsz, bardzo kocha swoją żonę, ale w pewnym momencie daje się namówić bandytom do pewnego skoku. Chodzi tutaj o upozorowanie, że ten skok przygotował taki zły bohater Red Hood, który nie wiadomo, czy naprawdę istnieje, żeby się ten nasz komik przebrał za tego Red Hooda i żeby odpowiedzialność spadła na tego Red Hooda. Nakręcą tam jakimiś kamerami przemysłowymi, że to Red Hood. No ale okazuje się, że bandyci mają tak naprawdę po kryjomu inny plan, żeby zostawić tamtego naszego komika przebranego za Red Hooda, żeby go złapali gliniarze. Nieoczekiwanie pojawia się na planie Batman. Batman chyba właśnie wrzuca do kwasu tego komika niechcący jakoś tam. Tak więc myślę, że najnowszy film z Jokerem będzie bardziej właśnie zgodny z tą kanoniczną historią Jokera. Ale to też typowe dla dzisiejszego kina, że dzisiaj się robi studium bandyty, studium łotra. No to kiedyś tego nie było, kiedyś raczej wszyscy bohaterowie główni byli dobrzy, pozytywni. A dzisiaj wiecie, robi się nagle, nakręca się biografię różnych morderców, jakiegoś Charlie'ego Mansona, czy Teddy'ego Bundy'ego i tak dalej, czy jakiegoś Night Stalkera i się robi z nich bohaterów. I to moim zdaniem nie jest do końca bezpieczne zjawisko, bo aha, tutaj Pluton 88, aż dzięki za spostowanie. Retro Gameplay po 40, taki kanał, taki słuchacz. No, także no wiecie, w ogóle no, z czasem powstały też takie dziwne gatunki filmowe, jak na przykład kino snuff, które ma udawać prawdziwie, znaczy ma udawać prawdziwe nagrania z jakiegoś mordu, coś takiego. To ma wyglądać jak prawdziwe mordowanie kogoś, nie? Ale tak naprawdę jest to upozorowane. Nie wiem, z którego filmu są takie produkcje jak jednostka 731, o tej niesławnej japońskiej jednostce, gdzie robiono eksperymenty na ludziach. No to taki film, podczas którego ludzie dostawali zawału, albo żygali, albo w ogóle no, jeden z bardziej ohydnych, brutalnych filmów, dodatkowo nawiązujący do tego, co naprawdę wyprawiali Japończycy ze swoimi jeńcami, prawda?

No ale stopniowo się kino tak brutalizuje, radykalizuje i w ogóle. No a teraz zobaczymy sobie Joaquin Phoenixa jako tego nowego Jokera. Polecam, ja na pewno zobaczę. Wydaje się, że to świetny aktor. No tutaj możemy nawiązać do Heatha Ledgera, którego postać odgrywana, którą odgrywał właśnie tego Jokera, tak przytłoczyła, że popadł w jakąś depresję, co zbiegło się, znaczy on nie popełnił samobójstwa, nic takiego, bo też takie chodzą słuchy. On po prostu jakby zmarł z jakiegoś takiego wycieńczenia, z przytłoczenia tą postacią, ale też grał wcześniej w filmie, gdzie nabawił się, w innym filmie, gdzie nabawił się jakiegoś zapalenia płuc i po prostu to wszystko się zbiegło. No ale fakt faktem jest, że jak znaleźli Heatha w pokoju, no to on był otoczony komiksami z Jokerem, jakieś porwane plakaty Batmana, a z głośników leciały kwestie wypowiadane przez aktora, które sobie studiował. Tak więc to jest kolejna taka rzecz, którą warto tutaj zauważyć, że wiele różnych wydarzeń obrasta niestety w legendę i pojawiają się fake newsy. Ale przejdźmy już do pierwszych morderstw. Pierwsza godzina audycji zakończona. Przejdźmy może już do jakichś morderstw, do spisków, do afer. No, myślę, że taką pierwszą sprawą, która bardzo zaszokowała ludzi, to była sprawa Black Dahlia. Black Dahlia to był pseudonim, który nadano już pośmiertnie Elizabeth Short. To była piękna 22-latka, która przyjechała do Hollywood, no, w poszukiwaniu oczywiście sławy, żeby zrobić karierę. I niestety zakończyło się to tragicznie. Ale przyjrzyjmy się nieco przeszłości Betty. Elizabeth to jest Betty, nie? Betty Short. No i tutaj, jak to często bywa, znajomi, gwiazdy się wypowiadają, że to wspaniała, ciepła, do bólu, uczciwa, kryształowa osoba, ale jak trochę pogrzebałem, to się okazało, że może nie taka miła, subtelna, super uczciwa i tak dalej. No tu oni mówią, ładna, ale naiwna, no wiecie, no o zmarłych niby się źle nie mówi, no ale jak się pogrzebie w biografii, to można wyszperać nieciekawe epizody różne z życia tej osoby. No na przykład to, że swego czasu, jak w rodzinie się zaczęło mocno nie układać, ojciec zbankrutował po spadku na Wall Street, po kryzysie na Wall Street, zniknął gdzieś, znaleziono tylko jego samochód, prawdopodobnie się utopił, skoczył z mostu jakiegoś. Mąż tej pani Elizabeth zginął tuż przed ślubem, no i mówi się, że ona zarabiała na prostytucji nawet, aresztowano ją za spożycie alkoholu, jak jeszcze była nieletnia i takie różne sprawki. No i takie osoby często wyruszają, myślę, w poszukiwaniu nowego życia, tak, żeby oddzielić coś grubą kreską i poszukać czegoś zupełnie nowego. Ktoś sobie tak myśli, kurczę, jestem niebrzydka, wyruszam z domu, może uda się zostać aktorką, piosenkarką, umiem też ładnie śpiewać, może tańczyć. No i Elizabeth przyjeżdża do Hollywood i tam zaczyna podrywać różnych facetów, no i trafia na takiego, którego zdecydowanie nie warto było, do którego nie warto było zarywać. Nasza niedoszła aktorka też ponoć mamiła tych facetów, opowiadała im różne ckliwe historie, wymyślone. Miała przygotowane różne historyjki, że ona tam ma męża bohatera, który zginął, jakieś takie, no wiecie, żeby tylko troszkę kaski wysupłać. Może od kogoś wzięła kasę i nie oddała, może coś, może odrzuciła czyjeś zaloty. W każdym razie znaleziono jej ciało. Kobieta z dzieckiem szła i znalazła coś, co w pierwszym momencie wydało jej się manekinem w ogóle, bo to było rozczłonkowane, blady korpus oddzielony, jedna część od drugiego. Potem się okazało, że bardzo sprawnie, przez kogoś, kto być może był chirurgiem, bo zrobił to bardzo sprawnie, nie niszcząc organów czy coś takiego. Okazało się, że ofiara była po sekcji, okazało się, że ofiara była przez wiele dni straszliwie torturowana. No i jak myślimy sobie o mordercach, o psychopatach, to tak mam przy oczach, że tam dał młotkiem w głowę i coś, nie, i już.
trudno, stało się, tragedia, a tu, wiecie, wiele spraw jest takich, że to aż ciężko o tym mówić. No tutaj były na przykład pokaleczone organy płciowe, zmuszano ją do jedzenia kału, przepraszam bardzo, że tak powiedziałem ogółem, i zrobiono jej dodatkowo jeszcze niesławny uśmiech z glezgą, o którym mówiłem wcześniej, który znacie z postaci Jokera w Mrocznym Rycerzu. Polecam zresztą nolanowską wersję Batmana. Jest taka bardziej realna niby, taka bardziej rzeczywista. Taki też miał być ten Joker właśnie, bardziej prawdziwy, bardziej jak prawdziwy psychopata. No i ten korpus pocięty na dwie części. No i wybucha afera, straszliwe morderstwo, okropnie brutalne. Sprawą zajmują się... niestety, też i media. Media potrafią w takich sytuacjach dużo zaszkodzić. Po prostu zacierają ślady, zadeptują. Clerks, spoko, jeśli chodzi o czarno-białe filmy. Clerks? Ale tego? Kevina Smitha? To kolorowy jest. Chyba, że mówimy o innych sprzedawcach. Krawiec, co sądzisz o filmach Spike'a Lee? Kurczę, wiesz, nie wiem, który to nawet, szczerze mówiąc. Może jak podasz jakieś tytuły słuchaczu, to będę wiedział, który to jegomość. No i tak, media brukowe też biorą się za rozwiązywanie tej sprawy. Wszyscy tym żyją. Policja ma trochę utrudnione zadanie, bo zaczynają też z racji popularności w ogóle całej tej sprawy zgłaszać się ludzie, którzy się przyznają, że popełnili to morderstwo. Jak się okazuje, dla niektórych to jest jakieś spełnienie marzeń, żeby się przyznać do morderstwa, którego nie popełnili i żeby wszyscy nas uważali za zwyrodnialca. To jest dziwne zjawisko, nie? Prawda? Że ludziom się marzy po prostu o to, żeby ich wzięto za psychopatę i żeby wszyscy o nich pisali, że to oni zmuszali do jedzenia kału i to oni okaleczali organy płciowe kobiety i zamordowali, nie? Takie marzenia niektórzy mają, ale mają za mało jaj, żeby to zrobić, tylko się przyznają do czegoś, czego nie popełnili. Dziwne bardzo. Takich zbrodni ponoć było w ogóle więcej w tamtym czasie. Mówi się, że mogła ich dokonać jedna i ta sama osoba, zwana szminkowym mordercą, zabójcą szminkowym, lipstick killer, czy jakoś tak, bo zostawiała wymazane szminką napisy jakieś tam na lustrze. Zresztą ten morderca, on potem jak był do tego stopnia pierdolnięty, że jak zobaczył, że cała sprawa zaczyna ucichać, to wysłał jakieś dowody, po prostu części garderoby, no, których nie mógł zdobyć nikt inny raczej, na policję, że przypominał się, to ja to zrobiłem i co mi zrobicie i tak dalej i wyjadę sobie do Meksyku, ha, ha, ha. I się tak droczył z policją. Ostatnią osobą, która była podejrzana, która była głównym podejrzanym, był George Hodel, lekarz, tu by pasowało, bo tak wprawnie ciął. No w ogóle torturował, tam jeszcze inne tortury były. Któremu nawet założono podsłuch i on był brany pod uwagę już na początku śledztwa. I na tych nagraniach on się przyznaje do wielu innych morderstw. I coś tam bąknął też niejednoznacznie o tym, że jest mordercą tej Black Dahlia, o co go posądza później nawet jego syn. A pseudonim Black Dahlia wziął się stąd, że ta pani lubiła chodzić w jakichś czarnych, nieco wyzywających garsonkach, obcisłych, coś takiego. No i ten George był chyba wpływową osobą w świadku Hollywood, bo potem dzięki pieniądzom, prawdopodobnie dzięki wpływom swoim, nie wiem, czy on nie był przypadkiem lekarzem gwiazd, no bo jak to często bywa, zmywa się, gdzieś ucieka sobie, ewakuuje się i potem go już nikt nie znalazł. I
myślę, że w ogóle dzisiejsze różne teorie spiskowe i morderstwa i różne ciemne sprawki związane z Hollywood różnią się te dawniejsze od dzisiejszych, tak samo jak się różnią stare filmy noir czy dzieła typu Psychoza Hitchcocka od współczesnych filmów o psychopatach i mordercach, takich na przykład jak Dom, który zbudował Jack Larsa von Triera. Nie wiem, czy widzieliście, no taki bardzo okrutny film właśnie o psychopacie, który tam dręczy, wyłapuje, torturuje, ale ma nerwice natręctw. Nie? No, przede wszystkim różnica jest taka, że dzisiejsze filmy są bardziej hardkorowe, bardziej wszystko dosłownie się pokazuje i zapotrzebowanie na bodźce, jak u narkomana jakiegoś, wzrasta. Chcemy więcej, szybciej, okrutniej i chcemy się lepiej przyglądać, najlepiej w HD, jak on tam gmera i jak torturuje i jak tnie i tak dalej. To jest coś chorego w tym, nie? Trochę. No, jak u narkomana mi się wydaje po prostu, że wzrasta zapotrzebowanie na bodźce, a wszelkie przemysły, jak to w kapitalizmie, zawsze odpowiadają na zapotrzebowanie. Jak ludzie czegoś chcą, to dostaną, nawet zmienią prawo, nie? A to różnie bywało. Swego czasu nawet była taka sytuacja, że jakiś tam działacz społeczny nagle zaprotestował, że komiksy amerykańskie, i to w czasach, gdzie wiecie, gdzie tam ani nie przeklinano w tych komiksach, ani nie było żadnych wielce drastycznych scen, że one demoralizują młodych ludzi. No i wzięto się za cenzurę, że już nawet jak powiedział Batman o kurcze pieczone albo kurde bele, to zaraz tam musiano to ocenzurować. I tak strasznie ugrzeczniono, to jakoś się to nazywało, jakiś tam kodeks, coś tam, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie nagle się te komiksy takie grzeczne zrobiły. No a dzisiaj już praktycznie, no, cenzura poszła w innym kierunku, dzisiaj nie wolno się śmiać z geja, w jakiejś tam nowej wersji Robin Hooda musi być jeden z członków drużyny Robin Hooda gejem już, i kobiety muszą być silne, wyzwolone i dużo czarnoskórych musi być, prawda? A jak robisz coś wbrew temu, no to jest właśnie źle widziane. Ale za to można pokazać jakąś hardkorową scenę porno w filmie i nie będzie to uznane za porno, tylko za twardą erotykę, powiedzmy. Można pokazać, jak ktoś kogoś torturuje, jak mu wydubuje oko i tak dalej, i tak dalej. Edyta pyta tutaj o śmierć Kubricka, co myślę o tym. Bardzo fajnie, dzięki za przypomnienie, to jest dobry temat. No, różne, jak zwykle w tego typu sprawach, różne są zdania na ten temat. Oczy szeroko zamknięte jest to film, który opowiada o wchodzeniu w tajne struktury jakiejś organizacji przypominającej iluminatów lub masonów. No i główny bohater, przypadkowo, nieprzypadkowo, trochę z powodu takiego, że jest po prostu ciekawski, chce doświadczyć czegoś nowego, zaczyna wchodzić w szeregi tej organizacji zamaskowanych ludzi, którzy odprawiają dziwne rytuały, ludzi, którzy mogą zabić, kiedy za dużo wiemy. I mówi się, że Kubrick za dużo wiedział, za dużo wiesz. No i go zabili ludzie za to, że za dużo ujawnił o tajnych stowarzyszeniach. Pytanie pierwsze, skąd Kubrick mógł wiedzieć takie rzeczy? Czy też był zapraszany gdzieś? Mogło to chodzić o to, że miał jakieś powiązania z tajnymi organizacjami? Jeśli prawdą byłoby to, że brał udział w przygotowywaniu na przykład filmów, które miały być mistyfikacją lądowania na Księżycu. Te rzeczy się z kolei pojawiają w innym filmie Kubricka, gdzie tam małe dziecko jedzie na rowerku i na dywanie widać jakieś tam wzory nawiązujące do NASA i to miało być przesłanie niby takie, że to jest dziecięca zabawa, to całe NASA, że po prostu że albo robią was jak małe dziecko, coś w tym stylu.
No, to jest niewykluczone. Ja bym tutaj bardziej optował za taką wersją, że ten film był przygotowywany na wszelki wypadek przez Amerykanów. Jakby się na przykład misja nie powiodła, jakby w jakiś drastyczny sposób zginęli ludzie, coś takiego, to chcieli mieć Amerykanie na wszelki wypadek nagranie, które się zakończyło happy endem, ale które nie było już prawdziwe. No wiecie, zimna wojna rządzi się swoimi prawami. Trzeba Ruskim pokazać, że jesteśmy hopsią do przodu, nie? Więc no i Kubrick mógł być umoczony w tego typu sprawy i no tak z tej racji miał dostęp do pewnych różnych innych informacji, albo w pewnym momencie zaproszono go do udziału właśnie w tajnej organizacji, być może właśnie iluminackiej, no i a on się na to w zasadzie wypiął i pokazał całemu światu, że coś takiego istnieje, nawiązał do tego mocno, no i wtedy postanowiono go zniszczyć, doprowadzić do jego śmierci w taki czy inny sposób, jako zlikwidować go jako osobę groźną po prostu. Jest tutaj też, pojawia się temat w komentarzu od słuchaczki, tematu Eurowizji i Madonny i całej tej otoczki, która towarzyszy właśnie wielu gwiazdom, otoczki mistycznej, diabelskiej, związanych z różnymi właśnie kultami, a to bożka Molocha, a to Lucyfera i tak dalej. No, akurat w ten temat wierzę, to jest coś, co wydaje mi się dosyć wiarygodne i nie sądzę, aby była to tylko moda. Już o tym mówiłem, a tutaj pisze też słuchacz, że Kubrick miał dobre pochodzenie. Masz na myśli, że co, że eskimoskie? Nie no, mówmy może wprost, że co, że był z reprezentantem narodu starszego i mądrzejszego? To pochodzenie? Walt Disney też podobno brał udział w tej mistyfikacji księżycowej. No, jeśli mieliby wziąć kogoś do takiej roboty, to brano by najlepszych, pewnie starano się by brać najlepszych. A Madonna, wiecie, jak się tak prześledzi, to tak, to ona w sumie miała mieć zmienianą płeć, to jest tak naprawdę facet, który sobie zmienił płeć. No i przez pewną poprawność polityczną lub jak może ktoś po prostu szanuje takie osoby i chce po prostu się wyrażać poprawnie i mówić, no, że teraz to jest kobieta, tak jak było z rodzeństwem Wachowskich. No, przypominam, że jeden z twórców Matrixa zmienił sobie płeć i jest kobietą teraz. No, ja przyznam od siebie, że z mojej strony nie ma tu żadnej jakiejś wielkiej niechęci do osób, które sobie zmieniają płeć. Po prostu no, jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że komuś się bardzo źle żyje w ciele kobiety i chciałaby być bardzo mężczyzną ta osoba. I odwrotnie. No i czemu mam tego w sumie nie uszanować, ale z drugiej strony jest coś mrocznego w tym, że nagle jedną z popularniejszych gwiazd na świecie staje się osoba, która tak, ma zmienioną płeć, posługuje się jakimiś symboliką kabalistyczną, satanistyczną, na koncertach, której pojawiają się nawiązania do różnych wydarzeń, które dzieją się chwilę później, prawda? No to wszystko jest bardzo mroczne. Potem jakieś adoptowane dzieci i tak dalej, to wszystko razem, jak się zbierze do kupy, tworzy obraz jakiegoś wypaczonego człowieka. Człowieka właśnie takiego jakby ze strefy demonicznej. Wiecie, co mam na myśli. Więc nie do końca mi się to podoba. A jak się przyjrzycie na ciało Madonny, no jeszcze ta gwiazda bierze sobie za pseudonim coś, co może jakoś urażać chrześcijan, prawda? No bo to jest oczywiście Matka Boska, Madonna, tak się o niej mówi. No to wiecie, to tak samo jakbym sobie teraz wziął pseudonim Jezus i chodził z falusem na czole, pokazywał dupę, robił kupę w publicznym miejscu i wrzucał to na Instagrama i tak dalej, nie? No to byłoby to coś wynaturzonego, coś takiego, no, niefajnego. Jak się przyjrzecie anatomii Madonny, to zobaczycie, że tak, bary ma jak u faceta, zbyt szerokie, kobiety mają węższe trochę ramiona, nie ma talii, ma brzydkie, jakby męskie nogi,
I pewne cechy twarzy, które wskazują na to, na męskość właśnie. Zbyt wydatne brwi, jabłko Adama i tak dalej, i tak dalej. Ale może ten temat to jest na inną rozmowę, a tymczasem spróbuję dołączyć osobę chętną do porozmawiania ze mną. A, nie tutaj. Jeszcze raz go. Bo przypominam, że to jest audycja interaktywna, nadawana na żywo i też o to chodzi, żebyście zabierali czasem głos, żebyście tutaj dołączyli do mnie i żebyśmy sobie pogawędzili na tematy najlepiej związane z audycją. Halo, halo, słyszymy się? Chyba nie. Spróbuję jakoś inaczej. No, coś nie idzie mi tutaj, łączenie. No, dałem sygnał słuchaczowi, żeby sam zadzwonił. Mam nadzieję, że będzie w temacie, żeby nam się całkiem nie rozlazło. No, jakieś tam lekkie dygresje, czy tam tematyczne dryfy, czy jak to tam się mówi, nie są złe, ale żeby tego nie było za dużo. Okej, może za moment zadzwoni słuchacz, ja przez sekundę sobie złapię oddech i łyknę sobie złocistego trunku.

0: Powiem wam, że coś takiego, każdy facet ma taką, umiejętność, że potrafi rozpoznać gdzieś tam podświadomie nawet, jakoś fizjologicznie wręcz, czy ma do czynienia z facetem, czy z kobietą. I w przypadku takiej Madonny, no zdarzyło wam się, że podnieciła was, to mówię do facetów oczywiście, no chyba, że nas jakieś lesbijki też słuchają, że poczuliście jakąś lekką przynajmniej podnietę, patrząc na taką Madonnę. Ja nic zupełnie po prostu, jakbym patrzył na faceta. I no, mój ojciec na przykład od razu potrafił rozpoznać, czy ma do czynienia z gejem. Jak jakiś tam znajomy się trafił, to mój tata od razu, o, tu gej, od razu wiedział. I potem się okazywało, że trafiał. A to nie były takie osoby, które jakoś ostentacyjnie się tak zachowywały, zmanierowane. O jejku, gdzie ja zostawiłem torebkę? Tylko wiecie, normalni ludzie, którzy jakoś tam się nawet maskowali, ale potem się okazywało, nie, że jednak tata miał rację, że wyczuwał po prostu, że ma do czynienia z gejem. Tak więc ja myślę, że i faceci, i kobiety mają taką umiejętność, jak coś intuicja nam mówi. I może w takich przypadkach warto się zdać na intuicję, oceniając, czy na przykład Michelle Obama, żona oczywiście prezydenta USA obecnego, nie, poprzedniego, jest kobietą czy mężczyzną. Bo posądza się też właśnie, że jest przerobionym facetem na kobietę, albo w ogóle facetem. No jakieś tam niby piersi są jakieś tam, ale coś, ale ja też czuję, że coś tu jest nie tak. Znowu te zbyt szerokie ramiona, męskie różne cechy twarzy, jakieś nogi nie za bardzo, ta miednica jakby, no wiecie, to wszystko jest inne troszeczkę. To są niby niuanse, ale to się czuje, nie? Myślę, że Hollywood to jest taki świat, w którym tacy ludzie mogą się zdecydowanie znaleźć i nie będą krytykowani. No mowa oczywiście o czasach obecnych. No tutaj chyba nie zadzwoni Tomasz. Już gdzieś tam może sobie pobiegł po piwko czy coś, a wcześniej tu się deklarował, że może ten. Wiecie co, wy też tak się nie pytajcie, czy dzwonić, czy nie dzwonić, tylko po prostu dzwońcie. Tak będzie najlepiej, bo tak to się zamieszanie tylko niepotrzebne robi. Macie ochotę chwytać za słuchawkę, za mikrofon, co tam macie, za słuchawki z mikrofonem i dzwonimy. No i też zmieniły się, myślę, horrory właśnie, jak mówimy o tych zmianach. Dzisiejszy Antychryst Larsa von Triera to jest zupełnie inny film niż Egzorcysta, prawda? Niby Egzorcysta to jeden z najstraszniejszych horrorów wszechczasów, ale porównajmy go z takim Antychrystem, który mówi o rzeczach bardziej, które gdzieś w naszej psychice są, który dotyka bardzo drażliwych tematów, takich jak śmierć dziecka przez zaniedbanie, seksualność człowieka, jakieś matczyne instynkty. No, chyba w końcu się tu zdecydował zadzwonić. Witaj, Tomaszu.
1: Hej, hej, hej, tak się do was dodzwaniam i dodzwaniam.
0: A co, a próbowałeś wcześniej dzwonić?
1: Tak, dzwoniłem, ale chyba albo żeśmy razem zadzwonili do siebie i się to jakoś sprężyło i ani ja nie mogłem odebrać, ani odłożyć. Aha. I miałem takie same wrażenie z drugą strony, dlatego musiałem rozłączyć sprzęt cicho i jeszcze raz
0: popatrzeć. To ten słynny Skype tak. Niezawodny zawsze. No a mi się w ogóle nic nie wyświetlało, że ktoś dzwoni, więc no tutaj niestety techniczne różne wpadki. No ale już jesteś na antenie. No i co byś chciał powiedzieć ciekawego o Hollywood, o filmach?
1: O końcu świata, o końcach dniach końcach świata i o końcach końców.
0: Nie, no dzisiaj się bardziej właśnie skupiamy na różnych mrocznych sprawach związanych, wiesz, z branżą filmową, o tym, jak się zmieniało Hollywood i kinematografia. No, ewentualnie o iluminatach, no bo to się jakoś wiąże. Przypomnę tutaj wypowiedź Brada Pitta, rzekomą wypowiedź, bo w sumie ani mi się nie udało znaleźć żadnego dementi ze strony Brada Pitta, że to nie on powiedział, ani, no nie wiem po prostu, czy to on to naprawdę powiedział. On mówi, że Hollywood rządzi banda zwyrodniałych ludzi, morderców i pedofilów, którzy piją krew dzieci, która jest... I te dzieci jeszcze dręczą i torturują, żeby ta krew była, wiesz, nasycona adrenaliną. I wiesz, to jest temat, który się pojawia coraz częściej w różnych audycjach spiskowych. U mojej konkurencji też miesiąc temu, zdaje się, była taka pani, skądinąd bardzo miła, która opowiada, że wiesz, że ma w sumie dowody na prawdziwość tych teorii. A co ty o tym myślisz, o pedofilii w Hollywood, o tym, co rzekomo też mówił Mel Gibson, co się w sumie okazało chyba jednak nieprawdą, jednak fake newsem w przypadku tego aktora, no ale Brad Pitt nic nie zdementował, że to nie on, tak dalej, wiesz.
1: Okej, ja bym tutaj tak troszeczkę ogólnie to odbił, bo jak spojrzymy na to ogólnie, wszystko jest okej, ale w szczegółach tam tkwi diabeł. I teraz mówisz, czy mogę się odnieść co do jakiejś wypowiedzi? Nie wiem, ale na 100% wiem, że każda akcja jest równa reakcji zwrócona przeciwnie. I wiem na 100%, że ta koncentracja władzy w jednych rękach musi gdzieś odbijać w sposób przeciwny do jakiegokolwiek sposobu, załóżmy, że to jest negatyw czy pozytyw, nieważne. Jeżeli cokolwiek jest jakieś, to będzie inne.
0: No tak strasznie. Czyli enigmatycznie.
1: Ogólnie, na razie ogólnie, ale próbuję to wszystko złapać w jeden worek. W jeden worek tych negatywów, dlaczego negatywów i po co są negatywy. Te negatywy są... Bo są, bo poznacie ich po owocach, a owocem dzisiejszej władzy jest statystyka, która mówi, jest największy handel ludźmi, największe przestępstwa, największe ludobójstwo, największe, więc co jest przeciwieństwem tego? A tego przeciwieństwem jest pozytyw, więc co rządzi czym? Pozytyw negatywem czy negatyw pozytywem? I otóż odpowiedź też jest bardzo skromna i prosta, zero, nic. Ile my widzimy owoców tej władzy, tyle zobaczymy przeciwnej władzy, bo każda władza ma swoje przeciwieństwa, każda idea ma swoje przeciwieństwa, wszystko ma swoje przeciwieństwa. Okej, jeszcze dalej jestem ogólnie. I wracając do tych Hollywood i tych wynaturzeń, one muszą być, skoro tylu uwiązali w świadomości zbiorowej. Jeżeli ja mam świadomość zbiorową, z którą mogę robić co chcę, to proszę mi wierzyć, nie ma takiego silnego człowieka, który z takim narkotykiem sobie poradzi. Władza to narkotyk, władza to wiedza, wiedza to informacja, Hollywood to newsroom, to przekaz, to wiedza. I oni w tej koncentracji tej wiedzy z całego świata muszą robić tak straszne rzeczy, bo mają taką koncentrację władzy w swoich rękach. Co o tym sądzisz?
0: No myślę, wiesz, że masz dobre przeczucia co do tego środowiska. Też mi się tak to trochę jawi, że przede wszystkim tak, tam gdzie jest olbrzymia kasa, tutaj jest, zaczyna się ludziom nudzić ten świat i zaczynają szukać sobie mocniejszych bodźców, typu właśnie jakieś mroczne...
1: Ja ci przeproszę sekundkę, kulty. A co byś ty zrobił?
0: Wiesz co, niewykluczone, że też bym zwariował. Ja akurat całe...
1: Ja aż się boję takiej władzy, bo wtedy Neron, Caligula, Stalin, Hitler...
0: Jest takie jakieś powiedzonko, że władza absolutna degraduje absolutnie, czy coś takiego, jakoś źle to powiedziałem, ale no chodzi o to, że po prostu totalna władza cię totalnie, wiesz, wyniszcza na
1: coś
0: swój sposób.
1: Coś zabija bo... nic i tak. Nic zabija coś i nie wiadomo, co jest pierwsze.
0: Zaczynasz traktować ten świat jako taką grę, w którą sobie grasz. Wszystkich innych ludzi zaczynasz pewnie widzieć jako takie marne istoty, takich Januszy i Grażyny, nie? Że wiesz, oni tam, wiesz, dziecioroby, telewizor im dać, a ja tu jestem Bogiem. Jeszcze jak się naćpasz, naspidujesz i kwasa, i grzyby, i wszystko, i ajałaski garseł ugotujesz, to zaczynasz mieć może jeszcze jakieś wizje, gdzie potęgują się, gdzie wzmacniane są może też i twoje złe cechy, twoje upodobanie jakiegoś mroku, wiesz, nihilizmu, bo narkotyki potrafią nam całkowicie zaburzyć, zmienić, przeformatować nas, więc...
1: A możesz powiedzieć mi, co to jest definicja narkotyku?
0: No, chodzi mi po prostu o substancje mocno psychoaktywne. Nie mówię tu o jakiejś tam trawce, chociaż nawet głupia trawka potrafi zmienić cię w człowieka antysystemowego bardziej. Ja na przykład jak się zjaram, no ja nie jaram za dużo, ale jak tam się raz na jakiś czas zjaram, to się robię bardziej antysystemowy, a zarazem bardziej wierzący w różne nadnaturalne rzeczy, więc widać, że tutaj mózg zaczyna pracować w innym trybie, zdecydowanie.
1: Czyli ma jakieś szersze możliwości?
0: Nie wiem, czy szersze. Po prostu zmienia się sposób myślenia i postrzegania
1: zmienia się,
0: świata.
1: Ale nie jest takie same. Czyli się coś zmienia. No, zmienia. Jeżeli coś się zmienia i coś daje tą nadzieję na tą zmianę, nie tą stałą formę, bo zabija rutyna, zabija codzienność, zabija, zabija powtarzalność. A niepowtarzalność jest rozwojem.
0: Można też w ogóle się zastanowić, kto lgnie do władzy. Zrobiono chyba nawet jakieś takie badania i wyszło, że osoby, wiesz, jakieś takie o cechach psychopatycznych się rwą do władzy, bo to są często na przykład takie... charaktery, które są mocno egoistyczne, egotyczne, narcystyczne, megalomańskie, wiesz, po prostu ja, wiesz, jestem gwiazdą, bo jak ja, to ja. I przypuszczam, że jakbyś się spotkał przy stoliku z jakąś gwiazdą, to zaraz by rozmowa zeszła, a opowiadałem ci, jak wiesz, jak kupiłem, słuchaj, za duże buty, idę do gościa i ja mówię mu, słuchaj, ja jestem gwiazdą, nie mogę w takim czymś chodzić. I by ci tak, wiesz, pierdolił i wszystko by schodziło na ja. Bo to są takie charaktery trochę, no wiesz, kto chce być obserwowany i podziwiany i fryzuje się i sobie loczka...
1: Ale mówisz głosem wykłada. Większości. Mówisz głosem większości. Mówisz głosem większości, bo nikt tego nie chce. Kto to jest nikt? To jest ten sam.
0: Jakoś tak enigmatycznie cały czas brzmisz. Mów prostym językiem. Ja prosty chłopak, z bloku.
1: Ten nikt, który nie chce tego słyszeć, to, co ty mówisz, nikt tego nie chce słyszeć, to jest ten jeden, który mówi przez wszystkie uszy i oczy i buzie. To jest ten jeden. I mówi, nie, ja jestem jeden. Ale że w wykonaniu wielu, no, ale okej, w porządku, to jest moja zabawa. Mogę się oszukiwać, mogę część swoich makietek ogłupić, część oświecić i powiedzieć, że one wiedzą coś, tamte nie wiedzą coś. Czy ja mam się nudzić jako ja, jako jedyny i wszechwiedzący i wszechbędący i ten naj? Załóżmy, że mówi teraz głos tego naj. I ten naj mówi, słuchajcie, ja nie jestem debilem. Proszę mi wierzyć. Ja nie jestem debilem. Zrobię sobie tak, żeby było mi naj. Ale żeby było tak naj, żebym nie wiedział, że jest naj. Jeżeli mogę się oszukiwać, to się mogę oszukiwać. Ale mi się nic nie stanie. Będzie jak będzie, ale mi się nic nie stanie.
0: No to zagmatwane trochę jest to, co mówisz, przyznam dla mnie przynajmniej. I widzę, że lubisz analizować takie rzeczy związane ze świadomością, z percepcją, z jakąś zbiorową świadomością.
1: Nie, z początkiem. Co było na początku? Co było na początku? Bo jeżeli zbudujesz zamek na piasku, wiesz jak to działa. To się nie trzyma. Jeżeli będziesz, rozumiesz, próbował robić coś z niestałym fundamentem, to się nigdy nie utrzyma. To już wszystkie religie o tym mówiły. Jeżeli zbudujesz coś na fundamencie pewnym, gwarantuję ci, że cokolwiek postawisz tam, to będzie. Nawet jedną cegłę. Ale będzie. Musi być twardy fundament. Gdzie jest twardy fundament? I tam są moje poszukiwania. Moje poszukiwania dotarły do momentu, w którym jest tylko jeden.
0: No, a te różne sprawy związane z sekciarstwem, z handlem ludzi, to nie są tylko teorie spiskowe, bo nie, na przykład jest Allison Mack. To jest aktorka znana z serialu Smallville. Ona była oskarżona o udział w sekcie handlującej ludźmi, oskarżona o zastraszanie, zmuszanie kobiet do seksu z liderem sekty. I tacy ludzie istnieją naprawdę i stawali przed sądem. Nazwa sekty jakaś dziwna jest NXIVM, ciężko to odczytać. W sekcie była też córka gwiazdy z serialu Dynastia, Katharine Oxenberg, i tutaj matka tej córki, która od lat walczy o wyciągnięcie jej z tej sekty, mówi: byłam kompletną ignorantką, jeśli chodzi o takie zagrożenia, o te tak zwane grupy samorozwoju. To wart 11 miliardów dolarów przemysłu, który chciałam opisać z pomocą ekspertów. To, czego się dowiedziałam, być może pomoże innym, którzy wpadli w pułapkę sekt. Może ktoś będzie potrafił dostrzec alarmujące znaki, może da to w końcu nadzieję rodzicom, którzy walczą o swoje dzieci, które znalazły się w takiej sytuacji jak moja córka, mówi Oxenberg w rozmowie z People. No i też no, z tej okazji możemy wspomnieć o scjentologach, o kościele scjentologicznym założonym przez nieudacznego w sumie pisarza science fiction Rona Hubbarda. On się założył podobno w ogóle z kumplem swoim: słuchaj, a ja ci mówię, że ja religię stworzę swoją własną, tak, a ja ci nie wierzę, no to dawaj. No i założył, no i dzisiaj mamy scjentologię, taką religię, do której ciągną gwiazdy, właśnie dlatego, że ona jest taka egoistyczna, że tam się skupiają na tobie, że na twoim rozwoju, na twojej osobowości, na twoich tam i badają cię urządzeniem, które jest twoje i tylko twoje. No i przyciągnęli, mieli taki plan, że przyciągną tam na początku gwiazdy wielkiego formatu, typu Tom Cruise czy John Travolta, a potem te gwiazdy pociągną tych szarych, maluczkich, tą gawieć. No i udało się. Dzisiaj to jest bardzo duża siła. Mają naprawdę wielki majątek, który też się przydaje przy, no potem, żeby wynajmować na przykład prywatnych detektywów, którzy śledzą ludzi, albo żeby doprowadzać do śmierci różnych osób. Tak było właśnie z Philipem Seymourem Hoffmanem, który był odtwórcą roli Hubbarda, czyli tego założyciela sekty, w filmie Mistrz. Ten film się bardzo nie spodobał tej sekcie, temu kościołowi, jak kto woli, i zdecydowali się doprowadzić najprawdopodobniej do śmierci tego gościa w ramach zemsty. I za pomocą podstawionych ludzi zachęcali go, żeby powrócił do narkotyków. Czyli wiesz, pojawił się nagle dealer, który sprzedał ci towar i tak dalej, facet się w końcu zaćpał szybko i tak to wygląda.
1: No ale opisujesz ten świat tak, jak jest. On taki jest. Tylko pytanie, dlaczego?
0: Nie wiem, bo ludzie... Bo ciężko powiedzieć, dlaczego, podać jedną jakąś przyczynę. To pewnie trzeba by książkę o tym napisać, dlaczego ten świat jest taki, jest, jaki jest, nie?
1: Ja nie jestem w stanie zaprzeczyć ani jednej kropce, co żeś powiedział, bo się z tą w 100% zgadzam. Szczerze mówiąc, zgadzając się z tobą, to tak troszeczkę ten czas przeciągam bez sensu. Tak jest, jak żeś powiedział, tylko ja się pytam, dlaczego? Dlaczego tak jest? I po co to jest? To są moje takie pytania na ten czas ostateczny, w którym to, co jest, to każdy widzi. Wydaje mi się, że lepiej czy gorzej, każdy to widzi. A jak nie widzi, to sobie doczyta, bo w sieci wszystkie ryby w sieci mają jedną cechę. Nagle tworzą ławicę. Dopóki są osobno, to sobie tam pływają rybki, ale jak się znajdą w sieci, to mówią tak jak w bajce Nemo. Wiosłuj w dół, wiosłuj w dół.
0: Czyli co, sugerujesz, że instynkt stadny tutaj i owczy pęd, tego typu zjawiska tutaj mają
1: działa.
0: Duże te znaczenie.
1: Zjawiska na 100%
0: no na pewno, ale myślę też, że
1: to
0: religie...
1: To, że w ogóle my rozmawiamy, to już jest efekt tego, przy tym efekcie potężnie marketingowym podziałów, tych marketingowych potężnych podziałów, to, że już my zaczynamy rozmawiać, to znaczy właśnie w tej sieci my rozmawiamy, nie rozmawiamy na forum mediów publicznych, my rozmawiamy dopiero w sieci, jak już mamy pistolet przy głowie, to zaczynamy mówić, słuchaj, wiosłuj w dół, wiosłuj w dół.
0: No, na pewno nasi słuchacze tutaj Nocnego Radia nie są takimi baranami, które myślą jednakowo, bo zdania tutaj są podzielone na temat twojej i mojej osoby. Niektórzy twierdzą, że jestem za głupi i zupełnie nie rozumiem, o czym mówisz, a inni, że jesteś trolem.
1: I nie, na 100% mają rację. I tamci, i tamci.
0: No jak mogą mieć ci?
1: No właśnie 100% prawdy polega na stronie lewej i prawej zera. Jak mówimy z pozycji zera, to mówimy zawsze prawdę. Czy na lewo, czy na prawo, nieważne. Mhm. I ja mówię o tym, że wszystko jest w realu, w rzeczywistości, tak jak ma być. Jest dobrze, no bo jeżeli ten projektant, który to zrobił, to spinkolił, no to my gadamy o jego usterkach. Czy my spotkaliśmy się w programie usterka? Chyba nie. Mam wrażenie, że mówimy o czymś podobnym, o czymś, mam nadzieję, że tym samym, albo do tego samego zmierzamy, chociaż powiem, że 100% wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, tylko że inną drogą. Czasami jest coś po drodze i okej. Okay. I to jest okej. Okay. I to nie jest reguła. Ale do czego zmierzam? Religia i Kościół, bo tutaj wspomniałeś taką fajną frazę religia i Kościół. Co to jest religia? To jest pobór opłat. Do kogo?
0: Dla mnie religia to jest upaństwowione i
1: Sekundę. Religia, pobór, opłat do tego, kim jesteś.
0: No, w sumie tak, do tego się to sprowadza, że jak się pojawia pewien system zwany religią na nakładkę typu wiara, to sprowadza się to nagle do pobierania opłat za pewne...
1: I teraz religia, pobór, opłat do tego, kim jesteś, pobór, opłat do tego, kim jesteś, od siebie samego.
0: No. Może błędem ludzi jest to, że wybierają prostszą opcję typu religia, a zamiast trudniejszej nauka i racjonalizm, bo wtedy może świat byłby trochę lepszy. Bo widzę, że religie są jednak przyczyną bardzo wielu nieszczęść tej ludzkości.
1: Pchają
0: ludzi do mordowania, pchają ludzi do wydawania koszmarnych ilości pieniędzy na rzeczy, które mogą mieć za darmo w sumie, jak będą chcieli. Bo słuchajcie, ja zawsze to powtarzam, do chrześcijan w sumie nie czuję jakiejś niechęci takiej dłużej czy coś. Nie jestem chrześcijaninem, jestem ateistą, a nawet antyklerykałem, ale potrafię zrozumieć chrześcijan, potrafię z nimi pogadać w przyjaznej atmosferze, rozumiem ich jakby motywacje, ich percepcje. W przypadku moherów czy innych jakichś tam dewotów, to widzę bardzo dużo niefajnych zjawisk, niefajnych zachowań, widzę dużo agresji i... Jak się zastanowić, to dużo różnych nieszczęść z tego się bierze. Właśnie sekciarstwo, jakieś płacenie, do polityki się to wszystko gramoli i potem jeszcze gorzej jest. No, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to.
1: Małe pytanko, takie wprost. Jeżeli ktoś to zrobił to idealnie, czy spierdolił to?
0: No wiesz, jeśli zakładać istnienie jakiegoś architekta i tak dalej, to my dostaliśmy w sumie tylko jakąś tam bazę i nie wszystko, co się dzieje, jest dziełem stwórcy i tak dalej.
1: A czy mogę poprosić o odpowiedź
0: my
1: tak lub nie?
0: Mamy wpływ na rzeczywistość i nie, bo mamy wpływ na rzeczywistość i jednak jakąś wolną wolę, chociaż ostatnio kwestionowałem jej istnienie, ale jednak jest ta wolność wyboru. W kluczowych pewnych sytuacjach dokonujemy wyboru.
1: Czyli to, co zostało zrobione, zostało zepsute?
0: Może zepsuliśmy właśnie.
1: Zepsute, czy my zepsuliśmy, czy oni zepsuli, czy ci, którzy zaprojektowali, zrobili projekt zepsuty?
0: Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć.
1: Bo ja mogę zaprojektować projekt, który się nie psuje.
0: I narzucić go siłą, tak? Aby nikt nie popełniał błędu i trzymał się dokładnie linii wyznaczonej.
1: I udawać, że się psuje, kiedy się nie psuje. Czyli stworzyć życie, w którym nie ma odpowiedzi na nieskończoność.
0: No dobra, słuchaj, takie tutaj egzystencjonalne tematy nawijasz.
1: Nie, ale wracając do tych, nie, bo ci powiem, te twoje, rozumiesz, no. Gwiazdy hollywoodzkie, to ci od razu, rozumiesz, odpowiem, bo akurat siedzę naprzeciwko plakatu najnowszych Playa Gwiazd i tam jest taka pani z rogami, ostatni hit sezonu, jak to się mówi teraz, już nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale...
0: Coś tam Maleficarum. Nie, no tak. to jest w coś, każdym coś razie ta zła czarownica z Królewny Śnieżki, która awansowała do miana samodzielnej bohaterki.
1: I teraz właśnie chciałbym z tego egzystencjalizmu, takiego ogólnego, na początku powiedziałem ogólnie, a teraz powiem szczegółowo, bo ogół szczegółem jest tym samym. Tym samym. Dlaczego? Dlatego, bo jest dlaczego. Wszystko dlaczego jest po to, żeby było dlatego. I jest akcja po to, żeby była reakcja. I teraz wchodzimy znowu w szczegół, ten diabelski młyn i mówimy tak, dlaczego tamte gwiazdy hollywoodzkie sobie tam pokazują? Bo one muszą pokazywać. Bo lustro pokazuje to, co musi pokazywać. Tu nie ma koncertu życzeń. Gwiazdy hollywoodzkie muszą pokazywać, jaką tragedię robią Hollywoodowi. Czyli gwiazda pokazuje wielkiemu lasowi, jaką mu zrobi krzywdę. Taka jest zasada gwiazd hollywoodzkich i Hollywoodu.
0: Gwiazda i teraz, musi jeżeli zrobić laskę, musi, komu trzeba.
1: Gwiazda musi świecić.
0: No, ale to są różne gwiazdy. Niektóre rozbłyskują wielkim światłem na chwilkę i szybko gasną.
1: A tu już polemizujesz, wiesz?
0: A niektóre rozbłyskują powoli, potem długo, długo świecą i stopniowo gasną. I myślę, że to są gwiazdy większego formatu niż te, które rozbłyskują na chwilkę.
1: A mogę powiedzieć, że wszystkie robią wszystko?
0: Słuchaj, to tak wszystko ciągle u ciebie ze wszystkim i coś jest czymś, a nic jest wszystkim i niczym jednocześnie, bo wszystko jest wszystkim.
1: Zaprzecz.
0: Dobrze, to ci odpowiadam tak i nie.
1: No właśnie, i
0: jest
1: to mi chodzi
0: same,
1: cały czas.
0: Bo wszystko, dokładnie. Bo moje tak może być jednocześnie twoim nie.
1: Dokładnie, ale w lustrze twoje tak jest moje nie. W lustrze twoje lewo jest moje prawo.
0: Dokładnie.
1: Tak to działa. Jeżeli my teraz jesteśmy w telefonie, to znaczy, że ty jesteś moim lustrem. Twoje lewo jest moje prawo. To nie jest nic złego ani dobrego, tylko spokojnie, luzik, wyluzujmy. Życie polega na tym, żeby nie polegało na niczym. Proste. Może jeszcze prościej powiem, chodzi o to, żeby o nic nie chodziło. No to jeszcze prościej powiem, ogólnie, bo te gwiazdy Hollywoodu, one mają robić swoje, żeby stymulować. Co jest siłą elektromotoryczną z fizyki? SEM, to jest siła elektromotoryczna, która mówi, że to jest potencjał od ujemnego do dodatniego. Do momentu wyładowania. Bo to nie jest tak, że napięcie od razu jest wyładowaniem. SEM to jest siła elektromotoryczna wyładowania. O Jezu, zapowiedziałem się. I teraz, jeżeli siła elektromotoryczna to jest fala, to jest częstotliwość, to jest źródło, które się pojawia i znika. I nie ma nikt kompletnie jakiegoś pomysłu na to, kiedy było, kiedy powstało, kiedy zaczęło się, bo początek stanowi od razu w matematyce o końcu. Każdy ciąg, każdy podciąg, jeżeli ma granicę, to cały ciąg też ma granicę. Jeżeli ja znajdę cząstkę, która ma koniec, znajdę całości koniec. To jest matematyka, to jest elementarz matematyki wyższej. Więc jeżeli mogę mówić o wszystkim, to jeżeli nie ma początku, nie ma końca, to jeżeli opowiadam to, co widzę, to się nie mylę, tylko czy to rozumiem?
0: Jest tutaj pytanie na czacie, czy grasz w zielone, czy jakiś tam jakiegoś dżoncika masz, czy coś tam jarasz?
1: Nie.
0: Tak się, może się ktoś zasugerował, bo się tam zakaszlałeś troszkę. No, słuchaj, no ciekawe rzeczy opowiadasz. Trochę przyznam ci szczerze, że nie moja bajka do końca. Staram się jakoś tam zrozumieć twój punkt widzenia, twoją percepcję, ale jednocześnie mam wrażenie, że moje coś jest, że twoje coś jest jednocześnie moim nic czasami, ale wiesz, to nie dowodzi niczego też, a jednocześnie może wszystkiego też dowodzić, więc może przejdę do dalszej części audycji i koniec naszej rozmowy będzie może też i początkiem czegoś w przyszłości.
1: A to teraz jaka będzie następna część audycji?
0: No tutaj bardziej o takich przyziemnych sprawach, typu wiesz, Michael Jackson.
1: No to miałem przyjemność widzieć Michaela Jacksona osobiście. Naprawdę, tak? szczerze.
0: O, jak w Polsce był?
1: Tak, jak był w Polsce na lotnisku wrocławskim. I miałem tą przyjemność widzieć Michaela Jacksona. Przyleciał do Polski. Oczywiście tam wszystkie gwiazdy obsiadły port lotniczy. Tutaj na Starochowicach. Ja tak usłyszałem to w radiu, mówię do kolegi, pojedźmy, zobaczymy. Jakaś taka... dziwna sytuacja, bo gwiazda światowa w Polsce, no a Polska to jest taki śmietnik światowy, no to gdzie w śmietniku gwiazda? No ale mówię, no to wsiadamy samochód i idziemy. No to pojechaliśmy tam zobaczyć na lotnisko i tam tak niewinnie się to wszystko zaczynało. I przyleciał Michael. Myśmy zaczęli krzyczeć Michał, jak nas te gwiazdy wcisnęły w ten płot, w tą siatkę. No już więcej nie udało mi się wymówić. Michael, nic mi się nie udało wymówić, jak nas tak wcisnęły w tą siatkę te gwiazdy tego Michaela, to wtedy poczułem prawdziwą gwiazdę. Przyleciała prawdziwa gwiazda.
0: No, Michael bez wątpienia był utalentowanym człowiekiem, ale też i z pewnością dziwakiem, a te ostatnie filmy sugerujące mu skłonność do małych chłopców jednak wydają mi się dość wiarygodne, chociaż nie można też wykluczać, że są to zakrojone na szerszą skalę działania, które mają zdyskredytować tego człowieka za to, że zerwał się ze sznurków Illuminati i stał się zerwaną laleczką Illuminati. No to wiesz, takie osoby można chcieć potem nawet i po śmierci zdyskredytować. No ale staram się wybierać te rozwiązania bardziej prawdopodobne i oczywiste. I bardziej oczywiste wydaje mi się, że faktycznie zdziwaczał.
1: Logika jest jedna i wydaje mi się, że po oglądnięciu filmu Avatar to ja już nie mogę mieć do niczego pewności. Bo jeżeli mogę zmanipulować tak rzeczywistością wizualną, jak w awatarze, wręcz trójwymiarową, to czy ja rzeczywistością taką technowymiarową, taką codzienną wymiarową też nie mogę zmanipulować? Czy ja nie mogę w stanie już tym obrazem lecieć tak jak te bajki takie szerokopikselowe?
0: No właśnie, to się wydaje, że to jest tylko obraz, ale przypomnę,

0: 2.0 jest mniej ujemny, czyli mniejsze zło jest większym dobrem. I teraz jeżeli ktoś ma trudny life dzisiaj i zobaczył, że to jest tylko bajka, to odbicie się do lepszej bajki zawsze przechodzi przez ten punkt zero, co stanowi przeciwieństwo tego odbicia, ale moje odbicie awatara i spostrzeżenie jest takim odbiciem tylko i wyłącznie do punktu zero, jeżeli dobrze się rozumiem. Czy może znowu za wile?
1: Aż mi się odbiło po piwku. Dobra, słuchaj, będziemy kończyli. Dzięki ci za fajny, ciekawy telefon. I będę tutaj leciał dalej z takimi trochę bardziej przyziemnymi tematami.
0: Ale tylko ostatnie zdanie.
1: Ale to szybciutko,
0: ostatnie zdanie, jeżeli mogę odpowiedzieć na ten film Avatar, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny i ciężko skonstruowany film mistycznie, to trzeba troszeczkę inaczej. George Lucas tam zawarł straszne iluminackie ryty i w tych rytach iluminackich tam widać możliwość oderwania ciała od umysłu i umysłu od ciało umysłu. Czyli oderwania od oderwania. Tam George Lucas bardzo wyraźnie pokazuje. Jeżeli to jest skomplikowane,
1: Lucas. Proszę? Mędrzec Lucas nam pokazuje, no dobra.
0: Ale on pokazuje, że jest możliwość oderwania siebie od siebie. I to jest taki, wydaje mi się, przekaz tego całego filmu. Już tak na sam koniec, żeby nie za bardzo tutaj znowu wchodzić w strefy zawiłe.
1: Spoko, ale słuchaj, może jak się zaopatrzę w jakiegoś blanta, to myślę, że lepiej zrozumiem, o czym mówisz.
0: Na pewno.
1: Dobra,
0: na pewno.
1: Trzymaj się, Tomku, do usłyszenia. Hej, hej.
0: Miłej nocy.
1: Plusy dodatnie, plusy ujemne, panie. O, może ja wam zacytuję tą wcześniej wspomnianą wypowiedź Brada Pitta, którą znajdziecie w różnych miejscach w sieci. I co on tam mówi, ten Brad Pitt? Może jakiś podkładzik. Media nigdy nie odsłaniają prawdy, ponieważ są częścią kłamstwa. Media, które mogą pokazywać prawdę, to internet. Internet jest cudowną rzeczą i dzięki niemu można się dowiedzieć prawdy o tym środowisku. Chodzi o pieniądze, a co najważniejsze, o władzę i kontrolę. Ludzie, którzy prowadzą Hollywood, prowadzą całą Amerykę i większość świata, a nie dbają o filmy. Słyszałeś o porządku Illuminati? Tajne stowarzyszenia, politycy, bankierzy i media to ci, którzy są umoczeni w pedofilię i to oni prowadzą świat, a to wszystko wraca do Hollywood.

Tutaj też aktor opisuje, jak to w rodzinach różnych działa. Chłopcy chcą być w filmie, a raczej powinienem powiedzieć, że rodzice chcą, aby ich dzieci były w filmach i zrobią wszystko, aby ich pociechy były sławne. Rodzice sprzedają swoje dusze dla sławy, rodzice zrobią wszystko, by dostać się do tego świata. Facet z telewizji nigdy nie powie źle o tym filmie, ponieważ facet w filmie wie, co zrobił z tym młodym dzieckiem na ekranie. To samo dzieje się z politykami, bankierami i resztą. No i pisze, że są to piekielnie niebezpieczni ludzie. Wiecie co? Krążą takie różne, naprawdę mroczne opowieści o tym, na przykład o klubie Myszki Miki. Klub Myszki Miki to jest takie jakby przedszkole Disneya, gdzie pojawiają się młode jeszcze gwiazdki w takich niezobowiązujących produkcjach telewizyjnych. Tam biega jakiś tam Goofy, facet przebrany w

0: i Goofiego. Ohio, ohio. Biega tam jakiś tam myszek Miki. Chcesz zarabiać kupę kasy? No musisz wyciągnąć kutasa. No i takie tam. No, ale to nie, no mówiąc już serio, jest to po prostu produkcja telewizyjna, w której zaczynały gwiazdy typu Britney Spears, czy tam jakaś ta Kesha, Kesha. Jest jakaś taka. No w każdym razie te takie jakieś piosenkareczki, które potem nagle z takich niewinnych dzieciaczków, zwyczajnie wyglądających, nagle o, właśnie, Miley Cyrus, tak. I słuchajcie, te gwiazdy niby nawet o tym mówią czasami. I tak, nagle robią się z nich jakieś takie lafiryndy, rozseksualizowane, po prostu jakby takie dziwki, nie? W ogóle, które wypinają tyłek, pokazują cyca, z jakimś wielkim dildosem wychodzą na scenę. Dziwne trochę to jest, prawda? Że tak się zmieniają nagle. Jest to niepokojące w pewien sposób. Jeśli dodać do tego całą otoczkę, tą disneyowską, mroczną, typu, że słowo seks pojawia się na plakacie Król Lew zakamuflowane, że są kadry jakieś z pornoli powklejane, że przez ułamek sekundy się pojawiają, że Scrooge McFudge siedzi przy tablicy, bada sobie wzrok u okulisty, a tam jest napisane Ask About Illuminati, że jakiś tam ksiądz na kreskówce, który udziela ślubu, jakiś rysunkowy ksiądz ma erekcję i masa innych rzeczy. W ogóle popatrzcie sobie na te bohaterki, na te księżniczki Disneya tak zwane. Przecież to są po prostu takie szprychy same, nie? Zawsze talia jak łosy, wielki cyc nawet u dziewczynki, która zgodnie ze scenariuszem ma 14 lat. Taka Jasmine z Alladyna to jest właśnie jakaś tam 14-latka, a już ma cyc, już ma odsłonięty brzuszek, tak? I oglądałem kiedyś taki program jakiegoś pastora czy coś, no można się śmiać, prawda, że pastor tam wielkie larum podnosi, że nas seksualizują, ale on mówił akurat tutaj słusznie, pokazywał różne stroje tych księżniczek, bo Disney zaczął sprzedawać nagle stroje, że można się przebrać za taką księżniczkę, mała dziewczynka może się przebrać. I się spytał, czy chcielibyście, aby wasza córka chodziła w takich strojach? I coś, co w USA jest normalką, że nagle wasza córeczka wygląda jak taka mała dziwka, że ma odsłonięty brzuch, jakieś półprześwitujące po prostu sukienki, majtki widać, wymalowane usteczka. No, nam Polakom się trochę to w głowie nie mieści i byśmy się czuli zażenowani, bylibyśmy źli, nie pozwolilibyśmy, tak? A tutaj nagle jakieś właśnie demonice, diablice, czarownice same. Przypominam, kiedyś w bajkach czarownica była ewidentnie zła. Jakiś tam diabeł ewidentnie zły, czy coś. A dzisiaj robi się z jakichś czarownic, diabłów, główne bohaterki i się pokazuje, że zło nie jest takie w sumie do końca złe, bo w sumie, przyglądnijmy się, jest ta zła czarownica, ona też ma swoje jakieś tam plany, pokażmy je i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze ta seksualizacja, która się objawia w różnych aspektach. Przypominam też sposób rysowania a la Illuminati. No, też było, są nagrania na YouTubie, jak narysować coś właśnie w tym stylu. No, pierw rysujemy, przepraszam za wyrażenie, chuja, a potem dorysowujemy mu oczka, czapeczkę, nóżki i nagle powstaje bohater Disneya taki, nie? Właśnie. Że wszystko się opiera na takich falicznych kształtach, na kształtach, na geometrii nawiązującej do waginy, do penisa, a potem się to przekształca. I tu może być faktycznie, to się wydaje śmieszne i groteskowe i niepoważne, może i foliarskie, ale jak się zastanowić, to można wpływać na podświadomość też. Można tworzyć coś nieoczywistego, co zostanie odebrane, gdzieś zakodowane właśnie w tej nieświadomości i potem wydobywane i tak dalej, i tak dalej. Mamy te programy typu MK Ultra czy projekt Monarch, o których no to już są bardzo mroczne rzeczy. ta teoria mówi o... Znaczy, projekt MK Ultra naprawdę był. No, jak sobie dyskutujemy tutaj z drugim kapitanem Potrzebą, to on stara się to pokazywać w trochę innym świetle, że po prostu to obrosło w legendę, że powstały jakieś mity na ten temat, że to się sprowadzało do karmienia LSD badanych. No, jakby nie patrzeć, no karmienie dragami ludzi po kryjomu, sprawdzanie co tam będzie, doprowadzanie do szaleństwa, to już źle wróży, nie? No a wiemy, że władza nigdy nie mówi nam do końca, tak jak było tego, jak to było naprawdę, tylko nam przedstawia jakąś upudrowaną mocno wersję. I skoro my dostaliśmy wersję, że karmiono dragami, no to ta wersja prawdziwa może być o wiele bardziej mroczna. Także, nie wiem, wydaje mi się, że ten świat kryje w sobie wiele różnych tajemnic i sekretów, często mrocznych. Zastanawiałem się ostatnio nad kultem boga Molocha. To był, Moloch to było takie bóstwo wyznawane przez jedno z plemion Izraela. To było bardzo mroczne bóstwo, ponieważ składano mu ofiary z dzieci, z małych dzieci. I to z takich, wiecie, jakichś noworodków, takich baby małych, nie? Była wielka statua z brązu tego Molocha, rozpalano tam ogień i były jakieś rampy, gdzie wrzucano te małe dzieci, żeby one się spaliły. I robiono to, po prostu poświęcano to, co jest najcenniejsze mrocznemu bóstwu. No taka ofiara złożona z tego, co jest najcenniejsze, żeby zyskać sobie przychylność i powodzenie. I kto wie, czy ten kult żydowski nie ewoluował w coś bardziej współczesnego. Na przykład właśnie w to, co pojawia się w tych różnych dziwnych wypowiedziach tajemniczych, różnych gwiazd, że te elity, te splugawione elity faktycznie piją krew małych dzieci. Wiecie, człowiek czasami sobie coś racjonalizuje i dorabia do tego ideologię. Ci ludzie mogli zauważyć, że picie krwi z adrenaliną małego dziecka daje im niesamowity high, niesamowitego kopa, no a wtedy człowiek sobie dorabia, że o, tu jakieś bóstwa, rytuały i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest też taka, że tego typu historie związane z pedofilią, z kanibalizmem, z poświęcaniem małych dzieci, one budują niesamowitą siatkę zależności. Na zasadzie takiej, że nikt z tego grona już nie wyjdzie, bo inni mają na niego najmocniejsze haki, jakie tylko można mieć. No bo co może być lepszym szantażem niż to, że ujawnimy prawdę o tym, że brałeś udział w rytuałach, podczas których mordowano dzieci. Jest całkiem sporo nagrań. Pan Bednarz, z którego się trochę śmiałem i on faktycznie no, nie zabłysnął tym, że jak przyszło co do czego, to nie pokazał żadnych dowodów na handel dziećmi, na zabijanie ich i tak dalej, ale na jego kanale są ciekawe nagrania z kolei. Pan Paweł Bednarz, tak? Warto to zobaczyć, bo tam są małe dzieci, które opowiadają tak drastyczne i obrzydliwe historie. No i są dwie opcje. Albo te dzieci ściemniają, że chodziły do takiej szkoły, gdzie w tej szkole je gwałcono, wkładano im penisa wielkiego do pupy i tak dalej. No wiecie, aż ciężko o tym mówić. Ale można założyć, że tak, albo sobie wymyśliły historyjkę i ściemniają, albo jest to prawda. Są tylko dwie opcje w zasadzie. No i mamy 50-50 tak naprawdę, nie? I czy to jest tak bardzo nieprawdopodobne, że pedofile łączą się w jakąś siatkę, która w ten sposób wykorzystuje dzieci, mają wielką władzę? Przypominam wam jedną oczywistą rzecz, że przemysł związany z seksem jest jednym z bardziej, jeśli nie najbardziej dochodowym. Domeny typu sex.com i tak dalej, to są domeny, które zyskały największą, no były najdroższe, tak, na świecie. Przemysł związany z porno, no to wiadomo, to wręcz pcha różne wynalazki do przodu. Kaseta VHS się upowszechniła dlatego, że przemysł erotyczny właśnie to promował, nagrywał różne filmy na tym VHS-ie. a nie jakiś tam Betacam, czy tam jakaś alternatywa, która była lepsza, ale przemysł porno pchał do przodu. Rzeczywistość wirtualna teraz też jest mocno pchana przez przemysł erotyczny, przez przemysł porno. I no, widzimy, jak to działa. To jest jakaś taka potrzeba ludzka, seksualność ludzka jest jedną z najbardziej, nie tylko elementarnych, ale jest też jednym z najbardziej, z najsilniejszych instynktów ludzkich. Więc to potrafi faktycznie sterować światem w dużym stopniu. Więc łatwo mi sobie wyobrazić, że sekty, które są związane właśnie z seksem, jeszcze jak się to podszyje jakimiś mrocznymi rytuałami, magią, to ludzi kręci. Ludzie to kochają, jakaś tajemnica, jakieś bóstwa, prawda? Mroczne przynależność do grona też tych wtajemniczonych. Ja jestem ten bardziej uświadomiony, ja nie jestem ten zwykły Janusz Grażyna co do kościółka, ja tu czczę Bafometa, Molocha, nie? Przypominam o elitach władzy, które się spotykały, jak to się nazywało, wyszło mi z głowy. Zaraz wam powiem. Alex Jones o tym mówił, nagrywał, jak elity tego świata, najważniejsi ludzie tego świata, Bohemian Grove, spotykają się w jakimś mrocznym lesie, ubrani w ciemne szaty i modlą się do bożków różnych, do jakiejś sowy, do jakiegoś molocha. No tak, normalna rzecz, nie? Normalna, bawią się. Najbardziej mnie potrzeba wtedy rozbawił, bo on mówi, no takie RPG, taki LARP, no mają prawo się bawić, no. On tak tłumaczy często na siłę trochę, nie? Te różne wydarzenia. Ale dobra, no to jest taki głos, wiecie, sceptyczny, nie? My się tu spieramy, a nie, że tylko sobie kadzimy i miziamy się pytką po szyjce. I zgadzamy we wszystkim. I gratulujemy sobie, jakie to mądre, co powiedziałeś. Tylko sobie dyskutujemy. On prezentuje odmienne widzenie wielu spraw, a ja jestem bardziej tutaj skłonny uwierzyć, że jest w tym coś bardzo niepokojącego, bardzo mrocznego. Mówi się, że w USA jest zatrzęsienie satanistów. Że jest ich naprawdę duży odsetek wśród obywateli. Mówi się tam o 30% ludzi wręcz, że tam są wyznawcy szatana. Często się samo USA utożsamia z szatanem, tak? Więc no, tam są różne sekty, cholera wie, jak głęboko to wniknęło w struktury władzy. Cholera wie, ile jest tych sekt tak naprawdę, ile tych kościołów. Nagle pojawia się pomnik Bafometa w jakimś tam ważnym miejscu, tak? I małe dzieci wpatrzone w Bafometa. I potrzeba też mówi, no, bo są tam takie kościoły, no i oni jakoś tam przelobbowali i opisuje całą tą historię z bardziej takiego punktu widzenia, że no jakoś tam trochę przypadkiem się to stało. Otwarcie tunelu Gotarda, też się o to spieraliśmy z potrzebą, że to była tylko część tej całej imprezy, niewielka, którą trochę wycięto z kontekstu i tak dalej, ale to jest taki nieustanny spór, który do niczego w zasadzie nie prowadzi, bo zawsze można powiedzieć, że przesadzasz, waść, zawsze można powowiedzieć, że oj tam i zawsze można powiedzieć, że w zasadzie to oni mają prawo do tego, to jest ich ideologia, satanizm niekoniecznie musi być taki zły, są też sataniści, racjonaliści, którzy po prostu ich działania się sprowadzają do negacji kościoła katolickiego i tak dalej, jako takiego przeciwieństwa. I w sumie tutaj faktycznie jedno i drugie jest prawdziwe, bo to jest w zasadzie spór o skalę, nie, tego zjawiska. Tak naprawdę satanizm od zawsze był czymś w rodzaju parodii chrześcijaństwa, odwróceniem. Jak mamy tutaj baranka, to tu mamy kozła, tak? Który jest jakby nawiązuje jedno zwierzę do drugiego, to ma rogi, baranek, kozioł, tylko że kozioł jest uparty, kozioł jest bardziej agresywny, Można też sparodiować pewne rytuały, że zamiast spożywania ciała Chrystusa, to spożywamy sobie kawałki małego dziecka. I takie rytuały, podczas których spożywano poćwiartowane małe dzieci, opisują ludzie jako coś, co się wydarzyło naprawdę, że tego doświadczyli, że byli wciągnięci w to. I takie nagrania możecie sobie zobaczyć właśnie na kanale wspomnianego Pawła Bednarza. I tak sobie myślę, że kim jest... Popatrzcie, czy taki Paweł Bednarz ma rację, czy nie ma racji, czy bardziej jest, czy jest bliżej prawdy, czy dalej. Jaką on ma szansę przeforsować jakieś swoje rewelacje, w cudzysłowie, jak walczy z elitą tego świata, z ludźmi, którzy dysponują fortunami i pieniądze właściwie nie są dla nich żadną barierą, mogą nagle sobie wręcz dodrukowywać te pieniądze, bo mają we władaniu prywatne banki i tak dalej, i tak dalej. No to pisze mi tutaj Juicy Juice, dorabiasz historię do obrazu, panie krawiec. No nie wiem. Zastanówcie się. Wiecie, ja nigdy tutaj nie forsuję jakiegoś stanowiska, nigdy nie jestem niczego w 100% pewny i nie próbuję was przekonać, że jestem, ale staram się was na pewno zachęcić do tego, żebyście sami szukali, sami analizowali, oglądali różne materiały, czytali, sięgnęli po jakąś może książkę czasem, jakieś filmy na YouTubie pooglądali i tak dalej. Staram się wam wskazać pewną drogę i żebyście sobie na końcu tej drogi sami osądzili, ile w tym jest prawdy, a ile nie, ale na pewno nie będę was przekonywał do niczego, ani do tego, że to, co dzisiaj mówię, to jest syćko prawda i macie mi wierzyć, i jak ktoś nie wierzy, to jest troll i tak dalej, ani w drugą stronę, po prostu się sam nad tym zastanawiam, sam nie wiem, co o tym myśleć. Jest to pytanie, kim jest Paweł Bednarz, tak? To jest człowiek, który od dłuższego czasu stara się trafić do rządzących naszych, do różnych wpływowych osób z informacją, tą informacją jest, że handlują naszymi polskimi dziećmi, że wysyłają na adopcję jakimś pedofilom, gejom polskie dzieci za granicę, że one są tam krzywdzone, że są brane do jakichś rytuałów właśnie, że są adoptowane przez gejów, którzy wykorzystują też potem seksualnie jacyś, może nie geje, a pederaści bardziej w tym przypadku, ale po prostu nagłaśnia problem nielegalnej adopcji dzieci i apeluje do władz, żeby zastopowali to. No i spotkał się niestety z takimi reakcjami typu Paweł Kukiz mówi, może by się pan ode mnie odpierdolił, dobra? No, następnie go tam wyrzucają go z gmachu Sejmu. Właściwie większość osób chyba mu nie wierzy raczej. Ale ten temat pojawia się coraz częściej. Słuchajcie, w krajach, które są mniej rozwinięte, gdzie się mniej dba o obywateli, gdzie jest bardziej luźne prawo dotyczące adopcji tak, i tego typu spraw, są udowodnione właśnie takie adopcje, które doprowadziły do tragedii, do wykorzystywania seksualnego dzieci. Peter Scully, to jest koleś, no trudno sobie wyobrazić większego z wyrola, to jest koleś, który gdzieś tam na Filipinach właśnie też korzystał z tego łagodniejszego prawa i lżejszych przepisów dotyczących adopcji. I brał małe dziewczynki, gdzieś tam obiecywał rodzicom, że one będą miały wyżywienie, dobre życie i tak dalej, a brał je do tak naprawdę, no sorry, że tu komuś może uszy zwiędną, do filmów porno, gdzie torturował te małe dzieci. I to jest coś, co się wydarzyło naprawdę, to nie jest jakaś teoria spiskowa. Potem te filmy sprzedawał na Darknecie za gruby hajs. Wszystko to się działo na jakiejś wyspie, którą sobie wykupił. I tak naprawdę dochodziło tam do gwałtów na kilkumiesięcznych dzieciach nawet. I do torturowania tych dzieci. Taki jegomość. W rezultacie wywinął się sprawiedliwości trochę, bo odsiaduje jedynie dożywocie. Miał być skazany na karę śmierci, ale opłacił kogoś, kto spalił dowody. Spalił tam jego dom czy coś, gdzie były te różne kasety. Tak więc takie rzeczy się dzieją naprawdę. To nie są jakieś chore wynurzenia, to że sobie krawiec coś naczytał się jakichś foliarskich treści i cytuje jakichś schizofreników, tylko to są rzeczy, które się naprawdę wydarzyły, nie? Więc jak coś się wydarza raz, to wydarzy się i drugi raz, i trzeci, i czwarty. Nie ma takich zjawisk na Ziemi, które się wydarzają tylko jeden, jedyny raz raczej, nie? Nawet globalna wojna się zdarza 2, 3, 4 razy się jeszcze zdarzy. Pewnie może stoimy u progu trzeciej wojny światowej. Wszystko na to wskazuje. Sytuacja się zaognia. W powietrzu wisi kolejny wielki kryzys finansowy. Ceny wszystkiego idą w górę, ludzie kupują złoto, coraz bardziej się kotłuje, tak? Nie wiadomo, co z tym Iranem będzie i Stanami. Słuchajcie, Stany Zjednoczone to jest tak naprawdę taki kraj, który dużą część swojej potęgi, siły pieniądza czerpie z wojen. Taka jest prawda. Dzisiaj już to wiemy, tak? Już trochę nam opadły klapki z oczu i nie widzimy tego wspaniałego kowboja, który szuka sprawiedliwości. No to są bajki dla dzieci, tak samo jak te westerny stare. Tylko widzimy kraj, który po prostu ma świetną markę, ale bardzo dużo złych rzeczy robi. Tak naprawdę. W Tajlandii rodzice ze wsi sprzedają dzieci do większych miast za worki ryżu. Dokładnie. Są kraje, gdzie mało tego, są takie dziwne miejsca, jak wioski, w których pedofilia jest czymś normalnym i przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest sposobem na życie po prostu, tak? Z góry wiemy, że dziecko będzie potem sprzedane dla pedofilii, że pedofil może tam przyjechać. Są takie miejsca. Przypomina mi się legenda o takiej wiosce w starym Robinie z Sherwood. Była taka wioska, gdzie ludzie poświęcili wszystkie swoje dzieci za jakiemuś mrocznemu bóstwu, Krom Kruak, w zamian za powodzenie, za żyzne plony i tak dalej. I to jest taka bardzo stara legenda, która myślę jest ponadczasowa, która pojawia się nawet w świętych księgach, tak? No ten kult bożka Molocha i tak dalej, to jest wszystko to samo. To jest taki stan, w którym jakaś społeczność, jakiś kraj, czy może w końcu i cała Ziemia, dochodzi do czegoś takiego, co jest największym złem, że krzywdzi tych najbardziej maluczkich dla pieniędzy, dla zysku, dla władzy. I chrześcijanie mówią, że to jest coś, co podoba się szatanowi, bo szatan się cieszy, że dzieło Boże zostało tak splugawione i że to, wiecie, te takie najważniejsze przykazy w stylu to, co mówił Jezus, że to, co zrobicie najmniejszemu z was, to zrobiliście, to tak jakbyście zrobili mi. No Jezus tu mówi o tym, że zdecydowanie nie powinno się krzywdzić małych dzieci. No to wiecie, tutaj sobie szatan się być może cieszy, że słowa te, to co było najważniejsze jakoś tam dla Jezusa, jedna z ważniejszych rzeczy, to my to mamy w dupie i że krzywdzimy tych najbardziej niewinnych, tych, którzy są najbardziej czyści, najbardziej ufni, najbardziej w tym sensie mili Bogu. To bo było też przekazanie, bądźcie jak dzieci, tak? Czyli może to chodziło właśnie o te cechy charakteru, o jakąś ufność, o... No pamiętam, jak sam jako małe dziecko oddawałem swoje zabawki, jak zobaczyłem, że jakieś inne dziecko nie ma tam w piaskownicy, nie? Że jest biedne, nie? To potrafiłem oddać jakieś tam swoje zabawki. No i gdybyśmy wszyscy tacy byli, świat zdecydowanie byłby o wiele przyjemniejszym miejscem do życia. No i co można właśnie zrobić, żeby przypodobać się temu szatanowi? No skrzywdzić tych, którzy są... To jest może pewna przesada, bo dzieci potrafią być też bardzo okrutne. Często są, tak? Zobaczcie, w szkołach dzieci zawsze kogoś tam dręczą, jakiegoś odmieńca i tak dalej. No ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to dzieci mają w sobie dużo takich fajnych też cech. Właśnie jakaś taka niewinność, otwartość i tak dalej. No i krzywdząc je, no bo to jest w ogóle jakaś taka, no nam się nawet to kojarzy najgorzej, no bo dorosły, który krzywdzi dorosłego, no to może skrzywdził, bo coś tam, bo nie lubi prostytutek, jakiś Kuba rozpruwacz, a to prostytutki łapał, a może ktoś był, no i dorosły zawsze może się jakoś obronić, a tutaj mamy coś takiego najgorszego, że tego bezbronnego, najsłabszego po prostu dręczymy, upadlamy, gwałcimy i na końcu jeszcze zjadamy, popełniając jednocześnie inny mega grzech, kanibalizm, nie? No to nam też się wszystkim chyba kojarzy tutaj źle, kanibalizm. Chociaż może nie wszystkim. Tu pozdrawiam wszystkich kanibali, słuchaczy Nocnego Radia. Nie no, żartuję oczywiście. No i słuchajcie, ja wiem, że to są straszne rzeczy i wiele osób tutaj wyłączy radio, nie mogąc w ogóle tego słuchać, ale pora sobie może zadać pytanie, czy my możemy sobie pozwolić dzisiaj na takie, a ja to straszne, nie słucham. Wiecie, czym jest dysonans poznawczy? Dysonans poznawczy polega na tym, to jest takie zjawisko w psychologii, polega to na tym, że pojawiają nam się w głowie jakieś dwa różne stanowiska, dwie różne myśli, dwa różne światy, dwa różne zdarzenia, ale jedno jest po prostu skrajnie różne od tego drugiego. One, jest między nimi bardzo duży kontrast. One do siebie totalnie nie pasują. Taką sytuacją może być na przykład zaburzony w danej chwili nasz obraz świata. My żyjemy w świecie, gdzie są, prawda, gdzie ludzie są dla siebie mili, chrześcijański, dobry świat, na spotkaniach gramy sobie na gitarze, a nagle na antenę wchodzi krawiec i mówi tutaj kanibalizm, pedofilia, tak dalej. O Jezu, idź ty spier... Wtedy w naszej głowie nasz mózg zaczyna pracować na zwiększonych obrotach, zaczyna być bardzo mocna, taka jakby pogłębiona analiza tego wszystkiego i to zużywa dużo zasobów. My się z tym nagle źle czujemy, czujemy się nieprzyjemnie. Zaburzone zostają jakby podważone, zostaje podważone nasze widzenie świata dotychczasowe, burzy nam się coś w głowie i to wymaga reperowania tego. To wszystko zasoby, nagle nam się grzeje komputer, czujemy się źle. I stąd pojawia się zjawisko negowania tego, co usłyszycie. Śmiem twierdzić, że właśnie często to zjawisko pojawia się, kiedy dowiadujemy się jakichś niesamowitych rewelacji i mówimy wtedy, o, teorie spiskowe, foliarstwo, nie? Bo chcemy pozostać w swojej strefie komfortu, nie chcemy się wysilać, nasz mózg nam krzyczy, nie, wypierdol to z głowy, to jakieś banialuki, nasz mózg nam to krzyczy do nas. I tak to po prostu działa. Więc zastanówcie się, czy dla swojej wygody nie odrzucacie od siebie przypadkiem czasem czegoś, co jest prawdą, wielkich tragedii, które dotyczą tej rzeczywistości, w której żyjecie, i czy to nie jest takie egoistyczne po prostu bardzo i bardzo niefajne, że a ja nie chcę, bo mi jest nieprzyjemnie tego słuchać, do tego się to sprowadza. Mi jest nieprzyjemnie tego słuchać, więc ja tego nie będę słuchał, bo i zaraz następują kolejne różne zjawiska w naszej głowie. Na przykład sobie racjonalizujemy to, że nie chcemy tego słuchać. A, bo ja nie chcę tego słuchać, bo to są pierdoły jakieś farmazony, ten człowiek jest nienormalny. I tak dalej, i tak dalej. No więc potrafię wytłumaczyć ja sobie to, jak to wszystko działa w mojej głowie. I stąd też nie chcę tak od razu negować tego, o czym dzisiaj mówię, nie? Ale dobra, przejdźmy trochę może, bo tutaj, wiecie, zbulwersowałem się, nie? Macie jeszcze siłę słuchać? Chcecie jeszcze zostać chwilę? Jeszcze mam parę ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I jak tak trochę pojadę atorem i teraz wam przez pół godziny będę mówił o łapkach w górę. I słuchajcie, pamiętajcie, aby polecać filmy, wklejać na playlistę. I przypominam, że każdy dzwoneczek wklejony i każda jedyneczka i łapka w górę i polecenie, wklejenie na Facebooku sprawia, że kochani, no ja z tego żyję, ja z tego żyję. I naprawdę, nie chciałem tego robić, ale no aż mi głupio, ale no, właściwie ja nie potrzebuję waszych pieniędzy, ale jednak powiem to, słuchajcie, no zbieram teraz na sprzęt, no ja sobie sam poradzę, ja mam dużo pieniędzy, ja jestem zaradny, ja jestem dzielny, ja jestem bogaty, ale gdyby ktoś miał za dużo i chciał jednak mi dać pieniądze oraz łapkę w górę, przypominam, że YouTube ucina mi zasięgi, przez co mam mniejszą oglądalność. Dziękuję tym wszystkim, którzy nie wyłączyli reklam, z których żyję, chociaż jednak mam, ale jednak gdyby ktoś z was chciał, słuchajcie, słuchałem dzisiaj Atora i on dosłownie 45 minut tak pierdolił. Naprawdę, aż mi się mdło zrobiło. Ja nawet lubię tego gościa, ale tak nieśmiało wam przypominam, że w nocnym radio nie macie zero reklam, nie macie żadnych przerw, nie ma żadnego pierdolenia pół godziny o łapkach w górę. Chcecie, dajcie, nie chcecie, nie dajcie, chcecie, wrzućcie na tacę, nie chcecie, to nie wrzucajcie. Ja nic na reklamach nie zarabiam, cieszę się z tego, co mam. Dzisiaj dostałem parę donate'ów, fajnie jest, kupię sobie coś dobrego do żarcia, faktycznie. No, a ja lecę dalej z tematem. Przyglądnijmy się na przykład sprawie Bruce'a Lee. Bruce Lee, każdy zna, człowiek, który właściwie wprowadził taką małą rewolucję, bo przed Bruce'em Lee świat sztuk walki, świat kung fu, karate, no to trochę inaczej było postrzegane wszystko na zachodzie. Inaczej się patrzyło na Azjatów i no, taka mała rewolucja. Bruce Lee w zasadzie zawsze był człowiekiem, którego fascynowała Ameryka. Wbrew temu, jak się go przedstawia, on zaczynał już jako mały chłopiec, jako aktor, swoją karierę. Ale grał w takich mało znaczących jakichś tam filmikach, jakieś tam dzieciaczki i tak dalej. W końcu Bruce przybywa do Ameryki. No i okazuje się, że w Ameryce to wcale nie jest mu tak lekko. Jeden z pierwszych jego filmów to był Wielki Szef. On wcześniej się pojawiał jako Kato, pomocnik Zielonego Szerszenia. No to była taka kryminalna opowiastka tam, gdzie zaryzykowano, bo wtedy, słuchajcie, to był czas, kiedy czarni Azjaci byli bardzo źle postrzegani tam w USA i ciężko było się wybić. I byli tak pomiatani, no nawet w tym filmie Wielki Szef, w którym Bruce Lee już naprawdę się spodobał widowni, odniósł sukces, on tam zarabiał grosze. On tam zarabiał, jemu płacili grosze, więc nie był zadowolony. Wrócił do Hongkongu. Ciężko mu było w ogóle jakąś karierę zdobyć w USA. W Hongkongu z kolei działała triada, czyli chińska mafia. Było to bardzo powszechne to, że członkowie tej triady wyciągali haracze od różnych producentów filmowych, aktorów. I mówi się, że śmierć Bruce'a była związana mocno właśnie z tym wątkiem, że triady po prostu chciały od niego szmalec, on się nie poddawał, no bo to był taki trochę właśnie Bruce Lee, on się nie dawał, nie dawał se w kaszy dmuchać, zawsze był oporny. Tak więc być może członkowie triady zaaranżowali śmierć Bruce Lee'ego, jak to się kiedyś mówiło, Bruce Lee'ego. A w ogóle przypomnę, że w filmie Wielki Szef zaczynał swoją karierę też Jackie Chan jako kaskader. Tutaj Jackie Chan wspomina, że Bruce to tam się nie pieprzył i czasem kogoś niechcący kopnął za mocno, walnął czymś. Zresztą Azjaci tak trochę właśnie podchodzą do filmu, że oni tam nie dają 100 jakichś materacy, 5 sznurków i jeszcze do robienia ciosu na komputerze, tylko oni tam się tłuką, spadają i tak dalej, tak bardziej, wiecie, podchodzą po męsku do tego wszystkiego i kończą potem z siniakami różnymi, z których tam się potem leczą i tak dalej. Czasem ktoś sobie coś złamie, to się go wyleczy. Sam Jackie Chan, ile miał kontuzji, on miał połamane prawie wszystkie kości. Jeden z największych kaskaderów wszechczasów miał połamane prawie wszystkie kości, w tym i skręcony kark, bo raz spadł na łeb. Ale wracając do Bruce'a, i właśnie podobno triada zaaranżowała śmierć, jego dziewczyna mogła nawet brać w tym udział. On po którejś tam kontuzji zaczął jarać haszysz mocno. Tak trochę przeciwbólowo bolała go głowa. No, jakby ktoś nie wiedział, to pomaga trochę. Na ból głowy, na nudności, czy marihuana, czy pochodna też z tej żywicy haszysz, no to pomaga trochę. I Bruce się rozpalił. On zresztą tak wygląda trochę, nie? Jakby był taki zjarany, jak on opowiada swoją filozofię. Be like water, my friend. You know. Be like water. No taki trochę zjarany się wydaje. Tak więc... Tak, Chuck Norris uczył się u Bruce'a Lee. Też. Kilku innych znanych aktorów, ale teraz nie przypomnę sobie nazwisk. Ten Akeem Abdul-Jabbar, tak? Też. Jakiś tam John Wayne chyba. No, w każdym razie sam dużo znanych gwiazd, bo on, kiedy miał problemy z zostaniem sławnym aktorem, to on prowadził szkołę też, szkołę sztuk walki i tu można też szukać przyczyn jego śmierci, ponieważ, jak mówiłem, ten rasizm, on trochę w dwie strony działał. Chińczycy nie godzili się na to, aby na przykład uczyć kung fu Amerykanina, czy też na przykład Japończyka. Jak sobie sięgniecie po znakomity zresztą film Ip Man, szczególnie polecam pierwszą i drugą część, no to tam jest ten motyw, że Chińczycy nie chcą dopuszczać do swoich tajemnic. Hasz to koncentrat bardziej, a nie pochodna. Tak, masz rację, źle się wyraziłem. Skoncentrowana jest ta żywica i to THC, nie? Plastelinka. Ma ktoś trochę plasteliny? Jezu, kiedy ja paliłem haszysz ostatni raz chyba w Irlandii. Tam można łatwo dostać w miarę. No i tak, Bruce prowadzi te szkoły, przychodzą do niego tam znani aktorzy. Już się to bardzo nie podoba Chińczykom. Nawet jeden z mistrzów, mistrz stylu żurawia jakiś, go wyzwał na pojedynek. No Bruce był świetny w tym, co robił, świetnie walczył i pokonał tego mistrza. Ale widzicie, no jak nie kijem go, to pałką. No wkurzyli się na niego Chińczycy, że ujawnia tajemnicę. Taki Ip Man, który był prawdziwym mistrzem i jednocześnie, znaczy on był mistrzem Bruce'a Lee, on uczył Bruce Lee'ego niechętnie, bo on wyczuł coś w Bruce'ie. To, jak Tarantino pokazuje teraz Bruce'a Lee i są właśnie kontrowersje z tym związane, to jest w tym dużo prawdy. Bruce był trochę zagryziakiem, był pewny siebie, był arogancki. To jest świetnie pokazane w filmie właśnie Ip Man, gdzie pojawia się młody Bruce i mówi: masz mnie uczyć, mam pieniądze, zapłacę. No taki wiecie, właśnie po amerykańsku bardziej, nie? A Ip Man to był człowiek bardzo życzliwy dla swojej społeczności, pomagał innym za darmo. Kasa go nie za bardzo interesowała, mimo że pochodził z bogatego rodu. Ale on trochę po prostu nie po drodze mu było z Bruce'em. Bruce ostatecznie nie pojawił się na pogrzebie swojego mistrza Ip Mana, bo właśnie byli skonfliktowani. Bruce cały czas tylko kasa, ja ci dam tu mistrzu mieszkanie, jak będziesz chciał, i tak dalej, i tak dalej, i ten nosek. Ja jestem Bruce Lee. Hua! No i taki właśnie był, pewny siebie, dumny, zagryziak. Też nie miał w sobie zbyt wiele z konserwatysty. Ip Man jednak czuwał nad tym, też był trochę, też wprowadzał różne innowacje, też był jakby trochę szedł pod prąd. Nie był takim stuprocentowym konserwatystą, jeśli chodzi o sztuki walki, ale to, co robił Bruce, no to już w ogóle było to była ostra jazda, ponieważ Bruce Lee tworzył własny styl, który był mieszanką różnych stylów, boksu, szermierki, kung fu i tak dalej. On stawiał na efektywność. Taka trochę chińska krav maga, można powiedzieć. Ostatni film Bruce'a Lee, Gra śmierci. Ostatecznie scenariusz został napisany po śmierci mistrza i nie ma tak dużo wspólnego z tym, co oryginalnie chciał przedstawić Bruce. Oryginał Bruce'a był bardziej taki filozoficzny, bardziej... No, tam ktoś, tam bohater miał się wspinać po kolejnych piętrach pagody, pokonywać kolejnych mistrzów i w tym było jakieś przesłanie. I to było głównie to, co opracował Bruce za życia. Po śmierci został dorobiony wątek właśnie Hongkongu, tej triady i tych haraczy, tego, że go szantażowali. No, nie bez powodu główny bohater Billy Low ma takie same inicjały jak Bruce Lee, tak? Billy Low, Bruce Lee. I też jest aktorem i tak dalej. To miał być pokazany Bruce. To miała być pokazana prawdopodobna historia jego śmierci. No, krążą jakieś opowieści o ciosie wibrującej pięści, o zatrutym haszyszu. To akurat może być prawdziwe. No, wiecie, jak macie pod ręką jakiegoś dealera w świecie, gdzie są narkotyki nielegalne, macie zaprzyjaźnionego dealera, to ten dealer, no, to jaką on ma moralność? No, to może być. No nie wiem, ja akurat trafiałem na bardzo fajnych ludzi, którzy jednocześnie byli moimi kumplami, mogłem im zaufać, ale wiecie, taki dealer z ulicy, no to on się dogada z mafią, dadzą mu 10 koła i on podrzuci swojemu klientowi jakiś napromieniowany haszysz. No właśnie, tu też wspominacie o śmierci Brandona Lee, syna Bruce'a Lee. No właśnie, to też nas nakierowuje na motyw zemsty, na motyw mafijny, ponieważ Brandon Lee zginął w taki sam sposób, jaki pokazany jest w filmie Gra Śmierci, kiedy przedstawiona jest filmowa śmierć Bruce Lee'ego. O co chodzi? W filmie Gra Śmierci, jeszcze z Bruce'em Lee, główny bohater też się nie chce opłacać tam mafii, no to oni podmieniają kulę w pistolecie, znaczy konkretnie to jeden z członków mafii pojawia się na planie, wśród tych, którzy mają strzelać ślepakami niby do Bruce'a, no a on strzela z prawdziwego pocisku i rani bardzo mocno w twarz tego Billy'ego Low, którego gra Bruce Lee. No tamten potem robi, jakoś przeżywa to wszystko, zostaje upozorowany pogrzeb, że on niby zginął, on robi sobie operację plastyczną. To była taka podkładka po to, żeby potem Bruce Lee mógł grać dubler, który ma trochę już inną twarz. Wszystko to było tak dorabiane na potrzeby sytuacji. No i tą samą jakby scenę, ta sama scena pojawia się naprawdę na planie Kruka, gdzie występuje Brandon Lee. Zdaniem niektórych nawet przerósł swojego ojca. No, nie wiem do końca, czy to prawda. I tam się pojawia już naprawdę motyw pistoletu, który zabija Brandona Lee. I trwają tam spory do dzisiaj o to, czy tam była prawdziwa kula, czy ktoś po prostu wsadził... Najprawdopodobniej ktoś wsadził prawdziwą kulę do lufy, i siła wyrzutu ślepego naboju po prostu wyrzuciła tą kulę i ta kula zraniła w twarz, czy tam gdzieś w serce, nie pamiętam, gdzie Brandona Lee, który zmarł na planie Kruka. Tak więc tutaj, no tutaj może bardziej wspomniałem o Bruce'ie, no bo to już nie jest tutaj afera związana stricte z Hollywood, no ale mamy hollywoodzkiego aktora, tak? Mamy też jego problemy w Hollywood, gdzie zarabiał grosze, gdzie pomiatany był tak naprawdę. Tak naprawdę to dopiero przy wejściu Smoka jakoś wypłynął, bo filmy Chinese Connection, Wściekłe pięści, to jest Hongkong, z tego co pamiętam. Nawet nie do końca wiem, jak to było z Wielkim Szefem. Czy to jest Hongkong, czy Ameryka. Przejdźmy do Romana Polańskiego. 8 sierpnia, rok 69. Charles Manson, przywódca sekty, instruuje kilkoro ze swoich podopiecznych, wychowanków sekty. Texa Watsona, Susan Atkins, Lindę Kasabian i Patrycję Krenwinkel. Co ciekawe, no widzicie, trzy dziewczyny znalazły się wśród właśnie tej grupy, która wymordowała żonę Polańskiego, która była w ciąży, notabene, i jego bliskich, różnych przyjaciół. trzy kobiety aż, nie? No tak niektórzy mówią, że kobiety, jak już się trafią wśród nich jakieś sadystki, gangsterki, to one są gorsze od facetów nawet. Także... No i co ciekawe, to były bardzo młode dziewczyny, 19-20 lat. No i Manson napuszcza tą czteroosobową grupę, że mają się udać pod wskazany adres i okraść mieszkańców i zabić ich, jak będzie trzeba. Chodzi o posesję znajdującą się na skraju Benedict Canyon i mają tam się udać, obrabować i zabić. I prawdopodobnie chodziło tu o motyw zemsty. Obiektem zemsty miał być Terry Melcher, gość, który był producentem muzycznym i ponoć Mansonowi odmówił wydania jego płyty. No wiecie, jak to psychopata się mści okrutnie czasami. Ale okazuje się, że on już tam dawno nie mieszka, że tam się znajdują właśnie przyjaciele Romana Polańskiego, jego żona Sharon Tate, nie pierwsza żona zresztą. I kilkoro przyjaciół. Pierwszą ofiarą jest Steven Parent, syn stróża, który pilnował tej posesji. I natknął się na tą kilkuosobową grupę ludzi Mansona, został zastrzelony. No, kolejne ofiary już nie miały tyle szczęścia, tak można powiedzieć, bo były torturowane, dźgane nożami. Po tej zbrodni Polański się załamał psychicznie. Później był... jeszcze skandal ze stosunkiem z nieletnią, no wszyscy tam słyszeliśmy o tym, uprawiał seks w basenie z jakąś nieletnią i ja się tutaj właśnie zastanawiam, jak są takie przypadki, że pierw morderstwo, potem próba skompromitowania, to czy to nie wskazuje, że to że mogło tu chodzić o coś innego, że Polański komuś podpadł, albo że komuś się nie podobało, że Polaczek, prawda, tutaj do czegoś dochodzi, że jest tak popularny, jakiś rasistowskim i że ktoś napuścił po prostu tego Mansona. No, ludzie uzależnieni, Manson i jego ludzie byli ostro uzależnieni od dragów. Prawda jest taka, i to jest oczywista oczywistość, że kogoś, kto jest mocno uzależniony od substancji, już tak wiecie, że nie może bez nich wytrzymać, narkomania to jest straszny nauk. Nie wiem, czy nie gorszy od alkoholizmu. Jeśli ktoś już ćpa jakąś tam herę, czy tego typu mocne środki, no to można komuś takiemu kazać zrobić wszystko za pieniądze, nie? Ten ktoś zrobi wszystko. Tak więc... Dużo młodocianych gwiazd Hollywood lat 80-tych, 90-tych obecnie już nie żyje, albo ma kłopoty mentalne, albo wpieprzeni w dragi, pisze Chris Protz na czacie. Trochę tak to wygląda. No, ten McCalkin też się rozećpał. Nie wiem, dużo takich gwiazd jest. Teraz tutaj nie będę rzucał jak Salcesonem z rękawa nazwiskami, ale często czytamy o problemach, tak? To są ludzie, którzy też mają najczęściej na koncie ileś tam związków. 3, 4, 5. Przeszli przez jakieś tragedie też często. A to się tutaj... No, Sylvester Stallone też... jego syn zmarł podczas kręcenia Niezniszczalnych Trójki. Na planie ludzie mu ginęli też. No, wielkie tragedie. Tak więc wszystko wskazuje na to, że jest to taka podwyższona grupa ryzyka, można powiedzieć, jeśli chodzi o ćpanie, rozwody, afery, ale też dawanie dupy. To, co wcześniej ten wątek się pojawiał o rodzicach, o tych gold diggerkach, czy jak to woli, blacharach, które podsuwają wręcz swoje dzieci różnym wpływowym ludziom. Mieliśmy tą aferę z Clooneyem. Nie z Clooneyem. Ciężko z Kevinem Spaceyem, przepraszam. Z Kevinem Spacey, który też był posądzony o molestowanie. Tam ciągle ktoś jest posądzony o molestowanie. No, nie trudno o to w świadku, w którym no, zdobywa się często właśnie, dochodzi się do kariery poprzez dawanie dupy, no. Taka jest prawda. Myślę, że wynika to po prostu z tego, że faceci, no, że facetom tak ciężko właśnie się oprzeć. A tam jest tyle pięknych kobiet, tyle, wiecie, takich, no, zrobionych wręcz, nie? Że pięknie ubrane, pięknie wymalowane, zadbane, bogate, śliczne włosy, zęby, nogi, wszystko śliczne, no to ciężko się oprzeć, nie? Facetowi, który jeszcze ma dużo testosteronu, żyje sobie w świecie, gdzie liczy się właśnie władza, seks, jemu się też chce, się wszystkim znudził i tylko mu się jeszcze ruchać chce. Wiecie, o czym mówię, no więc zdecydowanie jest to taki świat, w którym te rzeczy się pojawiają, a my to wszystko widzimy takie wypudrowane, takie ugrzecznione. Widzimy tych ludzi, często wydaje nam się, że oni są tacy wspaniali, bo widzimy takiego Kevina Spacey, który, no, nie, może nie powinienem o nim źle mówić, bo został ostatecznie uniewinniony. Ale to cholera wie, jak to było. Coś sporo było tych, co go tam oskarżali. I to chyba i faceci, i kobiety, jakiś taki niewyżyty może był. No, i widzimy takiego Kevina Spacey, jak gra niesamowitego kosmitę Skypaxa, dobrego, łagodnego, rozumnego, ale to jest taka powłoka, taka otoczka, jak cukierek, który jest z zewnątrz lśniący, błyszczący, kolorowy, a w środku coś tam zgniłego się czai, nie? Zresztą wszyscy ci ludzie to jest faktycznie jedna wielka ściema, jeden wielki Matrix, jeden wielki sen, właśnie ta fabryka snów. No jest to fabryka snów. Fabrykują nam te sny, ale one nie są prawdziwe, one są sfabrykowane. Tak naprawdę ma to wpływ na całą ludzkość. No, dzisiaj się ogólnie cały przemysł amerykański utożsamia z Hollywood. Nawet jak coś nie było kręcone na terenie Hollywood, to się mówi hollywoodzki film, bo w Ameryce zrobiony, nie? Jest to wręcz synonim dobrego kina, porządnego kina, no bo nie da się ukryć, cała masa wspaniałych filmów powstawała w Hollywood. No ale cały czas mi się wydaje, że jest tutaj coś takiego mrocznego i ohydnego też gdzieś tam głębiej. Masa tragedii, fałszu też. Ci ludzie są wszyscy upudrowani, a połowa z nich ma dorobione skrzydełka na komputerze. A swoje kwestie piękne wygłaszają po 10 razy, aż za 10 razem wyjdzie, za 10 dublem. Więc nie wiem, tutaj można przytoczyć jedną z chyba z najstarszych legend ludzkości o zaprzedaniu swojej duszy, nie? Temu właśnie złemu. Jak go sobie tam nie nazwiemy, czy diabeł, czy behemot, czy kurczę, Lucifer, czy złem zimu, jakkolwiek, no to, a może jest tak, że, popatrzcie, czemu jest tak, że dobrego Boga czasami go przyrównujemy do takiego absolutu, że jest Bóg absolut, który jest ponad w ogóle nasze ziemskie sprawy, nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, on ogarnia całą rzeczywistość, jest niehumanoidalny, jest jakimś tam rozbłyskiem w kosmosie w ogóle i jest poza czasem, a nawet jak zechce, to i poza logiką, i poza wszystkim. A tak rzadko utożsamiamy tego złego z absolutnym złem, prawda? Zauważyliście tą taką tutaj nierówność, że diabeł to zawsze jakaś taka istota jest, cielesna, bardziej lub mniej, ale rzeczywista. Jakaś postać, która myśli, mówi, działa. A Bóg może być absolutem, czymś właśnie ponad to. A czemu zło nie miałoby być też takim absolutem, które po prostu w uproszczeniu dużym karmi się w jakimś tam stopniu naszym upadkiem, negatywnymi emocjami, takimi jak agresja, mściwość, zazdrość, istotą, z którą sobie tak nie pogadasz za bardzo, ale która taki zły duch, o. Czasami się mówi zły duch, nie? Może to by tutaj najbardziej pasowało do tego, co chcę przedstawić, do tej wizji. Taki zło absolutne jako właśnie zły duch, który ogarnia jakiś większy obszar, wpływa na ludzi i czerpię się tym wszystkim, co złe, co negatywne, co anty... co jest anty w stosunku do tego, co, do czego nas zachęca ta dobra siła. Tak więc może to określenie siły dobra i siły zła jest bardziej adekwatne, niż nam się wydaje. Witam Grzegorza, Grzesia.
1: Dobry wieczór, tak cześć.
0: Tak. Grzesia?
1: Grzesia nie możesz.
0: Nie, nie mogę.
1: Nie lubię. Jakkolwiek, ale nie Grzesia. Grzech to mnie omen przerywać, bo taki masz flow. Naprawdę fajnie, dynamicznie lecisz. A taką techniczną prośbę, pytanie mam, czy byłaby możliwość tak na przyszłość, żebyś dawał kilka dni wcześniej temat? Tak, czy dawałeś temat wcześniej?
0: No nie dawałem, wiesz, ale to wynika trochę z tego, że ja często sam się trochę na ostatnią chwilę przygotowuję.
1: No szczególnie wiem, że nieraz tak jest.
0: Jak ostatnio,
1: jest,
0: no. Wiesz, tak bardzo długo nie ma żadnych donate'ów, to ja się skupiam bardziej na pracy i tak naprawdę ja się dzisiaj do audycji przygotowywałem, nie wiem, z 4 godziny, tak?
1: A to masz flow jak na 4 godziny przygotowanie. To,
0: no, dziękuję.
1: To nieźle lecisz z tematami. To takie moje 5 groszy krótkie, bo właśnie... Nie znam takich historii z rękawa, żeby

0: poniekąd.
1: A to nie wiedziałem.
0: W dużej mierze tak, bo no może nie, że zakładali, źle powiedziałem, ale w pierwszych wytwórniach, bo na początku, gdy film stawał się popularny, było dużo wytwórni. Potem one się łączyły, konsolidowały. Była szły pieniądze i one, te małe wytwórnie, takie, które wydawały krótkie, nieme filmy, się łączyły, bo która się nie łączyła, to bankrutowała. No i w dużej mierze byli to właśnie imigranci. No i może, żeby, nie wiem, nie czytałem jeszcze tej książki, ale taką mam tezę roboczą, że po prostu wszyscy mieli w tym interes i Niemcy, no bo tak, lepiej powiedzieć, że napadli na dzikusów, żeby ich tam ucywilizować, tak, bo oni napadli na naszą radiostację, ble, ble, ble, i Francuzów, bo nam nie pomogli przecież, no a wtedy no, nie było internetu i każdy przekaz z takiego Hollywoodu film, w którym nawet na drugim planie był jakiś przekaz, no wystarczyło głupiego Polaka, dzikusa dać czy coś, no wystarczyło, tak?
1: Czyli różne siły w to inwestowały, żeby zdobyć najlepsze możliwe narzędzie do propagandy, tak?
0: No, wtedy to było bardzo, do dziś jest bardzo duże, mimo internetu, mimo... żyjemy w społeczeństwie w czasach, w erze informacji. Mimo to jest dużym źródłem propagandy, wtedy to było jeszcze większe, więc można sobie wyobrazić, jakie tam naciski były.
1: Może nawet źródło nadal ważniejsze od samego internetu, no bo to jednak jest bardziej dla mas, nie? Masy pójdą na film, masy siądą przed telewizorem, nie trzeba nic gmerać, szukać, wyszukiwać, weryfikować, tylko dostajesz gotowy przekaz. No i nawet jak ktoś usiądzie w internecie, to może się natknie właśnie na film z Hollywood też, na Piracie sobie obejrzy, czy na jakimś VOD, czy na Netflixie, czy gdziekolwiek, nie?
0: No tak, tak, więc tak, książkę mam do nadrobienia, a no mam nadzieję, że ciekawa będzie taka jak jej opis.
1: A no, powiedz, to... Grzesiek, na ile wydaje ci się wiarygodna ta opcja, że Hollywood skrywa więcej tych ciemnych różnych sekretów, niż nam się wydaje, że tam faktycznie może istnieć jakaś bardzo silna grupa okultystów, iluminatów, ludzi do szpiku kości złych, którzy odprawiają rytuały z dziećmi, które mordują i tak dalej. Czy tutaj może ci się od razu włącza lampka z podpisem foliarz, foliarz, uwaga, foliarz?
0: No to tak, nie interesuję się takimi tematami, tak na czuja, co mogę powiedzieć, no to, że wcześniej owszem, że to przecież była kolebka tak, władzy, biznesu, władzy, pieniędzy, no i sławy, tak, no to miks tego musi rodzić patologię, ale czy dalej? Raczej nie, no bo tacy ludzie nie potrzebują rozgłosu, a tam teraz ludzie lgną właśnie w tym, wręcz przeciwnie, lgną, żeby mieć rozgłos, więc tak się zastanawiam, kiedy wcześniej mówić, bo są hotele, na przykład doba w hotelu, czy tydzień doba w hotelu takim z górnej półki, gdzie politycy i aktorzy i multimilionerzy się spotykają, potrafi kilkaset tysięcy dolarów kosztować. Doba, tak? I w takich hotelach ta renoma w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo to, co się tam stanie, jest zachowane w tajemnicy, tak? Tam można kogoś nawet zabić i będzie śledztwo przeprowadzone, wszystko o angielskich hotelach akurat. To też oglądałem dokument, wiesz, więc to też nie jest jakaś wiedza tajemna, ale i też wprost nie mówili, ale ci kamerdynierzy, czy właśnie zaufani, co od lat pracują, to oni mogliby nie jedną książkę napisać i nie jeden film według tej książki mogliby nakręcić o tych ludziach, co tam robią, tak? Ale wszystko ma być w tajemnicy, więc ci ludzie, żeby robić złe rzeczy, no to wolą zapłacić, jechać do takiego

0: hotelu, w który sam podjazd do bramy, od bramy do hotelu ma 2 kilometry na przykład, tak? Jest tak strzeżony jak NASA. I tam się jadą wyszumieć i po co by to mieli robić w Hollywood? Może kiedyś tak, bo to była kolebka właśnie sławnych ludzi, zabawy, ale już nie raczej, nie dziś.
1: No mi się wydaje, że tak, trochę się nie zgodzę z twoim punktem widzenia, ponieważ wiadomo, że różni psychopaci, to właśnie oni nie chcą się tak do końca kryć. Popatrz na tych wszystkich, co wysyłają nawet dowody, jak w tej wspomnianej przeze mnie sprawie Black Dahlia, gdzie morderca, jak widzi, że sprawa przycichła, to wysyła, wiesz, nowe dowody na policję, żeby się tylko tym zajęli. Ci różni mordercy, zwyrodnialcy, psychopaci, oni kochają wręcz, jak się nimi świat interesuje. Szczytem marzeń jest dla nich, żeby nakręcili biograficzny film o nich. To ich z jednej strony zaspokaja ich ego, które jest często dużo, dużo większe, megalomanię jakąś, egocentryzm i tak dalej. Oni, to są często rzeczy związane z konkretnym zaburzeniem, jak sobie poczytamy książki do psychologii. Po drugie, wiesz, oni się może w ten sposób usprawiedliwiają, bo świat się nimi nagle zachwyca, ogląda filmy o nich, oni się czują lepiej, że to, co zrobili, było owszem straszne, ale fascynujące, ciekawe i wiesz, na swój sposób może i słuszne i tak dalej, więc znajdują jakąś motywację tutaj do działania i w ogóle czują się lepiej. I mówi się, że właśnie psychopaci dochodzą często do władzy, że psychopaci mają takie cechy, które bardzo sprzyjają pięciu się coraz wyżej w hierarchii jakiejś biznesowej. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest nimi przepełnione cały świat biznesu, mediów, Hollywood. Jest ich tam dużo po prostu. To są tacy ludzie często.
0: Czyli chcą mieć taką opinię poniekąd, tak? Taką.
1: Balansują gdzieś, tak jakby wiesz, na granicy, że chcą, nie chcą, chcą, nie chcą. Coś mrugną okiem. Często taki morderca też cieszy się, czy gwałciciel cieszy się, jak uda mu się ulepić innych na podobieństwo swoje. Czyli jest wiele takich przypadków, kiedy jakiś gwałciciel zmusza do gwałtu swoje ofiary, żeby jedna zgwałciła ofiara drugą o ofiarę. Wiesz, o co chodzi, że tak po prostu chce upodobnić innych do siebie, nie?
0: King pisał, że naśladownictwo jest największą formą szacunku czy uznania, jakoś tak. No.
1: Więc to wszystko się jakoś tam klei. Nawet ta taka już bardziej hardkorowa teoria spiskowa, że różni psychopaci u władzy chcą wymodelować świat trochę tak na swoje, wiesz, wyobrażenie jakieś tam, żeby ten świat był przepełniony morderstwami, seksem, no to też się jakoś klei z tym, nie? Że to z tym właśnie upodabnianiem innych do siebie.
0: No, tylko to możemy dywagować, czy najpierw jest ta chęć zrobienia świata bardziej złym, czy chęć po prostu zarobienia kasy, a że zarabia się to, co jest złe, tak jak na początku audycji mówiłeś bardziej, no to się napędza. Ludzie chcą to oglądać, takie złe rzeczy, i się przyzwyczajają i coraz więcej, bardziej krwawo, mocniej, głośniej. Czy to jest... No nie wiem. No. Też trudno jest dociec prawdy, bo właśnie każda mała rzecz obrasta w różne teorie, tak? I trudno jest w tym temacie.
1: No ale czasami poruszać. Warto zawierzyć swojej intuicji temu, co obserwujemy, dodać jeden plus jeden, a nie tak negować i ulegać temu prawdopodobnie właśnie dysonansowi poznawczemu, no bo tak, popatrz sobie, co by było, gdyby w czasach, kiedy tańczył dla nas na ekranie Jim Kelly deszczową piosenkę, a i dzielny szeryf się pojedynkował z tajemniczym nieznajomym na rewolwery, nagle nam pokazali film, w którym jest kanibalizm, to co dzisiaj możemy sobie łatwo znaleźć, kanibalizm, sceny porno, nagle ktoś kogoś, wiesz, tam rżnie po prostu albo piłą, albo swoim własną częścią ciała. wszystkie to jest takie najstraszniejsze filmy, ludzie by w ogóle tego nie zaakceptowali, to by było coś strasznego, byliby przerażeni. To jakiś psychopata wszedł do studia i coś wypuścił, co to jest w ogóle, nie? To by było całkowicie niedopuszczalne, całkowicie by to spowodowało jakieś przeładowanie w naszej głowie, spięcie, a udało się doprowadzić do sytuacji, że już sobie zaraz będziemy wyszukiwali na YouTubie. Już teraz można sobie wyszukać samobójstwo na YouTubie. Można sobie znaleźć jakiś hardkorowy film właśnie o kanibalach, gdzie kogoś zjadają żywcem. Robione są jeden po drugim filmy o psychopatach. Nagle już nie interesuje nas Batman, tylko Joker, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Że, że poprzeczka tej brutalności, zwyrodnialstwa gdzieś tam poszła dużo, dużo bardziej w górę i kto da więcej.
0: Tak, tylko to też jest dla dawniej właśnie Deszczowa Piosenka czy wcześniejsze filmy, no to one były dla mas, dla każdego i no teraz się bardziej specjalizuje świat i miłośnik science fiction sobie znajdzie. Nawet science fiction się dzieli, tak, na przeróżne hardcore science fiction i bardzo co jest naukowe i luźno powiązane z nauką i tak dalej i tak, to prawda, są coraz ostrzejsze filmy na YouTubie i w ogóle, tylko że jak wiele osób je ogląda, większość w ogóle nie ma pojęcia, że takie istnieją. A ludzkość też się wydaje coraz bardziej wrażliwa, przecież to, co się dzieje z czułością na krzywdę zwierząt. Przecież kiedyś tego nie było, tak? Gdzieś tam za wojny ktoś się przejmował, że owczarek nie ma co jeść czy coś. No mało kto. A teraz jak kopnij psa na ulicy, niech ktoś to może nagra, że kopnąłeś psa swojego czy coś, no to idziesz siedzieć. No to ludzie by ci ręki nie podali, tak?
1: No niby masz rację. Z drugiej strony obserwuję też takie dziwne jakieś zachowanie ludzi, że to takie wzruszanie się, te filmy, które tak epatują wręcz jakąś, wiesz, rzewną oprawą, że tam umiera zwierzaczek i krzyczy mamo, wiesz, i wszyscy siedzą przy tych telewizorach i oczy jak szklanki, ale tak naprawdę nie interesuje nas z drugiej strony los jakichś głodnych dzieci, bezdomnych zwierząt. Mamy to tak w zasadzie w dupie. Nie chcemy tego, bo to jest prawdziwe, bo to musielibyśmy się naprawdę zasmucić. My się chcemy smucić i płakać, jedząc popcorn. Też jest tak, że się trochę zrobiliśmy bardziej odporni na propagandę i kto wie, czy dzisiaj ta propaganda, którą nam się serwuje, nie będzie postrzegana za, powiedzmy, za 20, za 30 lat, tak samo jak dzisiaj patrzymy na propagandę wojenną. Taką, wiesz, naiwną, z grubej rury.
0: Tak, i tu, wiesz, czy komunistyczną. Myślałem nad tym nawet. Właśnie nawet fajnie to ująłeś. Też sobie myślałem, że ktoś, no tak jak teraz czytamy książki, zapiski, pamiętniki tam generałów z wojny, czy zwykłych, szeregowych ludzi, no to nam śmierć była tak dla nich normalna w okopach, że dezynteria, zwłoki się ścieliły się gęsto, no to dla nas to jest niewyobrażalne. A teraz ktoś sobie zobaczy na te nagrania właśnie za 20, 30, 40 lat i tak, no może jeszcze więcej, pół wieku i popatrz. Jak oni mogli tak przejmować się, że nie mają mostu na tą wieś, czy po prostu no, mają samochód, tam nie silnik 3.0, tylko 2.0. Przecież w tym samym czasie, tak, 2500 kilometrów na południe, w północnej Afryce po prostu się ludzie zabijali, tak, albo umierali z głodu, padali jak muchy i oni wiedzieli o tym, mieli dostęp do informacji, nic z tym nie robili, jakoś tak wyparli sobie.
1: No, wypieranie to jest chyba częstsze niż nam się wydaje. No, tym sposobem możemy sobie mieszkać obok fermy lisów, gdzie te liski obdzierają nażywca ze skóry, bo lepsze jest futerko, a sobie siedzimy w pokoiku i oglądamy Króla Lwa, jak tam Simbie umiera tato i płaczemy, nie? To jest takie zachowanie, to jest coś w tym okropnego, takiego żałosnego. Z przyjemnością sobie pójdziemy, jak Patryk Wega nakręci film o handlu ludźmi, trochę na wesoło i tam będzie kurwa i chuj i pizda i cipa i pośmiejemy się, z jednej strony się zasmucimy, że handel ludźmi, no a jak ludzie na YouTubie mówią o prawdziwym handlu ludźmi, to nie, to jakieś farmazony, to jakieś pierdoły, wariat, ten bednarz to wariat, nie? Na pewno. I zaraz sobie znajdziemy powód, dla którego nie warto mu wierzyć, bo on nie pokazał dowodów i to już nam wystarczy. Jedno przeciw wystarczy nam za 100 różnych za, bo nam jest tak przyjemniej, tak wygodniej, lepiej się czujemy, nie musimy się tymi wszystkimi okropnymi sprawami zajmować. Pamiętam, jak kiedyś się dowiedziałem, że nie warto przy kampanii na przykład nagłaśniającej sprawę traktowania koni, tak, wiezionych na rzeź, tych, które są już niepotrzebne, stare czy kulawe. W strasznych warunkach się te konie przewozi i jak zrobisz kampanię, gdzie pokażesz zdjęcia, jak te konie są traktowane, jak wyglądane, to w ogóle nie zadziała, bo ludzie będą odwracali głowę, bo to jest straszne, niesmaczne. Kto to takie coś pokazał? Panie, idź pan z tym w chuj, nie? I nie można tak zrobić się okazuje, bo to po prostu nie zadziała. Ludzie odruchowo odwracają głowę od tego, co jest koszmarne, straszne, nieludzkie. Tacy jesteśmy, ale pytanie, czy nie dorośliśmy już przypadkiem do takiego poziomu, że powinniśmy przestać się tak zachowywać, trochę jak małe dziecko, dorosnąć trochę mentalnie i traktować poważnie takie sprawy, nawet jak nam to nie jest w smak, nie?
0: Tak. No, tak jak mówisz, też... Ale to zaraz aktywiści robił, podpił się do niego jacyś lewicowi działacze, że tutaj, że pomagamy i tutaj, a to ten lewak to ukradł, aby dał komuś, z drugiej strony prawacy to zamknąć granice chcą, no to chcą zamknąć granice, bo nie chcą wpuścić tych z trzeciego świata. No i zaraz zrobimy się, a jestem za tym, a ty za tym i o politykę w sumie chodzi, a nie o pomoc. To mnie chyba najbardziej denerwuje w tym wszystkim, że prędzej czy później to się upolitycznia.
1: No, a jak jeszcze głębiej popatrzeć, to by się skończyło na tym, że to ludzki mózg po prostu nasz działa w określony sposób i nas nakłania do tego, żeby się mniej wysilać, mniej doświadczać nieprzyjemnych rzeczy, tych właśnie dysonansów, zwiększonej aktywności, że my chcemy się po prostu czuć, my chcemy być spokojni, żeby se mózżdżek pracował i raczył się tymi frykasami, typu jak właśnie fajny film, a wszystko, co jest nieprzyjemne dla naszej głowy, odrzucamy i dorabiamy sobie do tego ideologię i jesteśmy albo za lewicą, albo za prawicą, co nam bardziej w smak, nie? Na zasadzie, że wychowaliśmy się w rodzinie katolickiej, mamy zakodowane przyjemne odczucia, pasterki, tatuś przyjechał, tu przyniósł prezent na gwiazdkę, oglądaliśmy papieża razem i potem sobie dopasowujemy nasz styl bycia, nasze decyzje do tego, żeby się przyjemnie czuć, żeby wszystko, co robimy, żeby wszystko, co oglądamy, co czujemy, jakie decyzje podejmujemy, żeby to się kojarzyło naszemu mózgowi w nieświadomości z tymi fajnymi rzeczami. To jest bardzo egoistyczne. A gdzie jakieś ludzkie odczucia, gdzie wysilenie się, żeby odnaleźć w sobie jakąś tą ludzką cząstkę i się pochylić na chwilę nad nieszczęściem drugiego, znaleźć empatię. Empatia kosztuje, no niestety, kosztuje więcej niż mam was w dupizm i czerpanie przyjemności z ekranu i tak dalej, nie?
0: No tak. Dlatego trzeba mieć szacunek dla ludzi, którzy jeżdżą na misję i naprawdę, bo to nie jest... To jest taka robota, że to nie jest raz na 4 lata przed wyborami pokrzyczenie, że ci są za tym, a ci są za tym, a ci by dali, jakby mieli. Tylko to jest takie codzienne rano wstawanie i pomaganie za małe środki tam w określonej wiosce, budowanie studni i tak dalej. Wiem, jak to brzmi tak górnolotnie, ale to są tacy bohaterowie szarzy codzienni życia. Tak, oglądałem, słuchałem z Tog FM-u audycji o kolesiu, który napisał, nie pomnę nazwiska, napisał książkę o ludzi w Rewandzie, tam gdzie była ta rzeź Hutsu i Tutsi. No, tak?
1: To straszna była rzeź.
0: I on z dziewczyną, z kobietą nam przeprowadza wywiad, z tłumaczką taką mówił, że jeździł i no mój brat zamordował właśnie tych sąsiadów i tamtych sąsiadów i ten brat se chodzi, bo jakby chcieli skazać tych ludzi za te ludobójstwa, to by wszystkich musieli cały kraj do więzienia zamknąć bez mała. No to, po prostu ci ludzie chodzą między sobą i to jest straszna trauma, w okropnej traumie ci ludzie żyją, jednocześnie muszą szukać drobnych przyjemności w codziennym życiu, no bo by zwariowali, tak? I tak dalej żyją koło siebie, no za bardzo zapamiętałem ten wywiad, no bo wow. To pokazuje, jakie problemy ludzie mają, a nie jakie właśnie my mamy. No ale miało być o Hollywood.
1: Są też ciekawe i ważne tematy właśnie to, o czym teraz rozmawiamy. I też może być tak, że za to, że mamy w dupie to, co się dzieje gdzieś tam na innej szerokości geograficznej, na zasadzie takiej jakby karmy społecznej zapłacimy bardzo wysoką cenę i płacimy ją już teraz, ponieważ emigrują do bardziej rozwiniętych, do bardziej szczęśliwych krajów ludzie, którzy przez jakąś część swojego życia byli zmuszeni rozwiązywać swoje problemy za pomocą maczety na przykład i oni, wiesz, teraz przybywają tutaj i mieszają się z tymi ludźmi, więc i to pokazuje, że w gruncie rzeczy jesteśmy jednością, jako ludzkość powinniśmy brać odpowiedzialność bardziej niż nam się to podoba za innych też, bo potem to na nas spłynie, gdzieś gówno wyleje, prawda? Nie wiem, czy się jasno wyrażam.
0: No tak, tylko właśnie takie hop, siup, pomagajby, no to jest też jakby to powiedzieć.
1: Trzeba
0: z głową, no i też stara prawda, edukacja po prostu, tak? Nie pozwolenie ludziom żyć w skrajnym ubóstwie. Wbrew pozorom ludzie nie oczekują jałmużny, nie oczekują dotacji, nie oczekują tych datków socjalnych. Nie, ludzie chcą godziwej płacy za godziwą pracę, tak najczęściej. Naprawdę. I to mnie rozwaliło, jak to chyba agent Tomasz mówił, ale to słyszałem już kilka razy, bo Unia Europejska ma nałożone cła na import żywności. No żyjemy w erze globalnej i jak można gaz skroplony z USA sprowadzać i to się opłaca, można też jedzenie sprowadzać i gdyby Unia zniosła właśnie te cła, to mielibyśmy żywność tańszą, lepszą, bo ona by rosła w tej nieskażonej jeszcze glebie, tą gospodarką wieloletnią, wyeksploatowaną, europejską. I oni zarobiliby na tyle, że naprawdę przez kilka lat to skrajne ubóstwo by się zmniejszyło. Ale nie. My, jak Europa, importujemy tylko surowce nieprzetworzone za bezcen, za jakieś grosze, przetwarzamy w naszych fabrykach i wysyłamy im gotowe, wysoko przetworzone produkty, cukry, olej palmowy i batoniki i takie przeróżne pierdoły i Coca-Colę. Tak. No i Unia Europejska tak będzie tutaj mówiła z ustami swoich przedstawicieli, jak to trzeba walczyć i takie górnolotne teksty i to jedno prawo, wystarczy cła znieść, no ale no i tak to jest.
1: Bo ludzie wybierają, też było o tym w tej audycji, o tym, jak działa nasz mózg, że wybieramy po prostu rozwiązania szybsze i łatwiejsze zawsze, ale gdybyśmy się tak jednak wysilili i wybrali te bardziej długofalowe, to też by jakoś było w zgodzie z tym naszym wrodzonym egoizmem, bo zyskalibyśmy na tym jako ludzkość, nawet jako my, jako jednostki, tylko że na to trzeba by było dłużej czekać, zadbać o świat, żeby był fajniejszym miejscem do życia, ale tylko że ludzie już tego nie ogarniają, bo nie chcą tak daleko sięgać myślą, to znowu już tutaj mózg nam mówi, nie, wybierz tą jedną piankę już teraz, a nie dwie pianki za chwilę, nie? I cały czas to są fajne eksperymenty, bo pokazują też w większej skali, jak wszystko działa. A gdyby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że można też zaspokoić jakieś swoje ego, też zyskać coś dla siebie, ten lepszy świat, tylko trzeba troszkę dłużej poczekać na te dwie pianki, też by było fajnie, tylko że mamona, zysk, szybki, sława, to ludzi bardziej kręci, bo jest już zaraz, już za rogiem, już teraz. ale to jest bardzo egoistyczne. A pomyślmy na przykład o dzieciach, w jakim świecie one będą żyły, nasze dzieci, jak ktoś ma na przykład, nie? Niewykluczone, że w bardzo strasznym świecie i z naszej częściowo winy doświadczą jakiejś wojny, klęski, głodu, albo przynajmniej świata rodem z jakiejś dystopii, gdzie już nikt nikomu nie ufa, wszyscy mają wszystkich w dupie, każdy patrzy tylko na swoje i dzicz, złodziejstwo. Już taki splugawiony jest mocno świat. Mi się już często nie chce żyć, ja już się tu obco czuję, powiem ci, jak tak, wiesz, się stykam z ludźmi. To jest jeden z powodów, dla których tak mi się, tak się specjalnie nie rwę do tego, żeby gdzieś jeździć, się spotykać, bo tak ludzie mnie raczej denerwują częściej niż jakoś jest fajnie, przyjemnie, no nie wiem.
0: Tak szczerze, no, nie jak wiem, mam jak być
1: szczery,
0: odbierz,
1: tak? Jak mam być szczery.
0: Nawet. Nie wiem, no, dystraktory uwagi, tak mówiłeś o piankach, tak, że lepiej mieć od razu jedną niż poczekać i mieć dwie, no to wyobraź sobie, że w tych smartfonach, które mamy każdy z nas w kieszeni i przed ekranami komputerów ten interfejs jest robiony przez ludzi, przez tabory psychologów, zastępy socjologów, którzy mierzą milisekundy, że gdzie, w którym rogu coś się pojawi, żeby nas jak najdłużej utrzymać w tej aplikacji, tak?
1: Tak,
0: nie mamy szans się temu przeciwstawić i tyle. I będziemy się pogrążać, jak pisał ten Aldi Huxley, zabawić się na śmierć, tak?
1: No ale z tymi interfejsami to akurat może nie jest najlepszy przykład, bo dobry interfejs to akurat samo dobro, myślę, jest. Wygodniej, szybciej, łatwiej, ale może chodzi ci bardziej o to, że dzisiaj wszystko jest takie od linijki, zaplanowane przez sztab ludzi, tak po prostu. A kiedyś bardziej robiono wiele rzeczy na czuja i to się też tyczy tworzenia filmów, że nie była z góry zaplanowana jakaś grupa, target, wszystko pod konkretny wiek, przekaz, aktor jakiś wybrany na castingu spośród tysiąca innych, tak wszystko, wiesz, dopracowane, tylko trochę tak na czuja, na wariata i to często dawało dobre rezultaty, czasami mniej dobre, ale często to dawało fajne efekty. Mieliśmy to kino z lat 80., 90., takie, wiesz, niedopracowane, cholera wie dla kogo to tak naprawdę, jakieś takie bajki, które były trochę dla dorosłych, trochę dla dzieci. Dzisiaj wszystko szyte na, wiesz, pod konkretny wzór, na miarę, dopracowane musi być, musi się przede wszystkim opłacać, bo w pewnym momencie zauważono, że jak jest bardziej tak zaplanowane i więcej specjalistów zatrudni, od tego i owego, to się bardziej opłaci, więcej zarobisz, nie?
0: No tak, no to jest narzędzie właśnie takie, no takie dopieszczenie każdego elementu, tylko to narzędzie może służyć do tego, żeby zrobić dobry film, a może służyć do tego, żeby nam sprzedać Coca-Colę, w której jest 2 kilo cukru w litrze napoju. Ale tak to działa, a wybierając smartfona, no to mało kto sobie zakłada jakąś apkę, że na przykład ma czarno-biały smartfon i wyciszony kompletnie i tylko wiadomości czyta. Są takie, poważnie.
1: Tak, że czarno-biały ekran?
0: Tak. I ponoć efekty są takie, że po jakimś czasie mamy dużo więcej czasu, nie wiadomo skąd, bo nie sięgamy po ten telefon, bo już nam tymi cukierkowymi kolorami nie razi po oczach. To jest jeden tylko z elementów, które nas przyciąga na przykład. No i tak.
1: No
0: tak
1: właśnie, a kolory to też ciekawy temat. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężnie na nasz mózg, na percepcję działają kolory. Że one są związane z konkretnymi rzeczami. Wiesz, że czerwony to moc, siła, że zielony właśnie to tam spokój i tak dalej, że purpura to królewskość jakaś i tak dalej, wszystkie te znaczenia i że to na nas też jakoś działa, tylko no, fajny kolorek, ładny, Też tak samo możemy wrócić trochę do tematu propagandy dzisiejszej, której być może nie rozumiemy do końca i o której będziemy kiedyś mówili, ale to była propaganda, ale się ludzie dawali robić. Popatrzmy na to, co jest najpopularniejsze, co zarabia najwięcej, czyli na przykład na słynne Marvele, nie? Mamy tam, powiedzmy, boga z mitologii skandynawskiej, Thora, który się kuma z wojskiem i wiesz, z aparatem jakby represji, no bo to jest ta tarcza, shield, to wszystko, to jest takie rządowe mocno, nie? I wiesz, mamy tutaj rząd i bóstwa nagle. Coś, może kiedyś na to spojrzymy inaczej, może teraz nie do końca wyłapujemy niuanse jakieś, którymi chcą nas w jakiś sposób, wiesz, tutaj zaczarować.
0: Zresztą oglądałem, bo wstyd się przyznać, nie oglądałem nigdy Predatora, aż w ubiegłym tygodniu sobie obejrzałem pierwszy raz. Predatora, dobrze mówię? Ten, co Arnold Schwarzenegger w dżungli.
1: Predator, tak.
0: Predator, tak, no. Piękny obrazek, gdzie Amerykanie, tacy Amerykanie, no tylko McDonalda im na czapeczce brakowało z daszkiem. Już wszystko amerykańskie tam było. Te bronie takie, w którym jeden miał taką broń, co się lufy obracają, tak. Kapitan Bomba też tak.
1: Minigun. No, ale to masz na myśli ten taki ogólny klimat, że helikopterami, helikopterami fruną i muzyczka na maksa jakaś tam rockowa i wiesz, dzielni chłopcy z cygarami. I dzisiaj faktycznie
0: to już się szybko zestarzało przez 30 parę lat czy 40, no to już się zestarzało. Za 30 lat na te Marvele ludzie spojrzą, pewnie będzie podobnie. Wiesz co, ja muszę kończyć, bo mi bateria w laptopie pada i muszę na dół ładowarkę iść i tu już mi miga, więc żeby tak nie odłączyło mnie.
1: No dobra, to dzięki wielkie za ciekawą rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam, hej.
1: Trzymaj się, cześć. To był Grzesiek, fajnie się gadało. No, tak, dzisiaj już inaczej patrzymy nawet na takie filmy jak Predator i śmieszą nas te takie scenki typu właśnie dzielni amerykańscy chłopcy, cygaro, komandosi, muzyczka gra i teksty już, które kojarzymy ewidentnie z latami 80-90, coś tam, krwawisz, nie mam czasu krwawić. Get to the chopper! No, śmieszy nas to dzisiaj, a ciekawe, czy tak samo będą nas śmieszyły. Ja myślę, że będą nas śmieszyły, ale inaczej. Po prostu popatrzymy na to dzisiejsze kino i zadamy sobie pytanie, jakie to straszne było epatowanie przemocą, agresją, motywem zemsty, wszystkim, co... No, może jakoś duchowo się wzniesiemy trochę wyżej mentalnie, i popatrzymy na to jako na takie dymiącą, taką dymiącą kupę, nie? Że to. Czym my karmiliśmy swoją głowę? Że kopaliśmy się sami w głowę, nie? O tym często mówił kapitan Tomek w Radio na Fali, właśnie o tym zwracał uwagę na to już dzisiaj. I chyba miał więcej racji niż mi się wtedy wydawało. Myślę, że teraz bardziej bym jakoś zrozumiał jego punkt widzenia. Wtedy mi się wydawało to taką przesadą, tak? Że to takie właśnie jest przesadzone. Ale może to właśnie on miał racji więcej w tym temacie.

w 2024 powinna zacząć się recesja, która przejdzie w depresję, jak z lat 30. W 2028 wtedy pojawi się głód i epidemie, a w 2030 wojna i zagazują pół Europy. Tak pisze Gerland Bridges na YouTube'owym czacie. A z kolei na naszym tutaj wewnątrz radiowym, na stronie Nocne Radio, Lukacjusz pisze Tribute to Kapitan Tomek. No, ja nie mam tej brzydkiej cechy na pewno, że jak z kimś jestem skonfliktowany, czy ktoś tam się o mnie źle wyrażał, czy sobie mną dupę podcierał, tak dalej, to będę zaraz mówił, że we wszystkim nie miał racji i tam pierdoły opowiadał. To też takie dosyć częste, nie? Trzeba też docenić to, co ktoś dobrego tam mówił, a nie tylko krytykować, bo kogoś tam nie darzymy wielką sympatią czy coś w tym stylu. No, tak więc myślę, że to jest jednak bardzo ważne, czym karmimy swoją głowę. My się programujemy. Pamiętajmy, że oglądając filmy takie, a nie inne, programujemy swoją głowę. I tak jak było w tym odcinku o pracy mózgu, z którego wynikało, przynajmniej moim zdaniem, taką mam konkluzję, że właśnie wiele naszych decyzji późniejszych, to jakie mamy nastawienie do ludzi, do świata, w dużej mierze jest związane z tym, czym wcześniej nakarmiliśmy swoją głowę właśnie i się zaprogramowaliśmy, bo potem to się wylewa gdzieś tam z głębszych warstw nieświadomości. I oczywiście możemy potem temu zaprzeczyć, walczyć z tym, ale jest nam o wiele, wiele trudniej, nie? I może nie mamy motywacji. Te gadki o motywacji, o intencji, w tym też jest sens jakiś, myślę, całkiem spory. Można powiedzieć, a jakiś tam bełkot będzie mnie tu szkolił, nie? Jakiś NLP-owiec czy coś, ale oni też często mają dużo racji w tym, co mówią. Tylko trzeba po prostu na wiele rzeczy popatrzeć czasem trochę od innej strony, czasem trochę głębiej, a nie tak powierzchownie, że wszystko ten głupi, o, tego lubię, to mądry jest, tego to lubię. Tylko się pozastanawiać trochę i tyle. Aleś, człowieku szurnięty, lecz się na nogi, bo na głowę już za późno. To do mnie, Alfredzie? Jest? Napisz, bo ciekawy jestem. Aż takie głupoty gadam? A później Jezus przyjdzie w połowie lat 30. Kto dożyje, ten szczęśliwy. No, Jezus ma powrócić tym na ziemię jako taki wojowniczy bardziej. Jezus z mieczem i ma tutaj sądzić. To już nie będzie ten Jezus, z którym sobie pójdziecie na piwo. Krawiec, przestań pan umoralniać. Zacytuję Tuwima, pocałuj mnie pan w dupę. O, jakie wspaniałe komentarze tutaj. Lecz się na głowę, bo na nogi za późno. Weźmy, a pocałuj mnie w dupę. to nie do mnie było, to z tym, że szurnięty. No dobra. Też szurnięty, a kto z nas nie jest szurnięty? A granica między wariatem a geniuszem ponoć jest płynna, więc... No dobra. Ostatnie minuty audycji. Może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić, zgodzić się, nie zgodzić się. O scjentologach to już w sumie mówiłem, to już tutaj jeszcze mam trochę informacji, ale już nie będę. Można o Michaelu Jacksonie wspomnieć, ale to też o czym tu gadać, już było o tym w audycjach, no, że miał te takie przekazy, które były mocno antysystemowe, antyestablishmentowe, antywojenne, no i to mogło niektórych zaboleć. Jednak ten jeden z jeźdźców apokalipsy, wojna, no to jest taki dosyć znaczący jeździec i on tutaj w dużym stopniu dyktuje warunki. Patrzcie, jaka jest fascynacja wojną właśnie na filmach, nie? Ile filmów dotyczy wojny, zemsty, mordowania, zabijania, karania i tak dalej, i tak dalej. No, ciągle tylko ktoś z pukawką biega. A czy potrafimy znaleźć jeszcze przyjemność, na przykład oglądając sobie, nie wiem, skrzypka na dachu? Ja budi. Nie wiem, czy mam ochotę w sumie.
jakoś się robię judeosceptyczny, jak mówiłem, i to tak mi się nie chce, skrzypka na dachu. Ale może jakieś musicale, może się nastrójmy jakoś fajnie. Kreskówki, ile w kreskówkach ile jest fajnych treści. Wydają się dziecinne, ale tam jest przedstawiony świat, no nie wiem, może taki, jaki mógłby być w sumie, gdybyśmy się bardzo postarali, nie? Chociaż czasami ciężko sobie wyobrazić świat taki bez skazy i zmazy, w którym wszyscy ze sobą współgrają i nigdy nie powstaje ta krytyczna sytuacja, w której nagle dochodzi do morderstwa, do kradzieży, gwałtu, nie? Szczególnie jakby takie seksowne kreskówkowe laseczki koło mnie chodziły cały czas, to ja bym się od gwałtu na pewno nie powstrzymał, zaraz bym się rzucił. Nie no, żartuję, może bym wytrzymał. Okej, czasy ostateczne. Już 4 godziny audycji chyba. Ile to już się nagrywa? 3,5. Trochę zmęczony się powoli czuję. A tak naprawdę to bym musiał jeszcze popracować nawet trochę dzisiaj. Ale dziękuję, że przynajmniej trochę donajcików dzisiaj wpadło. Ale weźcie coś, rzućcie też na radio, bo wiecie, kurczę, przydałoby się, żeby coś ogólnie tak wpadło, żeby nas tutaj obu na przykład jakoś zdopingować, nie? Bo potrzeba biedny, to on znowu tutaj się obejdzie jakby smakiem. Ja to, co dzisiaj wpadło w audycji, to jest dla mnie, nie? A chłopak też się stara, też nagrywa różne audycje. Więc pamiętajcie, żeby nas czasem tam zasponsorować raz na jakiś czas. Nie mówię, że duże kwoty, ale tak, żeby pokazać nawet, że zależy, że fajne radio, nie? Że coś się dzieje, a nie taka stagnacja. Że wszyscy mają mnie w dupie, to co? To i wtedy se szedł, nie? Pamiętajcie też, że jak macie ochotę coś wysłać nie na konto, tylko przez tip and donation na przykład, to możecie też nie w trakcie audycji, poza audycją. Ja to potem odczytam, tak czy owak, to się i tak potem wyświetli na początku następnej audycji i tyle.

Moglibyśmy się jeszcze, gdyby ktoś chciał oczywiście, gdyby ktoś był chętny, ja już nie wiem, czy się czuję na siłach jeszcze, ale można by się zastanowić na pewno nad tym, ile z treści serwowanych nam dzisiaj nosi znamiona jakiejś propagandy, bardziej lub mniej ukrytej, nie? Że znowu nas ktoś stara się do czegoś tutaj przekonać, że dobry jest zły, że to, co jest ewidentnie nie okej, jest w sumie całkiem okej. Może dlatego lubię takie niezobowiązujące filmy trochę w stylu retro, które widać, że do niczego nas nie chcą przekonywać, żadnej wizji przedstawiać, jedynie słusznej, jakieś rzeczy robione na starą modłę, typu Kung Fury czy Komando Ninja. Tam jest po prostu radosna rozpierducha i szydera też z tego, co kiedyś było. No a też taka teoria spiskowa, że Żydzi rządzą Hollywood, nie? No, mówiłem, podawałem adres ostatnio strony jewornotjew.com, gdzie można sprawdzić, kto ze znanych osobistości jest Żydem, a jeśli tak, to na ile jest tym Żydem, bo to można być ćwierć Żydem, pół Żydem, nie Żydem. No, też były tam takie oceny, szkoda, że nie Żyd, albo dobrze, że nie Żyd. No, Mel Gibson w pewnym momencie, przyłapany po pijaku przez policjantów, zaczął tam wygrażać, to Żydzi wszędzie, Żydzi rządzą, zażydzone. No i wtedy spadł na niego taki ostracyzm, że to aż trochę dziwne, bo gdyby to nie miało być prawdą, to by chyba nie został nagle wyklęty, zbanowany na wieki wieków i w ogóle nikt mu ręki nawet nie chce podać. Wierzycie w to, że się tak wszyscy przejmują, że tu coś o Żydach powiedział? Nie, to bardziej się przejmują, bo powiedział o nas. To bardziej w tym chyba sensie, nie, się przejmują. No, oczywiście w sumie to nie można tutaj mieć jakiegoś zarzutu, że jakaś grupa, jakaś nacja zdobyła sobie władzę nad czymś tam, no bo sobie zdobyła, no to ma. Ale zdecydowanie jestem przeciwko mówieniu o tym, bo jak już się zamyka gębę i nie wolno nawet o tym wspomnieć, że Polacy coś tam, że Niemcy coś tam, że Ruscy coś tam. Zresztą przypominam to wielokrotnie. My jako Polacy mamy akurat dosyć czyste konto i moralnie jesteśmy dosyć, dosyć dobrze stoimy pod względem moralności jako naród, gdyby tak zrobić podsumowanie, nie? Różnych działań Anglików, Amerykanów, Francuzów, Ruskich, Niemców. I zaraz się okaże, że ci kolonizowali, wykorzystywali, ci niewolili i handlowali niewolnikami, ci na krwi zbudowali, ci napadli na cały świat, ci dopiero napadną, bo bardzo chcą i tak dalej, a my w sumie Polacy tak często wyszydzani, pogardzani, źle traktowani, gorzej niż na to zasługujemy. Co takiego strasznego zrobiliśmy światu, nie? Co o nas można powiedzieć, co nam zarzucić. Nie tak dużo chyba, nie?

No jakbym się tak miał zastanowić nad tym, co jest dzisiaj promowane, no to na pewno coś, co można by nazwać moralnym tym, no, kurczę, już późno. Nie obiektywizm moralny, tylko właśnie... obiektywny i przeciwieństwo, czy nie przeciwieństwo, tylko inny punkt odniesienia. Dobra, nieważne, już zaczynam bełkotać. Relatywizm moralny. Kurczę, ciężko się myśli jednak o tej porze. Relatywizm moralny to na pewno jest na topie. Jakiś taki kult nadczłowieka, że teraz tworzymy nadczłowieka. Może to jakiś wstęp do transhumanizmu. Co jeszcze? Usprawiedliwienie pewnych zachowań, których raczej się nie promowało kiedyś, typu znajdowanie jakiejś cząstki dobra w masie zła, nie? Pokazanie czegoś od zupełnie innej strony, niepopularnej. Jakiś dekadentyzm być może też. Pokazywanie świata, że on jest jednak zły, zły jest ten świat, zły, prawo dżungli, mordują, gwałcą i tak dalej, to może też. Sam nie wiem. Na pewno też jakieś wyzwolenie seksualne, no ale takie, którym nie wszystkim się podoba, a niektórym wręcz bardzo się nie podoba, widzą w tym bardzo wielki grzech i upadek człowieczeństwa. No, mam tu na myśli jakieś seriale, gdzie się wszystko kręci wokół BDSM, nie? No to się na pewno nie spodoba osobom konserwatywnym, wierzącym, że nagle bohaterowie ubierają się w jakieś skóry, maski, pejczyki i tak dalej, i to jest clue w ogóle, nie? Serialu. Promowanie mniejszości seksualnych też jest widoczne. Jakaś taka próba rekompensaty czarnym za to, że kiedyś byli pomiatani, to teraz nad ludzie nagle, nie? Czarni. Tego typu rzeczy, no. O tempora, o mores, no. Ja widziałam 50 twarzy Greya. Dla mnie to się podobało, to grzech. Są takie rzeczy, które mogą być takie pół na pół, mogą być pewnym wstępem, mogą być pewnym oswojeniem, na zasadzie, że tak jak twierdzą na przykład wierzący, że Harry Potter to wstęp do zainteresowania się mrokiem, magią i tak dalej. I w zasadzie jest to prawda. No, wiele dzieciaków się zafascynuje magią i może przejdzie na jakieś rytuały, jakieś studiowanie prawdziwych systemów magii. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i ciężko to negować. Jak ktoś to neguje, to raczej jest niepoważny. Można się spierać o to, jak silne to ma działanie ewentualnie. Albo można się spierać o to, czy jest to szkodliwe, ale nie można zaprzeczać temu, że interesowanie się magią wielkie i fascynowanie się nią... To na pewno nie sprawi, że ktoś się magią zainteresuje. Nie, nie, nie, nie. To bzdury. Bo to jest inna magia. Tu jest nieprawdziwa, tu prawdziwa. No i co z tego? Poza tym ta nieprawdziwa magia często nawiązuje do bardziej prawdziwej, jeśli w ogóle można mówić o prawdziwej magii, o czymś takim. Dla niektórych to każda magia będzie nieprawdziwa. Po prostu ludzie za mało szczerze wyrażają swoje poglądy. Często to, jakie poglądy wyrażamy, jest podyktowane, że my jesteśmy w tej grupie i my musimy tak myśleć, bo jak będę myślał inaczej, to będę w tamtej grupie i mnie nie lubią na podwórku moim, nie? To jest takie myślenie. Więc to jest bez sensu w ogóle. Szczerość, prawda was wyzwoli, tak mówił niejaki ten, jak mu tam było, o, Jezus, no właśnie. No, a ja przyznam, że bardzo lubię Marvele. Ja oglądałem wszystkie chyba po kilka razy Marvele. Podoba mi się ten świat. Ja się na superbohaterach wychowałem. Na komiksach jeszcze TM Semik, a jeszcze wcześniej w ogóle sprowadzane jakieś z Niemiec superbohaterskie historie. Zawsze jakoś to lubiłem. Nie wiem, w tym jest jakieś rozwinięcie może starych mitologii, bogów, herosów, półbogów, tylko że unowocześnione w sumie i z podkładką taką
naukową, technologiczną. Tak z wieloma zjawiskami jest, nie? Przecież różne systemy wierzeń, te takie bardziej new age'owe, jakieś takie alternatywne, ezoteryczne widzenie świata, dzisiejsze tak popularne, no to czym to jest, jak nie próbą połączenia ze sobą technologii, techniki, nauki, z systemami wiary, z systemami magii, nie? To wszystko, ktoś wpadł na pomysł, że trzeba to połączyć, bo żeby to unowocześnić. I tak też jest z kulturą, ze sztuką, ze wszystkim. A wiecie, co tam się dzieje w uniwersum szkolnej na przykład? Major coś ten dalej pchnieje? W banku leśnym był? Zamek zakleili Krzyśkowi może znowu? Nie może wyjść? Co tam się dzieje? Ja teraz już o wiele mniej takimi rzeczami się interesuję, bo zauważyłem, że to jest strasznie plugawe, strasznie takie gówniane, takie byle co w ogóle. No to tak jakby jeść ciągle hamburgery jakieś z McDonalda, nie? Albo karmić się gumą do żucia. No nie można, trzeba coś dobrego sobie zafundować. I wolę sobie obejrzeć jakiś wartościowy film, jakiś dokument popularno-naukowy. A nie patrzeć, jak, że ktoś jest głupszy ode mnie i cieszyć się, że się majora Suchodolskiego zapytali, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a on nie wiedział. No to ja się wtedy lepszy poczuję, bo ja wiem, nie? Ale to swoją drogą to zabawne, bo... Znaczy, dla mnie to zabawne, myślę, o trochę innej strony niż dla niektórych, bo... Większość się pewnie śmieje, że on nie wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. A ja tutaj widzę taką... próbę dowartościowania się jednych głupków za pomocą innego półgłówka. No bo to tak, zauważcie, że taki debil zawsze jak chce drugiemu debilowi zaimponować, to się go pyta właśnie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. A? Nie wiem, widzisz? I jaki ja mądry jestem, bo ja wiem. I to taka jakby... Jakby to, czy wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, to już świadczyło o nas jako, o, my jesteśmy intelligent, bo my wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, albo ile to jest 2 plus 2 razy 2. Takie, no, wiesz? Wiecie? To wy nie wiecie takich rzeczy. Kurde. No, a major wtedy odpowiedział 410... Czyli 1800-410, tak odpowiedział, 1800-410. No, także, i się cieszą wtedy inne prymitywy, że o, ja wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Ale człowieku, kiedy jakąś książkę przeczytałeś, kiedy jakiś dobry film obejrzałeś, kiedy przeprowadziłeś jakąś ciekawą dyskusję z drugą osobą, która nie ograniczała się do wyrazów dźwiękonaśladowczych, kiedy, nie wiem, coś zrobiłeś dla innych ludzi dobrego w ogóle, jakiś dobry uczynek, nie tylko dla siebie. Kiedy się zachwyciłeś czymś, jakimś zjawiskiem ciekawym, kiedy sobie włączyłeś jakiś program popularno-naukowy, kiedy swoją wiedzę rozwinąłeś, kiedy cię wzięło na jakieś rozważania, kiedy sobie usiadłeś i pomyślałeś chwilę, zostałeś sam ze sobą. I masa innych rzeczy, nie, ale on wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i on się czuje dobrze, bo on jest mądry. Albo kiedy był chrzest Polski, też takie najpopularniejsze pytanie. Tak więc myślę, że warto trochę popracować nad sobą, bo może się okazać, że my się uważamy za człowieka na poziomie, a tak naprawdę jesteśmy jakimś prymitywem, jakimś sepkiem takim zwykłym, który jest dumny, że wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. No i tyle. Zachęcam do myślenia, żeby się czasem trochę wyciszyć, nakarmić swoją głowę czymś dobrym, ciekawym. No, może taki apel to trochę dziwnie brzmi w audycji o Hollywood, ale
Czasy Ostateczne to jest taka audycja, że sobie o różnych rzeczach tutaj rozmawiamy, przeróżnych. I tematy czasem schodzą na rzeczy poboczne. Tak więc dzięki, że byliście. Dziękuję bardzo za donaty dzisiejsze. Cieszę się. No i mam nadzieję, że nie zapomnicie o nas i będziecie dalej komentować, dzwonić, coś wnosić, nie? A nie tylko tak pasywnie tutaj być gdzieś z boku. Tylko aktywnie, aktywnie. Jakiś komentarzyk pokrzepiający, jakiś telefon ciekawy z komentarzem, jakiś donejcik, jakaś wpłata, cokolwiek. A ja też się będę wtedy bardziej starał. Trochę zaniedbałem, nadal nie wrzucone MP3-ki, no ale wiecie, trochę się odechciewa czasami. Tym bardziej jak bardzo dużo pracy, a jeszcze praca nie idzie i tak dalej. Dobra. To chyba było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w poniedziałek o 21:00. Cześć.

Dzień dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Postanowiłem wejść na pewnie krótki, taki niezobowiązującą audycję. Jakiś taki rozleniwiony jestem. Ta duchota jednak daje się we znaki. Chociaż niby jest deszcz, wiatr wczoraj tutaj wiał. Chyba już wiem, dlaczego tutaj w środzie nie ma tak mało deszczu jest. To przez to moje śpiewanie, nie? Łobyć na Segury, łobyć na Segury. Łobyć na Segury, zawróć się do nieba. No i tak śpiewałem do tego deszczu, żeby zawrócił. Nie li, deszczu nie li, bo cię tu nie trzeba. No i zadziałało, cholera jasna. I przestałem śpiewać, to spadł w końcu deszcz. Można by jakiś taniec deszczu z kolei w drugą stronę odtańczyć. Znaczy, żeby to w drugą stronę zadziałało, to jakiś taniec deszczu indiański. No i siedzę sobie, wiatraczek w końcu uruchomiłem, w końcu się trochę jakoś normalniej zrobiło. No bez wiatraka to bida, bida, panie, bida, bida, oj, bida, bez wiatraka. Dobrze mieć jednak wiatraczek. No i piję sobie zimne piwko, wiatraczek sobie szumi. I jakoś można znieść tą duchotę. O, Putin był w Korei Północnej. Swoją drogą w Korei Północnej jakiś incydent był teraz. To się rzadko zdarza, ale żołnierze północno-koreańscy no, przeszli granicę. To się chyba tam bardzo rzadko zdarza, taki incydent. No i południowo-koreańscy żołnierze nawet strzelali tam. Chyba nikt nie zginął, ale co wiedz, że coś się dzieje tutaj. No i Putin odwiedził Jingdonga. No, Kim Jong-una, dobrze, już oddajmy jakiś tam szacunek wielkiemu, umiłowanemu przywódcy. Nie widziałem przywoływania deszczu przez Konona. Nie widziałem. Kibel z półką. Ciekawe, słuchajcie, bo widziałem japońskie toalety.

japońską. No, a no, niektóre kraje, tak jak Wietnam, czy Chiny nawet też, to starają się tak grać na dwa fronty, wydaje mi się, nie? Bo w Wietnamie to w ogóle jest jakaś dziwna sytuacja, bo oni na przykład mają dużo poamerykańskich czołgów i dużo poradzieckich czołgów, do których potrzebują części. Nie chcą jakoś bardzo denerwować Rosji i narażać się jej, ale jednocześnie też z Zachodem kombinują. I Chiny chyba tak samo trochę. Też niby tutaj sojusz z Rosją, ale do Zachodu się uśmiechają, spotykają, rozmawiają. Takie odnoszę wrażenie, nie? Że to tak trochę taka gra na dwa fronty. No ale w przypadku Korei Północnej chyba najbardziej antyzachodni kraj, nie? Przecież tam się tak normalnie uczy od małego dzieci, że największy wróg to Stany Zjednoczone. I cały czas się tą propagandę tam serwuje ludziom. Może i znajdą się tacy, którzy nie uznają tego za propagandę, bo też się natknąłem na polskie komentarze, takie w tym stylu, że takie kraje właśnie jak Korea Północna czy Chiny czy Rosja, to jest ostatnia ostoja normalności. No bo dla niektórych ludzi to Zachód, ten zgniły Zachód, to jest szatan współczesny i to jest coś strasznego, nie? A normalność, no to taka Białoruś właśnie może, czy Korea Północna. No mi daleko, bardzo daleko do takich poglądów. Czy będzie śmieszkowanie, czy tylko polityczka? No jedno nie wyklucza drugiego, Łukasiuszu. Wiesz, ja nadaję tak, jak mam. Tak nadaję, jak materii staje. No, jak mi staje, to tak nadaję. No, więc są audycje takie, owakie. Różne tutaj tematy w zanadrzu, powiedzmy, mam, ale dzisiaj bez jakiegoś przygotowania też za bardzo. Taka luźna audycja, stąd też tytuł po prostu Luźne Gadki Live. Co będzie, to będzie. Więc zobaczymy. Po prostu jak uznasz, że cię nudzi audycja, albo nie wiem, denerwuje, to wiesz, to zawsze można sobie coś innego, ciekawszego włączyć, nie? Teraz była jakaś egzekucja w ogóle w Korei Północnej. Wyobraźcie sobie zasłuchanie zachodniej muzyki, bo tam nadal bardzo mocno walczą z kulturą zachodnią. A to chodziło nawet o słuchanie muzyki południowo-koreańskiej. Normalnie wyobraźcie sobie egzekucja za noszenie jeansów obcisłych, za t-shirty z jakimiś tam logosami amerykańskimi. Tam to jest bardzo wielkie przestępstwo, zwłaszcza handlowanie takimi rzeczami, jak macie jakieś tam filmy pirackie, zagraniczne. Kraj jest naprawdę mocno odcięty. Ja trochę rozumiem, dlaczego niektórych może to fascynować, to miejsce, tak jak na przykład Emila z kanału Pozdro z KRLD. Emil się jakoś uaktywnił teraz. On nie może za bardzo teraz jeździć sobie do Korei Północnej, bo Korea się zamknęła. Po prostu nie można. No tak, są pewne standardy fryzur też, tak. Przychodzicie do fryzjera i macie ileś tam do wyboru, ale to są wszystko fryzury jakby klepnięte, nie? Zalegalizowane, no, przez władzę. Ale dlaczego rozumiem, że niektórych może taki kraj w jakiś sposób fascynować? Ponieważ no, jest to jakaś odskocznia trochę i pod pewnym względem to jak tam się żyje, może być takie odświeżające po tych różnych problemach, z którymi się państwa zachodnie zmagają. No bo tam nie ma problemu ani z emigracją, nie ma syfu, nic nie jest pobazgrane.

tak jakby, no, jak ktoś tam pojedzie na wycieczkę, to może mu się wydawać, że to nawet jest tu jakiś taki ład, porządek, nie? Ulice czyściutkie, niezniszczone w ogóle, bo nikt samochodami nie jeździ prawie, no bo tam nie ma samochodów za bardzo, tam się rowerami jeździ. No. Na wycieczkę tam można było, bo teraz, to znaczy Korea Północna nie jest całkowicie zamknięta na turystów, bo co ciekawe, mogą tam przyjeżdżać turyści z Rosji. Tak. No, to tak trochę po to, żeby tego wzmacniać, tego sojuza, nie? Teraz właśnie. Myślę, że Korea Północna, tak samo jak Chiny, robią ten deal z Rosją, kręcą się wokół tej Rosji i z nią tam troszkę romansują, po to, bo mają nadzieję na to, że w zamian za współpracę dostaną po prostu technologie, zaawansowane technologie, w tym wojskowe technologie, technologie, no takie dotyczące właśnie satelitów, jakichś tam takich zaawansowanych rzeczy, może z elektroniki, z wojskowości, coś. Takie rzeczy, co ciężko jest sobie tak łatwo samemu wypracować, nie? No, dosyć pewnie zaawansowane rzeczy, bo jak to, tak sobie patrzę, jak zaawansowane dzisiaj są te Chiny. Była ostatnio rozmowa o tym, że Chiny to takie właściwie technologicznie zacofane, niektórzy twierdzą. Mi się wydaje, że można różnie na to spojrzeć, bo co innego jakieś technologie wojskowe na przykład, co innego procesory, nie? Była mowa o tym, że Chiny nie produkują procesorów za bardzo w ogóle, a ja mam takie przekonanie, że jednak produkują, tylko po prostu trochę takie wsteczne to wszystko jest i no, no przecież była nawet ta afera, że skopiowali jakiś procesor Intela, no taki gdzieś tam na poziomie Intelów starych sprzed wielu lat, nie wiem, jakiś tam Celeron 500, coś takiego, nie? Że to są w stanie zrobić. No to i tak nie jest tak źle może, bo my na przykład w ogóle nie produkujemy za bardzo jakichś procesorów chyba, nie? No a oni wiele mają takich, w ogóle jak tam się wsiada do pociągu na przykład, jakiegoś takiego bardziej wypasionego, no to tam wszystko zautomatyzowane, takie bajeranckie się wydaje. Wszystko tak ładnie przygotowane jakoś, jakaś tam pościel świeża, komputerkiem sobie sterujesz różnymi tam rzeczami, nie? Wydaje się to takie, taki, że że nie jest tak źle, nie? Te wszystkie vending machines, czyli te dystrybutory żywności, to też my na przykład nie mamy czegoś takiego chyba, nie? No chyba, że jestem nie na czasie i gdzieś już wprowadzili, ale no podoba mi się na przykład to, że taka maszyna jest w stanie ci dobrą, gorącą zupkę z takimi fajnymi składnikami, no wiecie, kawał mięsa tam pływa, jajeczko, normalne takie jajeczko na pół twardo. I to wszystko robi taka duża maszyna. Jest w ogóle, powiedzmy, takie miejsce, w którym stoi taka, no, duża maszyna, jak trzy szafy. Jak sobie coś tam zamawiamy na komputerku, to wyświetlacz nam pokazuje od razu filmik ładny, jak się ktoś, jak kucharz przyrządza taką zupę. Można sobie tam wybrać z menu różne te jakieś zupki. I no, fajne rzeczy, dużo. I w tym miejscu jest też tak, można sobie siąść i zjeść, bo są stoliki i jest też takie stanowisko, gdzie można sobie wylać resztki zupy, umyć ręce, jakieś chusteczki. No takie wszystko, co potrzeba, żeby sobie coś tam zamówić w takiej maszynie. Słychać, jak ta maszyna w środku tam gotuje wodę, coś kroi, przyrządza. No to przydało. Chciałbym, żeby u nas takie rzeczy były też w sumie. Bardzo duży jest w Chinach na przykład rynek streamerów. To znaczy bardzo są popularni tacy, którzy streamują na żywo. I to są zasięgi
pieniądze, popularność, w ogóle no, o ileś tam leveli wyżej niż u nas. Bo wyobraźcie sobie, że jest Polak na przykład, który jest bardzo tam popularny. No i tego. Chociaż, przepraszam, ten Polak to w Japonii chyba był. Kurde, już mi się trochę pomieszało. Już zapomniałem, czy ten Polak to był w Japonii, czy w Chinach. W Chinach chyba właśnie. Sobie mieszka. No myślę, że i tu, no ale te też... Nie, no Chiny to były. Tam jest duże rozwarstwienie, bo w mieście jest to naprawdę, tam tętni życie, streamerzy, aplikacje, prawda, komputery, szmery, bajery, piękne mieszkania, a wieś potrafi być bardzo, bardzo biedna na przykład. No, duże rozwarstwienie. No, ale... No i bardzo duże kwoty potrafią tacy streamerzy zarabiać. Ludzie tam wpłacają na żywo i to potrafią być takie pieniądze, o których nam się nie śniło, więc szybko można tam zostać jakąś gwiazdą i to jest normalna, naprawdę nieźle płatna praca, tak, że cię stać na super mieszkanie, wygody. Tylko musisz to robić bardzo regularnie i bardzo często, bo tam jest duża konkurencja, powiedzmy. Oczywiście, no wiadomo, że mają swoje własne aplikacje, swoje własne odpowiedniki popularnych serwisów społecznościowych. No i też można się zapytać, czy to tak źle, czy co, czy to jest coś złego, że ktoś ma, nie używa jakiegoś Facebooka na przykład, nie? Czy YouTube'a, tylko ma swoje własne platformy. To właśnie dobrze, bo to rośnie w siłę i masz swoje platformy. A tam często to działa trochę inaczej. System tam wynagradzania tych streamerów, te serwisy są często połączone tam z jakimś handlem, sklepy, no i mają to po swojemu zrobione. No i dobrze chyba w sumie. No oczywiście dla człowieka, który ceni sobie wolność, to jest trochę wkurzające, że masz blokadę, musisz przez VPN-a się łączyć z jakimś tam Instagramem czy Facebookiem. A i tak ci się to zawiesza podobno i to jest ciężko, nawet jak tego VPN-a używasz. No, ale da się tam jakoś żyć i dobre pieniądze nawet zarabiać. Ale tak wracając trochę do tej Korei Północnej, jak mówię, teraz wpuszczają tylko turystów z Rosji. Jak tak się porówna Chiny do tej Korei, no to niebo a ziemia, wiecie, Korea Północna to tak jest w stylu takim sowieckim troszeczkę, te pociągi takie, wiecie, zwyczajne, stare, jak u nas dawniej, czy tam właśnie jak w jakimś ZSRR, wszystko takie troszkę obskurne i takie staroświeckie, na starą modłę, wejdziecie na jakiś dworzec, to żyrandole wiszą, tak, na rosyjską modłę troszeczkę, nie? Bardzo, bardzo wysoki sufit, jakieś żyrandole. A w Chinach to bardzo różnie bywa. Tam to potrafi nowoczesność wręcz taka jakaś zachwycić człowieka. I no... Jak Putin tam przyjechał, to całe miasto udekorowane we flagach rosyjskich. Dzieci z tymi flagami rosyjskimi, aż to nawet dziw, skąd oni tyle flag tam naszyli. Wszędzie portrety Putina. Ludzie krzyczą, kochamy Putina, skandują. No, i to taka trochę ojczyzna robotów. No, ci ludzie... Myślę, że Rosji może zależy na tym, żeby może zyskać jakieś oddziały wojskowe, zbrojne tych Koreańczyków północnych, bo oni są bardzo posłuszni, oni są trochę jak roboty, wykonają, do kogo im się każe strzelać, to będą strzelać, to taki typ człowieka trochę, nie? Taki robot.
No i są bardzo antyzachodni, więc chętnie. A no i mają pewnie też, tak jak Chiny, chrapkę na technologie różne, wojskowe czy tam jakieś elektroniczne, informatyczne. To może być groźne trochę, wydaje mi się, dla świata, no bo nie wiem, ile tam tych głowic ma Korea Północna atomowych, ale to właściwie nie ma takiego dużego znaczenia, ile. No, Amerykanie mieli dwie swego czasu, nie? I jak to mocno wpłynęło na historię świata. Mieli dwie. Wystarczyło. Mówi się, że ci mogą mieć tak kilkanaście, nie? No ale to nie ma właśnie dużego znaczenia, czy mają kilkanaście, czy pięć, czy trzy. Też ta niewiadoma właśnie, ile mają tych głowic, to też jest taki trochę element odstraszający. No, no i jak oni sobie unowocześnią te swoje różne rakiety, czołgi, którymi tam straszą tą swoją bronią, nie? Że i się chwalą, robią parady, pokazują, co mają tam i tak dalej. No to jak to sobie wszystko unowocześnią, to niefajnie trochę. Taki kraj straszak. No. A jak na przykład zarabia sobie taka, to też jest troszeczkę tak jak Rosja, taki kraj bandycki pod tym względem, że no tam też jest bardzo dużo hakerów, szkolą normalnie rządowych hakerów. Kradną podobno konta bitcoinowe, takie numery robią. No to jest taki kraj, który działa trochę tak jak barbarzyńca taki, nie? Który nie ma żadnych oporów, nie ma standardów, robi sobie co chce, po prostu chce komuś coś ukraść, zabrać, to cichaczem robi. No bo co ma do stracenia, nie? I tak już, jak się ma złą opinię trochę takiego bandziora i wiadomo, że nikt cię za to nie ukaże, nie skreśli cię, nie wyrzuci, sankcje i tak mają, nie? No to co im szkodzi? Taki człowiek nie ma nic do stracenia, taki kraj. No więc może sobie tam robić różne numery. No, my teraz mamy dziennie podobno kilkaset ataków, cyberataków właśnie ze strony rosyjskiej. Ja się zastanawiam, czy to nie działa trochę tak, że oni, robiąc te ataki, instalują nam jakieś trojany, powiedzmy, w różnych systemach informatycznych, sterujących różnymi tam rzeczami. Nam się może wydawać, bo na pewno mają dobrych tych hakerów, no i nam się może wydawać, jak przyjdzie już do jakiejś wojny, do konfliktu, nam się może wydawać, że odparliśmy te ataki, a oni w odpowiedniej chwili po prostu aktywują różne trojany, boty, zainfekowane serwery się przestaną działać i tak dalej, nie? Instalują jakieś backdoory, czyli takie tylne drzwi, nie? Ja nie wiem, czy nasi specjaliści zawsze wykryją, że gdzieś tam jest backdoor. Może się wydawać nam, że odparliśmy atak, a gdzieś tam ci sprytni hakerzy coś poinstalowali. Japonia i Korea Południowa zbroją się na potęgę i jak będzie trzeba, to kima zdmuchną, a z pomocą USA i Chiny. No. W sumie to mógłbym nawet pojechać sobie kiedyś do takiej Korei. Tylko tam zawsze się idzie z przewodnikiem i właściwie to tak dużo nie pooglądamy. Pooglądamy to, co nam chcą pokazać, że mają najwięcej pomników, że mają tutaj, ewentualnie nas zaproszą do jakiejś wsi podjumkinowskiej, czyli takiej wsi na pokaz zrobionej, żeby zachwycić przybyszów, jak to się świetnie żyje, nie? Jedna wielka iluzja troszeczkę. Dostałem tutaj newsa, że Huawei wprowadza procesor Kirin 9000C do komputerów stacjonarnych. Chcą zastąpić zakazane CPU Intela.
Huawei wprowadził na rynek swój własny komputer PC. Jakiś tutaj nazwa Queen Gian W515X, który odbiega od tradycyjnych rozwiązań, stawiając na własny krzem zamiast zachodnich procesorów, jak Alder Lake 12, 12 generacji. Według doniesień system jest wyposażony w najnowszy chiński 8-rdzeniowy procesor Kirin 9000C, który może pracować z częstotliwością do 3,1 GHz. No czyli co? Czyli wynikałoby, że jednak robią Chińczycy całkiem dobre procesory? Ośmiordzeniowy procesor. Taktowany częstotliwością 3,1 GHz to chyba nie jest kiepski procesor, nie?

No i te komputery Huawei są sprzedawane tu w różnych opcjach i taka silniejsza konfiguracja to jest 16 GB, 512 pamięci RAM, to chyba dysku, tak? I pamięci masowej. Aha, tak, bo pamięci RAM i pamięci masowej, okej. No... Może się podobać dzisiaj ludziom, którzy odwiedzą taki kraj jak, nie wiem, jak Chiny czy Korea Północna, to, że tam ludzie grzeczni są. Jak oglądałem sobie takie wycieczki, różne podróże ludzi, którzy w te miejsca podróżują właśnie sobie, nagrywają, to no szczególnie te Chiny, to wiecie, tam bardzo mili, sympatyczni ludzie. Nie ma takiego jakiegoś poczucia, że ktoś ci może w łeb dać albo kosę wbić. Nie ma narkomanii, tyle jakiejś, nie? Takiej, no, to z czym się teraz Zachód boryka. Jak się ten procesor nazywa? Kim Il-sen? to prędzej właśnie północno-koreański Kim Il-sen. Ale podobnie trochę. Kirin. No i to też tak głupio się trochę śmiać. Dzwonię. Etam, zapraszam. Dzwoń. Może Etam ma jakieś ciekawe informacje odnośnie chińskich technologii. Tylko żebyś się Etam nie dzwonił tylko po to, żeby się pochwalić, że słuchaweczki za 8 zł masz po raz kolejny. Bo to... Także nie wiem, czy polskie kompleksy czasem trochę nie wychodzą i taka chęć wyśmiania za wszelką cenę, no bo tak śmiać się z kogoś, kto jednak może i ma... strasznie kiepskie samoloty, ale robi swoje, nie? Może i ma jakieś kiepskie samochody, ale robi swoje, w tym elektryczne. No. Może te procesory nie są tak dobre jak Intela, ale robią, nie? No i generalnie taki zinformatyzowany mocno kraj technologiczny, nie? Dzieci się od małego pilnie tam uczą w szkołach, a dyscyplina... pewien taki ład i porządek. Poza tym my często oceniamy inną kulturę przez, tak patrząc pod kątem swojej, nie? Przez pryzmat swojej. I to nie zawsze może mieć taki sens. No, ci ludzie są do czego innego zupełnie przyzwyczajeni. Inne też trochę na pewno mają spojrzenie na świat, na wartości, hierarchię wartości i tak dalej, i tak dalej. No to wiecie, no tak dziwnie, nie? Się... Może nie mają takiej potrzeby... Aha, muszę odblokować, dobra. Może nie mają takiej potrzeby indywidualizmu i zapotrzebowania na prawa człowieka i wolność. I to niekoniecznie wynika z tego, że ich zaprogramowano, wyprano im mózgi, tylko to jest inna kultura, w której się bardziej ceni kolektywizm po prostu. I nie możemy tak mierzyć własną miarą wszystkiego zawsze, nie? Też...

0: będzie laurka dla baćki od Etama. No mam nadzieję, że nie, bo baćka w zasadzie grozi nam cały czas znowu i tłumaczy w ogóle kryzys na granicy, że to nasza wina, że my to specjalnie. Ma jakieś dziwne swoje teorie na temat kłótni krajów zachodnich, że to trochę to, co się dzieje u nas na granicy, to miałoby być pokłosie jakiejś wojny tutaj między krajami zachodu. No jakieś ma dziwne swoje, czyli podrzuca nam, robi nam syf, knuje, robi nam koło pióra, i, a na koniec najlepiej jeszcze zwalić wszystko, że to ich wina, nie? To takie straszne. Zresztą, no wiadomo, że Łukaszenka zrobi zawsze to, co Putin mu każe, co będzie na rękę Rosji, jak Rosja nagle całkiem nabierze do nas takiej agresywnej postawy bojowej, no to wiadomo, że wtedy momentalnie się zmieni też stanowisko Białorusi i o ile jeszcze dzisiaj czasem nas tam chwalą albo tak mówią o Polsce jako o takich, o kimś, komu Zachód wyprał mózg tym Polakom, no i w sumie ogłupiali są, nie wiedzą co dobre, no to wiadomo, że w takim kraju jak Białoruś ta retoryka może się zmienić z dnia na dzień i nagle też wszyscy obywatele zaczną inaczej myśleć, bo w telewizji zobaczą propagandę i wiecie jak to jest, nie?
1: O kimś, komu Zachód.
0: No cześć tam.
2: No, udało się, bo ty tak o tych zagranicznych mówisz, zagranicznych, a ja dzisiaj miałem dużo przygód z zagranicznymi. To znaczy liczba, że tak powiem, ciornych zwiększyła się 2-3-krotnie. Dosłownie, no, może nie co pół godziny, ale co 2 godziny to mijam jakiegoś tutaj na osiedlu. I tak mówię, łaska pańska, że tych Ukraińców nam przysłali dwa lata temu, bo na naszym osiedlu już naprawdę jest bardzo ciężko wynająć mieszkanie. Także nie ma tutaj tak łatwo, ale tak jechałem dzisiaj sobie autobusem do wielkiego marketu. No i tak było takie miejsce, gdzie autobus przystanął na czerwonym świetle. To było na wysokości z kolei przystanku tramwajowego. Wyobraź sobie, że widziałem ogromną, wielką, prowadzoną przez kobiety w takich tradycyjnych islamskich ubraniach, rodzinę wielodzietną, kobiet z dziećmi, nie? Aż tak dziwnie się zrobiło, bo nigdy w tym miejscu nie widziałem takiej rodziny, i to takiej obszernej rodziny, i to prowadzonej wyłącznie przez dorosłe kobiety. Notabene muszę powiedzieć, że prześliczne te kobiety były, mimo że były całkowicie w tradycyjnych ubiorach, bez zasłoniętej twarzy, ale te buzie były piękne po prostu. Aż Ukrainka, która koło mnie siedziała, spojrzała się i z taką wręcz zazdrością patrzyła na te kobiety. Nie umieszkałem się do niej odezwać. Nuszo, no konkurencja dla was przyjechała w Polsce. Uśmiechnęła się tylko do mnie.
0: No, ale co to byli za obcokrajowcy, o których teraz mówisz, ta rodzina? Skąd oni byli?
2: Nie mam zielonego pojęcia. Musiałbym otworzyć drzwi i wyskoczyć, bo autobus stał na światłach, a na wysokości drzwi, które były na wysokości siedzisk, gdzie siedzieliśmy, po prostu był ten przystanek, na którym oni czekali, tramwajowy. Autobus po prostu się zatrzymał i dosyć długo stał na światłach, także mogłem się przyjrzeć. Tam było, ja wiem, 4 dorosłe kobiety, wszystkie prześliczne, ale no mówię ci, po prostu tak śliczne buzie po prostu, że aż szok. Sam bym zagadał, gdybym był w tamtym miejscu na ulicy, nie? Także ten, nie wiem jak bym zagadał, bo nie wiem w jakim języku oni tam się porozumiewali, ale jakoś byśmy się tam pewnie dogadali. No w każdym bądź razie już to zjawisko tutaj w Szczecinie się pojawia. O co nie jest trudno, ale jak mówię, no tutaj akurat nasze osiedle jest bardzo, bardzo ciężko dostać. Wiem to od samych Ukraińców, którzy już mniej więcej od roku się wypytują o jakiś pokój, chociaż jakieś, na mieszkanie, tylko jakiś pokój, żeby wynająć. No nie ma, tutaj po prostu nie ma, bo to jest takie miejsce, gdzie jest dobrze skomunikowane, dużo sklepów, wszystko blisko. Tak zwane osiedle 15-minutowe, biorąc pod uwagę tą nowomowę, nie? No i cóż, ale przygoda trwała dalej. Otóż dojechałem do miejsca, które właśnie jest taką wielkim centrum handlowym. Zacząłem sobie chodzić o tym centrum handlowym i nawet mam z tego filmik. Chciałem ci to przesłać, żebyś sobie puścił, ale plik jest bardzo duży, musiałbym go kompresować, bo w 4K kręciłem. Otóż mówiłem ci kiedyś chyba nawet na twojej audycji, że pojawiły się na Poczcie Polskiej różne gadżety. Oprócz tego, że możesz normalnie wysłać list i odebrać przesyłkę, to możesz również wymienić waluty różne, możesz kupić gazety, czyli jest kącik prasowy, a nawet są czekoladki jakieś takie okazjonalne, zestawy komunijne i nawet zestawy resoraków. Plus takie produkty jak małe Fiaty, duże Fiaty polskie, polska motoryzacja z PRL-u, czyli retro rzeczy. No i pojawiło się pełno retro rzeczy w markecie.
0: A przepraszam, a tam na poczcie czy są gadżety erotyczne już też można?
2: A wiesz co, na to nie zwróciłem uwagi. Nie, chyba raczej nie, bo tam było dużo rzeczy z papieżem, z kościelnych takich rzeczy. Myślę, że to by nie lidzowało za bardzo. Także myślę, że byli na tyle przyzwoici, że żadnych masażerów turystycznych nie było wśród tego. Także w samym markecie się zdziwiłem, bo przynajmniej w trzech różnych skalach, jedną poznałem od razu, bo to skala 1,43, czyli skala 0. My znamy z PRL-u H0, czyli halby 0, czyli po połowę skali 0 w kolejkach elektrycznych, a to była skala 0, czyli dosyć duże samochody metalowe, małe Fiaty. W skali 1 do 72, takiej skali, nazwijmy to samochodowo-modelarskiej, były samochodziki, duże Fiaty, małe Fiaty, Polonezy, jakieś Żuki, o, Żuki nawet były, dwa rodzaje Żuków były, z taką plandeką i z taką obudową, gdzie można było wsiąść. Naprawdę tego jest bardzo dużo. Co więcej, poszedłem kawałek dalej, to już wprawdzie nie polskie klimaty, ale dwa rodzaje konsoli Tetris. Dwa rodzaje konsoli Tetris i to w niejakiejś szalonej cenie, bo te samochodziki były drogie, po 60 zł. Także resoraki takie, ale marka polska.
0: No widzisz, jak ktoś teraz zarzuci, że w Polsce się samochodów nie produkuje polskich, to można pokazać, a są, proszę bardzo, tutaj i na poczcie taki maluszek, fiacik polski.
2: No i w markecie było tak samo. Francuz, tutaj to był w Carrefour? Chyba Carrefour. W każdym bądź razie poszedłem dalej, patrzę, a tu takie, kurde, coś znajomego, ale dawne te konsolki, co tam był wilki, zając, tam łapały jajeczka, tej mniej więcej wielkości, ekranik, dwa rodzaje konsol Tetris. Normalnie z wyświetlaczem takim ciekłokrystalicznym, czarno-białym, takim jak w zegarkach kiedyś były. I to jeszcze jedna w obudowie takiej ala joypad od konsoli PS3, a może PS4, nie wiem, no bo one są podobne do siebie, a druga w stylu takiego właśnie starego, tego właśnie tych gierek takich a la Nintendo, czy właśnie te ruskie elektroniki.
0: A to produkt polski? Czy to produkt krajowy był? Czy...
2: Powiem szczerze, nie czytałem, ale nie łudźmy się, to było na pewno made in China, bo cena tych konsol to było 14 zł za tą większą, czyli tą w stylu joypada, a 11 zł za tą mniejszą. Nawet przed chwilą wykłócałem się z niejakim Borgiem a właściwie ze słuchaczami Borga na jego kanale, odnośnie tego, że to jest jakiś trolling z mojej strony, że nie ma czegoś takiego, więc się wkurwiłem, powiedziałem, jutro pójdę, kupię dwie sztuki, mało tego, ufunduję to jako nagrodę dla Borga za najwyższą wpłatę na jego tam cześć, tego co zbiera, na jakąś konsolę zbiera czy coś.
0: No proszę. No. Etam sponsor tutaj. No tak, jak taka cena, to na pewno. Gdyby to w Polsce było wyprodukowane, to kosztowałaby już nie 14, tylko 100 zł. No.
2: No pewnie jak ten resorak za 67 czy 68 zł, nie? Pewnie coś w tym stylu, tak? Właśnie. No ale oprócz tego konsola Atari 400 mini, tak? No to już oczywiście w cenie 500 zł, prawie 500 zł.
0: Jaka konsola?
2: Atari, to się nazywa D400 Mini. To jest taka firma, która wypuściła Commodorka Mini i Maxi, później Amigę Mini, a teraz jest Atari, które emuluje wszystkie konsole i wszystkie 8-bitowce Atari.
0: Aha, czyli Atari 865, Atari 2600 to konsolowe, tak?
2: I XL-ki, XE, Atari, też komputery, można klawiaturę podpiąć, programować, wszystko można robić.
0: Fajne. Tylko... Ludzie chwalą ten sprzęcik, że on jest zacny.
2: Tak, no ma przede wszystkim fajne sprawy, bo ma wyjście te HDMI, także bezproblemowo, bez konwerterów można sobie podłączyć to i do grabera na komputer. Teraz takie grabery, które są całkiem przyzwoitej jakości, są za 30 zł na Allegro dostępne, czy tam 35, powiedzmy, z przesyłką, a również można podłączyć do telewizora bez problemu, bez kombinowania, nie? Bo jednak te telewizory współczesne nie mają tych cinczów czy eurozłączy. Nie?
0: A jakbyś miał dzisiaj wybierać na przykład, czy kupić sobie Atarynkę 8-bitową, czy Commodorka? Ja nie wiem, czy bym się na Atari nie zdecydował jednak, wiesz? Mimo tego, że Commodorowiec bardziej, ale wiesz, to kurczę, jakoś takie odrobinę lepsze jakby były te Atarynki, nie? Troszkę lepsze gry, ale ta paleta kolorów mi Commodorowa się nigdy nie podobała w ogóle, taka jakaś matowa i taka...
2: No 16 kolorów nie była wybrana na stałe.
0: I w ogóle te Atarynki, one miały też jakiegoś tam chipa, który troszkę wspomagał, tak, wiesz, scrolling, coś takiego, nie? Więc to była de facto odrobinę jakby silniejsza
2: Commodore
0: konfiguracja.
2: Commodore też to miał. Tak, Commodore również to miał, natomiast tu akurat te angielskie produkty, czyli Sinclair i Amstrad tego nie miały, nie miały tych scrollingów. Na Commodore też to było, natomiast Commodore 8-bitowy miał jedną taką wadę dużą, poza oczywiście fajnym układem dźwiękowym, który był kultowy, bo nawet Kombi używało go jako sekwensera muzycznego, to również to przede wszystkim miał bardzo złe rzeczy typu Microsoft Basic, w ogóle bez instrukcji tam chyba graficznych i muzycznych, czy jakaś taka w ogóle wersja z dupy wzięta. Co wiem, co jeszcze tam takiego kiepskiego miał? No właśnie te stałe kolory, 16 kolorów i to takiej na sztywno zdefiniowanej palety. Oczywiście można było przerwaniami uzyskać ciekawsze kolory. Po prostu część ekranu była od do którejś tam linii. Jedna jak gdyby część palety, a potem gdzieś tam z jakąś obniżoną jasnością druga, jeżeli to dobrze pamiętam, tak? Natomiast w Atari mieliśmy po prostu chipset projektowany przez tego samego gościa, który chipsety robił do Amigi, i tam było od razu 256 kolorów, także dostępnych, tak? Oczywiście w odpowiednich trybach, w niższej rozdzielczości. Także tego. Także no, ja tak samo wybrałem Atari, chociaż później, no 2-3 miesiące później trafiłem na pewną okazję w tej samej cenie, w której ja kupiłem Atari, a właściwie mi kupiono Atari, które z całą świadomością właśnie ze względu na paletę kolorów kupowałem. To był Commodore 128, a więc dużo, dużo mocniej rozbudowana wersja Commodore 64, który łączył w sobie jak gdyby trzy różne systemy. Po pierwsze Commodore 64 z procesorem MOSa i z tymi samymi możliwościami, w ogóle trybem tego komputera. Po drugie Commodore 128, z już z rozbudowanym Basiciem, wersja 3.5 od Commodorka, a po trzecie miał procesor Z80, który pracował w trybie CPM, a więc takim pierwszym DOSie, jak gdyby, protoplaście DOSa, więc można było spod CPM-u używać programy, nie? No i to była naprawdę porządna maszyna i leżała w sklepie w cenie takiej, jak ja mniej więcej dostałem tego Atari 800 XL z magnetofonem, to on leżał ze stacją dysków, nie? No, to wtedy bym jednak wybrał tego Commodora. Zresztą niewiele brakowało, ale jako Atarowiec 2,5 roku później mało brakowało, kupiłbym Atari ST zamiast Amigi. Dosłownie ciut, bo już miałem, jakby powiedzieć, namierzony konkretny egzemplarz w konkretnym miejscu, ale kolega przyniósł kasetę VHS z nagranymi intrami do gier Amigi. No i to już był koniec marzeń o Atari ST, to już było wtedy wiadomo, że będzie Amiga. Nie?
0: A tak zmieniając trochę temat, bo próbowałeś ostatnio zadzwonić do Jacka, do audycji Jacka, z prawej strony mapy, no właśnie tej audycji, która całkiem popularna jest, ma dużo wyświetleń, dużym zainteresowaniem się cieszyła, dużo komentarzy, no ale dzwoniłeś jakoś tak na początku samym, Jacek wtedy chciał jeszcze chwilę tam pogadać. Co chciałeś tam wtedy powiedzieć ciekawego?
2: A wiesz, że już nie pamiętam, to była bardzo konkretna rozmowa o czymś związanym chyba z ekonomią. Ja chciałem tak naprawdę konkretnie porozmawiać na ten temat, ale potem już zrezygnowałem, ponieważ kupiłem sobie pewien system streamingowy, taki z subskrypcją i trafiłem na bardzo ciekawą produkcję. Ja wiem, że się zaraz wszyscy tutaj najeżą, ale ty masz to na ekranie, więc powiem. Produkcję rosyjską. Film nazywa się Mira, czyli takie imię Mira, ale tak naprawdę chodzi o Mir-A, bo nie wiem, czy wiecie, ale Rosjanie kiedyś mieli taką stację kosmiczną Mir. Chyba wszyscy wiecie o tym. I miała powstać druga wersja tej stacji kosmicznej. Miała się nazywać Mir-2 oficjalnie, ale nieoficjalnie miała się nazywać Mira, co w języku rosyjskim oznacza świat albo światła, czyli świetlana, o, jest też imię od tego Svetlana, albo pokój. Jest bardzo ciekawa rzecz w tym filmie. Otóż pierwsza rzecz to taka dla ludzi, którzy lubią techniczne rzeczy oglądać. Film powstał już 3 prawie lata temu i wszystkie efekty specjalne, które zostały wykonane w tym filmie, są wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, przy generowaniu obrazu sztuczną inteligencją. To jest jedna rzecz. W ogóle film, cała treść filmu jest jak gdyby wokół tej sztucznej inteligencji. I są ciekawe wstawki, ciekawe wklejki, o ile w tych wszystkich filmach zachodnich, to są te LGBT-y, takie różne takie nawoływania jakieś takie wojenne, takie, no wiesz, no, tak jakby gdzieś tam podszyte to jest jakimiś takimi rzeczami typowymi dla współczesnego Zachodu. O tyle w tym filmie, w jakim miejscu nie jesteś, w jakiej lokacji nie jesteś, gdzieś, gdzie jest widoczny jakiś napis, to jest właśnie światło, pokój, świat, takie pokojowe odwołania. To jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że jest to film rosyjski. Nie?
0: Marcinie Chudziku, nie mam sarkastycznego podejścia do twojej osoby. No, tak, to twój znak rozpoznawczy. Trochę używasz czasem słów, których znaczenia chyba nie znasz. A nie odebrałem cię, bo... Bez urazy, ale no ty jesteś jedną z tych kilku osób, z którymi zawsze rozmowa zejdzie na ten sam temat, to raz. I trochę muszę znów jakiś odwyk od Shuri zrobić, bo nie chcę za każdym razem, żeby zeszło na płaską ziemię, czy konopię, czy energię, czy eter. Po prostu, bo na przykład audycja jest o czymś innym, nie? A z tobą może być ciężko nawet tak na siłę zmienić temat.
2: Zostałeś zaszufladkowany, jak słyszysz, Marcinie Chudziku.
0: Aha, że to było do komentatorów. No dobra, no spoko. Wiesz, po prostu ja wiem, że jak zadzwoni Tomasz Filozof, to będzie zawsze taka sama rozmowa. I z tobą też trochę. Poza tym tak nie będę ukrywał, że trochę mi się nie podobał, na przykład nie podobało twoje szaleństwo na antenie u Dublińskiego. Dziwnie się zachowywałeś, nie? Przekrzykiwałeś cały czas, tam od frajerów wyzywałeś, na ustawkę się chciałeś umawiać. Potem, no pijany byłeś, czy tam naćpany, nie wiem, ale też potem dzwoniłeś, jakieś konferencje ze wszystkimi ludźmi, ze swoich kontaktów, jakieś dzwonienie do wszystkich. Wiesz, totalne szaleństwo, nie? Ja chcę trochę spokoju teraz, chcę sobie trochę odsapnąć, trochę może mniej szurskich tematów, bo to jednak odstrasza mi bardzo mocno ludzi też i widzę, że to nie robi dobrze Radyjku, tak? Więc trochę chyba będzie zmiana tej zasady, że odbieram dosłownie wszystkich, każdego. Niektórych po prostu czasem, jak nie będę miał ochoty, to sobie nie odbiorę. Możecie się tam poobrażać, jak chcecie, czy coś. I tak dalej, ale to mnie to tam, mi to nie robi za bardzo. Trochę będą jakieś małe zmiany tutaj, może zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie będzie już takiego pluralizmu, myślę, bo też czasami po prostu się w bebechy przewracają, nie? I wątroba gnije.
2: No ja wiem dokładnie, o czym mówisz, bo ja w tej rozmowie przez cały ten czas uczestniczyłem i nie wiem, czy słuchałeś, ale ja się przełączyłem w coś, co nazywam stan stand-by. Czyli taki stan oczekiwania, po prostu zamilkłem, bo się tam naprawdę zrobiło takie coś. Czułem, jakby ktoś mielił kawę dosłownie przez takie właśnie wtrącanie. A poza tym druga sprawa jest taka, że jak dwie osoby mówią naraz, to niestety, ale Skype zaczyna głupieć i przerywa te słowa, co drugie słowo słychać. No nie jest to dobre dla tego słuchania, dla słuchania w ogóle takiej treści. Nie? No. Natomiast jeszcze jedna taka uwaga odnośnie tego, co mówiłem na temat przeżyć sklepowych. Dzisiaj jest 1 lipca, nie? I ogłoszono z wielkim przytupem, o ile w Grecji wprowadzono od dzisiaj 6-dniowy tydzień pracy, o tyle u nas wzrosły ceny prądu. Nie? Nie aż tak duże, jak przewidywałem, chociaż wypowiedziała się na ten temat już jedna osoba związana z ekonomią. Nie pamiętam, kto to był, czy to przypadkiem nie był Gwiazdowski, że plan jest taki, że te 500% to my osiągniemy, ale na procencie składanym i do końca przyszłego roku, tylko po prostu my tego nie zauważymy, ludzie się nie połapią, nie? Oni tak to zrobią. Natomiast rzeczywiście coś takiego jest, są już wnioski o dopłaty dla osób o niskim przychodzie do 600 zł. Nie wiem, czy to jest na rok, czy na kwartał, nie mam pojęcia, ale tam do sierpnia, od sierpnia będzie można składać, tak jak teraz było dotowane, tak będzie można o tę dotację teraz składać, jak to się mówi, składać. Jeżeli uznamy, policzymy to sobie, bo to jeszcze trzeba sobie policzyć, czy się na to załapujemy, czy nie, no i złożyć będzie można wniosek. Podejrzewam, że w bankach waszych się pojawi opcja złóż wniosek na dopłatę energetyczną, nie? No w Niemczech to się odbywa inaczej, tam po prostu urzędnicy to robią, od ich strony jest to, żeby wyłowić tych ludzi, którym brakuje, a u nas jest tak, że jak się nie upomnisz, to i nie dostaniesz, nie? No także coś takiego, no i przy okazji właśnie zauważyłem w tym sklepie, bo ja te same mniej więcej produkty tam idę zawsze kupić, takie w promocji, nie będę ukrywał, i poszły w górę tak między 15 a 25% z dniem dzisiejszym poszły w górę. Czyli na przykład jak coś kosztowało, dam przykład, melisa najtańsza, jaka była w ogóle na rynku, za złoty 49 zł, kosztuje już 2,49, tak? Tak z dnia na dzień, pstryk, 2,49. Nie?
0: Słynna zupka chińska. Jeszcze niedawno kosztowała, można było kupić za jakieś tam 80 groszy, nie? A dzisiaj już tam 2,50. Strasznie ceny, okropnie. Ja kupiłem dwa kotlety schabowe, gotowe takie na garmażerce, już opanierowane do podsmażenia, 15 zł. A patrzyłem na przykład, jakie są ceny w takich Chinach i tam za 20 zł możecie sobie kupić jakąś taką całą kurę na przykład, czy jakąś taką dużą pakę kurzych łapek, które są tam traktowane jako przysmak tak naprawdę. My tym gardzimy. Ciekawostka taka, że w Polsce się produkuje często te kurze łapki na eksport i do Chin się sprzedaje, bo Polak tego nie zje za Chiny. Nomen omen, to za Chiny ludowe. A wiecie, a Chińczycy mają inne podejście, bo u nich na przykład pierś z kurczaka będzie kosztuje 5 zł w przeliczeniu na nasze. Pierś taka jakaś większa z kurczaka. I u nich jest to traktowane właśnie jako takie mięso drugiej kategorii, bo oni cenią sobie to mięso, w którym jest na przykład dużo kolagenu, który faktycznie jest dobry, bo to na co robi dobrze kolagen? Na ścięgna?
2: Zdaje się, że na chrząstki czy na kości.
0: Tak, chrząstki, tak. Chrząstki, chyba ścięgna też. No to ogólnie to jest dobre. I w ogóle tak popatrzyłem na ceny, jakie są w Chinach, to tam, no wiecie, takie jakby albo taniej, albo tyle samo, co w Polsce, nie? Polska już przestała być jakimś tanim krajem dawno.
2: No z tych podróżniczych filmów, o których tam wspominałeś, że lubisz oglądać, ja również mam parę kanałów, które sobie subskrybuję i oglądam, to powiem szczerze, że tam jest dużo właśnie pokazanych też takich filmików, gdzie na sklep idą i pokazują, to zauważyłem kilka rzeczy. Pierwsza to już to jest, co jest na zachodzie, że jeszcze do niedawna, nie wiem do którego roku, ale w polskich sklepach tak zwanych garmażeryjnych, gdzie mamy takie zaladą, możemy sobie to mięso, że tak powiem, na wagę dobrać, tak, bez opakowania, w folię jakąś tam, z jakąś pieluchą, jak to w tych marketach jest, nie? To pojawiły się ceny za 100 gramów, a nie za kilogram, a było bardzo bardzo niedawno było, że było zawsze za kilogram, nie? To jest pierwsza różnica, która się wzięła jak gdyby z tych zachodnich sklepów. Druga różnica jest taka, że zniknęły, ale to całkowicie praktycznie zniknęły podroby. podroby, czyli serca, żołądki, flaki, no kurka wodna. Byłem teraz dwa razy z rzędu w sklepie garmażeryjnym i nie ma. I babka się pytam, babci, nie, dlaczego nie ma? Ona mówi, że nie dostajemy, po prostu ona nie wie, dlaczego nie ma. Gdzieś tam jeszcze na tacce wątróbkę znalazłem, ale szczerze mówiąc, ja te mięsa na tych tackach to ja tak za bardzo nie lubię, bo jak widzę tą pieluchę, jak się wyjmie to mięso, ona się taka lepka wydaje, nie wiem, to wsiąka to ten syf, który to wstrzykują. Po prostu mam jakoś takie, o, dziękujemy tutaj za donata.
0: Tak, dzięki mnichu Bartku, krawiec jest dobry jak chleb. Jak polski chleb, to by był komplement, bo polski chlebek dobry, a inne chleby to niekoniecznie.
2: O... Dobrze, to poczułem się jak przypiekana skórka na tym chlebku.
0: Krawiec dobry jak spleśniały chleb, no, może ewentualnie, no, albo jak czerstwy chleb.
2: Ale to trochę tak nieładnie powiedziałem, bo chleb jak ludzie świeży biorą, tak jeszcze lekko ciepławy, czego właściwie się nie powinno robić, bo piekarz, taki zawodowy piekarz, powie wam, że chleb z piekarni, taki na drożdży pieczony, jak się zje ciepły, a szczególnie miąższ tego chleba, można dostać skrętów kiszek. Niestety. Co innego jest chleb podgrzany gdzieś tam już, kiedy wystygnie i my go sobie sami podpieczemy, a co innego jest taki chleb prosto z piekarni. Podobno nie powinno się go jeść, bo można dostać, znaczy on po prostu zsiądzie się w kiszkach i można dostać skrętu kiszek. Mhm. Tak słyszałem od piekarza.
0: Aha. A KG Bierut tutaj prostuje, że są dość popularne mimo wszystko łapki w Polsce, bo mało chodzę po sklepach chyba i nie wiem, że dobrze schodzą takie łapy i że w Polsce jest moda na buliony kolagenowe właśnie teraz. Ja myślę, że to Bierut, wiesz, to pewnie chyba nadal trochę niszowa rzecz mimo wszystko. No trochę chodzę po sklepach, no jak każdy robię zakupy i nie widzę takich rzeczy za bardzo. Ale no domyślam się, że można kupić pewnie, no spoko, to... Coś tam mi się obiło uszy z tym właśnie bulionem kolagenowym, ale to chyba dla takich fascynatów, znaczy dla miłośników mięs i tych, co się trochę lepiej orientują, tak jak ty, nie? Też dostałem burę, że gadam bzdury, bo można w Polsce kupić chińskie zupki premium. A ja porównywałem, że jak w Irlandii byłem, to tam kupiliśmy takie lepsze zupki, nie? Dużo większe, dużo więcej tam na wypasie było, więcej tych woreczków z różnościami, jakieś suszone grzyby, no i że to taka była dużo lepsza zupka niż te nasze. Przepraszam. Domyślam się, że można też kupić w Polsce takowe, ale wydaje mi się, że w Irlandii po prostu one były troszkę bardziej dostępne niż u nas, bo u nas to widziałem też takie lepsze chińskie zupki u nas, ale one też się nie umywały do tamtych, nie? Tamta była no już naprawdę taka mega wypasiona. Ale no wiem, że u nas też są lepsze te zupki, też znajdziesz takowe, nawet w popularnych marketach, no ale to też nie do końca to. Ale okej, okay, może są jeszcze lepsze do kupienia, no ale tu znów troszkę taka niszowa rzecz. Ale okej, okay, dobra, biję się w pierś, bo tam w Irlandii to też nie kupowałem tego w sumie w jakimś markecie, tylko w chińskim sklepie, nie? Ale tych chińskich sklepów tam dosyć sporo było, bo tam co jakiś czas widywaliśmy taki chiński sklep. To inne jakby zwyczaje troszeczkę. U nas chyba takie jakieś sklepiki, nie wiem, macie gdzieś obok siebie blisko chiński sklep? Na przykład
2: no ja mam 300 metrów od siebie tajską kuchnię, znaczy, ale oni robią do takich pudełek już, nie? Czyli gotowce jako fast food, nie? W tej zasadzie. Na tej zasadzie robią nawet całkiem smaczne rzeczy, muszę przyznać. A dzisiaj byłem u panów z Bangladeszu. Byłem dzisiaj nawet troszkę żeśmy rozmawiali na temat ich kultury, ich dlaczego robią kebaby i w ogóle, bo kebaba kupowałem. Zresztą fajnie mają zrobione, bo wszystko robią przy tobie, każdą rzecz sobie możesz wybrać, jakiej proporcji i tak dalej. Także troszeczkę pogadaliśmy. Jak zwykle dostałem trzy cebulkowe krążki, które smakują jakby były krewetkami. Nie wiem dlaczego to krewetką smakuje. W każdym razie pierwszy raz jak to dostałem, to tego. No to, ale to za to, że zamówiłem w ich języku, więc oni się zawsze cieszą, jak ktoś tam coś po bengalsku do nich powie, nie?
0: No, także... niektóre rzeczy w tym chińskim sklepie, co kupiliśmy sobie tak z ciekawości, były zupełnie dla nas niezjadliwe, takie obrzydliwe, jakieś tam, nie wiem, już nie pamiętam nawet, co to było, jakieś marynowane tofu, coś takiego spróbowaliśmy i to paskudne, nie? I jeszcze obrzydliwie wyglądało, no więc jednak te różnice kulturowo-kulinarne trochę się dały we znaki, ale no byłoby spoko, gdyby było takich u nas więcej różnych sklepów, właśnie jakiś chiński sklep, no już nie wspominając o Polish shopach, nie? Ale to chyba takich sklepów to też jest sporo w UK, w Irlandii, nie? Polish shopy, gdzie można kupić, no gdzie w Irlandii mogliśmy kupić w końcu nasz polski ketchup, bo irlandzki no to taki vinaigre, inny ketchup niż nasz i nie bardzo nam to podchodziło, chociaż ja akurat zawsze lubiłem chyba smak vinaigre. A ty lubisz?
2: Wiesz co, powiem szczerze, że ja nie kojarzę w ogóle tego smaku.
0: A to jest
2: nie
0: taki
2: skojarzyć.
0: Octowy, nie? No troszeczkę, nie wiem, może się natknąłeś na chipsy winegre, chociaż też nie widzę u nas chipsów winegre.
2: Ja chipsów kupisz, nie jadam w ogóle.
0: Kupisz na przykład fromage, ale winegre nie widziałem chyba u nas chipsów, a to jest dobre, cholera jasna nawet.
2: Jak chodzi o chipsy, to ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia, ponieważ... akurat chipsów w ogóle w życiu nie chyba ze 3 paczki jadłem, jak mnie ktoś poczęstował i wszystko, po prostu w ogóle jakby półka, którą pomijam całkowicie. Jeśli chodzi o zupki chińskie, moje doświadczenie to jest może dwie takie z folii, takich foliowych tych, i z dwie takie w kubełkach, gdzie się tam coś wsypuje, bo tam są jakieś saszetki. I też to jest wszystko, co ja w życiu jadłem, jeżeli chodzi o, tak samo McDonald's. 5 razy byłem w życiu w McDonaldzie. I nie mam pojęcia po prostu o to. Ja nie jem takich rzeczy po prostu zwyczajnie. Jeżeli już chodzi o fast foody, to kebaby, to kiedyś codziennie przez rok jadłem kebaby, jakoś czy półtora nawet. No i właśnie to wszystko. No. Pizzę, kiedyś miałem zwyczaj raz w miesiącu sobie zamówić dużą pizzę. Przestałem, kiedy cena przekroczyła 60 zł. No i też taka jedna, jeszcze jedna moja, że tak powiem, spostrzeżenie moje jedno z dzisiejszego sklepu to to, że zniknęły, i to już wiem, że zniknęły, bo już drugi, trzeci raz wchodziłem na to stoisko, zniknęły ten taki łosoś do podsmażania. A wiesz, kiedy zniknął? Kiedy cena jego przekroczyła za kilogram 100 zł. No, po prostu przestali to kupować, no bo one leżały, gniły po prostu zwyczajnie tam, nie? Się spytałem w końcu sprzedawczyni, mówię, czemu nie ma u was tych filetów, tych takich, czy filetów, tych płatów takich, tak, ona mówi, panie, no przecież to nikt tego nie kupował, nie? No.
0: Także, a niestety. Dabliński pisze, w Irlandii jest sieciówka Polones. W Irlandii jest sieciówka Polones, marże mają z kosmosu, szczególnie na alkohol 0,7, wyborowej kosztuje 23 euro. Polones? Fajna nazwa. No, bardzo, bardzo polska nazwa Polones.
2: No, a w ogóle to,
0: kurczę, nie wiem, czy... bardzo chętnie chodziliśmy do polskich sklepów, muszę przyznać, bo jednak brakowało nam ogórków na przykład, brakowało nam ketchupu na pewno, jeszcze paru innych rzeczy i chętnie tam chodziliśmy do tych Polish shopów. Ciekawe, czy są ruskie sklepy też na przykład. W ogóle chętnie bym zobaczył, jak wygląda kuchnia północno-koreańska na przykład. Z tego co widzę, ciągle to kimchi, nie? Kimchi i kimchi, cholera, no nie zesrajcie się z tym kimchi. A ja bym się dowiedział chętnie, co tam jeszcze jadają. Może ktoś z was wie i by tutaj napisał, że... napisałby, co tam jada taki północny Koreaniec na przykład.
2: A ja tak w międzyczasie zmienię temat na chwilkę, bo wczoraj chciałem nagrać, nawet zrobić taki eksperyment i nagrać tak zwanego vloga, czyli takiego offline'owego, offline'ową pogadankę, bo miałem wczoraj bardzo, bardzo dziwny sen nad ranem. Kiedy się budzisz się, idziesz do toalety, wracasz się, zasypiasz znowu i coś ci się mocno śni, także się budzisz i nagle myślisz, że jest to jeszcze rzeczywistość. Przejmujesz się jakby tym snem. Wczoraj miałem taki sen i był on dość dziwny, bo tak dużo się teraz mówi o tym, że sztuczna inteligencja wyeliminuje to czy tamto, a ja miałem dziwny sen.

0: Okazało się, że to była przesyłka za pobraniem, a więc musiałem kotu zapłacić. I na takim paragonie, który miał kot przyczepiony do siebie, nawet dokładnie sobie teraz już nie mogę przypomnieć tego fragmentu, przypominam sobie jedynie moment, kiedy mu płacę. I tam było 110 zł do zapłacenia. I miałem straszny dylemat moralny, aż potem po prostu jak się obudziłem, to aż mi było szkoda tego kota, co mi się śnił, bo nie dałem mu napiwku, to znaczy dałem mu 100 zł i 10 zł i ten kot, tak się zastanawiałem w tym śnie, jak ten kot to policzy, no przecież kot nie umie liczyć, nie? A ten kot zaczął obwąchiwać te miejsce, gdzie jest napisana kwota na banknocie, te 100 zł i te 10 zł i poznał, że to jest tyle, ile trzeba i odleciał, nie? A ja się obudziłem w tym momencie i kurde, miałem takiego moralniaka, że mu nie dałem 120, kurde, mówię, ten biedny kot, pewnie go obciążyli ZUS-em, a potem sobie tak pomyślałem, że jak ja to powiem gdzieś online, to jeszcze wymyślą, żeby zwierzęta domowe musiały pracować. I ozusowią tych biedaków.
1: No proszę.
0: Wiem, że to jest dziwne, ale strasznie to we mnie siedziało, to musiałem powiedzieć wam.
1: No ze snami tak to bywa, że to się potwierdza, że one są bardziej ciekawe dla temu, któremu się to śniło właśnie, niż dla ludzi, którzy słuchają. To tak też było z tymi audycjami, co Muppet chciał zrobić, że ludzie opowiadają sny. No, a
0: był nawet ktoś, kto się budził i nagrywał sny od razu, nie?
1: Tak. No, był taki kiedyś projekt Akustyczny kotek w latach 60. Amerykanie próbowali zrobić takiego kota szpiegowskiego, który miał wszczepioną antenę w ogon i urządzenia podsłuchowe, i takiego kota się po prostu wysyłało, żeby tam się szwendał gdzieś i podsłuchiwał, nie? Jakiegoś szpiega, wyszpiegował szpiega, no ale to się skończyło niepowodzeniem, bo przy pierwszej próbie już kota potrąciła taksówka. Te koty podobno nie za bardzo chciały współpracować. Wiemy, jakie są koty, nie? Że ciężko je zmusić czy nauczyć czegoś, żeby wykonywały na rozkaz. Chociaż to tak też nie do końca, no ale to jakoś się nie udało.
0: No,
1: czytam sobie
0: swoje,
1: o tej
0: zdanie,
1: kuchni,
0: nie?
1: Koreańskiej. I podobnie jak w Chinach, oni nadal jedzą psy. Szczególnie to tak wiecie, ten zwyczaj, bo władza stara się, przynajmniej w Chinach, wiem, walczyć z tym. Ale na wsiach to też wiadomo, jak jest, nie? Że się chłop się uprze i ma swoje zwyczaje, i nawet ci, co podróżowali właśnie tam po Chinach, tych takich bardziej właśnie odludnych, wiejskich, po wiejskich rejonach, to raz się natknęli na kocioł, w którym po prostu się gotował jakiś pies taki, i to straszny widok był dla nas, nie? Taki pies jakiś tam nadjedzony, upieczony, czy tam ugotowany. No i
0: tak
1: w
0: nic nie...
1: Korei też, no.
0: I tak nic nie przebije opowiadania Cajrowskiego, jak jadł zupę z małpy i w talerzu pływały mu takie rączki, jak rączki dzieci. Po prostu zupę. Od razu mu się to kojarzyło z ugotowanym człowiekiem, nie? Bo to człowiek o kształt, nie? Że tak powiem. Nie? No. Ja ostatnio mam taką manię, niektórzy ludzie podkarmiają koty. Zresztą w ogóle teraz warto wystawić na dwór jakiś kubeczek z wodą, bo z tym jest rzeczywiście problem. I te biedaki, bo psów bezpańskich już nie mamy, ale kotów jest naprawdę dużo. Ja noszę ze sobą w kieszeni karmę. Jak widzę jakieś zwierzę, bardziej psy podkarmiam, sąsiadów, ale czy mam jakieś tam smakołyki, tak? Tak jest, takiej suchej karmy, ale jak kota spotykam, tylko koty jakoś tak nie są takie ufne jak bardzo jak psy, bo pies jak zobaczy, coś zapachnie, to nawet jeżeli szczeka na ciebie, to nagle przestanie i podejdzie zamerdę ogonem i weźmie, a koty są jednak nieufne i odskakują, nie? No.
1: Chociaż różnie bywa z tymi kotami, bo jak oglądam filmiki, to widzę, że często taki dziki kot też potrafi podejść do człowieka i się da pogłaskać. Ale to wiecie co, to nie jest w ogóle dobry pomysł głaskać bezpańskiego kota, bo on przesiąka zapachem człowieka i może łatwo zostać potem odtrącony w stadzie za ten zapach. Właśnie inne koty to potraktują, że coś tu się złego dzieje i możecie zrobić niedźwiedzią przysługę takiemu.

0: kotu. Więc ja się tego oduczyłem. W ogóle jak widzę jakiegoś kota, nie będę go głaskał, bo mogę mu zaszkodzić zwyczajnie. Zwierzęta dużą wagę przywiązują do zapachu i zapach człowieka może niepokoić inne koty i po prostu odtrącą i biedak będzie sam, nie?
1: A to widzisz, no. To mnie instynkt ostrzegł i każdemu kotu, któremu coś położyłem z tych, bo ja mam po prostu te smakołyki, te troszeczkę rozdrobnione w kieszeni, w woreczku takim foliowym, szczelnie zamkniętym, to po prostu nie to, że mu tam daję, go głaszczę, absolutnie nic z tych rzeczy, nie dotykam go, tylko tak powoli zbliżam się i kładę na ziemi, tak będąc metod niego, nie? Tylko zauważyłem, że większość kotów ode mnie odbiega, nie? Być może dlatego, że jestem przesiąknięty zapachem psa, nie?
0: Tak, Gambolu, koty żyją w stadach, tylko że one nie chodzą w stadach, tylko mają, powiedzmy, taką bazę swoją, nie? Gdzie sobie razem śpią, gdzie się spotykają, no ale w stadach nie chodzą. No, no to tak czytałem, że tak to jest z tym zapachem po prostu. I no. Psy też, zauważcie, że czasem to bardziej psy chodzą w takich watahach, nie? Ale jak są dzikie, czasami są takie watahy psów, a czasami chodzą same. Z kotami to chyba mniej to widać po prostu, że one chodzą, bo one się bardziej tak spotykają, gdzieś tam mają swoje takie miejsce i tam sobie razem przebywają, a chodzą sobie same, no bo chodzą zapolować, no to nie poluje się w grupie, nie, bo jest to mniej efektywne. Kot idzie sam sobie na polowanie, czy coś tam se poszukać. No tak, przyłączam się do apelu Etama. Dobrze by było, gdybyście czasem coś wystawili, właśnie tą wodę, teraz tak gorąco, nie? Jakąś wodę, no, albo jakąś tam kiełbasę, coś, rybkę.
1: Czy bardziej picie w tej chwili, bardziej picie niż tak. Jedzenie, nie? No bo mówię, tutaj jak się na przykład po osiedlu chodzi, no tak, o ile nie ma jakiegoś urwania chmury, to jest naprawdę sucho, także jakaś tam, nie wiem, po jogurcie czy po czymś, jak macie jakieś pudełeczko, kapnąć wody z kranu, postawić, ona się zestoi, czy nawet jak wtedy spadnie deszcz, to się zgromadzi w czymś takim, nie? No, także jak najbardziej. Ja potwierdzam to, że koty właśnie się gromadzą pewnie na noc lub na jakieś ciężkie warunki. Tutaj nawet są tak zwane kocie mamy na naszych osiedlach. Ja te, że tak powiem, już te zagajniki znam, bo chodzę z psem i je obserwuję, gdzie po prostu te kocie mamy już nie tylko dbają o to, żeby podkarmić te kotki, ale również budują im takie domostwa i czasami to są nawet takie domki zrobione z kartonów, że są dwu, trzypiętrowe, gdzie po prostu na każdym piętrze sobie kot się chowa, nie? Jak tam deszcz pada czy coś takiego, bo koty raczej wody wilgoci nie lubią. Nie?
0: No też bywają wyjątki, są takie koty, co bardzo lubią właśnie wodę, a są nawet i takie, co potrafią mieć obsesję na punkcie wody. Koty są dziwakami trochę i różnie to z nimi bywa. Skoczę sobie po piwko do lodówki, okej? Okay? Za sekundę razu.
1: To ja opowiem o pewnym kocie jeszcze. Tak, bo słuchajcie, bo przed pierwszym psem, który był u moich dziadków, bo mój dziadek miał psa takiego owczarka niemieckiego, nie wiem, czy to był wilczur, czy owczarek niemiecki. Ja byłem bardzo, bardzo mały, jeszcze wózkowym dzieckiem, nie pamiętam za bardzo. Chociaż mam zdjęcie gdzieś z tym pieskiem. To mieli kota w domu, to było zaraz po wojnie, więc w czasach, których ja nie pamiętam, a przynajmniej za tej inkarnacji nie pamiętam. No i ten kot podobno właśnie był takim łobuziakiem, który gdzieś tam po wercalce, po taboretach w kuchni skakał i kiedy chciał się umyć, to wiecie, koty się wylizują, tak? Natomiast ten kot miał coś takiego, że wskakiwał do takiego żeliwnego, poniemieckiego zlewu wielkiego i tam był taki tradycyjny kran niemiecki, taki wiecie, wystająca rura wygięta ze ściany i kurek, taki kurek poniemiecki. No i miałczał strasznie. Babcia opowiadała, że on miałczał i trzeba było mu odkręcić tak delikatnie, żeby ta woda robiła tak kap, kap, kap, no i w miejscu, gdzie ta woda sobie kapała, to on się wylizywał. No i jak się potem okazało, jak już byłem troszkę starszym wieku i poznałem kilku kociarzy, to okazało się, że tą technikę stosuje bardzo wiele kotów, tak jakby się od siebie uczyły. I podobno bardzo często zdarzają się koty, które właśnie w ten sposób się zachowują, że po prostu widząc, obserwując tam gdzieś kuchnię czy łazienkę, znajdują sobie drogę do tego. Zresztą kot potrafi wysoko wskoczyć, też się nie oszukujmy. Po prostu skakują do zlewu i miauczą po to, żeby im właśnie to kapanie, czy tam drobne sączenie się wody odkręcić i w ten sposób właśnie się myją, tak żeby się mocno nie zmoczyć, a żeby po prostu sobie tam wylizać się, że tak powiem. W sumie szkoda, że ludzie się nie wylizują, bo byśmy, kurde, nie musieli się kąpać w ogóle. Aha, ale to jest inna sprawa.
0: Kurde, karwasz twarz, słuchawki mi się połamały. Znaczy, jak zakładam na głowę, to jeszcze, ale po prostu się złamały tak dziwnie, że do środka jest luz, nie?
1: Wyślij mi numer...
0: Na zewnątrz.
1: Wyślij mi numer, musiałbyś do Żabki. Jest u ciebie Żabka w pobliżu?
0: No jest.
1: To wyślij mi ten, dowiedz się u nich, jaki to jest numer tej Żabki. Ja ci wyślę trochę słuchawek, bo mam znowu zapas i już nie mam gdzie tego trzymać. I to takie z mikrofonami nawet, także spoko.
0: No nie
1: wiem, a niektóre są nowe.
0: Ale wiesz co, ty mi wyślesz takie słuchawki, że to nie wiem, czy ja takie chcę bez urazy.
1: To jeszcze już, w pudełku zapakowane.
0: Już chyba sobie, znaczy wiesz, przez jakiś czas używałem tych Philipsów od ciebie.
1: No, a teraz dostaniesz kosy.
0: Ale... Kosy?
1: No może i kosy zostaniesz, zobaczymy. Zastanowimy się, pomyślimy nad wszystkim.
0: No muszę się kosy na nie to są dobre, nie?
1: No.
0: Nie, to zachowaj dla siebie, bo ja sobie jakieś tam...
1: Ale one leżą w worku od raz, dwa, trzy, cztery, pięciu albo sześciu lat. W worku leżą, wymyte, czyściutkie. Ja ich używałem przez pewien czas, ale leżą, po prostu leżą, bo ja słuchawek... Przestawiłem się całkowicie na słuchawki douszne, ale nie do kanałowe, tylko takie zwykłe douszne, ponieważ odkryłem markę Blue Sky, markę marketową, przez którą teraz zresztą rozmawiam za 8,50, no musiałem zareklamować. Są w Carrefourze dostępne i fajny mikrofon mają, jak słychać, nie jest jakiś tragiczny jak za tą cenę. Więc i są wygodne po prostu, bardzo dobrze pasują do małżowiny mojej, więc po co będę się męczył i pocił w słuchawkach. Ten, ale jeszcze one są o tyle fajne, że można z tych kosów zdejmować tą całą, wiesz, otoczkę i ją sobie wyprać, nie?
0: Także, ciekawe.
1: Zastanów się.
0: Ja nie mogę mieć za dobrych słuchawek, bo jakoś je niszczę szybko, wiesz? I one nigdy długo nie wytrzymają, więc jak mam jakieś dobre, to jest bez sensu, bo się, wiesz, przetrą te gąbki, zacznie skóra schodzić, wtyczka się rozjedzie,
1: tutaj
0: kabel
1: nie ma problemu,
0: się przetrze.
1: Słuchaj. Tutaj
0: coś
1: nie ma
0: się na pewno z nimi stanie, więc ja nie chcę nawet mieć jakichś dobrych, bo to jest tak, jakby tak na zmarnowanie, jak mi ktoś daje
1: tutaj
0: dobre
1: nie
0: słuchawki.
1: Ma problemu, ponieważ prałem te gąbki, a one były obszyte taką właśnie bo to były skóropodobne, i po prostu je sprałem, to została gąbka sama, także nie ma niebezpieczeństwa.
0: No, nie,
1: widzicie, kurde.
0: To jak właśnie, jak sama gąbka, to też niedobrze. Nie, słuchawki to trochę jak majtki, tak brać od kogoś, to też nie za bardzo, myślę. Muszę sobie jakieś
1: no,
0: sam...
1: No, już ich nie kupisz. UR20 niestety nie są już produkowane, a jak pożyczała je ode mnie moja córa, to natychmiast sobie zażyczyła na jakieś urodziny czy imieniny, żebym jej te same kupił, dokładnie takie same. Wyobraź sobie, że nie tylko musiałem obdzwonić sklep, ale i magazyny. I w końcu w którymś magazynie, któregoś tam ze sklepów z Ceneo znaleźli jedną sztukę. No i zostałem posiadaczem drugiej pary tych słuchawek, nie? Także to jest, wiesz...
0: Nie Bieszczad, nie douszne, nauszne właśnie. I to też mam swoje wymagania, jeśli chodzi
1: wokół
0: o wielkość
1: uszne,
0: tych...
1: Tak.
0: No, mam też swoje wymagania, jeśli chodzi o wielkość tych muszli, nie? Bo często
1: no
0: są za
1: jeśli,
0: małe
1: jeśli
0: i po prostu
1: mam,
0: mnie gniecie. I nie mogę
1: jeśli mam
0: już,
1: reklamować no. UR20, to są największe słuchawki, jakie w życiu widziałem, jeśli chodzi o wielkość. Jeśli moje uszy otaczają dookoła, to twoje uszy, o ile nie są rozciapciane przez jakieś słuchawki, które ci się nie mieściły na uszach, jak to się mówi, rozklepane, to będziesz miał je dookoła uszów z całą pewnością. Więc się zastanów, nie ma pośpiechu, leżą sobie w worku foliowym, właśnie się do niego zbliżyłem, bo patrzę, czy rzeczywiście są, nie zniknęły. A przy okazji sobie podłączę do routera zasilanie, bo mi tutaj piszczy, że mu prądu brakuje. O. Dobra.
0: Na razie to sobie skleję może te taśmą, bo one na szczęście się nie złamały tak jakby na zewnątrz, że się odtegowują, tylko do wewnątrz. Ale już tak czuję, że wisi ta po prostu, nie? Troszeczkę wisi ta muszla. Muszę teraz bardzo delikatnie z nimi, ale okleję i sobie ten... Ja to muszę teraz już na gwałt i tak szukam jakiejś roboty, bo właśnie ruszyły te podwyżki wszystkiego i czynszu, to ja już nie wydolę niestety z radyjka i z dodatkowych fuszek, więc trzeba już normalnie zacząć zapierdalać.
1: Nie wiem, czy w... No nie wiem, czy mogę zdradzać markę i płacę, bo czy bardziej płacę mogę, tylko nie mówiąc o marce, ale w jednym z elektromarketów bardzo popularnych chłopak mi się wygadał, że jako doradca klienta stoiska komputerowego, a chłopak miał, ja wiem, jakieś 22, może 3 lata, dostaje 8 tysięcy, nie? Brutto, ze wszystkimi dodatkami. Nie? No on tam stoi, generalnie chodzi, rozmawiają ze sobą. Klientów za dużo nie ma, bo szczerze mówiąc to jest drogi sklep. Jak każdy zresztą elektromarket w Polsce, 8 tysięcy dostaje. Że się wygadał mi, nie?
0: Może...
1: A pracuje dopiero dwa miesiące, nie? To nie jest tak, że długo pracuje, nie?
0: Może od Bieszczada bym wziął JBL-ki, tutaj tylko jedna godzina słuchania. No to jak nówka, nie? Zobaczę, co to są za słuchawki.
1: Ale będzie zaraz drama. Od Bieszczada, nie Etama. Ach.
0: Chociaż nie, chyba sobie nie będę ryzykował jednak. Sorry, Bieszczad, bo nie będę jednak ryzykował, bo prawdopodobnie one też mogą być za małe, za ciasne dla mnie po prostu. Wiesz, ja mam po prostu tutaj bardzo duże wymagania co do wygody, więc muszę sobie tak czy owak sam sprawić te słuchawki. Sobie pójść normalnie do sklepu, posprawdzać, tak jak zwykle to robię, nałożyć i... Za duże ryzyko, ale dziękuję za ten, za dobre chęci.
1: Także ja mogę się tylko powtórzyć. Większych od UR-ek 20 nie kupisz, bo to są największe słuchawki, jakie były kiedykolwiek w MediaMarku. Leżą w reklamówce, także zawsze możesz się odezwać i tyle. No, mniejsza z tym, mniejsza o większość. No. Mam, trzymam, nie wyrzucę, bo to są zajebiste słuchawki, a kabel jest tak zrobiony, że nie przetrze się, choćbyś go nie wiem jak wyginął, nie? Bo to jest po prostu kabel, który ciężko jest wygiąć w ogóle.
0: No kiedyś miałem słuchawki, ale to jeszcze właśnie za PRL-u, to jeszcze ojciec kupował, to były chyba Sony. W ogóle na dużego jacka, co ciekawe, i czuć było jakość, nie? Że tam to była taka obszyta fajnie, ta skóra jakoś. Jakie one wytrzymałe w ogóle były. Kabel, to plecionka taka widać, że mocna. Ja tych słuchawek też dużo używałem i nigdy nic tam się nie wytarło, nie przetarło, nie rozjechały, wiesz, wtyczka czy tam gdzieś przestaje stykać, bo w tych moich to też już te i tak miałem kupować powoli nowe, bo w tych, co mam teraz na łbie, no to już powiedzmy czasami jak kablem poruszam, to przestaje na jeden kanał być słychać. I tak się dzieje ze wszystkimi słuchawkami, które kupuję. Wszyściutkie. Kompletnie. Niszczę słuchawki te douszne, muszę kupować co jakiś czas nowe, te z muszlami, po prostu nausznymi. Wszystko niszczę, więc ja nie mogę mieć za dobrych tych słuchawek. No chyba, że nie wiem, że jest taka różnica jakości, żebym trafił na takie jak te, co kiedyś miałem z Sony, nie? No ale to pewnie za takie musiałbym zapłacić z 500, czy tam właśnie z tysiaka, nie? Ale ojciec tak miał, że on same dobre rzeczy kupował. Jak wzmacniasz, to Pioneer jakiś tam, nie? Najlepszy. Jak kupił adapter, znaczy ten gramofon, nie? No to Sony i to taki bajeranski z wysuwaną automatycznie szufladą. I to faktycznie tak, my mamy takie przekonanie, że kiedyś ten sprzęt to był taki długowieczny, na długo wystarczał. Przypuszczam, że jak dzisiaj by ktoś wydał kupę kasy i kupił sobie jakiś markowy super sprzęt z górnej półki, no to też by wam się to tak szybko nie zepsuło i też by wiele, wiele lat działało, nie? chyba się nie...
1: No cóż, ruszyła nie...
0: Wydaje mi się, że jakość mogła się pogorszyć, na przykład jeśli chodzi o półkę dolną czy tam średnią, ale na przykład ta wysoka półka to nadal są takie rzeczy, jak kiedyś kupowaliśmy, że długo to wytrzyma, nie? Napiszcie, co myślicie o tym.
1: No ja myślę, że jest troszeczkę inaczej, bo to jest przez doświadczenie zrobione moje. Otóż produkty, które są na sklepie, na tych półkach i pod półką jest szafka zazwyczaj z tymi samymi egzemplarzami, tyle że w kartoniku, to są produkty, które są kupowane po tej cenie detalicznej, która, znaczy cena detaliczna to jest złe słowo, ale kiedyś to się nazywało cena detaliczna, która jest wypisana na tym całym wydruku, nie? I to są zwykłe, ze zwykłą gwarancją. Natomiast jeśli poprosicie, zróbcie kiedyś taki eksperyment. Poproście sprzedawcę, kupując jakiś tam sprzęt za 500 zł, za 200, ale który jest wystawiony na markecie i którego egzemplarze zapakowane są pod spodem w szafce. I poproście go o przedłużoną gwarancję, która najczęściej to jest jeszcze 1/3 ceny do góry, jak gdyby, nie? To ten sprzedawca nie weźmie sprzętu z tej szafki pod spodem. O nie, on pójdzie na magazyn i weźmie ten sprzęt z magazynu, wam przyniesie, bo to są zupełnie inne serie.
0: Tak?
1: A wtedy oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przerobiłem to z poznaną przygodnie kobietą, której pomogłem w ten sposób właśnie. Zresztą okazało się, że mieszka 300 metrów ode mnie. Wracaliśmy, jak ją spotkałem o 12, zaczęliśmy gadkę w elektromarkecie, skończyliśmy, kiedy w markecie mówili: uwaga, uwaga, zbliża się 22, prosimy o wyjście, i nas wyprosili. Także wracałem z nią w nocy. No, ale w każdym bądź razie, fajnie nam się gadało, nie? No, w każdym bądź razie właśnie powiedziałem mi o tym. I zresztą, co tutaj dużo mówić, też zdradzili się niektórzy marketiarze, z którymi pogadacie i jesteście tacy gadatliwi, że ich tam zagadacie, tyle molele, on tam myśli, że wy przyjaciel jesteście, a wy chcecie po prostu dowiedzieć, żeby was nie tego, po prostu to jest inny sprzęt. To nie jest ta sama seria sprzętu, ta, którą kupujecie z dopłatą 300 zł na gwarancję 3-letnią, powiedzmy, tak, bo tam są różne pewnie opcje, 5-letnia, a to, co stoi na półce, nie? To są zupełnie dwie różne rzeczy.
0: No ciekawe.
1: I wtedy
0: ciekawe.
1: Co robicie? Mhm. I wtedy co robicie? Zróbcie po prostu eksperyment. Kupujecie, powiedzmy, smartfona. No niech to będzie smartfon, ale lepiej to pewnie się sprawdza w laptopach, tak? Czy tam jakimś komputerze. Bierzecie komputer i mówicie: wie pan co, szampani, poproszę o przedłużoną gwarancję. Zobaczycie, że powędruje na magazyn, przyniesie pudełko, wy weźmiecie to pudełko, pójdziecie do kasy, a przy kasie powiecie: a rezygnuję z tej gwarancji przedłużonej.
0: Tam jakie triki, sposoby, lifehacki tutaj.
1: Nie, no, przepraszam bardzo, ja chcę mieć z magazynu, a nie spółki, która stoi pod spodem i ktoś dotyka, nie wiem kto, jakimi łapami. A chleb byście tak kupili? Ja chcę chleb z przedłużoną gwarancją. No. Taki jeszcze nieupieczony, zanim ja wezmę, nie? No. Także to nie jest żaden, ani to nie jest nielegalne, ani nic z tych rzeczy. Uważam, że warto jest o tym wiedzieć, tak? No tak, kupiłem pralkę i powiem ci, że ta ostatnia pralka, którą kupiłem, kiedy już to wiedziałem, w przeciwieństwie do wszystkich pralek, które miałem od 2000 roku, to tamte wszystkie pralki chodziły przez lat 18, a było ich 4. I piąta pralka, Polara notabene, właśnie kupiona na takiej zasadzie, chodziła prawie drugi raz tyle, co te wszystkie 4 pozostałe i została wyrzucona niedawno, bo po prostu pokrywa, która była fizycznie, została uszkodzona po prostu i zaczęła rdzewieć, przerdzewiała, natomiast pralka była sprawna, natomiast żaden serwis nie miał klapy, żeby ją dopasować do tej pralki. No i po prostu, że woda zaczęła już wyciekać z niej podczas wirowania, no to niestety trzeba było ją wyrzucić. I tylko dlatego trafiła na śmietnik, nie? Bo próbowałem ją samemu tam zrobić, tkać ją tam, szpachlować i tak dalej. No nie dało się, po prostu się nie dało, w końcu już musiała powędrować na wysypisko, nie? No ale chodziła do ostatnich dni i nie była nigdy czyszczona, bo pralki automatyczne, szczególnie te z górnym wsadem, mają przy podłodze taki specjalną taką klapkę, zaślepkę. One są różne, kwadratowe, okrągłe i tam jest tak zwany filtr, który trzeba czyścić. nie miała nigdy czyszczonego tego filtra przez ten okres. Około 10 lat, nie? Także sprawdziło się jak najbardziej. Ani się bęben nie urwał, ani nic.
0: Bieszczad, te słuchawki Rolanda, o których pisałeś, ja widzę, że w ogóle, zaraz wam nawet wrzucę na ekran. Zobaczcie, dzisiaj te słuchawki są wszystkie takie na jedno kopyto, jakby były, zamawiali jakieś obudowy te same w Chinach. Ten sam taki pałąk charakterystyczny, ta sama cerata taka, no bo to cerata jest, ja nie mogę takich mieć, bo ta cerata mi się bardzo szybko drze. Właśnie, ta taka cerata, nie? I już widzę, że to są takie, co by pewnie za małe też były. Ale ten taki charakterystyczny pałąk właśnie łączący no to, co na łeb nakładamy z tą muszlą właśnie. On jest w co drugich słuchawkach, widzę, jakichś tańszych dzisiaj. To jest strasznie takie typowe, nie? No i też pewnie by się okazało, że kabelek zaczyna nie stykać. Ja po prostu bardzo często wkładam i zakładam słuchawki, więc ja muszę stawiać nawet nie na jakość dźwięku, chociaż też, słuchajcie, kupuję nowe słuchawki i widzę, że wszystko zaczyna inaczej brzmieć, ale tak nie, że lekkie zmiany, tylko ja nagle przestaję słyszeć jakieś tam w ogóle jakąś jakby całą ścieżkę przestaję słyszeć w jakimś utworku, co lubię, co sobie często włączam, nie? To włączam i nagle tak, kurwa, to jest jakiś inny utworek, coś, a gdzie jest jakaś tam ścieżka, jakieś ten, chórki mi zniknęły, kurwa, a wcześniej tu jakieś basy były, a teraz nie ma. I tak się dziwuję, co tu się stało?
1: Przyjrzyj się teraz dokładnie nie zewnętrznej części słuchawek, czyli średnicy zewnętrznej, tylko średnicy wewnętrznej tej gąbki, z która ma naciągniętą ten Sky, bo nie czarujmy się, to jest jakaś forma Sky'u.
0: Cerata, zobacz, kurwa, jak, to jest, mówię jak, ci,
1: tak, jakaś taka coś, co się takie coś czarne się potem odrywa i to są takie płatki, które się przyklejają do wszystkiego, nie? No. I zobacz, jak maleńką średnicę to ma ta wewnętrzna część.
0: Właśnie, tak.
1: To by ci uciskało małżowiny, po dwóch godzinach będą cię aż boleć małżowiny uszne w takich słuchawkach. A teraz sobie wpisz UR20 COS przez 2S, pamiętaj, i zobaczysz, że średnica wewnętrzna jest tak duża jak średnica zewnętrzna. To są ten model, który ja mam i tobie proponuję. Zobacz, jak ogromne są to słuchawki. One nie są super wykonane, bo to są tanie kosy, ale elektronika jest taka jak w dobrych kosach, bo to były kosy, które w swoim czasie kosztowały tam około 150 zł, kiedy były produkowane. Ja z magazynu drugą sztukę kupiłem za tam 50 czy 80, jako ostatnią sztukę, po prostu mi tam gdzieś się znaleźli, ale one są naprawdę zajebiste i kabla tam się nie przetrze, nie ma szans. Musiałbyś, nie wiem, kombinerkami ściskać, żeby go przetrzeć, nie?
0: Faktycznie, ogromna jest różnica tutaj, no. Ta część izolująca właśnie nas od otoczenia. Mhm. Znaczy to wgłębienie jest po prostu no, takie dużo, dużo większe. No. Fajne te kosy są. I też widać, no nie jest to taka standardowa konstrukcja jak te Rolandy, bo te Rolandy to właśnie takie, kurczę, znalazłbym z 10 innych modeli, które wyglądają praktycznie identycznie, więc przypuszczam, że oni po prostu mają niska cena tych słuchawek wynika z tej standaryzacji kształtu i obudowy, które gdzieś tam się zamawia pewnie w Chinach, nie? Cały kontener tego i mają po prostu takie typowe.
1: One wyglądają tutaj niepozornie, jak się je weźmie w ręce. Są bardzo lekkie, to jest ciekawe. Jak wkładasz te UR-ki, wkładasz na głowę, to w ogóle ich nie czujesz, w ogóle ich nie czujesz. Wiadomo, po 5 godzinach trochę ci się ucho spoci, bo to jednak otacza to ucho, tak? Nie ma dostępu powietrza. Natomiast ich nie czujesz, mają bardzo dużą też tolerancję, jeśli chodzi o wysuwanie tego pałąka. Możesz go wydłużać, skracać, czyli jeżeli masz duży łeb, no to po prostu sobie je dopasujesz, tak? Bo to też jest istotne, bo czasami jest tak, że masz na przykład słuchawki, które są duże, ale które i tak ci ucisną dół małżowiny, bo nie wyciągniesz tego pałąka z dwóch stron tak daleko, nie? I po prostu będą wisić ci na uchu, na dolnej części ucha, nie? Tutaj tego problemu nie ma. W ogóle jest ciekawa historia, jak ja wszedłem w ich posiadanie, bo ja kupiłem sobie naprawdę audiofilskie słuchawki, kupiłem sobie w MediaMarku. To były Pioneerki 390, nie pamiętam symbolu dokładnie, ale one na forach muzycznych uchodziły za najlepsza jakość w tej cenie, nie? Tam około 500 zł czy coś takiego. Ja te słuchawki kupiłem właśnie w MediaMarku, dostałem, upolowałem, obsłuchałem je sobie. Wtedy jeszcze było stanowisko, że mogłeś sobie podłączyć, obsłuchać specjalne z płytą w CD. No i przyszedłem zadowolony, happy do domu, że kupiłem to, co radzą mi na forum, czyli ten dosyć długo i szukałem, tak? A to są te kosy właśnie w tej chwili się pojawiły. No i, w tym momencie zakładam je na uszy. Wyobraź sobie, że po pierwszym dniu mniej więcej półtorej godziny byłem w stanie wytrzymać ból tych słuchawek. One brzmiały fenomenalnie. Naprawdę miały świetną, szeroką scenę. Jakbyś miał 5-1 dookoła siebie, albo 7-1 jakiś układ kolumn. Ale po prostu ból uszów spowodował to, że poszedłem na drugi dzień do sklepu i powiedziałem, że mi uciska uszy i czy z tego powodu są w stanie mi wymienić. I powiedzieli mi tak, jeżeli wymień pan na inne słuchawki. I wtedy okazało się, że nie ma słuchawek, które by pasowały cenowo idealnie, więc wziąłem trochę tańsze dwie pary słuchawek. Jedne to były SHC Philips, które znasz, bo dosyć długo je używałeś, a drugie to były właśnie te kosy, które mi zostały. Także jakby to powiedzieć, jedne wziąłem dla ciebie, a drugie wziąłem dla siebie. Tak, taki był, że tak powiem, taka była historia tych pajonierów.
0: No, te kosy sprawdziłem, bo pytacie tu o cenę. No, można kupić tam od 100 do 150 mniej więcej.
1: Generalnie ich już nie ma od wielu lat, nie, bo ich nie produkują.
0: No widzę, że są jeszcze gdzieniegdzie dostępne. Można kupić na różnych serwisach. Na Ceneo znalazł dużo w sumie ofert, ale faktycznie często jest tak, że towar niedostępny. Ale tu widzę na przykład, że towar dostępny. No.
1: Może wznowili, bo czasami tak jest. Wiesz, ja na przykład mam kolumny B&W 602, które mam wersję pierwszą z 90 roku, które przestały być produkowane. Następnie okazało się, że audiofile stwierdzili, że to są jedne z najlepszych konstrukcji głośników dwudrożnych, jakie w ogóle były. I pod koniec lat 90. pojawiła się seria S2, a w tej chwili jest wersja S3, która kosztuje za sztukę 2,5 tysiąca, nie? Za jedną sztukę. Czyli żeby kupić parę, 5 tysięcy trzeba wydać, nie?
0: A jak, słuchaj, bo tu niektórych zainteresowały te słuchawki właśnie, o których mówisz, to powiedz tak szczerze, jak oceniasz jakość, wiesz, dźwięku, no bo to też ważne.
1: Zaraz tak powiem wam szczerze, ja ich używałem tylko i wyłącznie, z tego co pamiętam, to tylko i wyłącznie do jednego sprzętu, do komputera Acer 9815 WHKi. Który miał bardzo dobry komputer 20-calowy, ten, którym mi się odkleił procesor i ciągle gadam, że trzeba go przykleić. Głównie oglądałem na nim filmy YouTube'a i uważam, że po prostu to było super, po prostu zgrane z tym komputerem, a to był komputer naprawdę no, taki topowy, tak? Zresztą rzadko się zdarza 20-calowy laptop, no ja go już kupiłem używanego, natomiast kiedy on był na topie, to był do montażu telewizyjnego, on miał nawet przyciski takie jak magnetowid pod monitorem, nie? Także powiem tak, tam karta dźwiękowa była na pewno bardzo dobra i no ja po prostu byłem w szoku, no moja córa była w szoku, bo kazała mi kupić te same słuchawki do jej komputera, nie? Po prostu, bo mówi, że to te słuchawki to żadnej inna miała, JBL-ki miała, Sennheisery ode mnie, nie wiem, czy Soniaki miała, ale pełno różnych słuchawek miała ode mnie. I mówi, ojciec, kup mi takie same, bo ona jak widziała, że ja ich nie używam, to ona brała je szybko do siebie, do pokoju na swoim komputerze. Ona ma z kolei Samsunga, jakiś, nie pamiętam dokładnie modelu, R500 chyba, czy R50. I też tam mówi, po prostu fenomenalnie mówi, że to brzmi po prostu. Także no ja zachwalam, swoje zachwalam, ale powiem tak, one jak się weźmie do rąk, są strasznie plastikowe, trzeszczące, ale jak się je założy na głowę, nie czujesz ich kompletnie. Zresztą widać, że ten pałąk jest podwójny, sztywny pałąk jest na zewnątrz i do niego są przymocowane te zawiasy, które pozwalają po nim wędrować, czyli możesz je powiększać, pomniejszać, a jeszcze jest wewnętrzny pałąk, który bardzo delikatnie kładzie je na głowie. Jak jeszcze masz włosy, to pewnie w ogóle ich nie będziesz, pewnie ich w ogóle nie będziesz czuł. No,
0: no jeszcze mam.
1: Także jest to zajebioza i naprawdę, jeśli dostaniecie je gdzieś jeszcze, bo ja już miałem problem kilka lat temu, jak jej to kupowałem. 5 albo więcej lat temu. O, jeszcze więcej, bo jeszcze byłem wtedy z kobietą, czyli więcej jak 6 lat temu. I ja powiem szczerze, bardzo długo szukałem i jeden ze sklepów zamówił mi z magazynu drugiego sklepu żeby ten, ale mi zamówili za jakieś 50-60 zł, bo one po prostu nie były produkowane. Może w wyniku ocen wznowili produkcję, bo to się zdarza, jak mówię, moje kolumny B&W, nie?
0: Jack 3,5 mm, Jack 6,3, czyli jest chyba jakaś przejściówka w
1: tak,
0: zestawie.
1: Tak, jest mała zarobiona, a duża jest jako dodatek, tak, dokładnie.
0: I no, tak jak tu napisaliście, są do kupienia na RTV Euro AGD, na Media Ekspercie nie ma, tam jest jako produkt archiwalny, a tutaj są i to właśnie za 99 zł, bardzo dobra cena. Chyba się skuszę i sobie je po prostu zamówię, bo...
1: Słuchaj, wiesz, nie chcesz ode mnie...
0: Nie, wiesz, dzięki wielkie Etam za dobre chęci i w ogóle, ale jakoś tak wolę mieć takie coś, to wolę mieć nowe, nie? Po prostu słuchawki, okay, to słuchawki
1: w porządku.
0: Jednak. Takie jakieś może
1: jak
0: przesuń.
1: Mówię, one są przystosowane tak, żeby zdejmować tą obejmę dookoła uszną, zdejmować i prać. Po prostu je delikatnie, tam są takie śrubki, poluzowujesz i wyciągasz je, pierzesz. Tak samo zresztą jak w tych Philipsach, które miałeś. Tam też można było prać te gąbki, nie? Także wiesz, także notabene, jeżeli tamte Philipsy na ciebie pasowały, a mówiłeś, że ci dobrze służyły, no to te masz jeszcze przynajmniej o 20% większe, jak gdyby te wnęki, nie? To już to ci będą super wygodne. Także bardzo polecam, bo przez dwa, chyba trzy lata ich używałem, potem powędrowały na półkę, bo się przerzuciłem całkowicie na douszne, po prostu z tego względu, żeby mi się uszy nie pociły, nie? Natomiast mówię, wziąłem je, wyprałem, schowałem do woreczka i tyle.
0: No, Etam wyprał, wrzucił do pralki.
1: No. Nie, do pralki?
0: Nie, no,
1: zdarzyło mi się, słuchajcie, miałem kiedyś chińskie słuchawki, z takiej wielkiej, wspaniałej, brytyjskiej marki, która się nazywa B. B, B i E. Kupiłem kiedyś komórkę mojej córze z Wielkiej Brytanii, nazywała się marka B i to była marka B, która była z Chin, ale robiona dla Anglików. I tam były słuchawki, które co ciekawe nie miały, to były słuchawki dokanałowe, które nie miały w ogóle opisu, która jest lewa, która prawa, więc żeby w ogóle złapać, który jest lewy, który prawy, to musiałem włączyć na YouTubie test kanał lewy, kanał prawy. To tak, co kiedyś za komuny puszczali, żeby kanały zorientować się, które są, nie? Także trafiły kiedyś w mojej kieszeni do pralki. I słuchajcie, wyprałem je i chodziły dalej, bezproblemowo zupełnie. To były najlepsze słuchawki, mimo że to była jakaś taka dodatek chiński, bo służyły mi jakieś 5-6 lat, w ogóle się nic nie przetarło, nic nie trzeszczało, aż w końcu je cholera na spacerze z psem gdzieś wkładałem do kieszeni, włożyłem je obok i poleciały mi na trawnik już po słuchawkach. Czasami tak jest, że trafi się wam dobry egzemplarz, zajebisty właśnie, nieprzerywający, a przez głupotę swoją stracić. Ja tak samo miałem z JBL-ami za 200 zł. No, jak idiota. Wyciągałem słuchawkę właściwie to było podczas audycji z tobą, którą słuchałem, i jakoś tak nogę położyłem i przydepnąłem jedną z tych słuchawek, bo mi słucha wypadła i po słuchawkach za 200, nie? Także też nie warto kupować za drogich, nie? Bo to jest moment i ten. Tak samo Sennheisery zniszczyłem. Najlepsze słuchawki do uszne, które miałem, bo to akurat nie były to kanałowe, tylko do uszne. Sennheisery tak samo. Jedna mi słucha wypadła, chciałem po nią sięgnąć, nogę przesunąłem i zmiażdżyłem, nie? A cóż.
0: No dobra, ale tam to będziemy ten...
1: No, reklam kończyli. Było dużo. Reklam było dużo. Jakie słuchawki sobie kupujesz, ustaliliśmy. No jak cię nie będzie stać, to ja mam. Także spokojnie. No trzymaj się.
0: Zobaczymy właśnie. Może się jeszcze odezwę, cholera jasna. Zobaczymy.
1: Pożyjemy, zobaczymy. One już w każdym razie wiele lat leżały na tym, na komputerze moim starym Dellu w woreczku. Teraz je przyniosłem na magnetowid, ale cały czas są zamknięte w woreczku, więc raczej się nie zakurzyły nawet. Wyprane są, także miodów usznych tam żadnych nie ma, ani łupieżu, spokojna głowa. Jakby co, mogę jeszcze spsikać spirytusem albo czymś innym. No, a jak chcesz wydać stówę, no to już twoja sprawa. Ja się, że tak powiem, tobie w kieszeń zaglądał nie będę. No, trzymaj się, pozdrawiam wszystkich, na razie, hej.
0: No, trzym się tam, hej.

0: Cześć Grzechu.
1: Siema, cześć. Cześć Krawiec. Jest jeszcze Etam?
0: No nie, właśnie go pożegnałem, bo też nie wiem, jak długo jeszcze będę siedział, a to... Wiesz, jak tak się na przykład już chcesz z kimś żegnać, z Etamem w tym przypadku, i się odbierze kogoś nowego, to tamtej osobie się jakby resetuje czas i z Etamem jeszcze musiałbym tu 2 godziny gadać, jakby się rozgadał, więc no, wiesz, o co chodzi.
1: Ciekawie o słuchawkach rozprawiał. Też słyszałem, nigdy nie miałem z marki KOS słuchawek, ale bardzo dużo dobrego słyszałem. Także jest, sprawdzona, jest to sprawdzona firma z historycznie po prostu. Ono wiele lat działa, tak?
0: Od 1953 roku i się specjalizują tylko w produkcji urządzeń audio, a nie, że robią, wiesz, wszystko, nie?
1: Tak, i oni robili dla studiów różnych takich bardziej tego typu wyposażenia rzeczy, więc znają się na rzeczy na pewno. Tak patrzę, bo chciałem ci polecić słuchawki. Wiadomo, że te, które się ma, to są najlepsze, tak? Ja mam ten Sennheisery, bardzo lubię. HD599 polecam, tylko widzę, że zdrożały, bo można było je kupić za 300 zł, 330, jeszcze niedawno, teraz 400, 450. No ale one są otwarte, tak, że można siedzieć w nich 12 godzin i ucho nie jest zamknięte w muszli. Wiesz, jak słuchawki otwarte działają, typu otwartego, że ten dźwięk zarówno do wewnątrz, jak i zewnątrz gra. I na przykład takich słuchawek do tramwaju czy autobusu nie weźmiesz czy na przystanek, bo po prostu słychać w cichym pokoju, słychać nawet je, gdy są nie bardzo głośno i z drugiego końca pokoju je słychać.
0: Aha, to ciekawe.
1: Tak, i do takiego nadawania, gadania po prostu nie męczą uszu w ogóle. Zapomina, że je masz, tak na dobrą sprawę. Ja mam już 5 lat te słuchawki i są w jak najlepszej kondycji. Słychać fenomenalnie, bo Sennheiser wypuścił też HD 600 i 800. No to 600 kosztuje już jakieś 2000 zł, może z 1800. Już jest przeskok kilkukrotny cenowy. Tak, a 800 to już kilka tysięcy złotych, więc te HD 599 to jest taki balans między jakością a ceną. Budżetowe słuchawki ze średniej półki, czy z tej tańszej, ale może najlepsze z tej tańszej półki. No świetna sprawa. Do nadawania myślę, żeby ci się sprawdziły i gdyby ci się kabel przetarł, masz dwa w zestawie zresztą, masz krótszy i dłuższy, to masz drugi zapasowy, jest odpinany, gdybyś drugi przetarł, to można dokupić, bo jest odpinany, a te muszle też są, też można dokupić, jakby ci się zużyły, co mi po 5 latach się nie zużyły, a codziennie siedzę przy kompie na nich, więc trochę może drogie, ale tak jakbyś miał co rok, dwa kupować jakieś słuchawki po 100, no to myślę, że warto wydać te 400, będziesz miał na lata spokój i bardzo dobrą jakość.
0: Drogawo troszeczkę, drogawo. To jak sobie w końcu zacznę pracować, to myślę, że tak, to wtedy nie będzie problemu. Wtedy może zacznę lepsze rzeczy kupować. Ciekawe są też słuchawki do spania. Tu padło też to hasło na czacie. Słuchawki do spania, no to ja znam na przykład takie, że one po prostu są takie jakby, no zupełnie inny kształt mają niż tradycyjne. I można faktycznie w nich spać sobie bokiem, położyć się tak bokiem, bo to są takie przylegające do głowy, po prostu z materiału w dużej części zrobione jakiegoś. I to są takie właśnie no, do spania. Dzisiaj często ludzie zasypiają z jakimś dźwiękiem na uszach, nie?
1: Też niestety usypiam w słuchawkach, chciałbym się oduczyć, ale no nie mogę jakoś. Chociaż używam Batsy Bluetooth. One całe wchodzą do ucha, więc nic nie wystaje. One są jak do spania. Można. Zawsze mnie to denerwowało, że właśnie słuchawki troszkę odstają i nie mogę leżeć cały czas na plecach do uśnięcia. Ja muszę się z lewego boku przerzucić na plecy, z pleców znowu na prawy bok i tak w kółko. Bardzo mnie to denerwowało, kiedy miałem słuchawki, te na kabelku takie, co się do ucha wkłada, pałki. Bo budziłem się gdzieś w środku nocy i nieraz prawie się udusiłem tymi kablami, kurwa. A teraz nie mam problemu. Są bezprzewodowe słuchaweczki Bluetooth. Bateria bardzo długo trzyma.
0: O mało się nie udusiłem kablem, to dobre.
1: No tak.
0: Jaka śmierć, nie? Się kablem od słuchawek udusił przez sen. No.
1: Prawdopodobnie bym się nie udusił, bo przecież ten... jak powietrze nie dopływa, to człowiek dostaje jakieś adrenalinki, nie? Że coś się wybudza. No bo tylko takie wybudzanie mnie wkurzało. No. Także tak. Słuchawki jest fajna sprawa. Warto mieć dobry sprzęt. Naprawdę.
0: No, wszystko warto mieć dobre. Dobre ciuchy, dobry samochód, dobry komputer. Wszystko warto mieć dobre.
1: No tak, tylko ciuchy jako... No może się bardziej spocimy w gorszej jakości t-shirtach czy tam jeansach, bo są bardziej plastikowe. Jednak kiedy ktoś posłucha na przykład dobrej muzyki na dobrym sprzęcie, to już nie wróci do tego, co miał kiedyś. To już musi ten na tym poziomie zostać. Nie da się zdegradować w tym. Więc polecam. Warto. Nawet te głupie, w cudzysłowie, utwory oklepane, które lecą w radio i słyszeliśmy nieraz, kiedy włączymy w dobrej jakości, w ten niestratnym formacie, na dobrych przez dobrą kartę muzyczną, tam wewnętrzną, zewnętrzną i na dobrych słuchawkach, dajmy na to, okazuje się, że tam jest bardzo dużo w tle, że ta muzyka jest zaaranżowana ciekawiej niż to słychać z takiego gówna radyjka, za przeproszeniem, takiego, wie, jamnika, tak? Czy tam z autobusu, czy gdzieś tam w barze z głośnika komputerowego leci muzyka. Mnie to bardzo wkurza swoją drogą, że w Polsce jest jakaś taka mania, że w barach puszczają muzykę z radia, kurwa, jakąś eskę. I jest ogródek piwny, ludzie sobie chodzą, gwar fajny, piją kawy, piją piwo, gadają i to jest zagłuszane reklamami z radia eska.
0: Mnie zaczęło w pewnym momencie wkurwiać to, że w wielu knajpach puszczają bardzo głośno muzykę, tak że się pogadać nie da. Przychodzisz ze ziomeczkami, chcesz sobie pogawędzić, a tu siedzisz jak taki przygłup i gapisz się tylko na siebie, bo muzyka napierdala i to trochę mnie zniechęciło do chodzenia w ogóle po knajpach. Ja wiem, że są takie, gdzie muzyczka się cichutko leci, no ale tak w zbyt wielu po prostu tą muzykę puszczano głośno i mnie to tak zastanowiło, czemu to ma służyć? Żeby co, żeby ludzie tak siedzieli jak jakieś kurde ten, nie wiem, kołki i się gapili na siebie i od czasu do czasu: zajebista muza, nie? Co? No?
1: Jeśli to jest taki bar, pół dyskoteka i dobrej jakości ta muzyka jest, no to okej, dobra, no taki klimat. Ale faktycznie w niektórych malutkich barach włączają muzykę na podłej jakości głośnikach i też często z radia, gdzie lecą reklamy pralek, podpasek. No super, zajebiście. Dwa razy mi się, teraz byłem dwa tygodnie w Polsce, dwa razy mi się zdarzyło poprosić panią, czy może pani ciszyć bardzo albo wyłączyć, no bo nie da się rozmawiać, te radio, RMF czy co tam leciało. No i było pół godziny spokoju, ale zaraz się ludzie tam dopytywali, co tak cicho, nie? Trzeba coś włączyć.
0: Chyba jebane.
1: Wszyscy lubimy się zagłuszać, nie potrafimy w ciszy pogadać, tak. W tle coś musi lecieć, niestety.
0: No ale bez przesady, tak żeby się domagać, żeby cię zagłuszało, żeby tylko siedzieć i gapić się na siebie i piwo pić, to już trzeba być naprawdę na poziomie ameby. Sorry, że tak mówię, jak ktoś tak ma, ale... No też, no wiadomo, że dzisiaj mamy tak faktycznie, że chcemy, żeby nam coś tam grało. Oduczyliśmy się siedzieć w ciszy chyba w ogóle, nie?
1: Tak,
0: ty też tak masz, grzechu?
1: Trochę
0: też się
1: tak,
0: zaliczasz do tych ludzi. Często ci się zdarza siedzieć tak całkowicie w ciszy, bo mi już prawie wcale. Bo ja się przyznaję bez bicia, że prawie wcale. Po prostu to jest już takie dziwne, że tak siedzisz i ta cisza aż kuje w uszy, nie?
1: No niestety kiedyś więcej na to zwracam uwagę, żeby po przebudzeniu przez pierwszą godzinę nie włączać YouTube'a, nie włączać Spotify'a i nic innego, żeby nie zaczynać od tego. Ale to mi się lepiej lub gorzej udaje. No to ostatnio gorzej niż lepiej, niestety.
0: Zobaczcie, jak nas wytresowano, że po pierwsze, sorki, że przerywam, po pierwsze kupuj nowe, jak u Huxleya w Nowym Wspaniałym Świecie, kupuj nowe, bo inaczej to jesteś już wręcz jakimś wywrotowcem i uszczuplasz tutaj dochody, gospodarkę niszczysz, a po drugie słuchaj, słuchaj, ciągle słuchaj i jeszcze odbieraj reklamy. Kurwa, w życiu już nie kupię Xiaomi telefonu. Jestem tak wkurzony tymi reklamami. Po prostu za każdym razem, jak uruchamiam jakąś aplikację, coś przełączam, to gdzieś tam w górnej części ekranu wyskakuje mi reklama. Już mówiłem, diamenty i Rolexy mi proponuje. Tak wykryło, że jestem tą grupą docelową. Diamenty i Rolexy. No tutaj akurat słabą robotę zrobili. Słabo zidentyfikowali grupę docelową, ale to też... Kupiłem telefon i co? I jestem torpedowany cały czas reklamami. Kupuj, kupuj, słuchaj, wydawaj, wydawaj, kupuj, wydawaj, słuchaj. No ja pierdolę, co za świat w ogóle, nie?
1: Nie ma jakiegoś adblocka na to? Nikt nie wymyślił
0: nie
1: jeszcze?
0: Nie ma, nie ma. Nie ma, bo to jest bardzo mocno zintegrowane z tą całą nakładką na Androidę. Musiałbym, wiesz, przeformatować telefon, go tam zrutować, zainstalować inny system, co niewykluczone, że przestałoby mi tam to i owo działać jak trzeba, bo to wiesz, jak to jest, nie? Telefon jest trochę jakby tam dopasowany do systemu. Nie wiem, nie znam się, ale to trochę się boję takie rzeczy robić.
1: Ja bym ci radził kupić sobie jakąś używkę, nie wiem, Samsunga serii S, 10. Ja nawet nie sprzedaję starego telefonu mojego, bo są tak komiczne ceny, a tam mam z kartą mam 160 giga audiobooków, muzyki, dobre zdjęcia też robi, więc go trzymam tak, wiesz... jako drugi telefon zapasowy, jak ten, który używam, jest pod ładowarką, to sobie tam ten drugi biorę pod Vivi. Wszystko działa. Są tak niskie ceny, że nie opłaca się sprzedawać za te parę złotych, więc znajdziesz na Allegro bardzo dobry telefon bez reklam. Ja bym nie wytrzymał, gdyby mi coś takiego wyskakiwało. Naprawdę. Tak, dla zdrowia psychicznego weź zmień telefon po prostu.
0: No tak, no to zaskoczenie w ogóle, bo wiesz, kupujesz telefon i takie coś. Jakieś reklamy co chwila, przy każdej okazji. No daj spokój, to w ogóle się tego nie spodziewałem. Zdziwiłem się, że ludzie o tym nie piszą jakoś masowo, wiesz, nie kupujcie tego gówna. Może już ludzie się przyzwyczaili, że to takie normalne. No co tam, reklamka mi wyświetla się, co. Ale za to fajny telefon i tanio w miarę, bo to taka, wiesz, coś za coś znowu, że dostajesz... W sumie całkiem niezły jest ten telefon, przyznam. Wszystko płynnie działa, wiesz, dobre ma parametry i tak dalej, ale no coś za coś. Tutaj masz tą obniżkę, powiedzmy, ceny za to, że przez całe użytkowanie tego telefonu jesteś tym odbiorcą tych reklam kretyńskich, no. Dziwne rzeczy. A propos słuchawek, to w ogóle jeszcze są takie słuchawki, to mi Czektul mówił, które niwelują hałas, powiedzmy z zewnątrz, nie? To by mi się może, jak już kupię jakieś lepsze, to tylko takie ewentualnie, bo one są faktycznie droższe. No i one mają jakiś taki system niwelowania odgłosów otoczenia, że tam psy szczekają, warczą odbytnicami gdzieś tam psy i to niweluje te wszystkie, separuje mnie od dźwięków otoczenia fajnie.
1: Ale to takie słuchawki nie do nadawania, tylko to takie Bluetooth do chodzenia na zewnątrz, tak? Coś takiego.
0: Chyba normalne słuchawki, mi się wydaje.
1: Ale to nie ma sensu siedzieć na chacie i mieć aktywne tłumienie w pokoju.
0: Czemu? Ja słyszę, jak mam zwykłe słuchawki, to wiesz, to słyszę, że co chwilę się jakieś kundlisko tam rozszczekuje, nie?
1: O kurde. Mam aktywne w tych, jak one się nazywają, Samsung Buds 2 Pro, no to mam tam aktywne tłumienie tła i to jest fajne, bo nie lubię chodzić na zakupy, nie lubiałem bardzo, albo wcześniej rano, albo późno przed zamknięciem. Chodziłem dwa razy w miesiącu z wózkiem, żeby napakować makarony, ryże, tuńczyki, takie rzeczy, które się kupuje, które mogą długo leżeć. I teraz chodzę sobie na zakupy spokojnie, normalnie, wyciszam tło, nic nie słyszę, coś sobie lekko włączę, jakiś
0: to
1: podcast.
0: Bez sensu, to ja bym
1: i się czuję tak jak w grze komputerowej, gdzie wiesz, ściszasz level głosu na sam dół i wyjebane mam na wszystko. I mogę już chodzić.
0: Mi się to wydaje właśnie niebezpieczne, no bo właśnie jak wychodzę gdzieś na zewnątrz, to lubię słyszeć otoczenie, żeby słyszeć te samochody, które gdzieś dookoła jeżdżą, żeby nie wpaść pod samochód. Albo ktoś krzyknie, tam zaczepi, nie? No to wiesz, to dobrze, albo ktoś za tobą idzie gdzieś tam z koszykiem, to słyszysz to wszystko, kontrolujesz w miarę otoczenie właśnie, co się wokół ciebie dzieje. Bałbym się trochę tak odseparować całkowicie od bodźców.
1: To nie jest defaultowo, że masz ustawione to cały czas, tylko mam ten widget na telefonie i tam masz aktywny ten noise cancelling, normalnie wyłączone systemy, czyli normalnie jakby słuchawki miał w uszach i też jest ambient, że te mikrofonki z zewnątrz ci przesyłają do wewnątrz, że słyszysz jeszcze wyraźniej otoczenie. Czy masz trzy takie opcje i tak samo, tak masz dużo racji, jeśli chodzę po ulicy, przez pasy, tak, przez miasto, to nie chodzę z tym wytłumionym dźwiękiem, bo to by było niebezpieczne. Głupich hulajnóg elektrycznych ledwo słychać normalnie, co dopiero w słuchawkach, tak? Jakiś dzieciak może w ciebie wjechać, cię połamać. Te hulajnogi zapieprzają po 40 na godzinę teraz, czy tam rowerzysta, czy tak jak mówisz, samochód. Może nas przejechać, więc odradzam jak najbardziej, ale w supermarkecie to mi się może stać w środku, więc używam w takich miejscach, gdzie chcę, albo jak siedzę na ławce i nie chcę słyszeć samochodowego ruchu gdzieś tam w tła, no to sobie włączam i nie słyszę. Włączam ten noise cancelling i nie słyszę. A tak jeszcze, bo nie skończyłem tego wątku w barach, tak? Można włączyć właśnie jakiś bluesik, czy jazz, czy ambientową muzyczkę, jest fajnie wtedy. Można sobie rozmawiać, jest przyjemnie, tak? Nie muszą lecieć reklamy pod pasek z Radia SK. Kurwa macie, to chciałem powiedzieć, bo nie powiedziałem o tym wątku, co wcześniej gadaliśmy.
0: Albo reklama środka na przeczyszczenie. Albo tak. Płynu do higieny intymnej, albo tamponów. No... Tak jest. Dobrze się zasypia w sumie przy tych... Dzisiaj jest dużo takich nagrań, nawet na YouTubie, gdzie jakiś deszcz pada i taka muzyczka do snu sobie delikatna. Są takie hasła popularne typu, nie wiem, ASMR czy Focus. Specjalnie skomponowane na przykład utwory, które sprzyjają koncentracji. Albo specjalnie właśnie takie utwory bardziej ASMR-owe, no to polega na, że te dźwięki wzbudzają w nas jakieś tam uczucia, powiedzmy, nie? I jakąś ekspresję w nas pobudzają, powiedzmy. Fajne to są dźwięki, przy tym się naprawdę super zasypia, to sobie włączysz i zaraz śpisz, cholera jasna.
1: U mnie to nie działa, próbowałem kilka razy, mnie wkurwiają te wodospady, jakieś chrząszcze z lasu, nie działa.
0: Chrząszcze brzmiące w trzcinie.
1: Tak, ja usypiam najczęściej przy super produkcjach science fiction jak Solaris czy Niezwyciężony, gdzie, czy Odyseja Kosmiczna, gdzie jest coś, jest jakiś wątek gadany, ale pomalutku, oszczędnie, także mózg ma się czymś zająć, niby tam śledzi wątek, a te hałasy, tak jak statek kosmiczny tam leci przez czasoprzestrzeń, odpalają się silniki rakietowe, czy na jakiejś planecie lądują, gdzie właśnie piasek tam wieje piaskiem, to jest przeplatane monologami, znaczy rozmowami, to jest fajne, przy tym się najlepiej zasypia. Niezwyciężonego chyba za 40 razy już przesłuchałem, tak właśnie do snu po godzince codziennie.
0: No, bo jak ci jakiś przyjemny głos, nie? Basowy, jakiś taki przyjemny, klimatyczny głos ci opowiada jakieś tam niesamowite historie, to...
1: No Krystyna Czubówna opowiada zarówno w Odysei Kosmicznej 2001-10, jak i chyba dalej 60 chyba 3 i... czy 89 i 3000. Cztery są Odyseje, cztery części, wszystkie polecam. A 2001, 2010 oczywiście najlepsze. No, najlepsze części, a wszystko i tak bije na głowę, Niezwyciężony. Co ciekawe, we wszystkich tych superprodukcjach, o których wspomniałem, Krystyna Czubówna jest narratorem. To w ogóle już najwyższa klasa.
0: Sprawdźcie sobie ofertę Audioteki, bo tam w sumie za abonament jakiś tam 30 zł czy coś koło tego macie ogromną ilość świetnych audiobooków i duże zniżki, powiedzmy, na takie, które tam gdzieś nie zostały wrzucone do tej puli abonamentowej, ale macie je tam o połowę taniej czy jakoś tak. No, muszę sobie Suno skancelować i w Audiotekę zainwestować.
1: Trochę drogie są te rzeczy w Audiotece. Po 60 zł niektóre te superprodukcje. Tak? No, niestety. Kilka mam rzeczy kupionych, ale to jest to, że one zostają. Masz swoją półkę i dopóki audioteka będzie istniała, no dopóty można z niej korzystać. Nie trzeba abonamentu płacić. Tak jak gdzie to płaciłem? W BitBook? Chyba tak? Czy BookBit?
0: Też jest tak.
1: Tak. No i płaciłem ten abonament.

0: dalej. Tam już się nikt nie dopisuje i ja się nie dziwię, bo to nie działa po prostu. Trzeba się tym zająć, cholera jasna.
1: Mam pomysł, że audycje byłyby dostępne normalnie, tak jak teraz na YouTubie, ale wszystkie dramy i kłótnie byłyby powycinane i tylko dla patronów w serwisie premium. Myślę, że najwięcej osób by kupiło wtedy abonament.
0: Chyba jednak jest bardziej tak, że ci, którzy lubią bardziej, nie wiem, awantury, dramy, czy tam obrzucanie się mięsem, to nie wiem, czy właśnie to są dobrzy sponsorzy. Ostatecznie to chyba skłonni byliby zapłacić ci, którzy oczekują właśnie jakichś ambitniejszych treści, jakichś przygotowanych audycji. No, a tacy, co przychodzą tam się posłuchać, jak ktoś beknie Krawcowi do słuchawki, to nie wiem, czy byliby skłonni cokolwiek rzucić tutaj do koszyczka.
1: Tak.
0: Tak to jest.
1: Spoko, idę jeszcze piorę. Pieczę kurczaka. Więc idę go tam zobaczyć.
0: O, a według jakiego
1: do piekarnika?
0: Przepisu? Jaki przepis?
1: Według własnego. Ja tak trochę piekę, trochę marynuję, bo daję całego kurczaka, daję na tackę metalową. Pod tacką jest żaroodporne naczynie, gdzie daję różne przyprawy, czosnek i bazylię, głównie czosnek, cebulę, takie rzeczy, więc on jest niby upieczony, ale nie jest tak spieczony, tylko jest soczysty po tych 2,5 godzinach, że jak pociągniesz za nóżkę, ta nóżka odchodzi od tego kurczaka. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ale no, ja tak lubię. Nie lubię spieczonego mięsa za bardzo.
0: Co on bredzi? Patronite działa dobrze? Ja nie mówię, że Patronite jest zły, czy źle działa. Mówię w moim przypadku tutaj, to jak to jest zrobione u nas, bo ja nawet już teraz nie za bardzo wiem, jak to premium tam zrobić. Po prostu no, trzeba to troszkę to przerobić, zmienić, dostosować.
1: No, takie pytanie za 100 punktów. Co ja będę miał, gdy za to, że zostanę patronem? Niektórzy chcą wpłacić, to znajdą numer konta, czy tipli, czy coś, ale są ludzie, którzy chcieliby coś ekstra, tak? Chcieliby tak, się poczuć bardziej docenieni i tu byśmy musiał wymyślić jakąś całą filozofię tych docenienia tych ludzi, którzy by chcieli poczuć się właśnie VIP-ami jakoś, coś takiego.
0: Tak, tak. Muszę to jakoś przemyśleć i zrobić ciekawiej. Lepiej. No.
1: Bazylię do kurczaka? No co ty, Grzesiek? Do tuńczyka daję do kurczaka, teraz świeżo można kupić, niby cały rok można kupić, ale w zimie bazylia w sklepie jest niepachnąca, teraz są bardzo pachnące bazylie, do wszystkiego ładuje bazylię, zajebista z kurczakiem jest.
0: Dla mnie zawsze niezmiennie od lat najlepszy przepis na kurczak to jest kurczak po indyjsku, ale są niestety różne tutaj przepisy, widzę, że są po prostu te kurczaki po indyjsku różne. A ja lubię takiego, jakiego moja mama robi. Tu już widzę jakiś inny jest właśnie przepis. Kiedyś zauważyłem, że słynny butter chicken to tak odpowiada temu kurczakowi po indyjsku. Ale to jest no, niesamowite, jakie to jest aromatyczne, jakie to jest niesamowite. Po prostu no, cud, miód. Orzeszki, patrzę tu na inny przepis. Na pewno starsza tam daje przecier pomidorowy i te, nie wiem, czy to są goździki? Chyba goździki właśnie, dużo goździków. Czosnek chyba, goździki, curry chyba też. No ten przecier pomidorowy i tam jest taki niesamowicie aromatyczny sos i ten sos można sobie z ryżem jeść i to jest tak dobry sos, że nawet jak ty już tego kurczaka malutko zostanie, to jakieś tam kawałeczki tylko sobie pływają, to też sobie z tym sosem, z ryżem zjeść i to jest pełnowartościowy posiłek, pyszny. Uwielbiam kurczaka po indyjsku. To jest kurczak, który ma wszystkie kurczaki pod sobą. A ty, KG Bierut, taki mądrala mięsny jesteś, to powiedz, jadłeś ty? Ty jadł takiego kurczaka po indyjsku w ogóle?

0: pewnie nie jadł i cwaniakuje. No.
1: Tak, przypomniał mi się, te, kiedy byłem w Polsce, też chodzę do różnych lekarzy, kiedy jestem w Polsce. No, byłem też na badaniu słuchu a propos słuchawek, no bo na lewe ucho coś słabo słyszę. I okazało się, że bardzo słabo jest, że no bębenek niby nie jest przerwany, ale coś tam nie działa. W ucho wewnętrznym też nie miałem woskowiny, tylko w uchu wewnętrznym coś jest, jakieś tam zalega. Dostałem antybiotyk. Nie wiem, czy to jest antybiotyk zresztą, chyba nie nawet, ale jakieś tam trzy różne lekarstwa na to. Mam jeszcze przez 2-3 tygodnie. Tam następnym razem będę, pójdę na zbadanie znowu. Ale no i mówię babce, bo ona mówi, że jeśli to się nie cofnie, no to będę musiał mieć aparat słuchowy w lewym uchu, żeby prawo odciążyć, bo tak to prawym jest nierówno po prostu.
0: Ale szkoda, że pokrętła nie masz takiego na czole, ten balans.
1: Tak. On mówi, balans. Niech pan się nie boi, bo są teraz takie malutkie, że nie widać. Ja się pytam, a można Bluetooth podpiąć, tak żebym, bo ja lubię takiego radia słuchać dużo, nie? I podcastu w ogóle. No co pan mówi? Tu pan o zdrowie chodzi. Ja mówię poważnie, nie?
0: Ale dałoby pana... się w sumie zrobić taki aparat słuchowy, nie? Który by odbierał nocne radyjko od razu.
1: No, żeby Bluetooth miał podpięcie i pomyślałem, na pewno, nie sprawdzałem, ale na pewno muszą takie być. No, bym miał dwa w jednym, aparat słuchowy i podcasty.
0: Bierut twierdzi, że Butter Chicken, który chyba tak odpowiada trochę temu kurczakowi po indyjsku właśnie, że jest spoko, ale ogólnie kuchnia indyjska jest dla niego za bardzo perfumeryjna. No. I pikantna, żeby zabić bakterie. Tam syf, tak? To bakterie trzeba zabić. No, ale ten kurczak po indyjsku spróbujcie, bo naprawdę z ryżem, no poezja, poezja. Do tego jakaś mizeria. Ja to lubię, jak takie lekko pikantne rzeczy sobie jem, to lubię tak dla balansu coś łagodnego, na przykład jakaś mizeria ze śmietanką, nie? I to takie balansowanie, wydaje mi się, dobrze działa, bo sobie robisz coś na przykład... no takie mieszanie właśnie, jakby to powiedzieć, taka kontra, nie? Że coś pikantnego lekko, bo ja tylko lekko pikantne mogę jeść, i do tego coś łagodnego. Albo powiedzmy gorące pierogi i zimnym kefirkiem se popijasz. I to tak się ochładzają w gębie te pierogi. Tak, takie wiecie, taka jakby kontra.
1: No, no tak, jeszcze głodny zrobiłem. Okej, okay, dobra, to ja idę działać w kuchni i przełączam się na odsłuch. Na razie, cześć.
0: Nara, nara, trzymaj się.

0: Panowie, żar leje się z nieba.
1: Taka spiekota w mieście to piekło.
2: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
3: Jolu, pojechałaby pani ze mną?
4: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo.
5: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
6: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
4: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
7: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
1: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
8: Halo, Jolu.
4: Bye, bye.
9: Bye, bye.
1: Panna Jola jest bardzo zgrabna.

Szykulska fajna laska była, no. Nawet pomimo tej szpary między zębami. No, ludzie wtedy w ogóle mieli za tego PRL-u, no, nie najpiękniejsze czasami te zęby, ale no, nie było jeszcze może takich możliwości jak dzisiaj. Ale figura ładna. Na pewno. No i miała w sobie taki sex appeal. Na pewno. Pani Szykulska. To oczywiście hydrozagadka, nie? Hydrozagadka. Taki film trochę eksperymentalny, bo to właściwie było trochę kino niezależne. To ci ludzie się bawili tym filmem. Mocno. Dlatego on jest taki inny i te dialogi są takie dziwne. Ludzie już dzisiaj nie do końca to wszyscy rozumieją, o co tu chodzi, bo to gadanie o produktach krajowych wysokiej jakości i zdobywaniu odznaki, to dzisiaj dla młodszego trochę człowieka, tak po komentarzach widziałem, to oni, im się to kojarzy, powiedzmy, że tu jakieś lokowanie produktu, coś, czyli tak na współczesną modłę to odbierają, że co to jakieś dziwne lokowanie produktu, nie? A to oczywiście była szydera z kronik filmowych, gdzie wciskano ludziom takie jakieś państwowe inicjatywy, prawda? Jakieś takie dziwne rzeczy, albo właśnie, że produkt krajowy wykonany w zakładach takich i takich spełnia oczekiwania współczesnego Polaka. No i coś tam pierdolili. O, wyświetla mi się tu komunikat, że może spaść z rowerka filmik. Uwaga, w twojej transmisji wykryliśmy treści wideo należące do kogoś innego. Transmisja może zostać tymczasowo zablokowana. No zobaczymy, a prawo cytatu to krótki fragment. No nie wiem, taki dżingiel, wideo dżingiel. Za długi chyba, nie? Nie wiem. Poza tym widziałem, że na innym kanale też jakimś tam z dzichu 123... to było. Jak sprawnie wykryło, mimo że przeskalowany filmik. Mimo że no tam widać już tutaj ta technologia znaków wodnych dobrze działa, bo tutaj było sporo ucięte. Bardzo niska rozdzielczość. Krótki fragment, a mimo to YouTube od razu tu wykrył, że treści należące do. No proszę. Jakiś meczyk jest, tak? Piłka skopana. Hydrozagadka, złoto, pisze Bierut. No, no, no. Bardzo unikalna rzecz, nie? Świetni aktorzy też. Ciekawy humor, taki niepolski tak bardzo, to znaczy nie taki typowy jakiś polski humor, tylko taki inny też. Taki ciekawy, nie? Intrygujący. Wiele osób, które znam, które no powiedzmy nigdy by się nie skusiły na jakieś polskie komedie typowe, no to tak hydrozagadka, nie? To jest coś, no. To coś takiego kultowego, można powiedzieć spokojnie. Docenionego, kultowego, no bo takie tutaj Jola z PRL-u, pani Jolu. Słuchajcie, Jola to mogła być dawniej taka właśnie z urody, taka Szykulska na przykład, nie? Czemu nie? Mogła być fajna laska. Dzisiaj to jest taka dojrzała już pani, ale w młodości mogła na przykład wyglądać jak taka Szykulska. Taka właśnie pani Jola. Wygląda na to, że 800 plusy nie tyle zlikwidują, co będą one dawane tylko pracującym. To znaczy, jeśli jedna osoba w rodzinie, w małżeństwie będzie pracowała. Czyli koniec rozdawania dla trwale bezrobotnych i nierobotnych ludzi z dyspracją na przykład. To faktycznie jest bez sensu.
Chociaż zastanawiam się. Sam nie wiem, co o tym do końca myśleć, bo... No, 800 plus nie zadziałało za bardzo na dzietność, na zwiększenie dzietności, nie zachęciło może ludzi do tego, żeby mieć dzieci. No to, to oczywiście, no... Jak myślimy o tym, żeby mieć dzieci, to bardziej bierzemy pod uwagę różne inne czynniki, ważniejsze, takie, no... jakaś stabilność, szanse na zdobycie własnego mieszkania, takie rzeczy. A to jest jakiś tam taki zastrzyk gotówki, który ja uważam, że bardzo skutecznie zlikwidował skrajną biedę, powiedzmy, w Polsce, nie? Więc ja bym go nie dawał właśnie bogatym, bo to jest zupełnie bez sensu. Jaki jest sens dawać bogatej osobie, która ma 3 samochody dobre, piękny domek swój własny, o, Jola tu chichocze i chyba mam rację, że laska była, bo pisze, że właśnie dlatego ma męża młodszego o dekadę. No, to widzicie, coś może być na rzeczy. Właśnie to mogła być taka właśnie pani Jola. Jak tutaj w Hydrozagadce. No, i co miałem mówić? No bez sensu jest rozdawać te pieniądze ludziom, dla których to jest śmiech na sali i gdzieś tam nie zauważą nawet, że im się to pojawiło na koncie, nie? I kupią za to dzieciakowi na przykład PlayStation, bo już nie będą wiedzieli, co z tym zrobić. No dobra, to słuchaj, to ci kupię PlayStation, bo tu wpadły pieniądze od państwa, nie? No zupełny bezsens, marnotrawstwo... Jakieś absurdalne rozdawanie. To właśnie powinno być dla biedniejszych, no. Tylko trzeba by było przypilnować, żeby nie wydawali tego, żeby po prostu patologia nie wydawała tego na alkohol na przykład, więc jakoś na tym się skupić, żeby te pieniądze faktycznie... Bo słuchajcie, co często takie dziecko nie jest winne temu, że mieszka w rodzinie biednej czy patologicznej i bardzo cierpi, że na przykład ma gorsze ciuchy, że nie ma jakiegoś tam telefonu czy komputera na przykład. No i to ja bym tutaj dał z takim zamierzeniem, żeby właśnie żeby pomagać tym dzieciom z biedniejszych rodzin, żeby one się lepiej czuły, żeby miały lepszy trochę start, żeby nie szydzono z nich w klasie, nie? Dzieci mają straszną tendencję do tego, żeby znaleźć sobie takiego biedaka klasowego i się z niego śmiać przez ileś tam lat, że on czegoś nie ma, że jest biedakiem, bo dzieciaki tak mają właśnie, że to, że jesteś biedakiem, to jest najlepszy powód do śmiania się z kogoś i do zrobienia z kogoś ofiary klasowej właśnie. Więc jakieś bony dawać na przykład na sprzęt. Czemu nie? Dawać takie bony, żeby sobie miał na przykład laptopa o 3/4 ceny, żeby było 3/4 ceny tego laptopa dofinansowane, nie? Z tych pieniędzy. Albo coś w tym stylu, no tak sobie myślę. Po prostu wtedy by to miało sens, a nie tak dawać na cokolwiek i jeszcze bogatym dawać i wszystkim dawać. PiS po prostu sobie tak kombinował, że sobie za to kupi głosy. No i były inne partie, postulowały, żeby to lewica chciała zrobić właśnie jakieś kryteria zarobkowe, tylko że lewica chyba o dziwo chciała w drugą stronę, żeby właśnie tylko dla pracujących było, tak jak teraz planują zrobić. Żeby było dla tych, którzy coś z siebie dają, że powiedzmy jeden z rodziców pracuje gdzieś w ogóle, nie? A nie dla patusów, że siedzą na bezrobociu i tylko doją socjal i chleją. No. To też ma sens jakiś. Jedno nie przeszkadza drugiemu w sumie i można by zrobić tak, że jedna osoba musi pracować gdziekolwiek, jakkolwiek, a dodatkowo jeszcze jakieś takie obostrzenia, że można te pieniądze wydać tylko na jedzenie albo na buty dla dziecka, na ubrania dla dziecka, na przybory szkolne, na komputer właśnie, na laptopa, coś takiego, nie? To by miało sens. No, we Francji Marie Le Pen triumfuje, skrajna prawica zatriumfowała, co wzbudziło duże takie
społeczne jakieś niezadowolenie części Francuzów, wyszli na ulicę, demonstrują, dzieje się znowu. Jak Francuzi demonstrują, to zawsze się palą samochody i tam się dużo dzieje, nie? Ja nie wiem, kto tam demonstruje, przypuszczam, że cała ta emigracja, no, która czuje nad sobą właśnie miecz Demoklesa trochę, a no i lewactwo mocno, no bo wiadomo, że będzie protestować przeciwko skrajnej prawicy. No wygrali na razie pierwszą turę i cholera wie, co to będzie. Bo widzę na zdjęciu, Marie Le Pen się cieszy. No i no, było to do przewidzenia. Takie nastroje antyemigracyjne są dzisiaj coraz bardziej powszechne. Eksperyment pod tytułem Integracja, Multikulti, no nie wyszedł za bardzo. Wymknęło się to trochę spod kontroli. No i ogólnie ludzie nie są zbyt zadowoleni. Rosną różne mafie, rosną trwale bezrobotni, przyjeżdżają jacyś ludzie, co nawet języka nie znają, a mieli być inżynierowie i informatycy. No, a tu przychodzi ktoś i... Jacy Francuzi, jak tam co drugi korzenie z Maroko czy innego Czadu. No, jakaś Nigeria, jakaś Syria, jakieś takie rzeczy. No to... Miecz Sofoklesa. Może Sofokleszcza. Ale to nie był eksperyment, tylko celowe działanie, pisze Van Dust. No, różnie można do tego podchodzić. Może światu trzeba trochę rządów takiej skrajnej prawicy. Ja się strasznie boję skrajnej prawicy, bo tacy ludzie kojarzą mi się z niszczeniem, a nie budowaniem i z zdobywaniem popularności na nienawiści głównie, na dzieleniu. Ale może po prostu takie są czasy, że tacy ludzie działają trochę jak jakiś taki lek, nie? Jak albo środek dezynfekujący. No wiecie, jak tak przyrównać sobie świat do organizmu pewnego, to nic się może nie dzieje bez powodu i tacy ludzie może muszą trochę porządzić i zrobić pewien porządek, bo świat zachorował na pewną głupotę. Wszyscy się nagle napili ze studni szaleństwa, no i może muszą dojść do władzy tacy, którzy postawią bardziej na państwa narodowe, na to, żeby własnych obywateli jakoś dopieścić, a nie obdarowywać w nieskończoność tych, którzy na to na przykład nie zasługują. I no, kto ma czerpać jakieś benefity? Kto ma się poczuć lepiej, jak nie obywatele danego kraju, powiedzmy, nie? I czy faktycznie to jest taka wartość sama w sobie integrować się? Każdy z każdym się integrować, nie? Kowal pisze, prawica rządziła 2000 lat. Dość. O. Ja sam nie wiem, nie... Bardziej sobie tak gdybam, niż snuję tu jakieś po prostu teorie twarde, nie? Przekonania. Gdybam tak sobie. Sam już nie wiem, co tu wybrać, nie? Czy lewicę, czy prawicę. Może brakuje nam trochę umiarkowanych i rozsądnych, pracowitych, inteligentnych ludzi, którzy by zrobili coś rozsądnego i mieliby na tyle siły w sobie i odwagi, żeby nie iść w jakieś skrajności czy populizmy, tylko rozsądnie po prostu się wzięli, bo nie ma chyba popytu za bardzo na poglądy umiarkowane, bo umiarkowaność taka kojarzy się ludziom z byle jakością. Jak coś jest do wszystkiego, to do niczego, nie? Ani w te, ani we w te nie jest. Chorągiewka jakaś. I to się nie kojarzy dobrze. Dziś zdobędą popularność skrajne ugrupowania, albo właśnie jakaś lewica skrajna,
albo jacyś genderowcy, albo jacyś prawicowcy, skrajni, narodowcy. No, ludzie chcą twardych takich, twardych rozwiązań. Trochę się boję tego, że jak u nas na przykład, to tak przewiduję, okazuje się, że udaje mi się czasem coś przewidzieć nawet, chyba tak. Nie, jestem może nie z gorszym obserwatorem, że coś tam przewiduję. I teraz przewiduję, że jak nagle teraz rząd w ramach tej walki z deficytem budżetowym i w ogóle ograniczy te 800 plusy i być może różne inne dotacje, dopłaty, no to tacy Ukraińcy się wkurwią i wyjdą na ulicę, bo też życie pokazuje i to, co się działo w różnych krajach, że wystarczy jedna iskra dla takich społeczności imigranckich, że jedna iskra wystarczy i oni już wychodzą na ulicy, palą, rozpierdalają, kamieniami rzucają, sklepy rozwalają, nie? We Francji widziałem też te protesty, które są, to wygląda tak, że Bogu ducha winnych ludzi się karze, po prostu się rozwala sklepy, podpala samochody. Co to za protest w ogóle jest? To jest jakieś barbarzyństwo trochę. I taka chęć wyładowania się, nie wiem, i podpalenia świata. Bardziej takie jakieś anarchistyczne i barbarzyńskie instynkty tutaj. No, a w Polsce w zasadzie rekordowa bieda teraz. Skrajne ubóstwo mocno w górę, statystyki tutaj. Najgorsze dane od 2014 roku. No, ciężko uwierzyć, że to tak. No w sumie już trochę rządzi ta koalicja. Uśmiechnięta koalicja trochę już rządzi. Ale nie wiem, czy to ich wina koniecznie. Czy to w polityce, w gospodarce. To tak chyba nie jest, że to tak od razu zmieni się władza i od razu to, co się dzieje, to winę za to ponoszą ci, którzy od niedawna rządzą, nie? Tylko to są raczej zwykle konsekwencje poprzednich rządów. No, ale statystyki bardzo niekorzystne tutaj. Skrajne ubóstwo mocno rośnie. Ceny mieszkań oszalały. Urosły najmocniej od 16 lat. Też. Teraz od 1 lipca w górę. Prąd, gaz. Ale płaca minimalna też w sumie. Tylko czy to coś załatwia? Takie podnoszenie płacy minimalnej ciągłe, no to są większe obciążenia i tak już bardzo duże dla przedsiębiorców, dla wszystkich tych, którym się jeszcze chce. Dla ludzi właśnie, którzy się szamoczą, żeby tu jakoś. Zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce był w 2023 największy od 9 lat, podał GUS, na najwyższym poziomie od przynajmniej 2009 znalazł się też odsetek osób żyjących w tak zwanej sferze niedostatku. To ja chyba. No właśnie, te ceny mieszkań, inflacja w lipcu mocno urośnie, w okolice 4%. No, bo o 20% wzrosną właśnie rachunki za prąd i gaz. No to też dostanę po kieszeni. Ale wszyscy dostaniemy, bo jak rośnie prąd i gaz, to wszystko rośnie. A płaca minimalna nie rośnie aż tak mocno, bo o 58 zł do 4400. W sumie, jakbym zarabiał nawet te 4400, to bym żył sobie jak król. Jestem z tych, którzy nie mają dużych oczekiwań. Nie mam rodziny, jakichś wydatków wielkich. Dla mnie to by był pieniądz łohoho. Taki, że normalnie jak król. Bieszczad. Szanuję Jarka za głosowanie za medyczną. Aha, marihuaną.
No tak, no jak na kogoś, kto nie wiedział, z czego się robi marihuaninę, to dobrze.

0: widzę wyraźnie po donatach, że ten kryzys. Po donatach wyraźnie widzę kryzys. Dzisiaj tylko 19 zł. Tak więc skromnie. No tak więc będę kończył powoli, już 11:30. Nawet nie zamierzałem jakoś długo siedzieć, także nie wpłacajcie nic już nawet, bo nie będę przedłużał. Mieliście swoją szansę. Dlaczego nie nadaję live'ów na TT? A co to jest? Twitter? Twitter, tak? TT, co to jest TT? Jakie TT? A to 4400 to jest... A brutto, tak, chyba. Brutto, tak. Nie, no to... netto to trochę słabiej, no właśnie. 3,5 koła to już słabiej, już słabiej. No. Jak tak podsumować wszystkie haracze, co płacimy i ile państwo zabiera z pensji, to okazuje się, że to połowa albo i czasami 3/4. TikTok, aha, TikTok. Wiesz co, jak słyszę o tym, co się tam na TikToku, jak to wszystko działa, że tam trzeba wojenki robić, no. Wojenki. I ludzie ci płacą, jak kogoś tam opierdolisz na przykład, no. Albo pokażesz dupę, to ci wpłacą. To ja dziękuję bardzo. Jeszcze Kuba dzwonił. Dobra, to jeszcze odbiorę Kubę na koniec. Ale to już nie będzie długi telefon. Niektórzy mają pretensje, że dzwonka tu nie zmienię na Skype'ie. No nie da się, przykro mi. Nie ma tak wspaniałej funkcji jak zmiana dzwonka. To zbyt dużo byście chcieli. No. Cześć Kuba. Sorry, ale słychać cię jak za siódmej góry, za siódmej rzeki. Ledwo co, wiesz? Przypuszczam, że ludzie cię nawet w ogóle nie słyszą. Ja tam coś słyszę, że...
1: Dobra,
0: tam...
1: a teraz?
0: No lepiej, lepiej.
1: Teraz? Dobra, sorry. Dzwonię się dopytać, bo parę minut temu powiedziałeś, że jest duża emigracja na zachodzie, która nie mówi w języku kraju, w którym się znajdują. I chciałem się dopytać, czy chodzi ci właśnie o Polaków na przykład.
0: Być może też, no też, no. Ja byłem trochę taką osobą, bo się porozumiewałem, tak wiesz, po prostu, no, że rozumiałem, jak ktoś wytłumaczył, co trzeba zrobić, ale już nie tak, żeby spotkać się w knajpie i pogadać sobie o różnych tam rzeczach na luzie, nie?
1: No tak, no znam takie przypadki get, właśnie tutaj w Szkocji, tylko że są to getta polskie. I mówię tutaj o osobach, które są tutaj po 15 lat, na ich bloku, na ich domu, na ich domie jest talerz cyfrowego Polsatu, niedaleko jest polski sklep i będąc za granicą, mieszkają cały czas w Polsce, przynajmniej wiesz, mentalnie, także getta są jak najbardziej też tych ludzi ze wschodniej Europy.
0: No, słabo trochę, nie? A ty mieszkasz w Polsce? No właśnie, gdzie ty mieszkasz?
1: W Szkocji.
0: W Szkocji, okej.
1: Tak. W Szkocji, dokładnie.
0: I jak ci dlatego idzie, jak ci idzie tego... komunikacja? Jak ci idzie komunikacja w obcym języku?
1: Nie, ja bardzo sobie dobrze radzę. No jestem już tutaj sporo lat, 8 chyba w tym roku mi wybiło i nie, ja najbardziej, czuję się jak najbardziej zintegrowany, przynajmniej pod względem języka. Tak.
0: Do you speak English? Do you speak English? Yes, yes, I don't.
1: Yes, I don't. Także tak, tak. No, ale to współczuję, szczerze mówiąc, tym ludziom, którzy właśnie są w tej sytuacji, o której wspomniałem. No bo, no chyba, że po prostu im nie zależy na tym, ale no ja bym po prostu, ja pamiętam, jak tutaj przyjechałem, no to faktycznie mój język angielski, który myślałem, że znam, okazało się, że go zupełnie nie znam po przyjeździe tutaj. No to czułem się po prostu jak no niepełnosprawny, no nie mogłem niczego załatwić i dlatego to tak bardzo motywuje niektórych do tego, żeby się nauczyli tego języka, no ale właśnie nie we wszystkich przypadkach i nie wiem, czy im jest to obojętne, czy nie mam pojęcia. No ja bym nie potrafił tak żyć, że jestem cały czas na łasce jakiegoś tłumacza albo no i żyć tak cały czas mentalnie w Polsce będąc zagrany są dziwne te rzeczy dla mnie, no ale niech każdy sobie robi jak chce.
0: No właśnie, tak to jest. Czujesz się trochę jak obcy i to strasznie krępuje człowieka, tak? Znaczy, czujesz się skrępowany, że pola do działania nie masz za bardzo, nie? Tak się czujesz taki, kurczę, jak zakneblowany, jak jakiś więzień czy coś takiego, no bo trzeba mieć ten taki luz wynikający właśnie z tego, że wszędzie się komunikujesz sprawnie, każdy cię rozumie, wszystko załatwisz, a nie tak się czuć, wiesz, że ciągle te ograniczenie takie, no jakbyś miał kulę u nogi jakąś dziwną.
1: Tak, tak. No ja się, tak naprawdę to tak trochę się odkryję i znaczy to odkryję tak, małą tutaj swoją prywatę tam, że jak przyjechałem tutaj i musiałem po prostu wejść w tą biurokrację, której tak naprawdę nie ma za dużo, ale no powiedzmy, że w jakąś tam biurokrację w załatwianie spraw, to poczułem się jak moi głusi rodzice, dla której jakoby, kiedy byłem dzieciakiem, po prostu byłem jako tłumacz i wtedy jak tutaj przyjechałem, nie znałem języka, to zrozumiałem, jak oni się czują, że są non-stop na łasce mnie, jakiegoś dzieciaka, no już później dorosłego człowieka, ale są cały czas na łasce kogoś, kto musi im pomagać w jakichś takich nawet najprostszych urzędowych sprawach, także no tak. No bardzo nieprzyjemnie, bardzo nieprzyjemnie.
0: Znam to uczucie, wiesz, bo trochę byłem na łasce kolegi, który powiedzmy dobrze znał angielski i w razie czego jak no to się tak nie często zdarzało, ale bywało, że po prostu nie rozumiałem do końca, co tam jest do zrobienia, nie? To kolega tłumaczył, no. Więc nic przyjemnego i w ogóle jak dodać do tego, że generalnie, no powiedzmy, przypuszczam, że to się z czasem zmienia, ale na początku no nie czujesz się jak u siebie, tylko czujesz się jak właśnie u kogoś w gościach. I od czasu do czasu doświadczysz też jakiegoś tam przykrego traktowania. Mnie rowerem jakieś dzieciaki chciały przejechać, tak? I idę, a nagle tak naprzeciwko mnie jedzie jakaś grupa na rowerkach, takich jakichś wyrostków i on tak do mnie, wiesz, tak, że niby mnie przejechać chce, nie? No wiesz, bo coś tak, no wiedzieli, że jestem jakimś tam emigrantem. No nie chciałbym się tak czuć nigdzie, ale przypuszczam, że jak się dłużej gdzieś mieszka, to już nabierasz takiej śmiałości, znasz już trochę osób i zaczynasz się czuć jak u siebie. I to, że ty się już czujesz bardziej jak u siebie i się zaczynasz identyfikować z kulturą, nie wiem, tam właśnie danego kraju, no to dużo bardzo zmienia, bo też inni cię wtedy tak postrzegają bardziej, nie, jakoś.
1: Tak, zdecydowanie zauważam to, że nie wiem, czy to wynika, nie, wątpię, szczerze wątpię, żeby to wynikało z jakichś uprzedzeń, tylko do czego zmierzam, to jest to, że lokalsi trochę inaczej właśnie podchodzą do ludzi, którzy po prostu potrafią się z nimi porozumieć. No, nie musi to być jakiś super akcent i tak dalej, ale żebyś po prostu potrafił wyrazić swoje myśli i żebyś ty zrozumiał to, co oni mają dla ciebie do przekazania, no to jest wtedy do takiego emigranta zupełnie inne podejście niż do takich, którzy nie potrafią niczego, ale nie wiem, czy to jest właśnie jakieś uprzedzenie, tylko po prostu tak chyba w głowie się człowiekowi układa naturalnie, że no po co mam zgadzać z tym człowiekiem, skoro on i tak nie rozumie i on też mi nic ciekawego nie powie. Także no, jest takie zjawisko, zauważam. To nie wiem, czy ktoś to jest na emigracji też takie ma spostrzeżenie, ale ja to widzę, że lokalsi, jeżeli widzą, że ty umiesz ich język, to mają zupełnie inne do ciebie podejście.
0: No. jak się przydarzy też taka sytuacja, że ktoś widząc, że ty słabo znasz język, zaczyna ci mówić tak wolno, jak do dziecka trochę, używając prostych słów, no to ty jesteś trochę na pozycji takiego dziecka i podwładnego od razu, automatycznie, nie? No, też tak się czujesz wtedy.
1: I takie trochę też jest to nieprzyjemne, no ale z drugiej strony nie ma też co winać tej drugiej osoby, no bo widzi, że jeżeli masz problem, to chce jakoś... To jest z dobrej woli, to raczej nie jest jakieś złośliwe, to jest takie, no... Żebyś też się nie czuł skrępowany, ale paradoksalnie to powoduje, że też się czujesz skrępowany, no... Ale no, nie ma dobrego wyjścia. No jedynym wyjściem jest znajomość języka, no po prostu, no i tyle. I wychodzenie ze swoich baniek, czyli z get polski, i rumuński, i czeski, i różnych takich. Zdecydowanie.
0: Język to podstawa, jednak lepiej mieć w czym innym braki, ale ten język znać, dlatego jak macie dzieciaki, to uczcie je języka, zapisujcie na kursy jakieś, nie? Chociaż ciekawe, jak to dzisiaj jest z dzieciakami, bo dzisiaj to dzieciaki tak obcują z zagraniczną kulturą, mają te narzędzia typu, że ci tłumaczy w locie wszystko i tak dalej, że może już tak się trochę... Ciekawe w ogóle, ciekawi mnie, jak to jest ze znajomością języka angielskiego wśród młodych Polaków. Ciekawe.
1: Nie wiem, ale jeżeli wspomniałeś o tych tłumaczach, to translatorach, to wydaje mi się, że paradoksalnie to powoduje, że jest gorzej, bo nie musisz żadnego wysiłku wykonać, żeby coś sobie przetłumaczyć, coś pomyśleć, tylko wiesz, wrzucasz i no nie, jeżeli bym miał obstawiać, to stwierdzam, że translatory powodują, że znajomość języka jest gorsza, no ale to tak mi się wydaje, może jest inaczej.
0: No sam nie wiem, jak
1: ale to jeżeli, jest. Ale jeżeli ktoś chce się poćwiczyć właśnie angielski w mowie, w mowie po prostu, to polecam chat GPT, można sobie dialog przeprowadzić z czatem głosowy i wyłapie twoje błędy, powie ci czego najbardziej nadużywasz, jakichś słów, takich przerywników różnych, czy masz składnię dobrą, wymowę i tak dalej. Także polecam. ChatGPT jak najbardziej dobry do nauki języka.
0: Nawet ta wersja darmowa, tak?
1: Tak.
0: Nice. Nie pomyślałem o tym, że to może być świetny nauczyciel języka angielskiego, taki zastępujący trochę, wiesz, takiego korepetytora, który z tobą pogada po angielsku i ci coś podpowie. Gdzieś tam cię wyprostuje, faktycznie, wystarczy poprosić o to AI, nie? Że słuchaj, chcę się uczyć języka angielskiego, weź ze mną przeprowadź jakąś dyskusję, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Fajnie. To nawet to chyba sam się na to zdecyduje.
1: Na jaki temat chcesz rozmawiać, czy jakieś ćwiczenia chcesz, no różne, naprawdę bardzo spoko, polecam.
0: Ludzie tak się boją tego AI, takie zagrożenie w tym widzą, a to taka pomoc czasami, nie? Jest niesamowita.
1: To jest super. Ale jeszcze tak do niedawna myślałem, że to naprawdę jakby zawojuje bardziej świat. W sensie ta sztuczna inteligencja, że po prostu wszystkich wyprze, ale nadal wątpię. Jednak wszystko się rozbija o człowieka. Na samym końcu i tak musi człowiek. Co prawda, w Wielkiej Brytanii niedawno wybuchła wielka afera o system, tak zwany system Horizon, to jest system, który był używany na tutejszej królewskiej poczcie Royal Mail. I ten system, to był ogólny system księgowo, nie wiem, dyspozycyjny, no taki super mózg do zarządzania całą pocztą. No i okazywało się, że kiedy robił bilanse finansowe, no to wypluwało na końcu taką informację, że brakuje, nie wiem, tam miliarda funtów czy czegoś takiego. No i ten główny księgowy, czy ten, który był odpowiedzialny za prowadzenie finansów poczty, wszedł do więzienia. No i niestety nikomu nie dało do myślenia to, że któryś ten główny księgowy z kolei idzie do więzienia za ten sam wynik. Czyli powiedzmy tam, nie pamiętam dokładnie ilu, ale nie wiem, powiedzmy, że tam pięciu księgowych w przeciągu tam kilku lat szło do więzienia za to, że są oskarżeni o malwersacje finansowe, bo brakuje na końcu kasy, w kasie. No i teraz się okazuje, że zarządcy poczty i właściciele tego systemu Horizon wiedzieli o tym, że takie coś jest, no ale kryli to, bo, no bo nie chcieli, żeby to wypłynęło. I poświęcili tam kilku głównych księgowych Królewskiej Poczty tylko po to, żeby swoją dupę ochronić, żeby nie wyszło, że system jednak nie jest taki dobry, jak się mówiło. Także no, to jest taka lekcja, że jednak ta sztuczna inteligencja jest spoko, ale jednak to wszystko i tak musi na końcu człowiek sprawdzić, bo jak się okazuje, to nie, mogą ludzie niestety iść niesłusznie do więzienia. Przez komputer de facto, także tak.
0: No niestety, popełnia błędy, halucynuje, zmyśla, podaje, czasem takie farmazony pisze to AI, że aż w dupie szczypie, nie? No ale trzeba też umieć tego używać w sumie, to jest dzisiaj też już taka jakaś umiejętność. Przypuszczam, że dobrym rozwiązaniem byłoby uczenie w szkołach już dzisiaj, jak wyszukiwać informacje w internecie, jak używać AI. To są te współczesne umiejętności potrzebne człowiekowi też, nie?
1: No, to wątpię, żeby coś w polskiej szkole stało. Wątpię, żeby przez ostatnie 20 lat, kiedy skończyłem szkołę, nie, trochę mniej, to wątpię, żeby coś się zmieniło i cały czas jest tornister pełen książek. Siedzimy, słuchamy pani, zapisujemy, co ona tam powie. Jeszcze najlepiej, żeby podkreślić temat w zeszycie na zielono, szlaczki namalować, pani sprawdzi. Taki mam obraz polskiej szkoły, niestety, także... Gdzie tutaj sztuczna inteligencja, a tutaj w zeszycie szlaczki, wiesz? No, wątpię.
0: Tak, fajnie Polacy nie są zbyt dobrzy, ci Polacy właśnie we wprowadzaniu nowinek jakichś, żeby coś progresywne było właśnie, na czasie, tylko takie, wiesz, taki, to chyba ma związek z tym naszym konserwatyzmem, że Polak to raczej jest z natury konserwatywny bardziej, nie? Romantyczny, konserwatywny, lubiący to, co już zna. Ilu ludzi znamy wokół siebie, którzy lubią to, co już znają? Te same piosenki, jak często u nas na ślubach się gra ciągle to samo, nie? Jak ludzie są nieufni, jak bogata jest, jak prężna jest cała ta scena tych ludzi, którzy by chcieli powrotu do dawnych wartości, do starego ładu, porządku, nie? Bardziej tacy w tym kierunku jesteśmy chyba. To jest taka nasza chyba cecha narodowa, nie?
1: Właśnie nie wiem, czy to jest cecha narodowa, czy to jednak jest chyba kwestia wieku. No jeżeli chodzi o słuchanie tych samych piosenek, to chyba już jest kwestia wieku, że już, no, wydaje mi się, że to tak do 25 roku życia, no właśnie do momentu, kiedy mózg się rozwija, to jeszcze coś nowego chcesz wchłonąć, a już później to już tylko, wiesz, chcesz wałkować to, co znasz, ewentualnie delikatnie zmieniać, ale żadnych takich, wiesz, super nowości.
0: No ale popatrz, w jakimś tam kraju emeryt będzie taki bardziej hopsiub do przodu, częściej, nie? Będzie taki bardziej hopsiub do przodu, będzie się rozpytywał tam, co to ten internet jest, pokaż mi to, a to takie fajne. A w innym kraju będzie dużo większy odsetek tych emerytów, którzy, wiesz, jakieś tam różańczyki, kościółek, a kiedyś to było... a dzisiaj to nie ma, no to też takie naturalne, że różnie to z tym będzie, nie? I wydaje mi się, że u nas jest właśnie taki trend w tą drugą stronę, że ludzie lubią się cofać, wspominać lubią. Przecież nawet my tutaj, jak popatrzymy na naszą społeczność, jak my lubimy sobie powspominać też czasami. A niektórzy w jakimś narodzie będzie taki trend bardziej, żeby iść do przodu, no...
1: No tak, pod tym względem, że no, generalnie no, uważam, że Polacy są jednak dosyć zamknięci, no. I tak, może tak być.
0: To może, słuchaj, to może ale nawet... Słuchaj, tylko szybko tak? Powiem, to może na przykład wynikać z tego, że my jesteśmy plebejskim mocno społeczeństwem, które się wywodzi ze wsi. No, jeszcze od drugiej RP, gdzie 3/4 społeczeństwa to byli mieszkańcy wsi. I człowiek ze wsi ma to w naturze swojej, że jest nieufny w stosunku do pewnych zmian, nowości, że bardziej ufa temu, co zna, bo tak na wsi jest i tak było właśnie, że na przykład woleli wziąć jakąś tam babuszkę do porodu, niż lekarkę czy położną, wiesz, jakąś, bo jej nie znali po prostu. I coś takiego w naturze jest...
1: Tak jak brat Mencena i babka wiejska, co mu rękę sklejała. Tak?
0: Coś takiego jest, że to się wszystko nie bierze znikąd. Powiedzmy, chłopskie społeczeństwo, takie właśnie wywodzące się z chłopstwa, które przekazuje też z pokolenia na pokolenie pewne wartości, pewne upodobania, pewien taki stosunek do ludzi i tak dalej, do rzeczywistości ogólnie. No to się nie bierze z niczego po prostu. To się bierze z takiej bardziej chłopskiej mentalności, że ufasz, że wolisz wziąć kogoś w ciemno, bo go znasz. Nieważne, czy to dobry specjalista, czy nie. Że nieufność budzą w tobie, jak ci we wsi instalują prąd, bo nie znasz tego, bo jesteś, powiedzmy, gorzej wykształcony. To taka też cecha chłopstwa, że jest gorzej wykształcone. Tu tak. nie ma się czym spierać. Więc jak jesteś gorzej wykształcony, to wiesz, to ufasz swoim odczuciom bardziej niż wiedzy. Ufasz właśnie tym, co ich znasz, albo co powie ci ten, komu ufasz, czyli na przykład ksiądz, który jest szanowany w takiej społeczności też. W społeczności wiejskiej ksiądz jest autorytetem, więc ufasz, jego znasz, jemu ufasz, więc ufasz, co on ci powie. A on cię będzie przestrzegał, że to szataństwo nadchodzi, nie? No i to wszystko, zebrać to do kupy, te różne czynniki i wychodzi, że jesteśmy, jacy jesteśmy jako polskie społeczeństwo, no.
1: No, ale to zgadza się, ale właśnie coś jest na rzecz odnośnie tego, co mówisz, bo jak sobie przypominam wakacje u babci, jak spędzałem tutaj, taka mała mieścinka, no to wieś to w sumie była, no bo to była taka ulica na obrzeżach, ale no wieś powiedzmy, to była wieś, która była nałączona do miasteczka. I faktycznie jak tam szedł ktoś przez środek tej wsi, no to wszystkie psy oczywiście szczekały i ludzie z tych swoich zagór wystawali i patrzyli, co to za jeden, nie? Co to za jeden, co on tu chce, po co on tu przyszedł, zaraz wiesz, rada wiejska się zbierała. I debatowała, po prostu przyszedł, do kogo tu przyszedł i wiesz, cała teoria została dorabiana. Także tak, coś jest na rzeczy.
0: To też takie naturalne, że jak żyjesz w takiej małej społeczności, to się bardziej interesujesz tym, co z zewnątrz. Tutaj się pojawiło, przyszło jakiś obcy, nie? Właśnie się pojawił, bo ludzie się znają i tworzą jakąś społeczność. No i są bardziej uczuleni na to, co spoza tej społeczności jest. A w mieście, gdzie każdy jest anonimowy, no to też naturalne, że ma się w dupie to, że ktoś nowy się pojawił, bo i tak nikogo nie znasz i to nie ma różnicy dla ciebie, czy to sąsiad twój, którego nie znasz, czy to ktoś obcy przyszedł pod klatkę, nie? A może ten obcy, co przyszedł, to do sąsiada. I to jest jakieś też takie naturalny, pewien jakiś mechanizm, być może, wiesz, który jest sensowny z jakiegoś punktu widzenia dla tych mieszkańców wsi, że ich to przed czymś chroni, że ich to scala jakoś. Że po prostu to musi tak być. Nie ma możliwości, żeby to inaczej działało. Tak myślę sobie.
1: Tak, ale to właśnie jest... Wydaje mi się, że nawet w miastach jest taka mentalność, ale to z tego względu, że jeszcze masa ludzi w miastach to jest pokolenie... Pierwsze, może teraz drugie wchodzi, które wyszło właśnie, nie ma kontaktu ze wsią, w sensie, że to są pierwsze dwa pokolenia, które są stricte z miasta, jeszcze z masa miejscowości, a szczególnie takich małych miejscowości powiatowych, gdzie no, jest ta mentalność wiejska, bo od wojny, od momentu, kiedy ludzie zaczęli coraz bardziej się przenosić do miast, no to minęły właśnie ledwo 2-3 pokolenia i no, to jeszcze tak ze 2-3 pokolenia potrwa, zanim ludzie gdzie właśnie trochę może się otworzą na no nie będą tacy jak są teraz, no ale to zobaczymy.
0: Dokładnie. Trzeba być też...
1: W Wielkiej Brytanii właśnie tam miejska społeczność już no jest co najmniej od... No zaczęła się od rewolucji przemysłowej, no także to już trwa no, co najmniej 100 lat, jak nie więcej. Kiedy są ludzie, tutaj niedawno jak z żoną rozmawiałem, to zdaliśmy sobie sprawę, że są... Że każdy, kto w Polsce jest, każdy Polak, no de facto ma jakąś rodzinę na wsi. A z kolei właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii, no rzadkością jest, żeby ktoś miał rodzinę na wsi, bo wszyscy są właśnie z miasta. I to tak powoduje, że ci ludzie są tacy bardziej, no właśnie otwarci. Tak?
0: No ciekawe, jest ciekawe.
1: Ciekawostka taka. No nie wiem, czy to się potwierdza w danych, ale no tak mi się wydaje. No ja przynajmniej widzę po moim kręgu znajomych z Polski, że no zresztą mam nawet znajomych w Polsce, którzy mieszkają na wsi, to już jest to, ale mam cały czas rodzinę na wsi, także jest coś takiego, że każdy, kto jest z Polski, no to ma rodzinę na wsi. Każdy z tej rodziny miał krowy, miał świnie, miał gospodarstwo, 2 hektary i Ursusa, albo konia przynajmniej. A tutaj tego nie ma. No i to już myślę, że to ma duży wpływ na to, jakie jest społeczeństwo, czy jest bardziej otwarte, czy bardziej zamknięte.
0: Na różne rzeczy może mieć wpływ, nie? Tak ogólnie na widzenie świata, na podejście do ludzi, na wartości. Czy będziesz bardziej konserwatywny, czy taki właśnie liberalny, progresywny i tak dalej. No, czy wierzący, czy niewierzący. Jak to wszystko tak podsumować, to tego dużo tych czynników jest. W sumie, na które ma wpływ właśnie zwykłe to, skąd pochodzi twoja rodzina. A też jak obserwujemy, jak różne potrafi być pokolenie, nowe pokolenie, na przykład dzieciaków waszych, nie, ludziska, jak ci młodzi nas zaskakują, że oni są tacy inni, że zupełnie czym innym żyją. I to tak zawsze było, że każde starsze pokolenie się dziwowało, że ci młodzi to są tacy i owacy i marudzenie na tych nowych, nie, że o, to już koniec świata, jak ci młodzi się zachowują. Ale właśnie to, jak różni ci młodzi są, to pokazuje też, jak szybko następują te zmiany pokoleniowe i kulturowe, co za tym idzie, i że to faktycznie potrzeba 2-3 pokolenia, żeby się społeczeństwo właściwie mocno zmieniło. Jak my Polacy się mocno zmieniliśmy, ja pamiętam właśnie za PRL-u ludzie inną mentalność w ogóle mieli, inaczej przebywali ze sobą i to też do tego dochodzi też rozwój internetu, technologii różnych, dostępność różnych rzeczy i to wszystko sprawiało, że ludzie naprawdę inaczej się trochę zachowywali. Żyli dużo wolniej, tak jakby wolniej mówili do siebie. Nie było niczym niezwykłym, na przykład to, że ktoś przychodził do nas bez zapowiedzi, a dzisiaj raczej się nie przychodzi do nikogo bez zapowiedzi, prawda? I to jest...
1: To jest ciekawe, tylko ci przysory, tak powiem, ale to jest właśnie ciekawe, że ja jeszcze... No do niedawna miałem właśnie takie przyzwyczajenie, że po prostu szedłem do kogoś i bez dzwonienia, bez pytania, czy mogę. No jestem po 30, a cały czas jeszcze do niedawna miałem takie właśnie coś, że można śmiało do kogoś padać bez zapowiedzi, bo to jest spoko, ale już później sam zacząłem po sobie zauważyć, że mi to zaczęło przeszkadzać, że ktoś tak za mnie robi, no to już sam przestałem to robić. I wiem, że teraz ludzie w moim wieku nie robią tego i kurze ich to, jak właśnie rodzice, czy tam około 60, 70, to cały czas to uskuteczniają, no to jest bardzo wkurzające, także tak.
0: No i pamiętam, nie wiem, czy dzisiaj ludzie, powiedzmy, no tacy w wieku, no wiecie, tacy rodzice, no nie wiem, tam ktoś ma 40, 50, czy jest powszechne w Polsce takie spotykanie się przy wódeczce, żeby se pogadać i porechotać sobie, nie? I pogadać o takich prostych rzeczach, powiedzmy, o jakichś książkach też. Na przykład ja pamiętam, że kiedyś to było, tak się ludzie spotykali za czasów moich rodziców i taką normą było, że na stole musi być dużo jakichś tam sałatek, wódeczka, nie? Tak wiesz, zastawiony cały stół, jakieś tam szyneczki, sałatka, wódeczka i pijemy i weselimy się. Telewizor sobie w tle gra i powiedzmy tak spędzamy czas. I jakieś takie intelektualne bardziej rozmowy, powiedzmy też czasem o jakiejś książce, o filmie. Jaranie się, że ktoś na przykład tworzy jakiś film na VHS-ie, że to taka nowość troszeczkę, nie, że można zobaczyć jakiś amerykański film, no zupełnie inne chyba spędzanie czasu niż dzisiaj, myślę. Nie wiem, jak dzisiaj to wygląda. Pewnie trochę inaczej, tak się domyślam.
1: No na pewno jest mniej kontaktów takich face to face. Mi to bardzo przeszkadza, że tego nie ma. To jest super smutne i ja odczuwam, nawet jeżeli często rozmawiasz z kimś przez Messengera, czy tam jakąkolwiek wideo rozmowę, to jest zupełnie nie to samo.
0: A jakby jeszcze sięgnąć...
1: A współczesne pokolenie to nowe, no to ono właśnie nie doświadczyło tego, nie mają porównania, czy co bardziej wolą, czy właśnie te kamerkowe rozmowy, czy face to face, ale myślę, że to organizm jest tak stworzony, że po prostu musisz mieć ten kontakt taki fizyczny.

0: Jak sięgnąć pamięcią do czasów, powiedzmy, jeszcze naszych babć, to z kolei było tak, że ludzie się spotykali, powiedzmy, na prywatce i każdy przynosił jakieś tam ciasto, upiekł sam, bo powiedzmy nie było w sklepie. Ludzie szyli sobie sami ubrania, żeby mieć jakąś fajną sukienkę, kobieta sobie szyła sama ubrania. Widzicie, inna rzeczywistość. I to było takie zebranie społeczności, w której każdy coś wnosił. Przynosił właśnie jakąś sałatkę, zrobił, nie? I tańcowali sobie, przez cały wieczór sobie tańcowali, puszczali jakąś muzykę z płyty gramofonowej i główną częścią imprezy było to, że się tańczyło. Po prostu w domu, normalnie w mieszkaniu. Wyobraźcie sobie, dzisiaj zaraz by ktoś zadzwonił po napsiarnię, że mu tupią, nie? No, ja jeszcze pamiętam takie imprezy, jeszcze ja jako młodszy chłopak chodziłem na takie imprezy, gdzie tam się wydzieraliśmy, wybiliśmy okno w ogóle u gospodarza, jakaś bijatyka, każda impreza się kończyła jakąś bijatyką, nie? Dzisiaj przypuszczam inaczej trochę jest. Ludzie siedzą i grają na konsoli na przykład sobie częściej, nie? I spokojniej jest i się nie hałasuje na przykład. Więc strasznie się zmienia świat, jak tak popatrzeć. Jeszcze inaczej nasi rodzice. I inaczej spędzali ze sobą czas nasi rodzice, inaczej dziadkowie, inaczej my, a nasze dzieciaki jeszcze inaczej. Tylko nie wiem tak do końca, czy to w takim dobrym kierunku wszystko idzie, że kończymy na tym, że jak nie masz w domu konsoli, dużego telewizora, żeby siąść i grać i nie ma alkoholu, to już nie ma zabawy, nie ma w ogóle po co przychodzić właściwie. Co będziesz siedział i patrzył się w ścianę, kurwa, nie? To tak trochę wygląda.
1: Ja pamiętam, że z moimi znajomymi w Polsce to takie czasy liceum, jeszcze po liceum. Szczególnie no już w liceum, jak było zakończenie roku szkolnego, no to żeśmy wszystkie okoliczne wsie, gdzie była sala OSP, objeżdżaliśmy, była decyzja, którą wynajmujemy i robiliśmy po prostu imprezę. Tam jest dobre. Wszystko tak, każdy właśnie żarcie jakieś przynosił. Alkohol też oczywiście. No i później jakby jakieś, nie wiem, Boże Narodzenie, to też żeśmy się zbierali. Takie turystyka taka weekendowa, powiedzmy, to była. Sala OSP była wynajęta u jakiegoś gospodarza. Najczęściej to był sołtys, który miał klucze do tej sali, płaciło mu się trochę. Braliśmy tam stoły stamtąd. Każdy oczywiście też jedzenie przynosił i co tam tylko chciał. I była taka domówka, ale na sali OSP. No śmieszne, no fajne, no dobrze to było. To dość... Wątpię, żeby teraz takie rzeczy się robiło. Takie ciekawe.
0: No właśnie. To mógłby być ciekawy klimat. Niektórzy lubią sobie robić czasem takie imprezy retro, że one się rządzą swoimi prawami i na przykład wszyscy przychodzą przebrani jakoś w starym stylu. I to za tym, co za tym idzie, trochę impreza jest w starym stylu, po prostu robimy to na inaczej, nie że przychodzimy i jaramy zioło i pijemy i kurwa i gramy na konsoli, tylko powiedzmy jest, że tańcujemy na przykład do starej muzyki, jakiegoś Elvisa się puszcza, nie? I tam se wszyscy tańcują poprzebierani na jakieś tam lata 70. czy 60. Bo to jest właśnie rock and roll, lek na całe zło. I tańcują se, kurwa.
1: Ale pierwsza zasada takiej imprezy, do sprzętu jest podłączony tylko jeden telefon, on jest schowany w sejfie i nikt nie może go wyciągać i zmieniać muzyki albo podłączać swojego.
0: Właśnie. To też takie typowe dla dzisiejszych czasów, że ludzie tak się spieszą i tacy zaabsorbowani są tym, że ktoś może zadzwonić i siedzisz, gadasz, jest jakaś impreza, a tu nagle ktoś... Sorry, przepraszam. No, słuchaj, tak. Tak, słuchaj, gadałem z nim. Tak, jest dogadane, będzie umowa wysłana. Przepraszam was, sorry. I za chwilę znowu do kogoś ktoś dzwoni, nie? I sorry, przepraszam was. I, no kurwa, no daj spokój.
1: No, dokładnie. To jest super słabe. No, polecam każdemu, kto robi spotkanie ze znajomymi, jest przygotowany taki specjalny worek albo jakąś czapkę. I jak wchodzą, to wrzucają swoje telefony do takiej czapki. I ona jest wkładana gdzieś na półkę i nikt nie ma prawa telefonu zabrać ze sobą do salonu czy gdzieś.

0: Zobacz, a tak zróbcie sobie też, zobaczcie, jakie będą reakcje ludzi. Czy się zgodzą, czy nie? Jak będą, jeżeli się zgodzą, to jak będą się zachowywać w trakcie takiego spotkania? Czy nerwowi, czy będą im oczy latały, czy będą ich wstrząsło, żygać będą, wiecie, odstawienia, no nie?
1: No, tak może być, że taka... Taki niepokój od razu, że trzeba się przyzwyczaić by do tego znów od nowa. No ale to też, czy mamy... oczywiście my trochę tutaj uogólniamy, no bo zaraz ktoś powie, a co wy tam wiecie, wcale tak nie jest. My mówimy o pewnych trendach, nie? A nie, że wszyscy tak od razu, taki świat się zmienił w 100%, tylko mówimy o pewnych, powiedzmy, zjawiskach, no, że powiedzmy częściej będzie tak, jak my tutaj sobie tutaj marudzimy trochę, że dzisiaj tak, a kiedyś tak. No.
0: Zgadza się. No, także tak, no i fajnie. Także dzięki za rozmowę i fajnie.
1: No, super się gadało, Kuba, tego. Fajnie, dzięki, że jeszcze tutaj zadzwoniłeś.
0: Pozdrowienia z Kingdom of Five, ale właśnie jeszcze chciałem wcześniej tylko uzupełnić, że dlatego zawsze mówię, że pozdrowienia z Kingdom of Five, bo to jest region w Szkocji, który się nazywa dosłownie Kingdom of Five. To jest na północ od Edynburga, po drugiej stronie zatoki. Jak ktoś ma ochotę, niech sobie zerknie, gdzie to jest.
1: Kingdom of Five, czyli Królestwo Pięciu? Czy jak?
0: Nie, ale to pisze się przez F. F i F. Nie przez, jak five, czyli przez V, tylko F i F. I F E.
1: I co to oznacza?
0: Coś szczerze mówiąc, chcę się znać, ale nie wiem, kiedyś to pisałem, ale nie pamiętam.
1: nie szkodzi.
0: Ale wiesz co, ale muszę to sprawdzić. Na pewno to sprawdzałem, ale musiałbym sobie przypomnieć teraz, bo to dosyć dawno temu sprawdzałem, ale tak.
1: Może chodzi o FIFA, a i taką o FIFA taką, co pod okiem masz, jak cię palnie ktoś, masz FIFA pod okiem, nie wiem, takie a, no królestwo.
0: A no, no bili się kiedyś tutaj się o ziemię, także może ktoś, któryś jeden miał FIFA właśnie.
1: No to trzymaj się, Kuba, tego. No.
0: Dzięki, pozdrawiam i jeszcze raz pozdrowienia z Kingdom of Fire, do usłyszenia.
1: Pozdrawiam. No, cześć.

jak są tu jeszcze tacy ludzie, co lubią sobie poimprezować, pospotykać się, to zróbcie eksperyment i zróbcie sobie imprezkę w innym stylu, nie? Umówcie się, co za problem. I posmakujcie trochę, to taki test, można też sobie po prostu zrobić taki teścik, sprawdzić się, nie? Jak to będzie, jak w ogóle bez telefonów, bez smartfonów, więcej tańcowania, więcej jakiejś dobrej szamy na przykład, czy coś, no nie wiem, poeksperymentować sobie. Krawiec, trzymaj kontakt z Kubą i z Kangurem. Jak ludzie zatracą swoje człowieczeństwo, to pozostanie im jedynie konsumpcja, pisze Jasiek.

0: troszkę mnie może... Troszkę się czułem niepocieszony z tego powodu, że pod audycją Jacka aż tyle takich jakichś złośliwych, negatywnych, trochę agresywnych komentarzy. To nie można normalnie napisać, tylko trzeba, nie wiem, dosrać jeszcze komuś, nie? Przy okazji, bo inaczej to nie będzie komentarz nic wart, nie? Za dużo trochę tego. Tak czytam i dużo takich strasznie jakichś złośliwości, jakiegoś obrażania drugiej osoby. Ale to też może znak czasów, że kiedyś się tak nie gadało chyba z ludźmi. Aż tak, że cały czas jakieś taka, że konfrontacja musiała być, nie? Internet chyba trochę temu sprzyja, bo łatwo jest się napinać i łatwo jest kogoś obrzucić gównem w internecie. W realu trochę ciężej, bo możesz na przykład dostać bęcki, jak się krzywo odezwiesz do kogoś, nie? A w internecie każdy hardy, twardy, cwany i niektórzy mogą też traktować to jako taką zabawę w wojnę, że wieczna konfrontacja i ocenianie innych, ty taki, owaki i tak dalej.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Gdy wieczorne wstają zorze, nim do snu się ułożę, krawcowi donate złożę, kropka, by mu radio zawsze grało, i donate'ów wystarczało, kropka, by mu giereś się ukorzył, i przed mistrzem hołdę złożył, kropka, bo jest jeden krawiec wielki, daj mu pani akwarelki.
0: Jaka poezja radosna, rymy częstochowskie trochę, ale Michael zacny gość, nigdy go nie mam dość. Donate'a zawsze jakiegoś rzuci, krawca nie zasmuci. No, by mu giereś się ukorzył i przed mistrzem hołdy złożył. A audycje Kloda jakieś takie nudne trochę się zrobiły, nie? Jeszcze Teoria Chaosu to jeszcze czasem się da posłuchać, ale ten My Light to jakiś taki na odpierdziel trochę robi. Tak sądzę. Dzięki, Michael. Gdy wieczorne wstają zorze, szczęść nam, Panie dobry Boże, niech nam urośnie dzisiaj zboże i nasz Boże zawtra torze, niech nie puści nic w traktorze. A jak może, to i może, jak nie może, to położę, i nie mogę, to przez nogie, i znowu wtedy mogę. Jak inaczej można było zareagować na obrzydliwe poglądy Joli? Można było inaczej. To nie zawsze trzeba, jak ktoś cię wnerwi na przykład, to nie zawsze trzeba go lać w mordę od razu, nie? Przecież tak to chyba logiczne. To właśnie lepiej, jak ty wtedy powiesz, pozwolę się nie zgodzić, padło tu wiele słów, które uważam za stek bzdur i za nieprawdę. Poniżej wyjaśniam, co mam na myśli, a nie tak, że stara baba, kurwa, z demencją, kurwa. No tak właśnie po chłopsku, po wiejsku bardziej, nie? Że jak ktoś ci tylko podpadnie, to od razu za cep. Poza tym, no... Nie wiem, dużo gadaliśmy o kulturze w stosunku do starszych tam osób, czy starszych sporo od siebie, powiedzmy, że to tak nie przystoi jakiemuś tam młodzianowi besztać, wyzłośliwiać się, pyskować dla kogoś, kto jest od nas sporo starszy i dużo przeżył. Dobra, kwestia sporna. Chcecie to sobie... Mówię, ja nikogo do niczego nie zmuszam, ani... Mogę co najwyżej promować pewne zachowania, bo na przykład mnie wychowano tak, a nie inaczej, że tam szacuneczek się należy jakiś, nie? Ale to nawet już nie o to chodzi. Chodzi ogólnie o szacunek dla każdego drugiego człowieka. Żeby nie szukać okazji, żeby każda różnica poglądów, albo nawet to, że ktoś gada bzdury, dobrze, ktoś gada bzdury i to też nie zawsze trzeba od razu pisać, że ktoś kłamie. I że jest, a skoro jest kłamczuchem, to nie ma zdolności honorowych, więc nawet ci mogę napluć jedynie w ryja, bo nie zasługujesz, żeby cię wyzwać na pojedynek, ty kurwa. No to tak się zachowuje prymityw jakiś, no. Chamidło z gnojem gdzieś na łydkach, no. Kulturalny człowiek panuje nad emocjami i nie musi od razu napierdalać cegłą drugiego po głowie. Mi też się zdarza być chamem, a jak się nachleję, to w ogóle jestem mega chamem i zaczepiam ludzi, bluzgam i awanturuję się. No, ale to się zdarza, no wiadomo, no, ale generalnie dobrze by było, gdybyśmy zachowali jakąś klasę, nie? Trochę. A nie, co okazja, to żeby tak kogoś, nie wiem, sponiewierać, wyszydzić, bo tak sam komentarz merytoryczny, gdzie byście coś prostowali i napisali, jak to naprawdę jest, to taki biedny, taki słaby, nie? Trzeba jeszcze, tak czasami widzę, napisał, dobrze, tu sprostował, tu przedstawił swoje dane, tutaj się nie zgodził i już tylko czekam, że kropka i w ostatnim zdaniu będzie coś w stylu, no ale czego się spodziewać po tym zjebie i kurwa i patafianie, który nawet majtek nie nosi, bo jest takim menelem, że nie stać go na majtki, ponieważ swoje życie zmarnował i żebra, bo nic innego mu nie zostało, na pewno strasznie, ale od niego musi jebać. I już tak nie mógł się powstrzymać, nie? Już nie mógł postawić kropkę, jak te takie bardziej sensowne jakieś tam argumenty, dane, coś, tylko czekam, patrzę, no będzie zaraz ostatnie zdanie, będzie kropka i jakaś tam wiązanka, nie? Jak ja byłem dzieciakiem, to nie do pomyślenia było, żeby coś zapyskować do starszej osoby, czy jakiś brak szacunku taki wyrazić, taki, no wiecie, żeby tak kogoś po prostu jeszcze tą cegłą, nie, w łeb, no to tak nie za bardzo to było. No, ale świat się zmienia, może dzisiaj to jest, nie ma żadnego znaczenia. Ale w takim społeczeństwie, w którym się nie szanuje osób starszych, bo też Zenon napisał, że właśnie przez ten przesadny szacunek do starszych mamy tą gerontokrację. I tu nawiązał troszkę do tego, co ja czasami mówię, że mnie wkurwia ta gerontokracja, czyli takie rządy starców, nie? Gdzie wszyscy ci politycy to siwe głowy, znamy ich od, prawda, 40 lat w polityce, zabetonowane, prawda, i tak dalej. No tak nie mam do końca przekonania, że to tak działa, bo to co, jak chcemy na przykład walczyć z feminizmem, jakimś takim kretyńskim feminizmem, to co, to mamy zacząć bić kobiety i nie szanować ich, tak? Bo inaczej to się przyczyniamy do tego, że kobiety, nie wiem, czują się zbyt w dechę ważne i feminizm jakiś dziwny się pojawia. No tak nie do końca chyba to tak działa, nie? Jedno nie przeszkadza drugiemu. Można na przykład szanować osoby starsze. Znaczy, już zostawmy, kurwa, ten szacunek dla osób starszych nawet. Walić to. O, Maciej tu dzwonił. Zostawmy już nawet to. Po prostu człowiek człowiekowi, niech nie będzie wilkiem. A Maciej już chyba się tu nie połączę z nim. Bo może używa też takiego Skype'a, który tylko w jedną stronę działa. No i nawet nie mam jak rozłączyć chyba. Kurwa. Dobra. Dobra, Macieju, jak słyszysz, to zadzwoń jeszcze raz, to odbiorę. Tylko już proszę o krótsze trochę telefony, bo już się tu chcę zawijać powoli. I też nie do końca mi pasuje taki świat, w którym już nie ma miejsca na odczucia, na pewną jakąś... No, nie ma miejsca na uczucia, tylko jest prawda, fałsz. Co my jesteśmy, roboty jakieś? Czasem są takie rzeczy, co nie ma co dyskutować z nimi. Jak tam z Jolą ktoś wytknął, że dane się nie zgadzają i ona mówi coś, co nie ma pokrycia w danych, w statystykach, to owszem, to jasne. Wtedy przytaczamy te dane i mówimy, Jola, mylisz się. Dane wskazują na coś innego, ale nie trzeba koniecznie przy tej okazji jej zwyzywać na przykład i obrazić, i obrażać jej, nie? No nie wiem, to takie mi się normalne wydaje. Ale są też takie sytuacje, gdzie jest jednak trochę miejsce na pewien punkt widzenia, gdzie racja troszkę zależy od tego, kto ma jakiś system wartości, co jest dla kogo ważniejsze. Dla Joli na przykład jakieś poczucie bezpieczeństwa, a dla kogoś PKB, czy to ile się zarabia, nie? I tak dalej. Cześć Maciej, hej.
2: No cześć krawiec. Słuchaj, mi trochę łezka wokół się zakręciła, jak mówiliście o tych imprezach, bo my jesteśmy, krawiec, w podobnym wieku, ja jestem niewiele od ciebie starszy. Ja też pamiętam, jak moi rodzice robili te imprezy i to rzeczywiście to się zbierała cała rodzina i dyskutowali i wiesz, ten stół musiał być zastawiony i jakoś my tam jako dzieciaki, no bo wiesz, to bo się zbierało kilka rodzin, tak, to myśmy tam gdzieś, wiesz, uciekali i tak do innego pokoju, tak, czy tam się zajmowaliśmy sobą, ale rzeczywiście to były czasy takie, które bardzo dobrze wspominam i ja próbuję tą tradycję podtrzymać, bo to co prawda chodzę tam do jakiegoś klubu i tam nie ma żadnego jakiegoś takiego kontaktu bliskiego i tak dalej, ale jeżeli robię jakieś tam, powiedzmy, urodziny czy wigilię, tak, to zawsze to jest takie właśnie spokojne i takich tu swoich, chociaż nie mam zbyt dużo tych najbliższych, ale znajomych ten i na tą Wigilię zaprosić. I to jest zupełnie co innego. Kontakt, wiesz, taki bezpośredni, tak jak kolega poprzedni mówił, face to face, a nie przez jakiegoś Skype'a, przez jakieś tam portale społecznościowe. Ja ci powiem, ja nie mam żadnego portalu społecznościowego oprócz Skype'a, jeżeli tak go możemy nazwać. Bo miałem, tak, ale zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że to jest nudne i jakoś, nie wiem, mnie to jakoś nie cieszy zobaczyć, co ktoś tam jadł albo sobie kupił i tak dalej. No, trochę to jest głupie, tak, ale to ogłupiło rzeczywiście całe społeczeństwo i nie ma takiej bliskości rodziny. Nie ma takiej bliskości, nawet już nie chodzi o rodzinę, już nawet chodzi o najbliższych przyjaciół, nam najbliższym osobom, tak, które są dla nas ważne. Nie ma takiego czegoś, że spotykamy się jakoś co jakiś czas. Znaczy ja staram się to robić, ja mówię, staram się to robić, ale to jest czasami trudno, bo ludzie nie mają czasu, ale staram się to robić. Ale ogólnie taką tendencję obserwuję, że nie ma czegoś takiego, żeby się gdzieś spotkać w mieszkaniu, czy nawet, nie wiem, w knajpie, czy coś. To jest straszne, to jest straszne. Ja na tym strasznie, strasznie boleję, bo ja te czasy pamiętam i bardzo dokładnie, że tak było, tak? I to było bardzo fajne. Super to wspominam.
3: Bo mogłem się z kuzynami, z kuzynkami spotkać, rozumiesz? Porozrabiać oczywiście również, bo
2: miałem taką rodzinę, może nie na wsi, ale poza miastem, która miała, wiesz, taki duży dom, no taką ogromną działkę, także jak się tam na jakieś uroczystości spotykaliśmy, to jeden, mój drugi, trzeci, czwarty i jedna kuzynka, to robiliśmy tam takie rzeczy, że hej.
0: No proszę. No, wiesz, ja tu z jednej strony ubolewam, że trochę tego nie ma, ale tak, czy ubolewam, opisuję, jak się może zmienił świat, ale sam się już w ogóle nie spotykam nigdzie na żadnych takich imprezach, zlotach. Rodzinne spotkania też już się, wiesz, wykruszyły bardzo mocno, bo albo mi poumierali ludzie, albo czasem też bywa tak, że zerwałem kontakt też z pewnych powodów, więc zupełnie nie żyję tak, jak tutaj bym to mogło sugerować, to o czym sobie gadamy, że widzisz. Ale ty jeszcze to jakoś starasz się podtrzymać ten płomień. No,
2: ja
0: to
2: staram się
0: brawo na ciebie.
2: Kultywować, to oczywiście mam tutaj, wiesz, w Berlinie mieszka mój brat, tak, jego rodzina. No mam kilku takich bardzo bliskich znajomych, tak, czy powiedzmy przyjaciół i tak, staram się, jeżeli zaprosić ich na urodziny, czy na Wigilię, jeżeli, bo na przykład widzę, że ktoś, mam takiego kolegę, który jest, no nie ma rodziny żadnej i on Wigilię z reguły spędzał sam, tak. No i ja go zawsze zapraszam na Wigilię, to zawsze, chociaż jestem niewierzący, ale robię tą Wigilię, bo lubię, wiesz, tą atmosferę, tą tradycję i tak dalej, to lubię, nie chodzi mi tam, że to nie jest dla mnie jakby ważne dla wiary, tak, że bo akurat dla mnie nie. Ale wiem, że on by siedział sam w domu i albo poszedł gdzieś, wiesz, do knajpy i ten, no ja go zapraszam co roku. I on jest moim bardzo dobrym kolegą, zresztą klientem, także...
0: No to fajnie, jeszcze masz człowieka dużo w sobie. Jeszcze się nie zamieniłeś w robota, widzę. A ja już trochę tak, ja już trochę jestem robot, nie?
2: No tak, dlaczego robot?
0: No bo nie mam w sobie takich uczuć właśnie już, że wiesz, tu spotkać się, atmosfera, podtrzymywać jakieś więzi. Nie, ja już też trochę taki jestem, wiesz, też jak gadam z kimś, to szybko załatwić sprawę, bez zbędnych jakichś tam tego. No, i...
2: no mówiłeś o empatii dla starszych osób, a przedtem mówiłeś kilka tam tygodni temu, Że bardzo cię denerwują przy kasie te starsze osoby i się bardzo wkurzasz.
0: No ale się za bardzo nie awanturuję i im to wybaczam, nie? Nie zaczepiam, nie awanturuję się, jakoś tam przełykam ślinę, przełykam dumę czy coś tam. No, znaczy może po prostu cierpliwości w sobie jakiejś szukam do ludzi czasami. Ogólnie to się tyczy różnych ludzi. Do niektórych to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo cierpliwości, a czasami... bardzo, bardzo dużo, ale i wręcz się nie da po prostu. No. I tak trzeba trochę chyba. Trzeba trochę też mieć cierpliwości do ludzi, wyrozumiałości, a nie tylko szukać okazji, żeby komuś dopierdolić na przykład, nie? Przy każdej okazji.
2: Nie, to prawda, oczywiście. No, przede wszystkim według mnie no, zepsułem, wiesz, takie relacje społeczne, takie bliskie relacje społeczne, to zepsuły te wszystkie media społecznościowe, tak, bo no teraz zobacz, no moja córka urodziła się na początku tego boomu i tak dalej. Jeszcze nie miała tego YouTube'a, jeszcze zanim ten, miała zresztą taki telefon tylko do kontaktu, tak, że jeszcze nie było, znaczy były już te smartfony, ale to była nowość, tak? Ale w tej chwili to ona jest jeszcze jakoś wyważona w tym, ale jej dzieci już wiem, że już nie będą, że one będą tylko zagłębione w tym cyfrowym świecie i tak się będą kontaktować, tak?
0: Chyba pierwszym takim popularnym smartfonem, to taka nowa jakość była, to był iPhone tak naprawdę, bo wcześniej to były takie, wcześniej coś, co można by uznać za smartfona, to były takie dla biznesmenów bardziej urządzenia. Wiecie,
2: Blackberry na przykład, ale to nie był dotykowy ekran, to nie był smartfon, tak? To Blackberry, tak? To biznesmeni używali, bo to miało jakieś tam szyfrowanie i tak dalej, także to niby był taki uważany za taki biznesowy telefon, tak? I on bardzo drogie były, ale iPhone oczywiście to zapoczątkował tą całą serię tych smartfonów z dotykowymi ekranami i...
0: Z dotykowymi na palec, nie? Bo wcześniej to były rysiki bardziej i też można powiedzieć, że dotykowe było. No, takie mikro pecety można by nazwać, czyli coś trochę większe niż współczesny smartfon, ale tam klawiaturka wysuwana jakaś, jakiś rysik.
2: Ale Tomasz, pamiętam, były takie różne jakieś pomysły. Pamiętam, bo próbowałem nawet kiedyś coś takiego naprawiać z rysikiem, ale to było na Windowsie CE i to było z rysikiem, ale to był bardziej palm top, tak.
0: Były nawet, niekoniecznie nawet z Windowsem CE, tylko były też takie te przenośne takie właśnie mini komputerki, całkiem takie mikrokomputerki, nawet z Windowsem Vista. Tylko że to było tak drogie, to tak jakbyście mieli dzisiaj wydać 20 tysięcy na jakieś urządzonko. No to wiadomo, dla kogo to jest, nie? Dla szpanu, dla bogatego człowieka. I takie w sumie dla nikogo, to były takie urządzenia dla nikogo. No a jakieś tam tańsze, no to właśnie jakieś palmtopy, jakieś tam z Windowsem CE, jakieś tam Blueberry, czy tam Blackberry, tak, coś takiego były, takie
2: Blueberry,
0: różne.
2: Blueberry, nie Blackberry, tylko Blueberry. Aha, no. Się pomyliłem rzeczywiście.
0: Także było, ale tak naprawdę dopiero iPhone wprowadził taką rewolucję troszeczkę, że zapoczątkował ten trend, żeby mieć dla zwykłego obywatela, no może początkowo bardziej zamożnego też, bo to też nie były jakieś tam super tanie urządzenia, wiadomo, ale to widzicie, i to taka symbolika tutaj, to nadgryzione jabłko, nie? To grzech pierworodny, to szatan to wprowadził tego iPhone'a, widzicie,
2: nadgryzione jabłko. Masz rację, iPhone zapoczątkował całą tą dynamikę rozwoju tych smartfonów i tak dalej, to pierwszy był iPhone, to prawda. O.
0: Także widzicie, jak to... I się troszkę to zmieniło świat, można powiedzieć. Znaczy, to była taka... Zapoczątkowało to pewną rewolucję, można powiedzieć, nie? Rewolucję, tak, której obserwujemy dzisiaj dalszy ciąg, że chodzą ludzie trochę jak tak zombie i patrzą w te ekraniki. Albo tak jak ja, wychodzę sobie, wkładam sobie słuchawki na uszy, jak wielu z was, no i coś tam gram, przychodzą wiadomości, takie centrum dowodzenia mamy. Każdy ma przy sobie swoje centrum dowodzenia, z którego może zarządzać sobie też tym, co powklejał, pochwalił się, jakie ma mięśnie komuś znajomemu z drugiego końca świata, albo gdzie był, co sobie kupił, co ma. No i to.
2: Słuchaj, ja ci powiem tak. Oczywiście technologia jest super i trzeba z niej korzystać jak najbardziej. Myślę, że dzieciom trzeba to trochę do tej technologii ograniczyć dostęp, kiedy one dojrzeją. No ja nie, trudno mi powiedzieć, w jakim wieku dojrzeją i tak dalej, ale na pewno trzeba ograniczać, bo dzieci się uzależniają od takiej technologii bardzo szybko. Zresztą ja ci powiem, przez ostatnie kilka dni, 4 dni nie miałem internetu, bo był jakiś ogromny sztyrum tutaj do mojej dzielnicy, tak? I nawet komórka mi nie działała, bo nawet maszty telekomunikacyjne, mam internet przez kabel, ale internet nie działał w ogóle, ale w ogóle komórki mi działały, musiałem sobie odejść tam jakieś 500 metrów, rozumiesz, żeby zadzwonić. I ja to bardzo odczułem. Nie zdawałem sobie sprawy, że jestem tak uzależniony, wiesz, od nowych technologii, że naprawdę to był
3: straszne dla mnie. 4 dni. Tylko 4 dni nie miałem po prostu dostępu do internetu, tak? I to było straszne.
0: To wielu z nas tutaj tak ma. Wyłączą internet i po prostu jak zachorować, jak się rozchorować, albo jak wylądować na bezludnej wyspie nagle. No, a to jednak BlackBerry, tu poprawiacie, tak, BlackBerry, widzę tutaj różne takie urządzenia.
3: Black czy Blue? Black czy Blue?
0: BlackBerry właśnie.
3: BlackBerry, okej. Okay,
0: BlackBerry, no to chyba jest, BlackBerry to chyba jest jeżyna, nie?
3: Tak, to jest jeżyna, tak, dokładnie. Po angielsku tak, no.
0: No. Zmienił się mocno świat, nasze przyzwyczajenia i tylko no kiedyś byliśmy bardziej niezależni, można powiedzieć. No można powiedzieć, że świat się zmienia i czemu nie używać nowych technologii i tak dalej, tylko że dzisiaj jesteśmy tacy uzależnieni od różnych rzeczy, jak narkomani trochę. A kiedyś to mogło nie być niczego. Miałeś piłkę i gdzieś tam się ganiało, nie? Z patykiem i wyjechało się na wieś i się w ogóle nie odczuwało jakiegoś braku czegoś. Znaczy ja już trochę odczuwałem, bo już też byłem komputerowcem, zawsze byłem trochę komputerowcem, więc powiedzmy wakacje całkowicie bez komputera to była jakaś już przygoda, nie? I taka zmiana trochę sobie tam...
3: No ale
0: trochę...
3: zawsze mogłeś się, wiesz, pobawić, jakiś patyk znaleźć w Niemców, nie? I w wojnę. Nie wiem, czy też tak taki etap miałeś jako dziecko? Ja się na przykład w wojnę bawiłem jako dziecko, bo po 4 pancernikach, wiesz, jak się obejrzało 4 pancernikach, to wszyscy jakiś tam patyk znaleźli. Niektórzy nawet, co mieli jakiegoś wujka stolarza czy coś, to mieli takie repliki z drewna zrobione, że nie wiem, czy tak miałeś? Nie, może nie, może ja tak miałem, ale...
0: Tak, pomimo tego, że gdzieś tam od najmłodszych lat miałem komputer i się tym interesowałem i lubiłem nie tylko komputery, ale i komiksy, i jakieś tam nagrania na płytach, i zabawki, bardzo lubiłem przeróżne zabawki, nie? No to potrafiłem się dodatkowo jeszcze grać w kapsle sobie, czy bawić się byle czym, czy wyjść na rower, w piłkę pograć i tak dalej, nie?
3: No tak, no inaczej dzieciaki spędzały czas, tak? A co do komiksów, to ja byłem zbieraczem Romka Tomka i Tytusa Romka i Atomka i zawsze polowałem na pierwsze wydania. No, udało mi się zbierać nawet 7 pierwszych wydań. Później to sprezentowałem kuzynowi. Miałem wszystkie wydania, ale tylko 7 pierwszych, tak? I się okazało, że on to sprzedał za niezłą kasę do jakiegoś antykwariatu. No, bardzo się wkurwiłem.
0: Weź mi nawet nie mów o takich rzeczach, bo sobie przypomnę, co ja sprezentowałem i rozdałem. To niebezpieczne tematy. No, ale to tak, no. A jeszcze wcześniej to się wycinało ze świata młodych, powiedzmy, publikowane w częściach i się tam te komiksy, jakieś tytusy i inne i się wklejało do jakiegoś zeszytu. No to kto dzisiaj jakbyś tak, wiesz, jak dzieciak by do dzieciaka przyszedł i zobaczył, że ten coś wkleja, klejem coś przykleja do zeszytów, wycina... Czy nie wiem, czy z plasteliny coś lepi, czy coś, to powiedziałby, to pierdolnięty i rozeszłoby się zaraz, że upośledzony jakiś. Więc też się...
3: No widzisz, ale a my wyrosliśmy na ten, na fajnych facetów chyba i jakoś...
0: No nie wiem, czy fajnych.
3: No nie wiem, no ale chyba nam na pewno to nie zaszkodziło, takie życie nam nie zaszkodziło na pewno. A boję się tutaj o życie nastolatków i tak dalej, to wiesz, jak się obserwuje, no to nie wygląda ciekawie na przyszłość, tak?
0: No, nie wiem, może przesadzamy trochę, bo dzieciaki też dzisiaj widzę, jeżdżą na rowerach, grają w piłkę też, wiesz, no. Może jest trochę taki kryzys jakiś, że zbyt wielu, powiedzmy, spędza czas gdzieś tam grając w gry. Ale też, no, ja na pewno nie będę tego krytykował, bo sam cały czas siedzę przy kompie, no to co będę tutaj się użalał, nie? Tylko, że wiesz, no, to zawsze jak stary tak żyje, to mniejsza szkoda niż jak dzieciak, nie? Już zawczasu tak zacznie żyć, no. przypomina mi się ten, przypomina mi się No Life z South Parka, World of Warcraft. Nie wiem, czy kojarzysz taki odcinek o World of Warcraft? Takiej grze popularnej.
2: Tak, tak, ja znam tą grę, ale mówisz o filmie teraz, tak? O serialu?
0: O South Parku, bo tam było właśnie nawiązanie do Warcrafta. No i dzieciaki się wciągnęły w to granie i siedziały tak przy komputerach tak długo, aż zaczęli, wiesz, być grubi, mieć pryszcze. I był też taki jakiś właśnie grubas, taki łysiejący grubas z pryszczami, co siedział przy tym komputerze i miał taką takiego wypasionego bohatera, co wszystkich tam zabijał po prostu jednym strzałem i był nie do pokonania. I on zaczął stanowić zagrożenie dla tego całego świata World of Warcraft do tego stopnia, bo wiesz, zabijał tam wszystkich i zwiastowało to, że kataklizm będzie, że cały ten świat zginie, bo pozabija wszystkich ten typ, co siedzi tylko przy komputerze, taki dziad. I zebrali się tam gdzieś na konferencji ci właściciele tego Warcrafta i rozmawiają i tak sobie mówią, jak można zabić kogoś, kto nie ma życia? I no wiesz, to po angielsku to lepiej trochę brzmi, no life, nie? How to kill someone who has no life, czy jakoś tak, nie wiem, słaby w angielski jestem. No, ale to zabawne, bo to był taki typ, który tylko siedział i grał, po prostu taki, wiesz, wyłysiały, po bokach tylko włosy, kitka jakaś tam, taka, wiesz, ten, bluzka wysmarowana chipsami i siedział przy tym komputerze i tam i klikał i zabijał wszystkich, taki bóg.
2: Po prostu zdobywał następne tam umiejętności i tak dalej. No, no tak, no, no słuchaj, wiesz, internet dla mnie jest wspaniałą sprawą, bo mi pomaga pracować i tak dalej. No, to chyba dla każdego tu się zgodzimy i tak dalej. Ale media społecznościowe już też są wspaniałą sprawą, ale ja nie wiem, ludzie czasami przenoszą swoje życie, tak mi się wydaje, bo tak jak ci mówiłem, miałem kiedyś Facebooka, ale ten miałem naszą klasę, to chyba był taki pierwszy Facebook, bo jeszcze Facebooka nie było ani jakichś innych mediów społecznościowych, ale ja zrezygnowałem z tego, dlatego że po pierwsze to wciąga i zajmuje mi czasu, tak? A po drugie, bez sensu, czy ja będę się dowiadywał, że ktoś sobie kupił tam nowe buty i tak dalej. Słuchaj, po kurwę mi taka informacja. No, no nie wiem, czy co zjadł, czy się wypróżnił dzisiaj rano i miał dobre wypróżnienie, czy złe. Dla mnie to, wiesz, trochę było bez sensu i dostawałem cały czas te wiadomości na telefon i nie, no kurwa, nie, no nie będę podporządkowany, żeby co chwilę w komórkę patrzeć, tak, co kto zrobił.
0: No, taki ekskibicjonizm jakiś mentalny. Takie dziwne jest to i takie popierdolone jest takie chwalenie się ciągłe, co kto tam ma, że kaloryferek se zrobił, ale my może tego nie rozumiemy, może dzisiaj to jest normalne po prostu zachowanie. Takie dzielenie się wszystkim ze wszystkimi, ze światem, nie? Że co ty masz, co zrobiłeś, gdzie byłeś. Może tak się zmienił człowiek, ewoluował i dzisiaj to jest normalka. To my jesteśmy nienormalni, że nas to jakoś tak mierzi, czy tam razi trochę, że to tak dziwne takie, nie? No ale kiedyś to pamiętniczek człowiek sobie pisał, albo no nie wiem, ale to też nie pokazywał temu każdemu tego, nie? No nie wiem, człowiek się zmienił pod tym względem. Dzisiaj jest to normalne zjawisko, że dzielisz się swoim życiem z innymi i masa ludzi dookoła to robi.
2: Normalnym zjawiskiem, oczywiście to było, że dzielisz się swoim życiem, ale to wiesz, była, mówię kiedyś, najbliższa rodzina, tak? Czy wiesz, znajomi, przyjaciele, to dzieliło się swoim jakimś tam życiem, troskami i czy niepowodzeniami, czy sukcesami, tak? Ale wiesz, to jednak spotykałeś się z człowiekiem, tak? A nie wysyłałeś tego do sieci, żeby ktoś to oglądał, który może cię człowiek zupełnie nie znać, bo wysłał ci zaproszenie, tak, a możesz go zupełnie nie znać i tam się dzielisz, że zjadłeś tam, nie wiem, bułkę, a później tam. Jest to jakieś trochę głupie, dla mnie mało zrozumiałe. Ja, no może już jestem staruchem, tak, ale dla mnie to jest świat, no trochę taki, wiesz, dziwny, wyimaginowany, to taki sztuczny, zupełnie sztuczny. I teraz jeszcze sobie pomyśl, taka jakaś osoba tam popularna, tam to się obserwuje i zamknął jej konto na Facebooku. No to co ona musi przeżywać? No ona się może tylko kurwa tnąć, no.
0: To jest ogólnie jakaś taka droga do kolektywu jednego wielkiego. Zmierzamy w kierunku kolektywu. No bo zaczynamy mieć ciągłą łączność ze sobą i wiesz o swoich tam ludziach ze swojego grona wszystko. Oni się tam dzielą, gdzie byli, co robili, co kupili. I też no to może być dopiero początek tej drogi, ale to może być taki, tak jak iPhone zapoczątkował te smartfony i to się dopiero zaczęło jakoś tam rozwijać, popularyzować, no to za 300 lat, powiedzmy, może być już dalszy etap tej drogi do kolektywu i może już w ogóle wszyscy będziemy żyli tak wspólnie, że będziesz nie tyle czytał sobie na mediach społecznościowych, co kto zrobił, co se kupił, tylko będziesz to oglądał cudze życie cudzymi oczami w real time. Będzie to coś normalnego, że przełączasz się i siedzisz u siebie w domu, ale nagle się przełączasz na kolegę swojego i patrzysz, jak on idzie do sklepu, jak się rozgląda, jak on podaje rękę komuś i żyjesz jego życiem. I to będzie... Dzisiaj to nas tak dziwi i szokuje i patrzymy na to jako, nie wiem, na kolejny odcinek Black Mirror, ale za 300 lat to może być tak normalne jak sranie.
2: No masz rację, ale to jest przynajmniej w tej chwili dla mnie, ja nie dożyję tam następnych 100 lat, ale w tej chwili to jest wizja dla mnie przerażająca, ale pewnie masz rację, że w tym kierunku to idzie i możliwe, że tak będzie, tak. Ale w tej chwili dla mnie to jest wizja, wiesz, zupełnie... utopijna,
0: ale to już jest. Dlaczego tak utopijna? To już się dzieje. W dowolnym momencie możesz sobie włączyć czyjegoś streama na żywo i widzisz, jak ktoś u siebie na ekranie, no nie masz tego jeszcze we własnej głowie, ale masz tak bardziej na zewnątrz, ale patrzysz sobie, jak ktoś idzie przed siebie i mówi, no kurwa, słuchajcie, ja tu idę sobie, bo se spaceruję, idę, zaraz będę załatwiał i ja im zaraz tu nawtykam. A jeszcze tu zahaczę o żabkę, bo ja to lubię te bułki, co tam mają. I tak właściwie żyjesz życiem, jakbyś wszedł w tego bohatera takiego w grę, nie? I sobie patrzysz na ekranie, jak on sobie idzie, widzisz jego nogi, widzisz, jak rękę po coś wyciąga, no przecież to już jest i masa ludzi to tak sobie robi.
2: No tak, no takim przykładem są patostreamy, nie? Że jakby wchodzisz w ich życie. No oczywiście ja wiem, że to się robi dla pieniędzy i to nie jest...
0: Jak zaczynał Big Brother, jak się popularyzować, jak pierwszy raz się pojawił w Polsce Big Brother, to z tego co pamiętam nie było jeszcze za bardzo tak internetu rozwiniętego, że właśnie ludzie nagrywali jakieś swoje live'y, że oglądaliśmy życie innych ludzi. I można powiedzieć, że Big Brother, pyk, coś tu się pojawia, takie zjawisko, że oglądasz cudze życie na początku w telewizji, minęło parę lat, i oglądamy cudze życie przeróżnych ludzi, już nie tych tam wynajętych, wpuszczonych gdzieś do domu Wielkiego Brata, tylko wszystkich. Więc to strasznie szybko się zmienia i naprawdę, ja przewiduję, jakie 300 lat, za 50 lat
2: nie,
0: już
2: to, tak... Ja to myślę też, że za 50 lat tak będzie. Przesadziłeś, że ten 300 lat, tylko właśnie ja nie rozumiem... Ja rozumiem właśnie, znaczy rozumiem, jak działają te programy, wszystkie, wiesz, te typu Big Brother i tam podglądania życia, tam gdzieś ich zamkną na wyspie i tak dalej, tak? Ja rozumiem, jak działają one po prostu i dlaczego mają tyle widzów, tak? Tylko zastanawiam się, dlaczego ludzie chcą to oglądać, dlaczego ludzie interesują się
3: życiem innych, jak się to rozwija i tak dalej, a dlaczego nie zajmują się sobą czy swoją rodziną, to jest dla mnie taki, wiesz, ewenement trochę. Nie rozumiem tego. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Może jestem, wiesz, naiwny i tak dalej. Ale rozumiem, że w człowieku jest taka ciekawość, żeby tam zobaczyć i czy ten z tym pójdzie do łóżka, czy nie, czy ten. To mogę zrozumieć, ale żeby to oglądać... No,
0: może tego, wiesz, nie czujesz, bo się nie dałeś wpuścić w te maliny, się tym nie zaraziłeś, ale jakbyś się też zaraził tym, zaabsorbował, to polubiłbyś może i byś dzisiaj też oglądał jakieś tam streamy czyjeś, patostreamy i tak dalej. No ja się trochę dałem w to wciągnąć, jak wiele osób dzisiaj, no i też gdzieś tam włączam sobie, patrzę, co ktoś tam robi, nie? Gdzieś idzie, z kimś gada. Lubimy te rzeczy na żywo właśnie, które się dzieją tu i teraz. A tak naprawdę, żebyśmy dożyli tych czasów, gdzie będziemy sobie się przełączać na tryb innego człowieka, żeby całkiem żyć jego życiem, co czasami się pokazuje już. W Black Mirror chyba było troszkę już coś takiego właśnie, że można było czyjeś wspomnienia sobie, że ludzie się jakby dzielili wspomnieniami w tym sensie, że ktoś mógł sobie odczytać twoje jakieś wspomnienia, że gdzieś tam byłeś na wakacjach i pożyć sobie chwilę twoim życiem. Coś takiego było. No więc wiesz, tak naprawdę brakuje nam, czego nam brakuje? Brakuje nam jakiegoś interfejsu mózg-komputer tylko, co, nad czym trwają prace już od
3: No ale Musk już podobno już tam jakieś pierwsze sukcesy ma, tak? Że bo już jakiś tam pierwszy człowiek, ochotnik już ma wszczepiony, nie wiadomo czy to jeden, czy tam, bo różne były doniesienia, czy jeden, czy kilku, już ma ten interfejs wszczepiony do mózgu i są jakieś tam no, jakieś pozytywne, tak, opinie o tym, znaczy nie opinie, tylko jakieś doniesienia, że to jakoś może działać, tak? Na razie.
0: No, tak jak się da przerobić rzeczy analogowe na cyfrowe, czy tam nawet w drugą stronę, to myślę, że musi nastąpić ten moment, że ten nasz bardziej analogowy, a nie cyfrowy mózg zacznie dobrze współpracować z cyfrowym światem, czyli też i z internetem, więc to tylko czekać, to musi w końcu nastąpić, że będziemy mogli całym sobą wejść do tego świata internetu, do jakiejś cyberprzestrzeni i na przykład stać się jakimś tam bohaterem, nie? Elfem, który sobie biega po lesie, strzela i będziemy czuć, powiedzmy, będą symulowane jakieś odczucia bólu, chłodu i tak dalej. Więc taka pełnowymiarowa wirtualna rzeczywistość, już nie jakieś gogle, nie inne pierdoły, tylko po prostu taka pełnoprawne wniknięcie albo w wirtualną rzeczywistość i wcielenie się w jakiegoś wymyślonego bohatera w wymyślonym świecie, ale myślę też, że przełączenie się takie, no, że żyjemy życiem innego człowieka. Może prawdopodobnie pojawi się taki zawód, ludzie, którzy będą udostępniali swoje życie, żeby się można było w nich wcielić po prostu. To będzie ich zajęcie. Będą na tym zarabiali. Zapłacisz sobie abonament i powiedzmy na 2 godziny staniesz się milionerem, który sobie nie tyle, tu nie będzie może takiej interakcji, że ty decydujesz, co ma ta postać zrobić, że on ma kogoś walnąć w łeb, czy zapłacić, coś kupić, tylko będziesz obserwował sobie, nie? Ale też czuł, powiedzmy, będzie można zasymulować, że poczujesz się, że leżysz sobie w ciepłych krajach na leżaczku, że ktoś ci przynosi drinka, że ty mu płacisz gotówką, jakąś wysoką cenę za tego drinka, potem wstajesz. Nie będziesz tym sterował, tym człowiekiem drugim, ale powiedzmy wcielisz się i zaczniesz czuć. Do tego potrzeba, powiedzmy, interfejsu tego nerwowego, czy tam jak zwał, tak zwał, no i sztucznych oczu, myślę też, no bo chyba, że ktoś będzie miał kamerkę przyczepioną gdzieś na czole, no to, ale to też takie archaiczne już, nie? Prędzej no, właśnie sztuczne oczy, tak jak w cyberpunku, interfejs nerwowy i w cyberpunku, w tej grze, w tym świecie jest coś takiego, tam są te brain dance'y, czyli możesz jakby kupujesz sobie, to jest mniej więcej to, o czym ja mówię, bo kupujesz sobie jakiegoś tam pendrive'a, czy kartę, chip, cokolwiek, i przeżywasz to, co przeżyła na przykład ofiara morderstwa, czy zabójca jakiś, który wpadł do sklepu i steroryzował bronią, coś, i możesz się wczuć w tego bohatera i jego oczami widzieć, jak on wyciąga broń, jak grozi, jak spierdala potem, jak gliniarze go gonią i dostajesz strzała, albo no, tam było pokazane bardziej od strony seksu. Seks jest często tym, co propaguje jakąś technologię, tak trochę ponoć z VHS-em było, że to branża erotyczna to rozpowszechniła, ten format, no to tam też w tym cyberpunku, powiedzmy, wcielasz się w kogoś, kto uprawia seks po prostu i przeżywasz te uniesienia seksualne, nie?
2: Nie, z pewnością technologia to nam zapewni i to tak jak mówi, tak jak mówisz ty i ja, że to pewnie będzie szybciej niż 50 lat. No, ale no nie wiem. Nie wiem, dla mnie to jest, no może jestem, wiesz, zgrzędliwym starym staruchem i ja wolę żyć jakoś. Korzystam oczywiście z technologii, jak najbardziej biorę garściami, bo muszę, bo jestem zmuszony, czy w pracy, czy w życiu osobistym, ale wiem, że to jest duże takie zagrożenie, bo jak myśmy mieli, wiesz, po kilkanaście lat, to tego nie było, nie? To wiesz, był ZX Spectrum, tak? Czy tam Commodore, tak? C64. No nie mamy takich doświadczeń, jak my, jak byliśmy nastolatkami, mówię, tak?
0: No, dla przyszłych pokoleń to życie, o którym ty mówisz teraz, to będzie tak, jak tobie by kazał ktoś teraz żyć, jak neandertalczyk byś miał żyć, nie? To no będzie tak się kojarzyło. To co ja mam? Jak to ludzie żyli kiedyś? To z maczugą biegali. Kurwa, daj spokój, nie? Bo on sobie będzie już żył w świecie, gdzie może się stać kim chce w dowolnej chwili, gdzie ma dostęp do całej wiedzy, już nie musi nawet szukać i wpisywać coś tam i czytać, tylko sobie zażyczy, że chce mieć jakąś wiedzę i on ją ma. Nie? Już.
2: No, to wizja jest taka... Nie wiem, czy jest... Czy ta wizja jest...
0: Realna? No ja myślę, że jest.
2: Nie, realna, no. To ona oczywiście, to jest jak najbardziej realna, ale czy ona jest, wiesz, taka dla ludzkości, czy ona jest jakoś, jak to powiedzieć, rozwojowa, czy raczej, czy doprowadzi do tego, że...
0: Cholera wie właśnie, do czego to doprowadzi. Czy to jest naturalne coś, co musi się stać, no bo ciężko wstrzymywać postęp, nie, i ludziom zabraniać, nie wiem, korzystać z wynalazków. Chociaż w niektórych utworach science fiction jest przedstawiona taka rzeczywistość czasami, że ludzie odwrócili się nawet od elektryczności. Tak jest w Kronikach Mutantów na przykład, gdzie takie bractwo, jakby przypominające trochę Kościół katolicki, po strasznych doświadczeniach ludzkości z technologią, zabroniono po prostu, wiesz, korzystać z elektryczności, z prądu, troszeczkę tak w tym kierunku to poszło, bo odbiło się czkawką ludziom, nie? W Dune jakoś tak było, że sztuczna inteligencja po prostu bardzo zaszkodziła ludzkości i zabronione są też różne takie wynalazki, takie jakby, nie? Co bardziej zaawansowane, ludzkość się odwraca od tego i to może moim zdaniem nastąpić, coś takiego, bo po prostu ludzie stwierdzą, że im to bardzo się mocno czkawką wszystko odbiło, że zamienili się w robotów, być może AI się zbuntuje. Też nie rozumiem waszych takich obiekcji, tak strasznie się zaperzyliście i wkurwiliście, co niektórzy, jak Jola powiedziała do Jacka coś takiego, że ty pracujesz nad AI, które nas będzie kontrolować w przyszłości.
2: Słuchałem.
0: Słuchajcie, Joli, niekoniecznie musiało chodzić o to, że Jacek ma jakieś niecne zamiary, że on pracuje konkretnie nad AI, które nas zniewoli, tylko ona po prostu postrzega i ma do tego prawo tą sztuczną inteligencję jako zagrożenie. To chyba nie jest jakiś grzech postrzegać sztuczną inteligencję jako zagrożenie. Ja na przykład nie postrzegam aż tak bardzo, ale Czy to jest, to są jakieś poglądy, że komuś trzeba, nie wiem, zamknąć gębę? Czy on jest wariatem od razu? Chyba nie. No i bardziej chodziło o to, że Jacek pracuje nad sztuczną inteligencją, a Jola tą sztuczną inteligencję generalnie widzi jako coś, co nas będzie kontrolować. I Jacek niekoniecznie musi się do tego jakoś w tym momencie przykładać, tylko że bierze udział w czymś, co w przyszłości, zdaniem Joli, nam zagrozi. Że jest gdzieś tam, no... Nie chodziło o to, że on pracuje nad Skynetem konkretnie. I, no, a też to jakoś tak to odebraliście i moim zdaniem niesłusznie. I od razu... Oskarżenie, że Jola kłamie w tym momencie, bo Jacek nie pracuje nad Skynetem. Bez sensu, to jakieś niezrozumienie chyba trochę tutaj w tym przypadku, nie? No.
2: Nie, ja słuchałem akurat tej audycji z Jolą i z Jackiem. No rzeczywiście, Jola się czuje zagrożona, bo Jola jest też trochę tradycyjna.

0: Sztuczna inteligencja, czy nam zagrozi, to będzie głównie zależało od nas, bo jednak sztuczną inteligencję myślę, że da się wyłączyć w pewnym momencie, tak? No nie wiem jak na jakim poziomie już są teraz te wszystkie first upy i tak dalej, jak to jest daleko, jak to wygląda, bo co chwilę mamy ten nowy czat GPT, tak? 4.0, 4.5, tam 4+, tak? I nie wiem, jak to jest daleko, ale nawet sami ludzie, którzy stworzyli tą sztuczną inteligencję, się obawiają o to.
1: Przede wszystkim słowo kontrola. Można to różnie rozumieć, bardzo wielorako. Można zaryzykować takie stwierdzenie, że nie wiem, że ktoś uzależniony od narkotyków, to te narkotyki go kontrolują, tak? Bo tak wpływają na jego życie. On wydaje na to niepotrzebnie kasę, zadłuża się, nie może bez tego żyć, więc narkotyki go kontrolują. To można i tak rozumieć, że AI nas po prostu uzależni od siebie, że nie będziemy potrafili już zrobić niczego bez pomocy AI za bardzo, bo będziemy ciągle tego używać do wszystkiego i staniemy się w tym rozumieniu kontrolowani przez AI, a niekoniecznie, że się zbuntuje AI i nas pozamyka gdzieś w jakichś więzieniach, czy roboty nas napadną. Więc to jest tak szeroki temat, że zarzucenie tutaj jeszcze komuś, że mówiąc, że Jacek pracuje nad AI, które będzie nas kontrolowało, to że on kłamie, no to troszkę niezrozumienie być może i takie straszne, straszne naciąganie, spłycenie tego tematu, zakładanie, że ktoś coś miał złego też na myśli, nawet nie wiem, jak to określić. No, ale nieważne, no tak to tylko to chciałem tu skomentować w sumie, bo to, że Jola popiera Rosję, jak tu piszesz, Boloks, to jest z kolei jeszcze inny temat, no to też o tym
0: No
1: można by
0: trochę,
1: pogadać,
0: Jola ma
1: no.
0: trochę kontrowersyjne ten poglądy, także. No ale to dobrze, bo możemy, wiesz, wysłuchać na antenie Nocnego Radia jakąś tam dyskusję i tak dalej, i przeciwników i zwolenników, i fajnie. To akurat ta audycja mi się bardzo podobała.
1: Tak, fajnie się słuchało. No i o ile lepiej niż gdybyśmy mieli słuchać, jak sobie tu kadzą tacy, co myślą tak samo i się zgadzają. I pięknie to powiedziałeś. Jak w jakimś Radium Maryja, nie? Że o, to właśnie tak. No właśnie nic dodać, nic ująć. No pięknie to ksiądz powiedział, pięknie. Ja tylko dodam jeszcze tak uzupełnię, bo to było już, ksiądz jakby wyczerpał temat, pięknie to opisał, to ja może tylko dodam taką malutką rzecz, no kurwa, no to jest obrzydliwe, to się rzygać chce od takich rozmów.
0: Dlatego ja ci mówiłem, znaczy ty mówiłeś, ale ja się zgodziłem z tobą, że dużo, znaczy więcej takich audycji tematycznych, czy to akurat dla mnie, mi by się to podobało, ale wiem, ja zdaję sobie sprawę, bo znam Nocne Radio już tam od sporu lat, że niektórzy chcą po prostu takie nocne gadki, żeby sobie pogadać i tak dalej. Ale takie tematyczne, jeżeli są, wiesz, fajne osoby, które znają się na rzeczy, które potrafią się merytorycznie wypowiadać na ten temat, to super, jakbyś zapraszał takie osoby.
1: Nie, bo radio się zepsuło i tu już same szury siedzą i krawiec dałeś dupy i weź już to lepiej zamknij, daj sobie spokój, albo weź tam dla głupków coś nadawaj, teorie spiskowe, bo już tak nic z tego nie będzie, a ja już tego w ogóle nie
0: No
1: słucham,
0: właśnie,
1: bo
0: właśnie.
1: ja już tego w ogóle nie słucham, bo powiem ci szczerze, że nie ma czego, wiesz? Powiem ci szczerze, że nie ma czego. I no, to też może niektórzy tak myślą sobie, też nie wiem. Ale
0: Ale to
1: to,
0: wczoraj
1: to
0: chyba jakiś, ale
1: kij
0: to
1: im w nery,
0: wczoraj.
1: to nie mam. Słuchajcie, różnie
0: Ale to wczoraj
1: bywa.
0: chyba
1: Raz są
0: miałeś
1: takie audycje, raz są owakie, będą na pewno różne. I też bez sensu jest, nie wiem, od razu się tutaj jakoś coś przedstawiać, jakiś tutaj mi ten, no, że ja odchodzę czy
0: Nie,
1: coś.
0: słuchaj, to chyba wczoraj miałeś takiego rozmówcę, że właśnie, że takie tematyczne tematy, że też

0: są w polu jego zainteresowania i tak dalej. Ja myślę, że tak, no bo ja rozumiem, że ty musisz takiego programu przygotować. Ja rozumiem, że donaty muszą być, wiesz, większe i tak dalej, bo musisz poświęcić czas, ale jeżeli wybierzesz ciekawe tematy, to przyciągniesz ludzi. No, po prostu trzeba, wiesz, wybrać jakiś taki, no, temat, no, fajny, no, no, nośny, tak?
1: Nie odebrałeś chudzika Boszury, a Jola Święta. No to jest właśnie ten taki przesadyzm, że Jola Święta. Czy ja. Nie wiem, ja się z Jolą pokłóciłem też ostatnio i też mnie zdenerwowała nie żadna święta i z wieloma rzeczami się z nią nie zgadzam i też mnie czasami zirytuje czymś, jak wiele osób i co za problem. Znaczy. Z szurami to jest też inny jeszcze temat, bo ja troszkę rozumiem tych, którzy, powiedzmy, których zmęczyły szury i mają trochę dość i nie chce im się słuchać NR, bo za dużo szuryzmu. Rozumiem to i nie mam żadnych pretensji jakby o to akurat, nie? To rozumiem. Też, przecież to też jest normalne, może się komuś znudzić po prostu tak zwyczajnie NR, albo jest niezadowolony, bo tutaj jest za dużo jakiś gadka szmatka, potem szur zadzwoni, potem ktoś, kogo on nie poważa, słuchacz bardzo i bzdury gada jego zdaniem. No to wolna wola, no ludzie, no też nie wszystko dla wszystkich, wszystko się nudzi, coś się zmienia tutaj, być może na gorsze, okej, tylko po prostu chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby trochę z tym nie przesadzać może, żeby od razu nie wpadać w jakąś histerię, albo żeby trochę docenić, że może aż tak strasznie źle nie jest, że są jednak jeszcze tu jakieś audycje mądrzejsze czasem, gdzie można czegoś się dowiedzieć ciekawego, no chodzi mi o to, że nie jest aż tak strasznie może źle, nie? Że taka totalna sraka. No i tu niektórzy powiedzieli, właśnie Krawiec, że sraka, wiesz, właśnie, powiem ci tak, sraka to mało powiedziane. No dobrze, to rozumiem, przepraszam, dziękuję,
0: No
1: pa,
0: dobrze,
1: pa,
0: no to kolego, dlaczego słuchasz? No, sraka, no to nie wiem, przełącz się na inny, ten, jeżeli sraka, no to przełącz się na inne radio, posłuchaj czegoś innego. Nie, chodzi mi o to, bo mnie osobiście to interesuje. Nie wiem, ilu słuchaczy również, ale takie tematyczne, wiesz, jakieś audycje i tak dalej, myślę, że są fajne. No.
1: Są
0: Ja
1: fajne,
0: wiem, że
1: ale te słuchaj, te luźne gadkowe, no popatrz na dzisiejszą audycję.
0: też są fajne, tak,
1: Trochę,
0: są fajne.
1: czy to jest taka mega głupia faktycznie audycja? Nie wiem, jakie kto ma oczekiwania też, bo może to dla kogoś to idiotyczne, ale rozmawiamy sobie wspominamy dawne czasy, o kondycji gdzieś tam człowieka, jak wypadamy w dziedzinie komunikacji, jak się zmieniliśmy, czy to są głupie tematy, albo o
0: Nie,
1: AI,
0: to
1: o wynalazkach, o AI, o technologiach też trochę było, o polityce, o Korei Północnej, o spotkaniu Putina z Kim Jong-unem, czy to takie mega głupie tematy, trochę o tym, jak się w
0: nie,
1: Chinach żyje,
0: absolutnie nie.
1: no, czy takie głupie strasznie? Nie, normalne takie tematy, co sobie ludzie rozmawiają w miarę na poziomie o czymś konkretnym. Głupie to by było, jakbym tu przyszedł i opowiadał tylko, że sobie, nie wiem, z chaboszczaka podgrzałem, a potem jeden taki mi na ulicy powiedział, a ja mu w ryja dałem. Potem by ktoś najebany zadzwonił i oborę by tu robił. No to rozumiałbym, że ktoś powie, że to jest nic, że to jest strasznie słabe i że urąga to jego inteligencji, ale tak jak dzisiaj taka standardowa, luźnogadkowa audycja i wydaje mi się, że padło sporo ciekawych tematów, takich,
0: Ja również
1: no.
0: uważam i uważam, że w większości masz mądrych, inteligentnych rozmówców,
1: No.
0: którzy mają coś do powiedzenia. Tak? No nie zawsze, no mówię w większości, tak? Zdarzają się czasami jakieś ewenementy, ale tak, różne gadki, oczywiście, to możemy to by musiało zostać, oczywiście, ale mówię raz tak na tydzień, czy raz na 2 tygodnie jakąś taką tematyczną, wiesz, obserwować świat, co się dzieje i tak dalej. No to nie, niekoniecznie chodzi o politykę, bo to wiadomo, to będą kłótnie i tak dalej, bo każdy ma jakieś tam swoje tam przemyślenia, ale w jakimś konkretnym temacie merytorycznie sobie tam pogadać jest fajnie.
1: No i to tak? Cały czas też jest. To nie musimy niczego zmieniać, bo te audycje jakieś bardziej trochę przygotowane, konkretniejsze, na jeden temat powiedzmy jakiś, co jakiś czas są. No tylko tutaj, no wczoraj była audycja Jacka, którego cenicie właśnie za te rzeczy, że u niego jest konkretniej trochę, że można się czegoś dowiedzieć. Na poziomie, okej, okay, było. Wcześniej gdzieś tu o włóczęgach, o sektach, o książce Dudy, to mówię o ostatnich audycji, o dawnej wsi. No to takie już tematyczne bardziej. Oprócz tego luźne audycje, całkiem wielotematyczne. No i tego się będziemy trzymali, tu się raczej nic nie zmieni. Ja nie będę codziennie nagrywał na przykład audycji takich bardzo tutaj tematycznych, na poziomie i ambitnych, bo ani nie mam na to czasu, ani wiedzy i to się nie da. Na przykład można by co tydzień taką audycję przygotować, powiedzmy, ale to co, mam zrezygnować z tych pogaduszek naszych? Przecież to jest w zasadzie tak creme de la creme tutaj i lubicie to, nie? Że no spotykamy się, dzwonimy sobie, każdy może się połączyć. Też, a z tymi szurami, no wiecie, to, że ja dzisiaj na przykład troszkę już mam dość szuryzmu i troszkę chcę sobie od tego odpocząć, to też nie znaczy, że się to też nie pojawi za jakiś czas, jak sobie odpoczniemy trochę. Po prostu no dzisiaj trochę z Marcinem nie bardzo miałem ochotę gadać, żeby temat szedł znowu na jakieś tam szurskie rzeczy i konopne, bo dzisiaj takie tematy bardziej no przyziemne i to też troszkę będzie może w tym kierunku szło, że nie każdy zostanie odebrany i to też nie trzeba się obrażać.
0: Dobra, fajnie. Mam nadzieję, że się radio się będzie rozwijać. Zaraz jakiś ci donata prześlę, ale muszę telefon, bo poczekaj, albo może nie muszę, może mam komputer. Słuchaj, ale nie chodzi o to. Słuchaj, powiedz właśnie, a co myślisz o konopiach? Bo w Niemczech, nie wiem czy wiesz, już jest dozwolone jest konopie, możesz sobie kupować generalnie, możesz sobie kupować tak, zapisując się do jakichś klubów, bo nie ma sklepów takich oficjalnych, tak, ale możesz sobie...
1: Ale to w Niemczech, tak? W Niemczech.
0: Tak, ja mówię w Niemczech. Myślisz, że w Polsce też powinien być wprowadzony taki...
1: Oczywiście, że tak. Marihuana ma swoje minusy, może komuś zaszkodzić, może komuś nawywijać w głowie, ale generalnie jest to używka w zasadzie bardziej bezpieczna, mniej szkodliwa niż alkohol, a już zwłaszcza mocny alkohol. Mniej jest nieszczęść z tego powodu i powinno to być dostępne. Niektórym to dobrze robi, tak? Mogą się trochę wyluzować, mogą spać, mogą sobie apetyt przywrócić, mogą się lepiej poczuć. Stają się bardziej kreatywni, trochę wyobraźnia pracuje. A nawet gdyby chcieli sobie po prostu zajarać i muzyki posłuchać i bardziej ją czuć, to czemu im tego zabronić? Nie wiem. Tak, powinna być moim zdaniem zalegalizowana marihuana w Polsce. Już tak normalnie idziesz sobie do sklepu i kupujesz. Cena tutaj byłaby taką barierą, powiedzmy, żeby ludzie nie nakupowali sobie tego za dużo. No, cena po prostu, tym się reguluje. Tak samo z alkoholem. Nie powinien być tak tani, myślę, w Polsce alkohol. To ludzie by może mniej pili i tyle. A w Polsce jest bardzo tani. Dzisiaj to tak naprawdę flachę alkoholu masz w cenie tam czterech kotletów na garmażerce, nie?
0: No tak, to w Niemczech to samo. To jakaś tam najtańsza wódka kosztuje tam około 6 euro, 5,5-6 euro. To no, nie wiem, jaki jest teraz kurs. No to prawdopodobnie, ale to jest 0,7, nie? To przelicz, to prawdopodobnie to skąd wychodzi.
1: Dobra, Kuba, słuchaj, to ten, dzięki za telefon. Ja już się
0: nie Kuba, ale Maciej.
1: Maciej, Kuba, przepraszam, Kuba wcześniej tak dzwonił.
0: Okej, okay, dobra.
1: Cześć, Maciej, hej. Do następnego.
0: Na razie, cześć.
1: Ale generalnie dla mnie audycja zdecydowanie na plus. No mi się podobała audycja Jacka. To, że tam się czegoś czepiam, to nawet nie do Jacka, bo Jacek jest raczej osobą kulturalną. Wszystko tutaj spoko, tylko jakieś tam refleksje, nie? I też ciągle o tym, że tutaj... że Jola spoko. Nie, tak Boloks tutaj tak sarkastycznie chyba właśnie. Ironicznie, tak? Bo chudzik nie... dlaczego dziś jest fajnie? Bo chudzik nie odebrany, a Jola nie zadzwoniła. Można zauważyć korelację. Aha, to chyba nie zrozumiałem, że to faktycznie jest okej, okay, bo bez Marcina i bez Joli, tak? Aha. Wiecie co? Po prostu niektórzy mają taki sposób mówienia, takie tematy ich interesują, że takie osoby fajnie jak są, ale niekoniecznie muszą być w każdej audycji, bo się stają męczące te telefony. O to chyba tu chodzi, nie? Ktoś inny, powiedzmy, jest inaczej odbierany. Ma w sobie to coś, że można go słuchać w zasadzie nawet w każdej audycji i on się tak nie znudzi, nie zacznie irytować. No ale są i tacy, co jak w każdej audycji on się pojawia, jeszcze najlepiej z tymi samymi swoimi rozkminami i tematami, no to się zaczyna to być męczące i irytujące. Etam zaczął derailować, nie wiem co to za słowo, wszystkie audycje znowu. Wolałem jak w robocie był. No z Etamem też w pewnym momencie kiedyś tak było, że on w każdej audycji był i to też po dwa razy czasami albo i po trzy razy, nie? No i też zaczął być męczący faktycznie, szczególnie, że on też ma tendencję do powtarzania się. W zasadzie jak wiele osób, ja też się powtarzam, no bo to ciężko tego nie robić, nie? W zasadzie, tylko też kwestia, ile kto się powtarza. Nie każdy ma taki talent, żeby nie zacząć tak szybko męczyć. No, więc trzeba czasem sobie zdać sprawę z tego, że nie trzeba być w każdej audycji, można być w co trzeciej na przykład, nie? I będzie wtedy dla was plus, ludzie. Bo słuchacze, słuchaczki będą czerpali wtedy przyjemność z waszych telefonów bardziej, a nie w drugą stronę, że zaczniecie być udręką i zaczną wyłączać audycję, jak zadzwonicie. I znowu te, o ja, kur, nie, dobra. No tak to jest.

No widzisz, McCroy, piszesz, żebyś sobie Dariusza posłuchał. No a też było tak, że Dariusz też w pewnym momencie zaczął męczyć ludzi i też już ostro protestowali po prostu, bo on też zbyt często się pojawiał. Co chwilę był ten Dariusz, nie? No... Więc to też nie jest jakiś taki przytyk, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie każdy ma taki talent wielki i że jego telefony będą różnorodne, ciekawe zawsze, intrygujące, zawsze coś nowego dorzuci, to trzeba dużego talentu do tego, no. Ciekawej naprawdę osobowości, fantastycznego sposobu przekazywania myśli, głos wypadałoby mieć też jakiś taki znośny, nie? Żeby nie drażnił, jak zadzwonisz po raz piąty z rzędu. I tak dalej, jakaś suma tych rzeczy. No więc to nie jest takie proste. I też nikomu to nie powinno umniejszać jakoś. Nikt się nie powinien czuć jakoś z tym źle, że może być taką osobą, bo nie wiem. Bo nie każdy musi być, kurde, debeściakiem we wszystkim. No. Jeden dźwiga ciężary fantastycznie, no a drugi nie podniesie za dużo. Jeden jest zdolny, pięknie maluje, a drugi bazgroli. No. Jeden coś napisze fajnie, ładnie, barwnie. No tutaj na pewno talent gawędziarza się jakoś liczy. Trzeba mieć w sobie talent do bycia gawędziarzem. Dobra, idę sobie umyć głowę. No, przypominam, że jest coś takiego jak donaty w Nocnym Radio. I im więcej jest takich donajcików, tym jest często więcej audycji. I bardziej się chce prowadzącemu. I w zasadzie jest to tak poniekąd trochę niezbędne do tego, żeby to funkcjonowało jakoś, więc tam nie zapominajcie o tym, tak jak dzisiaj, nie? 140 osób było w pewnym momencie, a donejciki 2 takie dzisiaj. Takie zgrabne, małe takie zgrabne, no. Tak więc trochę się czuję, jakby to powiedzieć, zaniedbany się czuję, o. Jak nie ma tych 5 dyszek minimum na audycję, to się czuję zaniedbany. O. Donaty? A komu to potrzebne? A na co to komu? A po co? Nie, to powinno inaczej brzmieć. Donaty? A w żadnym wypadku? A po co to komu? A dlaczego? A po co?

No, nie słyszałem o tym, że już zadań domowych się nie zadaje, bo wszystko pisze ChatGPT. No, można by powiedzieć, że to nas wyróżnia jako ludzi, to, że używamy narzędzi w sumie, nie? Może w tym kierunku to musi pójść, że człowiek używa narzędzi. Bo w zasadzie młody człowiek, używając tego czata GPT, też musi zadać odpowiednie pytania. Też często nie może tak na sucho przepisać. To znaczy, no myślę, że są takie wymagania, że trzeba to ręcznie napisane dostarczyć, nie? W szkole, więc on to tak czy owak musi przepisać to, co mu wygenerował czat. Często może zrobić z tego jakąś syntezę, kompilację. No więc pracuje z tym tekstem i uczy się tego, co mu czat napisał. I to może nie być nawet takie złe w zasadzie, jeśli się tego używa z umiarem, w miarę tam odpowiedzialnie, w miarę z sensem, nie? A nie, że bezmyślnie wydrukujesz na drukarce to, co ci wypluł czat, na twoje średnio jakieś sensowne zapytanie i dasz to. Wtedy to nie ma najmniejszego sensu. Ale w takim trybie, jak teraz mówię, nie? Że ktoś analizuje, młody człowiek, ten tekst, musi go przepisać, więc się trochę już nauczy. Poza tym dzieciak musi też brać pod uwagę, że nauczyciel go zapyta o te rzeczy, które on zawarł w tym wypracowaniu, którego napisaniu pomógł mu chat GPT czy inne AI. No więc może być wpadka, bo nagle się okaże, że nie wiesz za bardzo nic, o czym pisałeś. No więc tu też trzeba trochę się przygotować, żeby nie wpaść zbyt łatwo. Więc to może nie być aż takie strasznie złe, no, w sumie. No czarna rozpacz, no dobrze to ująłeś, szewcze. Z tymi podwyżkami, cenami. Matematyka może powinna się zmienić trochę. Ogólnie powinna się edukacja trochę zmienić. No bo nie zakładamy chyba, że zaraz nam zabraknie kalkulatorów, internetu, Wikipedii i innych tego typu wynalazków. Gdyby tak świat miał się zmienić, to i tak nie wiem, czy byłaby nam potrzebna ta wiedza, którą nabywamy obecnie w szkołach, co do znajomości lektur, znajomości dat, wydarzeń, geometria, algebra i inne jakieś tego typu rzeczy, nie? Czy nauka o biologii, że to wtedy będziemy czym innym trochę żyli. Na przykład tym, jak znaleźć jedzenie. Wtedy jakaś wiedza survivalowa bardziej przydatna by chyba była o wiele. No więc zakładamy, że będą cały czas te rzeczy, więc musi się trochę zmienić edukacja, bo wiedza jest na wyciągnięcie ręki i to nie chodzi o to, żeby sobie zrobić kopię, marną namiastkę Wikipedii w głowie i uczyć się na pamięć wielu, wielu rzeczy, które i tak szybko zapomnimy, bo jak się jakiejś wiedzy nie używa, czy to nauka języka obcego, czy jakakolwiek wiedza, to wyparowuje z głowy. I człowiek nagle potem sobie zdaje sprawę, że z dat to pamięta wybuch II wojny światowej i bitwę pod Grunwaldem, nie? Wielu tak pewnie ma, no. Wielu niekoniecznie, ale u wielu tak się to skończy, że po prostu wyparuje ta wiedza. Nie używa się tego, nie myśli się o tym. Więc to wyparowuje z głowy. I po co to sobie przez całe lata napychać łeb? Ja rozumiem pewna gimnastyka mózgu, gimnastykowanie się. Albo żeby potem nie być tępym szurem jakimś i nie gadać banialuków na każdy temat z dziedziny chemii, fizyki, geografii, wszystkiego i historii. No bo to tak trochę wygląda, nie? Ja sam mam bardzo duże braki w wiedzy, bo się niezbyt chętnie uczyłem i pokutuję za to. No i ciągle jest mi to wypominane też. Ale
no, dziś staram się jakoś nadrabiać i praca właśnie z radyjkiem, z nadawaniem jest tak trochę taką pracą, bo czytam różne rzeczy, dokształcam się i próbuję trochę sprawić, aby nie być takim jełopem z brakami, żeby trochę nadrobić odrobinę. No, zawsze coś, nie? Ale czy to w ogóle jest takie bardzo potrzebne, żeby wszyscy byli aż tak świetnie wyedukowani? Powinno to być jakoś... Ludzie mogliby spokojnie być bardziej zróżnicowani, bo komuś, kto pracuje sobie, nie wiem, jako kierowca, czy za ladą gdzieś, czy barmanem jest cokolwiek, no to nie jest mu potrzebna jakaś taka bardzo bogata wiedza też. I czemu to nie miałby być człowiek, który się nie zna na różnych takich rzeczach i z tej wiedzy ogólnej ma braki? Czy to mu w czymś przeszkadza w życiu tak bardzo? Ale jeśli ktoś już chce iść na studia, czy być naukowcem, czy specjalistą jakimś, powiedzmy, w technicznych sprawach, jakimś inżynierem, no jak ktoś jest inżynierem, to pewnie musi się znać, być dobry w liczeniu, w matematyce, robić jakieś wykresy, nie? Żeby tworzyć, czy rozumieć jakieś schematy, na przykład, no nie wiem, no tak samo informatyk, no nie może być kiepski z matematyki raczej, nie? I tutaj musi mieć olbrzymi wręcz jakiś zasób wiedzy. Taki programista, myślę. Żeby nie być takim programistą lamusem, no, który ciągle musi korzystać z jakichś tutoriali, pytać się, sprawdzać, czy poprosić AI, żeby mu coś napisało, kawałek kodu. Więc jak ktoś ma projektować jakieś silniki graficzne, grafikę 3D, no to musi być świetny w tych rzeczach. No i trzeba mieć na pewno wiedzę z jakiejś dziedziny w dużym zakresie, żeby kontynuować potem tą wiedzę, bo jak nie mamy podstaw, to potem ciężko się nauczyć bardziej zaawansowanych rzeczy. A może właśnie dobrze, żeby ludzie mieli dużo tej wiedzy jednak, no bo popatrzcie, jak szuryzm dzisiaj kwitnie. Jak właśnie te braki wiedzy sprawiają, że ludzie stają się takimi gupolami trochę, które to gubole łapią wszystko, co im wpadnie w rękę z niesamowitości jakiejś. I też człowiek, jak nie ma tej wiedzy, jak jest trochę taki... ma te zaległości duże w wiedzy ogólnej, no to go ciągnie też do tego, żeby się interesować cudami niewidami, jakieś energie, jakieś resety, wszystko, co jest nienaukowe, no bo na naukę nie ma już szans, ta nauka go nawet denerwuje, może ma gdzieś tam w głębi serca czuje, ma pewien kompleks, że tego nie ma, no to racjonalizuje sobie to. A po co mi to? A to jest rockefellerowska nauka z ropy. Polska jest zarejestrowana w USA jako firma, sprzedali nas. No bo i zaczyna gadać takie jakieś farmazony na każdy temat, nie? I zaczyna budować jakieś podwodne samoloty w kiblu i piece kwantowe. Interesuje się taboretami kwantowymi, no bo po prostu ma harmider w głowie, ma braki, na niczym się nie zna, no i zaczyna te swoje braki zamieniać. To jest bardzo dobra metoda, nasze słabe strony zamienić w atut, no i to chyba na podobnym schemacie trochę działa. Jak jestem głupi, to zacznę fantazjować sobie i będę w tym fantazjowaniu świetny i zacznę przy okazji negować w ogóle naukę. Jak nie mam pojęcia, jak udowodnić w ogóle, że Ziemia jest okrągła, nie potrafię nic się wypowiedzieć o działaniu grawitacji, jakoś nie wiem, nie znam się na metodzie naukowej, na żadnych tam falsyfikacjach, na niczym, to zacznę sobie pierdolić, nie? Że nie ma grawitacji, człowieku, to masoni wymyślili, jaki kosmos, kurwa, człowieku. No i zaczniesz sobie świat budować samemu, no, po swojemu, z bajek. I zaczniesz gadać o krasnoludkach. No, o krasnoludkach łatwiej w sumie mówić niż o
o finansach, o geografii, o chemii, nie? No, tu już trzeba umieć jakieś wzory rozpisywać, równania, wzory chemiczne znać, pierwiastki, wszystko, a o krasnoludkach to, o, krasnoludki to jest, powiem ci, skomplikowana sprawa, ja ci to wytłumaczę, słuchaj, są krasnoludki, krasnoludek jest 7 razy silniejszy od człowieka, to pierwsza sprawa, musisz to wiedzieć, 7 razy, niektórzy twierdzą, że 8, ale ja twierdzę na przykład, że 7. No i zaczynasz sobie tam bujać w obłokach. No łatwiej jest bujać w obłokach, niż się czegoś nauczyć konkretnego i jakąś wiedzą zabłysnąć. Bo to są rzeczy... Łatwiej jest gadać o rzeczach w ogóle nieweryfikowalnych. Ktoś inny ci przyjdzie i powie, jakie 7-8 razy krasnoludek silniejszy. Człowieku, 12 razy. To ci wklejam linka. Profesor, doktor... docent habilitowany Szurski to rozpisał, napisał książkę Krasnoludki i ja. I tu masz napisane wyraźnie, że 12 razy, nie? Silniejszy jest od człowieka. O rzeczy takie jak religia, to można się w nieskończoność kłócić w ogóle. Czy religia, bajki? I pierdolić sobie coś. Czy ten wilk, co zjadł czerwonego kapturka, to on był humanoidalnym wilkiem, czy wilkiem takim na czterech łapach? I przyjdzie 10 typów, z czego połowa najebani i będą sobie dyskutować o takich poważnych rzeczach. Czy to był likantropus, czy to jest dowód na istnienie wilkołaków? No to dowolny, największy głupek może sobie w takiej dyskusji wziąć udział i to jest spoko dla niektórych, no. Bolox pisze, zależy czy krasnolud tarczowy, czy złoty. A Dwergar to już w ogóle, właśnie. To Piotr napierała tak. On jest wrogiem trochę gier, znaczy wrogiem, on po prostu nie poważa za bardzo gier komputerowych i ludzie go tam przekonują. Panie Piotrze, panie doktorze, przecież z gier się można dużo rzeczy nauczyć też. On mówi, tak, można się nauczyć właśnie takich rzeczy, że krasnolud potrzebuje 3 sztabki mitrylu, żeby zrobić pik eksa, a krasnolud złoty potrzebuje jedynie jedną sztabkę i jedną sztabkę złota, no.

0: Najlepiej to, jak człowiek nie poznał w ogóle takich rzeczy jak logika, ubzdurał sobie, że świat jest czarno-biały i jak na przykład, no teraz sobie mnie tu posłuchał chwilę, on jest za Illuminati, to już widać, że tutaj MK Ultra było, to jest sprzedajny agent i zawsze musi takie być czarno-białe widzenie świata, nie? Że jak na przykład nie wierzysz w płaską ziemię, to spierdalaj i wypierdalaj z naszego streama, bo ty jesteś zdrajcą ludzkości. Bo też człowiek światły, a właśnie to, że ktoś ma jakąś klasę, że potrafi rozmawiać czy coś, to też się nie bierze znikąd. To się bierze, powiedzmy, też z tego, że ktoś się kształcił, że czytał dużo książek, że poznawał różne kraje, rozmawiał z różnymi ludźmi. A ktoś, kto, powiedzmy, całe życie w jakimś na jakiejś wsi zabitej dechami się sztachetami po łbie napierdalał, no to on będzie widział świat bardziej tak czarno-biało, albo jesteś z nami, albo wypierdalaj, kurwa. I bardzo mu się nie spodoba, że ktoś na przykład w coś nie wierzy, albo w coś wierzy. No. I chłoporozumizm zacznie też działać tutaj, czyli różne takie przemyślenia pana Henia, nie? Pan Heniu sobie...
1: Obsrany kibel Tama, 50 zł.
0: O kurde.
1: Nie narzekaj. Podnieś poziom audycji i zapraszaj ciekawych ludzi na wywiady zamiast ciągle gadać z szurami. Albo w drugą stronę, naściągaj szurów i patusów i niech się żrą. Te patologii i szurnięci lepsze donate od ciebie.
0: O! O! Ciekawa... Sponsorka tutaj. Ja oczywiście nic nie zdradzam, ale to zaskoczenie tutaj. Zastanawiam się, czy nie jest to krewna pewnej znanej osoby, o której zresztą dzisiaj... Już nie będę... Nie, ci o krawiec... Dziękuję bardzo. Tym bardziej, jak ktoś nowy się tutaj pojawia, to też interesuje mnie zdanie takiej osoby. Ale domyślam się, że nie jest to taka zupełnie nowa osoba, bo skoro jest obsrany kibel Etama, to ktoś się tu orientuje, prawda, w uniwersum troszeczkę. Ta osoba. Także dzięki tutaj, żebym nie narzekał. Okej, to się da zrobić, chociaż różnie to bywa. Podnieś poziom audycji. Ciężko będzie, ciężko właśnie, no, się głupi, no i to, się napić się lubi, no a te szury to fajne, są też śmieszne takie, no i ludzie lubią, jak są szury, bo się tego, no. No ale też właśnie, żeby w drugą stronę naściągać szurów i niech się żrą. Może jak w tym kawale, co Żyd szedł i miał szczury w worku i kijem co jakiś czas je tam jeb, bo wtedy one się między sobą gryzą, a nie gryzą jego. Może też naściągać szurów i żeby się między sobą gryzły, ja co jakiś czas tylko tu będę tym kijem, tak jeb, na kogoś tam, kogoś napuszczę, bo wtedy będą się szury między sobą gryzły, a nie będą gryzły mnie. Może to w tym jakiś sens jest, nie wiem. Te patologii i szurnięci lepsze donaty od ciebie? Nie wiem, jak to rozumieć. No cóż, no... Nocne radio jest... W zasadzie trochę elastyczne i tutaj, no, to skoro tak jest trochę osób, które uważają, że ja nie mam w ogóle zdania swojego, że jestem miękka faja i krawiec ma takie zdanie jak ostatni dzwoniący akurat na antenie i że wystarczy trochę taki bardziej kumaty tutaj na antenie się pojawi coś i może urobić krawca od razu w trymiga, no to chyba tym lepiej, bo to by znaczyło, że można bardzo szybko to radio zmienić na lepsze właśnie. Ktoś zadzwoni tutaj i podniesie poziom, od razu tutaj coś zarzuci, ciekawe tematy i ja zaraz się nagnę i powiem, o, to super. Czy jakoś tak. Szur szurowi szurem. A zombie. No właśnie, bo jak to odmieniać? Zombie się nie odmienia w zasadzie, nie? Nie mówimy zombiemu, temu zombiemu. Zombie.
1: Kuba Blumendach, 10 zł. Nazwa Kingdom of Fife pochodzi od starożytnego królestwa Pictów, zwanego FIP, który...
0: O, coś przerwało. Którego... Jeszcze raz.
1: Kuba Blumendach, 10 zł. Nazwa Kingdom of Fife pochodzi od starożytnego królestwa Pictów, zwanego FIP, które istniało na terenie dzisiejszego szkockiego regionu Fife. W języku szkockim gaelickim region ten jest nazywany Rjochachtfjopcha.
0: O. Rjochachtfjopcha. Rjochachtgrach. No, Piktowie, tak, coś tam słyszałem o tych Piktach. To ciekawa informacja, widzicie. Widzicie, jak się można rzeczy dowiedzieć ciekawych? Dzięki, Kubusie.

będzie trochę teraz przygotowanych audycji. Właściwie to za dużo jest chyba gadania o tym, co gra. To też tak najprościej, to taki najprostszy temat. Taki na wyciągnięcie ręki, jak już nie wiesz, co o czym gadać, nie masz akurat nic przygotowanego, to można zacząć gadać o radiu. Słuchajcie, radio jest, jakie jest. I o ludziach. Że, no, też nie podobało mi się to, jak skomentował ten i tamten, ale z kolei spoko był telefon i to, co on powiedział o tamtym, to jakby ja się zgadzam, bo to tak o ludziach innych też najprościej gadać. O ludziach i o tym, że co by tu zmienić w radio i że jest tak, a nie inaczej, a może być lepiej, gorzej, nie? No, takie tematy właśnie najprostsze w sumie. I jeszcze się każdy może wypowiedzieć dodatkowo. Jak z tą Szurią trochę. No też na szurskie tematy to się każdy może wypowiedzieć. To jest tak nieweryfikowalne, tak często mgliste, uznaniowe, że to każdy może się dołączyć, nawet jak jest po pół litra, to nawet też może zadzwonić. A ja orgonity to jest podstawa i rozpędzano chmury nimi, a jak się jeszcze do tych orgonitów włoży sprężynkę miedzianą, to dwa razy mocniej działa. Nie? No to każdy sobie może tak pogadać. Albo wyrazić swoje zdanie. Moim zdaniem technologia cache działa wspaniale. Ja przestałem jeść na przykład i żywię się praną od wczoraj. Dobra, będę kończył. Nie będę na siłę przedłużał. To bez sensu. Donejciki co prawda teraz tu wpadły, no ale to wiecie, to już po paru godzinach, jak się nie ma siły, jak się troszkę już tematy wyczerpały, no to tak siedzieć na siłę po 5 godzinach jeszcze coś tu gadać, to bez sensu trochę. Więc mam nadzieję, że szanowni sponsorzy i sponsorki potraktują to jako takie, no tutaj taką pomoc, tak ogólnie, no, za to, że jestem i że jestem, jaki jestem. No, a nie tak w sensie, że na konto jakiegoś tutaj przedłużenia. To by mogło jakoś zadziałać może troszkę wcześniej, gdyby było, ale to tak już, jak już nie ma sił, nie ma chęci, nie ma tematów, to doktor niehabilitowany to chyba cały w skowronkach, odkąd zdegradowano ex-doktora. No, magistrem został. Chociaż nadal uważa, że jest doktorem. Magister Bartosiak. Magister Bartosiak nadal oczekuje, że będą do niego mówili panie doktorze. A czy ja wiem, czy Piotr jest taki znowu w skowronkach? Tak śmialiśmy się trochę, że się cieszy. Różne memy też powstały, jak tam hasa z radości, ale no, jakaś satysfakcja jest, no bo to jego takie nemezis, ten Bartosiak, nie? Nemezis Piotra napierały. No więc jakaś tam satysfakcja jest, skoro nagrał ponad 100 filmów wyjaśniających bzdury Bartosiaka, różne farmazony, nieścisłości. No to jakaś tam satysfakcja musi być. No, nie będę się śmiał z doktorów niehabilitowanych. Jako człowiek bez matury to nie przystoi mi. A wy to
mądre jesteście ziomeczki, nie? Wy to mądre, pewnie nawet maturę macie. Mądre chłopaki, no. A ja to tak, żeby jakaś książka, to tak na przykład, to tak, nie, jak ktoś tam, czy jak coś będzie, to gdzieś tam, tu przy okazji, no to może, te, jakby coś, to może i tego, ale tak to nie za bardzo jakoś. I też to tam, ja nie mam czasu, żeby tam się dowiadywać, po co to komu i na co to w sumie. A teraz każdy taki wielce mądry, on mądry, a on na przykład wiedzy życiowej nie ma w ogóle. To trzeba mieć wiedzę życiową też. Taka wiedza życiowa to dużo więcej warta niż to, co te wielkie doktory, o. Wielki doktor, o. A wiedzy życiowej to nie ma. A czy on potrafi na przykład zreperować składak albo pomalować ścianę? Co on takiego wielkiego też zrobił? I co te jego te nauki wszystkie wniosły do świata? Tym bardziej, że teraz i tak będzie reset. Niedługo jest zapowiadany, że będzie reset. To Ether u siebie zapowiadał. I to będzie tak jak w Mad Maxie teraz. To wszystko zostało przepowiedziane. To wszystko w Simpsonach pokazali. Ja wam tu zaraz linka wkleję. Wszystko było pokazane w Simpsonach. Proszę, czekajcie, tu zaraz wam znajdę. O, nie będę teraz, dobra. I co, spite wy już, czy nie spite? Spite. Kończymy. Ja też, ja muszę się do audycji przygotowywać następnych. Muszę kończyć. Niektórzy dopytują o audycję o Shinobi. To bardzo dobrze, że się dopytujecie, bo niedługo będzie, w tym tygodniu już na 100%. Bo już mam sporo notatek. Trochę się już przygotowałem. No, także już niedługo audycja o Shinobi, zwanych popularnie ninja. Ale używajmy bardziej historycznej, bardziej prawidłowej nazwy, może dobrze? No. Puść nutę jakąś. Nie wiem, co puszczać, człowieku. Człowieku, man. Motherfucker man. Co ja mam puścić? Nie chcę mi się już, idę sobie. Ile można? Jeszcze muszę głowę umyć. To już druga godzina. No dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo za słuchanie i w ogóle za wszystko. No i do usłyszenia następnym razem. Się z wami. Hej.

0: Dzień dobry, wieczór, szanowne państwo, kochani moi, mamy 24 maja, godzinę 21, poniedziałek, a to oznacza, że nadajemy z najbardziej śmiesznego kraju leżącego w tej części galaktyki. Na naszej miniaturze mamy kilku naszych czterech ulubionych redaktorów, waszych, którzy przechodzili podczas tego weekendu pewną metamorfozę w gdańskim spa. Wam oczywiście pozostawiam zgadnięcie, który jest który, a dzisiaj z wami jestem ja, czyli Kot Mruczek zwany Potrzebą oraz
1: Krawculek. Witamy serdecznie. Tak, potwierdzam, to nasz skład redaktorski. Ja trzeci od lewej, zmieniłem płeć. Jestem teraz Krawculka. A Potrzeba to ten wypindrzony, wymalowany, łypiący lubieżnie tutaj w waszą stronę, pierwszy od lewej.
0: No wiadomo, bo no jednak tatuaże zawsze zdradzają, tak? Gołe cycki na ramieniu i serducho jakieś Jezu, jaka wieś, Boże. Wstyd mi byłoby coś takiego nosić. Jeszcze ta sierść wszędzie. A fuj, a tfu.
1: No właśnie, to jest, a już tak mówiąc serio, są to członkowie zespołu Maneskin. Nie wiem, jak to się po duńsku czyta, znaczy to światło księżyca w języku duńskim. Więc pewnie podobnie jak w polskim, po polsku się czyta. No i to są zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, o której pewnie dzisiaj trochę pogadamy. Pogadamy też o porwaniu samolotu polskich linii Ryanair. No i o wątku, znaczy całą tą sprawę omówimy, przyglądniemy się, co tam się wyrabiało. No teraz głośna sprawa.
0: No tak trochę aż smutno się na to patrzy, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat Polska stała się ofiarą faktycznego zamachu terrorystycznego. Jedyne co może powiedzieć taki Morawer, to no, my tutaj bardzo poprosimy, żeby tam do nich ogółem nie latać, a poza tym to ja podatki płacę i za światło zapłaciłem. I tak stoi sobie taki Morawer, się tak kiwa lewo, na lewo, na prawo. To naprawdę aż zwróciła mnie ta historia, ale to może później do niej przejdziemy, bo to będzie o czym rozmawiać. Też was bardzo chętnie zapraszamy do dzwonienia, oczywiście Skype Nos Radio, do wspierania Radyjka gdzieś tam przez Patronite i inne dziwne rzeczy, a także do wspierania osobistego, gdzie zawsze gdzieś znajdziecie link w opisie bieżącej audycji, żeby móc wydać pieniądze, z którymi nie wiecie co zrobić, a wiem, że takie macie.
1: No, fajnie by było, jakbyście rzucili jakimś donajcikiem, to zachęca i w drugą stronę zniechęca, trochę jak nie ma nic, jak nie ma niczego, niczym u Kononowicza. No, a tak było ostatnio, trochę nas nie rozpieszczacie, no więc ja tak po cichu liczę, że dzisiaj będzie jakiś gest, jakiś dar serca, tak. No tak, zespół jest włoski, tak, zgadza się, ale nazwa duńska, bo wokalistka, jedna tam z artystek tego zespołu ma duńskie pochodzenie. No, player na stronie już działa, Potrzeba naprawił, coś tam się zepsuło się, no więc jeszcze dzisiaj zreperował, więc możecie już nas słuchać także przez stronę internetową nocneradio.pl. Miałem też doniesienia, że niektórym nie działa to zaproszenie na Discorda z naszej strony. Sprawdzałem, no u mnie niby się wyświetla, że zaakceptuj zaproszenie, no to chyba działa. Jednemu słuchaczowi nie działało, ale znalazł sobie gdzieś indziej, tam zakładał nowe konto. Wydaje mi się, że to jest to zjawisko, które obserwujemy coraz częściej, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. U mnie YouTube się krzaczy i wiele innych programów. Ciągle coś nawala, tak jakby jakaś taka epidemia, jakaś taka no bardzo duża liczba różnych małych awarii, takich, że nic właściwie nie działa do końca tak jak powinno. Skype się wiesza, nie można się przelogować, białe ekrany wyskakują. YouTube działa tak, że nie mogę słuchać audycji na żywo, jak jestem zalogowany na naszym profilu. I inne programy też nawalają. Czemu to tak Potrzeba jest, że wszystko tak jakoś nawala? Tylko nie mów, że mam komputer zawirusowany, bo to samo widzę też u innych. W sumie często się to pojawia, no.
0: jeżeli mówimy o jakimś dużym projekcie internetowym, no to zawsze musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jest całkiem możliwe, że ta instancja, na której my pracujemy, może się nieznacznie różnić od instancji, z której korzysta ktoś inny. I to nie zawsze musi być kwestia błędu, bo przykładowo mamy taką strategię testowania, nazywa się to profesjonalnie testy AB, czyli części użytkowników, na przykład bazując na podstawie geolokalizacji czy jakiegoś tam adresu IP, dajemy jedną wersję zmian w serwisie, jakieś tam drobnych zmian w serwisie, a innym użytkownikom dajemy drugą wersję zmian w serwisie, ewentualnie im tego w ogóle nie zmieniamy. I dzięki temu ja, jako programista, jestem w stanie stwierdzić, jeżeli puszczę powiedzmy dla 10% użytkowników na całym świecie aktualizację Discorda, bo mogę to zrobić, ponieważ jest to aplikacja bardzo, bardzo internetowa i tak naprawdę nie wiemy, co odpalamy, bo odpalamy jakiś kod, który znajduje się gdzieś na chińskich serwerach, to wtedy mogę zamiast wydawać ciężkie pieniądze na testerów i płacić im ZUS-y, ubezpieczenie zdrowotne i jeszcze, nie daj Boże, płacić im pensję, to mogę wykorzystać swoich użytkowników do tego, żeby przetestowali to za mnie. Gdzieś tam w tle, w ukryty sposób będą przesyłane mi wszelkiego rodzaju raporty o błędach, bo też łatwo zauważyć, jeżeli coś nie działa tak, jak powinno działać. No i dzięki temu będę wiedział, że przykładowo moja konfiguracja, moja aktualizacja tej aplikacji nie będzie działała u danej osoby. Ewentualnie, gdzie to jest drugie zastosowanie tych testów, zobaczę, że dany użytkownik, dajmy na to, chętniej klika w reklamy w momencie, kiedy wprowadziłem mu tę zmianę. I na tej podstawie tych testów AB każdy ma trochę inną, no może nie każdy, ale pewne grupy mają trochę różną wersję i na tej podstawie mogę bardzo wielu fajnych rzeczy się dowiedzieć.
1: Było pytać.
0: A to nie jest aż takie trudne, tak? To nie jest aż takie trudne. To tak jakbyś miał dwa koty i jednemu dał trochę inną karmę, a drugiemu dał tą karmę, którą zawsze dajesz, tak? I na podstawie różnicy w ich reakcjach możesz przewidzieć, czy warto na przykład sobie kupić inną karmę tak na przyszłość dla całej swojej hodowli kotów, czy lepiej się z tego wycofać.
1: Tak, no właśnie. Może przejdźmy do tej Eurowizji na początek. Polskę reprezentował Rafał Brzozowski. Lubisz słuchać Rafała Brzozowskiego?
0: Słuchałem go dwa razy i ani razu nie lubiłem.
1: A ja nie wiedziałem w ogóle, kim jest Rafał Brzozowski. Taka to znana osobistość. Wyczytałem, że to jakiś były, znaczy, że to jednocześnie jest prezenter, piosenkarz, konferansjer, tapicer, amator, były zapaśnik, no więc człowiek wielu talentów. No i pewnie w niczym nie jest za dobry. Puściłem sobie dzisiaj jego piosenkę. Ponosi to też maskotka Kurskiego.

0: chyba czas przejść na jakiegoś telegrama czy coś, bo... Rozmowa odrzucona. Odebrałem Gambola i on został znowu odebrany w osobnej jakiejś... W osobnej rozmowie. No, halo?
1: Radio 350?
0: No, słyszymy się. Nie wiem, co się stało. Odebrałem Gambola i stworzyła się druga rozmowa. Wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Spróbuję go dołączyć teraz ręcznie.
1: Okej, to ja może się w międzyczasie właśnie, dopóki jeszcze żyję i dopóki mam czas antenowy. Tutaj akurat jest bardzo fajna progresja akordów w tym refrenie. Tam teretem, która jest, powiem, odrobinkę chociaż unikalna i odrobinkę potrafi zapaść w ucho, ale to jest jeden, jedyny fragment, o którym mógłbym powiedzieć, że jest przynajmniej choć odrobinkę różny, choć odrobinkę wyróżniający się na podstawie takiego zwykłego disco polo czy innego grania do kotli. To, co absolutnie całkowicie i w 100% nie podoba, to jest to, że zabrakło tam języka polskiego. Ja pamiętam, no można lubić, można nie lubić, ale jeden, kiedy w ogóle jeszcze Eurowizja znaczyła dla mnie cokolwiek muzycznie, to występ Michała Wiśniewskiego z jego Keine Grenzen, gdzie to było już bardziej takie euro, takie bardziej nasze, tutaj trochę polskiego, tutaj trochę polskiego i było to w pewien sposób, no, odróżniało. Odróżniała się na tle tej całej popeliny. A tymczasem, z tego co słyszę, dołączył do nas nasz Bambi.
2: Dzień dobry. Ja chciałem porozmawiać na temat właśnie tego tematu, czyli gejowizji, albo queerwizji, albo jakkolwiek chcecie to nazywać. Ja tego na pewno nie będę nazywał Eurowizją, bo musiałbym to nazwać po prostu szambem. To jest coś, co mnie denerwuje od dawien dawna, a bynajmniej od momentu, kiedy poprawność polityczna weszła, bo dzisiaj nie ma prawa już wygrać żadna osoba, która będzie reprezentowała cokolwiek muzycznie, bo to jest na 20 albo 30 miejscu na liście kryteriów w tym momencie. Najważniejsze dla nich jest to, żeby osoba się czymś reprezentowała, żeby była w jakiejś grupie etnicznej, najlepiej małej, nie wiem, na przykład czarnoskóry, albo ewentualnie jakaś inna religia, islam, cokolwiek, żeby to była osoba innej orientacji seksualnej, najlepiej w ogóle coś, czego ja nie rozumiem. Musi być to jakiś gender specyficzny, czyli właśnie ta płeć, bo jeszcze jest to seksualne, ten gender i w ogóle innych dużo rzeczy się na to składa. I tak naprawdę dopiero wtedy wygrywasz, kiedy właśnie jesteś takim specyficznym snowflake'iem, po prostu to daje ci wygraną. Ale z drugiej strony jeszcze tak szybko powiem, że i tak bym Polski nie chciał widzieć wygranej, bo ten Brzozowski to już wolę, żeby ci queer wygrali niż Brzozowski.
0: No tak, Brzozowski, czytam tutaj, że okazywał wsparcie dla środowiska LGBT, no i Eurowizja, organizatorzy nie kryją się z tym, że jest to taki festiwal bardzo gay-friendly. Właściwie to tak ewoluowało i zamieniło się w taki cyrk trochę, a to facet przebrany za kobietę, właśnie jakiś drag queen. A to jacyś właśnie, nie wiem, ci właśnie, którzy wygrali to Maneskin, to ich muzyka też totalnie bezbarwna. Też tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Oh yeah! I wszystko na jedno kopyto, wszystko jakby wymyślone w drodze na ten festiwal, gdzieś tam sobie tra ta ta ta ta zaśpiewamy, że fajnie jest i ona kocha mnie, a ja kocham ją. Zero w tym jakiegoś pomyślunku, jakiejś oryginalności, wszystko na jedno kopyto. Polska zajęła, znaczy no Rafał Brzozowski zajął 14 miejsce w drugim półfinale. Za nami były tylko Czechy, Gruzja i Łotwa. No trochę wstyd tak kiepskie miejsce zająć. No, zgadzam się z tobą, no jest to... Ważniejsze są względy takie, żeby wspierać LGBT i żeby wygrali faceci wymalowani z makijażem, no bo to właśnie widzimy tutaj na ilustracji. Makijażyk, wszyscy wymalowani, wyperfumowani i też ćpali, zostali przyłapani, są kontrowersje, bo gdzieś tam kreski wciągali.

0: czyli takie przećpane gejostwo. No ja nic nie mam do homoseksualistów, ale denerwuje mnie też takie coś. No to chyba o muzykę tu bardziej chodzi, a nie o to, żeby wygrał przećpany reprezentant LGBT, nie?
1: No właśnie o muzykę w Eurowizji już bardzo dawno nie chodzi. Nie do końca wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Najgorsze też jest to, że ten nasz polski reprezentant nie został wybrany w jakimś tam, nie wiem, dajmy na to plebiscycie czy czymś takim, żeby puścić coś, co Polacy naprawdę lubią, tylko Kurski wydał sobie dekret, że oj, tutaj pan Rafał, bo jest moim kolegą, pojedzie nas reprezentować na Eurowizję. I żeby było śmieszniej, to TVP nawet wykupiła reklamy na Facebooku, żeby właśnie namawiać Polonię do tego, żeby wysyłała SMS-y i głosowała na reprezentanta Polski, więc z tych 2 miliardy złotych, które wydaliśmy na TVP, poszło mnóstwo promocji w tak naprawdę psów w dupę, a koniec końców, gdy się okazało, że pan Rafał kompletnie przerżnął, to TVP miało w planach wyemitować jakiś tam film dokumentalny o Eurowizji czy coś takiego i zdjęli go z anteny i nikt nawet się nie zająknął o tym, że coś mieli tam że coś mieli takiego nadać, tak? Bo to jednak, no jednak jest jakaś tam historia, ten festiwal, być może byłaby jakaś ciekawa historia do opowiedzenia, jak to się stało, że jesteśmy w tym dziwnym miejscu, w którym teraz jesteśmy, ale nie, ponieważ nie docenili naszego dzielnego możnowładcy, no to niestety nie ma szans, żebyśmy dalej o nim rozmawiali. I to jest no, takie, nie wiem, czy przygnębiające, no jestem, czy jestem rozczarowany, to tak, czy jestem zaskoczony, no ani trochę.
2: No ja w ogóle z tobą piątkę mogę zbić za Michała Wiśniewskiego. Też uważam, że to był najlepszy utwór, jaki kiedykolwiek Eurowizja miała szansę usłyszeć. Trochę patriotycznie, ale tak, uważam, że to było zajebiste. Nie będę nawet tutaj kłamał. Ale tak, Eurowizja przez to, że właśnie jest taka niby antyrasistowska, tak naprawdę zaczyna być rasistowska, bo wykluczając główny nurt, czyli powiedzmy no białych hetero, no ja nie mówię, że to jest normalne, tylko po prostu większościowe, nie? Wykluczają dużą ilość ludzi, więc tak naprawdę w tym momencie stworzą dyskryminację. Ale co ja chciałem jeszcze powiedzieć, że TVP wcale nie najwięcej wydał na reklamy, tylko na samą Eurowizję, bo to nie jest tak, że Eurowizja jest darmowa i ktoś musi za nią zapłacić. Jak to płaci? No telewizje, które puszczają tą Eurowizję, więc prawa do nadawania kosztują, a prawda, która telewizja miała prawa? No TVP. No z czego TVP jest fundowane? No z czego? No z kogo pieniędzy?
0: Eurowizja była bardzo słabo reklamowana w TVP, z tego co czytałem. Wydaje mi się, że raczej wzrasta taka niechęć. Niektóre kraje już całkowicie się odłączyły i odżegnały od tej Eurowizji, no jak Węgry na przykład, nie? Nie jest to może jakiś wzór do naśladowania, jeśli tak ogólnie, no te Węgry obecnie, ale myślę, że Polska też trochę tak stoi w rozkroku. No, gdyby tak nie nagle wybuchła wiadomość, że polska telewizja nie będzie w ogóle retransmitować i wyłącza się z tej Eurowizji, no to by nas ustawili w jednym szeregu z Orbanem, tak? I by był skandal straszny i że jesteśmy że jesteśmy homofobami i w ogóle i Polska już przekroczyła wszelkie możliwe granice dobrego smaku i tak dalej. No.
1: Słuchaj, no takim homofobem mogę być, jako osoba, która naprawdę mocno jedną nogą siedzi w muzyce, nie wyobrażam sobie, żeby ambitny artysta w takim, tak nie wiem, w ciągu ostatnich 5 lat na Eurowizji po prostu się pokazał i uważał pokazanie się, występ na Eurowizji jako wartość dodaną do swojej historii muzycznej, żeby mógł sobie wpisać do CV. To raczej naprawdę ze wstydu ludzie, którzy nie mają za bardzo nic do zaoferowania. To też warto jeszcze, wspominając o występie tego naszego pana Rafała, no to tam podobno 5 jakichś super kompozytorów z całej Europy, gdzieś tam jakiś Duńczyk i jakiś Miecznik gdzieś tam napisali właśnie ten utwór, także on to był tylko takim wiesz, taką pacynką w zasadzie, nie? Ktoś mu tam rękę w dupę włożył i on sobie tam się ruszał, nie? I tak naprawdę to nie było ani jego. No ja rozumiem, tak? No nie zawsze wokalista czy frontman musi być twórcą tego utworu, ale zrobiono dla nas w ogóle coś zupełnie obce kulturowo. Przyciągnięto to do naszej kultury jakieś tamże wspomnienia o tych neonów warszawskich z lat 80. No, gdzie ten koleś się urodził w 83 roku, czy tam czwartym, i nie jestem do końca pewien, ile on tych neonów warszawskich wówczas zdążył zobaczyć i na ile je wspomina bardziej niż porę na telesfora. Więc to zostało stworzone coś obcego kulturowo, został to w to wrzucony. Warsztatowo, no dobra, no nie trudno być dobrym muzykiem warsztatowo, tak? No, ale żeby włożyć w to trochę emocji, no to jest zupełnie inna historia, tylko Eurowizja nie jest od muzyki, to będę powtarzał do znudzenia.
2: To ja tak na koniec zostawię was z takim pomysłem, bo chodzi o to, że wiecie, no tutaj Eurowizja jest bardzo inclusive, te właśnie akceptuje różne takie opcje odmienne. No to czemu nie zaprosić cztery licealistki z Akademii Yamaku, prawda, one, prawda, mają różne niepełnosprawności. No z tą niesłyszącą byłby problem, dlatego akurat cztery, no jej dalibyśmy, nie wiem, tam...
1: Gitarę basową.
2: Tak,
1: pozdrawiam wszystkich basistów. Mam nadzieję, że was uraziłem. Ale jeżeli jesteście prawdziwymi basistami, to powinniście już się do takich żartów przyzwyczaić.
2: No, także zaprosilibyśmy te osoby i mamy, proszę bardzo, piękny skład. I tym takim bardzo pozytywnym, ale negatywnym w stosunku Eurowizji akcentem chciałbym się rozłączyć. Także cześć, trzymajcie się.
0: No, cześć, na razie. Dzięki.
1: Dzięki wielkie bystrości. Był taki odcinek Ricka i Mortiego, Get Swifty, gdzie zrobiono coś w stylu właśnie takiej Eurowizji, tylko międzygalaktyczną. I trochę właśnie to przypomina. Zero jakiejś wartości dodanej, jurorzy gdzieś kompletnie nie tyle anonimowi, co gdzieś tam można powiedzieć trochę ni to z głowy, ni to z dupy. Czy ma to jakąś wartość artystyczną? No też nie do końca, tylko też chodzi o zrobienie jakiejś pewnej afery. Ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób Eurowizja wśród naprawdę całej masy różnych festiwali, które dzieją się w zasadzie każdego, no dobra, no teraz w okresie pandemicznym nie, ale normalnie dzieją się niemal każdego miesiąca, gdzie można to sobie i w internecie gdzieś obejrzeć, czy pojechać na jakieś koncerty i to zobaczyć sobie ten kawałek tej sztuki kompletnie na żywo. Tu jest taka Eurowizja, która obecnie nie do końca wiem, co sobą reprezentuje. Bo co? Bo to nie jest wojna najlepszych. No nie wiem. Wojna najbardziej zarośniętych pach. Tutaj pozdrawiając Etama.
0: Conchita Wurst miała zarościk. Chyba też włosy pod pachami tam wystawały. Drag Queen zaprosili. No nie wiem, dla mnie to jest beznadziejny festiwal. Było pytanie, czy w ogóle słuchaliśmy innych utworów, czy oglądaliśmy tą całą Eurowizję. Ja przyznam, że nie, ale ostatnio tak mam, że jeśli włączę jeden utwór, drugi, trzeci i wszystkie są, powiedzmy, tak bezbarwne, tak nijakie, tak mdłe, to nie chce mi się całości już oglądać. Tak samo ze zwiastunami filmowymi. Jeśli widzę, że coś jest kiepsko nakręcone, kiepskie ujęcia, światło, gra aktorska, nuda jakaś wieje i ten trailer w ogóle jakoś mnie nie porwał, to też nie mam ochoty całego filmu oglądać. Zenon tutaj pyta, czy Kajne Grenzen najlepsze, a Lordi? Też uważam, że ich troje całkiem korzystnie wypadli i to była, nie wiem, dla mnie, może to zabrzmi trochę głupio, ale dobry utwór muzyczny to jest taki, który wpada ci w ucho. No tak trochę banalnie brzmi, ale chyba przyznacie, że różne takie hity, no nie wiem, jakieś tam U2, Phil Collins, Metallica, to sobie nucimy potem, po prostu one są tak fajne, nie? Jest jakaś bardzo charakterystyczna linia melodyczna, jakiś stworzony klimat, fajne teksty, no i sobie nucimy po prostu, puszczamy sobie, chcemy tego posłuchać jeszcze raz, a to takie mdłe jakieś, nijakie, na jedno kopyto wszystko, no straszna kiepścizna jak dla mnie. Tym bardziej to kiepsko wypada, jeśli ta niska wartość artystyczna kontrastuje z tym całym przepychem, nie? Światełka, tancerze, no bo to jest jeszcze taka próba maskowania tej beznadziei wielkim przepychem, nie?
1: No ale to jest właśnie taka, nie wiem, jakaś wartość dodana, tak? Bo sam ostatnio, dobra, no ostatnio rzadko bywam na koncertach, nie bez powodu, tak? Ale we wcześniejszych czasach też trochę zmieniłem swój target muzyczny i powiem szczerze, że będąc na jakimś, nie wiem, koncercie jazzowym czy czymś takim, no to spokojnie jak się rozejrzałeś po sali, no to wszyscy byli tam, nie wiem, to znaczy wszyscy, tak? Duża część grupy po prostu tak sobie leżała na tych fotelach, wywaleni jak żaba dali z zamkniętymi oczami i się w to wszystko wczuwała. Nie trzeba było żadnych tam świetlistych kuleczek założonych na palce, żadnej tej wartości dodanej. Powiem szczerze, no to jest bardzo moje osobiste podejście, tak? Ja sam uważam, że coś takiego jak teledyski, no to teoretycznie mogą być, ale ja tego za bardzo nie uznaję, bo jeżeli jest fajny utwór i jest do niego teledysk, to wtedy ten teledysk będzie mi utrudniał odbiór danego utworu. Natomiast jeżeli utwór jest sam w sobie dobry, to on jest na tyle doskonały, że nie potrzebuje widzieć właśnie jakichś dodatkowych tańczących panienek, jakichś, nie wiem, światełek, laserów, samochodów i tak dalej, bo to jest całkowicie zbędne, tak? Tu mieszamy sztukę muzyczną ze sztuką audiowizualną. I oczywiście istnieje coś takiego jak bardzo dobre teledyski, bardzo często nawet zrobione do bardzo dobrej muzyki, ale w dalszym ciągu uważam, że jest to, że ta cała otoczka jest całkowicie zbędna, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że taki artysta śpiewający, który jeszcze musi się wyginać na lewo i prawo i na przykład podczas tego nie dostaje zadyszki, czy jakoś się tam dziwnie wygina, ta przepona gdzieś mu prawie między pośladki wchodzi, a jednak dalej trzyma ton, dalej trzyma rytm, co sprawia, że tak nie do końca mu wierzę, czy on to naprawdę śpiewa.
0: Dobra, dołączył Etam, witamy.
3: O, cześć. Myślałem, że będziecie o tym samolocie najpierw mówić, ale o Eurowizji się mogę wypowiedzieć, w przeciwieństwie do samolotu, na którego temat nie mam w ogóle zdania. Otóż cała Eurowizja ujęta jest tutaj krawiec przez ten obrazek. To właśnie jest obraz Eurowizji, tak? To jest jakieś dziwactwo, cyrkowoźny z XIX wieku, bo tak to trzeba nazwać po imieniu. Nie ma to nic wspólnego moim zdaniem z muzyką, no poza tym, że coś tam gra, tak? Znaczy ja się nie podniecam tym specjalnie, bo ja w ogóle nawet nie wiem, kiedy jest Eurowizja. Ja o Eurowizji słyszę, kiedy ona się kończy, gdzieś tam jakiś baner przeleci, że ktoś wygra Eurowizję. To już od kiedy tylko chyba słyszałem o Eurowizji, raz chyba oglądałem, jak byłem w szkole, nie wiem od kiedy to w ogóle chodzi, ale chyba na studiach albo tam raz rzeczywiście obejrzałem transmisję z tej Eurowizji, coś tam głosowali ludzie na te piosenki, one były takie jakieś nie za bardzo, tak jak Potrzeba mówił, to chyba nie jest jakaś reprezentatywna część, nazwijmy to, czołówki muzycznej obecnie, chociaż nie jestem na bieżąco w tej chwili, no ale rzeczywiście, żeby tam wygrać, to trzeba po prostu, jak to wcześniej kiedyś powiedziałem, albo baby z brodą, albo chłopa z wąsami, albo etama z pod pachami włosami, no i tyle, no to jest cała kwintesencja, że tak powiem, tego czegoś, co jest tym. Ja bym wyżej postawił festiwal żołnierski w Kołobrzegu, naprawdę, albo muzyki radzieckiej.
1: Tutaj ja tam na czacie rzuciłeś bardzo ciekawe stwierdzenie, że wyślijmy chór kościelny, ale wiesz co? Jeżeli byśmy wysłali na przykład zespół pieśni i tańca Mazowsze, albo jakąś kapelę łowicką, taką ludową kapelę łowicką, to powiem ci szczerze, że to by naprawdę zawojowało i to też jest, powiedzmy, jakiś poziom dziwności. Możliwe, że na tle tego całego lobby LGBT mogłoby się całkiem dobrze sprzedać. Byłby też element zaskoczenia, bardzo duży. I myślę, że kwestia wyjątku, tak, tych zaśpiewów z naszej polskiej muzyki ludowej faktycznie mógłby się przyjąć za granicą. Tym bardziej, że tak jak znam, powiedzmy, jakichś tam ludzi z kawałka świata, no to powiem szczerze, że nasza muzyka ludowa stoi bardzo wysoko w ich uszach.
3: No bo właśnie to miało być ideą, i o tym też myślałem, ideą tej Eurowizji, jak ja pamiętam, pierwsze gdzieś tam jakieś dawne prześwity tego, że coś takiego jest, jak słyszałem, to właśnie miała być prezentacja jakichś takich kulturowo-regionalnych części Europy, dla tej całej Europy, właśnie o to miało chodzić, nie? To nie musi być piosenka koniecznie rock, czy tam jakiś jazz, czy coś takiego, tylko właśnie prezentacja tego pod kątem regionalnym, nie?
0: Tym bardziej, że mówi się przecież o promocji różnorodności, o tolerancji, o różnorodności, no to czemu nie rozumieć różnorodności w taki sposób, że przedstawiamy właśnie lokalny folklor, że czymś zaskakujemy, to wtedy byłaby to faktycznie różnorodność, tylko że tu mamy do czynienia z różnorodnością LGBT, że możesz być homoseksualny, a możesz być drag queen, a możesz się malować tak, a możesz się malować siak. No i to jest taka różnorodność, nie? Wspomina też o Edycie Górniak, oczywiście. Ona tam miała taki przebój, to nie ja byłam Ewą, tak? Niegłupi tekst, co by nie mówić, jest to zdolna piosenkarka. Myślę, że to inne czasy były właśnie, kiedy jeszcze wysyłało się takiego Wiśniewskiego czy Górniak. To jeszcze coś w tym było. Można się śmiać, ale na tle tych dzisiejszych przebojów ci artyści wypadają, no nie wiem, jak o kilka leveli wyżej by byli, nie?
1: No, odnośnie jeszcze tutaj tego, co Krawiec wspominałeś, że przebój to musi wpadać w ucho, jeszcze tutaj dorzucę trochę do pieca. Przebój musi być zapamiętany i o ile każdy z nas teraz jest w stanie zanucić sobie refren, to nie ja byłam Ewą, czy Keine Grenzen i mniej więcej pamięta, jak to szło. To tych całych wysrywów, które słyszeliśmy na tej Eurowizji, bo to nie będziemy pamiętać za miesiąc, co dopiero za dwa lata.
0: Ja już nie pamiętam, nie potrafię zanucić tego całego Maneskina czy tego Brzozowskiego. To było trochę przypominało najgorsze utwory pop z lat 80., 90., takie, wiesz, które się nie stawały hitami, które były jednym z utworków takich mniej charakterystycznych na kasecie, którą się kupowało jakiegoś średnio znanego artysty, nie? Jakiegoś, nie wiem, Bon Jovi czy coś takiego, no ale jakieś takie nijakie.
3: No ale z drugiej strony to wam powiem, że gdyby polski przedstawiciel jakimś cudem wygrał, no musiałoby to być, nie wiem, jakieś, jak tutaj napisałem, żeby jak mówisz, że Polska stoi w rozkroku, to siusiu zrobić na scenie, to może by wygrał wtedy. Bo ja nie wierzę, szczerze mówiąc, w jakieś głosowanie publiczne, absolutnie w takie rzeczy nie wierzę, to po prostu byśmy się chwalili tym, no, po wszystkich tych newsach, wszystkich TVP, tego, że Polak wygrał by było. Obojętnie, co by tam nie zrobił, jak mówię, czy byłby ubrany w garnitur, czy byłby rozebrany do naga, nie?
0: No też bez przesady, ale coraz bardziej się obnażają, no i coraz więcej tego ciałka pokazują, więc przypuszczam, że to będzie szło w tym kierunku, że w końcu się pojawi ktoś w takim stroju Borata jakimś, nie, że będzie miał zasłonięte tylko same genitalia jakimś listkiem i wszyscy będą oczarowani. No, to tak.
1: Ale to by było dobre, żeby ten plebiscyt, to głosowanie odbywało się tak, że dostajesz, że musisz podać informację zwrotną. Dlaczego uważasz, że ten utwór jest najlepszy? I są takie opcje, na przykład, bo jest bardzo dobry muzycznie, bo wpada w ucho, bo śpiewa osoba LGBT, bo pokazała jajka. Albo nie wiem, albo inne wyższe cechy seksualne. Bo udało mi się do niego zwalić, albo nie wiem, bo bardzo nie lubię akurat kraju, z którym on ma wojnę i dlatego na niego głosuję.
3: Cóż, myślę, że za rok może się spełnić twoje oczekiwanie, bo myślę, że w przyszłym roku modą będzie głosowanie tylko dla osób posiadających QR covidowe, także. Także kto wie, czy coś takiego nie nastąpi. Nie będzie jakiejś takiej nieanonimizacji, tylko właśnie odwrotnie, że będziesz miał personalnie bardziej zagłosować. No nie wiem, ja się bym nad tym festiwalem specjalnie nie rozwodził, bo to jest po prostu poniżej jakiejkolwiek, no nie wiem, wartości, czy wolę obejrzeć naprawdę dokument na temat szydełkowania niż...
1: No jest poniżej, tylko że wiesz, tylko na ten dokument o szydełkowaniu poszło tam, nie wiem, paręnaście czy parędziesiąt tysięcy dolarów z prywatnych pieniędzy, które jest spłacane przez ludzi, którzy akurat subskrybują dany pakiet kanałów, a Eurowizja, no to wiesz, no to my się dorzuciliśmy na tego pana Rafała i na cały ten burdel.
3: No, ostatecznie rynek zadecyduje. Zobaczymy, ile zwycięzcy sprzedadzą płyt i czy będą mieć złotą płytę. Także, bo raczej chyba nie słyszałem o tym, żeby jakikolwiek zespół, przynajmniej w tych ostatnich latach, tam Nawet chyba doszło rok czy dwa lata temu, to tak szybko ten czas leci, do tego, że tam jakiś zespół był, który podrobił Abbę, czy coś takiego było, jakaś afera była z tym i wygrali nawet chyba.
1: No ale wiesz, tutaj akurat czasy się zmieniają, dzisiaj już się płyt nie kupuje, dzisiaj mamy Spotify'a.
3: No tak, no z jednej strony masz rację. Nie?
1: Więc, wiesz, więc jako... wymagania do złotej czy platynowej płyty spadły tam, nie wiem, 5- czy 10-krotnie, no i to nie bez powodu, czasy się zmieniają i to nie ma już aż tak dużego znaczenia.
3: No to też prawda, że ja tak patrzę jeszcze tymi kategoriami Oldboya, zresztą mam takie zadanie kupić młodej parze płyty na winylowe na ślub, bo sobie zażyczyli zbieracze, więc te płyty przychodzą do głowy akurat.
0: A powiedz, powiedz jeszcze na koniec, tam, czego ty słuchałeś dawniej? Jakiej muzyki popularnej? No, mowa tylko w tym momencie o muzyce takiej...
3: czego słucham? Aktualnie.
0: Albo czego słuchasz? Ale wiesz, bardziej mi chodzi o takie zespoły popularne. Co jest u ciebie na top liście?
3: Muzyka zagraniczna. No to myślę, że to wszystko, co było popularne w latach 80. Modern Talking do piątej płyty. UM. Była taka grupa. George Michael and the Riddle. Aha. Bardzo fajne utwory. Moim zdaniem do dziś kilka płyt mam. Mniej znanych takich, no to 220 V, grupa heavy metalowa szwedzka, Wow Wow, japońska grupa heavy metalowa, też mało znana, Iron Maiden, co tam jeszcze, Anthrax, Halloween, no tego typu. Z polskiej muzyki Lady Punk, Kombi bardzo lubiłem, mam kilka płyt winylowych, także z elektronicznej Marek Biliński. No z elektronicznej to jeszcze powiem, że Michel Jarre, Vangelis, Kurt Reimann, tak? To takie najbardziej popularne nazwiska.
0: No to całkiem spoko rzeczy. Dobra, Etam, no. Dzięki ci za komentarzyk. No. Trzymaj się.
3: Dzięki, hej.
0: No, tak się śmiałem, że Modern Talking, w sumie jak byłem mały, też słuchałem Modern Talking.
1: No cóż, także możemy podsumować, że poza tym uważam, że Eurowizja powinna zostać zniszczona.
0: Tak patrzę sobie na to, czyje płyty dawniej sprzedawały się rekordowo. No i mamy, wiesz, Rod Stewart, Backstreet Boys. Śmialiśmy się kiedyś z takiego Backstreet Boys, ale jak sobie włączysz te piosenki, które też są takie luźne, łatwe, przyjemne, trochę takie, wiesz, światowe disco polo, to jest na całkiem wysokim poziomie, jeśli to przyrównać do tej dzisiejszej Eurowizji. Bez porównania nawet. To było charakterystyczne, oryginalne, wpadało w ucho, miało jakiś styl, nie? Konkretny. No ale też Bob Dylan świetnie się sprzedawał, no całkiem porządna muzyka, wiesz. Eric Clapton świetnie się sprzedawał. Kto tu jeszcze? Guns N' Roses. No przecież bardzo dobra muzyka Guns N' Roses. To chyba nikt nie powie, że to jakaś tandeta Guns N' Roses na przykład, nie?
1: Guns N' Roses, czyli Guns z róży, tak? To Guns. Technologia kasza.
0: No tak, tak.
1: No tak, to tutaj przede wszystkim muzyka popularna, to nie można tutaj całego popu wrzucić do jednego worka, bo pop można zrobić bardzo dobrze, mimo że to są pewne standardy, są to pewne powtarzalne wzorce, ale tak naprawdę niemalże w każdej muzyce, tak, to definiuje gatunek, pewne powtarzalne wzorce, pewne powtarzalne brzmienia, odpowiednio użyte syntezatory, odpowiednio użyte efekty sprawiają, że odróżniają jakiś pop od heavy metalu, od jakiegoś industrialu, tak? Wobec czego jest to, powtarzalność jest trochę, można powiedzieć, elementem sukcesu, tak? I w momencie, jeżeli spojrzymy za bardzo zanurkujemy w tę powtarzalność i finalnie wyjdzie nam disco polo, ja jestem głęboko wierzący w to, że można zrobić naprawdę całkiem fajną piosenkę disco polo. I że jest to po prostu wykonalne, że to nie będzie kicz, że to w dalszym ciągu będzie pop, w dalszym ciągu będzie disco polo, ale nie będziesz czuł wstydu w momencie, kiedy to odsłuchasz z przyjemnością, tylko że z oczywistych względów nikomu czegoś takiego nie chce się zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wyprodukowanie takiego utworu disco polo to zajmuje ci, powiem szczerze, jakieś, nie wiem, doświadczonemu muzykowi jakieś godzinę, góra? tak? Gdzie w momencie, jeżeli chce, w momencie, kiedy spojrzymy sobie gdzieś dalej, no to może nie na Popnot, bo to jest też trochę mniej pracy, ale jeżeli spojrzymy na jakieś największe dzieła historii muzyki, no to są utwory, które powstawały latami. I to nie dlatego, że ktoś cały czas tam dzień w dzień siedział i się zastanawiał, jak tutaj złączyć jedną nutkę z drugą, ale też między innymi dlatego, że zwyczajnie potrzebował czy to łyka inspiracji, czy łyka czegoś innego, mocniejszego, żeby zrobić to zwyczajnie dobrze. Żeby to wreszcie twoje studio opuściło i żebyś czuł dumę, a nie wstyd i żebyś pamiętał tę... I żebyś pamiętał to, co zrobiłeś. No tutaj można jeszcze przywołać Krzysztofa Krawczyka, który bardzo popowo jechał, tak? Bardzo dużo tych płyt wydał, co też jest tak, co też świadczy trochę o nim, że zapamiętywalnym z jego dzieł jest powiedzmy tam 1%, co najwyżej. No ale kilka tych utworów, które faktycznie dopieścił, okej, one dają radę, one przeszły do historii, one cały czas dzwonią nam w naszej głowie, w naszych uszach i pokazują, że to był właśnie artysta i to odróżnia artystę od rzemieślnika, że mają przynajmniej tych kilka utworów, które nie w kwestii żartu, nie w kwestii memu, ale przejdą zwyczajnie do historii. A współczesna Eurowizja, no za rok będzie Eurowizja, rok temu była Eurowizja, no i tak wiesz, no tak, no było, no jest, no, no przez chwilkę się będziemy jarać, potem się przestaniemy jarać my jako Polacy, nie my jako ty i ja i tutaj nasi słuchacze, bo wątpię, żeby ktoś tutaj wśród nas był wielkim fanem Eurowizji, więc smutno, no ale taki znak czasów.
0: Pojawił się taki głos, że tandeta w opór Krawiec, to odnośnie Guns N' Roses. Nie wiem, jak można uważać Guns N' Roses za tandetę, skoro grał tam jeden z najlepszych gitarzystów wszechczasów, Slash, skoro Axl Rose ma zupełnie niespotykaną barwę głosu, niesamowitą. Te utwory były różnorodne, zawsze były o czymś. Miały fenomenalny klimat. No i to ma być tandeta, to... No, dziwię się trochę, że ktoś może uważać takich Gunsów za tandetę. No, ale... No, a co do Disco Polo, zgodzę się z tobą, że mogą być naprawdę ciekawe te utwory, niektóre Disco Polowe. Przypominałem sobie Szazę ostatnio, wiesz? I wyszło mi, że ona miała naprawdę niezłe teledyski na przykład. Fajne układy choreograficzne, świetnie wymyślone. I niektóre jej piosenki naprawdę... No, są świetne, fajnie się tego słucha, przyjemnie, to taka muzyka, nie wiem, do wódeczki i ogórka przy grillu se puścić, pośmiać się, no wiadomo, że jak jest jakaś imprezka wesoła, to można sobie coś takiego puścić. No zresztą taką Szazę uważa się za jedną z najlepszych reprezentantek tego gatunku właśnie, takiego disco, polo, pop wszechczasów w Polsce. Też ten utwór, nie wiem kto to śpiewa, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, to jest całkiem fajne, przyjemne, znaczy wiecie, ja to oceniam, staram się oceniać tak obiektywnie, nie na podstawie własnych upodobań, tylko tak patrząc z boku trochę, nie na... jak to wypada jako po prostu utwór reprezentujący ten gatunek, no, disco polowy.
1: To znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o kicz, czy balansowanie na pewnej granicy kiczu, to jest coś takiego jak utwory lekkostrawne. Sam mam ogromne zamiłowanie do hard bassu i do happy hardcore, którą każdy spokojnie mógłby nazwać jakąś taką tempą, zwykłą łupanką, tak? I okej, okay, to też jest prawo, żeby nazwać tego jakąś zwykłą turną łupanką, ale z drugiej strony są to utwory, które możesz sobie gdzieś puścić w tle do pracy i które będą ci tylko tam, nie wiem, nadawały jakiś rytm, będzie coś się działo w tych twoich uszach, ale jednocześnie one będą na tyle nieangażujące twoje myśli, że będziesz naprawdę całkiem fajnie je konsumował, a jednocześnie no nie zawsze musisz tutaj zaraz dostawać orgazmu w trzeciej minucie, kiedy Fizdur przejdzie do Def Septy i będziesz musiał tutaj pójść sobie ten zrobić co król chodzi piechotą z wrażenia, jak to bardzo odczułeś i odkryłeś. Pop też ma miejsce w kulturze i pop ma bardzo duże miejsce w kulturze, natomiast można go zrobić dobrze, może to być dopracowane, a może to być tak, wiesz, tak, tutaj się walnąłeś, tak, to poprawisz autotunem, tutaj się walnąłeś w klawiszach, ale to i tak nikt nie zauważy, bo zostało w tonacji. Tutaj ktoś się wywalił o kable i gdzie było automatu perkusyjnego słychać przez pół minuty, no ale to trudno, to powiemy, że to było takie przejście. No i tak się powoli, dzieje ten życia krąg. Także naprawdę jestem bardzo daleki od prześladowania jakiegokolwiek gatunku muzycznego, tylko i wyłącznie, że on się wywodzi z tego gatunku muzycznego. No i chociaż sam nie jestem w stanie wskazać choćby jednego przykładu disco polo, który trzyma ten poziom, który wybił się z tego kiczu i nie tylko siedzi w pamięci, nie tylko właśnie gdzieś tam przeszedł do historii, bo te wszyscy Polacy to jedna rodzina, to tak naprawdę przeszło do historii tylko i wyłącznie dlatego, bo to jest dlatego, że to jest obowiązkowa pozycja na każdym polskim weselu. I tylko i wyłącznie dlatego cały czas to wspominamy.
0: Ale wydaje mi się, że mimo tego całego kiczu, tandety, ten utwór właśnie zespołu Bayerful, dzięki tutaj za przypomnienie, no to on, to jest taki trochę utwór, który Polaków faktycznie łączy, wiesz, i właściwie serwuje nam bardzo pozytywne takie treści, wiesz, dobre wibracje, jakby to można powiedzieć, nie? No bo tak jesteśmy ciągle skłóceni i podzieleni, a tu nagle piosenka, która zachęca nas do tego, żebyśmy trzymali się razem, że jesteśmy wszyscy Polakami. No jakiś taki pozytywny przekaz w tym jest, nie? Fajny, przyjemny. No, nie jestem fanem, ale potrafię docenić, jeśli piosenka nie jest po raz enty o cyckach Jolki i Pindolku i majteczkach w kropeczki, tylko do czegoś tam dobrego nakłania. No spoko, no czemu nie, czemu nie. Może powinniśmy właśnie na taką Eurowizję wysłać zespół disco polo, to by było też totalne zaskoczenie, nie? Tak jak wspomniałeś o tym, żeby wysłać zespół ludowy jakiś Mazowsze. Tam były niektóre naprawdę świetne utwory, na przykład Wyszłabym za dziada, nie? Czy kto to śpiewał? Chyba właśnie, nie wiem, czy Mazowsze, czy... No i coś takiego puścić, no to podobne zaskoczenie by było, gdybyśmy puścili disco polo i mogłoby się okazać, że to jest dla ludzi z zagranicy egzotyka, że to jest fajna egzotyka. Było kiedyś coś takiego, że wysłaliśmy jakieś babcie takie, co śpiewały koko, koko, eurospoko, nie? Nie wiem, nie wiem, co to była za impreza. No ale to też się spodobało, pamiętam.
1: Znaczy wiesz, no to nam przekazano, że to się spodobało. Z tego co wiem, to te babki potem pamiętam, bo to było przy okazji tych Mistrzostw Europy w Polsce i Ukrainie. Natomiast z tego co pamiętam, to te babki trochę tam bliznęły, tak, trochę nabrały kredytów i dwa lata, czy trzy lata po tej imprezie tonęły w długach i gdzieś mi się właśnie świta gdzieś z tyłu głowy jakiś reportaż o tym, że miały wielkie obiecane, prawie tutaj już zakontraktowaną trasę koncertową po całej Europie i gówno z tego wyszło. Więc zostało to trochę przestrzelone i ktoś wykorzystał te biedne starsze panie i no nie oszukujmy się, show biznes jest dziwką i tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że tak właśnie jest. Natomiast co do samego disco polo, tak, czy tego jednoczenia się, no kurde, to też jakieś takie moje osobiste podejście do muzyki, że głos czy treść traktuję po prostu jako kolejny instrument muzyczny. Jeżeli tam jest jakiś przekaz, to weźcie się zajmijcie, nie wiem, poezją albo pisaniem horoskopów albo czymś takim, bo to nie jest do końca miejsce dla muzyki. Dlaczego na Eurowizji na przykład nie ma utworów instrumentalnych? Po prostu dlaczego? Dlaczego nie ma tam, jakby tam nie było miejsca dla nich?
0: Nie pojawili się nigdy artyści typu, nie wiem, Vanessa, jak ona się nazywa, Vanessa May? Ty pamiętasz, taka skrzypaczka, nie?
1: Tak.
0: Ona, to było moim zdaniem świetne i popularne jednocześnie bardzo, bo ona zrobiła furorę na świecie, nie?
1: Dokładnie tak, to znaczy nie wiem jak w Eurowizji, tak? No ale tutaj sam też zaznaczasz, że tutaj przekaz, bo wszyscy Polacy, wiesz co, ja nie chcę się jednoczyć z Polakami pod jakąś piosenką disco polo, tak samo jak nie chcę się jednoczyć z Polakami pod Bogu rodzicą, tak? Bo to, wiesz co, to naprawdę, jeżeli potrzebujemy gównianego disco polo po to, żeby się zintegrować, no to sorry, ja nie chcę takiej integracji.
0: Wiesz co, ja bardziej, nie tyle, żebym to jakoś chwalił, czy coś, tylko tak staram się zrozumieć fenomen tej piosenki, że ona tak chętnie jest śpiewana, bo ludzie czują w niej coś takiego pozytywnego, no i tylko o to mi chodziło, nie? I tyle, no.
1: No nie wiem, nie moja jebajka, no. Może no, tak to podsumuję.
0: No moja też nie, tylko wiesz, rozmawiamy sobie nie o tym, co jest naszą bajką, bo to by była trochę audycja może o innych zespołach, tylko rozmawiamy sobie tak ogólnie o muzyce, o tym, co ludzie lubieją i tak dalej, nie? No, więc możemy wspominać o takich zespołach jak Bayerful, czy Modern Talking, czy też o współczesnych wykonawcach, którzy naprawdę dla mnie to jest, no, zabrzmi może jak jakiś zgorzkniały stary dziad, ale uważam, że jest regres, zdecydowanie. I brakuje takich popularnych wykonawców, nie wiem, jak kiedyś Roxette, nie wiem, czy pamiętasz, takie zespoły. Przecież to była muzyka popularna, tego się słuchało normalnie, nie wiem, na imprezkach, na dyskotece gdzieś, no, sprzedawali dużo płyt, no ale to była w porównaniu do tego, co jest teraz, to była klasa i wydaje mi się, że się cofnęliśmy trochę.
1: Znaczy, wiesz, no jeżeli będziemy patrzyli na festiwale, to być może i tak, ale też mamy, no, też trochę każdemu jego porno, bo komu innemu będzie pasował, dajmy na to, tak o Hemingway, którego osobiście nie trawię ani trochę, komu innemu będzie pasował Mata, komu innemu będzie pasowała Daria Zawiałow, tak? Tutaj mamy naprawdę całe mnóstwo artystów, którym spokojnie moglibyśmy się pochwalić i których my, jako Polacy, z tego, co mówią nam statystyki Spotify'a, tak? Bardzo, bardzo lubimy. I podstawowy błąd, który został popełniony, to jest to, że położył na tym Jacek Kurski i się skończyło jak skończyło, tak? Jak wszystko w tym zaplutym ostatnio kraju, tak? Że tylko krewni i znajomi królika mogą chociaż spróbować gdzieś wyjść dalej, gdzieś wyjść na zewnątrz, gdzieś spróbować dostać trochę tego boostu. Nie, jest tylko Zenek Martyniuk, jest tylko Cleo, jest tylko, nie wiem co tam jeszcze jest na topie w tej chwili, no to są dwóch jedynych artystów takich przepompowanych, aż tak bardzo przepompowanych, że nawet nie chce mi się patrzeć na ich walory artystyczne, dlatego że jeżeli ktoś potrzebuje takiego zapompowania, no to już wiem, że tutaj jest coś nie tak, że to nie jest jakaś taka sława, która wyszła organicznie. Jeżeli nie widzę dajmy na to rocznych statystykach Spotify'a, który daje takie właśnie dane per kraj, jaki wykonawca był najbardziej słuchany, no i choćby właśnie w Polsce to był tak o Hemingway i ten kolej z wąsikiem Podsiadło, tak? Którego też nie lubię, którego też kompletnie nie trawię, ale warsztatowo jest dobry i bardzo się z tego cieszę, że jest ktoś taki i że Polacy to go zwyczajnie lubią. Bez względu na tą całą papkę, którą serwuje nam radio, którą serwuje nam telewizja.
0: Właśnie pomyślałem też o Tako, że takiego Tako można było w sumie wysłać i to by było coś. Nawet lubię. No, dobra, to będziemy chyba kończyli temat Eurowizji. To co, przechodzimy na samolocik?
1: Tak. Leci samolocik. O, jednak nie leci.
0: Panie pilocie, dziura w samolocie, proszę lądować. No tak, no to jest wydarzenie, które się odbiło szerokim echem na całym świecie w sumie. Obecnie czekamy na reakcję Unii Europejskiej i czuję, że to będzie tak samo nijaka jak te utwory na Eurowizji. Wspomniałeś o reakcji Morawieckiego, to bym tutaj nie przesadzał, bo nawet zaskoczył mnie, że zareagował dosyć ostro. Z całą stanowczością potępiam zatrzymanie Romana Protasiewicza przez władze białoruskie po porwaniu samolotu pasażerskiego Ryanaira. To naganny akt terroryzmu państwowego. No, wcale nie było to takie, wiesz, pierdu, no, taka stanowcza dosyć odpowiedź, nie? Tylko pytanie, co za nią pójdzie dalej, ale powiedzmy w ogóle, co się stało, bo może nie wszyscy wiedzą. No, w skrócie, białoruskie KGB właściwie porwało samolot, aby przechwycić białoruskiego opozycjonistę Romana Pratasiewicza, 26-letniego. On leciał sobie samolotem polskich linii, znaczy polskim samolotem linii Ryanair. Pratasiewicz to jest opozycjonista walczący z reżimem Łukaszenki. Robi to między innymi za pomocą kanału na Telegramie. Nie wiedziałem w ogóle, że można mieć kanał na Telegramie, no ale jest jakiś, mają kanał Nexta i tak. Tam wytykają różne rzeczy Łukaszence, na przykład jak był ukrywany pożar elektrowni jądrowej w Ostrowcu jakiś, no to oni tam przekazywali o tym informacje. No i bardzo się nie podoba, jest solą w oku Łukaszenki już od dawna, wydano list gończy nawet za nim. No i teraz leciał sobie samolot i przyszła wiadomość, że bomba jest w samolocie, panie pilocie.
1: Co no dalej? Tak, no i żeby było śmieszniej, informacja ta dotarła już, kiedy ten samolot był bardzo blisko granicy z Litwą i dużo bliżej niż do Mińska. Ten samolot miał do lotniska Wileńskiego, więc żeby czasami pilotowi nie przyszło do głowy polecieć na najbliższe lotnisko, to wysłano myśliwiec, który przechwycił ten samolot, tak żeby przypilnował, żeby na pewno ten pilot zmienił swoją trasę i poleciał na lotnisko do Mińska. Więc no faktycznie tutaj mamy do czynienia z aktem terroru, a z tą reakcją Morawieckiego, no to wiesz, no możemy sobie tutaj... Był kiedyś jakiś taki sketch, nie pamiętam czyj, odnośnie właśnie ONZ-u, który w bardzo też taki zaczepny, agresywny sposób podchodził do okupacji palestyńskich terenów przez Izrael, gdzie no jeżeli natychmiast nie przestaniecie zabijać palestyńskie dzieci, to wtedy będziemy musieli wystosować notę dyplomatyczną. Jeżeli ją zignorujecie, to wtedy napiszemy pismo, w którym napiszemy, jak bardzo jesteśmy zrozpaczeni waszą postawą, a jeżeli to pismo nie zadziała, to wówczas zrobimy konferencję prasową. I to jest takie, wiesz, i to jest takie gadanie, moment, w którym naprawdę powinniśmy, nie wiem, zacząć naprawdę przesuwać wojska, tak? Czy to, żeby postraszyć, czy to, żeby faktycznie te wojska na coś się przydały? A tak to siedzimy z tą ręką w nocniku, tak samo jak nie odzyskaliśmy wraku smoleńskiego przez 11 lat już przecież, tak? Tak samo tutaj no potulnie dopowiemy, jak bardzo jesteśmy zrozpaczeni, a Łukaszenko, ten jeden terrorysta, będzie siedział, no i co? No i jak bardzo zrozpaczeni jesteście. I nagle się okazuje, że wiesz, że jeżeli każdy z nas, bo to pamiętaj, że Roman Protasiewicz ma azyl polityczny w Polsce, tak? I jeszcze Morawiecki zaznaczył coś takiego, że według pewnych, że wie, że ten, że Protasiewicz jest bezpieczny i tak bardzo zapewnił, no to tak można pomyśleć, że nasz kontrwywiad daje sobie całkiem niezłą robotę, a sobie dzisiaj dosłownie chwilkę przed nocnym markiem czytam, że matka Protasiewicza przekazała, że jest w szpitalu w stanie, że młody, 26-letni chłopak jest w stanie krytycznym z powodu choroby serca. Tak nagle, tak? Już tutaj, wiesz, wczoraj sobie czytam, dopiero co sobie leciał, a teraz jest w stanie krytycznym, bo mu serce wysiada.
0: Coś często na serce umierają różni niewygodni, nie? Albo na raka, albo na serce. No, to jest właściwie Raman, nie Roman, tylko Raman Pratasiewicz. No i on w 2019 przeniósł się do Polski w obawie przed represjami, gdzie według niektórych źródeł dostał ten azyl polityczny, ale gdzieś indziej znalazłem informację, że jednak nie, że na Litwie tak, ma status azylanta, uchodźcy, a w Polsce to tak jak zwykle, nie wiadomo, nie, do końca, czy ma, czy nie ma. Jedni piszą, że ma, drudzy, że nie ma. Faktycznie miał mieć tak czy siak parasol ochronny polskich służb, ale polskie ABW to chyba zareagowało. Tam w ogóle w samolocie był tak, byli agenci prawdopodobnie rosyjscy, białoruscy, amerykańscy, ponieważ amerykański wywiad miał jakoś wspomagać tą ochronę, i litewski. Przyszło sobie białoruskie KGB, weszło w końcu do tego samolotu, jak lądował po tej ściemie z bombą w Mińsku. Aresztowali 4 lub 5 osób. Na pewno była wśród tych osób wytarganych z samolotu dziewczyna Pratasiewicza też. No i co? Nikt nie oponował żadnej zadymy? Takich mamy twardzieli w tych służbach. No znowu Polska się jawi jako kraj silny wobec słabych, nie? A jak trzeba faktycznie się wykazać jakąś asertywnością, odwagą, to miękkie faje, nie? I ciekawe, jak reagowali ci polscy agenci tam, jak byli. Ej, zostawcie go, co? A oni tam... Cio! Morda, jop twoją mać, morda!
1: Orzeł do gniazda, orzeł do gniazda, parasol ochronny otworzył się w dupie, orzeł do gniazda.
0: No i tak znowu żałośnie.
1: Tutaj osoby bardzo mądrą rzecz piszą, krótka piłka, Polska i Irlandia powinny pojmać dyplomatów białoruskich. Nie wydalić, tylko ich pojmać.
0: Ja gdybym był jakimś prezydentem, to bym ogłosił, że do czasu wyjaśnienia sprawy, że znaczy ogłosiłbym, że to jest akt terroryzmu i że nie możemy pozwolić na dalsze tego typu akcje, na jakieś mordowanie ludzi w naszym kraju przez obce służby, bo takie też się rzeczy zdarzają w różnych krajach. Te wywiady właśnie rosyjski, białoruski, tego typu kraje, to oni się nie certolą, nie? Wysyłają jakiegoś zabójcę, agenta, on tam kogoś odstrzeliwuje, zatruwa. W ogóle się nie certolą, a nasi to tacy jacyś cisi, takie miękkie fajeczki. Ja bym tutaj stanowczo zareagował. Z Białorusią nas nie łączą chyba jakieś wielkie umowy handlowe, niewielka strata. Ogłosiłbym, że zrywamy jakąkolwiek współpracę, żadnego handlu, blokujemy cały import z Białorusi do czasu wyjaśnienia i trzeba takiej stanowczej reakcji, bo tak to oni sobie myślą, że im wszystko wolno. Chociaż nie brakuje w Polsce głosów, patrzyłem na komentarze i ludzie często są za reżimem Łukaszenki, traktują, wiesz, mi się wydaje, że to jest sytuacja, w której wszystkim imponuje silny po prostu gracz, nie? No wiesz, wojskowego MiG-29 wysłali, no, robi to wrażenie, nie? Leci uzbrojony MiG, agenci wchodzą, przechytrzają naszych i amerykańskich i litewskich agentów, wszystkich mają w dupie, biorą co chcą i ktoś taki budzi jakiś tam respekt, a słabeusz nigdy nie będzie imponował. I tak u nas w zasadzie 30% społeczeństwa to jest za taką dyktaturą trochę. No głosują na PiS, który gdzieś tam oscyluje między demokracją a rządem takim autorytarnym, nie? Który też się posuwa, a to do szpiegowania opozycji, nagrywania, utrudniania. No jakby nie było, media publiczne są zawłaszczone przez obecną władzę i szczują, i koloryzują, i kłamią, i atakują tych, co trzeba, więc trochę mamy też taką sytuację a la Białoruś, w sumie tak połowicznie, nie?
1: No wiesz, no tutaj aż tak bardzo do takich problemów nie dochodzi, bo zauważ, że jeżeli dajmy na to, ten pilot by się postawił i stwierdził, że jednak chce dolecieć do Wilna, no to wówczas tam setka z groszami osób mogłaby zwyczajnie umrzeć, zginąć w wypadku tak zwanej katastrofy lotniczej, tak? I to jest ten problem, że wiesz, możemy tutaj to podziwiać, może nam to imponować, ale w sytuacji, kiedy my się znajdziemy w złym miejscu, w nieodpowiednim czasie i na przykład będziemy sobie jechali autostradą, a przed nami jakiś Mercedes po prostu eksploduje i zmiażdży nam nasz samochód z naszą rodziną, z naszą żoną, z naszymi dziećmi, z naszymi kotami, no to wtedy będziemy trochę inaczej śpiewać, tak? I doszło do sytuacji naprawdę karygodnej, doszło do sytuacji terrorystycznej. Tutaj to mi się zaznacza pytanie, czy Polsce warto stawać przed szereg i wywoływać konflikt z Białorusią, czy lepiej poczekać na Stany i Unię Europejską. No wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że my w pewien sposób zagwarantowaliśmy to bezpieczeństwo. No według mojej wiedzy ten azyl polityczny był jednak temu panu udzielony, a jedyną jego winą to jest to, że właśnie miał ten kanał Nexta, ten kanał, o którego istnieniu dowiedziałem się w momencie, kiedy zaczęły się zamieszki po ostatnich wyborach, sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi, gdzie dzięki właśnie temu kanałowi, dzięki wielu bardzo cwanym ludziom, którzy byli w stanie w momencie odcięcia rządowego odcięcia internetu, trochę z tego internetu korzystać, tak, żeby pokazać nam, co tam naprawdę się dzieje, że setki tysięcy ludzi wyszły na ulicę, że milicja strzela do tych ludzi, że milicja tych ludzi pałuje, że milicja zamyka ich w aresztach, że milicja tam bije, gwałci, przypala i kolesiowi teraz grozi, jak się okazuje, kara śmierci ze względu na bardzo skomplikowane, właśnie zmienione niedawno prawo białoruskie. Że koleś, tak, 26-latek, który po prostu jedynym jego grzechem było to, że puszczał informacje dalej, tak, że robił mniej więcej coś takiego jak my, zrobił sobie, wiesz, no kanał informacyjny, gdzie zbierał nawet, wiesz, no więcej, tak, bo tam zbierał od ludzi, tak, materiały wideo opatrzone jakimś komentarzem, zbierał wywiady i tak dalej, w końcu wyszło, kto za tym stoi i się na niego zwyczajnie uwzięli i to jest jego jedyna wina, pokazywał jak jest. I sobie wyobraźcie, że no każdy z was, tak, dajmy na to, nie wiem, widzicie, że w waszym samorządzie czy w waszej gminie robią się jakieś krzywe akcje, no i zaczynacie upubliczniać, nie wiem, nagrania z sesji Rady Miejskiej, czy jakieś nagrania z waszego domowego monitoringu, czy gdzieś tam z partyzanta nagrany coś telefonem komórkowym, no i zatrzymuje ktoś was, nie wiem, na autostradzie czy w samolocie, zabiera was z waszą całą rodziną i grozi wam kara śmierci. Grozi wam czapa.
0: No, niby mówi się o 15 latach więzienia, ale bardzo łatwo rozszerzyć te oskarżenia i faktycznie wtedy wystarczy, że mu jeszcze coś tam dołożą i może być faktycznie kara śmierci. Po reżimie można się wszystkiego spodziewać. No, Łukaszenka sobie tak rządzi bardzo lekką rączką może wydawać takie wyroki i nikt nie zaprotestuje. No więcej jest takich krajów, w których nie ma praktycznie miejsca na jakąkolwiek opozycję, czy to Korea Północna, czy Chiny, albo Arabia Saudyjska, gdzie jakakolwiek opozycja jest po prostu nielegalna. No, ja to też widzę, przypuszczam, że u nas się sporo takich osób znajdzie, które powiedzą, że Łukaszenka jest bardzo spoko, że to w dobrym kierunku właśnie idą jego rządy, że, bo takich opozycjonistów, o jakich właśnie dzisiaj mówimy, typu Pratasiewicz, to postrzega się ich czasami jako takie, wiesz, jakieś biedronie, lemparty, które chcą nam tutaj pod przykrywką homo LGBT wprowadzić jakieś obce tutaj wpływy nam tu wpuścić i doprowadzić do sytuacji, że się wszystko wyprzeda, że ktoś inny będzie tu za nas decydował. Wiesz, o co chodzi, o jakie myślenie, nie? Że źle się postrzega takich opozycjonistów teraz. Widziałem bardzo dużo komentarzy, gdzie ludzie pisali, że bardzo dobrze, czapa dla takiego szkodnika i nie chcemy tu żadnych homosiów, lewaków i innych emo, eko, fajfusów, bo to są szkodniki, którzy nam tu wprowadzają degrengoladę, zboczenie, a tak naprawdę chodzi, żeby tutaj odebrać, wiesz, suwerenność, wpuścić tutaj jakieś obce siły, wszystko, a takiego Łukaszenkę się postrzega jako takiego, no, swego rodzaju strażnika tej suwerenności, który blokuje różne głupie dyrektywy, których oczekuje świat, nie? Współczesne, różne takie, no właśnie, rzekomo rozwinięte kraje, gdzie, no, które się chylą ku upadkowi tak naprawdę, a Białoruś to jest siła, to tam masz zdrową żywność, masz, nie ma miejsca dla żadnych awanturników. Ludziom to imponuje w jakiś sposób, no.
1: No właśnie, jedyny sposób, w jaki jestem sobie w stanie wyobrazić, że im to imponuje, to tylko i wyłącznie działalność ruskich farm troli, bo coś takiego bardzo widać. Zauważ, że takie wychwalanie Łukaszenki faktycznie widać, czy to właśnie w szurskich kręgach, czy w kręgach Konfederacji, gdzie jest to, gdzie to naprawdę tak śmierdzi ruską onucą, że ciężko tutaj nawet powiedzieć. Nawet tutaj adwokat na czacie tutaj też się rzuca. Mainstream gada, że Łukaszenko zły, więc jest zły. No to jak mainstream będzie gadał, że woda jest mokra, to wiesz, no to będziesz się tutaj rzucał, że sucha, że woda jest sucha, tak? No Łukaszenko jest mordercą i to takim bezczelnym mordercą, który nie zabija ludzi dla, nie wiem, dla jakichś wyższych celów, tylko jest gotów zabić człowieka tylko i wyłącznie dlatego, że ten człowiek nawet nie tyle go rozpracowywał, tak? I się przyglądał jego pałacom, jego posiadłościom, jego obrazom w złotych ramkach, ale tylko i wyłącznie dlatego, że pokazywał, że na ulicach Mińska ludzie dostają w pierdol tylko i wyłącznie dlatego, że wyszli i protestowali. Dostają czy to granatami, czy dostają pałami, czy to są właśnie wywiezieni i gwałceni butelkami, bo takie rzeczy też miały miejsce. No kolejny super, super antysystemowiec. Ja go popieram, jedyny polityk, który Polskę traktuje poważnie. No to naprawdę, to jest mniej więcej poziom Putina, tak? To jest morderca tak w białych rękawiczkach, który się będzie uśmiechał, tylko taki trochę bardziej wieśniak i trochę mniej chłodny, trochę mniej cyniczny, taki trochę bardziej bezpośredni. Więc fajnie jest sobie mówić, że to jest takie gdzieś tam obok, że to się dzieje zupełnie, nie ma z nami żadnego związku, ale słuchajcie, no naprawdę bardzo łatwo sobie to przerzucić na to, że my kiedyś też będziemy lecieli takim samolotem, albo będziemy jechali tramwajem z jakimś właśnie opozycjonistą. No i ten tramwaj może na przykład mieć bardzo poważny wypadek, w którym stanie się coś złego nam albo naszej rodzinie i to już jest pewne przekroczenie granic, bo zauważcie, że to nie było tylko gdzieś pojmanie tego typa, gdzieś tam

0: adwokat, który no właśnie takie ma poglądy, jak też Etam, znowu pisze o pudle rezonansowym. Ja nie wiem, to dla adwokata zawsze jak powiemy coś, z czym on się nie zgadza, to mi często tak zarzucał kiedyś, że o, pudło rezonansowe się naczytał, jakiejś wyborczej czy coś. Czy ja nie mam prawa do poglądów swoich innych niż twoje i nie będę tym pudłem, rozumiem, jak będę mówił to, co tam tobie w duszy gra, tak? Zresztą tu się nawet nie wypowiadam jakoś po stronie tej czy tamtej. Też widzę, że wiele krajów uznawanych za demokratyczne, cywilizowane, posuwa się do takich samych kroków, tylko to wszystko jest trochę upudrowane. Dlaczego nikt nie potępia USA, gdzie wiele lat bez wyroku trzymano ludzi w Guantanamo i ich też dręczono, przecież wyciekły te różne nagrania, gdzie traktowano tych więźniów tak, jak mogliby traktować równie dobrze Rosjanie w jakimś ruskim pierdlu, nie? Gwałcić tam i bić kogoś. To samo było. Też upokarzano tych ludzi. Jakieś psy się na nich rzucały. To było dokładnie to samo. Też bez wyroków. Tylko, że USA rzadziej się potępia, no bo ludzie ulegają takiej jakiejś propagandzie i tej całej otoczce, że USA to, wiesz, to jest fajny kraj, yeah, USA, okej, okay. No i to jest USA.
1: USA przede wszystkim dużo lepiej inwestuje w to, żeby ukryć daną rzecz, tak samo jak było z zabójstwem Andrzeja Lepera. Nie boję się użyć tego słowa, tak? Gdzie jednak to rusztowanie, które jeszcze tam stało przez kilka tygodni, tak? Te wszystkie dziwne okoliczności, które wówczas się zdarzyły i dziwne zainteresowanie CIA z tym związane, no i tutaj nikt o tym nie mówi, tak? Tylko, że nikt wówczas nie mówił w momencie, kiedy wyszło to, że w Kiejkutach faktycznie wykryto, że było takie więzienie CIA, że ono tam istniało i tam przywozili talibów, że faktycznie ich tam przesłuchiwano i robili z nimi dokładnie to samo, co w Guantanamo, to nikt nie powiedział, ale wiesz co, to jest zajebisty pokaz siły, bo im to się należało, bo oni są silni i w ogóle fajni. A to, co się dzieje właśnie, że tutaj jest tutaj praktycznie za naszą miedzą, to mnie przeraża, tak? Bo takie USA, no to jeszcze pół biedy, tak? No raczej mamy z USA stosunki, może nie powiem, że dobre, ale stosunki mamy na tyle dalekie, że nie jesteśmy krajem atrakcyjnym terrorystycznie dla USA, a dla takiej Białorusi już dużo, dużo, dużo bardziej.
0: No, mnie drażni takie mówienie, że pudło rezonansowe. Słuchajcie, mało jest takich mediów jak Nocne Radio, gdzie się przedstawia różne punkty widzenia, gdzie prowadzący się ze sobą często nie zgadzają i gdzie naprawdę staramy się jakoś szczerze wam mówić, co myślimy, a nie realizujemy tu jakiejś linii programowej. I nam zarzucać, że pudło rezonansowe, no to bardzo nie fair jest, naprawdę.
1: No, tym bardziej śmieszne jest, że zarzuca pudło rezonansowe ktoś, kto ślepo powtarza to, co mówią korwiniści, jacyś tam konfederaci i szury od roli. To naprawdę, to się zastanów, kto tutaj jest pudłem rezonansowym.
0: Cali to jest trzecie co do wielkości kolumbijskie miasto i tam z kolei organizacje broniące praw człowieka sygnalizują zaginięcie tylko w tym mieście 150 osób związanych z opozycją. Po prostu byli i znikli, nie? Jest dużo miejsc na świecie, gdzie władza bardzo brutalnie się rozprawia ze wszystkimi, którzy są jakoś tam w opozycji, wytykają pewne nadużycia, błędy, ukrywanie czegoś. No niestety nie wygląda to najlepiej, ale też można zadać sobie pytanie. No jedni robią to otwarcie dosyć i się po prostu nie patyczkują, jak to się mówi, a inni robią podobne rzeczy, tylko po prostu po cichutku i tuszują i wpływają na jakoś tam na media, żeby to przedstawić troszkę inaczej. I to tak się różni to bardzo.
1: No, mimo wszystko, wiesz, przemoc jest przemocą, tak? Nieważne w jaką skórkę to przybierze, w jaki frak się nie ubierze, morderstwo jest morderstwem, no i Łukaszenka jest mordercą, tak? Putin jest mordercą, a my, Polacy, tutaj tak sobie siedzimy i mamy ten konflikt praktycznie za miedzą. Jesteśmy w tym momencie już zaangażowani w ten konflikt, no i do

0: przeproszeniem, ale jak pokorne pizdeczki będziemy sobie siedzieć na dupie i mówić ojejku, no bo nam bardzo przykro i tutaj poprosimy naszych braci wyższych, żeby nam za nas rozwiązali ten problem. Nie, to jest akt terroru wobec samolotu zarejestrowanego w Polsce, więc ma to ogromne znaczenie. Więc jeżeli już mielibyśmy się do czegokolwiek przymilać, no to pogadać z NATO i zrobić sobie przy granicy białoruskiej jakieś ćwiczenia wojskowe.
1: Też jestem tego zdania, że nie wolno dać sobie w kaszę dmuchać, bo to jest wizerunkowa w tej chwili sprawa. Jeśli nasza reakcja będzie stonowana, nic nie zasygnalizujemy głośno i wyraźnie, że jesteśmy oburzeni jako kraj tutaj, jak nasi reprezentanci nie hukną, to następnym razem zaczną nam odstrzeliwać na ulicach naszych jakichś opozycjonistów, którzy chcieli się tu

No, ciekawe rzeczy się tu dzieją. Nie wiem, czy nie ma jakiejś awarii. Bo skąd tutaj komunikaty jeden za drugim, że połączenie udane, udane, udane, to coś tam walczy, walczy o połączenie. Witam, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, albo dzień dobry, w zależności od tego, pod jaką szerokością geograficzną słucha dany słuchacz, względnie słuchaczka. No, standardowa audycja piątkowa, luźnogadkowa. No, ostatnio była niestandardowa. Albo jak niektórzy wolą, standardowa przez ty. Tak, niektórzy tak piszą. Przez ty, standard. No, parę rzeczy przygotowałem. Mam tutaj jeden ciekawy temacik. Mam też drugi ciekawy temacik. I test dla nocników. Też ciekawy. Dla odmiany też ciekawy. Ale czekam trochę, aż się ludzie jeszcze zbiorą. Parę osób już sobie chyba przełączyło na radyjko. No właśnie. Naprawienie radyjka, streama radiowego. Checked. Filmik z działek. Checked. Audycja o sokach. Checked. Teraz będzie mi Tomu pisał o... A gdzie audycja rowerowa? Na to też przyjdzie czas. Na to też przyjdzie czas. O, rak mózgu. To ostatnio popularne słowo. Rak mózgu. No, coś takiego chyba, czegoś takiego komuś życzyłem ostatnio. To bardzo brzydkie, nie wolno nikomu życzyć takich rzeczy. To jedna z najgorszych śmierci ponoć. No, nieładnie bardzo. W ogóle coś tam wykrzykiwałem, pamiętam, awanturowałem się na antenie. Dobrze, że już nie ma tej audycji, skasowałem bezpowrotnie. No, nie wrzucam tego nawet nigdzie... Nie ukrywam, nie wrzucam do żadnego premium. Co to za premium? W ogóle wrzucanie czegoś takiego to premium, nie? Ktoś przyjdzie, o, zobaczę sobie, co to za cudo, to nocne radyjko. Najlepsze rzeczy pewnie mają w premium. Takie delikutasy najlepsze. A, włączę sobie na przykład tą. A tam takie rzeczy. Nie bardzo nawet, nie wszystko pamiętam, co tam gadałem, ale cóż, no, bywa i tak. Bywa i tak. To... Właściwie to, co szumnie nazywam radiem, to właściwie taki audioblog, a nie żadne radio. No ale to tak trzeba trochę ponapinać mięśnie. Niektórzy, co nadają u siebie w domu i tam znikają raz na jakiś czas, żeby dorzucić do pieca i pies im tam szczeka w tle i kury gdaczą i stara woła na obiad, to nazywają się telewizją na przykład, nie? Czemu nie? No, wiadomo, trzeba się trochę poreklamować, trzeba się jakoś przedstawić fajnie, no, tak, no. Rak mózgu się zmartwił tutaj. Nie życzycie sobie mnie? No, z całym szacunkiem, ale odejdź od nas, nie chcemy ciebie, raku mózgu. Do tej pory delicje były zawsze w premium. No w zasadzie tak, znalazło się tam parę też takich rzeczy, które ciężko nazwać delicjami, pewnie. Ale może to były rzeczy po prostu ciekawe i zaskakujące. No ale pewnie też znalazły się takie, które po prostu ciężko było zostawić gdzieś na widoku, bo były zbyt ciekawe i zbyt oryginalne, nietypowe i tak dalej. No, patrzę sobie też jednym okiem, jedno oko na Maroko. Patrzę sobie, co też się dzieje na naszym Discordzie. Linka z zaproszeniem możecie znaleźć w opisie audycji. Jest tam też link do donajcików, jakby ktoś na przykład poczuł się zobligowany, żeby tutaj rzucić 5 zł, to znaczy 5 zł to nie bardzo.

0: bardzo, bo jest od 10, już od jakiegoś czasu. No i ustał trolling, widzicie, czyli działa. Krawiec, mogę tą audycję umieścić u siebie na kanale? A pewnie, że tak, a czemu nie? Ale masz na myśli tą, która jest teraz? To jeszcze nawet nie wiesz, czy będzie ciekawa, czy będzie tego warta. No, chyba, że masz na myśli tą ostatnią pijacką, gdzie już na starcie byłem pijany. Rzadko to się zdarza, naprawdę rzadko, że już na dzień dobry jestem pijany. Czasami się zdarza, że w środku, a jeszcze częściej, że pod koniec, ale to i tak nie za często. Ale taka audycja, gdzie już się witam podpity, to rzadko. No ale dzisiaj trzeźwiutki, świeży, rześki, owocowy. No i czekam jeszcze, aż się zbierze tak z 30 osób i zrobię wam taki szybki teścik, czy się nadajecie do słuchania nocnego radia.
1: Zaliczka 10 zł na kolejny film studia Krawic Productions, a sezon rowerowy właśnie się rozpoczyna.
0: A takie buty. No, chciałem powiedzieć już spasiba, ale to lepiej nie. Po prostu dziękuję. Tak, po prostu. Dzięki. No i zaliczka na następną produkcję. No, ciekawe. No, czyli zaliczka, czyli potem będzie coś więcej jeszcze. To zachęcające, faktycznie. No, przyznam, że potrzeba mnie trochę zachęcił, bo się założył, czy wrzucę w ten film właśnie o z działek. No, także i jeszcze oprócz standardowych sponsorów, w tym na przykład Kasi, która się do mnie odezwała jeszcze przed audycją tutaj, pisała, że fajne, że całkiem spoko, no to on też jakby się dorzucił do tego, bo tak to trochę pchnęło, bo jakbym miał stracić stówę, wiecie, mieć stówę, a nie mieć stówy, to już 2 stówy, nie? Bart Łom Jej Ryb Pła TV. No, wiecie co, nie wiem, czy pochwalam takie naigrywanie się z cudzych pseudonimów i takie przerabianie sobie cudzego imienia i nazwiska. A to ostatnio coraz częściej tu widzę, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, dziś oczywiście nie zabraknie tematu Rosji i Ukrainy też, ale chciałbym też poruszyć z wami taki temat, o który zahaczyłem dziś na portalu Inne Medium. Bardzo ciekawa koncepcja o tym, że nasz wszechświat bardzo przypomina mózg, tylko w innej skali. No ale to taki temat, nic nowego, tak? Już myślę, że w nocnym radiu o tym było, ale chciałbym o to zahaczyć jeszcze raz. Jak wam się te tematy nie spodobają, to mam właśnie teścik, który już wam zrobię za chwilę. To będzie taki quiz, co wam się bardziej podoba, co wam bardziej odpowiada z rzeczy, które wam pokażę na ekranie. A później to wiadomo, wszelkie tematy dozwolone, nie wiem, możemy sobie nawet o szkolnej porozmawiać. I mogę wam streścić, co tam się dzieje. I czy Krzysztof Kononowicz zostanie patronem honorowym Choroszczy i takie rzeczy. A jak coś, to mam jeszcze tu w folderze różne tematy. Możemy o Marcinie Najmanie porozmawiać nawet. Możemy porozmawiać... O Chinach, o Rosji,
1: Kasia,
0: o Stanach, o wszystkim.
1: 25 zł.
0: No proszę.
1: Na rozgrzewkę, żeby lepiej się gadało. Nocniki nie słuchamy na krzywy ryj.
0: Skąd w ogóle... Dzięki, Kasia. Kasia jest chyba przy Kasie. Kasiasta Kasia. Dobra, nie mówię tak, bo ostatnio jak powiedziałem o Macie, że nazwałem go burżujem, to się prawie że obraził. No więc to u nas w Polsce to jest inwektywa. Nie wolno o kimś mówić, że jest zamożny, że jest dziany, bo to jest taki trochę temat tabu. To już lepiej powiedzieć do kogoś ty biedaku, to jest mniej obraźliwe. Ty biedaku. No. Siema, siema, ludzie się schodzą, już prawie 30 osób. No, jak dojdziecie do 30, no, łącznie tutaj ze słuchaczami na radiu to już w sumie jest, ale mnie interesują youtubersi. Także czekam jeszcze na dwie osoby, kochani, czy będą jeszcze dwie osoby? Na pewno będą. No, ludzie się tak schodzą, że w połowie audycji będzie 50, pod koniec 100, no bo konkurencja nadaje też. Konkurencja ostatnio się wycwaniła i nadaje o godzinę wcześniej na przykład niż ja. To ja muszę jeszcze wcześniej, aż w końcu skończymy na nadawaniu o 7 rano, jak dawno temu w PRL-u, audycja dla rolników. To nawet o 5 chyba było. Audycja dla rolników. To były ciekawe rzeczy. O nawozach, o trzodzie chlewnej, o paszach, no, o tym, co, na co właśnie jest sezon, co tam trzeba sadzić. Takie tematy były. No, dobra, coś tak się wolno zbieracie, więc zacznę już ten quiz, bo już nie chcę tak przeciągać. Mógłbym spróbować metody tak trochę ponadawać jak Enki na przykład i mówić po prostu trochę wolniej. Przedstawić się na początku, zareklamować tutaj, zaprosić, podziękować i to by mi zeszło z 20 minut, a tak to od razu. To, dzień dobry, cześć, tu się macie. Wiecie co, miałem w sumie nie odbierać telefonów, ale taki wyjątkowy gość, Etam, od razu cię, Etam, słuchaj, ci coś powiem, bo coś chyba odkryłem, wiem skąd twoje problemy z zębami. Pamiętam film, jak naprawiałeś blender i ty tam ściągałeś izolację z kabli zębami, to może ty se wtedy zaszkodziłeś?
2: Nie. Kochany, nożyczki wziąłem i nożyczkami ściągałem, jak porządny elektryk.
0: Przecież pamiętam, że zębami to ściągałeś, odrywałeś, aż się nawet dziwiłem, bo ja to sobie zapalniczką przypalałem, izolację plastikową zapalniczką sobie przypalałem, nie znasz tego sposobu i po prostu paznokciem zrywasz szybciutko.
2: To też. Można też na nożyczki, bierzesz centymetr dalej, nacinasz delikatnie, tak przesuwając wzdłuż ostrza i paznokciem ściągnąć. Tylko szkoda paznokci, bo potem się takie robią, wiesz, takie potorturowane na krawędziach, nie? Ja sobie leżę właśnie w łóżku, zgadłeś, po dentyście właśnie. Dzisiaj miałem niezłą przygodę, nie wiem, czy będzie w smak opowiadać, ale skoro gadki są luźne, to może opowiem, bo gdybym dzisiaj nie poszedł do dentysty, to bym prawdopodobnie w szpitalu wylądował, a w najlepszym razie na pogotowiu dentystycznym. No cóż, moja przygoda, moje przygody właściwie, bo to trzeba powiedzieć już 1,5 miesiąca trwa od początku lutego, przekonują mnie do tego, że jednak barterowe układy dentystyczne nie są najlepsze, bo zdjęcie, jakie robiłem na samym początku, czyli zaraz po wyrwaniu zęba, powinno było dać mojemu panu dentyście, nie będę go tutaj może ganił, może nie zauważył po prostu, ale dać do myślenia, dlaczego po ekstrakcji zęba nie chce się goić rana przez tak długi czas, już prawie 1,5 miesiąca, prawie już mamy przecież połowę marca, nie? No jedna z pań dentystek kilka dni temu odkryła, że siedział tam fragment nieusuniętego zęba i już traktował to organizm jako ciało obce. Także wyrwała, na szczęście sam do tego doszedłem, bo mam dostęp do tego zdjęcia i też potrafię, że tak powiem, językiem badać okolice, więc udało się, ale dzisiaj trafiłem z czymś dużo gorszym. Otóż znienacka mój najpoważniejszy problem, czyli jedynka, siekacz króliczy, jak go tak nazywam, czy zającowy, po prostu się tak odezwał, że no, moja górna krawędź zębów dostała opuchlizny, którą można porównać, abyś sobie wsadził między, jak dziecko, czasami gumę do rzucia albo papryczkę, czyli między wargę a krawędź zębów. Po prostu zrobiła mi się taka oponka. I to była bardzo poważna sprawa, bo to było po prostu potężne, ropne zapalenie dziąsła, nie? Które już się rozchodziło aż do nosa. No i miałem dzisiaj wyciskanie tego pryszcza. Coś okropnego, nie polecam nikomu. takiego zabiegu po prostu, bo tego się nie da w żaden sposób znieczulić, a wbijają ci końską taką, no końską to może przesadzę, ale wielkości słomki, igłę, przez którą to wszystko musi się, że tak powiem, wysączyć. I do tego uciskają. Pani doktor to zrobiła dość fachowo, ale bolą mnie teraz już nie tylko ten ząb właściwy, ale wszystkie obok od tego wyciskania.
0: No, nadzieję, straszne rzeczy, straszne rzeczy. No trochę, no ale to wiesz, no nic to ludzkie nie jest nam obce. No, a to, co na ekranie teraz zobaczyliście, to zrobiłem taki znaczek, to jest może właśnie odpowiedź na pytanie Big Stana, co myślę o kanale 12 kilogramów szabli. No, to tak a propos, to... No, dobra. Słuchajcie, w zasadzie już jest wymagana ilość osób, żebym zrobił ten test, ale jeszcze chciałbym sobie pogawędzić chwilę z Etamem. No to co, to w rezultacie będziesz miał zrobione te zęby, czy co?
2: Mówiąc szczerze, to nie wiem. Przechwałki pana dentysty, że moja jedynka obok, która kosztowała, przypomnę, 2,690 przy bardzo podobnej na silniu bólu, także i też podejrzewam podobnej potrzebie operacji, czyli wyczyszczenia kanału numer jeden, bo tylko taki kanał istnieje w tym zębie. No, te przechwałki troszeczkę się już rozmijają z prawdą, ponieważ na trzech wizytach, które już miałem w ciągu tego tygodnia odnośnie tej jedyneczki mojej, moje fundusze, które, że tak powiem, zalega, stopniały o 800 zł. Także już się zbliżamy powoli do tej niebezpiecznej granicy 1000, a za chwilę ja będę musiał już wyciągać z własnego portfela, bo już mi nie starczy po prostu. Obawiam się, nie chcę nikogo tutaj o nieuczciwość podejrzewać, bo człowieka znam dość długo, ale mam takie jakieś przemożne wrażenie, że wszystko jest robione tak, żeby trwało jak najdłużej. I to mnie trochę wkurza, bo jest to okupione potwornym bólem. Ja jestem od półtora miesiąca po prostu obolały. I to w tym najgorszym miejscu, gdzie się je.
0: A mogę zdradzić twoje plany odnośnie zębów, o których mi powiedziałeś na priwa? Jakie
2: tak.
0: rzeczy rozważasz? No słuchajcie, Etam, jako że się zna, to taki człowiek renesansu na wielu sprawach, to rozważa, żeby sobie na przykład sam wyrwać jedyneczkę. W ogóle jak też... nie był do końca zadowolony tam z praktykantów i tak dalej, więc podjął decyzję, że będzie instruował, jak to, co trzeba tam robić, co wyrwać, co upiłować, jak to wyjąć, prawda, co tam zawinąć, korzeń i tak dalej. Etam po prostu się na wielu sprawach zna. No i o ile Ewie Lipce samodzielne wyrwanie sobie zębów jakoś nie do końca wyszło, bo to ciężko tak złapać, nie wiadomo, czy to trzymamy tego, czy coś, to Etam po prostu sobie weźmie kombinerki, nawet nie będzie kupował takich fachowych narzędzi jak Ewa, tylko jakieś tam kombinerki z szuflady wyjmie i sobie tą jedynkę. Etam twierdzi, że jedynkę to najprościej sobie wyrwać, bo to jest jeden kanał, coś takiego mówiłeś, tak?
2: Tak, znaczy on nie zostanie raczej w środku, a rwiesz no z przodu, tylko musi ci ktoś głowę przytrzymać, nie? Żeby, albo samemu sobie przytrzymać, a ktoś żeby ciągnął, żeby wiesz, bo sam możesz, jak zaboli to tego, no ale ja mam, jak mówię, i plastery morfinowe i mam morfinę w postaci 3 bodaj miligramów w takim malusieńkim zastrzyczku przygotowaną, więc no jestem spokojny, tylko właśnie wolałbym, żeby to jednak ktoś pociągnął niż ja, bo po morfinie mogą być różne takie lekkie zachwiania, tak przynajmniej słyszałem, bo nigdy jej nie używałem, więc tego, a w aptece no. można kupić, tylko trzeba mieć znajomości w aptece, nie?
0: Ciekawe swoją drogą, bo w ogóle, przepraszam, zapomniałem podziękować Nightmare Catowi, piekielny kocur, też tutaj zacnie zasponsorował, pisze, jedziesz pan. Już, słuchajcie, rozkręcamy się, luźne gadki zawsze muszą się chwilę tutaj porozkręcać, zobaczymy, co tam się dalej będzie działo, już za moment, już za chwilę test dla was specjalny, który przygotowałem. No, a ja się zastanawiam, czy usługi dentystyczne też nie podrożają, tak jak wszystko teraz strasznie drożeje w tempie szalonym. Węgiel, masło i w ogóle wszystko, elektronika. W Rosji to w ogóle niedługo im zostanie chyba niedługo woda i słonina, tak twierdzą złośliwi, bo już nawet na PlayStation sobie nie pograją, Coca-Coli się nie napiją, nawet Coca-Cola i Max Racz, takie kapitalistyczne świnie, które no wiadomo, że jako ostatnie opuszczą ten kapitalistyczny okręt, to nawet oni już zrezygnowali. Rosjanie tam cuda robią, słuchajcie, puszka Coca-Coli kosztuje w przeliczeniu na nasze, na Allegro, ludzie sprzedają po równowartość naszych tam 350 zł. Tak niektórzy kochają Coca-Colę, widzicie, pyszny, cukrowy napój.
2: No cóż, Wokulski pewnie by biedra kole woził do Rosji i dorobił się. Pytanie, czy wśród nas jest jakiś taki Wokulski, który by tam zaczął jeździć i skorzystał, ale z tą Coca-Colą to ja już troszeczkę sprawę przewęszyłem. Otóż zarówno Coca-Cola, jak i Pepsi-Cola jest produkowana przez firmę PepsiCo, więc Pepsi-Cola się nie wycofała. Także alternatywa jest.
0: Słuchaj, a może faktycznie, bo tu Tomu pisze, że może Matt ci da zniżkę jakąś, to wiesz, to jakbyś... No, on ma klinikę, tam wszystko na pewno fachowo, wiesz, super zawodowo. Może spróbuj do niego zagadać, może ci jakiś bonusik da.
2: Dzisiaj muszę powiedzieć, że dzisiaj trafiłem na bardzo kompetentną panią doktor, którą instruowałem. Mówię, teraz Hekstrom, teraz jedziemy wiertłem elastycznym, czyścimy kanał, wyczyściła go i jak ręką odjął. Odpukać, bo tam jeszcze kwestia tego ropienia, także to może być różnie, ale mam potężną dziurę w dziąśle od tej igły grubości słomki, także mam nadzieję, że wyciek będzie, jeżeli coś tam by się gromadziło. Zresztą nie posłuchałem się dentystki i sam zapodałem sobie jeszcze doustny antybiotyk. Mam na szczęście takiego dobrego lekarza, który jak proszę to wypisze, odpowiednią wibromycynę, taki jakiś uniwersalny, który by zapobiegał stanom zapalnym, plus ibuprofen, którego mam już dość, znaczy mój żołądek ma już dość. No i trzeba sobie jakoś radzić, niestety. No, właściwie z dentystą nie ma problemu. Jeżeli masz 10 tysięcy, które ci wadzą w kieszeni, to nie ma problemu żadnego, naprawdę.
0: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda. Tak się zaczyna.
2: Ciepła.
0: A ciepła była, tak?
2: Kubek, źle. Kubek, szczotka, pasta, ciepła woda.
0: Coś źle chyba.
2: Tak się zaczyna wielka przygoda. Myjesz zęby, bo wiesz dobrze o tym. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Bo to ważna, bo to bardzo ważna rzecz, żeby krawiec chciał czyste zęby mieć.
0: To właśnie też jakoś...
2: Szczoteczko, zatańcz z nami. A, żeś mi nakręcił, zaraz chcę całą piosenkę zaśpiewać.
0: No widzisz, też by mi się przydało zrobić sobie te zęby, ale no niestety to dzisiaj jest takie drogie, że to trzeba być burżujem, jakimś sknerusem, makwaczem, żeby sobie zrobić zęby. Dołączę może Toma i zacznę już konkurs. Zobaczymy, czy Szybki będzie miał możliwość sobie zerknąć na YouTube'a. Cześć Szybki.
3: No, witam serdecznie Ciebie Krawcze i radiosłuchacze.
2: A mnie nie? Cześć, cześć.
3: No, ciebie oczywiście również. Więc ja chciałem się właśnie odnieść do tego, o czym mówiłeś. Więc ja się interesuję medycyną i oglądałem bardzo ciekawy dokument na temat zębów. Więc zęby to nie jest po prostu jakaś kość czy kamień w dziąśle, lecz to jest... Zęby są połączone z całym organizmem. I mój znajomy też o tym mówił, że zna... kobietę, która chodzi od lekarza do lekarza i w końcu natrafiła na jednego, który znalazł przyczyny w zębie. Więc bardzo niebezpieczny jest moment, w którym ząb jest martwy i jest sztucznie podtrzymywany, zamiast wyrwany. I ja właśnie teraz za każdym razem płacę dodatkowo za lepszą usługę zęba, bo mi się dentystka zawsze pyta, czy bym chciał dopłacić za lepszą usługę i ja nie oszczędzam na zębach. I powiem wam, że no dbam o zęby, soniczną szczoteczką sobie czyszczę, przepłukuję antybakteryjnym płynem i powiem wam, że no po prostu trzeba dbać o zdrowie, te cukry omijać, bo cukrów jest za dużo, już teraz każdy po 50 Polak ma cukrzycę, więc no po prostu zęby bym bym radził po prostu dbać, no.
0: No, zdecydowanie. Słyszałem, to dentysta mi mówił, że można mieć kłopoty z sercem przez zęby. Po prostu może wam ten syf cały gdzieś tam dojść do krwobiegu z tych zębów, z gnilizna, czy coś takiego. No tak. trzeba. No, jak tylko będę miał kiedyś pieniądze, to sobie od razu się biorę za... To jest o wiele ważniejsze niż, nie wiem, niż kupić sobie laptopa, czy nawet inne jakieś rarytasy, konsole, tak. Bajery, szmery, samochód. To nie ma nic ważniejszego, no ale trzeba jednak te pieniądze mieć. Pytanie szybkie, czy masz możliwość sobie teraz zerknąć na ekran YouTube'a, sobie zobaczyć, bo chciałbym taki quiz zrobić, a do tego trzeba widzieć, co jest na ekranie. To samo pytanie do Etama.
2: No, mam, tylko muszę sobie przestawić na lepszą rozdzielczość i zaraz sobie tutaj zobaczymy.
3: Ja widzę takie połączenia neuronowe.
0: Tak, bo na razie jeszcze nie ma tych właściwych obrazków, ale już za moment, jak tylko mi powiecie, że macie i że wam gra tam gdzieś w tle, na telefonie można sobie uruchomić na przykład, czy coś.
2: Ja już mam podgląd.
0: No, czyli obaj macie. Dobra, to uruchamiam pierwszy obrazek quizu. I to pytanie do wszystkich. Czy lewo, czy lewa strona, czy prawa strona, lewy, prawy. Proszę bardzo, co wybieracie? Macie tutaj dwie rzeczy, zawsze będą do wyboru. I co lepsze, co bardziej was kusi, co bardziej wam się podoba, co wam bardziej imponuje? No, tutaj no, wiadomo, że jest lekkie opóźnienie, więc sobie tu spokojnie czekam, aż sobie zobaczycie.
2: Jeszcze nie widzimy na razie.
3: Ja widzę ciemność.
0: Ciemność.
2: Ja widzę neurony.
0: Jeszcze tylko neurony. No już to, już powinno być.
2: Znaczy jest zdecydowanie
3: prawica. Ja jestem prawica zdecydowanie.
2: Ja też, bo ja lubię akurat elektronika, to jest Nupaga Digra.
0: No tu też piszą, że prawy, furia też prawa strona, co zaskakujecie mnie trochę.
3: Jak Jadka Mroza by wolał pograć.
0: Szmata Krawca też pisze, że ruską gierkę woli. Nawet Ania i ty, Anio, przeciwko mnie i ty, Anusie, Brutusie, przeciwko mnie. No bo ja zdecydowanie lewa strona, no jakoś lepsze mi się to wydaje, a wy widzicie prawa, czyli... No ciekawe.
3: Czy lewa strona jest po prostu zbyt oczywista, wydaje mi się. Tam nie potrzeba wyobraźni w ogóle.
0: A tu trzeba wyobraźni dużo, tak? Grając w ruskie jajka. Jest w ogóle,
3: oczywiście.
0: To jest w ogóle ukradzione. To jak większość rzeczy w Rosji, oczywiście jest to ukradziony pomysł od Nintendo, czyli od Japończyków tym razem. No tak to właśnie jest. No, no tutaj chyba większość głosów P, prawa, możecie też pisać właśnie PL, lewa, prawa. No, dobra, no to jak na razie, no to trochę zaskoczenie, to uruchamiamy następny obrazek.
2: Ale wiesz, dlaczego ja tak wybrałem na przykład? No. Ja się może wytłumaczę. No. Dlatego, że w to po lewej pobawiłbym się 15 minut i by mi się znudziło, a w jajka są proste i nieskomplikowane. Ja lubię takie właśnie gry, w które mogę po prostu usiąść sobie w łazience i grać, po prostu bez specjalnego uczenia się.
3: Ja bym,
2: dlatego wolałbym jajka.
3: Jeżeli mógłbym coś od siebie dodać, więc ja taki fenomen przeżyłem w swoim życiu. Jeździłem do mojego wujka na totalny wschód Polski, Polska B, i tam on po prostu wyjechał na zachód do, wiadomo, każdy Polak do pracy, i on zauważył, że Niemcy mają w toalecie taki wiatraczek, że jak się otwiera toaletę, to się wiatraczek taki zrobi, i on sobie tak posklejał to, że jak się wchodziło do tej toalety, to naprawdę wiatraczek miał, i mało tego, miał naprzeciwko ubikacji krzyżówki. I on zawsze po prostu się wyciszył i rozwiązywał krzyżówki w toalecie. Mhm. Ja bym właśnie zamiast tych krzyżówek bym właśnie takie sobie wilka i zająca bym sobie pograł.
2: No ja mam też w toalecie wiatraczek akurat.
3: O, ja zdecydowanie prawidłnie bym wybrał, dlatego że ja piłem Polo Cocktail, jeżeli ktoś wie, co to jest, i zdecydowanie lepiej mi smakuje niż kola.
2: Ja szczerze mówiąc, no rzuciłem, więc tutaj jestem w kłopocie, ale Polo Cocktail taka, jaka jest niestety teraz w plastikowych butelkach sprzedają.
3: Nie, to jest syf, ale ja piłem w Czechach polokoktę czeską, to się nazywa Kofola, naprawdę taki anyszkowy smak, no bardzo smaczna.
2: Znaczy też bym wybrał polokokt, znaczy ja już w ogóle po prostu teraz bym nie pił ani jednego, ani drugiego, ponieważ rzuciłem dzięki Furiatowi to tak nachalnie, że nawet nie patrzę się na te butelki. I mi tego nie brakuje.
3: Ale ja właśnie ciekawą rzecz piję, ponieważ tutaj odgapiłem od znajomych. Oni piją taką butelkę, gdzie po prostu czujesz smak czystej wody poprzez takie krążki zapachowe i smak tej wody czujesz poprzez zapach i wtedy nie masz w ogóle cukru w wodzie, tylko sam zapach. I ja się czuję dobrze. Piję przed spaniem dwie takie butelki, sobie filtruję wodę. Ja mam zupełnie inną jakość snu poprzez to.
2: Ja myli się, piję zawsze na noc.
3: Bo ja się interesuję medycyną i tutaj właśnie był taki lekarz, który leczył ludzi poprzez samą wodę. Samą wodą się da wiele chorób wyleczyć. Ja do tego dodaję polską sól kłodawską, to taką różową szczyptę, ponieważ człowiek nie potrzebuje tylko witamin, ale również minerały i właśnie ta polska sól ma bardzo dużo minerałów.
0: No okej. Okay,
2: tutaj mamy wybór dolary i euro, tak?
3: No to ja
0: ruble, a nie euro. Ruble.
3: No to nie, to ja jestem lewicowy w tym razem.
0: Lewicowy, czyli bardziej dolary
2: znaczy nie,
0: niż
2: ja
0: ruble.
2: Ja bym wziął też dolary, ale dolary wziąłbym niezależnie od tego, znaczy jaka waluta byłaby po drugiej stronie. Zastanawiałbym się tylko nad frankami szwajcarskimi, natomiast tak zawsze brałbym dolary. Dolar zawsze jest walutą rezerwową, przynajmniej na razie i tutaj bym zdecydowanie wziął dolary, niezależnie od tego praktycznie, co było po drugiej stronie.
0: No ja też chyba dolary. A co do polokokty, kiedyś Matula opowiadała, że piła gdzieś tam na wakacjach i nagle poczuła, że coś ma w ustach takiego dziwnego, a to była taka wielka mucha, która się utopiła w tej polokokcie.
3: Jeżeli mógłbym się przerwać i się odnieść do polokokty, nam Polakom się nie udało, po prostu powtórzenie polokokty, Czechom się udało. W Czechach Kofola jest kultowana wszędzie, oni to kupują i im się to po prostu dało. U nas nie ma po prostu nawet małej polokokty, nie można kupić w szklanej butelce, tylko u nas, ja pamiętam jak wychodziła polokokta, to była dwulitrowa butelka i ona była niedobra. Polokokta była niedobra, a Kofola smakuje. Bo ma taki
2: ja widziałem dwie wersje. Posmak. Litr i dwa litry są u nas w sklepie na dole. Litrowa i dwulitrowa.
3: Bo nie,
2: znaczy
3: nie
2: powiem ci tak, ja nie jestem smakoszem kol. Jak pijałem kole, poza hop kolą wszystkie inne były mi obojętne. Dla mnie to było to samo. Po prostu i zwyczajnie. Po prostu kolowy smak mniej więcej i poza hop kolą, bo hop kola jako jedyna powodowała mnie zgagę. Inna sprawa, że to wypijałem 2 litry, nie?
3: Ja kupowałem z Biedronki kole za 2 złote, była dobra, ale na przykład w Czechach, w Niemczech Wschodnich była Vita Cola i ją tutaj kupiłem sobie, to naprawdę też była spokojna. Nie wiem, z czemu ktoś zesrał, że się tak brzydko, przepraszam, wyrażę na antenie, ale naprawdę polokokta no nie wyszła.
0: Czyli polokokta, polokokcie nierówne, jak się okazuje. Następny tutaj wybór, czy Fordzik, czy bardziej Wołga?
3: No ja bym wybrał prawicowy, dlatego że z plastiku i bym nie miał problemu z odzewianiem.
0: Wołga była z plastiku, tak jak Trabant, z tworzywa jakiegoś?
3: Znaczy ja nie jestem specjalistą Trabant. Od motoryzacji.
0: To Trabant był raczej
2: z tworzywa. Też mam problem z tym, bo bardzo lubię stare samochody. Znaczy ja jak blondynka wybieram samochody, bo się na nich kompletnie nie znam. I raczej wolałbym samochód retro. Bardzo
3: ja bym
2: chciał mieć na przykład. Ja bym na przykład chciał mieć takiego miniacza, jak ma Jaś Fasola, albo takiego właśnie starego, albo na przykład Garbusek mi się bardzo podoba, Trampek mi się bardzo podoba i 126P mi się bardzo podoba. I jeszcze mi się podoba z takich nowszych samochodów, widziałem takiego Mercedesa dla 2 osób. One są takie super malutkie, te Mercedesy. To z tych nowych samochodów taki bym wziął. Jest taki mały do miasta tylko.
3: Na te Mercedesy małe laski lecą. Tego nie wiem czemu. Aha. Bo jest taki słodki. Nie?
0: W sumie jak tak patrzę na te samochody, to nie do końca mi odpowiada to wzornictwo, te samochody, które wyglądają jak mydelniczka. takie kompaktowe, mydelniczkowate, no to Wołga jednak taki fajny, klasyczny bardzo wzór, no ale chyba jednak tutaj też funkcjonalność się liczy, wygoda, nie? Gdzie to chyba żebym chciał udawać, że jestem agentem Sztyrlicem, to może bym tą Wołgą jeździł właśnie taką.
3: A ja bym wybrał coś po środku, czyli elektryka bym wybrał.
2: No z ruskich samochodów to ja bym wybrał Żyguli akurat.
0: Żyguli.
2: To był taki najtańszy samochód dla wszystkich, nie? Dla przeciętnego Rosjanina.
0: A tym razem macie po lewej stronie chyba najbardziej znaną bajkę na świecie i bohaterów, no czyli no Disney, Myszka Miki, powiedzmy, że ogólnie Walt Disney, te wszystkie kolorowe bajki wdzięczne, no a po prawej stronie macie Piaskowego Dziadka, to była taka bajka puszczana za czasów Związku Radzieckiego dzieciom, Piaskowy Dziadek, taki jakiś krasnal dziwny, on tam latał w kosmos latał, astronautów spotykał, no to taka bardzo propagandowa była bajka. No ja chyba jednak Myszkę Miki. Szczególnie, że tutaj mamy akurat taką odświeżoną Myszkę Miki. Disney Shorts, bardzo fajne, polecam, śmieszne.
3: Ja bym wybrał Disney, dlatego że, znaczy Disney generalnie jest bardzo lewacki jest i mi ktoś o tym kiedyś powiedział. Włączyłem sobie Disney Plus, bo nie miałem co robić i jest bardzo lewacki, naprawdę, mocno. Ale on ma taki klimat, te filmy mają taki fajny filtr, taka trochę, no po prostu przyjemnie się ogląda te filmy, więc bym wybrał Disney mimo wszystko.
2: Znaczy mi się Myszka Miki z kolei nie za bardzo podobała nigdy. Ja wolałem w ogóle zawsze Hanna-Barberę niż Disneya, czyli na przykład Jaskiniowców. Nie wiem, pewnie ruską bym wybrał, tak przekornie. Bo ja Myszki Miki po prostu nie, znowu, znaczy nie, w ogóle nawet nie pamiętam, ale pamiętam tylko tyle, że mi się to nie podobało. No to... nie wiem, czy czasami Disneya nie jest Żółw Tuptuś. To było bardzo fajne z kolei.
0: No to Etam, widzicie, jeździ Wołgą, pijąc sobie Polo Kokte, na kibelku gra w ruską gierkę, a dzieciom puszcza Piaskowego Dziadka, propagandową bajkę ze Związku Radzieckiego. No taki to obraz człowieka. No i to jak cię nazwę ruską onucą w tym momencie, to się chyba nie obrazisz, skoro wybierasz wszystko rosyjskie.
2: No, dzisiaj miałem bardzo ciekawą przygodę na przystanku, gdy wracałem od dentysty jeszcze z zesztywniałą od zastrzyków wargą. Otóż oglądałem tablicę świetną, bo mamy w Szczecinie takie tablice świetne, gdzie wyświetla się, za ile minut przyjdzie autobus. Nie wiem, po co to zrobili, są normalne rozkłady jazdy, ale czyli coś takiego zrobili. No i w każdym razie nie pojechał autobus i usłyszałem job twoją mać, nie? Pod nosem. Okazało się, że to Ukrainka sobie zakleła, ale po rosyjsku zakleła. No i podszedłem, a co będę się wstydził? Podszedłem do niej, zagadałem, czy pani z Ukrainy? Ona mówi, że tak, ale z Donbasu, tak. No i tam troszeczkę sobie po rosyjsku żeśmy pogadali, pogawarili troszeczkę po rosyjsku. Bardzo żałuję, że nie nagrałem tej rozmowy, bo zadałem kilka takich trudnych, politycznych pytań, ale w każdym razie finał tej rozmowy był taki, że no znowu niestety trzeba przyznać, że Słowianie walczą ze Słowianami. I to mi się strasznie jej tak. też nie podobało.
3: Ja właśnie, jeżeli byś pozwolił krawcze i Natanie się odnieść do tego, co powiedziałeś, ja się z tobą zgadzam, Natanie, też mi się mnie to brzydzi.
0: Natanie? Jak ty go nazywasz? Natanie? Natan, tak?
3: Tak.
0: Więc... Natan, to dostałeś nowe imię, Etamie. Jesteś od dzisiaj Natanem. Zwę cię od dziś, byłeś Etamem, a od dziś będziesz Natanem, powiadam ci.
3: Nie, Natan. Więc Etanie, pierwsze
0: Etamie, rzeczy, Etamie, tak jak ci się coś nie chce robić i mówisz, Etam, zrobię jutro, to on jest właśnie Etamem, a nie Etanen, ani nie Etanolem też.
3: Ale polityka jest niestety no trochę taka zero-jedynkowa, ale mimo wszystko jestem za tym, żeby Ukraińcy przyjeżdżali. Ja pomogłem Ukraińcom. No sporo pomogłem. Powiem tak, moja rodzina przyjęła Ukraińców do domu, ja dałem Ukraińcom pieniądze, ale chodzi o to, że ja jestem za to, że Ukraińcy przyjeżdżali. Mi się na przykład Ukrainki osobiście bardzo podobają, byłem na Ukrainie i po prostu jestem za tym, żeby Polska przyjmowała, bo to są ludzie, tak?
0: No, no okej, tu mamy akurat wybór, no tak bardziej wolność słowa, możliwość zaprotestowania, wyjścia na ulicę, czy bardziej tak jak wyjdziesz, że wychodzisz na ulicę i pałą cię od razu, jep, jep, jep, bo na przykład grozi ci 15 lat, jak teraz w Rosji, za mówienie rzeczy niewłaściwych, za mówienie niewłaściwych rzeczy, no to ja zdecydowanie lewa strona, ale widzę, że niektórzy się tu wahają.
2: Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem ani jednego, ani drugiego, mówiąc szczerze. Znaczy, po prostu ja jestem raczej samotnym wilkiem, dlatego ani bym nie wyszedł na protesty tego typu, ani na walankę ze służbami, bo to jest bez sensu. No już, ale od biedy wybiorę lewą.
3: Ja lewactwo.
2: Jest agresywną.
3: Tych dwóch wybieram.
0: No, tak... No, to bym się spodziewał po wszystkich, że wybiorą bardziej lewą stronę. No chyba, że macie duszę zamordysty i nie podoba wam się na przykład, jak ktoś coś mówi, co wam się nie podoba i byście go tam pałą od razu zamknęli do więzienia razem z dzieckiem, od razu odebrali wszystko i tak dalej. Dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Co my tu mamy dalej? O, na przykład wakacje, czy bardziej właśnie taki klimat jak z lewej strony, czy taki obrazek no, z cyklu Tymczasem w Rosji, nie? Mówi się, że Rosja stan umysłu, no tu siedzi sobie pani na dywanie, też te dywany to takie charakterystyczne są, nie? To właśnie na wschodzie są takie właśnie dywany tureckie, modne i jakiś słoik ogórków, no żyć, nie umierać.
3: Przepraszam, że tak się trochę wtrącam niegrzecznie. Po prostu powiem wprost, nadal nie jestem po trzech piweczkach, ale naprawdę poznałem Rosjanów i chciałem powiedzieć tak. Po pierwsze, Rosjanie są w porządku ludzie, jako ludzie. Oni są w porządku, oni są tam przez propagandę trochę mają wyprane, ale są w porządku, naprawdę. Ale Rosja to jest stan umysłu. Naprawdę, jeżeli ktoś przebywał wśród Rosjan, to każdy to stwierdzi, że Rosja jest stanem umysłu.
0: A może Ameryka to też w pewnym sensie stan umysłu? Też można tak powiedzieć w sumie.
3: Natanie, co byś odpowiedział?
2: Ja mam tutaj znowu rozdwojenie jaźni, bo tak, chciałbym i tutaj. Znaczy moim marzeniem takim najbardziej do spełnienia jest podróż koleją transsyberyjską drugą klasą. Natomiast no, Stany też mi się czasami marzą. Już wiem, że tam raczej nie pojadę nigdy. Rosja jest bardziej dla mnie realna. Po pierwsze ze względu na koszty takiego przejazdu, gdzie bym sobie pojechał za Ural, tak, za Swierdłowsk, to te Nowosybirska. Jazda przez 2 tygodnie. No ale przede wszystkim znam język. No wiadomo, już teraz o tyle o ile, bo to się tyle lat to się zapomniało, ale dzisiaj sobie dobrze radziłem, więc myślę, że spokojnie do takich konwersacji na jakimś tam podstawowym poziomie by mi to wystarczyło. Natomiast angielski i ta odległość tych Stanów, i te staranie się, i to płaszczenie się w ambasadzie, no myślę, że bardziej, gdybym miał już tak tutaj decydować, to bardziej wybrałbym jednak Rosję.
3: I jeżeli mógłbym się krótko odnieść do tego, co Nathan powiedział, ja się z tym zgadzam. Ja na przykład się płaszczyłem, bo byłem głupi i młody, o wizę do Japonii, dostałem na 2 lata, dojrzałem do tego i ja tam nie jadę. Bo jestem dokładnie tego samego zdania, co Nathan.
0: No, jak na razie Nathan wybiera wszystko po prawej prawie, że... Czyli jakiś tam kompatybilny jesteś z tym ruskim stylem życia, to może i też pomnik Lenina ci się bardziej jakoś spodoba, będzie ci bardziej odpowiadał niż Statua Wolności.
3: Więc ja się interesuję Koreą Północną i uważam, że ten pomnik Lenina idealnie pasuje do rozwijającej się sytuacji w Rosji, ponieważ Rosja no, będzie bardzo podobna do Korei Północnej, natomiast ja się opowiadam po lewej stronie.
2: Ja też. Mi też bardziej pasuje od agenta niemieckiego towarzysza Uliatowa, zwanego Leninem, bardziej mi pasuje Statua Wolności i Stany Zjednoczone w tym przypadku. To znaczy jest... na poziomie oczywiście takim filozoficznym, tak bardziej.
0: To jest w ogóle francuska chyba ta Statua Wolności, tak? To był chyba dar od Francji i to jest francuska. Ciekawe, co ma po
2: Ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie słyszałem w ogóle o czymś takim.
0: No, jakoś tak to było, ale ja jeszcze nie dam obciąć moich spoconych. Dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Co my tu mamy? O, tu mamy takiego, no tak starałem się przypasować, no tu mamy kowboja gdzieś tam i ruskiego chłopa, no bo to takie, myślę, że rozsądne porównanie. No ja to tak bardziej kowboje właśnie, już za dzieciaka się przebierałem na bal maskowy za kowboja, albo za Zorro, albo za kowboja, albo za Zorro. Jakoś tak, no wszyscy lubią kowbojów, to w ogóle taki najlepszy symbol takiej myśli prawicowej, nie? Nawet nasz Cejrowski też za kowbojami bardzo. No to się wszystkim dobrze kojarzy, i tym z lewej, i tym z prawej. No chociaż pamiętamy film o kowbojach gejach, nie? To właśnie było takie zestawienie ze sobą, taki kontrast. A co jak kowboj będzie gejem? No i to musiało bardzo zaboleć prawicowców, bo to taka jeden z ostatnich takich uniwersalnych, fajnych, pozytywnych symboli takiego właśnie konserwatyzmu, prawicowości, no.
3: Ja bym wybrał z tą rurą do przepychania toalety obraz, ponieważ jak byłem w pierwszej klasie, miałem balik, to mój brat kupił taki strój kowbojski z czerwoną gwiazdą.
0: To co ciekawe, czyli taki komunistyczny kowboj.
3: Tak.
0: No, czyli bardziej niektórzy tu wolą, jak się okazuje, onuce niż kowbojki. Tak, łachy i siedzenie przed taką zgniłą chatą gdzieś na Syberii i ciężka praca niewolnicza, bo was tam zesłali oczywiście, bo tam nie pasowaliście trochę. No, niż wolny kowboj gnający przez prerię na swym rumaku. No, kurczę, nie, przyznam, że jestem trochę zaskoczony, ale no, każdemu jego porno, jak mawia potrzeba. Następne porównanie. Madonna czy...
2: Czekaj, jeszcze ja nie wypowiedziałem.
0: A, dobra, no.
2: Bo ty wybrałeś tutaj taki troszeczkę obraz ze wsi tak zwanej patyjomkinowskiej, więc ja bym jednak tutaj wybrał Amerykę, bo to nie jest chyba biała Ruś, tylko to jest taka już wieś patyjomkinowska. Bardziej. No, czy no. Ja jednak Amerykę tutaj wybieram i kowboj.
0: Wiesz co, gdyby to
2: Teksas, był... Teksas mi się dobrze kojarzy zawsze.
0: Gdyby to była wieś patyjomkinowska, to raczej by wszystko kwitło i właśnie było kolorowe, ładne, no bo to były takie wsie tworzone na pokaz, żeby pokazać na przykład gościom z zachodu, jak tu wszystko kwitnie i się buduje pięknie i jacy ludzie są szczęśliwi. No to raczej nie pasowało to zdjęcie do tego, co mówisz, ale no, niech ci będzie. Raczej taki obraz nędzy i rozpaczy bardziej. No, a teraz następne porównanie. Madonna czy Ała Pukaczowa?
3: Myślę, że Dola...
2: Iż to Di Carli. Uwielbiałem i Karola.
3: Jeżeli chodzi o dodek Marylę Rodowicz, to ja bym wybrał Marylę Rodowicz jednak.
0: To nie jest Maryla Rodowicz, to jest ruski odpowiednik, czyli Ała Pukaczowa. Czy jakoś
3: to
0: tak.
3: Pukaczową.
0: Byś puknął Pukaczową prędzej.
3: Pukaczowa, ale no, dokładnie.
0: No, wy to jesteście...
2: Cóż ja mogę
0: normalnie
2: powiedzieć? No. Jeśli chodzi o piosenki, to ja kiedyś słuchałem Madonny i tam śpiewów, ale też słuchałem Ały Pukaczowej. No, mówię, Karol to był taki jeden utwór, który był u nas popularny. Do dziś zresztą bym go potrafił zaśpiewać, oczywiście nie tak dobrze jak mistrzyni estrady, bo to taka właśnie nasza Rodowicz była, czy znaczy, może inaczej, Rodowicz była Pugaczową. Ciosi też mieli swojego odpowiednika, tylko już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Cholera, no. Nie wiem. Naprawdę, tutaj decyzja jest nie pod kątem, znaczy chyba, że się pytasz o seks, tak? No to wiadomo, że
3: Pukaczowa.
2: Że Madonna. No. Nie, bo on mi się podobał kiedyś teledysk, jak ona takim bacikiem biła takiego małego pieska, stukała go tak lekko, takiego małego pieska ubranego w taki, jak to się nazywa, BDSM, tak? Taki sadomaso, taki No jak się nazywa ten materiał? Nie lajkra, tylko kurde.
0: Jakiś lateks? Mi... Nie wiem.
2: Taki lateks, coś takiego, no, dokładnie. I to takie było podniecające, można powiedzieć. Podniecający teledysk, chociaż ja akurat takich klimatów nie lubię specjalnie. No ale cóż, mówię o takim impulsie, który tam gdzieś w mózgu zaistniał.
0: Furiat pisze, Madonna jest mapetem iluminatów. No, Illuminati puppet, tak, tak się ją oskarża, albo o to, że jest facetem. Co sam kiedyś taką teorię też tu przytaczałem i nie jest to wykluczone wcale, bo ma takie właśnie męskie cechy.
2: Muszę przyznać, że mam jedną wspólną z Madonną, tą szparę między zębami, teraz taką też dostałem, ukruszył się jeden.
3: Pukaczowa ma ciekawszą żuchwę, bym powiedział.
0: No tutaj były bardzo opinie podzielone, niektórzy właśnie tak na zmianę, lewa, prawa, prawa, lewa. No najlepszy, znaczy wynik najbardziej w prawo chyba Etam, bo jemu wszystko się tu prawie, że oprócz chyba Statuły Wolności. Wybrał jedynie Statuę Wolności zamiast pomnika Lenina, no więc tylko, no ale to taki wyjątek potwierdzający regułę, no czyli Etam jest największą, wygrałeś konkurs, jesteś największą ruską onucą, no może tak ładnie cię nazwę, rusofilem po prostu, zakochany jesteś w ruskim stylu życia i w Rosji. No dobra.
2: Znaczy, no niewiele brakowało, a wysłałbym do nich pismo. Już miałem przygotowane cyrylicą, niedokończone wprawdzie, ale właśnie z prośbą o rozpatrzenie obywatelstwa. Znaczy nie to, żebym się zrzekł polskiego, ale miałbym podwójne obywatelstwo rosyjsko-polskie. Nie musiałbym dzięki temu starać się na przykład o paszport. Tak oficjalnie. Nie gdybym chciał pojechać w tą koleją transsyberyjską, bo naprawdę to rozważam. Ja nie lubię podróżować, ale koleją transsyberyjską bym pojechał.
0: Mm-hmm. No dobra, panowie, to coś na koniec, bo będziemy wietrzyli antenkę? Szybki?
3: Znaczy, ja bym powiedział tak, że jeżeli ostatecznie miałem się wypowiedzieć, to ja bym się wypowiedział po prawej stronie, bo ta Pukaczowa coś ma w sobie.
0: No dobra. No, są różne zboczenia, słuchajcie, wiecie. No tak. No ale tu szanujemy wybór, wiadomo. Ja mimo wszystko chyba Madonna, mimo że tak trochę faktycznie jak facet czasami wygląda, to jabłko Adama, te żylaste nogi, ręce, brak talii i tak dalej, to chyba jednak wolałbym Madonnę. To ciężki wybór. No ale... No.
2: No tak ogólnie zrobiłeś podział na Amerykę i Rosję, tak? Tutaj tak w pewnym sensie oczywiście. Wschód i zachód, o tak to nazwijmy. Wschód, no. Daleki, bliski wschód i daleki zachód, bo tak to dla nas wygląda. Ja myślę, że bardziej się skłaniam, aczkolwiek nie chodzi mi tutaj o Rosję, tylko w ogóle ja jestem zwolennikiem krajów słowiańskich kulturowo po prostu i mój pradziadek jeździł tam, no to były lata 70., ja to pamiętam jako dziecko i zawsze opowiadał, że Rosjanie to jest fantastyczny naród, ale też był przecież na Ukrainie na pewno i na Białorusi, bo wtedy był Związek Radziecki, czyli to było wszystko republiki i tak ogólnie się mówiło Rosjanie o nich. No, pani, z którą dzisiaj rozmawiałem, powiedziała mi taką rzecz, że tam, gdzie mieszka, czyli ten Donbas wspomniany, skąd pochodzi, dlatego dobrze zna rosyjski, to jest około 180 takich subkultur, tak jak u nas na przykład górale, czy coś tam jest około 180 etnicznych takich grup. Bardzo duża mieszanina. I to jest kwestia religijna, kulturowa, obyczajowa. Mówi, straszna mieszanina ludzi tam jest u nich.
0: No, naród także... wspaniały, tylko ludzie, kurwy. No dobra.
2: No właśnie. No właśnie, dlatego ja jestem jednak tutaj za bliższym. Ja po tej stronie na lewo od Polski, na prawo od Polski, bo na lewo są Stany. Znaczy zależy jak patrzeć, nie? Jeżeli uznamy to za globus, tak?

A w międzyczasie Janko Muzykant napisał, że on wszystko pamięta. I jeszcze sobie zapisał dodatkowo audycję. I widzimy się lipiec, sierpień. Co myślicie? A może bym wystawił kogoś zamiast mnie? Kiedyś było takie prawo, że do pojedynku można wystawić jakiegoś swojego reprezentanta. To ja wystawiam Etama po prostu. I już.

0: No, trochę sobie dzisiaj posiedzimy na pewno, więc nie widzę powodu, dla którego nie miałbym też czegoś przeczytać. Mamy dużo czasu. Zawsze jak ktoś się znudzi, to może sobie na przykład pójść zrobić kanapeczkę, czy tam coś. Przeczytam wam taki tekst, który znalazłem na Joe Monsterze. Jak zmieniło się życie Rosjanina z klasy średniej po ataku Rosji na Ukrainę? O.
1: Gogor. 11 zł. Etam iber ales krawiec dziś żre smalec.
0: Etam iber ales krawiec dziś żre smalec. No pięknie, pięknie, geniusz, epistolarny poeta, poeta. Naprawdę wzrusza mnie to, jak to utalentowani ludzie. To w żadnym innym radio nie ma takich po prostu wspaniałych pisarzy, wierszokletów, filozofów i podróżników astralnych. Gogor, dzięki. Wyobraź sobie, że jesteś rosyjskim normikiem aspirującym do oskariatu. Żyjesz w Moskwie, pracujesz w korpo i w aneksie i do tej pory zarabiałeś miesięcznie 120 tysięcy rubli, czyli jakieś 1500 euro. Jak na warunki rosyjskie, bardzo dobrze. Nie był to twój jedyny dochód, bo grałeś trochę na giełdzie. Szło ci całkiem nieźle, wyjebałeś tutaj tam łączną sumę rubli odpowiadającą jakimś 5000 euro. Chuj w to, znasz się na tym i tradowałeś tak, by nie stracić. Jeszcze tydzień temu wartość twoich akcji w rublach wynosiła równowartość 20 tysięcy euro. Masz już wykupione wakacje w Hiszpanii, ale myślisz, żeby jeszcze pojechać na Dominikankę, bo cię kurwa stać. A twoja Julka bardzo chciałaby wstawić fotkę na Instagramie z palmą i mokebę. W tym samym czasie śmiejesz się z gnijącego Zachodu, a zwłaszcza z Polski i tego PiS-a, czy jakoś tak, i tego Dudu oszalałego. Zdrastwuj, żyzń krasiwaja. Wybucha wojna na Ukrainie. Cieszysz się, że twój kraj wreszcie wyzwoli Małorosję spod władzy nazistów. Nagle okazuje się, że kurs rubla dramatycznie spada. Dalej zarabiasz 120 tysięcy rubli, ale to jest już równowartość 1000 euro. Myślisz sobie, że to tymczasowe, bo przecież wielkaja Rosja. Ale nie wiesz, jak powiedzieć Julce, że wyjazdu na Dominikankę nie będzie. Tymczasem ona płacze, bo mogą wyłączyć Instagram w Rosji. Logujesz się na konto maklerskie, nie działa. W końcu się udało i okazało się, że wartość twoich inwestycji spadła do 30 euro. Suka, blać, sabaka. Wydaje ci się, że to błąd. Ale dzwoni Alosza i mówi, że u niego to samo. Myślisz sobie, a niech to chuj strzeli. Był spadek, przyjdzie wzrost, trzeba żyć dalej. Idziesz do pracy w Iwaneksie. Myślisz sobie, że to firma z kapitałem zagranicznym, więc chuj cię to obchodzi. Ale mają dać ci podwyżkę waloryzacyjną. Albo odchodzisz z Iwaneksu. Przypominasz sobie, że masz kupić opiekacz Russell Hobbs 3 w 1, bo Julka przedstawia na Instagramie na cooking content się. Coś tam słyszałeś o mała Fiejew pierdolną z Arapatowem, że w bankomatach nie ma gotówki. Zaglądasz do portfela,

0: a tam 4500 rubli. A kij wystarczy na opieka, czy jeszcze zostanie na kilogram cukierków, jesienny walc na przerwie lunchowej, idziesz do Media Marktu i widzisz, że opiekacz kosztuje, słuchaj, jebany wrot, 18 tysięcy rubli. Nie potrafisz sobie tego wytłumaczyć. Wiesz, że rubel spada i w ogóle, ale dlaczego ceny rosną nieproporcjonalnie do spadku rubla? Myślisz sobie, ach ta gejropa i Amerykańcy chcą ci życie uprzykrzyć. Wracasz do biura, woła cię szef, myślisz sobie, no to teraz pokażę Iwanowi. Podwyżka i chuj. Ivan oznajmia, że Iwanek wychodzi dzisiaj z Rosji i likwidowane są wszelkie placówki. Od jutra nie masz pracy, a właściwie już od teraz. Gościu próbuje cię wyprosić z gabinetu, żartując, i mówi, ruski wojenny karabin idu na chuj. Nie, co znaczy. Nie wiesz, o co mu chodzi, bo w TV ani w internecie nie słyszałeś tych słów. Być może jakiś nowy boomerski mem. Dowiadujesz się tylko, że on też się zbiera, jedzie z rodziną do Niemiec. Przez Turcję, bo to jedyne sensowne połączenie lotnicze. Podobno Aeroflot... To ruskie linie lotnicze? Aeroflot. Już nie lata za granicę. Wracasz do mieszkania i zastajesz zrozpaczoną Julkę, która płacze, bo dzwonili z biura podróży i w związku z sankcjami, wykluczeniem Rosji z systemu SWIFT i zamknięciem przestrzeni lotniczej dla rosyjskich samolotów, obawiają się, że ty i Julka nie będziecie w stanie uregulować reszty rachunku i skorzystać z oferty, więc ją odwołują. Zaliczkę zabierają, bo i tak nie ma jak oddać. Myślisz, ni chuja, tibia, pocieszasz Juleczku, mówiąc, że będzie dobrze. Kiedy ta dowiaduje się, że straciłeś robotę w Iwaneksie, to zaczyna się pakować i mówi, że wraca do siebie, na wiochę, do siewieropiździaka. Piździacka. Do siewieropiździacka. Nie znam. Próbujesz ją przekonać, by została, ale ona tylko odpowiada, tyż to, jebanusja? Widzisz, że pakuje ze sobą twoje rzeczy. Smartwatch, laptop i krosówki Air Max. Mówi, że to rekompensata za jej iPoda, którego wczoraj niszczyłeś młotkiem u niej na live'ie w ramach protestu przeciwko sankcjom. Julka cię opuszcza i wyjeżdża do Siewieropiździacka. Ty zostałeś z Wiplerem w ręku, a Rosja dalej nie może zdobyć Charkowa i Kijowa. Zdrastwuj, żyźń krasiwaja. No, to się, kurde, nie ma co śmiać. W sumie, no to coś w tym jest, że już niedługo im zostanie faktycznie tylko woda i słonina. Czego tam już nie ma? Wszystkiego już nie ma. Tam w ogóle wszystkie znane marki podchodziły. Wszystko muszą teraz swoje mieć. Przychodzi czas spłaty. A tu nie ma dewiz, jest tylko złoto. No, nie wiem, nas to też wszystko dotknie. Kupujcie elektronikę, bo jak słuchajcie, jak takie różne tam Samsungi, Szajsungi, PlayStationy, wszyscy się wycofują, no to muszą sobie jakoś zrekompensować. Nie ma co wierzyć za bardzo w to, że korporacje są takie moralne. Po prostu jest trochę taki pęd, nie? Kto się by teraz wyłamał i został w tej Rosji, to jest skazany na ostracyzm straszliwy w ogóle. Cześć krawiec, stary Ukraińcu, pisze Rogal. No, także nawet oligarchowie gdzieś się nawet rozpieszli, gdzieś znikają po świecie, wykurzają stamtąd. Zwykli obywatele też próbują uciekać. No, Rosja zyskuje status Korei Północnej coraz bardziej. Już tylko straszenie atomówkami pozostanie. Ja się trochę boję tego, powiem wam szczerze, bo taki kraj, który już nie ma nic do stracenia, którego już w pewnym momencie będzie ciężko czymś ukarać, no bo już... giełda, nie działa, rubel na łeb, na szyję, nie ma PlayStation, zaraz Steama im wyłączą wszystko i nie kupisz ciuchów znanych marek, Adidasa, nic, nic w ogóle nie mam. Kurde, Janko Muzykant, weź mi tutaj nie pitol, coś tutaj, jakieś masz problemy. Dałem sobie status nie przeszkadzać, bo nie chciałem, żeby dzwonił nikt, jak czytam tekst, geniuszu zła. No, Janko ewidentnie chce zasłynąć, nie ma nic chyba zbyt wiele do powiedzenia ciekawego, nic do zaproponowania, no to jedyne, co mu zostaje, to pobić Krawca i tym się jakoś wsławić, będzie się chwalił potem, pobiłem Krawca, wiesz? No, spoko. Będziemy myśleć. Na pewno się nie piszę na żadne kamerki, czy tam na mycie ci pleców, jak mi tam swoje plecy wklejałeś, to na pewno to raczej takie rzeczy mnie nie interesują. No. A no właśnie, co tu jeszcze można ciekawego powiedzieć? A no właśnie, o tej sieci chciałem powiedzieć. Czytam sobie dzisiaj artykuł. Inne Medium. To jest taki bardzo stary portal, bardzo, bardzo dobry w sumie, jeśli chodzi o takie rzeczy z pogranicza ezoteryki, UFO, spisków. No, bardzo stary, on już ma wiele, wiele lat. Pamiętam go jeszcze z dawnych czasów. Zresztą trochę to po nim widać, że jest taki trochę z innej epoki, jeśli chodzi o design. No, także polecam, ciekawe są tam rzeczy i dzisiaj się tam natknąłem właśnie na artykuł, nie tylko tam, bo też potem sobie zrobiłem drobny research i się okazało, że ta teoria, według której nasz wszechświat miałby być odpowiednikiem naszego mózgu, no, wracamy tutaj znowu do fraktalnej budowy rzeczywistości, nie? I to się jakoś To mi zawsze jakoś pasowało, powiem wam. Jakoś tak zawsze mi się to układało w spójną całość. Zostanie tylko Duji. No Duji to ponoć chińska marka, więc niewykluczone, że zostanie Duji akurat w Big Stanie. No, więc ta fraktalna budowa świata, w którym właściwie tych różnych sieci jest bardzo dużo, bo możemy tutaj przywołać internet, światła miasta widzianego z góry, jakieś społecznościowe właśnie powiązania, grzybnie. No, jak ktoś widział grzybnie, to też są takie połączenia. No i tutaj to nie jest niby nic nowego. Właśnie wszechświat jako gigantyczny mózg jakiejś nadistoty. Ale tutaj się niebezpiecznie zbliżamy do tematu Boga, wydaje mi się. I tutaj okazuje się, że jacyś naukowcy opublikowali znowu teraz raport, bo ta teoria wraca co jakiś czas. Nature Scientific Reports, tak się to nazywa, opublikowali taki raport, z którego ma wynikać wiele różnych właśnie podobieństw w funkcjonowaniu naszego mózgu w budowie wszechświata. No bo tak, mamy galaktyki i gwiazdy jako takie połączenia neuronowe. I też podobna jest ilość tych neuronów do liczby galaktyk we wszechświecie, bo to jest coś koło tam 100 miliardów. W mózgu człowieka tak od 70 do 80 miliardów, no ale też na przykład zamiast wody ciemna materia, nie? W ogóle samo jakby rozbudowywanie się, znaczy rozszerzanie się wszechświata też przypomina jakby rozwój właśnie sieci neuronowej w mózgu. O czym krawiec pitoli? Ja ci dam pitoli. Moim zdaniem to są bardzo mądre rzeczy. Wcale mnie to jakoś nie śmieszy. Nie wiem, czemu kogoś miałoby to w ogóle śmieszyć. Tylko tutaj można sobie zadać też pytanie, czym jak myślicie w takim wypadku, kim jesteśmy my? Kim jesteśmy my? Albo jakie znaczenie ma, mają takie zjawiska jak wojna? Wychodziłoby na to, że my jesteśmy odpowiednikiem zjawisk, które w tej sieci neuronowej następują. Szukam sobie tutaj notatek, trochę mi to gdzieś uciekło. Co prawda nie zawiesza mi się tak komputer, jak niektórym nadającym co chwila, ale gdzie to tutaj było? No tak, 70 miliardów neuronów, galaktyki. No, około 77% mózgu jest wypełnione wodą, a 72% wszechświata to tajemnicza, cytuję, wszechprzenikająca ciemna energia. Czyli mamy tutaj różne podobieństwa. Kolejne. Gęstość widmowa komórek muszczku waha się od 1 mikrometra do 0,1 mm. Gęstość sieci kosmicznej wynosi od 5 milionów do 500 milionów lat świetlnych. Czyli widzicie, po prostu inna jakby skala, nie? W obu systemach około 25% masy i energii jest bezpośrednio związanych z przepływem informacji i energii. I są tu jeszcze inne różne podobieństwa, są zdjęcia, które mają pokazywać. No, bardzo mi odpowiada ta fraktalna wizja rzeczywistości, gdzie jak na górze, tak na dole i wszystko jest odbiciem właściwie tego samego. Tak jakby chodziło o po prostu o budowanie pewnych systemów sieci i połączeń i to już załatwia bardzo dużo. Gdyby faktycznie przyjąć, że wszechświat jest takim gigantycznym mózgiem, no to popatrzcie, różne zjawiska typu wojny w różnych galaktykach, jak to się sumuje, powiedzmy, że są miliardy innych światów, gdzie są na przykład wojny i tak dalej. Patrzcie, my też się zastanawiamy ciągle nad czymś, nie? I walczą w nas różne przekonania, czy tak, czy siak. No chyba, że ktoś ma zatwardzenie poglądów i tylko jedno mu w głowie i się nie zastanawia za bardzo. Nad niczym. No, ale mamy w sobie takie rozdwojenie, nie? Zastanawiamy się, czy tak, czy siak, a może ten bardziej wschód, a może zachód, a może zamordyzm, a może wolność. I tak walczą w nas różne przekonania. I może na tej samej zasadzie te różne zjawiska, które obserwujemy dookoła nas, nawet w obrębie naszej planety, no to w jakimś sensie przypominają takie rozmyślania tej nadistoty. Jesteśmy, pomagamy w tym mechanizmie, który ma sprawić, że ostatecznie ta nadistota dojdzie do jakichś wniosków i dojdzie do tego, co jest właściwe, co nie. Po prostu sobie rozmyśla. No, jak sobie pomyślę, że to wszystko dookoła nas to są jedynie rozmyślania, świadomość rozmyślania tej nadistoty, to co ta istota musi obserwować, jak wygląda ten świat obserwowany przez nią, skoro wszechświat jest tylko mózgiem, to może gdzieś tam są jakieś coś, co przypomina receptory, jest odpowiednikiem receptorów, jak nasze oczy, dotyk i tak dalej. I gdzieś poza tym wszechświatem jest jakiś nadświat. Nie słyszałem po raz pierwszy o takiej teorii. Absolutnie, przecież powtarzam, że praktycznie od zawsze mam takie rozmyślania. Ale tak przyszło mi do głowy, że przypomnę, bo się natknąłem na ciekawe artykuły na ten temat. No, i liczyłem na to, że zamiast mi tutaj się dziwować, że a co to takie, takie nowum jakieś, co ty nie wiedziałeś, to może się podzielicie jakimiś przemyśleniami głębszymi, co z nami w takim wypadku. No wynikałoby, że może nie jesteśmy aż tak istotni, jak nam się wydaje. To znaczy, w pewnym sensie jesteśmy. Wszystko, mi się wydaje, że to, czy coś jest istotne, czy nie, to jest bardzo mocno relatywne i zależy od punktu siedzenia i punktu widzenia bardzo mocno. No bo czy jak w naszym mózgu się dzieje coś niepokojącego, nie wiem, mamy zanik połączeń neuronowych, jakąś demencję starczą, coś takiego, czy nas niepokoi zniknięcie jednego neurona, czyli jednej galaktyki. No absolutnie nie, no traktujemy to po prostu, no coś tam, bardziej nas niepokoi ogólnie zjawisko, że coś się niepokojącego dzieje w naszej głowie, ale nie to, że nam, kurczę, właśnie umarło kilka czerwonych krwinek w tej sekundzie, albo że jakiś neuron obumarł. Witam Dariusza.
1: No siemanko, Krawczynku, jesteś trzecią osobą, która twierdzi, że żyjemy w nadistocie i Marek Podlecki mówi, że żyjemy w szympansie, potem Atlan King mówi, że żyjemy w sercu istoty, a ty jak uważasz, że w jakiej istocie żyjemy?
0: Marek Podlecki, świętej pamięci, mówił konkretnie, że żyjemy w nerce chyba wielkiej kosmicznej małpy. I wiesz co mi dzisiaj przyszło do głowy, że może takie osoby, które mówią takie rzeczy, no w sposób oczywisty, brzmiące absurdalnie, to są ludzie, którzy, no podobnie jak wielu użytkowników substancji psychoaktywnych, dotknęli gdzieś tej wiedzy, odczuli to jakby bardziej empirycznie to wszystko, i trochę sobie nie poradzili z tą wiedzą i stąd mówią takie rzeczy. Ale co? A tobie się to wydaje absurdalne czy nonsensowne? Taka wizja, że wszechświat jest tak naprawdę pewnym takim układem przypominającym mózg nasz i że to jest no, jakaś taka świadomość nad istoty, że tu pracuje wszystko i to jesteśmy, wiesz, można powiedzieć, wyobrażeniem Boga, myślą Boga. Ja dziś czytałem też inne artykuły, gdzie naukowcy się nad takimi rzeczami zastanawiają, gdzieś tam pod kątem fizyki kwantowej. Podobno kiedyś była modna taka teoria, że głównym jakby tam, czy budulcem, spoiwem, jakby kwintesencją wszechświata jest świadomość, coś takiego i to wiesz, to są jakieś takie poważne w miarę rozważania, nie? Więc coś może być, moim zdaniem jak najbardziej coś może być na rzeczy.
1: No to już coraz więcej ludzi tak twierdzi, że, no, że żyjemy w nadistocie i no jeżeli tak by zastanowić się nad strukturą wszechświata, no to ona może mieć taką fraktalną strukturę, że w tych tam powiedzmy w naszych atomach ciała są kolejne wszechświaty, a w tych wszechświatach są kolejne istoty, w których atomach ciała są kolejne wszechświaty i tak to się kręci w kółko, nie?
0: No, i ta jakaś nadistota boska dla nas zupełnie, której mózgiem jest wszechświat, no to ona ma nad sobą jeszcze jakieś byty, nie? No już chyba wielokrotnie o tym nawet rozmawialiśmy w Nocnym Radiu, a skoro tak często ten temat się pojawia, skoro jest to coraz popularniejszy, już naprawdę dzisiaj wiele osób tak myśli, dawniej to była zupełna egzotyka, raczej nikt o takich rzeczach nie gadał. Może dochodzimy tak stopniowo do czegoś, nie? Po prostu.
1: Dochodzimy do istoty rzeczy może po kolei, tak po nitce do kłębka staram się dowiedzieć, co chodzi, nie?
0: No i trochę jak w tej bajce było sobie życie. Można to tak sobie wyimaginować w sposób trochę dziecięcy, ale tak to wygląda. Według mnie byłaby to najbardziej sensowna, najbardziej sprawiedliwa, najbardziej uniwersalna wizja rzeczywistości. Taka właśnie fraktalna. Tylko pytanie, czy ten fraktal się, myślisz, ciągnie w nieskończoność?
1: No może się gdzieś kończyć. No ale z tego, co się orientuję, no to jest nieskończony. Możliwość zdarzeń jest nieskończona. I tak to koło samsary się kręci i w końcu jak ukończymy tą grę, no to nagroda jest lepsza od najlepszego orgazmu, tak słyszałem.
0: Może to właśnie, że gdzieś się pojawia ta nieskończoność, powoduje to, że takie małe komóreczki, istotki jak my, mogą trochę na zasadzie przejścia przez tą pętlę zdobyć tą świadomość tego ogromu, wiesz, przeniknąć, przekręcić jakby licznik, dojść do tej pętli, stąd może mamy możliwość, żeby jakby liznąć tej iluminacji, nie, pod wpływem właśnie różnych substancji, gdzie na chwilę, na ten jeden moment, przez moment jakby doświadczamy absolutu, doświadczamy nieskończoności tego fraktala, wiesz, bo gdzieś tam to się może zapętla jak wstęga Mobiusa, nie?
1: Dokładnie tak. Taka wstęga Mobiusa, nieskończona pętla. No. Ale jestem ciekaw w końcu, jak wygląda ta nagroda i co jest poza tą nadistotą i jak tam się w końcu bawimy po drugiej stronie lustra, czy tam są fajne dziewczynki, czy po prostu nic nie ma, jest ta nirwana, to uczucie jakby spełnienia, nieskończonego spełnienia i ten nieskończony, niekończący się orgazm, taki jakby tego, że istnieje cokolwiek, nie? No to, że istnieje cokolwiek, to już jest jakaś nagroda, nie? Sam fakt uczestniczenia w tym tam. W zależności od tego, czy komuś się powodzi, czy nie, to może doznać pozytywnych wrażeń, może w przyszłym życiu, albo w poprzednim życiu. A teraz badamy sobie to, jak jest na przykład w takiej Polsce i jak to jest właśnie w takim kraju nad Wisłą i tak sobie obserwujemy tutaj ten nasz układ atomów, któryśmy zaprojektowali sobie na poziomie duszy, które tam w tych 80% składają się ze światła i promieniują tą światłością. To słyszałem też dzisiaj, że jest wielka wojna między właśnie archontami, reptilianami, a istotami wyświetlistymi, takimi bardziej opartymi o dobre jakieś uczucia, jakieś dobre Gogor, wartości.
2: 11 złotych.
1: Że ta wojna cały czas trwa, ale w końcu
2: Salvi Divinorum. I naruchajcie se, panienko, to będzie lepszy orgazm.
1: Wrzuciliśmy wirusa właśnie do Turynu. Tam, gdzie jest ten super genetyczny komputer, wirus bogini się nazywa i podobno coś słabo ten wirus działa, ale robi robotę i w końcu jakoś ciemność zapanuje, znaczy światło zapanuje nad ciemnością.
0: Dzięki Gogor, dzięki. Weźcie sobie lepiej grzyby i zapalcie Salvia Divinorum, a paliłem i brałem. I naruchajcie se panienkę, to będzie lepszy orgazm. Rzeź niewiniątek to pikuś przy waszej gadce. No to spoko, no to jest jeden z tematów, nie każdemu musi odpowiadać. Będzie zmiana banana za niedługo. A tak wracając, może walka ciemności ze światłością, to jest też coś, co można bardzo różnorako na to patrzeć, też wielowymiarowo, bo wiesz, jeśli by faktycznie wszechświat pracował trochę jak mózg, no to jest, ma jakiś to cel. Celem są pewne przemyślenia. Ta nadistota zdobywa jakąś świadomość, rozwija się też razem z nami. To nie jest taki Bóg, jak my znamy z Biblii, że on już wie wszystko i jest nieomylny, tylko on się też jakoś rozwija. Wszystkie zjawiska we wszechświecie są jakimś procesem, który następuje też w głowie, w tej kosmicznej głowie. No i może ostatecznie ta głowa, ten wszechświat dojdzie do wniosków takich albo owakich, dobrych albo złych. Więc taki może być wynik tej walki światła i ciemności.
1: No ja myślę, że na razie żyjemy w tym pierwszym trybie na poziomie fizycznym, po to, żeby jakby wyhodować tę swoją drugą połówkę, z którą możemy się zjednoczyć. Czy tam trzy połówki, czy 0,7, czy cokolwiek. kto co lubi. Żeby nacieszyć się tą jakby no, fizycznością oraz możliwością dotyku, doświadczania smaków, zapachów i takich innych tam zmysłów. No, myślę, że takiego podsumowania całego kształtu to raczej nie będzie, skoro to jest fraktalna struktura tego, to może być nieskończony jakiś wniosek.
0: A co myślisz o świadomości, o psychice takiego Janko muzykanta, dla którego najważniejsze na świecie jest to, że ktoś go nazwał cfelem i czy frajerem na przykład i wokół tego się wszystko u niego tam kręci. I on teraz będzie tutaj wyjaśniał i rozliczał i gdzieś tam się czaił, gdzieś tam tropił, to moim zdaniem to tak gdzieś na poziomie małpy trochę, to gdzieś tak o levelek wyżej od poziomu małpy, to małpa tak ma, że właśnie ktoś tam wejdzie na terytorium jej, to tam się rzuca, obrzuci gównem, będzie gryzła, nie? To tak to o levelek wyżej trochę, nie? Bo mi się tu odgraża. Warczy. Halo? Coś zanikło. Kłopoty z połączeniem. No ja bym tak to oceniał. No, ludzie mają różne problemy, nie? Jeden coś tam tworzy, drugi jakieś tam ma rodzinne sprawy, coś załatwia, jakiś tam rozwój firmy. A dla kogoś innego najważniejsze są właśnie te jego dresy, albo że musi komuś najebać, nie? I tam gdzieś będzie... w ogóle już to jest dla niego teraz najważniejsza chwilowo sprawa, nie? No to tak słabo trochę. Ja to tak bardziej, wiecie, jakieś ciekawostki, jakieś takie rzeczy różne ciekawe, pogadać sobie z kimś. No, a takie jakieś dresiarskie klimaty to mnie słabo interesują. Halo, Dariuszu. No, coś nam tutaj. Chyba mu internet padł. Dobra. Nie chcecie sobie o takich rzeczach gadać. Mało jesteście w mało filozoficznym nastroju chyba dzisiaj. A więc Podlecki miał rację. Żyjemy w nerce szympansa. No, to co mówiłem, niektórzy mogli doświadczyć czegoś. Wiele osób twierdzi, że doświadczyło właśnie takiej wiedzy po różnych rytuałach, nie wiem, z ayahuaską na przykład. To jest właśnie ta informacja, nie? Więc... obrażałeś go publicznie, dziwisz się? No, fajnie tomu, że trzymasz tu sztamę. Spoko. Warto wiedzieć w takich sytuacjach, kto tutaj... A już nie pamiętasz, że to on coś do mnie tu wystartował. Ja nie pamiętam, o co mu chodziło. Jak zwykle o coś mu chodziło, bo to nie jest pierwszy raz, że... Właściwie nie pamiętam innego chyba telefonu, tylko zawsze jakieś takie dresiarskie ma problemy, że coś tam naobraża, będzie się tam ciskał, miotał, obrażał, a potem jak mu coś odpowiesz, to stawia sobie za cel, żeby cię pobić. No, skoro to też są twoje klimaty, spoko, nie będę nawet oceniał za bardzo, no, każdemu tam jego porno. Okej, coś nas rozłączyło.
1: No, mój tata z piątej gęstości dzwonił i nas to rozłączył.
0: No, a pytałem się wcześniej, jak oceniasz świadomość, rozwój, intelekt takich ludzi, dla których najważniejsze jest to, że mają się z kimś tam spotkać i go wyjaśnić, bo nazwał ich frajerem, czy coś takiego.
1: że na poziomie duszy ktoś się tam zwyzywał i w końcu się wcielił w ciało, żeby komuś przejebać w łeb, tak?
0: No nie wiem, jak to nazwać, jak to oceniać.
1: No tak faktycznie może być, no. Że jakaś tam dusza z duszą się pokłóciła, która ma jakieś tam kody do tej gry i po prostu stwierdziła, że musi stworzyć swojego adwersarza.
3: Popołudniowa rozmowa.
1: Może taki Korwin właśnie na poziomie duszy takiemu właśnie drugiemu politykowi chciał po prostu lepę wstrzelić i dlatego powstał cały świat, żeby wyrównać potencjały energetyczne i ogólnie tak czuję, że wszystko jest tą energią, tym światłem, dźwiękiem i że wojny powstają dlatego, że są jakieś wyładowania, tak jak burza powstaje, bo są jakieś nieścisłości energetyczne, jakieś dysonansy, gdzie ciśnienia tam się muszą wyrównać, bo inaczej powstają tornada i huragany. No to na tej zasadzie mogą też powstawać czarne dziury, bo ktoś to komuś nadepnął na ucisk i taki efekt motyla się tak rozwija, no właśnie.
0: No tak, niektórzy to właśnie bardziej czarne dziury, a niektórzy zorze polarne bardziej, a niektórzy to właśnie bardziej czarne dziury, w których ewentualnie coś może albo ktoś może zniknąć.
1: No ale tak czasami patrzę na niektórych ludzi, to tak zastanawiam się, co Bóg miał na myśli, tworząc takie coś na przykład.
0: Może
1: czy tam jest boski pierwiastek na przykład, nie?
0: Może w tym momencie akurat nic nie miał konkretnego na myśli i stąd, nie wiem, albo akurat miał jakieś tam, miał pustkę w głowie. No, nie wiem, jakoś mi przeszła ochota na spinanie się z kimkolwiek. Liczyłem na jakiś tutaj bardziej wieczorek, wiecie, taki miły, sympatyczny. No, a tak jak mi ktoś grozi cały czas i tam się wygraża i coś, to tak... No, muszę zdecydowanie mniej pić na antenie, bo też się robię wtedy agresywny. Jednak alkohol to strasznie człowieka zubaża, nie? Stajesz się prymitywem wtedy takim trochę. A niektórzy tak z natury mogą mieć po prostu. I dlatego lubią alko bardzo, bo im to jeszcze wzmacnia w nich tą taką, wiesz, agresję, jakieś takie chęć do konfrontacji wieczną, nie? Niektórzy tak mają, że wiecznie się muszą konfrontować, bo dla nich nie ma innej rozmowy praktycznie, jest tylko konfrontacja na przykład. No i nigdy nie wybaczają też. Czarna czacza nie wybacza i zawsze są pamiętliwi, agresywni. Moim zdaniem to jest właśnie taki najniższy poziom rozwoju, nie? Gdzieś tam nad zwierzęciem lekko. No bo, wiesz, taka osoba jest zdolna, żeby tam się na przykład pośmiać, coś skonstruować, ale tak właściwie to tak gdzieś tak mówię, no tak bardzo to na prostych zasadach wszystko działa. A znowu problemy z internetem. Dobra, to nie będziemy się już chyba łączyć, bo znowu zadzwonił, sorry. No to wiesz co, to pogadaj sobie lepiej tam, Dariusz, załatw swoje sprawy. No, jak macie ochotę, to dzwońcie, a ja będę szukał jakichś temacików, może weselszych. A propos właśnie takiej banditierki, dresiarstwa, to dziennikarz śledczy Szymon Jadczak sprawdził Marcina Najmana, jak tam wygląda jego przeszłość i okazało się, że on ma tam całkiem sporo wpisów z kroniki kryminalnej. I oczywiście reakcja Najmana jest taka, że już grozi temu dziennikarzowi, no bo tak niektórzy tak się... To jest ich świat właśnie, grożenie, nie? No i się okazało, że on jakieś haracze wymuszał, kogoś tam pobił, groził. Parę osób oszukał na hajs, twierdząc, że będzie ich tam właśnie chronił, opiekował się nimi, prawda? A potem jakby zrobił z tych ludzi ofiary swoje i zaczął ich szantażować. Czyli no bardzo tak nieelegancko.
2: 25 zł. Krawiec, weź sobie lepiej lolka, skręć i kończymy z tymi dramami. Piątek jest.
0: No Kasia, no bym se nawet skręcił, tylko nie za bardzo mam akurat co, jakby moje zapasy się wyczerpały. Ale też nie wiem, czy dobra jest taka audycja, czy to po alko, czy po zjaraniu się, to jednak mocno wpływa na człowieka. No i potem wiesz, albo tu jakieś wojny się robią, albo z kolei się tak człowiek wyluzuje, że zapomina, jak się nazywa. Ale coś postaram się w tym temacie może zrobić. No, zgadzam się, że jest piątek i że przydałyby się jakieś weselsze tematy. A jakoś mi się trochę humor zepsuł. Nie wiem, czasami taka jakaś ludzka...
2: Leleduk. 50 zł. Ano płacę.
0: Leleduk, kto to? Nowe osoby cały czas się pojawiają, ale 5 dyszek, zacnie. Ano płacę. Stwierdził. No dzięki. Ano dziękuję w takim razie.

My tu się martwimy o pandemię. No, niektórzy właśnie twierdzą, że pandemia zniknęła. To taka popularna drwina ostatnio, że no, co się stało z COVID-em? Nagle zniknął. To też Łękiego dzisiaj po raz kolejny to słyszałem. No, czemu miałby zniknąć? Czy coś się zmieniło jakoś wielce w tym temacie? No, tylko to, że wpuszczamy emigrantów, nie? Ale my tu się martwimy o choroby, a tutaj pękł starożytny japoński kamień będący więzieniem demona. No są takie różne znaki. W ogóle Jackowski mówi, żeby wypierdzielać stąd, że tak przypowiada. No może trzeba się zacząć trochę bać, bo Jackowski parę rzeczy przewidział, przynajmniej tak twierdzi. I ten demon w tym kamieniu miałby być 1000 lat uwięziony. A teraz pękł ten kamień. No. A wracając jeszcze na moment do tematu Rosji, no to już totalna jakaś masakra, bo raz, że nie chcą spłacać długów swoich, dwa, że Putin ogłosił, że będą patenty kradli. Czyli tak trochę, i jeszcze chcę nacjonalizować firmy zagraniczne, które mają, wiecie, dla takiego McDonalda tutaj można krytykować takiego Max Racha, ale takie zamknięcie nawet na jakiś czas tych wszystkich placówek, oni muszą płacić za różne rzeczy cały czas i to są miliony dolarów nawet dziennie, nie? Mogą to być. W ogóle Coca-Cola jakimś się gestem wykazała. Na początku nie chcieli opuścić rynku rosyjskiego, ale przekazali $1 000 000. To $1 000 000 to chyba na waciki wydają też dziennie, nie? Na jakieś butle z wodą, takie 5-litrowe, co się w biurach stawia, to pewnie jakby wziąć pod uwagę wszystkie różne tam placówki, fabryki, to pewnie tyle wydają na wodę dziennie. Także mają gest, skurwysyny, $1 000 000. Gdyby tak miliard dali, to już by lepiej było trochę. Wiecie co, ciężko jest dzisiaj o jakieś dobre tematy, bo właściwie wszystko dotyczy Rosji i Ukrainy, a już tyle było w radio o tym. Wy oczekujecie jakichś luźniejszych rzeczy, a ja tak przeglądam i właściwie, no co mam mówić o nowej fryzurze Kożuchowskiej, czy o nowych butach Dody, no bo oprócz tego to takie są newsy, nie? Doda się przefarbowała na czarno, gdyby to kogoś interesowało. I całkiem dobrze wygląda, chociaż mi się nigdy jakoś tak Doda, znaczy to jest piękna kobieta, ale niektóre kobiety są tak bardzo jakieś, nie wiem, jakby to powiedzieć, szablonowe, tak bardzo nie mają żadnych cech szczególnych, że jakoś tak, jakby nic ciekawego, nie? Tak jakbyś, nie wiem, na lalkę Barbie jakąś patrzył, nie? No wszystkie lalki Barbie mniej więcej takie same są. No, a oprócz tego to takie właśnie newsy, że facet ustawił manekina w swoim oknie, by dokuczać sąsiadom. W jaki sposób? No, że się gapi, tak? I ten manekin cały czas tam kuka na kogoś. I w końcu sprawa trafiła do sądu, który częściowo przyznał rację i zgodził się, że mężczyzna podstępnie i niewłaściwie robi takie rzeczy, że tak szczuje, prowokuje, nie? Że manekin w oknie cały czas tam się na nas gapi. No tak, takie rzeczy to tylko właśnie w Stanach. Ale no, szczerze mówiąc, wolałbym, żebyśmy takie problemy mieli bardziej, może. Rosyjski żołnierz napstrykał się i zasnął w monopolowym po tym, jak Ukraińcy rozbili jego oddział. No, w ogóle wielu żołnierzy jakby się poddaje i poddają się nawet mieszkańcom wsi tam na Ukrainie, bo nie dostają racji żywnościowych. W ogóle Ukraińcy teraz wykpili rosyjskie uzbrojenie jakby, że mają śmieszne jakieś
kamizelki kuloodporne z tekturą w środku, że ich czołgi są zabezpieczone jakimiś torbami z opakowaniami po jajkach, że ich wozy bojowe są takie czasami kolorowiutkie, że widać je z oddali i nieopancerzone, że można tam sobie do nich strzelać, rozwalać. No, cały czas mnie to zastanawia, czy Rosja jest faktycznie taką potęgą militarną, czy jest to propaganda po prostu. No, po takim kraju jak Rosja można się spodziewać właśnie tego, że bardzo dużo z tego, co starają się światu przekazać, to jest zwykła propaganda. Bo słyszała, że wolisz brunetki, to a propos tej Dody, co się przerwa. A właśnie, chyba blondynki właśnie wolę. A ja słyszałem z kolei, że Ania to właśnie blondynka jest, tak wyszło ostatnio, się wygadała tutaj. Chociaż brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki calować chcę. Kto to śpiewał? Nazywał Połomski? Chyba Połomski. No, jak wiele naszych gwiazd skończył gdzieś tam w przytułku, zapomniany. No, często nie dbamy w ogóle o nasze jakieś gwiazdy, o rysowników zajebistych. No właśnie, i z czego tu się cieszyć? Jak na świecie tyle jest problemów, tyle patologii, drożyzna i tak dalej. A łysa kobieta też potrafi być piękna, tylko musi mieć jakiś ciekawy kształt czaszki, w miarę foremny. Ale jednak włosy są ozdobą kobiety, nie? Trochę. Coś jest na rzeczy. Kobieta bez włosów strasznie dużo jednak traci. Żeby chociaż jakieś krótkie były te włoski, nie? Jak jest łysa, to po prostu wygląda jak kosmitka już za bardzo. To może by się Dariuszowi spodobała. No niby ma siebie w awatarze. No może w wersji rysunkowej właśnie, ale może to tak wygląda naprawdę. Ania. Torby po jajkach brzmi jak moje stare studio do nagrywania podcastów, pisze Czektul. Dzięki Czektul, w ogóle paczuszka dojszła. Będę dzisiaj jakoś tak z samego rana po nią drałował. W ogóle będzie wycieczka po paczkomatach, bo zdaje się, że Ania mi wysłała znowu coś, nie wiem, znowu jakieś frykasy. Także będę miał maraton po paczkomatach. Niechcący w twoim przypadku, Czektul, podałem taki paczkomat. Myślałem, że on jest blisko, a on jest gdzieś daleko, więc będę miał małą wycieczkę, ale nie szkodzi nic. Bardzo dobrze się przespaceruję. Okazuje się, że ta moja ulica to się ciągnie i ciągnie. Także coś dla duszy, coś dla ciała. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja może zrobię jakąś przerwę muzyczną, bo już gadam prawie 2 godziny. Po 2 godzinach to mi się należy. Szukam tutaj utworu, który mi przyszedł do głowy i już go mam. No, dawno tego nie puszczałem. DNA has changed in mechanical network, burning eyes.

Nie wiem, skąd często takie opinie, może za bardzo się Claude'a nasłuchałem, że radio na fali to była jakaś coś takiego w ogóle niepowtarzalnego, w ogóle ósmy cud świata. No owszem, było zacnie, było wesoło, były mądre, fajne tematy. No ale też, wiecie, nie ma co popadać w jakiś taki mega zachwyt i widzieć w tym coś, nie wiem, zupełnie innego niż na przykład nocne radio, nie? Znaczy, ciężko też mówić o jednym nocnym radio, bo ono się zmienia na przestrzeni lat, ale no tak nigdy do końca się z tym nie zgadzałem.

0: zerknąłem na komentarze i tutaj pisze studio w pokoju TV. No to może właśnie takie studio, o którym wcześniej wspominałem, gdzie pies szczeka w tle i trzeba wstać i pierogi wyłączyć z ognia, bo się woda zagotowała już. Pisze z caps lockiem oczywiście. No pięknie, cenzura i kasowanie komentarzy, dno. Ile razy mam powtarzać, że nikt tutaj niczego nie kasuje? Nikt niczego nie kasuje, po prostu YouTube ma to do siebie, że czasami coś wywali. Albo ty pisałeś takie rzeczy jakieś w tym stylu cały czas i jesteś trochę nabanowanym. Niektórzy tak mają, że jak piszą same takie upierdliwe komentarze, jakieś zarzuty, bluzgają w szczególności. Jakby w komentarzach też można łamać prawa społeczności YouTube. Na to wychodzi. I można stać się takim... taką osobą, która jest pod lupą trochę. Jak ktoś ma wiecznie jakieś... jak ktoś ma wiecznie tylko problemy. No, czasem trochę zmęczony jestem już takimi ludźmi. I mam ochotę po prostu zbanować, wyrzucić i mieć spokój. Trochę tak, jak to robią niektórzy inni nadający. Wydaje mi się to dobrym wyborem, bo potem taka osoba cię już więcej nie męczy, nie? Nie przychodzi, nie ma wiecznie jakichś ale, jakichś problemów, zarzutów, przytyków, dramatów. A niektórzy, bo bywają osoby, które oprócz tego to niewiele wnoszą. Też tak bywa. Kurczę, ciężki trochę mam orzech do zgryzienia, bo właściwie cały świat się teraz kręci wokół wojny i pandemii. Wcześniej mieliśmy co 3/4 wiadomości związanych właśnie z pandemią. Teraz mamy z wojną. Smutne czasy. To nawet tak głupio jakieś śmieszne tematy trochę poruszać. Wiem, że ludzie oczekują tego, że ich się rozweseli. Albo, że będzie jakieś... że będzie relaksik, nie? Ale ciężko. Ciężko, bo raz, że sytuacja jest jaka jest. Dwa, że ciężko coś... znaleźć ciekawego, innego. No, a co do wycieczki na działki, bo też taka opinia się jakaś pojawiła, to chyba Gumball jakoś tak to przedstawiał. Środa Śląska się staje w oczach niektórych, w głowie niektórych, takim synonimem zabitej dechami wiochy, gdzie menele chodzą, nie? Zupełnie tak to nie wygląda, moi drodzy. Jest to bardzo urokliwe miejsce, sporo zieleni, dużo takich dzielnic, gdzie sobie po prostu domki ładne stoją. Dosyć kolorowo jest, fajnie. Ludzie uśmiechnięci, teraz słoneczko świeci, to środa trochę tak odżywa. Więc zupełnie tak to nie wygląda. Tutaj takich ludzi, których moglibyście nazwać, nie wiem, bezdomnymi menelami, to jest garstka. Więc zupełnie nie tak. Witam Leleduka.
1: Ja witam Nocne Radio.
0: Cześć.
1: Cześć. No, to rozmawiacie. Dzisiaj nie ma takiego jakiegoś tematu, tylko sobie można pogadać, tak?
0: No, raczej bym liczył na to, że ktoś jak zadzwoni, to coś zaproponuje, a nie na przykład przyjdzie, bo domyślam się, że bywasz na przykład na niektórych innych streamach, gdzie faktycznie tak czasami bywa, że ludzie się schodzą i siedzi sobie 7 osób, no i tak, wiesz, i niektórzy czekają, aż coś się trafi.

0: Nie o to,
1: że
0: o
1: jego
0: snu,
1: wizja
0: tak?
1: się jedna sprawdziła.
0: Tak? Która?
1: No ta z tym całym bajzlem pod białoruską granicą. Przecież miał jakiś rok przed tym zdarzeniem wizję, że wąski pasek przy polskiej wschodniej granicy będzie odcięty. No. Zresztą tak powiedział, jak wybrzmiało to w przemowie jakiegoś tam ministra polskiego na ogólnym wystąpieniu no, tej sytuacji.
0: Ja bym, a słuchaj, a próbowałeś to jakoś zweryfikować, czy bardziej się opierasz na tym, co sam Jackowski mówi, bo on bardzo często jakby mówi, że coś mu się udało przewidzieć, albo mówi, a nie mówiłem. Ja to właśnie powtarzałem, tak jak ja mówiłem, ale to warto by było sprawdzić, czy faktycznie jest tak, jak on sam o sobie mówi, że tak wszystko przewidział, nie?
1: No, owszem, jego argumenty co do znajdowania ciał są po prostu no, miażdżące, prawda? Także musiałby naprawdę współpracować z komisariatami policji w całej Polsce i wszystkie po prostu preparować, jakby to powiedzieć, śledztwa i tak dalej na jego korzyść, że on poznajdował te wszystkie zwłoki, tak? Przecież...
0: No tu też są trochę kontrowersje, bo swego czasu ktoś tam się z policji powiedział, że to jest bzdura, tak dalej, ale jak to jakby był, wiesz, to byłby bardzo mocny zarzut, że on sobie jakby wydrukował sam na drukarce te podziękowania wszystkie, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Więc trochę się to w pale tak nie mieści. No.
1: Nie myślałeś o tym, żeby go zaprosić do siebie, do radia, na audycję?
0: No można by spróbować, a nuż widelec się zgodzi, chociaż
1: no
0: mogło...
1: lepiej, żeby on sam opowiedział.
0: Słucham?
1: Najlepiej by było, żeby on sam opowiedział właśnie o swoim tym talencie tam do przewidywania przyszłości i do odnajdywania zaginionych ciał, czy tam rzeczy, czy takich rzeczy. No.
0: A, jeszcze... W międzyczasie szybko zareklamuję spoilera. W niedzielę z Anią prowadzimy spoilera i będzie o kultowych scenach z filmu. Tak więc możecie się trochę przygotować, będzie konkretny temacik i kultowe sceny z różnych filmów. No takie, które dla was są kultowe albo zapamiętaliście je jakoś szczególnie, które lubicie sobie odtwarzać po raz kolejny. No, ty masz może jakąś jedną swoją byś wymienił, jakąś kultową scenę, którą uwielbiasz w jakimś filmie?
1: Kultową scenę, czyli to musi być scena po prostu jedna.
0: No scena, no wiesz, no nie wiem, jakiś dialog,
1: mi się bardzo podoba film Bitwa pod Wiedniem, jest tak skrytykowany, że to jest... Wszyscy się śmieją z tego filmu, ja go obejrzałem i się tak podobał, że dwa razy go oglądałem i proponuję innym, a potem patrzę na recenzję, nikomu się nie podoba.
0: Ale co tam jest za taka scena, jakbyś mógł opisać? Bo rozumiem, że mówisz, że jest tam jakaś konkretna rzecz, która ci jakby...
1: Konkretna scena? No sama bitwa po prostu kazana. Sama bitwa husarzy polskich, zjeżdżających z góry, pięknie lśniących w zachodzącym słońcu, tak? I no... Mm-hmm. Piękne są sceny tam ogólnie. A taką scenę, no nie wiem, wiesz, że to ciężko sobie tak przypomnieć. Scenę z filmu od razu, jakąś... Każdy film ma fajną scenę, no. Jakąś tam.
0: No, rozumiem, czyli jakoś tam ci się spodobał nadjeżdżający Sobieski z ekipą.
1: Właśnie, tak, podobał mi się. Wszedł na przykład Sobieski tam do tego króla austriackiego, czy kim on tam był cesarzem. I powiedział, że on przejmuje dowodzenie, a jak nie, to zawraca ze swoją armią. I wszyscy tam zdębieli, no i takie fajne sceny.
0: Okej, okay. A widziałeś może tego nowego Batmana już?
1: Oj nie widziałem, nie.
0: Bartłomiej Rybka, jak słuchasz, to obiecałeś, że zadzwonisz i zre-

0: Cenzujesz. Ale to może lepiej do spoilera faktycznie, to nie będę zachęcał. Bardziej to przypasuje do spoilera, mimo że nie będzie w tym głównym temacie, to bardziej tak na filmowo. No. Dobra, no, czy jakieś, tak. Jakieś, weź coś, podrzuca jakieś temaciki, no, już żeby mówię. Coś ciekawego.
1: Chciałem tylko tak powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że jest poruszany temat wojny na Ukrainie i jak dla mnie może być poruszany na każdej audycji, jeżeli ktoś z jakimś musikiem wchodzi czy coś, bo rzeczywiście może to być sytuacja dziejowa i nie jest tak, że mówią ci, że panikuję, że tego, że nie. Po prostu to jest ważna sprawa i to jeszcze po sąsiedzku, także podwójnie ważna i no, bardzo mi się podobało, że nie wymiękłeś ostatnio, jak tam cię w czterech próbowali tam koledzy troszeczkę, żebyś odpuścił i tego, że jednak nie ten, no, nie odpuściłeś, że dobra, to zostawmy tam tę Ukrainę, tylko że pociągnąłeś temat do końca, że jest to ważne i tak dalej, nie? No i to będzie fajnie. No i widziałem taki ostatnio filmik po prostu, że Putin na konferencji machał ręką i po prostu ręka przeszła przez mikrofon. No i potem nagrał swoje przemówienie Zieleński i na końcu przemówienia zrobił to samo, tylko że mikrofon został przesunięty, jakby w sensie trollingu. I nie wiem, co o tym sądzić. Wyłapali to na klatkach, że ręka rzeczywiście jest w mikrofonie. Fake, czy nie fake, czy po prostu specjalnie wypuszczona propaganda, może Putin już nie żyje, no nie wiem, co o tym sądzić, może jacyś są tu znawcy takich teorii i analizowali ten filmik, ale skoro Zieleński odpowiedział na ten filmik, to nie może być to jakimś takim fejkiem, nie?
0: No. Może jakiś błąd kompresji ewentualnie, no ale to faktycznie trochę podejrzana, dziwna sprawa. Bo czasami niektóre rzeczy, które są brane za a to, że kamuflaż reptilianina nagle się zepsuł i się twarz nagle zmieniła, czy inne tego typu rzeczy, to są po prostu błędy takich mechanizmów kompresujących film, nie? Czyli błąd kodeka, mi też się tak czasami z filmem zrobi, że coś się skaszani na ułamek sekundy. No to jest normalna rzecz, ale faktycznie ciekawe czasy, że mamy na przykład te deepfake'i, nie? I pojawiały się już filmy, gdzie Putin coś mówił, albo Zieleński. A to tak naprawdę nie byli oni, tylko ktoś podmienił twarz. To jak ktoś nie ma naprawdę dobrej technologii do tego, to trochę to widać, bo ta twarz tak pływa troszeczkę, nie?
1: No właśnie. Ale no, jeszcze co sądzicie o teorii? Znaczy teorii tego niebieskiego królestwa, która... Słyszałeś o tej teorii?
0: Teoria niebieskiego królestwa?
1: Tak.
0: Nie, dawaj. Co to za teoria?
1: Mówi ona o tym, że po prostu Izrael już od dawien dawna siedzi na po prostu na bombie zegarowej. Tak powiedzmy, naokoło jest naszpikowany wrogami, którzy gotowi są go zniszczyć, tak jak i on ich, ale oni go otaczają. No i po prostu od już jakichś dawien lat ta teoria niebieskiego królestwa zakładała przeniesienie państwa Izrael w bezpieczne miejsce i wytypowano na to Ukrainę, wschód Ukrainy, właśnie tam południowy wschód. I mówią ludzie, że to jest właśnie realizowane. Mówią ludzie, że już byli Żydzi przesiedlani wcześniej na tą Ukrainę. No, Zieleński jest Żydem, no i nie wiem, może jest tu ktoś, kto mógłby to lepiej naświetlić. Zapytano ostatnio pana Korwin-Mikke o tą teorię. Powiedział, że to nie, że to są legendy i mity. No nie wiem, może ktoś wie. Bo ja tylko tyle wiem, że powstała taka, że takie coś na pewno istnieje. Taka informacja.
0: No coś słyszałem tam na takich, wiesz, właśnie rusofilskich, narodowych czy tam szulskich serwisach. Słyszałem, że na Ukrainie to Chazaria sama, Chazaria. sama Chazaria i no, niektórzy twierdzą też, że w dzisiejszym Izraelu to już nie ma prawdziwych Żydów, tylko też sama Chazaria. No i ci Chazarzy złowieszczy. Cześć, Janko Muzykant.
2: No. Ja słucham, ty, słucham trochę do tyłu. Ja jestem w pracy, nie mam czasu. Zadzwoniłem króciutko. Nie, słucham tam jakieś teraz Tomu ci, kurwa, w tym momencie, co ja słucham, to Tomu ci powiedział, dziwisz się, no, ubliżałeś mu publicznie. Przesłuchałeś sobie tą audycję? Co? Co teraz, wymiękasz, kurwa? Stary, rozumiesz, ja to nagram. Wiesz, dlaczego to nagram, jak dostajesz pizdę i przepraszasz? Wiesz, dlaczego to nagram?
0: Dlaczego?
2: Bo najpierw będzie puszczone to, jak się do mnie odzywałeś, jakiego kozaka grałeś, że mnie rozjebiesz, jaki to nie jesteś fifarafa. Stary, nauczę cię, że się płaci za swoje słowa. Nieważne, byłeś najebany, spoko, wytrzeźwiałeś, przeprosiłbyś, zacząłbyś audycję, dobra, kurwa, zacząłem, przeprosiłbyś. Ja bym zadzwonił, też bym przeprosił, kurwa, bo nie jestem taki. Ale dalej to kręcisz, stary, obiecuję ci, że cię znajdę. I będzie, kurwa, na filmiku, jak kozaczysz, a potem jak dostajesz z liścia, jak dziwka w ryj i będziesz ładnie przepraszał. I pokażę, ile warte są twoje słowa. Jaki jesteś gieroj, rozumiesz? Pierdolenie jakieś dresiarskie, coś tam, chłopie, na Altenie mi od cweli jedzisz, myślisz, że tak zostawię, nie wiesz, z kim mówisz, rozumiesz? Nie masz pojęcia, z kim mówisz.
0: Rozumiesz? Znaczy, mam wiesz, pojęcie, z kim mówię i chyba to powiedziałem dzisiaj wyraźnie w audycji, no, za kogo cię mam. No bo nie przypominam sobie innego telefonu twojego niż taki jak teraz. Ty potrafisz jakoś się inaczej odzywać? Ty tak...
2: Tak? A na przykład jak ci tak dzwoniłem, mówiłem ci, kurwa, o tym, żeby nie jarać. Stary, dużo razy z tobą gadałem. Nie pamiętasz? Jak ci zadzwoniłem, nawet chciałem pocisnąć Etamowi, bo chwilę przed tobą pierdolił, ci powiedziałem, a miałem mu pocisnąć, nawet nie będę mówił o Etamie i tobie mówiłem, jak to jest z tym jaraniem. Że człowiek, że najgorsze jest w tym przestaniu jarania, myślenie o tym, że masz przestać. Nie pamiętasz tej rozmowy?
0: Coś tam pamiętam, ale
2: no właśnie,
0: ostatnio
2: nie,
0: to tak
2: kurwa.
0: Jak przez mgłę pamiętam, nawet nie pamiętam, znaczy jestem, jednego jestem pewien, że to ty zacząłeś coś mnie obrażać, bo ja bez powodu raczej ludzi nie atakuję.
2: Ja ci napisałem, że jesteś dzbanem, pierdolisz głupoty, rozumiesz? Bo sam pierwsza audycja o tej Ukrainie...
0: No to czemu mnie zaczynasz wyzywać jako pierwszy? Czemu mnie zawsze
2: audycja.
0: Zaczynasz pierwszy wyzywać? Nie.
2: Pierwsza audycja, którą nagrałeś o Ukrainie. Pamiętasz, jak ją zacząłeś? Ja się nie znam, ja to wam mogę zrobić audycję o komiksach, o filmach. Ja się nie znam, ale pogadajmy o tym. I co ja ci napisałem? Kurwa, wróć do czytania komiksów, pooglądaj Marvela, a nie pierdolisz i zostaw takie gadki, kurwa, dorosłym. Tyle.
0: No to
2: rozumiesz?
0: Widzisz,
2: a ty
0: jak
2: wyzywałeś
0: zwykle...
2: ludzi, co mają inny punkt widzenia, wyzywałeś ludzi na antenie najebany, że są chuj wie, cfelami, coś tam, kurwa, każdy, kto ma inny punkt widzenia, zacząłeś wyzywać. To ci napisałem, jesteś zwykłym dzbanem, ale nie używałem słów typu frajer, nie używałem słów typu cfel. Rozumiesz? Nie masz pojęcia, co to jest i ja ci udowodnię, co to są za słowa i jak się za nie płaci. I przesłuchaj sobie to, jak kozaczyłeś, stary. Stawisz się w punkt, rozjebiesz mnie, radziłeś sobie z takimi. Dam ci okazję i to nagram. Ty se mówisz, możesz mówić, że nie wchodzisz tam w żadne kamerowanie. Ja cię nagram, po prostu. Ja cię nagram, jak dostajesz z liścia, jak dziwka w ryj i potem będziesz skamlał jak baba.
0: Słuchaj, to ci powiem tak. No, dziś jestem powiedz. W trochę innym nastroju. Jak zobaczysz, że jakiś zbir mnie tam napada, chce mnie lać...
2: O policję będziesz dzwonił?
0: Nie, tylko wtedy cię potraktuję tak jak każdego innego bandytę, który mnie napada na ulicy.
2: Stary, co mi zrobisz? Kurwa, ze sprzętem możesz sobie nosić sprzęt w kieszeni. Stary, rozkurwię cię tak czy tak, co nie będziesz przy sobie miał, rozumiesz? Klamki przy sobie nie będziesz miał, więc chuja mi zrobisz.
0: No, na twoim miejscu bym się nie bawił w takie akcje, tym bardziej,
2: że
0: jest nagrane,
2: gdzie mieszkasz, słuchaj, kurwo jebana, wiem, gdzie mieszkasz, lipiec, sierpień, jestem w Polsce, rozumiesz?
0: Słuchaj, w razie czego jest nagrane, gdzie mi grozisz, co mi tam nie zrobisz,
2: chuj,
0: więc będzie...
2: To boisz się, widzisz, obsrałeś nachy, kurwo.
0: Nie, tylko ja się jakieś bandyckie
2: sobie,
0: rzeczy
2: jak
0: właściwie nie bawię, takie wiesz, że ktoś tam chce mnie lać na ulicy.
2: Co zaczysz najebany? Co to po chujko zaczysz?
0: No bo najebany, no to se to se
2: to
0: kozaczy.
2: Trzeba było przeprosić, jak wytrzeźwiałeś i tyle.
0: Słuchaj, skoro ty mnie obrażasz zawsze jako pierwszy, to ja cię nie będę przepraszał jak jakiś frajerzyna. Dlaczego
2: miałbym cię... A jesteś frajerzyną, ja ci to udowodnię. Wiesz, co to jest frajerzyna? Wiesz, co to jest?
0: człowiek bez
2: nie
0: zasad.
2: Wiesz, kurwo, nie wiesz, a używasz takich słów, rozumiesz?
0: Ty, jak chcesz do mnie z jakąś kamerką przychodzić, to ty trochę tak jak taki człowiek bez zasad jesteś, nie. Bo jak no się, i, no jak się wyjaśnia kumasz, sprawy, nie? To się nie pajacuje z jakimiś kamerkami, wiesz, tak dalej.
2: Boisz się tego, rozumiesz? Ty kozaczyłeś na antenie,
0: nie
2: rozumiesz?
0: Szczególnie się ja boję. Jakoś.
2: No kozaczyłeś ale... na antenie, synuś. Kozaczyłeś na antenie, rozumiesz? To ja teraz puszczę na antenie, kurwa, jak wygląda to twoje kozaczenie. I najpierw mówiłem ci, ja to zmontuję. Najpierw będzie ta twoja gadka, jak do mnie kozaczysz, a potem będzie filmik, jak dostajesz z liścia jak dziwka w ryj i przepraszasz. I tylko o, tyle.
0: A jak ty chcesz się do mnie zbliżyć i mi jakiś liści nakłaść? Ty się nie zbliżysz raczej do mnie tak łatwo.
2: Co? Wiesz. Jeszcze raz.
0: Dobra, zostawmy, nie będę
2: co
0: się
2: mówisz,
0: tutaj
2: co nie tak
0: na
2: łatwo?
0: Antenie...
2: No czekaj, powtórz, co nie tak łatwo?
0: Nieważne.
2: Że nie będę miał się z tobą tak łatwo?
0: Słuchaj, mnie takie...
2: Że nie będę miał z tobą tak łatwo?
0: Mnie takie bandyckie, dresiarskie gadki, jak nie jestem najebany, to mnie jakoś w ogóle nie kręcą, więc rób, co tam masz robić.
2: No to do zobaczenia. No to dobra, rób to tam, co tam masz robić. Do zobaczenia u ciebie w mieście.
0: No
2: elo.
0: Nara. Jezu, ale mnie jakoś zmęczył ten człowiek. Znaczy, on mnie męczy już od dawien dawna, bo to jest taki właśnie człowiek. No.
1: Od dawien dawna?
0: No tak, bo wiesz co, jego wszystkie telefony są w takim stylu. Nie wiem, czemu ktoś taki słucha nocnego radia, bo tu przecież, wiesz, nie gadamy godzinami o tym, co kto tam... Kto kto komu najebał, co tam ma w domu, kto jest frajerem, a kto nie. I czemu on słucha nocnego radia, to ja nie wiem. Tu nie ma
1: dokładnie
0: takich tematów.
1: Chciałem mu to samo powiedzieć, tylko nie dał do tego. Cały czas mówił i nie można było nic powiedzieć.
0: Jakiś przykry człowiek strasznie. Z problemami chyba jakimiś, bo wiesz... Ale nieważne, chyba nie będę już wracał do tego tematu. Od razu uprzedzam, jak mnie ktoś napada na ulicy, to ja się nie bawię w jakieś tam, że liście będzie mi sprzedawał czy coś, tylko traktuję jak każdego innego bandziora. Więc to się może bardzo źle skończyć dla pana Janko, muzykanta w tym momencie. Ale zostawmy takie tematy.
1: No. Dobra, ja właśnie będę teraz się zawijał, bo odpalam sobie giereczkę. Już miałem wcześniej grać, ale myślę, a zadzwonię pierwszy raz. Pierwszy raz w życiu wysłałem donate'a i zadzwoniłem.
0: No to dzięki wielkie, dzięki. Stary. No. Bardzo miło, bardzo miło. No dzisiaj taka audycja, wiesz, no czasem wystarczy ta łyżka dziegciu w beczce... miodu tak. I się wszystko psuje i jakoś tak mi się humor troszkę popsuł, bo jak ktoś mi tutaj, wiesz, urka burka na antenie i takie jakieś dresiarskie teksty mi tu wali, to mi się humor trochę psuje, ale może mi się zaraz poprawi.
1: No właśnie, trochę strasznie to tym gościu, bo no, ilu jest takich ludzi na 100 tysięcy, na wszystkich słuchaczy. Mało.
0: No, promil jakiś, promil, margines można
1: bardzo
0: powiedzieć.
1: Bardzo mało. No.
0: Margines.
1: Brak pohamowania jakiegoś całkowitego.
0: Na pewno nie będę za nic wiesz co, normalnie każdego chyba innego bym przeprosił, ale jego nie. Na pewno nie człowieka, który mnie tyle razy obrażał na antenie, wyzywał. Absolutnie. Na pewno po mnie czegoś takiego... Coś takiego się po mnie nigdy nie pokaże. Nie ma szans.
1: No. W Polsce zaczynają rozmawiać o legalizacji broni, o łatwiejszym dostępie do broni. To też będzie dobrą rzeczą właśnie na ludzi, którzy chcą napadać na innych. Zrobić krzywdę, obrabować czy coś, żeby po prostu, można odpalić takiego gościa i tyle, no, w statyczności, tak, albo jeszcze strzelać miejsca w nogi.
0: No, w nogi to nie jest tak prosto trafić. Ja to bardziej wolę broń białą, jeśli już tak jakoś, wiesz, nie mam zupełnie wprawy w strzelaniu, to trzeba jednak być, wiesz, wyszkolonym.
1: No ja z wiatrówki się tylko szkoliłem. zawsze coś.
0: No, taka wiatróweczka, to nawet niektórzy mówią, że to całkiem nieźle wali, taka wiatróweczka.
1: No.
0: Zależy jaka jeszcze, nie?
1: No, a teraz muszę sobie zbudować tarczę celniczą i mam tu dostęp też do takiej broni, karabinka takiego, jak na króliki, coś takiego, z lunetką, z wszystkim, tylko wybuduję sobie tarczę i sobie będę strzelał.
0: No, ciekawe, czy to się można jakoś wyszkolić.
3: 50 zł na poprawę nastroju.
1: No, na pewno, na pewno.
0: O, dzięki, Czektul. No, na poprawę nastroju, no wiesz, zawsze się nastrój poprawia, wiadomo, ale nie chciałbym was za bardzo drenować waszych kieszeni dzisiaj, bo no cóż, zapowiada się, że nie będzie dzisiaj jakiejś wesołej audycji. Dariusz dołączył. Cześć, Dariusz. Proszę, nie gadajmy już o wojnie reptiliańsko-plejadiańskiej i siódmych gęstościach. Jakieś inne tematy, dobra?
4: No dobra, zbulwersowałem się. Czuję się bardzo źle. Zbulwersowałem się i ja chciałem tylko powiedzieć, że noszę przy sobie Pepsi Max bez cukru, z aspartamem i po prostu jak mnie ktoś wkurwi, to oblewam go tą Pepsi, a aspartam powoduje raka.
0: To taka...
4: Biorę 2 litry Pepsi, biorę takiego skurwiela w róg i go oblewam Pepsi od głowy po całe ciało. I to jest chyba najgorsze, co może człowieka spotkać na ulicy.
1: A powiedz, czy dawka aspartamu z gumy do żucia jest w stanie mi coś zrobić?
4: Nie, ale tam jest dwutlenek tytanu, który powoduje też raka.
1: Drugie jest gorsze, tak?
4: Tak. Nie.
1: Okej.
4: No i chciałem powiedzieć jeszcze, że niskowibracyjne istoty nie mają wstępu do Polski od wczoraj, bo zrobiliśmy kopułę wysokowibracyjną i tutaj nic złego nikogo nie spotka na moim osiedlu zwanym Polską.
0: To może dla rozluźnienia jakiś kawał tutaj, oczywiście kawały o Rosjanach, bo jak żeby inaczej. Przychodzi Rosjanin do dentysty, dentysta ogląda i widzi same złote zęby, diamentowe koronki, w końcu nie wytrzymał. Właściwie nie wiem, co mam panu tu zrobić. Chciałbym alarm założyć. No to nawet może być.
1: A. Jakby jechał do obozu zagłady, to mu zabrali. Dobra, to ja się rozłączam. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.
0: No, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj się. Patrzę, co tu na naszym Discordzie. O, ty piszesz, że ci Bitcoin spadł trochę, tak? Pieprzony no. Putin. Ale za to no. Na dolarach zarabiasz.
4: Za co na dolarach zarabiam? No tak. Bo jest taka kryptowaluta USDTC, która jest oparta na parytecie dolara. Jak kurs dolara rośnie, to zarabiam na tym.
0: A jak tam się sprawdziły twoje przepowiednie, które dostałeś od wtajemniczonych, że będzie skok waluty Nexo? Tak się nazywała?
4: Tak, tak. Wszyscy, którzy zainwestowali w Nexo, teraz mi dziękują i chcą mi stawiać drogie szampany. Nawet ci, co zainwestowali na Discordzie, mi dziękują. No to mam, mówiłem, że mam to od iluminatów, dostałem informacje i się sprawdza wszystko.
0: No to widzicie, możecie, macie okazję, żeby zweryfikować Dariusza teraz, sprawdzić, jak tam się kursy Nexo wahały. No i no ja widzisz, zapamiętałem sobie, też sobie sprawdzę, czy twoje przepowiednie były trafne faktycznie. No proszę.
4: No Nexo jest zbudowany na właśnie blockchainie Ethereum i to służy ta platforma do udzielania natychmiastowych pożyczek zabezpieczonych przez depozyty kryptowalutowe. A dzięki temu nie musimy sprzedawać posiadanych kryptowalut, gdy potrzebujemy kapitału, nie? To taka lichwa, ale nie żydowska, tylko taka bardziej jakby sprawiedliwa, no, oliwa.
0: Tako Jako pisze, co sądzicie o potrzebie stworzenia nowego prawa wyborczego oraz o stosowaniu się do dekretu? Rozumiem, że chodzi na przykład o dekret Cichockiego, tak? I prawo naturalne, te rzeczy. Mi się wydaje, że jakieś takie sprawy jak dekret Cichockiego, to no to można sobie tym tyłek podetrzeć w zasadzie, bo tym się nic nie załatwi. Ostatnio słuchałem sobie streama, chyba nieważne gdzie, i mówił jeden słuchacz, że on twierdził, że sobie tym dekretem, używając go jako dokument, założył sobie konto w banku. No to śmiem twierdzić, że się trochę mija z prawdą. Ciężko mi sobie wyobrazić bank, który ci zakłada konto na jakiś dekret Cichockiego. No. No właściwie nikt tego nie uzna nigdzie i można sobie równie dobrze zrobić dekret Krawca, dekret Dariusza. No jakie to ma umocowanie w czymkolwiek? Przez kogo to jest respektowane? A takie, ale ogólnie tematyka prawa naturalnego jak najbardziej. No też byłbym oczywiście za tym, żeby zmienić to prawo wyborcze, żeby wpuścić trochę świeżej krwi do polityki. Na razie jest to blokowane wszystko mocno.
4: No ja dostałem propozycję, żeby wyrobić dowód naturalny przyjacielowi, no ale już wcześniej tam znalazł sobie grafika, który mu zrobił ten dowód naturalny i mój przyjaciel właśnie teraz przychodzi na prawo naturalne w celu bycia człowiekiem, bo ci, którzy nie mają prawa naturalnego, według prawa są niewolnikami Watykanu, firmy zarejestrowanej w Nowym Jorku jako Polska. I mój kolega, przyjaciel stara się też o odszkodowanie od Watykanu oraz od Polski za lata właśnie prania mózgu, prześladowań oraz tego, że teraz będzie starał się o uzyskanie swojego procentu od złóż naturalnych, które mu się należą jako obywatelowi Polski.
0: Dowód drugiej RP Potockiego. No też, kurczę, nie znam dokładnie tych tematów, ale wydaje mi się, że no ciężko tutaj coś zwojować. Co innego by było, gdyby się... Nawet przypuszczam, że gdyby się masowo ludzie, gdyby miliony ludzi przeszło na taki system, to i tak zostanie to spacyfikowane i ciężko coś tu zwojować. Właściwie to wokół tej tematyki prawa naturalnego czy różnych dekretów to kręcą się ludzie, którzy tak trochę nie mają nic do stracenia, bo to taki jakby mechanizm obronny trochę. Ludzie, którzy już stracili firmę, zbankrutowali, nie mają na przykład dzieci, żony, bo gdzieś tam w separacji są. Przepraszam, nie chcę tu nikomu umniejszać, ale no chodzi mi o po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, są to bardzo często ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, tak jak ja na przykład mógłbym zrobić. Też nie mają mi co zabrać, nie mam tam domu, samochodu, nie? Więc w takiej sytuacji jest o wiele, wiele łatwiej, ale to i tak niekoniecznie nam coś od tego przybędzie, czy cokolwiek tym załatwimy. Po prostu jest to pewien manifest, słuszny, niesłuszny, nie mi oceniać. No pewnie w pewnym sensie słuszny, bo ludzie mają dość tego systemu, tego wyzysku, takiej władzy, jaka jest i tak dalej, więc w pewnym sensie jak najbardziej słuszne, ale to, no, czy to ma jakiś sens większy? Ty uważasz, że ma?
4: Mówisz o tych dekretach prawie naturalnym?
0: No, ogólnie te klimaty, bo to się wszystko opiera trochę na tym samym, na odcięciu się od systemu, rezygnacja z dotychczasowego dowodu osobistego, właśnie mi się chyba za 2 miesiące jakoś kończy. Już nowy będę miał chyba jakiś z chipem, z odciskiem palca i tak dalej. No, ale żeby tak, wiesz, odciąć się w ogóle od obozowego numeru PESEL, jak to się popularnie u nas mówi i tak dalej. Moim zdaniem nie ma to większego sensu. Tylko sobie narobisz biedy, że nic nie załatwisz. Zawsze, jeśli miałoby to coś w przyszłości zmienić w życiu ludzi, no to zawsze najgorzej mają ci, co pierwsi się na taki ruch zdecydują. póki to jeszcze, wiesz, nie ma wielkiej rewolucji jakiejś, no to będą ludzie cierpieć, no nie załatwią sobie różnych przydatnych rzeczy po prostu, nie? Nie podpiszą żadnej umowy, nie założą konta w banku. Można bez tego żyć jak najbardziej, no owszem, można żyć bushcraftowo w ogóle, siekierką, z siekierką sobie pójść i zamieszkać w Puszczy Kampinoskiej, nie? W sumie można.
4: Ze wszystkich opcji zawsze jakieś wyjście. Nie trzeba zakładać konta w banku, żeby korzystać z karty, bo już teraz są anonimowe różne banki, które oferują ci kartę na, bez żadnych danych i możesz sobie po prostu używać karty bez nazwiska, imienia i przelewać przelewy anonimowo. A za miesiąc czy za dwa miesiące wam zadzwonię tutaj i opowiem, jak to wygląda w praktyce, być człowiekiem, mieć prawo naturalne, bo przecież teraz już dokonał aktu apostazji, był w 10 różnych urzędach i walczy z tym systemem, bo system z tego zamknąć do więzienia właśnie za ruch oporu i zobaczymy, jak to za miesiąc będzie, nie?
0: Czy prawo naturalne to jest w ogóle coś takiego skonkretyzowanego? Bo każdy gdzieś tam czuje, czym jest prawo naturalne, jakieś wynikające z tego, co większość z nas po prostu czuje, myśli, jakieś takie bardziej proczłowiecze prawo, elementarne bardziej. No ale czy to jest jakoś opisane, czy skonkretyzowane prawo naturalne?
4: Tak, jest instrukcja, jak uzyskać prawo naturalne i mój przyjaciel korzysta teraz z tej instrukcji. Będziemy zakładać kancelarię i będziemy przerabiać niewolników na ludzi, w sensie na człowieka.
0: No w każdym razie gdzieś tam to jest obok tego porządku prawnego standardowego, ale mógłbyś to jakoś opisać oprócz tego, no oprócz takich ogólników, że to gdzieś tam sięga do prawa natury właśnie, człowieczeństwa, humanizmu, wiesz, no ale coś konkretniej?
4: No mój przyjaciel jest specjalistą, to ja postaram się, żeby on zadzwonił może.
0: Ja myślę, że to będzie coś w stylu żyj i daj żyć innym i to takie, wiesz, bardzo ogólnikowe sprawy, a niestety życie jest bardzo skomplikowane. Co mamy zrobić w sytuacjach, jak dwie osoby się kłócą, czyja jest własność, albo czy ktoś ma coś odziedziczyć, czy mu się należy, czy nie należy, czy wiesz, kto miał rację w jakimś innym sporze, gdzie często kiedy używamy tego skomplikowanego prawa standardowego, to są różne, wiesz, spory długo ciągnące się. No to jak to wszystko wytłumaczyć jakimś prostym takim prawem w stylu żyj i daj żyć innym, prawo zgodne z naturą i z mentalnością człowieka typowego, no to takie strasznie rozmyte i wiesz, bardzo ogólne, wydaje mi się.
4: No i ci powiem tak, jako obywatel danego kraju masz mieć prawo do procenta złóż naturalnych oraz uzyskiwać od tego pieniądze na otrzymanie. A z drugiej strony masz prawo iść do urzędu i wybrać sobie dom, który jest nieużytkowany i ten urząd ma ci przydzielić ten dom. Mhm. Moja dziewczyna, Żydówka, właśnie poszła do urzędu i dostała, no może tam czekała 3 lata, ale dostała dom i sobie mieszka w domku tam, wszystko ma, co chce i tak to jest. Moi koledzy też poszli do urzędu i dostali domy, też dostali. Ja nie potrzebuję na razie, no to jeszcze nie poszedłem. Jak będę potrzebował, no to sobie pójdę do urzędu, powiem, że macie dać mi ten dom, który jest nieużytkiem, nie ma tam spadkobierców i proszę mi to oddać. Nie? Ja jestem obywatelem, człowiekiem i mam swoje prawa.
0: No, przede wszystkim napotkamy tu taki problem, że każdy będzie sobie odrobinę inaczej to prawo naturalne opisywał, na przykład łącznie z osobami wierzącymi, które stwierdzą, że to jest prawo naturalne, mniej więcej się równa Słowo Boże, nie? Bo też są i takie interpretacje, więc strasznie to jest wszystko... Znaczy wiesz, gdyby świat się składał z samych ludzi, którzy są okej, którzy są w, względnie w porządku wobec siebie, to by to jak najbardziej miało sens, ale niestety tak nie jest. No jestem trochę taki nieufny i wiesz, i sceptyczny odrobinę.
4: No to za miesiąc wszystko się jakby rozwiąże i będę mógł wam przekazać informacje z frontu.
0: To też, wiesz, to prawo naturalne, które sobie zdefiniujesz w swojej kancelarii z kolegą, to będzie jakieś ułożone przez was i wybierzecie sobie którąś z opcji możliwych. A co, jak się ktoś z tym prawem nie zgodzi i czyjeś prawo naturalne będzie odmienne trochę, bo na przykład czyjeś będzie bardziej twoje będzie bardziej prawo naturalne, uniwersalne i kosmiczne, a czyjeś będzie bardziej Boże, oparte o, wiesz, o dekalog, o Słowo Boże, to mogą być zupełnie inne prawa naturalne, nie? Chyba.
4: Nie, no jest jedno prawo naturalne.
0: No, w internecie widzę, różne są jednak trochę te prawa. I to się jeszcze trochę zmieniało wszystko na przestrzeni wieków.
4: Chodzi o to, żeby już nie być bezwłasnowolnionym przez Watykan, nie? Bo wedle Watykanu jesteśmy niewolnikami oraz mamy być wychowywani przez Watykan. To cała religia w kościołach, cała religia w tym, jakby to się mówi, w szkołach macie właśnie zrobić pranie mózgu, żebyś nie wiedział nawet, że istnieje takie coś jak możliwość bycia człowiekiem, że możesz się wyzwolić, że masz prawo do naturalnych złóż danego kraju, do którego jesteś obywatelem, że masz prawo zamieszkać w danym budynku, który nie ma spadkobierców, że firmy, które nas tutaj jakby dziesiątkują, zabijają nas, nie płacą podatków, że mają stąd wypierdalać po prostu. Takie jak, no nie wiem, tam, które firmy nie płacą podatków w Polsce. No, na pewno Amazon, bo Amazon w Stanach nawet nie płaci podatków. Niby Pietronka też tam praktycznie nie płaci podatków. Jeszcze T-Mobile nie płaci podatków w ogóle. Niech wypierdalają, na chuj nam tej jacyś pasożyci.
0: A według ciebie to jakie haracze dla państwa powinno się płacić? W jakiej wysokości? Jak często? Masz to jakoś tam wstępnie obmyślane?
4: No, żadnych haraczy. Państwo powinno nam płacić, no, za to, że chcemy być członkami tego państwa. No, inaczej to wyjeżdżam po prostu do innego kraju, jeżeli mi to nie podpasuje. A na razie mi pasuje i się cieszę, że jest fajnie. Słodko i też mam ważną informację, że tutaj żeśmy objęli Polskę kopułą wysoko wibracyjną. Nikt z niskich wibracji nie ma wstępu do naszego kraju, nie przejdzie granicy. To ma jakieś złe zamiary. Proszę się nie martwić o nic.
0: A jak na przykład Janko muzykant mnie napadnie na ulicy i wybije mi zęba, to co wtedy zrobić z taką sytuacją?
4: No Janku muzykalny, jak słyszę z tego, co jest na niskich wibracjach, nie ma już wstępu do kraju, chyba że się zmieni, się przeprosi.
0: A jak będziemy mierzyli te wibracje, kto jest na wysokich, a kto na niskich? Tak no, na oko jest, chyba, na oko.
4: Jest 20 poziomów, 25, 20 poziomów światła oraz 5 poziomów diabelskich, czyli razem jest 25 różnych poziomów i bardzo prosto, no, można to zweryfikować za pomocą nadświadomości. Ja mam ludzi od tego i na razie byłem poddawany badaniu, jestem na 10 poziomie światła, trochę fajnie, to z drugiej strony trochę żałuję, że mogłem być na wyższym poziomie światła. Właśnie trzeba bardzo uważać, z kim uprawia się seks, bo jak się uprawia seks, to te poziomy światła się wyrównują i można spaść na niższy poziom albo na wyższy poziom. Właśnie trzeba weryfikować osoby, z którymi idzie się do łóżka. Mm-hmm.
0: A małżeństwo jest w prawie naturalnym?
4: No tego nie wiem, ale chyba jest. To mój przyjaciel jest specjalistą. Dopiero niedawno przez to, że tam prowadził ruch oporu właśnie, to chcą go zamknąć do więzienia i bo on właśnie zajmuje się szamanizmem, leczeniem raka, pomaganiem ludziom. Udostępnił lek na raka i właśnie system już tego do więzienia, wiesz, zamknąć. A on się wycwanił, powiedział, że przyjmuje prawo naturalne i czekam na rozprawę i zobaczymy, jak to pójdzie.
0: Tutaj sobie przeróżne prawa naturalne, na przykład według Fullera jest 8 punktów, jakie powinno spełniać to prawo naturalne. Powinno ogólne, mające uniwersalne zasady dla wszystkich. Należycie ogłoszone, aby było powszechnie znane. Może dotyczyć jedynie zachowań mających nastąpić w przyszłości. Czyli nie działa wstecz. Jasne, czyli zrozumiałe dla wszystkich. Wewnętrznie niesprzeczne, wymagające stanów możliwych do zrealizowania. Stabilne, czyli zmiany w nim powinny przebiegać stosunkowo rzadko. Działania urzędowe powinny być zgodne z obowiązującym prawem. No, jak tak popatrzymy na nasze prawo, to właściwie nie spełnia bardzo wielu tych punktów. Jest niezrozumiałe, skomplikowane, często wewnętrznie sprzeczne, u nas szczególnie tu w Polsce tak bywa, że się ludzie zastanawiają, drapią się w głowę, czy płacić te podatki, czy nie na przykład, czy muszą, czy nie muszą. Jeden rabin powie tak, drugi nie. Należycie ogłoszone, no dobra, gdzieś tam są jakieś dzienniki ustaw, tak dalej, tylko tego jest tyle, że to nie sposób się z tym wszystkim zapoznać i tak szybko zmiany następują. To z kolei punkt 7 jest właśnie niestabilne, bo ciągle coś się zmienia i żeby być na bieżąco, to trzeba w tym siedzieć cały czas i się interesować. Co wczoraj zmienił PiS, nie? PiS sobie teraz przy okazji różnych ustaw związanych właśnie z sytuacją aktualną, z emigrantami, z wojną, to sobie wprowadza tylnymi drzwiami podobno znowu Bezkarność Plus, program Bezkarność Plus, no to widać, że faktycznie jest dużo do poprawienia, dużo do według różnych definicji, bo tutaj czytam o świętym Augustynie też, Paweł Starsu, starożytna filozofia, sofiści, Arystoteles, stoicy. Będziesz się musiał na pewno na coś zdecydować, Dariusz, na coś konkretnego, nie? No, bo też się pojawiła propozycja, że po prostu prawo naturalne to prawo silniejszego i też coś w tym jest, nie? Że prawo silniejszego, prawo dżungli.
4: No jeszcze nie jestem specjalistą, dopiero tak liznąłem ten temat. Mój przyjaciel jest specjalistą, poproszę go, żeby zadzwonił, jak będzie miał czas. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy jako naród przyjęli prawo naturalne i stali się ludźmi, przestali być niewolnikami. A pieprzony Watykan zostanie zatopiony, wszystkie te niskowibracyjne istoty też zostaną zatopione w wielkim potopie. I tam, gdzie jest ten Janko Muzyka, to czuję, że go tam zaleje. Krew go zaleje, już jest zalany. Trupa.
0: No krew go zalewa chyba cały czas praktycznie, od kiedy tam go kojarzę, to go cały czas krew zalewa. Też ciekawe, czy można by oko za oko, ząb za ząb też podciągnąć tą starożytną sentencję. To chyba jest z kodeksu Hammurabiego, tak?
4: Tak. No.
0: W sumie brzmi dobrze takie oko. Zawsze się zastanawiałem, czemu w prawie to tak rzadko są takie kary, właśnie oko za oko, ząb za ząb. To świat byłby bardzo sprawiedliwy w sumie, gdyby tak było.
4: No myślę, że tak, no ale to są też różni ludzie. Niektórzy ludzie chorują na jakieś choroby albo psychiczne, czy tam coś, jakieś mają te demoniczne podczepy. A tam wszyscy jak się rodzą, to mają jakieś podczepy demoniczne, które ciągną energię i chcą z istot świetlistych właśnie zrobić frajerów, żeby ciągnąć tą energię, właśnie ci archonci pieprzeni, co tam, wiesz, siedzą na tych jak wyższych tam poziomach czarnych dziur, nie, to chłoną tą energię ze światła. No ale my tutaj już pracujemy nad kolejnym wirusem, który zniszczy komputer tych satanistów w Turynie. Superkomputer, który tam zarządza tym całym Echelonem, NSA i tak dalej. To jest taka cybernetyczna, duchowa wojna właśnie. No ale jesteśmy pewni, że wygramy, że światło zawsze zwycięża.
0: No, ostatnio też rozmawialiśmy na Discordzie o wolności i to są takie dyskusje, które mogą się w nieskończoność ciągnąć właściwie, ta wolność. Każdy sobie ją trochę inaczej rozumie, a ja będę się trzymał właśnie tego, że wolność nie powinna zakładać agresji, a tak dużo jest dzisiaj tej agresji różnych. Ludzie zaczynają rozmawiać i agresja słowna od razu się pojawia. Od razu się kłócą i żrą i biorą za łby. Na początku spokojnie, a po 10 minutach już ty taki owaki i tak dalej, nie? Jakieś tam banowanie. No więc jak ktoś nawet kogoś obraża, nie wiem, atak ad persona, każdy w sumie, to już jest atak, to już jakby wolność wtedy znika, bo to już jest jakaś agresja i no właściwie ktoś, kto tak się zachowuje, nie powinien oczekiwać, że będzie jego wolność wypowiedzi respektowana. No to są skomplikowane sprawy, każdy trochę inaczej do tego podchodzi jednak.
4: No jesteśmy na wojnie światła z ciemnością właśnie. No, tutaj cholera, wypsane jakieś tam archonty wywołują te wojny, jakieś te Rothschildy, nie Rothschildy, jakieś Rockefellery zarabiają sobie, a właściwie nie muszą zarabiać, że mogą sobie drukować te pieniądze, to z bólu dupy, nie mają co robić, to wywołują wojny, nie? To teraz dostałem ofertę 1000 zł za każdy dzień za przyjęcie 3 uchodźczyń z Ukrainy. I będę teraz szukał właśnie 3 Ukrainek do siebie. I no, będziemy żyli jak mączki w maśle, no. Dostałem konkretną ofertę 1000 za dzień przyjmowania uchodźców.
0: Jak to 1000 za dzień za przyjmowanie uchodźców?
4: No tak, poza tym państwo płaci 1200 zł od każdego uchodźcy chyba za przyjęcie. Uchodźca plus, tak zwany.
0: To jakieś dziwne rzeczy. Ja się trochę martwię na pewno o to, że cały czas mamy to prawo mieszkaniowe tak skonstruowane, że nie możesz, to zostało jeszcze zaostrzone maksymalnie na czas pandemii, że nie możesz kogoś wygonić z domu, nawet jak ci nie płaci, nawet jak ci demoluje, nawet jak zaczynasz, wiesz, w długi popadać i to nie możesz kogoś wyrzucić z domu, dopóki mu nie zagwarantujesz lokalu zastępczego i w ogóle ktoś może cię mieć w dupie i sobie mieszkać u ciebie. Jedynym rozwiązaniem okazuje się to, co niektórzy stosują, że dokwaterowujesz po prostu dodatkowych lokatorów i to są jakieś sebiksy, które to sebiksy szybko tak uprzykrzają życie temu najemcy nieuczciwemu, który się nie chce wprowadzić, że on się wyprowadza po kilku dniach. To takie metody u nas, to straszna rzeczywistość jest. No... Także tego bym się trochę bał, bo wiadomo, no w każdym narodzie znajdą się ludzie nieuczciwi, chcący wykorzystać innych. No i na pewno będą takie sytuacje. Co ciekawe, chcesz sobie, zaczynasz popadać w długi, siada ci komornik, no na przykład ci firma się rozkraczyła, zbankrutowała i komornik chce ci to twoje mieszkanie zlicytować i nie może też, bo tam mieszka ten najemca niepłacący ci, mający cię gdzieś, też to blokuje. Także kuriozalna zupełnie sytuacja, nie?
5: Halo?
0: No halo.
5: Słychać mnie?
0: Słychać, ale jakby ciszej o wiele i za cicho.
4: Aha, Znowu miałem telefon, ale nie wiem, jakim cudem znowu udało się wejść na antenę.
0: Tu piszą, że 40 zł płacą za osobę dziennie, a nie jakieś 1000. No jak 1000 zł dziennie? Ty coś, jakieś bajki opowiadasz, Dariusz, straszne. Z mchu i paproci.
4: 1000 zł dziennie, dostałem oferty od swego ojca, żeby wziąć w Polsce.
0: A, no to od ojca swojego, no to ci tata chce jakoś cię dofinansować i ci będzie płacił 1000 dziennie. No to spoko, to wiesz, to tylko pogratulować taty zamożnego. Chyba każdy by taką ofertę przyjął. No.
4: No, przed chwilą wyznał mi miłość i ten. A jak powiedziałem mu, że żeby mi dał 50 tysięcy na nową koparkę Bitcoin, to powiedział, że nie ma.
0: No, ale niedobry tata, niedobry. Nie chcę dać na koparkę 50 koła, no proszę.
4: No, a byłem z mamą w ambasadzie Bitcoin, jak studiowałem i wtedy nie pracowałem jeszcze, to chodziłem na studia dzienne, przyszedłem do ambasady Bitcoin z mamą i też proponowałem jej, to było jakieś 9 lat temu, żeby kupiła bitcoinową koparkę, to też nie chciała, teraz byśmy byli nie milionerami, tylko miliarderami, nie? Jakby to poszło i no, a że miałem wtedy tam, byłem w dwukoletnim związku, no to jakoś nie pomyślałem właśnie, bo czułem się jak pączek w maśle i nie pomyślałem, żeby wziąć kredyt, chociaż w banku, nie. A tak to jesteśmy zwykłe milionery tylko.
0: No to dobrze. To pogratulować.
4: O no, jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj Krawiec mógłby zmienić nazwę radia na nocna klinika czy nocna poradnia radia, bo jakby pół godziny temu czułem się bardzo źle i jak zadzwoniłem, to teraz czuję się dobrze i czuję się coraz lepiej, nie wiem jak to działa, ale chyba jesteś na wysokim poziomie światła, ci nie wiem, jutro powiem na kim jesteś, bo teraz nie mam dostępu do swoich ludzi chwilowo.
0: No to jak tak wysoko cenisz moje usługi, a jednocześnie milionerem jesteś, to ja tu czekam na jakiś milionik symboliczny.
4: No właśnie chodzi o to, że oddałem wszystkie kryptowaluty właśnie mojej mamie, nie? Bo tak jak miałem te miliony, nie? To szastałem tymi pieniędzmi na prawo, na lewo, i cały czas ludzie pożyczali ode mnie pieniądze albo coś chcieli ode mnie, kurde, i dałem to na razie depozyt mamie, żeby było coś jeszcze z moich bitcoinów na przyszłość. No, dałem jej konto, ona tam zmieniła hasło, żebym racjonalnie zarządzał pieniędzmi, nie? Jak odzyskam dostęp, na pewno coś nie na noc radio.
0: To ci pech, no proszę. No.
4: No, no, chciałem podziękować za takie wspaniałe te lecznicze właściwości nocnego radia i polecam, jak ktoś ma zły humor, ktoś, to niech zadzwoni na nocne radio po prostu, nie żeby się wyżalić, ale po prostu sobie porozmawiać tutaj na antenie i na pewno humor diametralnie się poprawi.
0: Można się pożalić, można się pośmiać, można też grozić, co kto tam lubi, dla każdego coś miłego. I do czego kto zdolny jest też, bo to na przykład są osoby, które potrafią tylko jedną z tych rzeczy wymienionych. Dobra, Dariusz, to co, może ktoś jeszcze zadzwoni i jakiś inny temacik rzuci. To dzięki za rozmowę.
4: Trzymaj się. Mógłbym jeszcze podrzucić jakąś muzyczną jakby relację na jakąś przerwę techniczną czy coś.
0: Dobra, to podrzuć mi linka. Jak nie zapomnę, to puszczę. Chociaż twoje utwory są strasznie takie eksperymentalne i bez urazy do mnie jakoś nie trafiają jak na razie wielce. No ale może komuś innemu się spodoba.
4: Okej, okay, no to niekoniecznie mój utwór musi być. Może jakiś taki fajny podejście, jakiś no, fajniejszy właśnie.
0: No, fajniejszy, nie fajniejszy, no wiesz, każdy ma inne gusta, twoje utwory są takie po prostu mocno odjechane, nie? Ja to lubię takie proste rzeczy, jakaś melodia prosta, wiesz, takie sprawy. Dobra.
4: Słuchać potrzeby utworów.
0: Dobra. No, dobra, to trzymaj się. Na razie, hej.
4: Hej, hej.
0: Cześć, Mat. No, co poradzę, że sennie? No, taki jakiś senny jestem dzisiaj. No, może, wiecie, są różne dni, nie? I nieraz po prostu nie ma się za bardzo nastroju. Coś się ostatnio skłaniam ku takim audycjom bardziej spontanicznym, żeby w ciągu dnia coś poprowadzić, no bo wtedy nie ma też takiego parcia, nie? Że trzeba siedzieć długo, że muszą być różne tematy, że trzeba zabawiać, bo piątkowa audycja, wiecie, tylko po prostu się wchodzi na spontanie, coś tam wpadnie w oko, w ucho, się skomentuje i się pójdzie, nie? Więc cześć Mat, witam cię serdecznie.
6: Dobry wieczór. Cześć.
0: Dobry wieczór.
6: Jak twój nastrój dzisiaj?
0: No, mniej więcej go opisałem wcześniej. Taki trochę senny dzisiaj.
6: Ale to dobrze, że słyszę, że jesteś jakiś, wiesz, w tym momencie taki obliczalny, jednostajny, także fajnie, cieszę się, że... Że ten.
0: Jeśli ciebie przypadkowo też obraziłem, czy zwyzywałem na ostatniej audycji pijackiej, to przepraszam bardzo.
6: No wiesz, po to się pije, nie? Żeby się tam wyżyć, ale ja nie wiem, wywoływałem się w takim gronie, którą pewną zasadą było to, żeby no, nie rozliczać się wzajemnie z pewnych. pewnych jakichś tam nadużyć, czy jakichś tam, no to czy wiesz, no co innego, coś komuś zrobić, a tam nagadać, no to daj spokój.
0: Ty, no wiesz, no, ale co, no, no normalna sprawa, wiesz, no słucha mnie 5 lat i w nagrodę po tych 5 latach słuchania, czy iluś tam, jak mnie spotka, to mi najebie.
6: No słyszałem, no.
0: W nagrodę, wiesz, w nagrodę.
6: Samochodem, oczywiście fajnie puściłem sobie ciebie, no słyszałem, że się gość zawziął się na ciebie. No ale no wiesz, no słuchaj, no jesteś, no mówisz do narodu, nie, trafiasz w rozmaite ucha. Wiesz jak to jest, no po prostu no masz do czynienia z masą, no to no i no i zawsze ktoś po prostu taki się pojawi, no. No, a z drugiej strony, no wiadomo, no też tam nawrzucałeś, no ale też bym to inaczej rozwiązał. Może nie brałbym tego wszystkiego tak do siebie, no chyba, że ktoś no, jest zawzięty, no. No takie są osobowości, no to też wiesz.
0: Nie to, żebym się jakoś przyjmował specjalnie. Zawsze coś się dzieje ciekawego, nie? No, ale to widzisz, to jest może dowód na to, że trzeba zawczasu banować ludzi jednak. Bo ja mam tak, że bardzo rzadko banuję. I potem widzisz, to się mści trochę, nie? Bo ktoś się tam nakręca i potem, wiesz, i pała taką chęcią, żeby cię zniszczyć, zabić, coś tam. Bo to, wiesz, to nie pierwszy raz już są takie akcje, nie?
6: No, ale podejrzewam, że masz tam w swojej karierze już jakiś psychofanów, takich negatywnych gdzieś tam pewnie napotkałeś, no takie sytuacje. No.
0: Było.
6: No ale to, no co, przecież nie będziesz się tutaj publicznie kajał.
0: Nie, no po
6: co? Słuchaj, o tych scenach z filmu, ja tak właśnie sobie jechałem autem, tak się zastanawiałem, bo ja wiesz, ja ogólnie jestem filmofilem, obejrzałem mnóstwo filmów, i się zastanawiałem nad taką nieoczywistą sceną, którą, do której mógłbym nawiązać. I wiesz co, przyszedł mi na myśl taksówkarz. Taksówkarz Z tym, że to też nie ta scena, wie, że tam przykłada tą zakrwawioną rękę, czy tam, wiesz, tam jakieś takie, no, te oczywistości, tylko była tam taka scena taka dosyć sugestywna, ale też taka spokojna, jak właśnie ci taksówkarze, nie, tam z jego firmy, gdzieś tam, bo oni na nocną zmianę zawsze, Travis, nie, taksówkarz, Robert De Niro, jeździł zawsze tylko na nocnej zmianie. No i tam ci jego ziomkowie gdzieś tam się spotkali w, no, wiesz, jak to w Nowym Jorku, gdzieś tam w Stanach, nie, środek nocy, otwarta kawiarnia, dzbanek kawy i tam zaczęli ze sobą rozmawiać. I był tam jeden też z nimi

0: i ten jeden taki gość, taki fajny, charakterystyczny aktor. Ja nie wiem, czy on nie grał w Locie nad Kukułczym Gniazdem. Taki dosyć postawny facet z fryzurą na Gargamela. Czyli wiesz, tutaj łysa glaca, boki na boki. Fajnie taka fryzura. Mówi, no dzięki panowie, kończę, wychodzę ten. No i Travis prosi go, trzyma chwilę, żeby z nim pogadać, bo no bo wiesz, jak to Travis w taksówkarzu, no jego coś tam męczy, on ma ciągle te przemyślenia, on tam coś, wiesz, cały czas coś chciałby przedsięwziąć, nie wie co zrobić swoim życiem, no jest człowiekiem straumatyzowanym po Wietnamie i pyta się go, czy ma chwilę pogadać, on mówi, no jasne, chodź, pogadamy, nie? Bo to był taki, no taki herszt tam w tej korporacji taksówkowej i wychodzą z tej kawiarni, no i ta jakaś główna ulica Nowego Jorku, jedna z głównych, wychodzą z tej kawiarni i przechodzi taka grupka murzynów, wiesz, jeden tam ciągnie za sobą łańcuch, wiesz, środek nocy, ciemne okulary, oni takie, wiesz, koszulki, bokserki, i drugi tam ciągnie za sobą jakiś łom, no idzie taka grupka, nie? Jest ta melodia, wiesz, ta charakterystyczna melodia z taksówkarza, kiedy Travis odpływa, patrzy na tego murzyna z tym, który ciągnie ze sobą ten łańcuch, wśród mnóstwa ludzi, wiesz, to oni tam nie byli sami, to była żyjąca ulica i widać tam bladą twarz Travisa, jak mu się, wiesz, pojawia pot na czole i tyle, nie? I to się nagle kończy. Ten jego ziomek, którego prosił o rozmowę, opiera się o maskę swojej taksówki i pyta, no słuchaj, no co tam, o czym chciałeś pogadać? No jak, a Travis tak, wiesz, mam pewien problem.
1: Jakaś długa trochę ta scena. Zapomniałem, co było na początku.
0: Bardzo dokładnie chcę ci ją opisać. On mówi, że wiesz, mam jakiś problem, nie do końca wiem, jak sobie z tym poradzić. Nie wiem, w którą stronę pójść. Wiesz, mówi do faceta, który gdzieś tam, wiesz, gdzieś też weteranem wojennym, rozwodnikiem, no doświadczonym facetem. No i on mu opowie, wiesz, on słucha, że coś go męczy, nie? Że ma jakieś przykre myśli. Mówi mu, wiesz co, idź na dziwki, nie wiem, napij się alkoholu, wiesz, nie zadręczaj się. No i ten Travis, on tak myśli, kurwa, no wiesz, no nie tego oczekiwał, no myślał, że bo to jest taka postać w tym filmie, która gdzieś tam cały czas szuka odpowiedzi na te swoje pytania, na jakieś tak swoje miejsce na ziemi. I to była taka dla mnie charakterystyczna scena, wiesz, nic się więcej nie wydarzyło, tylko taka rozmowa między nimi, wiesz, te okoliczności. Tego,
1: wiesz
0: że
1: co, nie gniewaj się, ale ja zupełnie jakby trochę musisz sobie, wydaje mi się, dar opowiadania scenek wyrobić trochę, żeby to jakoś tak bardziej zwięźle, sprawnie, bo to się zapomina, wiesz, o co w ogóle tu chodzi. A może ja za mało skupiony jestem. Nie wiem, mówiąc o kultowych scenkach, to ja bym z taksówkarza powiedział bardziej coś w stylu "You talking to me?" No you właśnie, talking to no. me? Wiesz, to taka scenka, a twoja jest trochę taka bardziej rozbudowana i tam przechodzą, to tu wiesz...
0: Bardzo subtelna
1: tu
0: scena, a moim zdaniem z ogromnym ładunkiem. Nie bez powodu ona też tam się pojawiła i wiesz, no trwa około 2 do 5 minut, wiesz, także no, jak montujesz film, który tam każda minuta kosztuje mnóstwo kasy i ją zostawiasz, moim zdaniem jest istotne, no ale tak jak ci mówiłem, no nie wyjechałbym w czymś takim, bo ja kocham filmy, wiesz, ja mnóstwo filmów w swoim życiu obejrzałem. No jeżeli miałbym, wiesz, jeżeli dla mnie są jakieś kultowe sceny, znaczy kultowe, no dla mnie kultową sceną jest właśnie ta scena, nie wiem, widzisz, no jakiś powód mam na pewno związane ze mną, że akurat to mi tak

0: pozostało gdzieś tam w wyobraźni.
1: Swoją drogą, bohater pierwszej części GTA nazywa się Travis też i myślę, że była to wyraźna inspiracja, no bo z kolei w GTA Vice City mamy postać wzorowaną na Tonym Montanie ze Scarface'a mocno, no bo to takie realia też, Miami, lata 80. No to także cały czas oni się na kimś tam wzorują, zawsze mają jakieś inspiracje. No ale to też jest, to myślę, że sobie pogadamy więcej na spoilerze, żebyśmy nie wyeksploatowali teraz tematu, jakieś tam przykładowe scenki, czemu nie, no ale żeby nam się audycja nie zamieniła właśnie w te kultowe czy ulubione scenki, bo nie będziemy już mieli o czym rozmawiać w niedzielę o 21 z Anią.
0: No i jasne, ale tak tutaj zapytałeś, no też chciałem tak, wiesz, jakiś inny kierunek obrać.
1: A słuchaj, to może o coś innego cię podpytam. Jak byś się odnosił do planu Etama, żeby sobie kombinerkami samemu wyrwać jedynkę? Bo on to zrobi lepiej niż dentysta.
0: Nie wiem, prawie nie jestem lekarzem. Nie wiem.
1: Wiem, że nie jesteś, ale masz kontakt z branżą. Jakby tak ci klient powiedział, że sobie ja se sam, panie, to zrobię, to taniej będzie, kombinerki mam.
0: Czy wiesz, no, może mu się udać, no ludzie sobie radzili. Nie, przez bardzo, bardzo długi czas gdzieś nie było opieki, czy nawet w gdzieś w takich czasach jeszcze nowożytnych, no. Czy w czasie wojny, czy gdzieś, usuwaj sobie ząb, no z tym, że możesz mieć ryzyko krwotoku, czy jakichś tam powikłań, nie wiem, no po to wiesz, chirurg, po to jest chirurg, z tym, że to, też stomatologiczny, bo pamiętajmy, że robimy sobie to nie są, nie, no, no, no, nie są mleczne zęby. Robimy bardzo poważny zabieg w obrębie najważniejszego, wiesz, jakby gdzieś tam okolicy naszego ciała, czyli głowy, w okolicy mózgu, w okolicy, także nie wiem. Ja bym się sam z tym nie bawił, no na siłę, albo nie wiem w jaki sposób. Nie potrafię się ustosunkować, nie jestem lekarzem, nie wiem.
1: No jasne, to cię
0: jakby,
1: wiesz,
0: jakby
1: to cię nie
0: chciał,
1: męczy.
0: To może ze Szczecina tutaj do Bielska przyjechać do mnie, nie wiem ile to jest kilometrów, z 800. więcej by wydał na podróż niż na to, żeby skorzystać z usług chirurga, bo może to usunięcie nie będzie takie skomplikowane i tam zapłaci, no nie wiem, z 250 zł. No
1: taki sam problem miałem właśnie, z twoją bardzo fajną, ciekawą i hojną ofertą, za którą ci bardzo dziękuję, no ale wiesz, to właśnie ta odległość.
0: No. No ty też nie masz tak daleko, no wiesz, tutaj do Bielska. Z tym, że no ja też jakby jestem na dniach na podejmowaniu pewnych decyzji o wycofaniu się jednak, wiesz, z tego biznesu.
1: No proszę. O, ciekawe. No. A tak nawet się zastanawiałem, czy bo jak rozmawialiśmy, że chciałbyś coś w życiu zmienić, różne tam plany ciekawe miałeś, czyli w to się to wpisuje, to, czyli jednak, no ciekawie.
0: No jakoś teraz też jestem, mam takie...
1: Na rozdrożu.
0: Tak, jestem na rozdrożu.
1: Na rozstaju dróg.
0: Dzisiaj byłem u fryzjera, u swojego barbera. Zgoliłem brodę, obciąłem się tam, wiesz, praktycznie na łyso i nie wiem, moja narzeczona, jak mnie zobaczyła, to w zasadzie i tak już była spakowana, więc wyjechała do rodziców.
1: To kurczę, no to się zmienia.
0: I wiesz, no i jesteśmy na takim momencie, że raczej każdy pójdzie w swoją drogę. Nie wiem, czym się zajmę. Wiesz, może będę projektował kapelusze. Podkreślam, projektował, żeby ktoś nie pomylił i nie usłyszał opierdalał, tylko projektował.
1: Ale to jest, widzisz, dobry temat nam tutaj wpadł. Znaczy, nie chciałbym też cię jakoś tu specjalnie, wiesz, wypytywać, bo może sobie tam nie życzysz. Ale moim zdaniem to bardzo ciekawy temat, właśnie takie nagłe zmiany życiowe, zmiany planów. No chyba, że żartujesz faktycznie.
0: Nie żartuję. Nie żartuję. Powiem ci, że też z tego względu, że odzywam się, dzwonię do ciebie. Potrzebuję, wiesz, rozmowy z kimś spoza mojego akwarium. Nie wiem, czy rozumiesz.
1: Jasne. Moim zdaniem bardzo dobra decyzja i tylko same dobre rzeczy z tego wyjdą. No bo, kurczę, no kariera, pieniądze i ciągnięcie tego samego, żeby tylko, wiesz, rosło, to nie jest chyba jakiś jedyny i uniwersalny sposób na życie. A teraz wszystko przed tobą, jakieś cuda się mogą dziać. Fajne, wiesz, przygody, nowe przedsięwzięcia, nie?
0: Wiesz co, mam takie poczucie, że mam poczucie postępowania pod kątem zabezpieczenia, zminimalizowania swoich wydatków i swojego funkcjonowania. Nie wiem, w zasadzie mam zamiar wynająć jakieś skromne mieszkanie, zamknąć się w nim na jakiś czas i popatrzeć na rozwój wypadków. No i przede wszystkim skupić się na zabezpieczeniu gdzieś tam swoich oszczędności. No, a jeżeli chodzi tutaj o tą firmę i to, co tutaj stworzyłem na tą chwilę, to moja pani doktor, moja narzeczona, która już w zasadzie już nie jesteśmy razem, no to jakby będzie to kontynuować i wiesz, odchodzę z klasą i nie będę się, wiesz, jakby, nie wiem, po prostu wiem, że nie pójdę w tą stronę, wiesz, jestem Travisem, który wychodzi, wiesz, w środku nocy tutaj do ciebie i jak tego ziomka, wiesz, w tym Nowym Jorku, no mówi ci, że słuchaj, no mam jakieś zapasy z własnymi myślami, z czym się miotam, do końca nie wiem z czym, nie wiem jak to określić, ale słuchaj, no nie wiem, no ja myślę, że teraz jest czas na pewnego rodzaju determinację i zabezpieczenie i no i tyle, nie wiem.
1: No i bardzo dobrze. Tylko trzymać kciuki i tego. Tylko się nie daj za bardzo wykorzystać, wiesz, pani swojej byłej, bo tak często bywa, nie? Że facet machnie ręką, a potem jeszcze wiesz, czasami, no nie wiem, nie znam, a mówię tak ogólnie, że są takie przypadki. Nawet my tutaj mamy w swoim gronie takie przypadki, że ktoś był ugodowy, ustępliwy, chciał, wiesz, właśnie zakończyć tak, że tam machnął ręką na to, na tamto, a potem jeszcze go bardziej ktoś wykorzystuje i wiesz, różnie to bywa, nie? Więc
0: wiesz, my nie jesteśmy małżeństwem, także to też nie jest jakiś klasyczny rozwój. Tak. W zasadzie to, co jest moją własnością, czyli nieruchomości i sprzęt i to wszystko, co jestem związany z tym, że no, duchem i życiem tego miejsca, które stworzyłem, jest moja narzeczona. No i trzeba postąpić z klasą w pewien sposób i jakoś to rozwiązać. Tak, żeby wiesz, nie zostawić za sobą spalonej ziemi.
1: Pewnie, że tak. Pewnie. A myślisz, żeby sobie zmienić tak całkowicie szerokość geograficzną na przykład, pod którą przebywasz, żeby gdzieś wyjechać, krótko
0: nie
1: mówiąc,
0: wiem,
1: do innego kraju?
0: Nie, właśnie. Nie wiem. Nie wiem. Może jakaś podróż, może wiesz. Ale jednak jednak swoje miejsce gdzieś tutaj czuję się związany z tym.
1: No to słuchaj, to fajny kamper jakiś i wiesz, i podróż taka właśnie w kamperze. Może odkryjesz sobie takiego właśnie podróżnika, który ciągle zmienia
0: sobie. To nie jest najlepszy czas na turystykę. Bardziej nastawiam się na
1: na
0: jakieś zorganizowanie sobie jakiegoś pewnego miejsca. Nie wiem, może jakąś sztukę walki, może jakieś przygotowanie pod kątem przetrwania. No, coś w tym stylu, wiesz. No.
1: Z tego, co mówiłeś, to fotografia cię na przykład też jeszcze interesuje, bawi, nie? To takie twoje zamiłowanie też trochę?
0: A, no to bardziej wynika z jakichś tam swoich szczególnych miejsc, które lubię odwiedzać, które gdzieś tam robią na mnie wrażenie i, no i tak no, utrwalałem te miejsca ze względu na, nie wiem, na zachwyt. Ale wiesz co, to też jest takie coś, że jakby gdzieś wracam i odwiedzam miejsca właśnie w takich jakichś takich kluczowych momentach dla swojego życia. Więc czy fotografia? Nie, raczej bym tak za daleko nie poszedł. Raczej tak jak ci wspominałem też wcześniej w tych telefonach, że gdzieś teraz mam taki moment, że nie wiem, no jest to rozdroże. No. Jest konkretne rozdroże, okoliczności dookoła też nie sprzyjają jakiejś takiej poczuciu stabilizacji.
1: Czy to wszystko jest w ogóle takie ważne? Zobacz, dzisiaj mówiłem o tym, że wszechświat to może być, są takie teorie, że to jest taki mózg jakiejś nadistoty, a my tutaj uczestniczymy w czymś, w takim zjawisku, w procesie podobnym do pracy naszego mózgu. Jesteśmy nawet nie neuronami, bo połączeniami neuronowymi to mogą być galaktyki i gwiazdy. My to jesteśmy jakąś tam chemią drobną, która pomaga w przenoszeniu informacji. Wiesz, i jak my jesteśmy ważni na tle tego wszystkiego, to marność nad marnościami, no i przejmować się różnymi rzeczami, żyj sobie tak, żeby być szczęśliwy, nie? I nie przejmuj się, wyrzuć wszystkie jakieś tam bariery z głowy, co wypada, co nie wypada, co by należało, tylko sobie spróbuj pożyć tak, żeby być samemu zadowolony, jak masz ochotę sobie posiedzieć przy telewizorze z piwkiem teraz i sobie robić, wiesz, coś takiego i oglądać sobie filmy i dzwonić do nocnego radia, to pożyj sobie tak trochę i zobacz, co wyjdzie z tego, nie?
0: No tak, jasne. W zasadzie, no tak, wiesz, miałem inne plany, które jakby z jakiegoś powodu się nie ziściły, których nie mogłem zrealizować, a wszystko było na dobrej drodze, jakby niczego nie brakuje do tego, żeby nie wiem, zrealizować, wiesz, taką drogę, no co, potomstwa, tego budowy domu i tak dalej, no słuchaj, no gdzieś mi to nie wychodzi, a jakby mam możliwości do tego, żeby to zrealizować, ale mimo to to nie wychodzi, nie wyjdzie na ten moment. Więc wiesz, może trzeba podejść trochę z innej strony do tego tematu, a też patrząc na to, co się dookoła dzieje, to może też nie jest przypadek, że coś nie zachodzi w takim momencie, a nie w innym. I wiesz, no, w zeszłym roku pochowałem ojca, w tym roku po 11 latach rozszedłem się z narzeczoną. W zasadzie mam zamiar wyprowadzić się ze swojego miasta, w którym do tej pory mieszkałem. No i tak, no.
1: Dobrze.
0: A jeżeli chodzi o gdzieś tam o to miejsce, w którym się urodziłem, skąd pochodzę i tam te klimaty, też w zasadzie to już, wiesz, przewartościowane jest to. No wiesz, ta szumnie określona ojcowizna. Moją ojcowizną zajął się mój szwagier. W zasadzie bez konsultacji ze mną, bez pytania. Moja matka, wdowa, po moim ojcu, bo na to zezwoliła. Także też to już gdzieś może tak miało być. No a ja, widzisz, no teraz jestem właśnie w takim dziwnym momencie. No nie wiem, jak ci to opisać. Właśnie czuję się trochę jak ten Travis z taksówkarza. Mam nadzieję, że tak nie skończę, ale... ale trochę się w tym nabodźcowaniu pogubiłem. I teraz jakby muszę trochę spokoju zaznać, wiesz.
1: Czekaj, ja cię zahipnotyzuję i wyleczę ci głowę. Czekaj, Kaszpirowski mode tutaj, Adin... Uh-huh. 2, 3, 4. Twoja głowa robi się ciężka. Twoja noga robi się ciężka. Twoja druga noga robi się ciężka. Twoja ręka i tak dalej. Wszystko ci się robi ciężkie. No. I stoisz na plaży, morze szumi. I zdajesz sobie nagle sprawę z tego, że nie jesteś stworzony do tego, żeby żyć wokół szablonów, które ci wpojono gdzieś tam, że to nie do końca twoja droga. I co dalej? No i zawsze jak się źle czujesz, to sobie możesz wyobrazić, zwizualizować takiego krawca, który siedzi gdzieś w zapierdzianych dresach i ten to ma problemy dopiero i się nie przejmuje, a ty masz się przejmować jakimiś tam problemami. No.
0: Z drugiej strony, no patrząc na to, no, jakie są moje problemy? No, moje problemy są na poziomie jakimś tam moralnym, fantazyjnym, a dzieją się realne problemy. Nie wiem, może też odpust poczułbym w rozwiązywaniu czyichś problemów w miarę swoich możliwości realnych.
1: Ponoć to pomaga czasem właśnie tak, że wtedy przestajesz myśleć o swoich, tylko się zajmujesz cudzymi i to załatwia sprawy. Tak. No. Ale no. Myślę, że dobry pomysł, żeby zminimalizować swoje potrzeby i możesz w tym, niekoniecznie musisz to traktować jako jakąś, że coś ci ubyło, że się nie zrealizowałeś i tak dalej, tylko właśnie jako dobrą rzecz. Na przykład mam kolegę, który też jest wziętym biznesmenem, też tam firmy różne, wiesz, piękny dom, tam tego, ale on sobie tak w życiu po prostu sam z siebie wymyślił, że se chodzi w jakimś rozciągniętym swetrze, wiesz, przestawił się na jakiś tam, na weganizm, taką se znalazł fazę, sprawia mu to frajdę i wręcz jak się w takie coś wkręcisz, to może cię nagle, możesz tak nie tyle brzydzić cię, co może ci się wydawać zupełnie obojętne jakieś dobra materialne. I to niekoniecznie wtedy się musisz czuć jak jakiś menel żul, tylko na przykład bardziej jako człowiek wyzwolony spod, wiesz, spod jarzma trochę. Już nie jesteś tym, jak w opowieści wigilijnej, tym przyjacielem Sknerusa, duchem, co ma walizkę z kasą na łańcuchu, nie? Tam, wiesz, na łańcuchu i ma swoje własne sprawy, gówno obchodzi, bo ma swoje własne sprawy i ciągnie za sobą tą walizkę pieniędzy na łańcuchu, to możesz potraktować, że ty się uwalniasz właśnie od czegoś takiego i sobie pieniądze spożytkować na jakieś niesamowite w ogóle rzeczy, które by ci normalnie do głowy nie przyszły, tylko sobie musisz trochę otworzyć głowę na nowości, nie? Może bardziej teraz zapomnieć o przykrych sprawach. Wiadomo, że to tak łatwo się mówi, ale to czas leczy rany, więc wiesz.
0: No wiesz, też by nie robiłbym z siebie jakiegoś biznesmena, rekina biznesu, czy osoby, która gdzieś ma jakąś receptę na bogactwo, bo gdzieś ta droga, moja droga do tego, co osiągnąłem, przebiegała raczej nieprzewidywalnie. No stworzyłem i zainwestowałem kapitał, spory kapitał, który w części zarobiłem, a na który w części odziedziczyłem. Też związałem się ze swoją narzeczoną, która pochodziła z mojej wsi. Wyjechaliśmy do miasta, no i pewne okoliczności rzeczy potoczyły się tak, że jakby życie samo mi podprowadziło możliwość zainwestowania w bardzo, bardzo mały gabinecik prowadzony przez lekarza, który przyjechał ze Szwecji. przez naszego chirurga, ale który miał ten know-how. I ten pewnego rodzaju inwestycja plus system pracy i jakość wykonania pozwoliła to bardzo szybkim jakimś takim, ale rzetelnym oczywiście, rzetelny, szybki sposób rozwinąć. No i gdzieś te środki po prostu napłynęły. No. Też może pochodzę z takiej rezolutnej rodziny, tak jak ci wspominałem. Gdzieś ta fantazja do biznesu, którą gdzieś tam odziedziczyłem może po babci, może, nie wiem, po ojcu, chociaż on był tam pracownikiem administracji. No gdzieś to pozwoliło wszystko pomnożyć. A teraz w zasadzie, jakby patrząc na to wstecz, mam 33 lata i jakby, nie wiem, tak naprawdę mi się wydaje, że wszystko, całe moje życie było podporządkowane temu jednemu tematowi, tej przestrzeni. I coś się wyczerpało i też jakby, no bo tak sobie zakładasz na tą drogę, nie? Że o, to, tamto, potem kolejny etap, dzieci, coś tamten. A tu, wiesz, no, nie wiem. Rozchodzę się z narzeczoną, a w naszej, jakby, no, w tej naszej relacji, no jesteśmy związani tą naszą działalnością. No i chyba, wiesz, sprawdziliśmy się w momencie, w którym już tylko nas to łączy. No i jeszcze tam śmierć mojego ojca też to jakby dopełniła. Dopełniła jakby taki obraz, moją wizję, wiesz, mojej przyszłości, tego moich oczekiwań. No, to też to był taki kluczowy moment w tej całej akcji. I tak jak ci mówię, no, w zeszłym tygodniu sprzedałem auto swoje. Dosyć, wiesz, okazało się, że mogłem sprzedać samochód drożej niż go kupiłem, a kupiłem nowy samochód. Także to też coś mówi o tym, co się dzieje, wiesz, gdzieś tam na naszym rynku. I ja myślę, że teraz to gromadzenie środków i jednak minimalizowanie jest dobre.
1: Widzicie, każdy ma zmartwienia na swoją miarę. Pan Bóg każdemu daje. Na przykład ja się martwię, że masło jest po 9 zł, a mat się martwi czym innym. No. Także każdemu jego jakby skala wyzwań. No. A może
0: A
1: sobie
0: może za dużo
1: możesz.
0: mówię na ten temat.
1: Nie,
0: Coś
1: nie.
0: tam na, podrzuć tam jakiś może zakręt.
1: Jakiś temacik.
0: Temacik, nie? A to też ja zauważyłem na przykład na czacie albo gdzieś, że jest zawsze temat, albo
1: Albo temacik, albo
0: że
1: temat,
0: gdzieś
1: albo
0: ten mat się
1: temacik.
0: w wielu tak, w słowach się gdzieś tam przejawia ten mat. Nie wiem, w ogóle nie celowałem w to gdzieś, bo wiesz, jak na przykład się loguje na czacie tutaj na YouTubie,
1: Te mat.
0: to
1: Czyli
0: gdzieś mi tam
1: temat.
0: to podświetla zawsze tego mata i tak widzę w różnych słowach, zwrotach
1: Nie
0: mat.
1: bądź taki mat aerialista, o, na przykład.
0: A mat planeta.
1: Mat
0: Kojarzysz
1: planeta. No.
0: ten taki kawałek?
1: Tak, oczywiście. Kultowy, chciałoby się rzec.
0: I też tego nie znałem wcześniej.
1: Uwaga, Sigma. Uwaga, Pi. No. Masz nową misję z mat planety. Właśnie przyszła do ciebie. Nowa misja z mat planety.
0: No chyba tak.
1: Musisz policzyć. Co byś miał tu policzyć? Wszystkie zęby Etama. To
0: O nie.
1: nie będziesz miał dużo liczenia. To wszystkie trzy. No.
0: Czyli jeżeli Etam planuje sobie jedynkę usunąć sam i będzie takim wampirkiem. Jezus. Wiesz,
1: I
0: z tym
1: przyjdzie do
0: jedynka to
1: ciebie
0: jest
1: i się
0: problematyczne,
1: spyta.
0: nie?
1: Ładnie? I tak przyjdzie do ciebie, bo się tu z nas, no jakby nie było, najlepiej znasz i się spyta. ładnie zrobiłem sobie.
0: I tak... Nie, ugry w tętnicę od razu. No, no.
1: Coś mam dzisiaj problem z tematami. Wyjątkowo jakoś nic mi do głowy nie przychodzi dzisiaj. Jakiś jestem sflaczały po prostu kompletnie. Jeszcze może kac po tej ostatniej audycji pijackiej. Taki
0: fajny ten film z działki tam dałeś. Ciekawych tam masz tych ziomków. Wiesz, ja też na przykład tam u mnie na wsi miałem takiego profesora polonistyki, takiego żula. Jak tam miałem, nie wiem, chyba maturę pisałem, jakoś tak, to gdzieś tam chodziliśmy z kumplami do niego na wódkę, bo on mieszkał w takim małym lasku w drewnianej chacie. Czy no nie, że wiesz, nie, że był jakiś, wiesz, wykorzystywał seksualnie czy coś. Ale był takim ziomkiem do pogadania, wiesz, takim kurwa, który opowiadał, na przykład on studiował we Wrocławiu i opowiadał, że miał okazję spotkać się ze Zbigniewem Cybulskim, że gdzieś z nim tam zamienił zdanie na jakiejś imprezie, wiesz, w jakiejś knajpie gdzieś tam we Wrocławiu i mówi, że właśnie wspomina, wiesz, że jakiś typ przed pijany ulicą i gdzieś tam zaczął gdzieś tam jego ekipę wyzywać, nie? Jak oni tam ruszyli gdzieś za nim, nagle wiesz, on tam połapali się, że zostawcie go, bo to jest Zbyszek Cybulski. Niesamowite opowieści. No. Potem gdzieś tam Grażyna Torbicka opowiadała o naszym wybitnym aktorze, który zresztą tam umarł we Wrocławiu na dworcu. Także też byłem zawsze otwarty na takie klimaty. Zresztą moja babka ze strony matki w Tarnowskich, pochodząca z Tarnowskich Gór, też prowadziła takie życie gdzieś jednych z kamienic, wiesz, te Tarnowskie Góry, i pamiętam, jak ją odwiedzałem, to jej tam zanosiłem w wiadrach węgiel z piwnicy, gdzieś tam na drugie, trzecie piętro jakiejś starej kamienicy. Ona też tam lubiła golnąć. W spadku zostawiła mojej mamie zadłużone mieszkanie. Także no tacy ludzie, wiesz, są barwni. Też dziś czuję ten klimat. Nie wiem, czy tak sam nie skończę. Może opowiem swoje barwne życie, powiem, wiesz, jak nie wiem, gdzieś komuś w przyszłości.
1: No, kto wie. No, się dowiedziałem, bo jeszcze mam inne nagrania ze Sroką, które niedługo opublikuję. To on twierdzi, że on kiedyś był bardzo wysportowany, robił tam pompki na rękach, jak stojąc, wiesz, na rękach, jakieś tam, no był bardzo sprawny, nie? No i popatrz, jak się życie potrafi odwrócić, no a dzisiaj nie ma nogi jednej, ale widać po nim, że chyba nie bajeruje, że kiedyś był faktycznie sprawny, bo mimo braku tej nogi potrafi tam przejść przez płot, wiesz, takie różne rzeczy, co mi jest czasami ciężko, a on tam hyc, widać, że gdzieś mu została ta sprawność. No, jak tak opowiadasz o tych starych czasach, to gdzieś tam jakaś taka nutka jakby nostalgii jest, nie? No, może faktycznie kiedyś się będziesz obracał w zupełnie jakiś kręgach, które teraz ci nie przychodzą do głowy. Chcesz gdzieś na działce. Mat wyląduje na działce w środzie śląskiej, na działce dobra, wylądujesz.
0: I potem przyjdzie jakiś taki młody redaktor w postaci takiego elokwentnego krawca jak ty i powie: ej, no i co tam, Mat? Coś ty tam przeżył w tym swoim życiu. Ja mówię, no odkąd tu zacząć, wiesz, miałem kiedyś firmę i dzwoniłem do takiego radia, a tak naprawdę, wiesz, gdzieś tam odmroziłem stopy.
1: A ja powiem, a do mnie kiedyś dzwonił taki Matt i właśnie zachęcił mnie, żebym się wziął za biznes. No i teraz, widzisz, tu czekaj, moje Lambo tam stoi. Ej, nie podchodzisz tam. No i co tam u ciebie? I taki ze złotym łańcuchem przyjdę.
0: Zębem.
1: I,
0: no, ze złotym zębem.
1: Wszystkie złote se zrobię.
0: Co? No. A tutaj Punbok pisze, że ma temat, jak odczuwasz nowy ład, jak kryzys klimatyczny i opłaty. No, no jeżeli chodzi o taką administrację, to właśnie moja narzeczona się tym zajmuje. Ja do naszej firmy przychodzę, nie wiem, gdzieś tam worki powymienię ze śmieciami, przewieźć jakieś dobre ciastko, zrobić kawę naszym paniom. No tak raczej. A ona tam, wiesz, no jest dość, żyje w żywiole, także czy ja jestem takim, no, przedsiębiorcą. No właśnie nie do końca, no. Właśnie o to chodzi. No.
1: Czyli co? Czyli to nigdy ci jakoś tak w duszy do końca nie grało? Może się zmuszałeś trochę do tego wszystkiego?
0: Nie, wiesz, ja sobie wyobrażałem raczej to, że gdzieś zbuduję sobie gdzieś tam swoje rancho, wiesz, będę płodził dzieci i bardziej, wiesz, potrzebowałem środki na to. Ale jak wiążesz się ze stomatologiem, który jest gdzieś w tym środowisku i jest tam pewna rywalizacja, to na przykład moja narzeczona, no ona idzie w to całego, nie? Jakby to rozwija i się tym zajmuje. Także też ci, jak wspominałem, że jeżeli chcę zmienić teraz swoje życie i jakby odejść z tego miejsca, nie zostawiając za sobą szkody po prostu, no, ludzko mówiąc szkody i jakby spalonej ziemi, ponieważ mamy swoich pacjentów, którzy ufają naszym lekarzom, to trzeba się zachować z klasą, no, a nawet ponieść straty. Też to wynika z tego mojego minimalizowania moich jakby potrzeb życiowych. No i tak. A jeżeli, wiesz, no gdzieś o tych marzeniach, o tym potomstwie i o tym, wiesz, swoim ranczu, tam gdzie gniazdu, no to też trzeba to zweryfikować teraz, jakby nie czuję, że jest teraz przestrzeń i czas na tego typu decyzje czy działania, co nie znaczy, że za kilka lat to się może zmienić. No mężczyzna ma jednak więcej czasu na takie postępowanie, aniżeli kobieta.
1: No. Matt posiedzi z nami i będzie jak na działce. No. Jak na działce, ale w sensie, że był kiedyś taki program Tydzień na działce. Tydzień na działce, czyli
0: tak.
1: Program dla narkomanów. No, był kiedyś. Dobra, Matt, to co? Robimy jakąś przerwę? Czy chciałbyś jeszcze jakiś temacik może rzucić? Ja coś jestem jakiś ospały strasznie.
0: Słyszę właśnie, że jakoś tak coś, nie wiem, tracisz animusz. Nie wiem, a co u ciebie się w ogóle dzieje? Ostatnio też widzę, że dosyć tak intensywnie zacząłeś nadawać. Ale też widzę, że tu się też ścierasz tak z różnym odbiorem tych swoich starań. Także jak ty się w ogóle czujesz? Jak zdrowie?
1: Wiesz co, ja się generalnie zawsze nieźle czuję. Tak jakoś mamy w życiu, że staram się, dążę do tego, żeby się w miarę spoko czuć sam ze sobą i ogólnie ze światem. Tak jakoś dziwnie mam. No, ale to może po prostu trochę się przeładowałem, bo właśnie nie można zbyt często nadawać. Niektórzy mogą zarzucać na przykład takie byle jakie audycje o niczym, ale nie biorą ludzie pod uwagę, że w tym czasie, kiedy oni nagrali w miesiąc dwie audycje wartościowe, to ja nagrałem i tak 4 i dodatkowo jeszcze kupę takich, no dobra, nazwijmy je bezwartościowymi, chociaż to ja tak nie uważam, na przykład uważam, że zawsze coś tam, tak jak dzisiaj sobie gadamy o ludzkich sprawach, to co, to mam powiedzieć, że co, że to jest to, że to jest nic, że to jest bezwartościowe? Absolutnie nie będę tak mówił i tak nie uważam. Wręcz przeciwnie, może nawet powiem więcej, takie audycje mogą być wartościowsze dla kogoś, niż jak nagram audycję, nie wiem, gdzie zaproszę specjalistę, filatelistę, który 10 lat zbiera znaczki pocztowe i będzie mi opowiadał o swoim pierwszym znaczku z olimpiady, bo ludzie się znudzą i pójdą sobie, no będzie się tylko tak wydawało może komuś, że jest to coś bardziej wartościowego, bo przygotowane, bo bardziej staranne, bo bardziej profesjonalne. No, ale to ja absolutnie nie chcę nikomu nic wytykać, ani nic do nikogo nie piję. Mówię tak ogólnie o sytuacji radiowej.
0: No, to, ale też zauważyłem, że jakichś takich inicjatyw gdzieś tam nie starasz się jakieś właśnie podjąć, żeby właśnie mieć jakiegoś takiego gościa. Chyba ostatnim był Martin Lechowicz.
1: No tak to trochę wygląda, faktycznie akurat tutaj to można by to podreperować, ale wiesz co, się trochę zniechęciłem, bo strasznie dużo jest roboty przy organizowaniu gościa i on na końcu w ogóle nie przychodzi jeszcze, nie? Albo się urywa kontakt i trochę się, tak był taki czas, że starałem się tu coś załatwiać, jeden, drugi, trzeci i tak wiesz, spoko, potem gdzieś tam ma inne sprawy, pisanie, proszenie, dzwonienie i na końcu, ale spróbuję do tego powrócić, tylko może inaczej to załatwiać trochę, jakoś tak szybciej, krócej, bardziej dynamicznie, a nie się tam, wiesz, wdawać w rozmowy, umawiać, proponować. A ja jeszcze nauczę pana obsługiwać. To jest taki Skype, taki program. Nie, no, nie, jak ktoś, jak zobaczy, że ktoś tam nie umie, nie idzie, no to trudno, to szukamy następnego, a nie tam. Ja muszę gdzieś tam odświeżyć sobie głowę, znaleźć jakiś nowy pomysł trochę na to wszystko, powymyślać jakieś tematy, jakiś nowy przepis i tak dalej.
0: No, ale słuchaj, też tak chciałem zapytać, bo ty działasz teraz pod tą marką Nocne Radio, a tak naprawdę to radio się bardzo zmieniło, bo z tego co wiem, to współpracowałeś z Potrzebą, który poszedł też w swoim kierunku, współpracowałeś gdzieś tam Zenon też się tutaj udzielał. Czy to nie jest tak, że ty teraz zostałeś jakoś sam z tym wszystkim i na zmianę dzwoni Dariusz albo Matt i tam zawodzi?
1: Nie wiem, wiesz co, masa ludzi tutaj się przewinęła, bo tak naprawdę to nie tylko Zenon i Potrzeba tutaj, wielu innych.
0: A też, no, tak wiem,
1: tylko,
0: ale
1: to... tylko, że też staram się tak jakoś, wiesz, nie przejmować strasznie, że coś tu zawiodło wielce i że będę się teraz w brodę pluł, można było inaczej, bo to nie jest dobrze się zadręczać. Nawet jeśli jest w tym sporo prawdy, nie? To wiesz, to zadręczanie się takimi rzeczami, tobie też odradzam się zadręczanie, bo to bywa tak, że człowiek w takim kiepskim stanie to też zaczyna czuć na przykład przyjemność z takiego zatapiania się w to bagno swoich, bo to tak nam, tak czasami jest nam fajnie, tak mroczno i jesteśmy, wiesz, przyrównujesz siebie do Travisa, nie? Gdzieś tam ci odpowiada dokładnie ten klimat, że będziesz przy neonie, jakiś neon będzie za oknem błyskał, deszcz będzie padał, a ty będziesz z butelką whisky stał przy oknie i się patrzył w mroczne niebo, nie?
0: A wiesz, ten ziomek, z którym się spotkał właśnie w tej mojej kultowej scenie, właśnie chyba ze 3 razy powtórzył mu, żeby się tylko nie zadręczał. Mówi, tylko się nie zadręczaj. Mówi, zrób cokolwiek, idź na dziwki, idź się napij z kumplami, ale się tylko nie zadręczaj. Widzisz, zobacz, no, to też jakbym się spotkał z tobą w filmie.
1: Także nie ma co. Będzie co będzie, też Nocne Radio sobie jest trochę jakie jest, płynie sobie na fali, nie będę tutaj teraz, wiesz, coś, nie wiem, zamykał, zniechęcał się, czy coś traktował tego jako jakąś porażkę, to są wszystko jakieś etapy. Biorę też poprawkę na to, że ludziom się zwyczajnie nudzi po pewnym czasie, jeśli nie mają jakichś profitów, jakiegoś wielkiego feedbacku, nie widzą, że coś się w ich życiu wielkiego zmieniło w związku z tym radiem, to sobie dadzą w końcu spokój, bo wiesz, na początku to w ogóle jest zajebiście, zaczynasz nadawać i jesteś tutaj piratem radiowym wielkim, cały świat zaraz zmienisz, tak dalej. No ja pamiętam, jak u mnie to na początku było, nie? To się wydawało, że jesteś właśnie jakąś postacią z filmu, jakimś radiowcem, nie? Z Private Parts, czy tam z innego filmu.
0: Ile ale... miałeś lat, jak ten właśnie nie z, pamiętam. Zacząłeś coś tam działać?
1: Nie pamiętam nawet. Jakoś tak z kilkanaście lat temu, pewnie jakieś tam początki. Nie wiem, 10, 12.
0: No bo teraz też Nocne Radio mi się wydaje takim, o Boże, nienawidzę tego słowa, ale je użyję. Projekt, tak? To jest taki projekt, Boże, jak nie nazywam, nienawidzę tego słowa, bo za często je słyszę, który jest, tak jak na to patrzę, jest czymś w rodzaju niekontrolowanego zjawiska, które się samo kształtuje i prowadzi jakby swoimi prawami, tak? Ja widzę, że ty tutaj jakby nie chcesz jakoś tak skrajnie kształtować tej przestrzeni.
1: No nie chcę, ale to jest też dla niektórych to jest właśnie minus, bo niektórzy by...
0: Ja tego nie rozumiem, przepraszam, niektórzy by,
1: ale ja to rozumiem właśnie, bo ludzie mają prawo też traktować to jako pewien minus, bo jeśli ciągną w jakąś stronę, chcą to radio jakoś ukształtować, a drugi tak, wiesz, sobie na luzaku, wszystko ma gdzieś, rób ta se co chce ta i aleluja i do przodu, no to nie zagra, nie? Myślę, że z Potrzebą i Zenonem właśnie trochę tak było, ale też z paroma innymi osobami, że oni mieli jakiś plan po prostu bardzo konkretny, też pewne wymagania co do jakości, wiesz. No więc kapitan powinien mieć na to mieć to na względzie, no a ja właśnie w tym temacie, no wiesz, nie za bardzo, więc ale spoko. No
0: ale ja widzę w tym jednak pewien styl jakby kształtowania, no bo ja sobie przypominam takich nie pamiętam z imienia nazwiska, albo taki artysta, który gdzieś tam wystawiał surowe mięso gdzieś tam na płótnie i te obrazy gdzieś tam robaki zżerały, nie? Tylko nie chcę to porównać, że wiesz, tylko mówię, że to jest takie jakby zjawisko wynikające z pewnych praw, no samo się napędzających, które przekształcają albo zabierają kierunek. Także ja też postrzegam to i widzę w tym duży potencjał, wiesz, w tym twoim podejściu, mimo że możesz być tam oskarżany o jakieś olewactwo czy cokolwiek, ale stworzyłeś przestrzeń do jakby samonapędzającej się dyskusji czy gdzieś kreowaniu, bo no zobacz, no ściągnąłeś mnie właśnie tym, że usłyszałem jakąś tam przestrzeń, że ludzie mówią o czym chcą, wiesz, gdzieś trochę filmu, gdzieś trochę jakichś tematów, albo zresztą no też twoje nieprzeciętne poczucie humoru, no przyciągnąłeś mnie tym, gdzieś trochę też ci tam wspomogłem. A teraz, słuchaj, no dzwonię, tu rozmawiam z tobą gdzieś około pierwszej w nocy. A kto będzie dalej, wiesz? No na co wiesz? Ten szalony okręt widmo, no do jakiego portu znowu, wiesz, zawita, czy tam gdzieś na jakie wody wpłynie?
1: Nie wiem, zobaczymy. Moim zdaniem ciężko powiedzieć.
0: To jest fenomen.
1: Potrzeba na Discordzie napisał: całe szczęście, że Krawcowi zęby będzie robił Janko Muzykant.
0: Dobra.
1: A no, także.
0: W każdym razie, no ja nikomu i tak zębów nie robię, bo nie jestem lekarzem. Jeżeli tutaj potrzeba, chciał się też odnieść do mojej osoby, także ja nikomu zębów nie robię, a jedynie lekarze, z którymi współpracuję.
1: No to już wiemy o tym. Nie będziemy cię już zadręczali tym tematem zębów, bo to faktycznie to jest dla niektórych męczące, jak się znajdzie jakiś taki punkt zaczepienia na człowieka i się cały czas to eksploatuje, nie?
0: To jest ciekawe też, wiesz, to też jest fajny temat. No bo jednak no, to jest specyficzne gdzieś tam ta przestrzeń zębów i problemów z nimi. Fajne są na przykład takie zjawisko, mamy taką pacjentkę, hipochondryczkę, którą ciągle bolą zęby, a ma, wiesz, perfekt wyleczone, nie? I on na przykład wydaje pieniądze na wizyty, na konsultacje, robi zdjęcia, przesiedlenia, a tak naprawdę, wiesz, gdzieś te jej zęby są perfekt i no to też, wiesz, no, fajna jest taka przestrzeń, w którym się przewijają ludzie, a no jeszcze w takim temacie, no można, to jest, wiesz, też taki potencjał do stworzenia jakiegoś fajnego serialu, no nie? Mnóstwo serialów bazowało gdzieś tam na tej szpitalnej przestrzeni. Te wszystkie, jak to było? Ostry dyżur, czy ten w Leśnej Górze, czy coś. No i, a mi się wydaje, że fajny serial byłby też taki sitcom gdzieś tam gabinetu stomatologicznego, bo jest też potencjał w tym. Na przykład wizyta Jasia Fasoli u dentysty też była fajna. Jak.
1: Dobra była, tak. Zrób to sam, nie?
0: Gdzieś tam sobie znieczulił tego swojego dentystę, albo sobie odkurzał ssakiem gdzieś tam marynarkę i gdzieś herbatę wysysnął. To też.
1: Kiedyś mi się nie podobał taki humor właśnie Jaś Fasola. Uważałem, że Rowan Atkinson to taki średni komik, ale tak po latach stwierdzam, że absolutnie nie, to jest mistrz.
0: No, fajny, ja też lubię. Nie wiem, lubię jak ten Jaś Fasola gdzieś tam napotykam na niego gdzieś w niedzielę rano, jak sobie siedzę z kawą, gdzieś tam przerzucam kanały w telewizji i jest Jaś Fasola i widzisz to po raz, nie wiem, setny czy któryś, ale tak przykuwa twoją uwagę.
1: Tu to, trochę to, czego się obawiałem, widzę, że na Discordzie jak audycja może nie wszystkim jakoś tam przypada do gustu, to zaczynają sobie na głosowym rozmawiać w tym samym czasie. Co mnie drażni, zaraz tu pobanuje, nie wolno słuchać, nie wolno rozmawiać sobie w trakcie audycji, trzeba słuchać z zaparciem i z podziwem, a tu się widzisz, już się zbierają, już knują tutaj, zaraz będą nowe radio zakładać, zobaczysz. No, ale to taka kolej rzeczy, radia się mnożą przez pączkowanie. Dobra, Matt, się pożegnamy, może jeszcze ktoś do mnie drętnie, jak nie, to chyba powoli będę kończył audycję, bo mówię, tak, znowu śpiący jestem, coś ostatnio w piątki, jestem jakiś taki zmarnowany, a specjalnie spałem dzisiaj długo właśnie, w dzień jeszcze nawet, no. A jeszcze muszę po paczkę pójść. Ciężkie jest życie radiowca. Jeszcze muszę iść i prezenty odebrać. Widzisz, jakie to życie.
0: No właśnie, wiesz co, ja bardzo żałowałem przy ostatniej naszej rozmowie w Dzień Kobiet, właśnie jak była ta szalona audycja, że ci nie zwróciłem uwagi na moim zdaniem no świetny i przewrotny kawałek, który można by kobietom tutaj dedykować. Kawałek mojego ulubieńca, mojego ulubionego wykonawcy, czyli Johna Lennona. Wyobraź sobie, nagrał kawałek Woman is the nigger of the world.
1: No, w sumie coś w tym jest.
0: Jeżeli nie sprawiłoby ci to kłopotu w czasie przerwy, gdybyśmy mogli odsłuchać, bo jest nieprzeciętny muzycznie, ale też sama treść jest dosyć ciekawa i przewrotna.
1: Przy Johnie Lennonie audycja spadnie na bank.
0: Aha, rozumiem. W takim razie... Dobra, nie będę nalegał. Także dzięki, dobranoc.
1: No, trzymaj się, dzięki, hej.

wóz tutaj różne takie rzeczy pisał. I najgorsze to, że są ludzie, którzy tego słuchają. No najgorsze to jest właśnie. Sporo osób, które krytykuje Ratejko czy tego typu audycje, to tak widać, że na każdej audycji są, albo na co drugiej. Więc też ciekawe zjawisko. Niektórzy nawet nienawidzą nocnego radia, a słuchają latami też. Jakaś taka dzika przyjemność. Oczywiście jak ich wypytasz, to zaraz tam się jakoś wyłgają, że bo ja to tak jak Kononowicza. No, nawet tego Kononowicza to się tak słucha, ogląda przez jakiś czas i potem się robi przerwę, bo to przecież to by było chore cały czas oglądać, słuchać. Szloch Boży. No ale więc myślę, że jednak gdzieś tam level wyżej od Kononowicza. Zapraszamy na afterka, na twojego Discorda. Wiesz co, jak się nagadam na antenie, to potem mi się już nie chce za bardzo gadać. To był sarkazm, Krawiec. No i dobrze. A czy ja mówię, że nie był? No. Trzeba też brać pod uwagę to, że jak ktoś nadaje dużo, na przykład 3 razy w tygodniu, no to bywają różne te audycje. Na szczęście nie mam absolutnie żadnego parcia, żeby cokolwiek tutaj udowadniać. Marzec to tradycyjnie trudny miesiąc dla rosyjskich władców, pisze Paper. Stalin zmarł 5 marca, Aleksander II został zamordowany 13 marca, Mikołaj II abdykował 15 marca, o, to w moje urodziny. Iwan Groźny zmarł 18 marca, Paweł I został uduszony 24 marca. Ja bym spodziewałem się, że tam będzie więcej otrutych. Słyszałem, że to taka rosyjska tradycja truć władców. Wszedłbym na głosowy, ale tutaj na Discorda z ciekawości zobaczyć, co tam knują. Co tam knujecie, czarnuchi? Ale nie chcę, bo to się może źle skończyć, bo może jakieś są prywatne rozmowy, wiecie. Raczej nie byłoby to dobrze odebrane. Już kiedyś tak zrobiłem, była awantura. No. To na pewno byłby znak, że społeczność się zaczyna zawiązywać w takim sensie, że coś właśnie knują, bo gdyby nie mieli nic tam do ukrycia i rozmawiali sobie na luzie tam o jakichś pierdołach, no to by powiedzieli, siema tam, co, na antenie jesteśmy, dobra, to dawaj tam. A jak zareagują tak nerwowo w stylu, czemu tu wchodzisz, jakim prawem, a czy zdajesz sobie sprawę z tego, że my tu chcemy sobie porozmawiać, no to wiadomo, że coś knują, więc to może być taki dobry test, aż mnie korci, żeby kliknąć po prostu i zobaczyć, czy mnie opierdzielą, czy nie. Ale nie będę taki. Zaraz knują.

chyba nie za bardzo mogę dostać bana w sumie. Teraz zastanawiam się, jak to jest z tymi uprawnieniami, ale chyba nie za bardzo mogę. Jam jest tu pan i władca, alfa i omega teraz. Jest co prawda drugi władca i druga alfa i omega, ale my chyba nawet siebie wzajemnie nie możemy za bardzo. Znaczy, a jakbym chciał tak zmienić rolę na przykład Gumballowi, no to nie mogę go wyrzucić z loży masonów. Ale mogę mu na przykład odebrać zweryfikowanego nocnika, że jest niezweryfikowany. Ciekawe, że nie mamy chyba nikogo, kto by był w gwardii porządkowej. Nadal. Czyli tak.

bo ktoś tam wpłacił, liczy, że będzie coś wartościowego, a nie ma na przykład. No to zawsze można sobie odbić i potem nie sponsorować na przykład przez 5 lat. Krawiec, piłeś Domestos? Nie, czemu? Skąd takie przypuszczenie? Znowu się okazało, że król jest nagi, pisze Szmata Krawca.

No, a tobie, Tomu, to zapamiętam, po czyjej stronie byłeś dzisiaj i kogo broniłeś. Zresztą Janko sobie się, no, posłużył się tym twoim głosem, oczywiście, i utwierdził się w swoim zdaniu dzięki tobie. Także szacun, szacun.

A, chociaż w sumie mam to gdzieś. A ja się już takimi rzeczami nie przejmuję za bardzo. Tak sobie gadam. Możecie sobie pisać, co tam chcecie w ogóle.

Muszę coś nowego wykombinować tutaj w Radyjku, bo jestem trochę znużony ostatnio jakoś. Zaczyna się rutyna, taka nieprzyjemna rutyna. Nie lubię rutyny strasznie. Rutyna to jest coś, co wyniszcza człowieka kreatywnego. Jakiś eksperyment czy coś. Może dlatego właśnie piję. Znów zaczynam pić. Z takiej chęci, żeby, no nie wiem, jak już jest taka stagnacja, nuda, to żeby coś się zaczęło dziać. Jakieś dymy, coś, cokolwiek. No, nie, EU, ja tak se gadam tylko, żeby już cokolwiek gadać. Tak właściwie to mało czym się przejmuję. Jakaś taka skorupa dookoła. Mało co mnie jakoś rusza. A to też nie jest dobre. Też nie jest dobre. Stąd właśnie u niektórych takie nieprzejmowanie się tym, że ktoś tam cierpi, że wojny, to się buduje taką skorupę i

tomu nie sądzę, żebym po tobie jechał jakoś, jakoś szczególnie, żeby to się kwalifikowało w ogóle jako jechanie po tobie. Co najwyżej mogłeś się poczuć wywołany do tablicy, jak zarzucałem komuś, jak mówiłem ogólnie, że poglądy nie podobają mi się takie i owakie, to mogłeś się z nimi identyfikować. Ale co innego jest krytykować jakąś ideologię czy poglądy, a co innego człowieka, nie? A nawet jeśli, no to kurde, pijany byłem, nie? Nie pamiętam nawet za bardzo, co mówiłem, a nie mam też zwyczaju odsłuchiwać swoich własnych audycji.

Straszna ogólnie nuda w tych mediach. Przeglądam przeróżne strony informacyjne, pewnie z kilkadziesiąt różnych. I słuchajcie, wszędzie ta wojna. To można ocipieć po prostu. Po prostu masakra jest. A jak nie wojna, to choroby, rozpacz i drożyzna. I to już właściwie nie ma nic innego. I pandemia, wojny, głód, wojny, choroby, rozpacz. To co, w takim świecie teraz żyjemy, że tylko to już nam zostało? Masakra. Ale fajnie, że słoneczko wyszło przynajmniej. Muszę zacząć wychodzić.

0: po nawale filmów z udziałem ISIS również nabrałem znieczulicy. W ogóle nie powinienem tego słowa pewnie wymawiać, nie? Zauważyliście, że teraz co drugi nadający tak się gryzie sam w język, nie? To też znak czasów, że ludzie się samocenzurują, autocenzurują. Tomu pisze, cytuję, klęczę i robię ci łaskę, tylko bez tego. Bez polskich znaków. Robię ci laskę. Ja coś takiego mówiłem? Serio? Może to pewnie chodziło mi o to, że bardzo czułem, że mam rację i tak się mówi, że wiesz, klęczysz, nie? A tak powiedziałem, że klęczysz, robisz laskę? No w sensie takim, że cię przegadałem, może o to mi chodziło. Nie wiem zresztą. Zresztą już przeprosiłem, nie? Ja już nie nadaję po pijaku, bo potem, kurde, jakieś dziwne akcje są. Kiedy jakiś...
1: Anker.fm / pystkoteka. 10 zł. Słuchacze, nie bójcie żaby, na archiwum Etama są nagrania, których nawet ja, Etan, nie nagrywałem. Także kończ krawiec pierdzielić i zapraszam do mnie na nowe audycje, póki Janko jeszcze ci zębów nie naprawił, ha, ha, ha.
0: To Etam? No ty napraw swoje Etam, a potem o cudzych się tu wypowiadaj. Tylko nie rób tego sam kombinerkami, bo to nie jest jednak dobry pomysł. No, Krypciocha się zareklamował tutaj. Wiecie w ogóle, że inni nadający są często bardzo wyczuleni, żeby nic tam nie reklamować, a ja nigdy nie miałem z tym problemu. Zawsze się cieszyłem, że ktoś tu może się zareklamować, coś popromować. Czemu nie? Czy mi od tego coś ubywa? A niektórzy strasznie są wyczuleni. Tylko ktoś coś wspomni. No, Nocnego Radia gdzieś tam nie wolno reklamować, już nie powiem gdzie, bo też nie będę reklamował, skoro Nocnego nie wolno, no to ja też nie będę. To są ludzie, którzy często mówią o wolności dużo. No, a jakieś tam filmiki mam jeszcze przygotowane. Muszę sobie w jakiś nowy dysk zainwestować, bo trochę gigabajtów to zajmuje wszystko. Ale jakoś to będzie. Teraz trzeba komputer otworzyć, ramik od Czektula zamontować. Jednak się przydaje trochę RAM-u w komputerze. Od razu komputer inaczej działa. Jak się ma mało RAM-u, to dyski mielą, ten się krztusi, ten komputer. No i do bani. Jakieś dobre gry może polecicie. Kupiłbym sobie jakoś, no, jakąś grę, tylko niedrogą. Taką do 30 zł najlepiej. Kupiłem sobie Batmana i się czuję rozczarowany tym Batman Arkham Asylum. Co prawda to w pakiecie tam właśnie za 30 zł są jeszcze te dwie kolejne części. Arkham City, Dark Knight Origins, jakoś tak. No ta trylogia, nie? Cała. No to te nowsze to już chyba lepsze, bo ten pierwszy to strasznie drętwe jest. Chodzi po tym laboratorium, łazi przez te wywietrzniki. Klaustrofobii można dostać normalnie tego Batmana. Nudy takie, napudy. Jeszcze bez polskiego tłumaczenia. Mam nadzieję, że kolejne wersje będą z polskim tłumaczeniem, bo ja tam nie wszystko rozumiem. Ja nie rozumiem, co on do mnie mówi, ten Batman. Tak było, krawiec. Byłeś nakręcony wtedy na ludzi, którzy negują wojnę, czy jej znaczeniu umniejszają. A to coś złego, że się szorstko traktuje tych, którzy negują wojnę, jakieś szurskie mają teorie, albo że, nie wiem, że ciągle powtarzają to samo, a upa, a dupa, a Polska to co, jak my se radę damy, a nas nie stać, a co mnie to obchodzi, to, że inni cierpią, no to można kogoś takiego szorstko potraktować, nie, chyba. Czy komuś, nie wiem, to taka nierówność jakaś, nie? Jak ktoś jest taki nieczuły, to niech się może pogodzi z tym, że ktoś inny go potraktuje szorstko na przykład. Nie wiem, czy to nie ma sensu, to co ja mówię? VR Oculus byś miał... Co za 30 zł masz 109. To jakieś dziwne rzeczy Pan Bóg pisze.

No, chyba coś potrzeba, poleca. Anti-chamber. Jak nie grałeś, to polecam. A ciekawe, co to? A cio to? I tu nikogo nie obrażam. Kurde, mi się wszystko tu... Zobaczmy na screena. Anti-chamber. No, jaka dziwna grafika. Jaka psychodeliczna. No, może być dobre. Coś innego takiego, nie? Coś innego. Jakieś iluzje optyczne chyba tu widzę. Coś takiego. Dziwne rzeczy. To mi się kojarzy z taką inną grą właśnie, tylko zapomniałem, jak się ona nazywa. Też taka znana, słynna. Taka gra, gdzie nic nie jest takim, jakim się wydaje. Lubię takie określone gatunki, typy gier, tylko że te gry mają bardzo mało jakby odpowiedników swoich i innych, nie? Na przykład chętnie bym se zagrał w coś takiego jak Don't Starve, Terraria, Cave Blazers, no ale nie ma zbyt dużo takich gier.

ciekawe, jaka by była najbardziej niepoprawna politycznie gra, jaką można by zrobić. Wcielasz się w handlarza młodymi kobietami, pedofila, który zamyka w obozie koncentracyjnym i morduje reklamówką, dusi. Jakaś taka, wiecie, masakryczna gra. Ale to by nie przeszło. Na przykład na Steamie są pewne tam ograniczenia. Nie przejdzie przez tego greenlighta, nie? Czyli coś. Ale w ogóle to po co robić takie gry? Bez sensu. Co, żeby robić jeszcze bardziej szmatławy ten świat. Może faktycznie się cofnę gdzieś w rozwoju i zacznę grać w gry na Amigę, na emulatorze znowu. Do Portala blisko. No właśnie, o, to jest ta gra, o której myślałem, właśnie Portal, ale to nie to. No tak wygląda trochę, nie? Może się kojarzyć na pierwszy rzut oka. Szkoda, że nie ma takich terarii więcej. Fajnie, można coś tam kopać, budować, a to lubię kopać. Lubię kopać. Już od czasów Burder Dasha lubię kopać. By se pokopał. Za 35 jest Kingdom Come Deliverance Royal Edition. No mam mam tą grę, to nie będę Royal Edition kupował, gdzie tam mam skórkę dla konia dodatkową i trzewiki dodatkowe. To bez sensu. Na Steam by nie przeszło, bo reklamówki to plastik, pisze Van Dust. A wiadomo, że plastik zły. No, ostatnio się okazało, że komary pomagają w usuwaniu jakichś mikrocząsteczek plastiku z oceanu, że pełnią ważną rolę. Nie zabijajcie komara. Jak was gryzie, to podziękujcie mu tylko. Nakarmcie komara. Nakarm komara. W sumie to nie chce mi się w gry grać już nawet. W sumie to nic mi się nie chce. Starbound. Tak, ale to nie to. Coś mi tam nie zagrało w tym. To jednak nie jest to. Terraria ma coś wyjątkowego w sobie jednak. Niepowtarzalna jest zupełnie. Wszystkie, nie wiem, z 10 innych gier gdzieś przeglądałem tego typu i... Albo już na pierwszy rzut oka widać, że to nie to, albo jak się poczyta, czy zobaczy gameplaye, albo testowałem i się okazywało, że no, niby podobne, ale to jednak nie to. Ciężko, ciężko. Kupiłem sobie tego Stardew Valley. Myślałem, że to będzie coś jak Don't Starve, że można sobie tam coś sadzić, tego zdobywać, surowce, ale to drętwe. I to takie miasteczko przesłodzone, chodzą takie postacie same jak z jakiegoś filmu familijnego, witają się ze sobą, kwiatki sobie dają, takie dziecinne trochę, to wyłączyłem. A Don't Starve jest fajny, taki właśnie koszmarny czasami lekko, jakieś tam duchy, potwory, coś, to od razu inaczej. No, nie może być taka za słodka gra, bo się robi jak z obrazków, jak z ilustracji od Świadków Jehowy. Gierka.

O, wiem co lubię. Spać lubię. O. Wcześniej było, że sapie przy mikrofonie znowu, że sapie. Czasem może wam się tak wydawać, że jestem tam znudzony, zniecierpliwiony. No, może czasem tak, ale czasem po prostu mam nos niewydmuchany. Wtedy sobie wyciszam mikser i wydmuchuję nos i jest okej. Okay.

Czasem jak jakiś dobry temat jest, to po prostu nabieram takiego wigoru, więc wniosek, wymyślać jakieś ciekawe temaciki. Może znowu zrobię o starych reklamach. Takie tematy, które wiecie, które jakoś tam zahaczają o profesję, o zainteresowania. Naprawdę bardzo miło wspominam dawne polskie reklamy, kiedy jeszcze rynek nie był taki, gdzie wszystko nie było zmierzone linijką, kiedy nie było jakichś utartych schematów samych. Dzisiaj są tak marne te reklamy i tak w ogóle wstrętne, oglądać ich się nie chce. I niektórzy nadający, taki kanał sportowy, zobaczcie ile tam jest reklam. Kiedyś liczyłem, było ich chyba z kilkadziesiąt na jeden program. Niektórzy są tak pazerni, po prostu nadźgają te reklamy, przywita się. Dzień dobry, witam was serdecznie, dziękujemy naszym sponsorom, a tutaj logo, kliknijcie i pamiętajcie, że odwiedzając sponsora, który jest pod linkiem w opisie audycji, finansujecie audycję, przypominamy też o naszym Patronite, a teraz reklamy. I to, wiecie co, to jak ktoś może takie coś oglądać? Reklama przeplatana reklamami i lokowanie produktu ze sponsorowaniem audycji i odwiedźcie naszego sponsora. I co chwilę jeszcze reklama co 5 minut, nie? Dajcie spokój. Jakieś wariactwo totalne. A pamiętam jeszcze czasy, jak na przykład piwo. W ogóle ciekawe, że w Polsce wprowadzenie piwa bezalkoholowego to właściwie było tylko po to, żeby móc reklamować piwo w telewizji, bo to po prostu pojawiła się ustawa zabraniająca reklamy alkoholu w telewizji. No więc i wtedy się pojawiło piwo bezalkoholowe, żeby można było reklamować piwo po prostu. Szkoda, że nie ma wódki bezalkoholowej. Dziś pamiętam reklamę, jak taki siedzi sobie taki dyzio w pokoiku takim, kolorowe tapetki, tak wszystko wygląda mocno nienaturalnie, on w takim jakimś sweterku kolorowiutkim i mówi, ja tak patrzę i widzę i cieszy mnie to, że w Polsce tak popularne i lubiane jest piwo, i tu mrugnął okiem, bezalkoholowe. Bardzo faktycznie było lubiane i cenione. Teraz to się zmieniło trochę, bo ludzie się przyzwyczaili do tego, nie wiem. Niektórzy może gustują. Mi jakoś nie bardzo podchodzi, ale no to były ciekawe czasy. Tak, była też łódka Bols, też próba obejścia tego prawa. Polak zawsze kombinuje, cwaniakuje, nie? Najcwańszy. Krawiec, a grałeś w Limbo? Znaczy, nie grałem, bo jakoś nie czułem takiej potrzeby, ale wiem, że dobra gra i bardzo oryginalna, szczególnie jeśli chodzi o oprawę graficzną. Bardzo dobra. Może trochę taki powrót do Another Worlda, gdzie mamy grę właściwie niemą, bez tekstów, bez zawiłej fabuły, tylko jest fabuła skonstruowana tak, żeby nie trzeba było gadać, żeby nie trzeba było tekstów czytać. No, stare dobre czasy. No. Dobre, kiedyś były reklamy śpiewane, wesołe, nawet się je... Są takie reklamy, które sobie czasami odświeżam. Najdzie mnie czasami i sobie włączam stare reklamy. Znaczy, no nie tak, żeby jakoś tam nagminnie, ale tak raz na ruski rok sobie zrobię taki maratonik i sobie przypominam stare, dobre reklamy. To one są tak dobre, że można je oglądać jak sceny z filmów po prostu, nie? Świetne były reklamy Redsa. Nie wiem, czy pamiętacie tą taką majańską, nie? Kiedyś to pokazywałem na nocnym. Dobra była. Pędem nabędę. Maćku, pić kup. nabędę. Genialne były te reklamy po prostu. I wesołe, i melodyjne, takie, że przyjemnie się słuchało, i pomysłowe, i takie, że no, jak ktoś... wiedział, o co chodzi, nie? No,
to potrafił wyłowić tam różne smaczki i nawiązania, no, czego można chcieć więcej. A dzisiaj to reklamy są jak dla debila robione po prostu. Nic, zero jakichś wymagań. Ale tak się ogólnie świat zmienił, no bo jak przypomnimy sobie ambitne kabarety, no to też, no, w porównaniu do dzisiejszych, wychodzi facet i bluzga, i ka, i ha, i a ludzie rechoczą, nie? Ale to, widzicie, no, może dlatego właśnie, że kiedyś kabarety były tak ambitne i tak często wymagające, bo człowiek musiał wysłuchać jakiejś piosenki, ona nie była koniecznie śmieszna. Kabaret był trochę jak teatr, często bardziej. No, to może dlatego to miało taką wartość, że przyczyniło się do, w pewnym sensie, do zmiany systemu, do upadku PRL-u, zachęciło jakoś ludzi. Gdyby wtedy robiono takie zwykłą taką szyderę z PRL-u, jakąś taką mega, wiecie, płytką, jak dzisiaj się czasami robi te skecze, kabarety, to by to mogło w ogóle nie zadziałać, bo ludzie by to się śmialiby się, potem by zapomnieli, wiecie, o co chodzi. Nie miałoby to takiego ładunku w sobie, nie? Jakby... Van Dust poleca Gendy Tartakowski Primal. To nawet nie wiem, co to jest. Oczywiście samego autora, twórcę jak najbardziej kojarzę, bo to jest legenda. Ale Primal, to ciekawe. Pierwotne, czyli co? Jakiś taki powrót do klasyki Gennadya Tartakowskiego? To też Cartoon Network miało lepsze czasy, kiedy na przykład eksperymentowano dużo. Cała seria What a Cartoon to był jeden wielki eksperyment i jakby takie piloty seriali, które albo zatrybiły, albo nie. No, próbowano nawet zrobić taką czasami no, takich Jetsonów na nowo, tylko tak srogo, wiecie, tak obleśnie trochę i tak antyrodzinnie, antyfamilijnie, że to była, to był taki hardcore trochę, nie? Jakiś tam George Jetson z włosami, co mu wystają z nosa i ktoś go ciągnie za te włosy i tak dalej. A wódz tutaj przypomina piosenkę Smolenia. Tak, tak. To jak tam wraca z balu jakiś partyjniak, tak? I tak się dziwuje, że ci ludzie, czemu oni tacy smutni? Przecież jadą do pracy, nie? Tak, to było świetne. I to było takie gorzko śmieszne, nie? Gorzko wesołe. I to było świetne, no. Oczywiście nie tylko takie były, no bo przecież z tyłu sklepu, no to ogólnie to boki zrywać, nie? Tam po prostu każdy żart to był genialny i nie czuło się, że publiczność się śmieje, bo taki jest zwyczaj, że po każdym wypowiedzianym zdaniu przez kabareciarza mają być brawa i śmiech, i przerwa na brawa i przerwa na śmiech, przerwa na brawa, tylko były te brawa i śmiechy wtedy, kiedy to faktycznie uderzało w ludzi. Bardzo mnie denerwuje ten zwyczaj śmiania się i klaskania co jedno wypowiedziane zdanie. Przecież to się nie da oglądać, to jest dziwne, jakieś męczące po prostu, męczące. Nie z balu, to było jak speaker z dziennika telewizyjnego wrócił wcześniej i przyłapał żonę na zdradzie. A myślisz, że to... Aha, to może było do tego nawiązanie. To nie wiedziałem nawet. Gdy powracałem luźno sobie z balu... O, tak śpiewał, nie? To myślałem, że z balu jakiegoś. Ja was widziałem... jak to było... Z rana w tramwaju
Gdy powracałem sobie luźno z balu, zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach, co tam było dalej, jest entuzjazm i radość was przepaja, coś takiego. A tam tylko zmęczenie, smutek i znój. Dlaczegoż, ludu ty mój? Wąt z mego domu z tym głupim ryjem. Czego tyle tego masła żresz? To mówimy o innej piosence. Może, już nie pamiętam zupełnie tego. A, czyli czas może, żeby sobie przypomnieć. No, to są rzeczy, to jest też wartość tych kabaretów, że można je oglądać sobie wielokrotnie i po latach sobie przypominać. I nadal będą dobre. Max Payne 3 za 23. No, to może jest jakaś opcja. Chociaż tak biegać i rzucać się i strzelać i rzucać się i znowu się rzucać i strzelać i skakać i rzucać się, to mi się nie chce. No i kolejny przykład wielkich twórców, którzy skończyli tak sobie. Zarówno Smoleń, jak i Laskowik, można powiedzieć, bo Laskowik z kolei się rozpił. Ludzie go tam ciągle namawiali. No co, z nami się nie napijesz? No napij się, no dawaj, no dawaj. No i się rozpił i musiał zostać tym listonoszem, że to była jego terapia trochę. A Smoleń, no, nigdy nie był jakimś wesołkiem, ale wydaje mi się, że chyba nie był jakoś szczęśliwy za bardzo. Trochę taki zapomniany, troszkę już niezapraszany tak często, nie? Właściwie to ci twórcy kiepskich dali mu szansę dopiero trochę jakoś, żeby wrócił, żeby znowu inni jakoś tak zapomnieli o nim, nie? Takich twórców można wymieniać praktycznie, nie wiem, wszyscy. Wszyscy, bo nie wiem czemu nawet. Przecież taki Christa od Kajka i Kokosza, gdyby jego rodzina nie pomyślała o tym, żeby jakoś wskrzesić te genialne komiksy, jedne z lepszych wyprodukowanych w Polsce. Genialny scenariusz, genialna kreska. No ale musieli jakoś chodzić, prosić, żeby to ktoś wznowił, nie? Więc tak to trochę wygląda. Nie musisz się rzucać i strzelać, pisze Van Dust. Możesz strzelać i się rzucać. Aha, no to jednak zmienia trochę postać rzeczy.

Krawiec, co sądzisz o aferze podkarpackiej? Już nie pamiętam, o co tam chodziło. O burdele pedofilskie dla posłów? Czy o co tam chodziło? Nie wiem, nie chcę mi się już tymi rzeczami za bardzo interesować, bo to można źle skończyć. Tak samo jak zajmowanie się twardymi spiskami prowadzi do szaleństwa. Pewnego takiego mentalnego zajoba. Więc wolę sobie trochę może dać spokój. No, w ogóle się nie pytajcie, co Krawiec sądzisz, tylko się dzwoni i się rzuca temacik jakiś, nie? W ogóle mam, jeśli chodzi o takie twarde spiski, te, które uważam za naprawdę ważne, to właśnie to jest temat haków na naszych rządzących. Jestem do dziś przekonany, że różne służby obcych państw mają na naszych posłów całą masę haków i wykorzystują to. I potem nagle się okazuje, że coś o nas nie dbają ci posłowie, że coś ciągle wymyślają takie prawo, że nam jest gorzej i że mniej nam wolno i że znowu nam zabierają wolność i znowu, i znowu, i znowu, nowe haracze i znowu zabierają wolność, obostrzenia, zakazy i coraz się... Z każdą taką zmianą się czujemy coraz mniej jak u siebie w domu. A jednocześnie to by nawet nie było takie dziwne, gdyby nie to, że z kolei wszyscy, nie wiem, obcokrajowcy nagle się dowiadujemy, że mają tutaj jakieś specjalne warunki, że poseł, że jego inne prawa obowiązują też, no bo sam sobie nie będzie szkodził przecież, ale nam jak najbardziej. I bardziej. I tak stąd ni zowąd nagle nie dostajesz już mandatu 500 zł, tylko 30 tysięcy na przykład. I mieli o coś zadbać i dopilnować, żeby było ok, i nie dopilnowali i ktoś na tym zyskał znowu, a my straciliśmy. I nic, tylko się pomalować pastą czarną do butów i udawać obcokrajowca, albo zacząć mówić ze wschodnim akcentem, albo założyć sobie myckę na głowę i wtedy nagle się okaże, że wszystko ci wolno, że dostaniesz, że masz ułatwione, że zapraszamy, że proszę bardzo, ale tak, jak jesteś takim zwykłym Kowalskim, to... się okaże, że oj, ciężko tu cokolwiek zrobić, ciężko i nie może być łatwo, fajnie, przyjemnie. Kto ma ochotę sobie Discorda słuchać, to proszę bardzo, naprawdę, nikogo nie trzymam na siłę.

Zresztą zdeczka mi się zaczyna, Discord już, znaczy zaczyna się mścić, bo dostaję... Na przykład bywają takie dni, że 3-4 osoby do mnie napiszą, że coś im się nie podoba, że są czymś tam zawiedzione, a dlaczego ban, a co tam, jak to tak i tak dalej. I chyba jedyne rozwiązanie to mieć wywalone tak troszkę na to, wiecie, bo przecież nie będę to... Niech ktoś mi zapłaci za cały etat, to będę tutaj będę niańczył, będę rozmawiał na priwa z każdym, będę rozwiązywał problemy i pojednawczo was godził i tłumaczył, dlaczego jest tak, a nie inaczej, i przepraszał, i apelował, no, a tak to trochę mi się nie chce, szczerze mówiąc. Co, jestem, kurwa, jakaś super niania, czy co? Gambola trochę pomęczcie, chociaż nie, w sumie też nie. Zostawcie go w spokoju. Lepiej się zniechęci chłopak. I tak tam on teraz zagląda tam na poczekalnię, sprawdza, tam nowy ktoś. Okazało się też, że taki wymóg, aby na Discordzie coś napisać, przynajmniej parę słów, jak się witamy, tak żeby, nie wiem, żeby była taka pewność, że to nie jakiś bot głupi czy coś, tylko to już jest filtr niezły. Okazuje się, że tak co piąta osoba coś tam skrobnie, dwa zdania, na przykład dzień dobry albo cześć, to ja. No, to jest to już jakiś próg, jest to już jakiś próg. I dobrze. Może się tam odfiltruje coś. Te osoby powinny zostać zbanowane. Do mnie nawet się nie odważą napisać. No, może niektórzy tak, może niektórzy sobie myślą, a napiszę do tej miękkiej fai krawca. No. A, odezwał się Dawid, właśnie muszę mu odpisać, a to jest Gandalf. Gandalf może będzie prowadził audycję w Nocnym Radio. Sorry, Gandalf, jeśli słuchasz, że jeszcze nie odpisałem. Wiesz, że ja tak się zbieram do wszystkiego. Odpiszę. Ale Gandalf też odpisał tam po dłuższym czasie. To czuję się troszkę usprawiedliwiony. Ale teraz w weekend będę ogarniał znowu sprawy. No tak to jest przy radiu. Tu coś zrób, tu załatw, tu pogadaj, tu ktoś dzwoni, tu ma jakieś wąty ktoś. No. A na końcu się jeszcze ludzie zapytają, no i czemu nie przychodzisz na Discorda? Czemu? Gardzisz?

Zauważyłem też inną ciekawą rzecz na YouTubie z kolei, w komentarzach. Niektórzy sobie chyba używają jakichś serwisów, które generują komentarze. Te komentarze są, to jest taki bełkot, tak jakby z generatora coś. Widziałem, że u Mariusza Marmirowa się pojawiły takie komentarze. Nie wiem, czy to z jego woli, czy ktoś mu taką niedźwiedzią przysługę zrobił. I wiecie co? Jak odpowiesz coś takiemu, że na przykład ktoś odpisał na taki długi bełkot po prostu, nie? Że to jest sałata słowna. Tak to podsumował. Sałata słowna. To bot wtedy odpisuje. Tak, sałata pod warunkiem, że jest chrupiąca, to wtedy nie gra roli garnek, czy ciepło, czy zimno. Po prostu chrupiąca jest i smakowita, ale za to na Amidze 500 w Settlersach nie było sałaty. I taki znowu wykład, nie? Także no fajnie, można sobie takie boty zatrudnić. I to nie jest bez powodu, bo liczba komentarzy i ich długość, ilość tam słów różnych użytych, jednak no gdzieś tam w tym algorytmie YouTube'a ma znaczenie to, więc może też sobie kilka takich bocików zaciągnę do roboty w Nocnym Radio, będą ciekawe dyskusje. Jak ktoś się w końcu zapyta, jesteś debilem, to bot też wygeneruje jakąś odpowiedź, nie? Granica między idiotą a geniuszem bywa płynna, albowiem na Amidze 4000 różne gry emulują dziwne zjawiska, ale to tylko wtedy, kiedy sałata jest chrupiąca, ha, ha, ha, ha, ha. No, i można tak sobie rozmawiać, nie? Podobno była zasada, żeby sobie wyjaśniać na privie, a nie publicznie. To znowu dla odmiany jakiś przytyk do mnie? Krawiec, miałeś kończyć, już odbierasz to potencjalnych. Mhm. To znaczy, że jest botem. No, jak ktoś tylko same takie wypowiedzi generuje z siebie, to raczej tak. Zresztą myślę, że to nie jest chyba niemożliwe, żeby napisać takie boty, które piszą komentarze. Skoro można zrobić boty do wszystkiego innego, to dlaczego nie zrobić bota, żeby pisał komentarze na YouTube? No, ciekawe, o czym dzisiaj Klot nadaje, może sobie jeszcze zdążę coś odsłuchać. No, a Mariusz ostatnio publikuje właśnie starsze audycje i faktycznie były lepsze. Odsłuchałem sobie jednej na przykład o mediach niezależnych. To całkiem ciekawe, całkiem ciekawe. No, ale dzisiaj w ogóle są ogólnie, to ciężko tu Klodowi coś zarzucać, bo jak wiele różnych mediów stało się nieco monotematycznych. Znaczy mediów, no, nadających, powiedzmy. Bo takie się życie zrobiło monotematyczne. Są przecież chatboty, które udają na czatach ludzi. A tak, kiedyś jakiś bot się przyplątał i próbował coś tu wklejać, jakieś rzeczy.

0: na Discordzie Manna na początku się awanturował trochę i prowokował. Został zbanowany, ale no, potem tam się zreflektował i został odbanowany i teraz jest taki milutki i sympatyczny i ze wszystkimi się zgadza. To nie wiem czy tędy droga. No, cześć, Matt.
1: Cześć. Słuchaj, nie wiem, no, nikt nie dzwonił tak, że przepraszam, że znowu cię niepokoję. A jeszcze
0: Nie,
1: chciałem wrócić
0: spoko.
1: do tego, co mówiłeś o tym laskowiku i ty tak masz jakieś takie potwierdzone informacje, że on stał się alkoholikiem? Tak? Że alkohol go gdzieś tam kazał mu się wycofać?
0: Tak, on kiedyś o tym mówił w jednym z wywiadów. To jest bardzo dobra w ogóle robota, bycie listonoszem dla kogoś, kto ma z tym problem. No bo to musisz odwiedzać ludzi, nie możesz sobie tak na pruty łazić. Trzeba z rana wstać, dużo spacerujesz, chodzisz. To jest chyba takie optymalne zajęcie. Też nie jest jakieś takie bardzo uciążliwe pewnie, nie? Że musisz się skupić wielce nad czymś, jak ci ciągnie, żeby się napić. Tylko wiesz, chodzisz, spacerujesz, zagadasz coś.
1: Zawsze bardziej dla mnie Smoleń bardziej podchodził pod kogoś, kto z tego powodu, wiesz, tego duetu, nie? No bo to był jednak gdzieś tam ten historyczny, zjawiskowy duet, że bardziej on w tą stronę poszedł. No zresztą on miał taki żart, że jego pseudonimem artystycznym była Sikorka. Nie dlatego, że jest taki drobny, tylko dlatego, że pije tyle, ile waży. I sam to, wiesz, powtarzał.
0: Ale on tak się zgrywał chyba, to był taki
1: No.
0: żart po prostu, a nie coś, co faktycznie go dotyczyło, nie? Bo nie słyszałem, żeby on miał kiedykolwiek jakieś problemy z alkoholem, ale może ten żart się nie wziął z niczego faktycznie.
1: Ja wiem, że on miał jakieś rodzinne tragedie, także gdzieś tam syn chyba popełnił samobójstwo, czy coś w tym rodzaju.
0: A to jest w ogóle strasznie chujowa historia, że nawet ciężko o tym jakoś mówić, bo to jest strasznie takie dziwne w ogóle.
1: Co nie? Ludzie, którzy dali tyle radości gdzieś w czasach, w których to było strasznie, wiesz, istotne i ważne, co oni robili. A z drugiej strony też nigdy. Znaczy, no tak się zastanawiam. No, oni sobie tak dużo pozwalali, nie? Oni sobie pozwalali na więcej niż dzisiaj mógłby sobie jakikolwiek komik pozwolić w tych swoich sketchach. Bo tam były te niedomówienia, te insynuacje i tak dalej, że to było tak gdzieś tam zawsze przykryte jakimiś. No jakąś metaforą czy czymś tej żarty, a które się odnosiły konkretnie do konkretnych wydarzeń. Ale wiesz, że dzisiaj są takie zarzuty w stosunku do tego, co oni tam robili. No, że byli, że pojawia się to określenie wentyl, nie? Że taki społeczny wentyl, że władze im sponsorowali i organizowali. Nie wiem, jaki masz stosunek.
0: Na pewno, jak sobie tak prześledzimy to życie Smolenia, no to tak wygląda na to. Może to jest taka jedna z rzeczy, która przekonuje mnie, że nie ma jakiejś takiej odgórnej siły sprawczej, jakiegoś anioła stróża, Boga, który ci układa jakiś scenariusz. No bo tak jak powiedziałeś, facet rozbawiał ludzi. Powinien mu los jakoś wynagrodzić w fajny sposób, przynajmniej tak delikatnie, nie? Żeby też go coś wesołego w życiu za to spotkało, może. A wiesz, cała ta sytuacja właśnie z jego synem, no powiem już, jak poruszyliśmy ten temat, to była sytuacja, że jego syn pożyczył swoim kumplom kasety jakiejś tam Teja, oryginalne, coś tam, wiesz, nagrywane, specjalne z kolekcji ojca i Smoleń mu straszną awanturę za to zrobił do tego stopnia, że syn popełnił samobójstwo.
1: Kurwa, masakra.
0: No, kurwa, super, nie? No właśnie, dlatego aż tak ciężko się gada o takich sprawach. I wiesz, i takie sytuacje mnie jakoś tam przekonują, że nie ma co się nastawiać też, że życie ci wynagrodzi jakoś fajnie, nie? Po prostu zależy trochę od szczęścia, trochę od ludzi, z jakimi się zadajesz, od tego, co sam zrobisz, a nie tam, że takie liczenie na to, że ci życie jakoś odpłaci fajnie.
1: No wiesz, no ja też tak nie zakładam, no, że coś się należy, że coś musi zawsze jakoś tak nastąpić według tego, co dajesz, to odbierasz. No, oczywiście, że są, wiesz, paradoksy w życiu, ale zobacz, że wśród komików, ludzi, którzy żyją z rozweselania, tragedie się trzymają, nie? To też jest dziwne zjawisko.
0: No. Robin Williams też samobójstwo, nie?
1: No tam moglibyśmy jeszcze tam długo grzebać wśród tych osób, które się tym gdzieś tam zajmowały w swoim życiu, a no nie, no, że na scenie, no, no ta maska na scenie, a potem gdzieś w rzeczywistości zupełnie drugi biegun tego swojego nastawienia. No to też ciekawe.
0: Ilość tych takich strasznie chujowych sytuacji życiowych jest jakby aż zaskakująca. No bo przypomina mi się też Charlotte Pawel, wiesz, jedna z najlepszych twórczyń komiksów, autorek komiksów w Polsce. I jej twórczość wylądowała na śmietniku po prostu i śmieciarze to, wiesz, wywalali do śmietnika jakieś oryginalne szkice, wiesz, wszystko. Janusz Christa, fenomenalna kreska, super ten Kajko i Kokosz i stracił wzrok, nie? I nie mógł już rysować.
1: Ja wiem, że ten Papcio Chmiel, no taki dla mnie, wiesz, bo ja się nie interesuję komiksem, no ale ja słyszałem, że miał jakieś tam problemy, wiesz, materialne, wiesz, człowiek, którego książki gdzieś na swojej małej, zabitej dechami wsi wypożyczałem Tytusa i były dla mnie czymś w ogóle niezwykłym, no. To była najbardziej kolorowa książka z najbardziej kolorową okładką, jakie dziecko, nie wiem, w wieku 10-12 lat w podstawówce, wiesz, mogło sobie w bibliotece wybrać po prostu na bazie okładki, nie? I się cieszyć treścią i tym w ogóle, co tam się dzieje, nie? A potem ja słyszę, że wiesz, że autor no gdzieś tam skromnie żył i w ogóle miał jakieś problemy, nie? Z tym całą swoją twórczością i zyskaniem jakiś, wiesz, zarobku z tego.
0: Bo, mój drogi, za PRL-u autorzy zarabiali bardzo psie pieniądze, autorzy komiksów. To były wręcz takie pieniądze, że nie dało się przeżyć za to, opłacić czynszu. Zaskakujące, nie? Więc ci, którzy nie spierdolili na zachód, jak Rosiński od Torgala, ci, którzy nie wpadli na pomysł, żeby jakieś agencje reklamowe zakładać, chyba Polch zakładał sobie jakoś tam egzystował, no to wiesz, to nie mieli nawet na żarcie i czynsz, nie? To były strasznie symboliczne pieniądze, bo mimo, że komiksy się sprzedawały w rekordowych wtedy nakładach i bez porównywania większych niż już w czasach późniejszych, współczesnych, już po przemianach, to autorzy dostawali grosze. To też takie niesprawiedliwe.
1: To paradoks, zobacz, bo oni tłukli tylko swoich autorów, nie? No bo przecież nie będą brać tam Spidermanów czy cokolwiek z zepsutego kapitalistycznego zachodu, a tak naprawdę tych autorów no jakoś nie nagrodzili. No ale z drugiej strony no niektórzy no odnaleźli się no, też no, na tym rynku twórców. Wiesz, ja mam taką myśl, no czy na przykład, ale no bo wiesz, no to był ten Papcio Chmiel, nie? bo ja tam słyszałem z historii tego, że on nawet potem, jak już nawet teraz w naszych czasach, ja nie wiem, czy on żyje, czy mam wrażenie, że
0: Nie,
1: chyba
0: nie,
1: on
0: nie,
1: umarł.
0: już nie. Ale
1: No, że on
0: długowieczny
1: dostał
0: był,
1: jakiś medal, a
0: długowieczny.
1: tak naprawdę żadnego wsparcia, wiesz, jakby te jego wszystkie książki, że to wszystko było przewalone gdzieś tam, wiesz, w tej machinie jakiejś tam prawnej praw do jego twórczości, do tych wszystkich wydań, do tych książek, które gdzieś tam przeszły przez drukarnię, że wiesz, że on w ogóle nie mógł się do tego jakby... No, no to należność, że on tego nie uzyskał do końca śmierci, wiesz, do końca życia.
0: Możliwe, że tak było, możliwe, jest to bardzo prawdopodobne, bo właśnie też za PRL-u z tymi prawami to była bardzo zagmatwana sytuacja, nie? I to przechodziło tam na wydawnictwo od razu z góry, wiesz. Potem jak nie wiem, jak tytusy były w odcinkach publikowane w Świecie Młodych, no to nie sądzę, żeby cokolwiek z tego skapywało dla papcia. Po prostu uznawało się. To był dziki czas, nie było prawa autorskiego przecież nawet w Polsce. To jak te rzeczy miały być uregulowane, skoro można było piracić sobie wszystko? Dlatego się piraciło w zasadzie na legalu, co kto chciał. Czy to gry komputerowe, czy to książki. Przecież
1: nie,
0: gry,
1: wiadomo.
0: Przecież były właśnie polskie wydawnictwa, które działały oficjalnie, które ściągały sobie z Zachodu, kopiowały sobie coś bez żadnej licencji, bez niczego. Wydawnictwo Sfera tak sobie robiło. Gry typu Gwiezdny Kupiec, czy Odkrywcy Nieznanych Światów, to były kopie, często nieudolnie zrobione, z przeróbkami jakimiś, po prostu sobie brałeś, kopiowałeś, co chciałeś, więc jak taki papciochmiel czy Chrysta mieli mieć te sprawy poukładane, nie?
1: No, pewnie.
0: Dziwne
1: pewnie.
0: czasy, dziwne czasy, niby nam się wydaje fajne, nie? Taka wolność, może wszystko sobie można kopiować, a dla twórcy niekoniecznie, więc to tak trochę mrugam okiem do zwolenników właśnie takiej, znaczy do przeciwników prawa autorskiego, nie? I przeciwników patentów wszystkich, no to już mieliśmy taki świat i dla twórców nie było to dobre. A to, że się komiksu dużo ukazywało, polskiego, że to był dobry czas dla polskiego komiksu, to z czego innego zupełnie wynikało. Po prostu z tego, że mało, że nie było niczego jak u Kononowicza ogólnie i ludzie po prostu kupowali wszystko, co wychodziło, nie? Ja pamiętam, że jak byłem wielkim kolekcjonerem komiksów i kupowałem po prostu wszystko, co się ukazywało z polskich komiksów, miałem 100% tego, co wychodziło. Nie było to wielką sztuką, znaczy no jakoś tam było, ale no dzisiaj to raczej ciężko by było mieć wszystko, nie? Przy takich cenach jeszcze komiksy były tanie, wychodziło ich duże, duże nakłady były i tak dalej, i tak dalej. Ale twórcy klepali biedę.
1: No i ja pamiętam właśnie głównie, no, jeżeli był pierwszy komiks, nie, no to Tytus, Romek i Atomek. No ja się wychowałem w małej wsi, a słuchaj, a ta biblioteka była świetnie zaopatrzona akurat w tą serię. Tam pamiętam, że przeczytałem całą, wiesz, tam te wszystkie, znaczy, nie wiem, nie mogę, nie wiem, nie znam się na tyle, żebym, ale wiem, że kilka części na pewno takie, które się składały w jakąś całą jedność i to było fajne wydanie, wiesz, oprawione i to ile tego musiało być nadrukowane, wiesz, że w małych miejscowościach gdzieś tam na końcu świata w półce, wiesz, jakiejś starej mahoniowej meblościanki zorganizowanej biblioteki małej wsi, były eleganckie, kontynuowane wydania czegoś, co człowiek własną ręką stworzył, no i w zasadzie powinien być z tego względu milionerem.
0: No, a pamiętam, że Proszyński i spółka zaczęli Tytusa wydawać już tak w czasach współczesnych na nowo. No, ale wtedy właśnie tak, coś takiego było, że papcio też nie miał jakichś tam praw i wiesz, tych twórców, tych wszystkich wielkich naszych twórców, to się zawsze tak traktowało jako takie zło konieczne trochę, że już, znaczy takie jakby, wiesz, możemy cię docenić, ale tak z własnej woli coś tam ci damy od siebie, po cichu. Wiesz, że ten twórca, on nadal nie czuje, że to jego, jakoś tam został doceniony, trafił na fanów komiksu, którzy mają duże wydawnictwo i coś mu tam odpalą, na takich zasadach. No ale jak się cofniemy tak zupełnie do dawnych czasów jeszcze za PRL-u, to

0: przygody Kajtka i Koka, to ten, oni byli pierwowzorem Kajka i Kokosza, nie? Ale to też dużo z tego było taka trochę zżyna, wiesz, bo wszyscy byli zapatrzeni w ten zachód i z tego zachodu się pomysły w dużej mierze ściągało. No Kajko i Kokosz, jest to jakaś kopia Asterixa. Chrysta się zarzekał, że nie, ale tak naprawdę to trochę tak. No i w ogóle te wydania komiksów na żółtym papierze, czarno-białe, bo niczego nie było, wiesz, podłe farby drukarskie, jakieś śmierdzące, to niektóre komiksy to śmierdziały po prostu. I wszystkiego brak.
1: No, ale to wiesz, też jak tutaj nawiązałeś do Laskowika i całe ten to środowisko kabaretowe. Ja mam wrażenie, że no jednak to nie było takie, że jednak to było kontrolowane, wiesz, według mnie, że im pozwalano, wiesz, na upuszczanie gdzieś tam tymi swoimi żartami i tymi swoimi niedomówieniami właśnie takiego tej frustracji z narodu, bo ten Laskowik, no i tej, no genialni byli w tym swoim wykonaniu.
0: Ale przepraszam, że ci przerwę, to jest trochę mit, właśnie często powielany,
1: uważasz,
0: że...
1: Tak?
0: Tak, to jest mit z tym wentylem, że w sumie władza przymykała tak oko. Już kiedyś jak o Barei nagrywałem, to podawałem liczne przykłady tego, że... możecie sobie wyszukać, polecam audycję, spoiler o Barei. Ludziom się tak wydaje, ale ile ten Bareja się musiał nagimnastykować, ile musiał wódki wypić z tymi towarzyszami, jak musiał ich na sposoby różne brać, ile przecież Alternatywy 4 i jeszcze jakieś tam miś przeleżał, słuchaj, kupę lat w szufladzie, wiesz, to nie jest tak. Smoleń dostawał zakaz występowania i chciano mu przyczepić łatkę, że on jest nienormalny, że coś ma z głową. Żeby go ośmieszyć, dano mu zezwolenie tylko, żeby nagrywał dla dzieci. Stąd właśnie Bogdan Smoleń na wakacjach. Wiesz, że, znaczy ten, na koloniach, przepraszam, że on tam się właściwie wciela, wiesz, w dziecko i to jest niby dla dzieci zrobione, ale ciągle jakieś są przytyki tam i aluzje i musieli strasznie kombinować, a niektóre z tych występów, które dziś sobie oglądamy, że publiczność jest, to jest Polonia, oni wyjeżdżali na zachód i potem te nagrania krążyły na VHS-ach gdzieś pirackie. To wiesz, to nie jest tak, że władza im pozwalała, im wszystkim. Właśnie nie. Tylko tak ludzie mają takie przekonanie, bo tak się może wydawać na pierwszy rzut oka. No widzimy, że występują gdzieś, że publiczność jest, nie? No Bareja, no to znamy te jego filmy, no to jakoś wyszły, tylko że ludzie już nie wiedzą, ile problemów z tym było i jak często te filmy czekały wiele, wiele lat, żeby w ogóle władza jakoś dopuściła. Władza się wahała i gdzieś tam w pewnym momencie faktycznie wpadli na pomysł, że może zróbmy, może się pozwólmy trochę pośmiać z władzy.
1: Taka odwilż,
0: dokładnie, no. Ale to też było takie ostrożne stąpanie, zobaczymy, co się stanie, niech się pośmieją trochę, to może rozładują faktycznie swoje jakieś frustracje, może faktycznie będzie taki najweselszy z baraków w tym sowieckim obozie, no próbowali. To się na nich zemściło, zły ruch zrobili, no z naszego punktu widzenia to wiesz, to fajnie, ale to myślę, że im się to nie opłaciło za bardzo, takie ta lekka odwilż, bo ludzie jak już poczuli, że można, no to już potem ciężko to cofnąć było.
1: No tak, no to jednak była fala, jednak to było silne.
0: Piotr Jackiewicz, co sobie wkręciłem, bo też mi tu wcześniej pisałeś, skąd wiesz, czy to prawda, tak samo jak Kulczyk, że Kulczyk nie żyje, no napisz konkretnie, o co ci chodzi, co sobie wkręciłem i dlaczego ty uważasz, że to nieprawda, ale i co nieprawda, tak to sobie możemy, wiesz.
1: Wiesz, Krawiec, ja też chciałem tutaj nawiązać, bo też jestem fanem gdzieś tam powtórki z rozrywki.

0: w radiu w Trójce, bo też bardzo lubię, wiesz, no, to co tam prezentowano, tam studio 60 minut na godzinę, i tam, wiesz, występował Jan Kociniak, Fedorowicz, no wiesz, no w ogóle tam była cała plejada, nie? Takich osobowości. No niezwykłe osobowości. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak to jest, że dzisiaj ta scena polskiej rozrywki, no jest taka mdła, jest taka jałowa. No, no nie wiem, no co te polskie kabarety teraz, no wiesz, a wtedy tam byli ludzie pokroju Jonasz Kofta, wiesz, no niezwykli, naprawdę, no, niezwykli twórcy, którzy pozwalali sobie na bardzo dużo. Ja się zastanawiam, czy Maciej Zębaty, no przecież no zupełnie niezwykli twórcy, no ale to, wiesz, no i tłumaczyć sobie, że tylko okoliczności i jakiś tam skrajna sytuacja kazała im, wiesz, tworzyła artystę. No, moim zdaniem to jest, wiesz, no, to za mało, żeby wytłumaczyć takie zjawisko nagromadzenia aż tak wielu wybitnych osobowości w tym krótkim okresie czasu. No, no ale no, w trudnych czasach, ale jednak oni tam byli, no i no, wiesz, w porównaniu z tym, z jakością dzisiejszej rozrywki, no to jest bez porównania w ogóle.
1: Van Dust, sam napisałeś, że Kajtek i Koko byli rok przed Asterixem, a Kajko i Kokosz w 72 pierwszy. Czyli no, my tu mówimy o wojach, o przeróbce bohaterów Kajtek i Koko, marynarzy na słowiańskich wojów, trochę na modłę Asterixa. Czyli skoro pierwszy Asterix to 59, a Kajko i Kokosz 72, no to wyraźnie widać, że Christa jak najbardziej mógł się zainspirować. Ale to nie była jakaś zła inspiracja, to nie jest zarzut, bo te komiksy są jednak mimo wszystko na tyle różne. To nie jest wielki grzech skopiować, że jest mały i duży. Jeden gruby i fajtłapowaty trochę i mniej rozgarnięty, a drugi mały i sprytny. To nie jest coś takiego wielkiego, więc tutaj nie zarzucam plagiatu, zarzucam inspirację co najwyżej, która jest dosyć oczywista, no, w tym przypadku. A Kajtek i Koko zostali zrobieni właśnie na zamówienie, bo miało być o marynarzach, do Głosu Pomorza, czy jakoś tak. To się ukazywało w odcinkach. Jeszcze był Gucek i Roch, to byli tacy właśnie przypominający trochę Kajtka i Koka. Ale to Van Dust pisze tak, ale wygląd. Kajtek i Koko nie przypominają jakoś szczególnie Asterixa i Obelixa, rzekłbym. A Kokosz, jakby ktoś nie wiedział, dość mocno przypomina samego Christę, który był takim grubasem śmiesznym w stylu Kokosza właśnie. Trochę go
0: A
1: przypomina.
0: Krawiec, czy autor się odniósł jakoś do tych zarzutów?
1: Christa twierdził, że niespecjalnie się inspirował, że niespecjalnie plagiatował, znaczy plagiatował, że się nie inspirował, ale mi się wydaje, że jednak tak, bo Asterix i Obelix to był bardzo popularny komiks na świecie i czemu Christa nie miałby pomyśleć, a zrobię trochę na modłę Asterixa i przeniosę to w dawne czasy, przerobię tych dwóch moich bohaterów i nie będzie już Kajtek i Koko, tylko Kajko i Kokosz, zmienię im trochę imiona. Czemu nie? Znaczy, powtarzam, dla mnie to nie jest jakiś wielki plagiat, to jest delikatna inspiracja co najwyżej,
0: No to
1: nic
0: tak jakby zarzucać
1: złego.
0: wszystkie scenariusze z sagi science fiction dziejące się w kosmosie na bazie, nie wiem, pierwowzorów Gwiezdnych Wojen czy czegokolwiek. No ile powstało filmów, wiesz, gdzieś tam funkcjonujących na bazie gdzieś tak jakieś grupy bohatera, no pewnych jakby schemat był wykorzystany, dziejący się no, w jakiejś przestrzeni, no to nie?
1: Tak, no coś w tym stylu, no to zresztą, kurczę, no tak się konstruuje bohaterów. Kiedyś czytałem ciekawe artykuły właśnie o tym, jak fajnie konstruować bohaterów i musi być zawsze kontrast. Bohater taki właśnie bardziej roztropny, ogarnięty, musi mieć zawsze takiego pomocnika trochę swojego. Dla kontrastu to musi być właśnie ktoś trochę nierozgarnięty. To są normalne zasady, tak się konstruuje bardzo często bohaterów. Ile mamy takich par, gdzie jeden jest mały i sprytny, a drugi gruby i trochę mniej sprytny, to by się wielu znalazło pewnie, nie?
0: Jasne.
1: Żadne wielkie odkrycie. To jak z tym opatentowaniem, nie wiem, jakiegoś tam dwuprzyciskowej myszki, nie? Czy coś takiego, że wielki pomysł. No. Więc żadna rewelacja. No, a tu też ciekawa informacja. Właśnie potwierdzam, że Rosiński, tak jak to Misiu pisze, zanim wyjechał za granicę, to przejął rysowanie Żbika. Od Wróblewskiego, genialny Wróblewski, no genialny rysownik, który zawsze był mocno zapatrzony w Zachód i też jego Binio Bill, no to ewidentna kopia Lucky Luke'a i to nawet już taka, tu można coś powiedzieć o plagiacie, ale Wróblewski ogólnie, on potrafił w kilku stylach rysować, w tym w takim bardzo realistycznym, no i ta jego dawna kreska była bardzo staranna, tajemnice statuetki, genialnie narysowane, tak jak współczesne komiksy amerykańskie, bardzo staranna, fajna, wyrobiona kreska, znajomość anatomii, bardzo był dobrym rysownikiem, tak, trzeba to przyznać. No.
0: Dobra, nie mam pojęcia, no, o czym teraz mówiłeś. No, nie interesuję się, że tak bardzo polskim komiksem, ale z tego co słyszę, to byli ci twórcy, tak? To, ale powiedz mi w ogóle, czy był jakiś przedwojenny komiks w Polsce? Czy to wszystko się gdzieś na jakiejś fali. Właśnie. Nie wiem, no, jak to było z komiksem, nie? No,
1: nie kojarzę za bardzo przedwojenne. To były jakieś takie zupełne.
0: Wiesz, o co mi chodzi?
1: Znaczy, jakiś Jacek i Agatka, tam Ptyś i Balbina, ale to były zupełnie. Wiesz, co to były co najwyżej paski komiksowe i to takie bardzo proste, często infantylne. No, taki prapra komiks.
0: Tutaj na wschodzie, wiesz, w tej zaniedbanej, szarganej wojną Europie, no nagle komiksy powstawały, no to na pewno ja mogę tak podejrzewać, że to jakiś, wiesz, mogło to być pojmowane jako taki wpływ kapitalistyczny, nie? Jak komiks, jazz, czy tam no nie wiem, na jakiś wpływ, nie? Czy ktoś nagle wpadł na świecie na ten sam pomysł w różnych jego rejonach, no bo skąd, gdzie powstał komiks, tak naprawdę, skąd się wywodzi tego typu rodzaj opowiadania historii?
1: Mogę wam polecić książkę Jerzego Szyłaka właśnie, czekaj, zaraz tu sprawdzę jeszcze. Jerzy Szyłak, tak, to jest chyba największy specjalista od komiksu i on napisał całą książkę, cofając się,
0: no,
1: wiesz, do starożytnego Egiptu się cofnął i analizował różne hieroglify i to jakby można uznać za początki komiksu na świecie, nie?
0: No właśnie.
1: A wiesz, a to, że władza używa sobie do propagandy...
0: Pismo obrazkowe, czym jest, no jak nie rodzajem komiksu? No masz rację, zupełnie oświeciłeś mnie teraz.
1: Książka, kiedyś ją miałem, Komiks Świat Przerysowany. Genialna książka, jak wam się uda gdzieś dorwać, to koniecznie sobie kupcie, jak się interesujecie komiksem. Jerzy Szyłak, Komiks Świat Przerysowany. Bardzo to jest dobre i to jest właśnie cała historia komiksu, to jak propaganda w różnych krajach go używała, bo w Stanach też był czas, że te różne Marvele, superbohaterowie no to wiesz, Kapitan Ameryka, ten dawny, to był zupełnie inny Kapitan Ameryka niż ten dzisiejszy. To był właśnie taki nachalny, propagandowy, prawy, jeszcze, wiesz, jakiegoś tam pomocnika, skauta musiał mieć i w ogóle barwy amerykańskie. To było strasznie takie napuszone, proste, naiwne, propagandowe. To stopniowo ewoluowało. Komiks w Stanach też przechodził różne fazy. Jakiś tam jakiś senator w pewnym momencie wprowadził jakiś taki dziwny kodeks, że nie można przeklinać, promować tego i tamtego i seksu i narkotyków i broni i przemocy i nic w ogóle. I komiksy się zrobiły już w ogóle takie nudne, wygładzone, wiesz, jak flaki z olejem. A u nas myślę, że władza mogła zrobić jakieś rozeznanie. Zobaczyli, że to gdzieś nawet na Zachodzie używa się tego do propagandy. To trochę taki czas był. I powiedziano, dobrze, ale bohaterem musi być milicjant. No i wiesz, no i powstał taki Żbik, nie?
0: To chyba była ekranizacja też, Kapitan Żbik. Jerzy Gołas grał Kapitan Żbika?
1: Może Klos, bo wiem, że Klos się doczekał też współczesnej ekranizacji, no i oczywiście klasycznego serialu. No a był też komiks o Klosie, nie? Chyba, czekaj, sprawdzę. Kapitan Klos. No był. Oczywiście, że Kapitan Klos
0: stawka
1: był.
0: Stawka większa niż życie, no to tak. Kapitan Klos to jest oczywistość, ale ja tutaj teraz patrzę, że Kapitan Żbik, kryminał, Kapitan Sowa.
1: Kapitan Sowa na tropie, tak. To Bareja robił. I to był ten czas, gdzie Bareja jeszcze robił takie propagandowe, takie państwowe, takie, wiesz, takie komunistyczne. Tak, on na początku robił takie rzeczy.
0: Dopiero potem się odnalazł w tym swoim archaicznym, dziwnym stylu obrazów i gagów, nie? No bo to był reżyser gagów, chłopie, no. To też niesamowite, co wyprawiał tam na tych planach swoich filmów. Bo wiesz, czasami on na bieżąco coś zmieniał, jakąś scenę, bo coś mu przyszło do głowy. No to było też ciekawe, ale to, co ty mówisz o tych komiksach, no właśnie ja chciałbym ci powiedzieć tak, osobę, która nieszczególnie się, która, wiesz, ja od dziecka gdzieś tam te książki gdzieś tam miałem przy sobie i gdzieś szukałem jakichś takich pozycji. No i jak moja droga komiksowa wyglądała? No moja droga komiksowa wyglądała właśnie tak, jak ci mówię, o tej szarej, mahoniowej, małej biblioteki pomieszczenia, wiesz, z takimi zaciekami, Piotr Jackiewicz, z grzybem na ścianie, gdzie widzę nagle jakieś coś, co nie przypomina książki, tylko tytuł Romek i Atomek, wiesz, kolorowa bajka. Potem był no kultowy no, z tymi gadżetami. No, to był Kaczor Donald, nie? I w ogóle ja też się chciałem zapytać, o co chodzi z tym fenomenem Kaczora Donalda w Polsce? Czemu każdy go miał? No co, Spider-Man, Batman. No chyba na tyle. No to chyba gdzieś już potem wyrosłem, ale tak, wiem, że bardzo istotny był dla mnie Tytus, potem no, Kaczor Donald. Nie wiem, bo to pismo jakoś tak wciągało cię do tego, żeby kupić kolejny numer, bo tam były jakieś gadżety dołączane, jakieś takie gry, coś było. Fajny był ten Kaczor Donald.
1: No cóż, no, Kaczor Donald, Tomasz Kołodziejczak, tak, redaktor naczelny Egmontu, wpadł na pomysł, żeby właśnie wydawać dla dzieci te Kaczory Donaldy, żeby kupić licencję. Często wykupywanie licencji w Polsce sprowadzało się do tego, że się kupowało po prostu licencje bardzo stare, takie to, co już na świecie jest, to, co w Stanach już dawno ma okres świetności za sobą, dzięki temu było taniej. Tak było z wprowadzeniem komiksów superbohaterskich do Polski, Spidermana na początku i Punishera, Supermana i Batmana, bo to były po prostu bardzo stare wydania i było tanio. No i Kaczor Donald, wiesz, Kaczor Donald...
0: Second hand, z drugiej ręki.
1: Tak, trochę tak. Już takie zużyte, wiesz, i to... Jeszcze się wydawało tanio, tanie farby, kolor, tak jak kiedyś w Stanach, bo kiedyś w Stanach bardzo oszczędzano na właśnie na farbie. Komiks był tani, komiks był dla każdego, komiks, każde dziecko miało te parę centów i sobie kupowało tam ile chciało tych komiksów, ale właśnie był na byle jakim papierze, na farbach oszczędzano do tego stopnia, że to, że Hulk był zielony, to jest efekt tego, że po prostu, że nie mieli tam na jakąś, nie mieli, on miał być jakiś szary, tylko że ta szarość się zamieniła w zieleń, bo tak oszczędzali jakoś tam na farbach i zamiast czterech składowych mieli trzy. Gdzieś o tym czytałem i to tak trochę przez przypadek
0: potem
1: powstał.
0: W tych filmach wszystkich mucono za te miliony dolarów postać zielonego Hulka i w ogóle powstała cale, tak? Przypadek.
1: Tak, tak. Znaczy może nie przypadek, tylko wynikało to po prostu z takiego totalnego wytaniania, że nie wyszła szarość, bo Hulk, z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale na 90% miał być takim, bo Marvel, te DC, oni bardzo dużo kopiowali. Na przykład jak popularny był Frankenstein, no to robimy takiego swojego Frankensteina, nie? Dawaj, niech będzie tylko taki umięśniony bardzo i też... No to i powstał Hulk, nie? I on miał być szary, tylko że coś tam nie wyszło z tymi farbami, bo wytaniano nie używając czerni i on się taki zrobił z tych składowych tam, z żółtego, z niebieskiego się zielony zrobił. Także tak, są to takie śmieszne trochę sytuacje. Piotrze...
2: Czekaj, bo tu muszę... 467, a 1 Mind Personality Transfer Method Google Patents.
1: No, dzięki Piotrze tutaj za cynę. Zainteresuję się tym Mind Personality Transfer Method Hillary Clinton. No to są takie tematy, wiesz, spiskowe, to może na może inną razą po prostu, nie? Ale zapamiętam sobie. Dzięki. Dzięki też za donejciki. No, także tak to jest z tymi komiksami. Komiks przechodził bardzo długą ewolucję. Zmieniali się ci bohaterowie. Możecie sobie dziś na internecie znaleźć takie bazy, gdzie są bardzo stare amerykańskie, te właśnie pierwszy Batman, pierwszy Superman. Jak sobie to poczytacie, to po prostu się rozbawicie, bo to jest tak po prostu wszystko uproszczone, tak śmieszne, tak naiwne, takie dziecięce. Ciężko to powiedzieć, po prostu o wiele, wiele prostsze niż dzisiaj to się robi, nie? Dzisiaj to się Batmanowi dodaje jakieś tam ciężkie przeżycia, coś. A w ogóle na początku nie było całej tej historii, że Batmanowi zabito rodziców, coś takiego, tylko stworzono od razu takiego typa w śmiesznych ciuszkach, który gdzieś tam wyskakiwał przez okno, łapał bandytów, nie było, to tak stopniowo dorabiano tą historię, nie? Przy okazji warto wspomnieć, że z prawami autorskimi tam w Stanach też było niewesoło, bo twórca Batmana, jakoś nazywał Bob Kane, czekaj, no to on skończył jako stróż nocny w jakiejś tam budce, bez pieniędzy, tak, Bob Kane. I dopiero po wielu, wielu latach ten, kto stworzył tego Batmana, kto wymyślił go, od wydawnictwa DC dostał jakąś tam dożywotnią rentę, ale to jak sprawa została nagłośniona oczywiście, bo tak, wiesz, jak to jest. Czyli tak wszyscy przez to przechodzili trochę. Nie tylko to jest domena naszego kraju.
0: Jeżeli chodzi o tego Batmana, no to jakby też kupowałem komiks, ale też była kreskówka. No i rzeczywiście, no tam nie było rozbudowanej tej historii o tym, ale no, taka postać no, daje ci tyle możliwości właśnie odbiegania gdzieś, bo ta postać w ogóle na początku, no, ona była tak tajemnicza, że mogłeś nabudować jakby potencjał, jaki miała w sobie, żeby zbudować jakąś opowieść wokół przeszłość i to, skąd ta dziwna postawa, nie, może wynikać. Czy on się mści, czy on się nie mści, skąd się bierze jego takie poczucie moralne do zaprowadzania porządku w tym Gotham, czy no, milioner, Jakby miał nie, no, no nie, nie zamknięte tę możliwość.
1: Tak, dokładnie.
0: Te możliwości, no. Ale zobacz, na przykład Superman, no to już wiadomo, no to już jest postać z kosmosu, tak? No on tutaj jakby przyleciał do nas, tu się zaziomkował z nami i gdzieś dzięki swoim umiejętnościom nam pomagał i nigdy go nikt nie poznał, mimo że tylko zmieniał okulary. A też jest ciekawe o tym.
1: Ale tylko dodam, że z tym Supermanem, jak sięgniemy właśnie do pierwszych komiksów, to cała ta historia, że on przyleciał z planety Krypton, to była dosłownie na dwóch czy jednej stronie tak pokazana, że tajemniczy przybysz z innej planety ląduje na planecie Ziemia. Dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom staje się, i tam już na następnej stronie, Supermanem. I już gdzieś tam biegnie, wali kogoś w mordę, bo ten pierwszy Superman, to on nie był taki znowu harcerzyk, on tam ciągle komuś dawał w mordę, bo to były trochę inne czasy, on to, wiesz, inaczej był wymyślony, nie jako
0: to
1: taki...
0: A od początku Clark Kent?
1: Tak, chyba tak. Tylko wiesz, on nie był już taki prawy i taki dobry, tylko po prostu bieg, on miał nawet tak trochę groźniej wyglądał, miał tak jakoś włosy zaczesane do tyłu, inne zupełnie logo miał wtedy jeszcze na piersi i tak wiesz, pokazano od razu nam biegnie i złodziejowi jakiemuś takiemu w maseczce daje w mordę tam z całej siły i tamten wylatuje przez okno.
0: A zobacz, a postać Batmana no jednak daje więcej tych możliwości, bo teraz w tych filmach ostatnich jakby już był nawet weryfikowane to, czy on tak naprawdę ma dobre zamiary, wiesz, czy no już było coś takiego, że Batman był już na skraju tego, czy czynić dobro, czy naprawdę czynić coś, czy no już był taki niejednoznaczny, nie? W tej swojej postawie. No już się gdzieś tam, wiesz, tak wahał na pomiędzy postacią dobrą a złą. Potem był jakaś taka nieudana była część, że on tam walczył z Supermanem, nie? Że gdzieś się tam pogubił już w tej swojej w ogóle w tym swoim pojmowaniu, gdzieś tam był zmanipulowany.
1: Nie, to raczej Superman był zmanipulowany tam w oryginalnym komiksie. Aha. Frank Miller. Tak, to wiesz, to chodziło bardziej o to, że Superman stał się, jakby pracował dla państwa, zaczął brać udział w wojnie, coś takiego tam było. A Batmanowi się to nie spodobało.
0: Ale to już są, mówisz,
1: to już są współczesne czasy. Ale to już widzisz, to już o czym ty mówisz, Batman kontra Superman, to na to trzeba było czekać długo.
0: Tak.
1: A Batman był na początku bardziej takim... Pamiętam takie bardzo stare komiksy, gdzie on był, spotykał różne postacie takie z jakiegoś cyrku, wiesz, jakieś karły, jakaś grupa.
0: Upiorne, takie dosyć.
1: Takie mroczne bardzo to było, a jednocześnie wychodziły takie seriale, wiesz, Batman, gdzie wszystko było takie bardzo dla dzieci.
0: Przepraszam, że ci przerwę. Jaka jest przestrzeń Gotham? Bo mi się wydaje, że w filmach czy w komiksach w Gotham jednak akcja dzieje się w jakimś nieokreślonych czasach, wiesz. Na przykład, to teraz to już pójdziemy w ogóle o kamień milowy. Kim jest Joker, nie? Ale na przykład, tak jakbym miał nawiązać do bardzo mocnego i moim zdaniem jednego z najlepszych filmów, jaki powstał w ostatnich latach, czyli Joker z Joaquinem Phoenixem, to Gotham jest jakby zawsze nieumiejscowione, wiesz, w takich czasach jednoznacznie, nie? Że to są czasy obecne, albo to jest przyszłość, albo to się dzieje tam w latach, nie wiem, 60., 70., to Gotham jest zawsze takie, ma swój styl, który się za bardzo nie zmienia.
1: No takie po prostu gotyckie, wiecznie gotyckie mocno miasto. Czekaj, kiedy powstał pierwszy Batman. Ja myślę, że ten wizerunek, słuchaj, no to jest 39 rok, nie? 27 numer Detective Comics, czyli nie tak długo po Supermanie. No to są, wiesz, no to kurczę, tak dawne czasy, że to miasto musiało inaczej wtedy tak siłą rzeczy wyglądać.
0: Na bazie Supermana, no to on w różnych rzeczywistościach, no chodzi mi chyba bardziej o ekran filmowy, no on jednak był gdzieś tak na bieżąco, ale to Gotham Batmana, ono zawsze starał, wiesz, to było jakieś takie taki neutralny obraz miasta umieszczonego w ogóle poza, nieokreślonego czasowo, jakby, bo jak na przykład był Joker czy z Michaelem Keatonem, nie, no to tam w ogóle, no to piękne te Batmany były i to był takie kino noir, wiesz. A teraz jak na przykład oglądałem właśnie tego ostatniego po prostu Jokera, gdzie Batmana już nie było, ale wiadomo, że to mocno było zakorzenione gdzieś tam w tej całej opowieści, to ten świat, w którym Joker z tym Joaquinem Phoenixem był prezentowany, no to też nie były nasze obecne czasy, to było coś pomiędzy... To było coś w rodzaju świata taksówkarza właśnie, takie nocy taksówkarza.
1: Jak patrzę sobie na miasta z lat 40., to one mogą trochę przypominać takie Gotham pod względem architektury. Niektóre tutaj, no to zdecydowanie. Więc myślę, że to jest takie miasto, które nie odbiegało jakoś może wielce swoim wyglądem, klimatem od tego, co w tamtym czasie można było zobaczyć w niektórych rejonach świata, ale się zatrzymało po prostu w miejscu.
0: Tak, znaczy, zatrzymało
1: to... I dobrze, że się zatrzymało i zyskiwało jak wino coraz bardziej, bo no dziś wygląda oryginalnie, ciekawie, a wtedy może nie było niczym takim niezwykłym, że gargulce są, że taka architektura tego typu. No a w ogóle to wszystko, no bo na początku w tych najstarszych Batmanach to... Joker, Pingwin, to były postacie typowo humorystyczne, śmieszne, które po prostu, wiesz, błazen, pajac, jakiś taki... Pingwin to od początku wyglądał jak takie stereotypowe pokazanie burżuja złego z monoklem, nie? I to też tam się śmiali, dostawali w mordy i koniec. I to takie były bardzo proste historyjki. No ale z czasem no widzimy, co się z tym zrobiło,
0: no,
1: nie?
0: No Joker stał się postacią taki, wiesz, dualną. No, jakby to, że wzięto tą postać, to tylko świadczy o jakości świata i jakby wyobraźni, w jakiej Batman tam wiesz, jaki potencjał daje ten jego świat, że nagle sięgnięto po postać Jokera, która no właśnie, ten Joker Jacka Nicholsona, no tam było tak, że on był po prostu tak taki szalony, zły, że tak chciał coś źle robić. Potem była ta cała opowieść z tym aktorem Heath Ledger, który popełnił samobójstwo, nie? A stworzył nieprawdopodobną kreację, no nieprawdopodobną, naprawdę to co on, jak się zamienił, wiesz, ten piękny chłopiec z amerykańskiego high school poszedł tak daleko w mrok i bezwzględność, że ja podejrzewam, że wiesz, że to już po prostu gdzieś tam przeniknął tą kreacją i gdzieś to wymknęło się spod kontroli. A potem nagle okazuje się, że tak naprawdę skąd Joker pochodzi, co go spotkało, co go tak ukształtowało, wiesz, no te pytania się pojawiły. To jest bardzo interesujące, wiesz, dla mnie, bo nagle powstaje odrębny film o kimś takim, to luźno, no, w zasadzie nie powinien być powiązany to z tym Joaquinem Phoenixem, ale musisz przyznać, że to był bardzo mocny obraz.
1: Wszystkie Jokery, te bardziej współczesne, to są ciekawe i każdy trochę inny, ale to pokazuje, że dużo, dużo tutaj zależy od tego, że wielu twórców się za to brało, że pieniądze duże poszły w to, bo to zawsze jest dobry aktor, zawsze jakiś inny aktor. W komiksach też przecież to przeróżni twórcy rozbudowywali. No, sam zauważasz, że jest to po prostu pewna taka baza, do której się dobudowuje cały czas rzeczy. Jak pamiętam tego pierwszego zupełnie, znaczy te pierwsze takie mroczne jeszcze Batmany komiksowe, bardzo stare, to jak mówię, on tam spotykał jakichś cyrkowców w mrocznym lesie i on nie miał żadnych komputerów wtedy. Batmobil to był w zasadzie zwykły taki samochód, który tylko wyglądał trochę inaczej. Wiesz, to wszystko było mniej skomputeryzowane. Jemu po prostu dorabiano z czasem różne gadżety, bajery, szmery i dobrze, no taka ewolucja tego bohatera. Więc też nie sądzę, żeby Bob Kane był aż tak bardzo poszkodowany, że on wymyślił tego Batmana, nie? To tak jakby, kurczę, po latach, po tym jak Disney wykupił Marvela, zrobił całe Marvel Cinematic Universe, rozbudowywał te postacie, dodawał, po latach, kiedy kolejni twórcy wymyślali przeróżnych tam wrogów temu Spider-Manowi, kolejne przygody, dorabiali do historii jego nowe wątki, elementy, to nagle Stan Lee ma powiedzieć, to ja to wszystko zrobiłem. No, ty wymyśliłeś tak ogólnie prosty jakiś szablon, człowiek pająk, i który ma sieci, skacze, ale kupę roboty, całą masę roboty zrobili kolejni twórcy, nie? I szły na to miliony dolarów, wiesz, więc tak ciężko się tak użalać, nie?
0: To są twórcy, którzy zapoczątkowali jakiś nurt, moim zdaniem, tak jak w sztuce, wiesz, na pewien nurt, czy dzisiaj możemy powiedzieć w naszych czasach o nurcie Spidermana, Supermana i Batmana, która jest bazą do twórczości obecnych, wiesz, artystów, filmowców. No bo słuchaj, no bo teraz to już nie ma czymś, nie ma czegoś takiego, wiesz, że nie wiem, że można się gdzieś na papierze komiks zrobić jakąś oszałamiającą karierę na bazie komiksu. No teraz wszystko na ekran, a najlepiej na jakąś, wiesz, platformę i najlepiej te postacie ze sobą skumulować, zmieszać. No wiesz, no dla mnie to też było ciekawe, wiesz, oglądać tam gdzieś Ironmana, Spidermana, Supermana. A jeszcze było fajne, ale zobacz, bo chyba tak było, nie wiem, czy ja się nie mylę, ale chciałbym zauważyć coś. Jak było w tych marvelowskich opowieściach, to było tak, że były te wszystkie postacie jakby w drużynie, ale Batman chyba do nich taki był taki sceptyczny do współpracy chyba, tak? Czy w ogóle nie było Batmana?
1: Gdzie? W czym? Przepraszam, bo się rozkojarzyłem. Gdzie?
0: Wiesz co, chodzi mi o te marvelowskie filmy.
1: No. Marvel, Superman... Marvel to nie jest Batman. Batman to jest DC, Detective Comics, to jest inne zupełnie filmy. Inni, różni tam różni producenci filmowi to wydawali. No, ale to jest inny świat.
0: No właśnie, mi się to, przepraszam cię, ale mi się to miesza po prostu, bo na przykład ja wiem, że Batman był taką postacią niepokorną, nie? Gdzieś tam chyba w tym, że Superman, no, czy tak jak wspominaliśmy, że Superman był zmanipulowany i Batman chciał go jakoś tak opanować. Aha, no bo tak, bo to wynikało z tego, że
1: Film jest że on miał inny niż komiks.
0: Siłę, nie? Że on zagrażał jakby już swoją tym wszystkim, tą swoją nieograniczonymi możliwościami, nie? Że
1: film bardzo luźno nawiązuje do powrotu Mrocznego Rycerza Franka Millera i to jest trochę inna opowieść i właściwie to wspólny jest tylko wątek walki Batmana z Supermanem, że oni przeciwko sobie stają i to wszystko, to jest zupełnie inna opowieść, więc przepraszam, ja się tylko tu do Piotra odniosę. Piotrze, wiesz co, z całym szacunkiem, ja tak w ogóle nie czuję za bardzo tych maszyn, tych automatów, więc po prostu zupełnie nie moja bajka, wiesz, ja się gubię w takich rzeczach, jakieś tam wyciąganie pieniędzy z systemy, zupełnie, wiesz, to tak po prostu jest coś obcego dla mnie, więc słabo bym się tu sprawdził, też tworząc coś tam na apki. No, zresztą się trochę mniej grafiką teraz zajmuję, jak już mówiłem w ostatnich audycjach, nie za bardzo mi to idzie, robienie grafiki, więc nie chcę już więcej nawalać i tak dalej, chcę skończyć to, co mam do skończenia i sobie robię przerwę.
0: Krawiec, mam fajne pytanie do ciebie. No. Właśnie teraz mi to przyszło na myśl. No bo widzisz, ja jakby się trochę gubię w tych wszystkich postaciach i tych uniwersach, ale jakby na przykład, no bo ja kojarzę Avengersów, no i tam właśnie był Kapitan Tarcza, Iron Man i tamte Hulk, nie?
1: Kapitan Ameryka, tak.
0: Kapitan Ameryka, tak. No. A w tym był Batman i Superman jakby przeciwko sobie, tam w tym DC, tak?
1: No, znaczy...
0: A powiedz mi, jakby uniwersa. Do jednych z tych drużyn, czy do tych światów mógłby dołączyć bez poczucia się gorszym jakiś polski bohater stworzony w polskim świecie. Jaki mógłby bohater dołączyć do drużyny Avengers czy do wojny o świat? No. Jest jakaś taka postać, której nie znam, albo no, nie wiem. No bo chyba nie Tytus, no.
1: Nie ma za bardzo. Jest Biały Orzeł, próba zrobienia takiego polskiego superbohatera, ale to jest jakoś... No wiadomo, że Amerykanie są w tym najlepsi, mają tych bohaterów całą masę i robią to od dawien dawna. I u nas co najwyżej można, no nie dogoni się, to jest trochę taki mit, że można dogonić kogoś, kto inwestował, wiesz, miliardy przez dziesiątki lat w coś i sobie już wypracował cały sztab znakomitych twórców, legendarnych komiksiarzy, mają tradycję w tym swoją już jakąś, że nagle my tutaj zrobimy sobie jakiegoś białego orła i on będzie, wiesz, coś tutaj znaczył. No ciężko. W ogóle okazuje się, że wśród tych superbohaterów różnych i w uniwersum Marvela i w DC to Polaków jest strasznie mało. Jest dużo różnych ludzi z całego świata, nie? Tutaj Niemiec, tu Rosjanin, a Polaków to tak jak na lekarstwo, jakiś tam jeden, dwóch. I to takich bardzo mało znaczących, także my jesteśmy strasznie daleko od tego wszystkiego.
0: Może Jan Paweł II, co? To jednak, nie?
1: A tu cię zaskoczę, bo ukazał się jakiś komiks z tych serii superbohaterskich, gdzie Jan Paweł II w zasadzie był trochę jako taka osoba, taki superbohater, nie? Trochę.
0: I też gadżety też posiadał, wiesz, tam taki pastorał, czy tam, wiesz, chodzenie po górach, kajakarstwo. No, coś tam mógł pokazać. W każdym razie też, no, odmienianie losu Ziemi, nie? No to w zasadzie miał chyba największą moc.
1: No, to nie zupełnie tak właśnie było, ale ukazało się to jakby, wiesz, trochę tak na komiksowo i w zasadzie chyba w tym świecie. Ja nie widziałem tego komiksu z Janem Pawłem. Szczerze mówiąc, tylko okładkę i tam parę zdań przeczytałem, więc nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale jakoś tak to było. No, Tomisiu tutaj wcześniej wspominał, że Robin w Batmanie to powstał tylko dlatego, żeby młodych, żeby jakichś tam młodszych czytelników tego komiksu zjednać sobie i to często się pojawiał taki motyw. Bucky, czyli ten kumpel kapitana Ameryki, który no współcześnie jest pokazany jako taki już żołnierz, wytrawny zakapior, nie? To był też taki chłoptaś w śmiesznych jakichś pantofelkach z pelerynką i też został dorobiony temu kapitanowi tylko po to, żeby się dzieciaki cieszyły, nie? Że ma takiego Robina swojego. Takie były trendy wtedy, że tak bardzo lekko to traktowano. A trzeba coś dla dzieci dorobić, to narysuj jakiegoś tam w śmiesznych budkach kolorowego i niech ma żółtą koszulkę.
0: Jest taka postać bliska umiejętnościom Jana Pawła II. Taki doktor, nie wiem, nie pamiętam, który cochał czas.
1: Doktor Strange.
0: Tak. Ja myślę, że to w sam raz, no, skrojone, wiesz, żeby tam dać tutaj na naszego wielkiego Polaka, który właśnie odmienia losy Ziemi.
1: Tej Ziemi. Z któregoś z prezydentów amerykańskich zrobiono superbohatera w takim sensie, że on dosłownie został przedstawiony, że jest superbohaterem, że ma jakieś tam moce, dar specjalny i to był Obama.
0: Tak? A ja zakładałem, że powiesz Bill Clinton. No bo słuchaj, Bill Clinton to mój ulubiony prezydent amerykański, wiesz, grał na saksofonie, dymał sekretarki, no kurwa, no fajny facet. No. W każdym razie no Bill Clinton, no teraz jego żona, nie? On już tam sobie zszedł, wiesz, teraz już tylko gra w golfa, pali cygara i dalej robi pewnie to, co robi. No ale tam gdzieś, wiesz, grał na saksofonie, no. I w ogóle podobno gdzieś tam w tym koledżu amerykańskim gdzieś tam legendy krążyły, no, o jego wyczynach na studiach, wiesz, był typowym zakapiorem.
1: A kto? Obama czy Jan Paweł II?
0: Bill Clinton.
1: A Bill Clinton, aha.
0: No mówię ci, że to jest właśnie super bohater. No.
1: Ten co palił, ale się nie zaciągał.
0: No wiadomo.
1: W amerykańskich bajkach no, czasami się pojawiają takie znane postacie właśnie z prawdziwego życia. Clinton był w Animaniakach bodajże pokazany tam na saksofonie no, wymiatą.
0: Podejrzewam, że i w Simpsonach i Family Guy'u i tak. Podejrzewam, no, w zasadzie Bill Clinton dzięki swojej postawie, no już przeszedł, wiesz, znaczy on, ja podejrzewam, że on teraz tak, w tym momencie on gdzieś tam leży sobie na leżaczku, wiesz, pali cygaro i sobie tak myśli, zrobiłem już swoje. Wiesz, niby nic, ale jednak gdzieś no już zrobił swoje.
1: Cześć, Dariusz.
3: No, siemanko, jak chcecie Dariusza, to jedynki na czacie, a jak nie chcecie, to 1248.
1: No, to jeszcze nie wiem, czy chcemy, bo nie wiem, z czym dzwonisz. Z niczym. Tak o, bo mi się nudzi.
3: No, nie, no jak...
0: Cześć, Dariusz, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, cześć.
0: Co ty, Dariusz, myślisz o tym, jak to jest, masz jakieś swoje komiksowe postacie, albo masz jakieś zdanie na temat tego, jak to przenika, nie wiem, do świata filmu, do naszego rzeczywistego światu, do...
3: Mój ulubiony...
0: O nie, ja mam pytanie idealne dla ciebie, Dariusz. Jeżeli tak dużo podróżujesz, jeżeli odwiedzasz inne uniwersum, to proszę mi odpowiedzieć, czy ty się spotkałeś właśnie z jakąś komiksową twórczością w innych wymiarach?
3: Oczywiście, że tak. Tym innym wymiarze to już opowiadałem właśnie, nie będę się powtarzał, ale tam kurde, no, występują osoby, które są jakby narysowane światłem. Co ma elfy, to związane z cząsteczką duszy i tam przenika się do tego wymiaru za pomocą właśnie dużej dawki DMT. I to jest coś tak pięknego, coś tak niesamowitego, że tego się nie da opisać słowami. A ogólnie jestem fanem Kaczora Donalda, przeczytałem wszystkie Kaczory Donaldy polskiej wersji od deski do deski 7 razy.
0: A zawiozłeś gdzieś tam do innego uniwersum? Ten Kaczora Donalda na przykład? Podzieliłeś się tam z
3: treścią? Ja dzielę się tylko muzyką, bo jestem muzykiem, jestem też grafikiem komputerowym, ale moje prace to są wystawiane tylko w moich galeriach sztuki. No jestem fanem jeszcze ogólnie twórczości Babcia Chmiela. Przeczytałem wszystkie, mam wszystkie komiksy Babcia Chmiela. Jestem zbieraczem, kolekcjonerem. Bardzo mi przykro, że Babcia Chmiel w końcu postarał się o to, żeby wrócić do tego wymiaru, gdzie tam tańczą elfy, do moich utworów. Jeszcze bardzo lubię Thora. Thor jest świetnym komiksem, bardzo dobrym, piękna kreska. Ogólnie nie lubię komiksów Marvela i tych takich popularnych komiksów. Nie lubię, lubię tylko niszowe komiksy.
1: No, Thor jest dobry. To jest Thor, jasne. Film też jest niezły. Pierwsza część jest naprawdę super.
3: Serio? Powstał Thor? Film?
1: No, nie widziałeś? Bardzo, bardzo ci polecam, jak lubisz Thora.
3: No, nie widziałem jeszcze.
0: O, panie Krawiec, a jeszcze chciałem właśnie nawiązać. Ja widziałem świetny film dokumentalny o powstaniu i jakby gdzieś tam jak postępował rozwój komiksu Tintin francuskiego.
3: O, Tintin to jest fajnie.
0: Że tam gdzieś tam jego przygody były związane też z jakąś tam
3: sytuacją. O tym małym chłopcu, tak?
0: Znaczy, no nie, no że w ogóle, że gdzieś tam nawiązywał do jakichś wydarzeń na świecie.
3: O, przepraszam.
0: No i tam gdzieś był też jakoś tak z tą poprawnością też był weryfikowany. Znaczy, no też ciekawy film dokumentalny widziałem po prostu na ten temat, no. Nie wiem, jak pan uważa, co pan uważa o Tintynie?
3: Mało. No, Tintin jest super.
1: Tak? Znasz? Ja bardzo, bardzo słabo i pobieżnie. Wiem, że kapitan Tomek jest wielkim fanem Tintina, zawsze był i on właśnie lubi takie bardziej komiksy, a ja to nie znam. W ogóle jeśli chodzi o belgijski komiks, to nie znam tak dobrze jak polskiego czy amerykańskiego.
0: Ja mi się wydawało, że francuski Tintin,
3: Jeszcze oczywiście Kajko i Kokos. Grałem w grę komputerową. To jest super, świetna jest. Przygodowa taka.
2: 30 zł. Biejda ku.
3: A najbardziej lubię, pewnie jesteś ciekawy, komiks. Najbardziej lubię komiks o Janie Wolskim z Emilcina. Go porywali tam kosmicznie.
1: Piotr, dzięki za donata. Piotr tutaj pisze: biedaku. Ale to nie wiem, czy to odczytywać jako taką drwinę, czy litość, czy nie wiem, ciężko powiedzieć. No, bogaty nie jestem, to fakt. No, ale jakoś nie mam.
0: A może tego. Tak się chciał z tobą, wiesz, jakoś tak pojednać, no. Ja biedak, ty biedak.
1: No właśnie, tak. Piotr nie jest biedak.
0: Przyjacielu biedaku.
1: Piotr jest mega bogaczem, bo rozpracował system do automatów i wyciąga kosmiczne pieniądze cały czas z tego, więc raczej takie politowanie chyba, bardziej tak bym to odczytywał, takie ty biedaku, jeden ty.
3: No ale teraz też chciałbym podzielić wasz los, bo też jestem biedakiem, bo dałem wszystkie bitcoiny mamie i tacie i nie mam pieniędzy już.
1: Ja coś mi ciężko uwierzyć, że tak się wyzbyłeś. Gdzieś tam te pieniądze po prostu no, pod kontrolą są, ale cały czas chyba masz do
0: mi
1: nich
0: się wydaje,
1: dostęp.
0: Że Dariuszowi nie są potem potrzebne pieniądze, no bo przecież jak takie bogate życie prowadzi w sensie duchowym i międzywymiarowym, no to No to tylko się pozbyłeś, no czego, Dariusz?
3: Problemów.
0: Złotówek, problemów, no pewnie. Rubli.
3: No tak, bo martwiłem się, tutaj przychodzili do mnie, bardzo dużo ludzi do mnie przychodzi, mam otwarty dom, prowadzę i martwiłem się, że ktoś ukradnie moje bitcoiny, teraz się nie muszę martwić, bo wszystko matka ma pod ręką.
0: I ona się martwi.
3: I ona się martwi. No i teraz zrobię imprezę, siedzą u mnie plejadianka i dwóch plejadian i jeden plejadian już zasnął i siedzi właśnie plejadian jeden z plejadianką i sobie śpiewają piosenki.
0: Pozdrów ich ode mnie.
3: No bo jasne, że pozdrawię. No, jakbyście chcieli, to mogę wam dać plejadian, tak możecie pogadać sobie jak chcecie.
0: Ja bym chętnie posłuchał, nie wiem jak prowadzący, no bo...
3: No właśnie.
0: Co ja to się będę panoszył?
1: A panosz się. Niektórym wolno. Tobie akurat pozwalam się panoszyć.
0: No to dawaj ich, no to nie wiem.
3: Aha, no dobra. A teraz śpiewają, to nie będę przeszkadzał, to za minutę może. Przestanę śpiewać.
0: Dobra.
1: Piotr mnie cały czas tu namawia, żebym się przyłączył do tej inicjatywy z automatami. Tam rozumiem, że chodzi o jakąś grafikę do aplikacji czy coś takiego. I rozpowszechnianie tej wiedzy, bo Piotr chce rozpowszechnić wiedzę, jak hakować automaty i żeby wyciągnąć. No przeproszę się z tym tematem. Trochę on mi tak przyschnął. Może faktycznie warto się tym zainteresować bardziej. Chociaż jak mówię, mało jestem taki pieniężny, mało automatowy, mało skory do jakichś nowych projektów, coś robienia.
0: O jakie automaty chodzi? To chodzi o jakieś takie fizyczne automaty?
1: Do hazardu. Do hazardu,
0: jednoręki, tak. Jednoręki bandyta albo coś?
1: No chyba tak, no takie wiesz. Piotr mi wysłał na maila tam różne rzeczy, ale mi się tak nie chce w nic angażować teraz za bardzo.
3: To ja wam podesłałem.
0: No to jeden problem polega na tym, że jak już odkryjesz system do wyciągania z automatu, to ktoś przestanie w niego wkładać. No,
1: no jak widać, nie przestali, no bo Piotr twierdzi, że cały czas wyciąga i końca nie widać. No. Gamma, Yama, Finders. Może, wiesz, to chodzi o gry hazardowe.
0: Aha, wiem, no.
1: Takie w internecie, bo wiem, że hazard w internecie też kwitnie. No może się zapoznać, może faktycznie się zapoznam z tematem. Nielosowe, hazardowe, pisze.
3: A krawcu, mam taką prośbę, czy mogę mieć prośbę?
1: No zależy, jaką?
3: No bo jestem zainteresowany właśnie tym i chciałem jakiś kontakt do tego Piotra właśnie, bo ja też mam pieniądze, jeszcze nie pieniądze, tylko wiem, w co warto inwestować i też chciałem się z nim podzielić, w co warto zainwestować. A skoro on już się chciał podzielić, no to mam taką prośbę małą.
1: No to musimy jakoś to tutaj, no to ci nie wiem,
3: mam taką prośbę, że jakbyś mógł wrzucić mój link do mojego serwera na Discordzie, na czat. Czy to nie byłby problem?
1: Nie, jasne. Link do serwera Dariusza, tak? Teraz to się nazywa Friends, tak?
3: Tak.
1: Friends. Zaproś osoby, czy ja mogę zaprosić? Mogę zaprosić chyba. Nie, ja nie mogę... Aha, dobra, tu na czata mi rzuciłeś, tak? Link z zaproszeniem.
3: Tak.
1: Ale mi się tu nie pojawia nic na czacie skype'owym. Na czat skype'owy mi wklei. A nie, okej, okay, dobra, tutaj mam już, dobra, kopiuj. Wklejam, Piotrze, link do Discorda Dariusza, może wam się uda jakoś tego, a jak nie, to będziemy tu trzymali rękę na pulsie. No.
0: A Dariusz, ty jak mówisz, to mi się tutaj na tym okienku Skype'owym takie pojawia ikona z podobizną jakiegoś młodego człowieka. Czy ty jesteś na tej podobiznie, tak? Na tym zdjęciu?
3: Nie, to nie.
0: Taki elegancki chłopak z czerwoną muszką, to nie ty?
3: To nie ja.
1: A mi mówiłeś kiedyś, że to ty.

0: Któraś odpowiedź musi być błędna.
1: No to ja wrzucę tutaj na Discorda Nocnego Radia. Jak ktoś jest zainteresowany, jak wygląda Dariusz, to wrzucę na ławkę w parku, na Nocnego Discorda tutaj.
0: No to dalej.
1: No ale mogę wrzucić z moimi dziewczynami, pojedankami, czy chyba jest lepiej?
0: No dawaj, dawaj.
2: Najlepiej z i najlepiej jeszcze w jakiejś pozie takiej, w jakimś przenikaniu, w jakimś przenikaniu. Chodzi mi o przenikanie duchowe, tak?
1: Wrzucę wam fotkę po pokazie mody właśnie.
2: Nie wiem, i tak tego nie sprawdzę, ale też chciałem tutaj pana Krawca zapytać. No z tym naszym przyjacielem Dariuszem, nie? Fajna to jest gadka, on jest taki konsekwentny. Ja nie pamiętam, żeby gdzieś go złapać na jakimś takim... Żeby cię, Dariusz, złapać na jakimś takim potknięciu. Ciągniesz tą swoją melodię nieprawdopodobnie. No i dobrze.
1: No, oprócz tego, no, że tutaj jest takie niezbyt moje zdjęcie, no to staram się przedstawiać świat takim, jakim jest.
2: Czy jaki chciałbyś, żeby był? Może co? Bardziej?
1: No, takim, jakim jest, no i też jakim chciał, żeby był. No, nie znalazłem fotki z piadankami, no, nie chcę się szukać, to wrzuciłem swoje profilowe.
0: No to ciekawe, zupełnie inna postać teraz. No, ale to ciekawe, bo kiedyś mówiłeś, że to jesteś ty tutaj i ja sobie zbudowałem jakby tak już taki obraz twój i teraz to wygląda, to co wkleiłeś, jakbyś z jakiegoś stoka znalazł albo tam w internecie gdzieś wyszukał na szybko.
1: Nie, no to jest to miałem, to teraz wyciąłem, to moja prawdziwa postać. Mhm.
2: To elegancki aryjski blond Korwin Mikke.
0: No,
1: poznałem Korwina Mikke, z bardzo przyjemnym facetem.
0: Bardzo.
1: Nie znam go osobiście, no, ale znam członków jego rodziny też. W sensie znam go osobiście, w sensie takim, że widziałem go parę razy, zrobiłem sobie parę fotek z nim.
0: Chyba będziemy powoli kończyli, panowie, bo strasznie jestem śpiący już. Mhm. Czas najwyższy, trzecia w nocy to jest taka akuratna pora.
1: O, to może jeszcze 10 minut byś poprowadził, może ktoś rzuci jakiś fajny donajcik i może pociągniesz dalej.
0: Nie, to też nie chcę już czegoś takiego za bardzo robić, że wrzuć monetę, nie? Czasem może tak, ale nie zawsze też. Czasem może warto się wyspać bardziej niż się tam jakoś żyłować.
1: A no, w sumie. No, pamiętaj,
2: takie patenty, jak był gdzieś te automaty, na przykład jakiś Street Fighter gdzieś u mnie na wsi w Domu Kultury. I tam chłopcy mordowali się z wrzucaniem monet z PRL-u. Nie wiem, Krawie, zrobiłeś takie rzeczy? Wrzucałeś do automatów monety z PRL-u? Miałeś patent na automaty?
0: Chyba coś się kombinowało kiedyś przez krótki moment. Ale wiesz, jak byłem młodszy, to nie miałem jakiegoś problemu z hajsem. Rodzice zawsze jakoś tam dbali o to, żebym nie musiał tam monety na sznureczku rzucać.
2: Ja pamiętam, że była jakaś moneta z PRL-u, którą przyjmował, a potem to się i tak kończyło zresztą tym, że ten cały tam automat się zapychał i potem przez tydzień automat nie był czynny, bo ktoś nawrzucał jakieś aluminiowych złotówek.
1: No ja, można powiedzieć, że nie było czego bym nie schakował. Nawet schakowałem Sejm Polski, wszedłem do Sejmu Polskiego, przedarłem się przez sobie

0: zabezpieczenia Sejmu.
1: A ty, Dariusz, w ogóle wrzucałeś monety kiedyś do takiej maszyny z automatu, bo wydajesz się mądrym człowiekiem. Nie wiem, czy pamiętasz takie rzeczy.
0: No ja to robiłem w ten sposób, że przyklejałem monetę kropelką i wyciągałem z automatu.
1: Czyli tak? No.
0: No, a druga opcja to, że resetowało się ten automat.
2: Pamiętam, że gdzieś tam w tych salonach gier byli takie cwaniaki, co mieli nie tyle monetę na sznurku, co jakiś taki pałąk, który wsadzali, trochę jakby się do samochodu włamywać Slim Jimem. Nie?
1: Wytrych.
2: Taki wytrych, jakby i tam gmerali nimi, to robili tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i nabijali tam, nie? Komuś za ułamek kwoty.
1: Fajne.
2: Taki
1: fajne
2: dyżurny czasy. Dyżurny cwaniak. No, trochę się zmarnowało czasu, chodząc na wagary do salonu gier z ziomeczkami.
1: A ty, Krawiec, w ogóle tam, z tego co słyszałem, to ty nie byłeś takim przeciętnym uczniem, który starczą miał stuprocentową frekwencję.
2: Nie, sporo było wagarowania. Znaczy to w takich młodszych klasach to nie, ale później już się zaczęło trochę. Szkoła zaczęła już zbyt mocno męczyć. No, przecież to się można zesrać z nudów w tej szkole. No, dajcie spokój.
1: A tam miałeś we Wrocławiu jakieś...
3: Plejadianki, pozdrawiam Nos na radio.
2: Cześć, Plejadianki, cześć.
0: Plejadianki, pozdrawiam Nos na radio. Widzicie, jaką macie estymę?
2: No.
1: Pozdrawiam.
2: Pozdróweczka. Szkoda, no, że tak późno. O takiej porze to... Ja wiem, a jak plejadianki też muszą spać, czy nie muszą?
0: Nie muszą, bo mają dwie pełcie i mają wyrównany bilans energetyczny i żywią się praną.
2: Dwie pełcie mają, no pięknie.
1: Ełcie, pełcie.
0: No tak.
1: Albo jołki-pałki też, no to plejadianie. Plejadianki mają ełcie-pełcie, a plejadianie jołki-pałki. No i tyle.
0: No tak.
1: No chciałbym jeszcze nawiązać, no Krawiec, no powiedz, jak spędzałeś te wagary? Tam miasto Wrocław dawało jakieś możliwości. Nie czepiali się ciebie jako gówniarza, że tam gdzieś sobie chodzisz?
2: Miało to kiepski wpływ na ocenę z zachowania na pewno.
1: Ja to na pewno, no ale tylko...
2: No i problemy tam... jakieś tam od czasu do czasu rozmowy z rodzicami były, ale fałszowałem sobie czasem jakieś zwolnienia, znaczy takie, wiesz, przynosiłem sfałszowane zwolnienia, że niby od rodziców. Znaczy, ale usprawiedliwienie.
1: Jak spędzałeś ten wolny czas?
2: No,
1: bo ja kiedyś, wyobraź sobie, natrafiłem na takiego nauczyciela, który właśnie mówił, że wagary są wskazane, z tym, że by je jakoś, wiesz, wykorzystać kreatywnie, no. Że też na człowieka natrafiłem w tej nieludzkiej instytucji szkolnej.
2: No, nie wiem, czy albo się grało w RPG z kumplami, ale takie z mistrzem gry i z kostkami, to bardzo miło wspominam ten okres. Albo sobie szedłem do salonu gier z ziomkami, się grało.
4: Złotych.
2: Albo bywało nawet, że szedłem sobie gdzieś malować, nie? Do lasu. No, tylko że był problem, bo na takim małym, no takim średniej wielkości osiedlu, to tam się dużo osób zna, nauczyciele często gdzieś mogli mnie spotkać po prostu, bo mieszkałem w tym samym bloku, miałem trzech nauczycieli w moim bloku, Tak, więc trochę dziwna sytuacja. No. Różnie. Dzięki za donejcika. Na do widzenia od Manny. Manna z nieba wpadła tutaj. Dzięki. I to SMS-em. Bardzo dobrze, bo w końcu się zapełniło. No w sumie jeszcze nie do końca, ale z tego SMS-a to zdzierają, słuchajcie, strasznie. To, kurczę, to idzie jakaś połowa, idzie jako prowizja, nie? Masakra jest. SMS jest najmniej opłacalny w ogóle. Jest straszne zdzierstwo.
0: Karczulku, a ty nie myślałeś, by sobie przyjąć, zrobić pomoc dla uchodźców? Tam do środy śląskiej nie docierają uchodźcy?
2: Bardzo wielu Ukraińców tu w tej Środzie Śląskiej już jest i było jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Nie wiem, nie mam za bardzo możliwości, wiesz, żeby kogoś przyjmować czy zasponsorować. Tyle, co mogłem, to tam to zrobiłem, a tak to, wiesz... Jak tak człowiek żyje od pierwszego do pierwszego, liczy każdy grosz, to ciężko jakoś tutaj, wiesz, zabłysnąć wielce.
1: Gorsze możliwości niż uchodźca.
2: Możliwe, bo wiecie, z tej Ukrainy to nie tylko, bo niektórzy już tu jakichś spisków szukają, że mają dobre ciuchy, że nie wyglądają na biednych, a jeszcze mam... Wiecie, bo to nie właśnie z tej Ukrainy najwięcej wyjechało zamożnych Ukraińców, a to nie jest żaden grzech być zamożnym. Tam też są prawnicy, tam też są lekarze. To naprawdę nie jest żaden grzech. A właśnie ci biedniejsi to zostali, bo na przykład nie mają w ogóle kasy na podróż, żyją bardzo skromnie, albo są to starsze osoby, więc trochę tak to wygląda, no, ale to co się... To jakaś dziwna sytuacja wielce.
0: No my z ojcem myślimy, żeby pojechać jako wolontariusze na Ukrainę. Mój ojciec jest żołnierzem natowskim z NATO. I lekarzem natowskim, nie? I myślimy, żeby tam pojechać w głąb Ukrainy i jakoś pomagać właśnie.
2: No tutaj Piotr się chwali, że uchodźców nie ma na Mazurach, że Ukraińców próbowali wygonić. No, faktycznie jest się czym chwalić, że się kogoś chciało wygonić u Ukraińca. Gratulacje.
0: No, ten konflikt no, mocno znowu zbliży nasze narody, nie? Tak jakby no, przyjmiemy tam dużo ludzi, to będziemy musieli ustanowić drugi język tutaj, rosyjski, nie? Albo ukraiński. No już są reklamy po rosyjsku, nie? Tutaj w niektórych sieciach tutaj telefonii komórkowej. Ja nie mam nic przeciwko. Podoba mi się rosyjski ogólnie. Ukraiński też jest fajny. No ale teraz jak przyjedzie dużo kobiet do Polski, to jak myślicie, ten problem z niżem demograficznym się jakoś rozwiąże? Czy oni wrócą do siebie, czy zostaną na stałe? Ja myślę, że zostaną na stałe, bo tak mi się spodoba tutaj w Polsce.
2: Myślę, że większość chyba by wolała u siebie być, a nie u kogoś. Pamiętam, że wcale tak się super nie czułem w Irlandii jako przybysz, który jest u kogoś.
0: A długo byłeś w Irlandii?
2: Z półtorej roku.
0: Aha. No, jak mieszkałem w Niemczech, przy granicy z Francją, to jakoś dobrze się czułem. Tak, obywatel Europy, ci powiem.
2: No, dużo zależy od znajomości języka jednak. A ty, Matt, dobrze znasz angielski?
1: Średnio. Nie, jestem. Znaczy, potrafię się porozumieć. Rozumiem, co ktoś do mnie mówi. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z To jako młody chłopak jeździłem do Holandii pracować, gdzieś tam przebierałem cebulki tulipanów. Zresztą też opowiadałem o tym, że pracowałem w takiej osadzie, której właścicielem był holenderski pastor. No i coś w rodzaju takiej sekty, osadu. Osady. Ale to organizowało ten wyjazd, tą pracę polska firma i dobrze to wspominam. To było w okolicy Dordrechtu, Oude Tonge nazywała się miejscowość. Ale tak jak ty mówisz, krawiec, no czułem się bardzo dobrze przyjęty. Nawet byłem nawet jakąś tam nawiązałem jakiś taki klimat z synem tego pastora, młodym chłopakiem, który gdzieś tam studiował zaocznie jeszcze w tym momencie. Ludzie jak ludzie, no. Nie spotkałem się ani z jakąś pogardą, ani z jakimś zachwytem. Przeciętnie, no. To wszystko jakoś tam było, przeszło. Ale żebym miał tak, wiesz, żyć w taki sposób, bo ja się spotkałem tam z ludźmi, którzy gdzieś przyjechali z innej farmy, tak, że oni tak po prostu byli przerzucani i ciągle za granicą gdzieś tam byli jakby przerzucani przez jakąś tam firmę organizującą pracę za granicą. No to bym nie potrafił w zasadzie tak funkcjonować, tak żyć.
0: A ja teraz wpadłem na genialny pomysł, żeby zrobić nocne radio 24/7, żeby streamować Discorda nocnego radia tutaj na kanale YouTube'owym. Co o tym myślicie?
2: Żeby streamować rozmowy z głosowego z Discorda na YouTube'a? No. Był ten temat poruszany dzisiaj. Nie jest to za dobry pomysł, bo po prostu wiele osób nie chce i wiesz, i ludzie chcą sobie tam pogadać bardziej kameralnie, a nie żeby ktoś z tego robił nagle.
0: Aha, show. To można by zrobić jeszcze innego Discorda, gdzie właśnie byłby streaming i ludzie by wiedzieli o tym, że są streamowani.
2: No w sumie jest to jakaś koncepcja, można zrobić, tylko czy... Nie wiem, czy jestem fanem takich rozmów w 5, 7, 10 osób, które mają być czymś więcej niż bardzo takim luźnym spotkaniem kameralnym właśnie, gdzie siedzimy i sobie tam ktoś chce, to coś mówi, ktoś nie. Bo wtedy trzeba to jakoś moderować. Jak to ma iść na antenę, to powinno być coś takiego, wiesz, gdzie ktoś czuwa, moderuje, przydziela głosy, żeby nie było przekrzykiwania się, więc to niekoniecznie to się sprawdzi. Były na nocnym radio często takie rozmowy po 5, po 7 osób, to się robi totalny chaos i trzeba tak przydzielać głosy. To jest takie upierdliwe, bo ktoś też nie każdy to lubi, tak czekać i przydzielam ci głos. Dobrze, to ja chciałem się odnieść. Wiesz, to jest tak drętwo się robi i tak dziwnie. No, ale po co w ogóle? Ale w ogóle to po co?
0: No to mam trzeci pomysł, żeby ten... Że jak nie używasz anteny, to ja mogę nadawać non-stop właśnie. Mi się ostatnio nudzi.
2: Czy ja wiem, Dariusz? No ty lubisz, wiesz co, fajnie się gada z tobą, ale myślę, że monotematyczne mogłyby się trochę te audycje zrobić i bardzo, bardzo luźne, takie byś po prostu przyszedł i byś powiedział, hehe, co tam? Ja sobie tak siedzę, słuchajcie, mam tu plejadankę, kosmos, w ogóle, słuchajcie, bierzcie sobie tam tego, mam wam przepis. I wiesz, i to by było fajne za pierwszym razem, za drugim już mogłoby być takie sobie, a za trzecim mogłaby być nuda. Nie masz, mówię ci szczerze, po prostu, no nie będę ci tam kadził czy ściemniał, myślę, że... nie wiem, czy poradziłbyś sobie z nadawaniem jakimś takim dla ludzi bardziej przygotowanym, żeby coś, wiesz, żeby zróżnicować te audycje, żeby one różne były. no trochę się powtarzasz, wiesz, masz swoją fazę, swoją jazdę, ona jest fajna, ona jest ciekawa, wiele osób to sobie ceni, masz swoich, myślę, że masz więcej fanów niż antyfanów zdecydowanie, ale nie wiem, czy poradziłbyś sobie z nadawaniem audycji.
0: No ja już nadawałem, miałem swoje radio i telewizję i nadawałem non stop praktycznie cały miesiąc codziennie i no miałem swoją publikę taką porównywalną tutaj do nocnego radia. No może znowu ten projekt. No nie miałbyś nic przeciwko, żebym nazwał swoje nowe radio mocne radio. Przez M?
2: Wiesz co, no nie wiem, rób co chcesz, Dariusz, no nazywaj jak uważasz, no to już tobie pozostawiam decyzję, czy lepiej stworzyć coś i nazwać to jakoś oryginalnie, niż zmienić jedną literkę, nie? I żeby to było nie nocne, tylko mocne. No, ja na twoim miejscu bym się bardziej wysilił i coś bardziej autorskiego. No. Nie jakoś tam, no, wiesz, no. Jakiś pastwisz, no, przeróbka.
0: Radio Dariusza też fajnie brzmi w sumie. Radio Dariusz. No dobra, chłopaki, to lecę, wracam do Plejadanek, tutaj będziemy sobie ten, a potem coś ten, tego.
2: Dobra, to no, bawcie to się dobrze, trzymaj się, pozdro, hej.
0: Pozdrawiam cię, Kawtulku, pozdrawiam cię, Macie, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dobranoc, pa.
0: Pozdrawiać, pozdrowić wszystkich i jakby no, życzyć, żebyśmy się obudzili w jeszcze lepszych realiach niż obecnie.
2: No, dzięki, nawzajem, trzymaj się.
0: No, cześć.
2: To Misiu, krawiec ma wrażenie, że czasami myślami jesteś gdzie indziej. No, na pewno jak jest zmęczenie już duże, to tak, to bywa. Ale może i tak ogólnie. Jak się miewają pan redaktor Sroka i pani Magdalena? Z panią Magdaleną kontakt mi się urwał w pewnym momencie, a Sroka też się teraz nie odzywa. Nie wiem, czy już wyszedł z tego szpitala, czy nie, czy coś tam się znowu stało. To co, kończymy, nie?
1: Znaczy, tak, dzięki krawiec za... Przepraszam, bo znaczy zawiesiłem się. Dzięki za rozmowę. No fajnie o tych komiksach było pogadać o tych postaciach, bohaterach.
2: No, pewnie, że tak.
1: Fajnie, że ten... Czy fajnie? No nie fajnie, wiesz, bo jednak to jest coś nie tak z tym, że twórcy gdy tworzysz coś pięknego, coś kreatywnego, coś niezwykłego, kolorowego i dajesz i trafiasz na przykład do takiego czytelnika na końcu świata w mojej wsi, jak ja, z której pochodzę. A potem, wiesz, nie czerpiesz tego korzyści. To jest dziwne, nie? No bo tworzysz na przykład tworzysz talerz, sprzedajesz go, rozprowadzasz, no i zarabiasz na tym, nie? Dlaczego to taka myśl kreatywna jest, nie wiem, podlega jakimś innemu warunkowaniu, aniżeli to, co praktycznie wykonasz. No, smutne. Znaczy, no, takie mam przemyślenia. W każdym razie dzięki za dzisiejszy wieczór, wiesz, nie byłem sam. Mogłem sobie z kimś pogadać, wymienić myśli.
2: Spoczko, you are welcome.
1: Dzięki, dobranoc.
2: No, trzym się, hej.

Nie wiem, czy jeszcze będą takie audycje, jak bywały wcześniej. Po 10 godzin, no rekord to 13, tak, teraz jest. Chyba się starzeje trochę i już nie wytrzymuje po prostu tyle na antenie. Ale to zależy też trochę od nastroju, humoru, dnia i tak dalej. Wpadnijcie w niedzielę o 21 na spoilera. Przypominam, że będzie o kultowych scenach z różnych filmów, waszych ulubionych scenach, takich, które zapadły wam w pamięć, które lubicie sobie odtwarzać ponownie. Więc możecie sobie przygotować coś i na przykład odtworzyć jakąś scenkę na antenie, nie? Sparodiować, odtworzyć, naśladować. Or something like that. Arwiel pisze, że 10 godzin to za długo. No, też tak myślę, że w sumie no, to jest jakaś grupka ludzi, którzy to, którym to będzie odpowiadało, ale tak większość ludzi to nie wytrzyma tyle. No w ogóle nawet taka 6-godzinna jak dzisiaj to już chyba trochę przesada, nie? Chociaż w takiej bardzo luźnej formie, jak sobie tutaj gadamy, taki typowy stream, nie? Jakich wiele. Bo Nocne Radio niekoniecznie aspiruje do miana czegoś więcej zawsze. Są takie audycje, jakich jest wiele. Można w internecie często spotkać takich nadających. Siedzą sobie tam w 4 osoby i gawędzą do bladego świtu. To nie jest nic szczególnie niezwykłego. Może gdybym sobie pozwalał na taki komfort, jak wyjście na przykład na 2 godziny i zostawienie gości, co też nie jest czymś szczególnym, no to by dłuższe były, ale... Nie ma co się tu licytować na godziny i tak dalej. No. Dobra, zmykam. Do usłyszenia.

0: Ktoś wszedł i wyszedł. Przyszedł, usłyszał: o, krawiec, to idę. Poszedł.
1: Nie no, after po afterze, w sensie po moim afterze, to Zenona, ale after nie musi być od razu after. Może być tak... Może być przerwa, że jest after do Zenona, a potem jest audycja tematyczna, a potem jest after do mojego aftera. Witam serdecznie, krawiec się kłania, nocne radio. Tak, godzina 23, 13 maja, o, pechowy, to ja, a ja nie robię jednak audycji, pechowy, to nie. No i dziękuję za pochwałę, Potrzeba chwalił, że audycje tematyczne, tak, dzisiaj zrobiłem audycję o butach, które sobie kupiłem, teraz zrobię audycję o dresach, które sobie kupiłem. Dajcie już sobie spokój, co za dużo, to niezdrowo, pisze Gumball, żeby już nie nadawać, bo on już nie wytrzymuje tego słuchania. Tak, zdradzę wam, Gumball mi mówił, że jeszcze dzisiaj wejdzie po mojej audycji. Tak, naprawdę, nie kłamie. Tak, tak było, tak było. No, a ja sobie siedzę sobie, przymierzyłem te dresy moje, co se kupiłem, i adidasy i koszulkę i poczułem się wspaniale, po prostu zakochałem się w tych dresach. Więc w dzisiejszej audycji będę was starał się nakłonić do tego, abyśmy ułożyli jakiś poemat o moich dresach, które sobie nabyłem drogą kupna za wasze pieniądze, ciężko wyżebrane. No, tak siedzę sobie właśnie w tych kupionych za wasze pieniądze dresach. Trzymam rękę na myszce, którą dostałem od wspaniałego słuchacza. Pozdrawiam. Nie, to za bardzo się spoufalam chyba. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak, sprzątałem dzisiaj właśnie te rękawiczki, ubrałem, co dostałem do sprzątania. Jadłem sobie pyszne konserwy, które też dostałem. Czekam na dary Boże, za które kupię rower od was zasponsorowany, sobie będę jeździł. No, w ogóle ten komputer to w sumie też dostałem. Też jakby tak, a coś tam, krawiec, mi się, jakoś tam się zrewanżujesz. Ja się oczywiście nie zrewanżowałem, no. Ale umówmy się, mi się to po prostu wszystko należy, to co ja mam od ludzi. Bo, no, tak może trochę nieskromnie powiem, ale no, jakby tak mnie nie było, to co by to było, no. Więc to wam się opłaca, że ja jestem, więc wy tam mi nie każcie dziękować za to, bo to wy jesteście od dziękowania mi za to, że jestem, a nie ja wam od dziękowania. Ja nie będę dziękował, no. Ale jeszcze inne fajne rzeczy tu dostawałem. Ciągle coś dostaję, cholera jasna. No, ale jak się jest takim wspaniałym. A dzisiaj w tych dresach, tak na siebie popatrzyłem, to myślę, że super wspaniały po prostu. Już tak urosłem w swoich oczach, że cholera jasna, że normalnie całe te. No, i no pewnie, że nam się opłaca, co innego byśmy z czasem i pieniędzmi robili, gdyby nie ty, pisze zazdrośnik, bo on zazdrości mi, że ja takie audycje robię, a tych jego nudnych o końcu świata to sami przychodzą jacyś psychicznie chorzy, co kupują 100 paczek ryżu i trzymają gdzieś tam w meblościance i tacy przychodzą. A do mnie przychodzą ludzie z klasą, ludzie mądrzy, trzeźwo patrzący na świat, twardo stąpający po ziemi, ale jednocześnie z niesamowitą fantazją. Ludzie, którzy do czegoś w życiu doszli, ale są też nie zapominają o maluczkich, nie uderzyła im sława do głowy. Mądrzy, charyzmatyczni, inteligentni, zręczni, percepcja 100, level 1000, a jego to słuchają takie... jakieś Nie chcę obrażać nikogo, ale... No i tak sobie siedzę i tak sobie rozmyślam, że właśnie czas na kolejną tematyczną audycję właśnie teraz. No i właśnie kupiłem sobie nie tylko buty, ale i taki płyn do pielęgnacji buta. Zamierzam pielęgnować buta. Nigdy nie pielęgnowałem buta, a teraz zamierzam pielęgnować buty swoje. Będę je pielęgnował. Po prostu specjalnie się wykosztowałem. Po prostu czas zadbać po prostu i błyszczeć. W końcu jestem gwiazdą. Wow, jestem gwiazdą. Słuchajcie, jutro zakładam TikToka. To już jest ustalone. Wysyłam do Wojtka Goli zgłoszenie na Fame MMA. Sam siebie zgłoszę. Tak naprawdę nie na Fame MMA, tylko na Hype. Jest taka alternatywa. Gdyby ktoś z szanownych słuchaczy albo słuchaczek chciał się naparzać po mordach, a nie jesteście bardzo znani, to możecie tam pójść, bo tam to jest dla tych mniej znanych. Żeby was wypromować właśnie. Może wyślemy tam kogoś. Etama wyślijmy, przecież on zabija jednym strzałem, no. Właściwie to jest pewniak, że możemy na niego postawić pieniądze, dorobimy się na Etamie. No. Także zaczynam mówić tak jak Etam, także tego. No, a co mnie denerwuje teraz, robi się ciepło, więc wyjdą niczym zombie z podziemi, niczym robaki, bąbelki, berbecie różne i dzieciarnia ogółem i no, już się ludzie skarżą, że a to się fontannie bawią i tam zatykają fontanny, a to przychodzą na skateparki i nie dają tam jeździć tym, którzy faktycznie chcą coś tam konkretnego porobić. Wszędzie te bachory po prostu. Albo srają nam pod balkonami, wrzeszczą. Ja bym się pozbył dzieci w ogóle. To uważam, że to jest plaga dzieci. I ja bym pozabierał dzieci. Świat bez dzieci byłby piękny w ogóle. Moglibyśmy się nauczyć reprodukować tak, że robimy dorosłych od razu, nie? Klonujemy na przykład i w ogóle nie ma dzieci. Piękny świat byłby. Nie wiem, co myślicie. A słuchając audycji Potrzeby, jeszcze mnie naiszła taka myśl, że od dawna się nad tym zastanawiam, że właściwie im dłużej nie rozwijamy swojej technologii tak, żeby stworzyć jakąś tutaj tarczę antyasteroidową, jakieś systemy właśnie zestrzeliwania, lepszego monitorowania zagrożenia, tym więcej ryzykujemy. No i tutaj posłużę się takim przykładem obrazowym, bo tutaj nie było zgody na to, bo chyba Potrzeba powiedział, że ryzyko jest cały czas takie samo, że prawdopodobieństwo się nie zwiększa z czasem, ale wyobraźmy sobie sytuację, że się wprowadzamy do kamienicy, wchodzimy do kamienicy, gdzie jest pan Heniek, który bardzo się lubi bawić niewypałami i w ogóle już jednej ręki nie ma i dalej granaty przynosi do domu, niewypały, konstruuje, tam robi materiały wybuchowe, kupił sobie plastik na czarno od ruskich na targowisku. No i tak, i przychodzimy tam tylko na chwilkę odebrać naszą korespondencję, bo wynajmujemy komuś mieszkanie. No to ryzyko, że trafimy na gorszy dzień pana Henka i nas wysadzi razem z nim, jest minimalne. Ale jak zamieszkamy w tym domu, to z każdym kolejnym dniem chyba coraz bardziej ryzykujemy, że panu Henkowi w końcu coś nie wypali, nie? Albo wypali właśnie. No, nie wiem, czy nie mam racji, Gumball?
2: Nie wiem, tutaj nie mam takich problemów z sąsiadami, ale chciałem się odnieść do tego problemu, który ma z dziećmi lub wiele osób ma z dziećmi problem. A z jednej strony słyszę cały czas, że jednak ludzie młodzi za mało mają prokrastynacji i po prostu się za mało rozmnażają, za mało jest dzieci, za mało jest rodzin. A z drugiej strony słyszę ludzi takich jak ty, którzy narzekają na to, że jest za dużo bachorów, te bachory to wszędzie są, te bachory to krzyczą, w ogóle te dzieci to można zamknąć w piwnicy i dopiero otworzyć, jak będą miały 18 lat, i będą normalnie się zachowywać. Powiedz mi, krawiec, ty byłeś kiedyś dzieckiem, czy po prostu jak się urodziłeś, to już miałeś 18 lat, nie wiem, albo 30 i od razu taki byłeś? No nie, no byłeś dzieckiem. Dzieci takie są.
0: Ale ja byłem grzeczny. Tak to jest. A ja byłem grzeczny. O, grzeczny, byłem grzeczny, panie.
2: No tak, tak, na pewno. A ja byłem już super inteligentny, jak byłem dzieckiem. Nie, każdy w pewien sposób był jakiś taki... No i przeszkadzał komuś. I ja, i ty, i ktokolwiek, na kogo byś spojrzał jako dziecko, zawsze kogoś irytował. Tylko, no mówię, jeżeli nie będzie dzieci i jeżeli, no to będzie mniej ludzi, nie? To jest pewna rzecz, którą wiele osób irytuje, to, że są dzieci. I tak jak znam osiedla i są takie osiedla, gdzie na przykład nie chcą w ogóle. Na przykład te osiedla takich starych ludzi, nie? Że oni tych w ogóle by patrzyli tylko i na siebie, ale dzieci to już nie, bo
0: nie
2: dzieci
0: starych
2: są
0: ludzi.
2: Złe.
0: Nie starych ludzi, tylko singli. Znaczy nie singli, tylko bezdzietnych singli. No są takie osiedla. Uważam, świetna sprawa. I nie wiem, chcesz tutaj po komunistycznemu zabronić odgórnie?
2: Nie,
0: rynek,
2: nie
0: rynek, panie. Niewidzialna ręka rynku. Jest zapotrzebowanie, nie. To są i osiedla. Tak.
2: Tylko ja widzę tu hipokryzję raczej. Od osób i często słyszę ją. Pojawię się tutaj. Chciałem podejść do tematu poważnie, bo ja myślę, że jako młoda osoba mam prawo akurat wypowiedzieć się na to, że starsze osoby często bez żadnego powodu narzucają się na młodych i tylko dlatego, bo robią coś innego, bo robią pewne rzeczy, pewne inne i wiesz, ty w tym momencie to zrobiłeś i mi się to nie podoba. Więc ja po prostu wyrażam swoją krytykę wobec tego, bo ja uważam, że młody wiek, nieważne czy to będzie 7 lat, 12, czy może te najmniejsze dzieci, to jest wiek, w którym no, trzeba im takich pozytywnych bodźców. Nie możemy ich zamykać na jakiekolwiek takie rzeczy, bo komuś się to nie podoba, bo oni wyrosną na dokładnie takich samych ludzi, też takich sztywnych i... Nawet nie sztywnych, tylko po prostu zamkniętych emocjonalnie, mających problemy w życiu.
0: Ja się wzruszyłem. O, jaka piękna przemowa, słuchajcie. Jedyneczki, jak uważacie, że tak. Pięknie to powiedział. Pamiętajmy o naszych dziateczkach, też byliśmy mali kiedyś. No, a tak w ogóle to się nauczmy wykorzystywać, używać rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem. Jak jest fontanna, to nie po to, żeby tam włazić, tylko żeby sobie siąść kulturalnie obok i żeby ta woda cię delikatnie tam muskała kropelki, a nie żeby tam bachor właził i zatykał to żwirkiem na przykład i żeby potem płacić ogromne pieniądze za czyszczenie tego. Albo nie jest też, żeby tam srać, żeby tam pies wszedł i żeby srał, też nie jest po to. A skatepark to nie jest plac zabaw na przykład, nie? Żeby tam dziewczynka 5-letnia na wroteczkach różowych sobie śmigała, tylko to jest dla tych, co robią triki, jakieś skaczą, a obok jest plac zabaw, to tam sobie można pójść, nie?
2: A nie zgodziłbym się. W prawdziwych skateparkach bardzo często chcą, żeby były dzieci i bardzo często wręcz pochwalają to. Wręcz oni nawet uczą dzieci, jak tam na przykład na desce jeździć, na rolkach. Oni są bardzo zadowoleni, jak w ogóle rodzice przychodzą. Tylko wiadomo, oni chcą od tych dzieci, żeby znali jakąś taką podstawową etykietę tego skateparku, ale to nie jest nic, czego dziecko nie może się nauczyć. To jest wszystko dla ludzi i ja uważam, że odganianie dzieci od takich rzeczy to jest właśnie zła rzecz i tutaj raczej chodzi, ja bym postulował raczej do rodziców, żeby powiedzieli swoim dzieciom, że jednak pewne rzeczy trzeba robić inaczej, na przykład jak tutaj z tym zatykaniem tych fontan, jak ty masz problem, no ja bym powiedział, że pewnie się zdarzyło komuś tutaj coś takiego robić, ale nie mówię, że to jest okej. Ja tu raczej mówię, że mniej winne jest tu dziecko, bo w tym wieku no, robi się różne rzeczy, a bardziej winny jest tu rodzic, który powinien bardziej przyglądać się temu, co robi swoje dziecko, a nie tylko przeglądać internet na telefonie albo rozmawiać nie wiem, swoją przyjaciółką, jeżeli to będzie matka albo ojciec, nie wiem, tam z kumplem pijącym piwo, więc ja raczej tu mam problem do rodziców, a nie dziecka.
1: No może trochę racji w tym jest. To rodzice właśnie nie przypilnują, nie wytłumaczą i dzieciak jest po prostu świętą krową i wszystko mu wolno i z ryjem od razu na ciebie się, z ryjem się rzuci, jak zwrócisz uwagę, grzecznie poprosisz. No, możesz to zobaczyć, jest dużo kanałów takich skaterskich, gdzie ten problem został bardzo świetnie pokazany i nie sądzę, żeby chcieli na skateparkach dzieci, bo zwyczajnie te dzieci uniemożliwiają całkowicie jeżdżenie na BMX-ie, na skakanie na hulajnodze i robienie salt na wrotkach, bo ciągle ci to dziecko wjeżdża pod nogi, dziecko nie patrzy, jedzie przed siebie takie głupkowate.
2: Ale to jest problem rodziców, jeżeli rodzic przychodzi w niebezpieczne miejsce z dzieckiem i myśli, że dziecko będzie w 100% bezpieczne, no to jest jego problem.
1: Nie wiem w ogóle, czy w regulaminie skateparku nie jest, że to jest tam od 16 roku życia, czy jakoś również tak. Na pewno trzeba mieć kask, a często też te dzieciaki bez kasków jeżdżą. No jest to po prostu, po raz kolejny powtarzam, używanie rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Tak samo będę krytykował kogoś, kto wbija gwoździe śrubokrętem na przykład, nie? Albo coś
2: możliwe, ale ja nadal uważam, że to jest wina rodziców i to rodzice powinni tu być, tu mieć problem, a nie dzieci, bo dobrze wiemy, że jeżeli cokolwiek się w tym skateparku stanie, to pierwszy będzie rodzic, który będzie dzwonił na policję i zaraz tego skate'a chciał wrzucić, nie wiem, tam na do więzienia, albo że on pierwszy będzie przecież rzucał się, że to jego dziecko ma prawo, bo to jest ten. I właśnie to jest problem. Ja uważam, że ta nadopiekuńczość, to takie przesadne, z jednej strony nadopiekuńczość, z drugiej strony w ogóle nie przejmowanie się niczym. Z jednej strony mówisz, a moje dziecko może wszystko, ale nie przejmujesz się do momentu, kiedy to się stanie. A ja uważam, że rodzic powinien przejmować się w każdym momencie, tak jak w internecie. Dlaczego mamy tyle reguł na YouTubie, takich jak to, że musisz klasyfikować swój film, czy jest dla dzieci, czy nie, czy jest dla dorosłych, czy nie, jakieś takie rzeczy. Dlaczego? Bo rodzice są leniwymi kurwami. Przepraszam, że tak powiem, ale tak to wygląda w USA w większości. Ja wiem, tu jest naprawdę dużo normalnych rodziców, ale statystycznie większość rodziców woli, żeby to internet opiekował się ich dzieckiem, czyli oddać im telefon, smartfon, cokolwiek. Oni poszli sobie i robili co chcą. Ja uważam, że takie wychowanie to jest tragedia i ja nadal będę winił rodziców. To nie jest to, że jeżeli masz dziecko, to odpowiedzialność masz przerzucić na skatepark, na telefon, na cokolwiek. Nie, to ty masz tę odpowiedzialność, to ty jesteś rodzicem. To ty jesteś tą jednostką, która ma pokazać dziecku, jak ma żyć, a nie kurwa co innego, bo mnie to już trochę zaczyna irytować. Zresztą irytuje mnie od dawien dawna i cały czas to pokazuje, tą patologię po prostu.
1: Dziś mówisz jak prawdziwy boomer, tak trochę, tak jeszcze tak smętnie trochę. Coś się stało? Chyba, bo tak wyczuwam, że jakiś taki humorek trochę gorszy chyba niż zwykle, czy mi się
2: nie
1: wydaje?
2: Nie mam żadnego gorszego humoru, akurat na te tematy jestem poważny i nie mówię jak boomer, po prostu patrzę się z doświadczenia. Ja naprawdę chciałbym, żeby dzieci w naszym kraju i ogólnie rodzice mieli lepiej, ale żeby to nie było kosztem innych osób. Tak jak tu mówisz, nie? Ty masz jakieś właśnie problemy, a to się często wiąże z tym, że rodzice nie wiedzą, jak
1: i powtarzam po raz trzeci to no. samo teraz, no. bo to rodzice powinni, tak? Jak prawdziwy no boomer bo... dzisiaj, no fakt.
2: Ale co ja mam innego powiedzieć? Jak będę powtarzał to samo do skutku? Bo to tak jak w polityce, prawda? Powtarza się pewne rzeczy do skutku,
1: tak,
2: żeby
1: powtarzaj
2: szara
1: mi,
2: masa
1: powtarzaj.
2: Zrozumiała.
1: Czwarty raz powiedz, żeby szara masa Krawiec zrozumiała. No,
2: nie,
1: i słuchacze, szara masa.
2: Ja nie do ciebie to kieruję. Ja kieruję to do wszystkich, którzy
1: do
2: to słuchają.
1: Rozumiem.
2: Bo ty, Krawiec, nie robisz w większości niczego złego. Tak większość ludzi myśli i To nie jest dobre myślenie, ale z drugiej strony rozumiem ciebie. To też jest irytujące, jak dziecko będzie tam płakać albo ten. Też naprawdę, uwierz mi, mam takie sytuacje i że czasem widzę, co robią. Kiedyś we mnie wjechał prawie na jakiś dzieciak na... co to tam było? Chyba hulajnoga elektryczna. Miał w dupie w ogóle to, jak się zachowuje na tym, na drodze czy na chodniku. Miał to gdzieś. We mnie prawie wjechał, by zrobił mały wypadek. Ja byłbym niewiele poszkodowany. Wkurzyłem się wtedy, ale nic nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że nawet jakbym mu to powiedział, to i tak on się zawsze obroni swoim rodzicem, że rodzic mu pozwala, nie? I znowu wracam do tego punktu wyjścia, czyli nie dziecko, a rodzic jest problemem.
1: Satan Christ 66 przekazał 20 zł i napisał: goń pan tego gambola, pozdrawiam. Nie muszę gonić tutaj szczególnie gambola, ale temat myślę, że zakończymy bąbelków. To w sumie tak.
2: Ja już przeorałem. Co miałem powiedzieć, to już powiedziałem.
1: No to dzięki.
2: No, dzięki. I co złego, to nie ja. Może kiedy indziej będę bardziej zadowolony, ale temat musiałem poruszyć, jak poruszyłem. Także cześć, trzymaj się, miłego wieczoru.
1: No, nawzajem, tobie też.

0: No, w Wielkiej Brytanii, co to podkład zgasł? Dobra. W Wielkiej Brytanii formalnie uznano zwierzęta za istoty czujące. Bardzo mi się to podoba. To jest na pewno odważny krok w kierunku takiego prawa, które będzie sprzyjało ochronie zwierząt, innych istot czujących, naszych braci mniejszych. Bardzo fajnie. Czas w końcu się ucywilizować i skończyć z różnymi dziwnymi praktykami, typu handel kością słoniową, jakieś przewożenie koni w skandalicznych warunkach, jakieś obcinanie dziobów kurom. Co to jest w ogóle, nie? Nie wszystko, nie tylko pieniądz się liczy. Myślę, że cywilizowany człowiek światły, ktoś, kto w ogóle chciałby się nazywać człowiekiem, ma takie aspiracje, to powinien mieć na względzie to, że ta druga istota mniejsza, mimo że troszkę mniej świadoma, mimo że trochę inaczej widzi świat, to jest istota. W Biblii to tak nie ma za dużo. Tam wiem, że ten święty Franciszek był taki za zwierzętami, nie? I tak. No, ale pewnie niektórzy uznają to za fanaberię straszną i kolejny lewacki spisek, nie? Czy coś tam. A no, Wielka Brytania może sobie po Brexicie pozwolić teraz na ustalanie swoich własnych praw różnych i no, mówi się, że Wielka Brytania to w ogóle taki prekursor, jeśli chodzi o tego typu ustawy, prawa. Pro zwierzęce, no to pochwalić. Tylko nie wiem, bo tu czytam, że zakaz trzymania psa w domu. To ciekawe, to gdzie mam trzymać psa? Na balkonie? Nie no, też mi się to zawsze dziwne trochę wydawało. Sam kiedyś trzymałem psa w domu, no ale to jest też taka delikatna sprawa, bo jeśli ktoś faktycznie o tego psa dba, wychodzi z nim 3 razy dziennie, to jeszcze ten pies ma jakieś życie, ale jak ktoś zaniedba takiego psa i ten pies siedzi w domu, w bloku, w mieszkaniu, to już jest dramat. No. Pan Jezus chyba nic nie powiedział o zwierzętach. Jan Paweł II też tak się mało chyba interesował trochę. Jan Paweł II to był taki... Miał taką mentalność może polskiego bardziej klechy, którym go bardziej interesują waginy, zadania, które przed waginą postawił Bóg i czy od tyłu, czy od przodu i czy prezerwatywa, czy gumowego szatana nakładać, takie bardziej go rzeczy interesowało. No, no to taki konserwatywny mentalność konserwatywnego klechy, nie? No więc ja nie szanuję Jana Pawła II. Najgorszy papież w ogóle według mnie. Może się ktoś oczywiście nie zgodzić. Ten Franciszek fajny, to mi się podoba. A katole go mają za antychrysta z kolei. I uważają, że to koniec świata już jest. I że to jest antypapież w ogóle. I że go szatan nasłał. A dla mnie to jest właśnie dobry papież. Fajnie, on ponoć nawet już nie mówi szczęść Boże, tylko dzień dobry. To bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Wiecie co, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: Matoshi Etamoto, 3 złote. Macie dość nudnych audycji? Skorzystajcie z propozycji, znajdźcie sobie Radio Dom, wszystko to na Anchor Komisarz. Pyskoteka uśmiechnięta buźka.
0: Komisarz, nie wiem czemu to... Iwona to potraktowała jako skrót. To chyba... A, to Etamoto. Matoshi Etamoto. Reklamuje sam siebie, tu krypciochę. Krypciocha za 3 złote. No i żeby szukać pyskoteki na anchor.com. No, tylko to się chyba pisze przez C, nie? Tutaj można linki wklejać, to by przeszło normalnie, nie wiem czemu etam tak tu zamiast kropki spacja. No, ciekawe, czy tam coś nowego nagrał Etamoto, komisarz. No No, ale o czym chciałem jeszcze powiedzieć? No, że teraz Wielka Brytania może sobie ustalać różne własne prawa, a my na przykład nie za bardzo. A teraz, jak jeszcze ten krajowy, ten unijny krajowy plan odbudowy ratyfikowaliśmy i on zostanie przez inne kraje członkowskie też uznany i wejdzie w życie, no to już w ogóle nic nie będziemy mogli, bo nam zakręcą kurek obiecany i obiecany strumień pieniędzy zostanie wstrzymany do czasu, aż się ogarniemy i zaczniemy na przykład respektować jakieś dziwne prawa, nie wiem, tam 150. płeć albo coś, nie wiem. Chociaż może prawa unijne nie są takie głupie, nie? Niektóre. No, wiele jest, myślę, dobrych. Tylko możemy trafić na takie niedobre. A może się okazać, że to też znowu jakiś spisek, jakaś piramida finansowa, albo skończymy jak frankowicze, tylko że jako kraj. No, i co się dzieje z takim krajem, jak bankrutuje? No, bankructwo następuje, kiedy nie możemy już rolować długu, czyli spłacać odsetek od długu, bo właściwie o spłacie długu to nie za bardzo co mamy, nie mamy co marzyć. Więc tym bardziej tak nie wiem za bardzo, jak my spłacimy te kilkaset miliardów nagle, nie? To niby jest trochę czasu na to, no ale to my w ogóle jako kraj coś spłacamy, czy tylko odsetki od długu cały czas spłacamy, bo nie wydaje mi się, żebyśmy coś spłacali. No, a pogorszy się kryzys, jeszcze coś, w ogóle już będziemy w szarej dupie, w szarej dupie, tak się mówi? Nie, w ciemnej dupie. Żałośni jesteście, chuj dwulicowi nara, chcecie coś z Pfizera? Mechran Keshe, oj, nieładnie, nieładnie tak pisać, zwracać się do ludzi. Zapamiętam sobie, jakiś niestabilny emocjonalnie chyba jest Mechran Keshe, bo często słucha radia, a tu takie brzydkie słowa do nas. Pytanie jeszcze, na co pójdą te pieniądze? A niektóre gwiazdy, jak na przykład Andrzej Krzywy, nie marudzą, nie łukają, nie żalą się, nie histeryzują, że im się pogorszyło i nie mają za co żyć. Co jest trochę takie, no, budzi trochę zażenowanie, bo jak ktoś zarobił naprawdę niezły majątek, no to trochę sam jest sobie winien, że go zmarnotrawił, że balował sobie, no coś za coś, nie? Niektóre gwiazdy żalą się, że mają bardzo niską emeryturę. Na przykład Ewa Szykulska, mimo że już jest starszą panią, musi grać nadal różne role. W jakimś Netflixowym serialu gra portierkę. Jakiś jest taki serial o seksie. Tam na okładce widziałem panią z wibratorem czy coś. Mechran pisze, krawiec nie ogarnia memów. No dobra, to może czegoś nie zrozumiałem. Wiesz, Mechran, może inni też nie ogarniają. Jak piszesz, żałośni jesteście w chuj dwulicowi nara, to może nie zrozumieli, że to jest tekst z jakiegoś patostreamera, którego my tu nie znamy, czy coś. Więc chcecie coś z Pfizera. A to o co chodzi, że co? Że idziesz do Pfizera i czy coś nam zamówić? Coś nam przynieść, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Obi-Wan pisze, zrozumieliśmy. Aha, to może jestem jedyny głupi tutaj. Nie rozumiem, o co chodzi. No i taki Andrzej Krzywy, czyli wokalista zespołu Demono, kiedyś bardzo znany zespół i całkiem zacny. Naprawdę niezłe te piosenki mieli. Jak statki na niebie. Wow, wow. Czy jakoś tak. No i fajne te piosenki były. Kurde, tam tyle przebojów było. I Andrzej

Nie trzeba być Zenkiem Martyniukiem czy Marylą Rodowicz wcale i sprzedać duszę aparatczykom, diabłom pisowskim. Uważam, że w ogóle tych ludzi, którzy tą babę, co w wiadomościach TVP występuje, albo takich Zenków, Martyniuków, to ludzie powinni na taczkach wywieźć kiedyś i gdzieś tam do gnojówki wrzucić, nie wiem.

pisowskim i komuszym. No to pisiory to takie komuchy trochę w sumie. Tak więc ja bym skazał na ostracyzm społeczny. Jest takie ładne słowo. Infamia, ale nie wiem, czy to pasuje. No tak, tak, infamia. Osoby dotknięte infamią nie mogły sprawować opieki, składać zeznań przed sądem, występować w charakterze zastępcy procesowego, ustanawiać takiego zastępcy, wnosić niektórych skarg, a nadto dotknięte były innymi ograniczeniami, jak niegodność dziedziczenia. Piękne, gdyby takie właśnie prawa wprowadzić. Cudownie by było. Tylko to trzeba sprawnie tego używać z głową i sprawiedliwie, nie? Właśnie często problemem jest nie tyle samo prawo, że ono jest kiepskie, dobre czy złe, tylko jak go używamy. Na przykład w Polsce podobno mamy całkiem niezłe prawo, tylko fatalnie robimy z niego użytek. Pomyślcie, jak to by było pięknie. Chociaż teraz jak przyglądam się temu Street Justice, sprawiedliwość ulicy taka, tam w Jerozolimie, ogólnie w Izraelu, no, dochodzi do samosądów, to znaczy jak znajdują jakiegoś sprzedawcę, Araba, to go tam wyciągają, w ogóle co tam się dzieje, słuchajcie. Żydzi to mają coś takiego jak Azjaci na przykład, że jak on już się wkurwi, to on tam z jakimś kamieniem wam rzuci w szybę samochodu, zacznie skakać po was, jakąś dechę chwyci, rozwali wam łeb w ogóle. Polacy to tacy dosyć spokojni są. Ja nie widzę, żeby Polacy rzucali się na policjanta. No to takie sporadyczne przypadki, nie? Gdzieś tam dwóch pijanych. My to tak czasem po alkoholu nas weźmie w furia jakaś. Ale taki Żyd, czy taki Chińczyk, to no, widziałem takie materiały, że naprawdę to taka furia, nie? Po jakąś cegłą tam komuś łeb chce rozwalić. No i tam też do takich scen dochodzi. Jedzie sobie ktoś samochodem, samochód przypierdala w samochód, wyciągają za nogi kogoś tam, tłuką. No, ostro jest. No ale co się dziwić, wyobraźcie sobie, że czy z jednej, czy po jednej, czy po drugiej stronie barykady stoicie, czy jesteście Arabem, czy Żydem. No i w waszej rodzinie ktoś na przykład zginął, bo w budynek uderzyła rakieta, nie? Hamasu na przykład, albo izraelskie służby gdzieś tam dopadły kogoś i tam w akcie zemsty zabiły, nie? No a oni tam tak oko za oko, to wszyscy ci semici to mają takie prawa, nie? Że tam oko za oko, albo za karę zgwałcę ci kobietę, to taka kara, nie? Gdzieś widziałem w jakichś świętych księgach jest taka kara, że już o tym kiedyś mówiłem, gdzie to było, w której audycji. No ale znowu to te pustynne narody mają takie właśnie kary, że masz prawo w ramach odszkodowania dostajesz żonę tego krzywdziciela swojego, coś takiego, że ci płaci żoną. Fajne, super. To. Cywilizacja normalnie. A u nas raczej spokojnie. Tak się mówi, że Polacy to tacy jacyś, nie wiem, awanturnicy, że żywią po prostu łańska fantazja, dziki wschód taki. A my jesteśmy raczej tacy spokojni, cywilizowani,

0: grzeczni, kulturalni. Dariusz zadzwonił. Witamy Dariusza.
1: Siemanko.
0: Zawsze wesoły, zawsze wesoły. Co tam słychać w kosmosie?
1: No dobrze, dobrze. No, te, akurat temat Izraela się pojawił, Egiptu, tam Bliskiego Wschodu. To byłem właśnie w Izraelu, w Syrii, Egipcie. To jak byłem w Egipcie, to bomba wybuchła. Tak? To tam faktycznie mają ostro.
0: No tam podobno nie jest to rzadkość. Dawid Ozdoba, no też w sumie znany celebryta, opowiadał, że był właśnie w hotelu gdzieś w Egipcie i cały hotel ewakuowali, bo gdzieś tam bomba, coś. I też jego aresztowali, bo się tam awanturował, zamknęli go w jakimś takim pierdlu, no a tam wylądować w pierdlu to przesrane trochę. No ale mów, no i co tam się działo, jak byłeś? I gdzie dokładnie?
1: No, 200 metrów wybuchła bomba, nie wiem, czy to była bomba do końca, bo żeśmy uciekli, ale coś walnęło tak srogo, że się alarmy powłączały samochodów i była panika w ogóle na ulicy, no. Takie przeżycia też doświadczyłem, no. No niesamowita sprawa, kurde, być w centrum takiego czegoś, no. Masakra po prostu. W sensie nie, niesamowita, że super, ale no, adrenalina była na pewno, no.
0: No tak się domyślam, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, ale się domyślam, że to właśnie adrenalina, huk i zaczynasz się bać o życie swoje trochę może, nie?
1: No tak. No a jak przekroczyliśmy granicę między Syrią a Izraelem, to kurde, tak nas trzepali ci Żydzi, że normalnie kazali nam wyjść z auta, a jechaliśmy terenówką z UNPROFOR-u, z ONZ-u i normalnie wpuścili psy do środka i szukali tam, wszystkiego szukali i kazali nam nawet chleb z Syrii wyrzucić, bo miał syryjskie napisy. Wszystko, co miało syryjskie napisy, woda, cokolwiek, jakieś arabskie napisy, to kazali nam wyrzucić. To oni tam mocno szczepią na granicy.
0: No tak, są kraje, gdzie nie wwieziesz Biblii, na przykład do Korei Północnej nie wwieziesz Biblii, a do Izraela czego nie wolno wwozić?
1: Żadnych arabskich napisów nie może być na produktach. Żadnych produktów nie można spożywczych z Syrii do Izraela wwozić.
0: W Atach pisze bomb nie można. O, nie można bomb. A narkotyki?
1: Narkotyki jak najbardziej, czemu nie? No to marihuana, tam bałem z marihuany, no, super. No jeszcze mam historię z życia z Egiptu. Prowadziłem terenówkę UNPROFOR-u i się zgubiliśmy na Saharze, kurde. I kończy nam się woda, kończy nam się pożywienie, benzyna nam się kończy. Myśleliśmy, że tam umrzemy. Ale jednak na horyzoncie pojawił się Beduin, który nam uratował życie i zaprowadził nas pod swoje namioty i pokazał nam tam, jak żyją sobie, jak grają jakieś kamyczki tam na tej pustyni, sadzili sobie jakieś tam warzywa sobie, jakąś tam glebę sobie nabrali, tam trzymali tam jakieś kury. Śmiesznie było.
0: Wiesz, tak jak mi zaczniesz jeszcze jakieś historie tam opowiadać niesamowite, że przyjęli cię do Hamasu, I musiałeś przemycać broń, a potem w drodze powrotnej narkotyki w odbycie, a jak byłeś na Saharze, to UFO akurat przelatywało, no to tak zacznę niedowierzać trochę, nie wiem.
1: Nie, było, tak było, serio, tak było. Ja prowadziłem terenówkę i się zgubiliśmy, i chuj. I myśleliśmy, że tam możemy, naprawdę, tak było, no. Mhm. Mam sobie rękę uciąć. Było nad meczetem Al-Aqsa, tam kamery nawet nagrania są, że chyba 4 kamery nagrały z różnych punktów miasta w Jerozolimie. A teraz ten meczet Al-Aqsa płonie i mój jest przypowiednia, że jak spłonie meczet Al-Aqsa, no to pojawi się nowa świątynia, ta pierwsza świątynia żydowska. Tam ma powstać świątynia na miejscu meczetu El-Aqsa, bo tak się Żydzi kroją, żeby tam przejąć ten teren. I teraz już przejęli chyba, bo tam spalili ten meczet. Tak samo jak katedra Notre Dame płonęła, tak meczet El-Aqsa też podobno płonął, a teraz to już w ogóle nie wiadomo, co tam się dzieje. Tam, teraz ta wojna trwa, teraz ten meczet El-Aqsa. Tak mi się wydaje, bo oni tam chcą posadzić swoją świątynię po prostu. A jak posadzą swoją świątynię, to chcą w tej świątyni posadzić swojego Mesjasza, podobno Antychrysta, ale to nie wiadomo. Już czerwona jałówka, jak się urodzi czerwona jałówka, to wtedy posadzą tam Antychrysta. Kurde. I zbudują świątynię. W miejscu meczetu El-Aqsa.
0: No to takie...
1: A to UFO to było piękne. Ja widziałem takie same UFO właśnie w Polsce, widziałem właśnie takie samo, identyczne widziałem. Tylko że ja widziałem dwa.
0: No czytam, że faktycznie płonie meczet El-Aqsa. To było dwa dni temu jakoś. Już płonął. Ciekawe, no jak to się skończyło.
1: To gorywa jest.
0: No i to no są takie właśnie faktycznie przypowiednie. A Arabowie też mają swojego takiego antychrysta. Kiedyś zrobiłem o nim audycję, ale nie pamiętam, jak on się nazywał, ale taki śmieszny był. Śmieszny, taki wiesz, z jednym okiem, taki jakiś troll jak z fantazy i on w ogóle będzie tam jakieś cuda robił.
1: Nie no, Arabowie słabi w jajcach, co przegrali wojnę sześciodniową, 6 dni, kurde, walczyli tam Arabowie z Żydami, 6 dni Egipt, Jordania, Syria, kurde, Iran, przerypały 4 państwa wielkie, ogromne, bogate bardzo, przegrały 6 dni. No to oni są słabi w jajcach, oni nie będą mieli antychrysta żadnego tam. Może jakiś Allah się pojawi, taki tam ekstra, po prostu, przyleci. Z planety arabskiej jakiejś.
0: No, zobaczymy, co to się będzie działo. No w każdym razie wiele jest w sumie cech takich, znaczy wiele jest zdarzeń, które można by wziąć za zwiastuny czasów ostatecznych. Co by tam jeszcze można powiedzieć? No to, że ludzkość staje się taka zniewolona przez system, nie? To nam się kojarzy z chipowaniem, ze znamieniem bestii i tak dalej. Coraz więcej tego jest. No, tak się mówi, że w czasach ostatecznych to będą właśnie choroby, plagi. No to czym jest ten COVID? No taka globalna plaga, nie? To też, też tak trochę się w to wszystko wpisuje. No i takie wilki w owczej skórze, których by można uznać za antychrystów. Wszyscy myślą, że on dobry, super, a to tak naprawdę jest bardzo, bardzo zła istota, człowiek. Antychryst, no niektórzy by powiedzieli, że to taki Bill Gates może być na przykład takim antychrystem, nie? No bo kto tu lepiej w takiej ogólnej świadomości, ja tak mówię teraz o tym, co ludzie sobie wyobrażają, kto tu bardziej pasuje na antychrysta, jak nie Bill Gates taki, nie?
1: W okularkach taki, kurde, ten... Jak to się mówi, redneck trochę i komputerowiec, kurde, jak się mówi na komputerowców po angielsku, zapomniałem.
0: No, jakiś tam geek czy coś. No ale on się wydaje taki właśnie nieszkodliwy i wiesz, i faktycznie przeznacza ogromne pieniądze na działalność charytatywną, na badania, które rzekomo mają pomóc ludzkości. No i tak się opisuje zawsze antychrysta, że on pod płaszczykiem czynienia dobra tak naprawdę chce nam coś najcenniejszego zabrać, na przykład wolność, albo wszystkich nakłonić, żeby się stali, nie wiem, jego wyznawcami po prostu, nie, i byli za nim. I ludzie faktycznie w większości to tak raczej cenią sobie takiego Gatesa, nie? No, że świetny biznesmen, dał ludziom Windowsa i w ogóle te badania finansuje nad szczepionkami. No, ale on zawsze jawił, tak czuję, jak taka trochę mroczna postać mi się, mroczną postacią mi się wydaje. Ale tak tylko czuję
1: tak,
0: sobie.
1: Tak, faktycznie jakoś. Ten antychryst miał właśnie być dobrem dla ludzkości, ludzkość właśnie będzie pojmowała jako coś dobrego właśnie, jako coś Jako zbawienie dla ludzkości. A dzisiaj czytałem wywiad z byłym prezesem Pfizera, to były prezes Pfizera mówi, że te szczepionki to służą depopulacji i że nie ma tak naprawdę żadnego wirusa i że COVID to jest chuj. Ale kurde, ciężko mi się z tym zgodzić, bo mam rodzinę całą lekarską, to mówią, że te COVIDy to ciężkie przypadki, są, że 30-latkowie umierają na tego COVID-a, ale kurde, nie został wyodrębniony ten wirus, to nie, może faktycznie chodzi o sieć 5G i że w tej sieci 5G ludzie giną. Ja myślę, że coś w tym może być, jak ktoś mieszka blisko nadajnika, to może mu coś tam robić, no. Albo pod samym nadajnikiem, no i to te promieniowanie mikrofalowe nie jest takie bezpieczne, mi się wydaje, do końca.
0: Mechran pisze, że plotę, żebym sobie wszedł na Twittera Gatesa i że wszyscy go tam jadą. No, jadą go ci zawsze najbardziej widać tych najgłośniejszych, no to widzimy tam w mediach społecznościowych. Jest taka moda trochę na to może, ale tak większość społeczeństw to raczej ma o nim nikłe pojęcie pewnie i jawi im się po prostu jako jeden tam z bogatszych ludzi na świecie, który się bardzo przyczynił do rozwoju informatyki i to wszystko, i działalność charytatywna jakaś tam, no i tak go postrzegają. Ja też nie tak dużo wiem o Gatesie, no i chodzi mi o to, że jest po prostu neutralny dla większości, ale raczej ze wskazaniem na to, że to jakiś fajny gość, nie? Bogaty, cwany, mądry, no, on podobno ma słabe wykształcenie, średnie tylko, to
1: nie skończył studiów.
0: Tak jak
1: ja też studiów nie skończyłem, to jestem prawie jak Gates. No. Obrona mi tylko została, no ale kurde, no. Kiedyś kończy się obronę, no.
0: Antychryst to nie musi być jedna osoba, to może być wielu takich właśnie ludzi, którzy niby czynią dobro, ale tak naprawdę uczestniczą w pewnym mechanizmie, który ma doprowadzić ludzkość gdzieś, sprowadzić na manowce, no. Nie?
1: Tak samo Elon Musk może być tym antychrystem, bo też takie dobre rzeczy robi podobno, ale teraz wycofał się z Bitcoina, bo nie daje płacić za Tesla Bitcoinem, bo środowisko cierpi na tym, że są kopane Bitcoiny przez te koparki, że one wydzielają CO2, a te samochody przecież to z jego są na prąd, to co on w ogóle gada? Bez sensu zupełnie.
0: No tak, fakt, czytałem coś, że i to miało wpływ na kurs Bitcoina, dosyć spory.
1: No tak,
0: na obniżkę.
1: 13% spadł kurs.
0: No to zbiedniałeś troszeczkę.
1: No trochę zbiedniałem, no. O 13% zbiedniałem, no. Ale dobrze, mam jeszcze inne kryptowaluty, który tam kurs nie upadł tak mocno. No.
0: A opłaca się inwestować na przykład teraz w alternatywne kryptowaluty?
1: To jak najbardziej, cały czas warto. Na przykład teraz wchodzą takie kryptowaluty, które mają zastąpić całą giełdę. Na przykład kryptowaluta AAV, jak AV Shaton, przez 2A. Compound, Chainlink. Jeszcze jedna taka, zapomniałem. O, teraz pyta koleżanka, czy się szczepię. Czy się będę szczepił? Siostra dzwoniła i namawiała mnie z lekarzem, żebym kurde się szczepił. Kurde, wszyscy mnie namawiają, żebym się szczepił. A ja myślę, że nie ma tak poważnego zagrożenia ze strony jakiegokolwiek wirusa, żebym się szczepił. Że wyleczę się olejem zawsze i wodą utlenioną, ze wszystkiego da się wyleczyć i sodą oczyszczalną i sokiem z grawiola.
0: No, to teraz chyba za mocno przytrolowałeś tutaj. Ci nie wierzę. Wodą utlenioną.
1: Nie, no, olejem z konopi z wodą utlenioną można się ze wszystkiego wyleczyć.
0: Tak.
1: No, a Major, kurde, Nitro wali, zdrowy jest, to Nitro też powinno się walić czasami.
0: No jasne. Nie, czasem, no to, to, to, to...
1: Benzynki raz na tydzień, benzynki raz na tydzień, albo na dwa tygodnie.
0: Taki jest zdrowiutki, że chodzi na sztywnych nogach i wysłowić się nie potrafi i nic nie kuma, to tak, taki jest zdrowy.
1: No jak wyjdzie z lasu, masę donate'ów wtedy. A Bajora kanał został zhakowany niestety, kurde. No już miał 100 tysięcy tam subskrypcji.
0: O, Wojtek z Bombasu? No.
1: Tak, tak. A mój kanał na YouTubie też zhakowali ruscy hakerzy, jakieś kurde powrzucali kurde baby nagie i zbanowali. A miałem tam miliony wświetleń, kurde, no masaka.
0: Nie, to mówisz chyba o starym kanale Majora, bo widzę, że Wojtek z Bombasu cały czas jest. Chyba wcześniejszy kanał mu zbanowali i na tym ma 19 tysięcy, 19,5 tysiąca subskrybentów.
1: No, a tam miał 100 tysięcy miał.
0: No coś tam było, nie wiem, czy to zhakowali, czy po prostu mu YouTube zdjął. Teraz oni tam cenzurują trochę i jak są jakieś przekleństwa, wulgaryzmy, to wypipkowują, nie? I widać, że się pilnują trochę.
1: No a YouTube też was nocne radio zdjął z ramówki, bo nie wyświetla się w ogóle. Jak wyszukuję na żywo, to nie ma. A zawsze było, jeszcze 2 tygodnie temu było.
0: No właśnie.
1: Za dużo Żyda chyba.
0: Może to taka kara, no.
1: Tak kara.
0: Po cichutku. Chociaż nie, teraz nawet nie musiałem wpisywać nocne radio, tylko wszedłem po prostu na YouTube'a i mam na pierwszym miejscu swoje własne luźne gadki. Więc mi się tam wyświetla. Może musisz sobie jeszcze raz zasubskrybować.
1: Aha.
0: Bo to tak czasem bywa, że cofa subskrypcję. No i wpisałem nocne radio i mam też tutaj w wynikach, więc wszystko działa.
1: A jak piszesz na żywo?
0: Nie trzeba nic wpisywać, tylko samo nocne radio wpisujesz i masz na pierwszym miejscu na to, co jest na żywo, nie? To jest zawsze na pierwszym miejscu. Tak
1: a
0: więc
1: to,
0: działa.
1: A to wiem, że jak wpisywałem sentencję na żywo, to wyskakiwało wtedy nocne radio, teraz nie wyskakuje.
0: No to wpisz same nocne radio, to wyskoczy.
1: A to tak wpisuję właśnie.
0: Dobra, Dariusz, słuchaj, to ja takie krótsze dzisiaj telefony trochę, bo może jeszcze ktoś zadzwoni, a ja tak długo nie będę siedział. Dzięki wielkie za telefon, dzięki wielkie za wsparcie i całe te.
1: Całe te ogółem, całe te. Pozdrawiam ogółem.
0: Pozdrawiam ogółem. O, to właśnie Dariusz. Taki człowiek, no. Wszystkim w ogóle dziękuję za wsparcie, za udział tutaj. Fajnie jest, no. Zobaczymy, ile dzisiaj wytrzymam, bo już dzisiaj prowadziłem trochę. Nie chcę się tak zaorać. Jutro też ma być audycja, piątek. No, w piątek dłużej trochę siedzimy. Nie chcę się tak zaorać jakoś, nie? No, mówiłem, że Andrzej Krzywy daje radę, bo pracuje sobie na budowie. Mimo, że artysta wielki, to nie boi się chwycić za kielnie i poziomice. A syn Krawczyka, na przykład Krzysztofa Krawczyka, już świętej pamięci, żyje w biedzie. Czemu ja mówię świętej pamięci? Nie jestem katolikiem, ani jakimś tam chrześcijaninem, czemu mówię świętej pamięci? Czy jest jakiś ateistyczny odpowiednik? Śniętej pamięci może. Nie, to brzydko. Ojciec śnięty. Nie. Nie ma chyba. No, po prostu zmarły, tak? Albo nie ma chyba odpowiednika. Nieboszczyk, pisze Van Last. No. Syn nieboszczyka Krzysztofa Krawczyka. Nawet się rymuje. Syn nieboszczyka Krzysztofa Krawczyka, Krzysztof Krawczyk Junior, żyje w skrajnej biedzie, w ogóle na jakiejś melinie i gdzie pijaki inne z nim mieszkają. Sam jest chory, jakąś padaczkę ma czy coś tam i nie może pracować, narkotyki i nieżyjący, podpowiada Tomu. No i tak się żali trochę. Ale w pierwszym momencie powiedziałem, o ty, taki owaki, Krzysztofie Krawczyku, ty. Sam sobie tutaj donosiki, sam sobie tutaj po świecie się bujasz, luksusy, a syn w takiej biedzie, ale potem się okazało, że właściwie ten syn sam się nie kontaktował z ojcem i od niego pomocy nie chciał, bo był zły na to, że Krawczyk tam zdradził mamę, tak, że zrobił skok w bok jakiś i tam nie mógł mu tego wybaczyć. No to sam tak się odciął trochę, więc czemu miałby mieć za złe? W każdym razie starał się o alimenty jakieś od ojca, a ojciec umarł był, zanim to się skończyło. U nas to procesy się potrafią ciągnąć dziesięciolecia w ogóle. Ktoś zaczynał, jeszcze taki młody przychodził do sądu, potem już taki stary przychodzi, potem już taki siwy, potem o lasce przychodzi. Wysoki sądzie, ja już tu 50 lat czekam na wyrok. Już tam się sędziowie pozmieniali, jedni odeszli, drudzy przyszli, a rozprawa trwa. To podobnie trochę jest z tą komisją do spraw pedofilii. To też tak się wszystko tam ciągnie i nie ma efektów. I to tak mogą dziesięciolecia minąć i tam nikogo nie złapią, nikogo nie, nic nie zrobią i to będzie taka komisja właśnie. Jest taka komisja. Nitka, no to ja w nowych dresach właśnie tutaj. Mam w domu taki wielki namiot przeciwcieniowy, czy jak to tam się, antycieniowy, jak się nazywa taki. No i sobie pstryknąłem, wlazłem tam i sobie pstryknąłem, żeby się ładnie zaprezentować tutaj. No ale dresy to zadowolony jestem, super się czuję w tych dresikach, powiem wam. Tak dzisiaj, tak teraz będę chodził właśnie. To jest dobrze wyewoluowany strój na każdą okazję. Po prostu luzik, tak się fajnie czuję. Mogę z pół obrotu kopać, mogę biegać, mogę skakać, mogę podskakiwać. A gdzie to tak w jakichś takich obcisłych spodniach chodzić, w jakichś koszulach, bluzach? To dresik. Dresy moje ukochane, dziś zakładam was nad ranem. Ten, co nosi Adidasa, to jest facet pierwsza klasa. O dresy, ile was trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto was stracił. No dobra, przyznaję się, kłamałem, Nitka, to nie jestem ja. Tak specjalnie rozpikselowałem twarz, żebyście myśleli, że to ja i że się tak maskuję. Ale się rypło. No. Nie. Psycho oszukasz, Mateuszyna oszukasz, Wandasta oszukasz, Nitki nie oszukasz. No. Tomu oszukasz, Watacha oszukasz, no. Nitki nie oszukasz. No, a nawet Tomisia oszukasz. Ale Nitki nie. No więc przyznaję się. Nie mam serca kłamać. To nie jestem ja. Tak ubrałem się w te dresy, w koszulkę i tak stwierdzam, że muszę zacząć brzuszki robić, bo znowu się brzuszek uwydatnia i wyglądam jak pacan. Jest taki. Więc muszę trochę zacząć ćwiczyć. Dzwońcie, jak macie ochotę. Dzisiaj to tak zupełnie na spontanie. W ogóle miałem plan, żeby milczeć, żeby nic nie mówić i czekać i sprawdzić, co się stanie, jak tak w ogóle będzie cisza.

Szapoba, delicje radiowe. Przepraszam, nie wytrzymałem, musiałem się odezwać. Delicje radiowe. Co ty tak ciamkasz? A co, nie mogę? Moje radio. Co? Zawsze musi być audycja o czymś? Nie możemy sobie chwilę pomilczeć? A dlaczego nie? Słuchalność mi wzrasta. Już 60 osób. Przed chwilą było 40. Dobrze robi takie milczenie. Jeszcze chwilę pomilczę, przepraszam, bo mi rośnie słuchalność.

0: ale jestem kulturalny, bo cichutko bekam. Ale to dobrze, bo żołądek zdrowy. To nie szkodzi. Żołądek zdrowy jest. O, ktoś sobie poszedł. O, i znowu ktoś sobie poszedł. Nie, dobra, to trzeba coś mówić, bo dwie osoby już uciekły. Ciekawe, kto? Się dowiem, kto. Dowiem się i wyciągnę konsekwencje. To pewnie z Discorda ktoś. Tam są tacy ludzie okrutni. Oh yeah! Nocne radio, luźne gadki, after po afterze. Godzina 12. Czternasty już maja. Uff, jak to dobrze. Nic się nie wydarzyło takiego, mimo że był 13. Dobrze, że nie piątek, tylko czwartek 13. Uff, to dobrze. To dobrze. No. Nocne radio, luźne gadki, 14 maja, rok, czekajcie, sprawdzę, który mamy rok, 2021 właśnie, no i planeta Ziemia, słuchacie z Ziemi, no może nie wszyscy słuchają z Ziemi, różni ludzie tu dzwonią, prawda? Także to ja uciekłem, pisze Tomu. A Wandast pisze, idzie spać. Idę spać. Idę czy nie idę? Idę czy nie idę? Tak idę. Prowadzę czy nie prowadzę? Bo się samo prowadzi. Sama się audycja prowadzi. No i tak to jest. Jutro ciężki dzień mnie czeka, dużo roboty. Muszę kupić rower. I dokończyć sprzątanie piwnicy. Nie wiem, jak ja to zrobię. Mam nadzieję, że gołąbek od nitki wpadnie, przyleci jutro na mój parapecik krawculkowy i usłyszę jego gruchanie. Ale może być tak, że nie. Może być tak, że to się przeciągnie do poniedziałku i wtedy stracę honor. Chyba, że w weekend. Tylko, że w weekend to na pewno nie. A się wykosztowałem na te dresy. No nic, najwyżej słuchajcie, w poniedziałek we wczesnych godzinach pójdę, no to się jeszcze kwalifikuje od biedy jako tydzień, no. A mogę sobie jeździć na rowerze bez honoru, bo dałem słowo honoru, że kupię w tym tygodniu, ale to mówiłem kiedy? W poniedziałek, czyli od poniedziałku do poniedziałku, czyli to jest tydzień. No. Z Mańkiem od rowerów się ustawiłeś? No, jeszcze nie. Jutro, bo dopóki nie mam gotowy, to się nie ustawiam. Bo co mam zadzwonić i powiedzieć? Pana, ja będę miał pieniądze, ale jeszcze nie mam. Mogę zaliczkę dać? Znaczy mam, ale bym nie zdążył tu z PayPola wpłacić, a może bym zdążył, nie wiem. W każdym razie, no, zdałem się na waszą, na was tutaj, no, i na wasze dary Boże. I jak tylko się pojawią, to od razu lecę, zadzieram kiecę i lecę do Malika. Krawiec, a możesz poczekać, aż się umyję, położę i zasnę? A co, mam się ululać potem do snu? Zaśpiewać kołysankę? Wpadnie, chyba że wczoraj mieliście w PL zamknięte urzędy z powodu aufartu bozi. Co, nie wiem, co to jest aufart. Ja wiem, co to jest fart, ale aufart to nie. Jakieś w niebo wstąpienie, tak? Ubogacenie Matki Boskiej, często chorej. No coś tam było. Święto Maczuchny, czy Najświętszy. Dziękuję wszystkim za dary, Boże. A tym, co nie dali nic, żeby was Bóg pokarał. Żeby was Matka Boska razem z Panem Bogiem i Panem Jezusem dopadli
1: żeby was, żeby zemścili na was.
0: Tym, co dali mało, to czyściec się należy, od razu mówię. To ani piekło, ani niebo, czyściec. Wy jeszcze macie coś do przepracowania, bo ci, co dali mało, dali, ale mało, to czyściec jest. Tak jest napisane w Świętej Księdze Krawczyzmu, że ci, co dali, będzie im dane, a ci, co nie dali, to będzie im wszystko odebrane. A ci, co dali trochę, to jeszcze nie wiadomo, co z nimi. Się na końcu podliczy, ile dali. W Polsce to ciągle jakieś święta, ciągle długie weekendy. Nie wiem, w innych krajach też tak jest, że ciągle jakiś długi weekend, święto Matki Boskiej Zielnej, Trzech Króli, Sruli. Tak ciągle odpoczywamy sobie. Dużo pracujemy i mamy dużo świąt, dużo sobie odpoczywamy i długie weekendy. Czy za 5 euraczy będzie czyściec? Zobaczymy, może jeszcze nadejdzie, w krawczyźmie się pojawi Mesjasz, który będzie darmo wpuszczał do nocno-radiowego nieba. Ja wtedy się sprzeciwię i powiem, że to jest herezja. Herezja po prostu. Że ktoś, kto wpłacił tylko 5 euraczy, nieba radiowego nie zobaczy. Powiadam wam zaprawdę. No. Od 2 zer wpuszczamy do nocnikowego nieba. A ci, co nic nie dali, zębami będą zgrzytali. Tak przepowiadam. Właśnie myślę, że w krawczyźmie będą trwały dysputy, tak jak Żydzi dyskutują tam. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Będą trwały takie dysputy. A czy ten, co dał 5 euraczy, niebo nocnikowe zobaczy? I będzie u stóp krawca przez wieki mógł delektować się jego głosem w niebie? No, ktoś powie tak, ktoś powie nie. Stworzą się takie sekty, w których będą uważać nawet, że za jednego euracza. A będą i tacy, którzy powiedzą, że 0,01, suma z dwoma zerami. Jeśli w bitcoinach, to jak najbardziej. I wtedy właśnie wyjdzie taki mędrzec z długą brodą i powie: ale w jakiej walucie? Co tam? Macie jeszcze jakieś tematy ciekawe? Ja dzisiaj nie mam żadnych tematów. W ogóle skasuję tą audycję. Co to w ogóle jest? After po afterze i takie smrakloki, same nudy.

może się pojawią takie rozkminy, a czy można dać za dużo? I rzekł krawiec, ty dałeś milion, ale dla ciebie ten milion to było mniej niż dla tego biedaka to jedno euro. Tak więc jego dopuszczam, a ciebie wyklinam na wieki i przeklinam do siódmego pokolenia. W krawczyźmie się wszystko sprowadza do donate'ów. Muszę takie przypowieści poukładać. O, szedł sobie Jaś i znalazł dyszkę, albo gdzieś tam znalazł w spodniach dyszkę i nie kupił sobie papierosów, tylko wpłacił donate'a. I był on miły krawcu temu, krawcu swemu. No. Jakieś muszę takie poukładać bajki. Spiszę to w wielką księgę. Słuchajcie, znając ludzi, to znalazłaby się jakaś sekta, która by w to wierzyła i wzięła to na serio. No, tacy są ludzie. No. Znalazłbym wyznawców. No. Cokolwiek napiszesz, jeśli to będzie odpowiednio grube, skomplikowane, takie niejednoznaczne, że będzie można się o to spierać i będzie w tym jakiś strach, taki, żeby się bali, że o, ja nie wpłaciłem. Może jednak wpłacę, cholera jasna. To żeby taki lęk był w tym jakiś zakorzeniony, takie poczucie niepewności. Trzeba wszystko zrobić według pewnych standardów, które już są znane od wieków i wypracowane. No. Muszę też jakiś świętych tutaj. Ten, co dał najwięcej, to będzie święty. Nie może być jeden oczywiście, musi być wielu. Święty bitcoinowy, święty frankowy, święty euro. O. Plagiacik za plagiacikiem. No, religie to są takie plagiaty, no, same. Chrześcijaństwo to też taki plagiat tam od Sumerów, od Egipcjan wzięte dużo. Co, to ja nie mogę? Ja nie mogę? Czy w tym roku będzie koniec świata? Tak, odpowiadam, tak. No i skończmy temat. Muszę, nie, no, na przykład jeszcze jakimś świętym może być taki, co miał mikrofon za 5 zł, ale robił świetne szoty. Taki biedny, bardzo, taki biedny nadający. Miał mikrofon za 5 zł, który zrobił sam z części, które znalazł na śmietniku. Rozebrał on radioodtwarzacz Kasprzak i zbudował sam mikrofonik w ciemnościach, bo nie było go stać na prąd. Miał komputer, ci on miał na korbkę, ale nadawał. Taki będzie święty jakiś, musi być taki święty biedak, ale nadawał. A nie miał właśnie na ten mikrofon, bo wpłacił krawcowi donate'a, sutego, tak się mówi, sutego, sytego. Albo miał super w ogóle konsoletę, komputer za 10 koła, wszystko i oddał to krawcowi, a sam nadawał na tableciku za 150 zł. Który znalazł na śmietniku. Muszę tak ułożyć coś takiego, żeby ludzie się jakoś mieli jakieś wzorce. To będzie taki właśnie święty. Albo będzie taki święty, co nadawał i tak długo nadawał, że aż umarł, bo chciał dorównać krawcowi i myślał, dam radę nadawać 13 godzin, rzekł w sercu swym. I przygotował sobie 15 dzbanków kawy i zmarł on nadając. I jak umierał, to usłyszał, ostatnie co usłyszał, to głos mój. Nie musisz być taki jak ja, żeby być wspaniały. Zresztą nigdy nie będziesz taki wspaniały, nawet jakbyś nadawał 14 godzin, to i tak nie będziesz taki dowcipny, mądry. Więc nie sil się.
i bądź sobą, rzekł krawiec, ale on umarł i tak, i to będzie taki święty mój. Święty długodystansowy taki, który chciał nadawać dłużej niż krawiec. I to taki odpowiednik wieży Babel będzie. O, odpowiednik wieży Babel. Że w tym będzie taka przestroga, że nie próbuj się równać z krawcem i nadawać tak długo, bo i tak nie jest ci to pisane. No, to taki odpowiednik wieży Babel będzie. A w czyśćcu będzie archiwum teorii chaosu słuchać latami. Jeden grzech, rok słuchania Kloda. Pięknie Grzesiek to napisał, pięknie.

z Claude'a, to ja muszę szatana zrobić, jakiegoś takiego diabła. I kusił Claude na pustyni jakieś tam właśnie nadającego, czy tam słuchacza. I przekonywał, i rzekł mu: sprzęt musisz mieć wypasiony i mikrofon lampowy. Tylko wtedy radiowcem wielkim będziesz. A on się zaparł i powiedział: nie, rzekł przecież krawiec, że nie mikrofon ważny jest i sprzęt, a jeno serce do nadawania. I wyparł się Claude'a. I Claude wtedy tak: nie. I w oparach dymu zniknął, bo nie dał się przekonać nocnik temu Claude'u. Ja tak zrobię. Będzie za szatana robił. O. Ja lubię słuchać Claude'a, rzekł psycho w sercu swym. I rozgniewał się krawiec i rzekł: nie będziesz cudzo słyszeć audycjów innych, powiadam tobie. I za to, żeś słuchał Claude'a, to teraz i ci zrób mu loda. Psycho dzwoni tam i pucerkę tam odstawia. Pucuje się. No. Nie można dwóm nadającym służyć. Było powiedziane i zapisane. I żadne słowo z tej audycji nie zostanie zmienione, powiadam wam, ani żadna audycja wykasowana ma powieki. Chyba, że YouTube usunie.

0: Claude'a mogę ewentualnie odebrać łaskawie na audycji. I zadzwonił Claude, nie Claude, cholera, Claude. I ten, i no. I zadzwonił Teddy, Michał, do luźnych gatek i rzekł.
1: I rzekł, i zadzwonił. I nie wiedział, co powiedzieć, gdyż zadzwonił tylko z nudów, tylko i wyłącznie. Bez żadnego przekazu, przesłania, ani myśli wzniosłej, którą mógłby się podzielić na antenie.
0: Ale ty wiesz, że to jest grzech śmiertelny dzwonić z nudów, tak? Żeby bo ci się nudzi, to jest grzech śmiertelny w krawczyźmie dzwonić z nudów. Trzeba z czymś dzwonić.
1: Nie wiedziałem. A gdzież to, w której to Księdze Świętej napisane jest tak?
0: To jest rozdział 1584, wers 44 i nie będziesz wystawiał na próbę nadającego swego dzwoniąc z nudów.
1: No. Aha. Noż, ale to przecież toż to luźne gadki są.
0: Zaprawdę powiadam ci, że nawet luźne gadki mądrość wielką zawierają i dzwoniący odbierają. Nie, to już coś głupoty gadam. No, w każdym razie trzeba coś powiedzieć, jak się dzwoni, a nie tak z nudów. No nie wolno. To, no. Słuchaj, to jest jeszcze. To jest jedyny grzech, którego nie można wybaczyć. Można wybaczyć bekanie na antenie, dzwonienie po pijaku, ale dzwonienie z nudów to jest, nie wiem czy wiesz, to jest jak obraza Ducha Świętego, tego się nie wybacza po prostu.
1: Tak. Aha, więc tego się nie wybacza, rozumiem. Mhm. No to będziemy wojnę mieli w takim razie.
0: Zamierzasz założyć jakiś odłam?
1: A co, mam się dać zabić tak po prostu?
0: No,
1: nie, bez przesady.
0: I teraz by się słuchacze mogli na ciebie rozgniewać i cię tam gdzieś ukrzyżować. A ty byś
1: na
0: potem.
1: No, planują, już kamienie zbierają.
0: Przebacz panie nocnikom, bo nie wiedzą, co czynią, rzekł Michał i umarł, a potem wstał i
1: właśnie. Nie, tak nie powiedział. Powiedział na pochybel skór.
0: A jak zmartwychwstaniesz, to musisz własne radio założyć, nowe.
1: Czyż to wy tu będziecie padać?
0: I założysz nowe zupełnie radio i będziesz głosił inne zasady, a nocne radio to będzie taki odpowiednik judaizmu. My będziemy tutaj, my zostaniemy przy swoim tutaj.
1: No, ej, ładne jaja w Izraelu się dzieją, co?
0: No, to grubo, nie?
1: A wiesz, Krawcze, mi kiedyś ktoś mówił, taki tam zwariowany chrześcijanin jakiś, nie? Tak, tacy, wiesz, są tacy fanatycy, nie? I on coś mówił właśnie, że będzie, że antychryst właśnie i to dawno słyszałem, dawno, dawno, dawno temu właśnie, że zniszczą tą główną świątynię i przyjdzie jakiś typ i ją odbuduje i on tam zasiądzie na tronie i Bogiem będzie. I to właśnie ma coś wspólnego z tą świątynią, z którą teraz rozwalają. Ta Al-Aqsa.
0: Tak, tak. No, odbudowanie zniszczonej świątyni to już ma być taki całkiem znak czasów ostatecznych i czas już nadejścia antychrysta. Ja słyszałem już parę lat temu, że Żydzi jakby wskazali nowego Mesjasza. Jakby tak, wiesz, że to jest ten prawdziwy i kogoś tam wskazali, ale to nie wiem.
1: Aha. A to ja słyszałem inną rzecz, na przykład Żyd się wypowiadał i to Żydzi się wypowiadali, tacy wiesz, tacy no Żydzi, nie jacyś tam syjoniści. I oni właśnie mówią, że oni są solidarni z Palestyńczykami i z tego, co goś mówi, wywnioskowałem, że większość Żydów tak naprawdę nie popiera syjonizmu, że jest jakaś tam grupka, wąska elita w świecie żydowskim, która po prostu odpowiada za cały ten rozpiździel, który się w Izraelu dzieje. Ale Żyd, normalnie stał Żyd, taki wiesz, z pejsami, z brodą w tym kapeluszu i mówił, że no my się ogólnie nie zgadzamy na to, nie? Mówi, że oni z Izraela to pouciekali w ogóle, bo tam wojna jest cały czas.
0: No jak słuchałem, słuchałem hasydów, to oni mają w najlepszym przypadku taki ambiwalentny stosunek do państwa Izrael, ale bardzo często są przeciwni właśnie oni. No ale jakby nie było, no to mieszka kupa tych Żydów w tym Izraelu, no to im to odpowiada, że jest taki Izrael, nie?
1: No
0: to...
1: No nie wiem, no tu mówił gościu, że właśnie syjoniści, to oni im złą opinię wystawiają, bo tak naprawdę większość Żydów to ma to w dupie i chce żyć, wiesz, normalnie, w pokoju ze wszystkimi tam, im się do wojny nie spieszy tak naprawdę, co ich to obchodzi, nie? Nie wiem, no.
0: Jest coś takiego, jest coś takiego jak samospełniające się przepowiednie i te różne historie mogą po prostu zainspirować ludzi do tego, żeby się historia sprawdziła, znaczy żeby faktycznie się stało to, co jest przepowiadane, bo będą czynione takie ruchy trochę z myślą, żeby to się wszystko ziściło, przynajmniej część tego scenariusza. Taka inspiracja, nie? Która sprawia, że mamy do czynienia z samospełniającą się przepowiednią.
1: A, no nie wiem, ja taką narrację słyszałem i to mi chrześcijanin w ogóle mówił, nie? Że ja mówię coś takiego, że no, że trzeba najpierw przyprowadzić antychrysta na świat, żeby później mógł przyjść Mesjasz. A ten tak, dokładnie, tak musi być właśnie, Bóg tak chce i w ogóle, wiesz, tacy byli zdrowo, kurwa, niezdrowo podnieceni byli, wiesz. Jak ja mówię, wiesz, ja sobie myślę, jak to tak chrześcijanin może mówić, nie? Że antychrysta trzeba na świat przyprowadzić. O tak, jak najszybciej, żeby przyszedł, nie? No takie dziwne to trochę.
0: No tak. Jak przez całe wieki się ludziom jakąś historię opowiada, to ona zaczyna tak w sercach ludziom grać i niezależnie od tego, jaki mają stosunek, to podświadomie mogą nawet, wiesz, chcieć, żeby w to, w co wierzą, stało się realne. To takie potwierdzenie tego, w co całe życie wierzyli, czym żyli, nie? A dla Żyda wiara jest cholernie ważna, tradycja i wiara. No i wiesz, i tak i podświadomie ludzie mogą chcieć po prostu, żeby to wszystko się sprawdziły, nawet te najmroczniejsze przepowiednie, bo to da potwierdzenie, że całe ich życie miało sens, nie? Tutaj jeszcze Eurynom pisze, najnowsze informacje, zaostrza się sytuacja w Strefie Gazy, armia może rozpocząć operację lądową. No, cały czas też słyszę, że coraz ostrzej jest. Cały czas te bombardowania rakietami. Ta, jak się nazywa ten system antyrakietowy, żelazna kopuła, jakoś tak, no to jakoś tam chroni ten Izrael, tam ludzie się pochowali w bunkrach. Straszne, to wyobraź sobie, że żyjesz, że twoje miasteczko, miasto, wieś, nagle wiesz, wszystko płonie, ludzie biegają, kurwa, ktoś tam nie żyje, trupy wynoszą, leją kogoś na ulicy, straszne to jest.
1: No, przerąbane. A masz tego TikToka, może używasz?
0: Nie.
1: Na TikToku jest w cholerę jest filmów właśnie z tych bombardowań teraz. No normalnie masakra, jest tyle ludzi, bo to wiesz, to jest taka aplikacja, że tam sam filmujesz i wrzucasz na net od razu, nie? I normalnie widziałem, są, że, kurwa, tych rakiet to chyba z 500 na raz leciało, wiesz, całe niebo się czerwone zrobiło od tych rakiet, nie? I tam leciały w stronę Tel Awiwu. Alarm i w ogóle, nie? Tylko oni mają ten taki zajebisty system przeciwrakietowy, że wystrzeliwuje tam ileś tam tysięcy na minutę pocisków i trafia w te rakiety bezpośrednio, nie? Mają tam jakiś właśnie taki parasol, coś takiego, nie? Ale masakrycznie to wygląda, no naprawdę. To tak jakbyś stanął na balkonie, wiesz, patrzysz przez okno, a tam tysiące żarzących się czerwonych punktów na niebie, wiesz, leci w twoją stronę, nie? I nagle zaczynają strzelać tymi, to się tracer chyba nazywa, czy coś, nie jestem pewien, takich, wiesz, takich tych dział, które w te rakiety mają trafiać, nie? I je tam rozwalać w powietrzu. No masakra, po prostu masakra, nie?
0: No system antyrakietowy mówi, nie?
1: Ale ludzie sobie tam tak żyją, wiesz, dla nich to chyba jest normalne, nie? Stoją sobie i na balkonie sobie obserwują, jak system antyrakietowy rozwala rakiety wystrzelone, wiesz, ziemia, powietrze czy coś takiego. No kurde, no, masakra.
0: Wiesz co, Michale, sobie myślę, że w takim, jak twoja rzeczywistość tak wygląda, że wojsko, wojna, rakiety, śmierć, to religia jest takim oparciem bardzo dużym, bo to ci pozwala jakby nie zwariować trochę. Wiesz, o co chodzi, nie? Że znajdujesz w tym wszystkim jakiś sens trochę, że to wiesz, że będą nas, wiesz, atakować, ale mamy misję, i ale po nawet jak umrzemy, to będzie nagroda. Wiesz, takie wytchnienie masz, nie? I to ci pozwala jakoś tam znaleźć w tym wszystkim sens, bo najgorsze, co może człowieka spotkać, to zagubienie w ogóle sensu istnienia, życia i jakby takie pogodzenie się z tym, że świat jest bez sensu, że wszystko gówno, nie? No a tak to...
1: To mi się to z oświeceniem na przykład kojarzy, nie? No na przykład, nie? Ja miałem kiedyś w swoim życiu takie coś, że stwierdziłem, a pierdolę, to wszystko, nie? Wiesz... Zresztą nie będę o tym mówił, ale mi się to z oświeceniem generalnie kojarzy, wiesz, to jest takie zdanie sobie sprawy z tego, jak świat naprawdę wygląda i że się samego siebie się okłamywało. Ja to tak widzę. Ale powiem ci jeszcze, wracając do tego Izraela, to tam Żydzi też ładnie dają tym Arabom po dupie, tak wiesz, w

0: Suszeni, nie? A tu przychodzi ten i sobie tam pakuje do ryja jakieś
1: I wyciąga taki tort, wielki.
0: ten... Tort może, nie wiem,
1: I
0: jakieś
1: to
0: tam
1: się nazywa
0: coś tam
1: właśnie
0: miał.
1: tortury. Tortury właśnie tortem. Wyciąga taki tort i z taką truskaweczką jeszcze na szczycie, tak kroi wolno i tak się oblizuje. I tak sobie tą bitą śmietanę palcem. No, i to są właśnie tortury od
0: No.
1: tortu.
0: Masakra. No,
1: Tak, i
0: ale
1: ten świat
0: przerąbane.
1: jest.
0: Ogólnie mam nadzieję, że się wojna zacznie, nie?
1: Co ty mówisz? Mam nadzieję, że się wojna
0: No,
1: zacznie. No jak to?
0: mi kiedyś przepowiedziała ta cyganka, nie cyganka, wróżka taka była, nie? I ona mi przepowiedziała, że kiedyś będzie wielka wojna. Ale żebym się nie martwił, bo w czasie tej wojny to ja bardzo bogaty będę i mi i moim ludziom się będzie bardzo dobrze żyło, wiesz.
1: No to tak nieładnie z twojej strony, że tak chcesz z tego powodu, żeby była wojna, a co z innymi? No inni będą cierpieć, a ty sobie będziesz wpierdalał pieczone gołąbki.
0: Ale to będą ci, co? Ale to będą wrogowie moi.
1: Ile zawiści w tym człowieku.
0: Nie wiem dlaczego.
1: Nie, wojna to jest najgorsze, co może być. Podczas wojny to się kumulują najgorsze ludzkie instynkty i jest manifestacja tego, co wszystkiego, co w nas najgorsze i największych nieszczęść, tragedii. No, nie można chcieć wojny. Wojna jest, nie, jest, jest, jest B. Wojna jest niefajna.
0: Ale i tak dawno wojny nie było żadnej, wiesz. Jakby tak spojrzeć na historię, to czas, w którym żyjemy, to jest najdłuższy czas pokoju, jaki kiedykolwiek się chyba zdarzy, nie? Tak naprawdę.
1: Pić też nie mogą w dzień, pisze psycho. No
0: No nie mogą.
1: i wtedy obok takiego Araba przechodzi Żyd z taką Coca-Colą, z której kropelki spływają jak w reklamie.
0: Zimna taka.
1: Zimna taka, wyciąga sobie z takiego kubła z lodem. Tak kropelki spływają.
0: Ale dobre.
1: Świeżość.
0: Pyszne.
1: Świeżość.
0: No, te Araby siedzą. Siedzą i nic nie jedzą. No nie, no, oni tam, wiesz, podsycają, wkurwiają ich tam, nie? Robią jakieś... Widziałem filmiki, że idzie sobie jakiś Arab i żołnierze mu nie pozwalają przejść, a to jest jakiś dziadek stary, wiesz, taki naprawdę 80 lat czy coś, taki, że już no... No, trzeba by być chujem ostatnim, żeby się, wiesz, przypieprzać do kogoś takiego, nie? A oni go tam, wiesz, popychają. Za chwilę młody jakiś przychodzi i się już awantura robi ci do nich, wiesz, z pistoletów mierzą. Takie, wiesz, takie faule, takie zagrania bardzo niefajne, nie? Są ze strony tych Izraelczyków jednak.
1: No tak, oni coś tam mają w sobie takiego. Znaczy, wiesz, ja bym na to spojrzał tak, że no taka jest ich rzeczywistość i to rzeczywistość ludzi jakoś kreuje. No wyobraź sobie, że my wracamy do czasów, gdzie doświadczyliśmy straszliwego zła, wielu nieszczęść od Niemców czy od Rosjan i jesteśmy świeżo po takim wydarzeniu. No to też się dzieją różne rzeczy, a to jakiegoś tam Niemca gdzieś złapiesz i go tam gdzieś do piwnicy zaciągniesz i go tam poderżniesz mu gardło, a to coś. Myślę, że oni mogą się tak nienawidzić, ci Żydzi i Arabowie, tak jak my kiedyś z Niemcami czy z Ruskimi, nie?
0: Ja myślę, że u nich jest gorzej.
1: Albo gorzej jeszcze. No teraz to na pewno gorzej, bo to jest wszystko świeże cały czas. To znaczy, no my już jesteśmy dawno po, już zapomnieliśmy. No, czas leczy rany, nie? I pozwala zapomnieć.
0: No ale wiesz, ja im się nie dziwię, no sorry, ale wiesz, jakby ktoś do ciebie przyszedł do mieszkania twojego i powiedział, ty słuchaj, teraz ja tu mieszkam, nie? A ty wypierdalaj.
1: No.
0: Ty mu dasz w mordę, a on ci zadzwoni na policję i powie, że ty go zaatakowałeś, nie? Jest takie coś, nie?
1: Ale to znowu jakoś tak o religię się wszystko rozbija. Tam Ziemia Święta, nie? Tu.
0: A tam pieprzenie, religia, tam przecież wiadomo, że chodzi o to, że to jest zabór mienia, po prostu zabór mienia i całego kraju tak naprawdę. No to jest takie pieprzenie, wiesz. Wcześniej Żydów tam nie było nigdy i nagle się zrobiła, wiesz. Przyjechali, stwierdzili, o dobra, nasz Bóg nam powiedział, że to jest nasze, nie? To tak jakby ktoś do ciebie przyszedł i mówi, ty, mój Bóg mówi, że to jest, że ten rower, co sobie kupiłeś, ten

0: No, to jest mój, nie?
1: O, o,
0: No
1: o,
0: tak jest
1: dobry
0: w mojej
1: przykład
0: księdze
1: właśnie.
0: napisane i mój Bóg tak mówi. No to co, oddałbyś?
1: W życiu
0: No właśnie.
1: bym wsiadł na ten rower i spierdalał, żeby się
0: No
1: kurzyło.
0: właśnie. No właśnie, dlatego widzisz, no to nie jest. No jakby to powiedzieć, no to nie jest fair w ogóle, wiesz. Nie można tak.
1: Nie, jakby mnie poprosił o rower, oddałbym. I powiadam wam, jeśli powie,
0: I pobiegać.
1: oddaj mi swój rower, to oddajcie mu i kask.
0: No to super, Krawcze, w takim razie. My się tu na twój rower składaliśmy, a nie na kogoś. Masz go bronić, szanować, a nie pozwalać tu tamte. No a
1: No
0: co?
1: tak, masz rację, masz rację. Przepraszam, jakiś szatan przeze mnie przemawiał przed chwilą.
0: No, przemawia cały czas. Bez kitu. Dobra, to co? Będę kończył, nie? Tak se chciałem tylko zadzwonić, popierdolić w sumie trochę, nie? Bo
1: I fajnie wyszło. I fajnie
0: gram
1: sobie.
0: tu i muszę się czymś
1: A w co grasz?
0: w ruletkę.
1: Hazardzista.
0: No.
1: I coś wygrywasz przynajmniej?
0: No, ostatnio 1200 dolarków wygrałem w przeciągu 15 minut, nie?
1: Wow, to kurde, to nieźle ci idzie.
0: Jest taka ruleta, na tym jest taki serwis, się Rubet nazywa, polecam. Mogę wam linka podesłać, takiego, że jak wpłacicie tam pieniądze, to i ja, i wy dostaniecie tam jakiegoś bonusa. I jest taka ruleta, na żywo ona idzie. I pani prowadzi w ogóle i wyskakuje przy każdym losowaniu kilka liczb, że one są, że tam płacą więcej niż normalnie, tam na przykład razy 50, razy 100, razy 200, razy 500. I jak, znaczy no, i wylosuje na przykład trzy liczby, tam 1, 2, 3, jeżeli postawiłeś na jedynkę, dwójkę albo trójkę i wyskoczy z tym mnożnikiem. To można nawet, nie wiem, za 1 dolara wygrać 100 albo 500, nie? I tak mi się zdarzyło ostatnio,
1: No to jak takie bogactwa wygrywasz, to wiesz, Pan Jezus kazał się dzielić.
0: No
1: Jakiś
0: tak.
1: donejcik musi wpaść. Nie ma. Inaczej masz zamkniętą drogę do radiowego nieba.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No dobra, no. Coś tam wyślę, nie? Poczekam, aż mi te bitcoiny, wiesz, na konto wejdą, nie? Bo to przesłać do banku to nie jest taka też prosta sprawa. Tam zawsze, kurde.
1: Ale się zasromał i zasmucił się Michał. Nie,
0: Nie, no, coś tam wyślę,
1: nie,
0: nie?
1: wiesz, nie, ja nie chcę ci przykrości robić. Nie.
0: Nie, no spoko, ja chętnie, wiesz, ja tam zawsze mam taką zasadę, że tam jak się człowiek podzieli, to wraca później, nie? Nie wiem, takie mam prymitywne wierzenie
1: No.
0: może, ale tak wierzę, że na przykład jak komuś dasz coś albo mu pomożesz, tak wiesz, dlatego, że ty chcesz, nie dlatego, że ktoś chce, tylko dlatego, że ty chcesz jakby,
1: No,
0: to wraca później do ciebie, nie? I to mi się
1: właśnie.
0: wiele razy w życiu nieraz potwierdziło,
1: To
0: nie? Że to tak jest po prostu.
1: i dlatego w tym przypadku to nie zadziała, bo ja się tutaj domagałem i to nie wróci w tym przypadku, więc się
0: Ale
1: nie
0: nie, bo
1: opłaca
0: ja
1: wydawać.
0: zawsze, jak mi jakaś tam kasa wpadnie, to zawsze tam sobie, nieraz jest tak, że sobie myślę na przykład, że o, jak, nie wiem, wpadnie, gram w ruletę i mówię tak, jak mi wpadnie 35, to dam bezdomnemu 50 euro do kubka, jak będzie siedział jakiś na ulicy, nie? No i wpada mi 35 i ja wtedy idę, jak widzę jakiegoś, to mu na przykład wrzucę te 5 dych na przykład. Dlatego, że taki jakby mam układ sam ze sobą, nie wiem, jak to powiedzieć.
1: I
0: Taka
1: zasmucił
0: wiesz.
1: się, Michał, gdy krawiec rzekł mu o donejcie i za kieszeń swą się chwycił, ale objął go krawiec i rzekł: Nie donejty twe cenne są, lecz telefony. I rozpromienił się Michał.
0: Zajebiście.
1: No.
0: Dobra. Dobra, Krawcze, to miłego tego, nie?
1: No i
0: Wszystkiego,
1: wzajemnie.
0: miłego wszystkiego. Pozdrawiam.
1: Następnych wielu wygranych życzę. Trzymaj się, cześć. No ale się nakradł cholera, żydostwo cholera.

muszę stworzyć jakiś krawczyzm reformowany, w którym nie będzie chodziło o donaty, tylko o telefony. I zjawił się ten, co dzwonił raz. I śmiał się z niego ten, co tysiące razy dzwonił i na antenie pełno go było. I drwił sobie z tego, co dzwonił raz. A, ty wielki dzwoniący, ty raz dzwonił, a. I śmiał się z niego i po łydkach się klepał zaprawdę. A wtedy ten, co dzwonił raz, spojrzał na tego, co dzwonił tysiąc razy i rzekł mu: nie ilość telefonów, lecz to, co powiesz na antenie, czyni cię tym, no, jakimś tam spoko, fajnym, super dzwoniącym. O, no, może być? Dopisujemy? Ja tu już dopisuję.

Dobra, już pierdoły jakieś gadam zupełne. Głupoty takie, że normalnie aż w dupie szczypie. Jak można słuchać tego? Jacyś nienormalni ludzie słuchają tego radia. No zaraz, no faktycznie nienormalni. No to akurat się zgadza. Przecież wszak było powiedziane, że są nocne radio, są to ludzie nienormalni. No paru normalnych też byśmy tu znaleźli. Kto waszym zdaniem jest najnormalniejszy tutaj? Robimy plebiscyt na najnormalniejszego. Kto waszym zdaniem jest najnormalniejszy? I tu myślę, że może ktoś się poczuć urażony, jak go obwołamy największym normalsem. Taki najnormalniejszy, numer jeden w ogóle. No i tu i poczęli się przekrzykiwać. Ja krzyczeli. Kunrad jest najnormalniejszy. Postuluje w watach. Etam oczywiście na siebie zagłosował, jak to Etam. Tomu twierdzi, że Rybka jest najnormalniejszy. A adwokat no sprawiedliwie rzekł i nie robił sobie jajec on i rzekł cicho Jacek z Australii. I popatrzyli się na niego i spuścili oczy ze wstydem, albowiem najnormalniejszy był on. Nie wiem, czy się Jacek nie obrazi, ale ja też tak trochę myślę, że Jacek jest najnormalniejszy. Kurczę, on się obrazi teraz. No w każdym razie nasz doktor Dress też ma swoich fanów, nawet takich, którzy uważają, że to jest jedyne, czego się w nocnym radio da słuchać bez bólu brzucha i uszu i nie dostać kwaśnej sraczki, bo to jest taki właśnie merytoryczny, poukładany, prowadzący, który ma bardzo sprawnie nadaje, ciekawie opowiada. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jacek nigdy nie ma jakichś takich zacinek, przejęzyczeń. On tak nadaje, jakby normalnie do radia przyszedł jakiegoś Tok FM-u, cholera jasna. Aż tak zazdroszczę trochę. Bo ja, Potrzeba, Zenon, Gumball, to tam się przejęzyczymy, coś tam się powtórzymy, zapomnimy, cofniemy. A Jacek nadaje w sposób bardzo poukładany, bardzo radiowy i, co by nie mówić, profesjonalny. No taki, no profesjonalny chyba, to jest dobre słowo. Więc chyba się nie ma czego wstydzić, nie? Profesjonalizm, może nazwijmy go profesjonalistą, a nie, że jest normalny od razu, bo to faktycznie może się obrazić. Aż mi głupio, że tak powiedziałem, że Jacek najnormalniejszy.

0: Nitka pisze: Michał, mam podobnie, też lubię dzielić się forsą. No, potwierdzam, ale to właśnie Michał nie lubi. Chyba, bo się smutny zrobił, jak go pociągnąłem za portfel. A to oczywiście w żartach, przecież nie trzeba, ja się nie obrażę. To naprawdę, to nie jest najważniejsze. Pamiętajcie, nie tylko donaty się liczą, rzekł uczniom swym radiowym. Są wszak jeszcze bitcoiny, przelewy, blik. Nie tylko donaty. Dzwoni adwokat, którego też mógłbym w sumie nazwać w miarę normalnym. Nie wiem, czy się nie obrazi. Witam.
1: Cześć, Krawcze. Nie, nie obrażę się, chociaż myślę, że w ten sposób sobie kolejnych wrogów tutaj stworzysz, mówiąc takie rzeczy na antenie.
0: Myślisz, że przegiąłem z tymi normalnymi?
1: Tak, myślę, że przegiąłeś.
0: No, faktycznie, głupio wyszło trochę.
1: Głupio wyszło. Ale a propos Jacka, cenię go sobie i myślę, że nie jest tak do końca normalny, bo uczestniczy w czymś, co można nazwać projekt Nocne Radio.
0: Już samo to czyni go nienormalnym.
1: Stary, normalni ludzie odbijają się tego, jak od zamkniętych drzwi, nie wiem czego, kurczę. Galerii, kina, cokolwiek, muzeum, kurczę. Podchodzisz, widzisz, że jest po prostu klamka nie działa i idziesz sobie. I tak samo powinni się normalni ludzie od tego radia odbijać. A Jacek tego nie zrobił, więc myślę, że coś jest z nim nie tak, ale on ze wszystkich, których tutaj mógłbym przytoczyć, najlepiej udaje, bądź nie wie jeszcze czegoś, nie wiem, coś w tym stylu. Ale cenię go za to, słuchaj, naprawdę, to tak serio mówię, cenię go za to, że potrafi obserwować i wyciągać z tego wnioski, które wydaje mi się są sensowne. A co jeszcze? Bo on opowiada o rzeczywistości, nie stara się chyba być taki dosadny, bo ta dosadność niestety, ale od razu tutaj pianę wytwarza, produkuje, jest prostym sposobem na wyprodukowanie piany. Mm-hmm. Fermentu jakiegoś. A on to robi w miarę w taki, no ma wyczucie, nie wiem, naprawdę. No i z tym głosem, tak jak powiedziałeś, być może to jest jakiś agent, wiesz, taki kurczę radiowiec, który gdzieś tam wysyłany jest na różne fronty i został skierowany do Nocnego Radia.
0: Tu sami, może się okazać, że tu sami agenci. No co do potrzeby, no to jest sprawa jakby jasna. No, się nie kryje i się nawet przyznał, że chciał zniszczyć Nocne Radio, ale mu przeszło. Bo to, widzisz, ja jestem tu najsprytniejszy. Po prostu robiąc go drugim kapitanem, rozpierdoliłem cały jego plan zniszczenia. I to od początku miałem taki plan. No, się nawet przyznał, że chciał tu zniszczyć. No, to on jest nasłany z kręgów wiadomo jakich, no. Takich różnych, już nie chcę tu mówić jakich, no. Kuba, no to faktycznie był nasłany. W Stanach po prostu mają maszynę czasu już wynalezioną i wiedzieli, że radio na fali może się stać kultowe, znaczy, że stanie się kultowe, no i doprowadził do tego, że nie stało się. Spełnił swoją misję. No.
1: Słuchaj, wystarczy na subskrypcję spojrzeć. Jakich bym nie miał znajomych, którzy prowadzą kanały YouTube'owe czy inne kanały w społecznościówkach, im przyrasta. A tu jest 2,47, nie wiem jak długo już, tysiąca.
0: No, strasznie. No, cały czas jest tyle samo, no właśnie, nic nie przyrasta.
1: Miesiąc to jest kupa czasu, wiesz, jeśli ten kanał działa naprawdę dynamicznie, no co drugi dzień, tak uśredniając, tutaj się coś pojawia, nie?
0: Krawiec tak namieszał potrzebie w głowie, że pomylił funkcję warunkową ze zniszcz na ratuj. Ja po prostu potrzebę przeprogramowałem, no mogę wam zdradzić, no to wasze nazywanie go cyborgiem, no mieliście czuja, to on naprawdę jest cyborgiem. On został wysłany, zostały dwa cyborgi wysłane w przeszłość. Cyborg Kuba i cyborg Potrzeba. No, jednego mi się udało przeprogramować, drugiemu się częściowo udało wypełnić misję. No, Kuby nikt nie podejrzewa, bo to jest nowy model, on został zaprogramowany. Model Potrzeba miał ten błąd, że był hamem, bucem, a model Kuba dostał taki nowy program, że ma być miły, taki hej, hej, hej. No i właśnie ten program się znakomicie sprawdził.
1: Znaczy dla mnie Nocne Radio to jest taki test pilota Pirksa. Ja gdzieś tam z tyłu głowy mam taką wizję cały czas i próbuję odgadnąć tutaj, kto nie jest cyborgiem tak naprawdę. Obstawiałem, że ty nie jesteś cyborgiem i właściwie jestem póki co skłonny tak cały czas uważać, ale pojawił się Jacek, więc wiesz... Obstawiam, że tylko jeden z was jest prawdziwy.
0: Były też kiedyś takie teorie, że wszystkie te realia prowadzi jeden typ, który zmienia sobie głos. Wszyscy ci nadający to jest tak naprawdę jeden człowiek, który zmienia sobie głos.
1: Dla mnie w ogóle fenomenem jest to, że na skalę Polski są tylko trzy takie, czy cztery gównoradyka, z czego już chyba z dwa nie żyją kompletnie, czy jakoś taki... To jest fenomen dla mnie, powiem ci.
0: Była dzisiaj też mowa o tym, żeby gdzieś tam na ciężarówkach Nocne Radio reklamować, wraca stary pomysł. No ja mam trochę tutaj obawy co do tego. Nie wiem, czy chciałbym, gdybyśmy się chcieli reklamować, to byśmy się reklamowali na różne sposoby, ale właśnie doszliśmy do tego, że nie bardzo chyba chcemy, bo nie chcemy utracić tego klimatu, tych profitów, które daje właśnie ta mała skala tej fajności. No, nie chcemy no, tu nagle zrobić Daniela Magicala, czy Jabłonowskiego, czy czegokolwiek takiego, nie?
1: Znaczy, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ta teoria małej skali jest chyba taką wymówką i próbą usprawiedliwienia swojej nieudolności. Ja przynajmniej tak zasugerowałem, że trochę tak może być. Poza tym wydaje mi się, że jakby sposób prowadzenia tutaj dyskusji, no już może nie chcę mówić o wszystkich audycjach, ale te, które ty prowadzisz na przykład, wątpię, żeby doprowadziły do jakiegoś chaosu, wiesz, takiego jak tutaj przytoczyłeś Jabłonowskiego, te programy. Tu inni ludzie, wiesz, tu gro ludzi siedzi cichutko. Ostatnio w ogóle, co zauważyłem, że na tym playerze ze streamu takiego tam radiowego właściwie non-stop jest 20-25 osób. Tam ludzie z offline'u, znaczy te audycje takie nie na żywo, słuchają sobie i mam wrażenie, no bo kilka razy zajrzałem tam ostatnio i ciągle było 20-25 osób, więc to już jest nieźle. Kiedyś tam parę osób siedziało i słuchało, więc ludzie jakby mają potrzebę słuchania takich rozmów nawet, wiesz, jakby bez tego poczucia, że to się tu i teraz dzieje, bo niektórzy, podejrzewam, z was mają tak, że nie lubią offline'u, no, że nawet jak nie zadzwonią, to jest jakaś atrakcja w tym, że to się na żywo dzieje.
0: Tak, tak. Dokładnie, no, lubimy kontakt, lubimy jak się dzieje tu i teraz, lubimy tą niespodziankę, że coś się wydarzyło i to właśnie teraz. No, ja też tak mam. A co do tam skali, zasięgów, to zawsze możemy się pocieszyć, że są tacy, którzy mają mniej. Tak po polsku się pocieszyć, że są tacy, co mają mniej. Na przykład dzisiaj wpadłem na streama do Tomasza Filozofa, naszego, znanego też jako Marek Zgoda, tak się nazywa jego kanał. No i tam patrzę, trzy osoby słuchają łącznie ze mną, a Tomasz Filozof sobie siedzi rozwalony tam na kanapie, robi miny i o, jestem czy nie jestem, to jestem nie będąc, bo czy mogę być nie będąc jednocześnie będąc w niebycie? Czy niebyt jest niebyciem? Jeśli jestem w niebycie, to jestem, a jeśli jestem, to dlaczego mnie nie ma? I sobie tam rozmawiam.
1: awangarda, powiem ci, to jest awangarda.
0: Psychodela. On jeszcze sobie puści jakąś taką muzykę psychodeliczną, jakiegoś tam innego streama w tle. Jeszcze te jego filozoficzne przemyślenia charakterystyczne, to po prostu masakra czasami. Ale przyłapałem się na tym, że fajnie mi się tego słucha.
1: Wiesz co, bo on to trochę robi, to jest takie podstępne, tak mi się wydaje, że on to trochę jakby on, mówiąc to, jakby taką mantrę generuje i właściwie ty wyłączasz się szybko, wiesz? Mózg szuka ucieczki, szuka ratunku. I właściwie działa to trochę na zasadzie medytacji. Jestem w stanie tutaj taką koncepcję bronić, bo ostatnio jak zadzwonił do Beci, w ogóle Becia tam całkiem nieźle dała radę w tej audycji, powiem ci, przez tyle miała takie gadane, więc spoko, mam nadzieję, że tam będziesz temat rozwijać. W każdym razie jak on zadzwonił i zaczął tam ten swój kurna monolog, ten ping-pong jakiś słowny uprawiać, no to taki stan wywołuje. Może on po prostu się wprowadza w taki stan, wiesz, medytacji i jakieś takie ukojenie w tym odnajduje. I nie kontroluje tego, wiesz, bo do tego zmierzam, że on potrafi wtedy tak tratatata, tratatata i po prostu jest przyjemnie. Tak jakby się czymś upalił albo wypił coś.
0: No, raczej nie jest to Tomaszowi filozofowi obce. Nie są mu obce takie rzeczy i się z tym nie kryje specjalnie, ale wiesz co, ja myślę, że niektóre, wiele jego przemyśleń to są ciekawe przemyślenia, tylko to się trzeba faktycznie skoncentrować, trzeba mieć tą intencję, żeby go wysłuchać cierpliwie i trzeba wiesz, odbić piłeczkę i nie każdemu się chce i ktoś, kto nie podejmie żadnej takiej dyscypliny intelektualnej, wiesz, nie skupi się, nie przeanalizuje, co on powiedział, no to dla niego to faktycznie jest bełkot czysty. Ale ja tak nie uważam, że to jest, wiesz, do końca tak. Myślę, że można wyłowić fajne przemyślenia różne takie, które czasem brzmią dziwnie, brzmią niepoważnie, ale w tym jest wartość. Tak myślę. Wiem, że się tu wielu nie zgodzi. Ale spróbujcie kiedyś. Znaczy, mnie też czasami tak po prostu mózg mi wysiada, zawiesza się. Ale może właśnie dlatego coś w tym jest, że ci się mózg zawiesza, to może coś to mówi, nie?
1: Znaczy, spoko. Zgodzę się z tobą. Wiesz co, kiedyś ja nieraz jak z ludźmi rozmawiam o jakichś takich behawioralnych kwestiach, czy to związanych z człowiekiem, czy to ze zwierzętami, przywołuję takiego pana z Discovery, czy z jakiegoś tam innego kanału. Próbuję sobie przypomnieć, jak on się nazywał. To był Tracer, znaczy on miał tam taką ksywę, czy tak go określane jako zaklinacz psów, czy coś takiego, czy tak jakiś jakiś wysp koleś. No w każdym razie on zajmował się zwierzętami, psami, tresurą i był taki program, seria, być może jeszcze cały czas trwa o tym, jak on przyjeżdża do ludzi, którzy mają psy, które w ogóle są poza kontrolą i on je tam pacyfikuje. Posłuszne się robią. I on miał taki motyw, który stosował do niektórych zwierzaków, że palcem, jak pies był podekscytowany i jakby sam nie panował nad sobą, to gdzieś tam w żebra czy w tułów tego zwierzaka palcami go tak tykał mocno, żeby wybić go z tego z amoku, że jak pies się gdzieś tam zapętlił i widział kimś czy w czymś wroga, no to tykał go palcami, ten pies potrafił się wybić. Wtedy trzeba było nad nim kontrolę przejąć. I to, co robi ten Tomasz, tak? To jest Tomasz.
0: No tak.
1: Tak, to, co on robi, troszeczkę taką funkcję pełni, że on potrafi wybić człowieka z tej takiej codziennej logiki wydarzeń, wiesz, że nagle ty zaczynasz się zastanawiać, faktycznie, krzesło nie jest krzesłem, wiesz, to ten otwarcie się pojawia takie, nie?
0: Ten człowiek, o którym mówisz, to on jest, on chyba został sparodiowany w South Parku i Cartmana miał wytresować. I tak mu faktycznie palce przykładał do szyi i tak się tak robił bzzt, bzzt, bzzt i tak go właśnie karał, tego Cartmana, który był bardzo niesforny i matka sobie z nim rady nie dawała, więc wynajęła tresera psów, żeby go wychował, tego syna.
1: Ja mam generalnie dystans do takich postaci telewizyjnych, bo to są na ogół tak jak pani Gesslerowa na przykład, wiesz, jakby przedstawia się nam kogoś, a kim jest ten człowiek na co dzień, to ciężko, wiesz, no nie wiemy kim jest. Albo jeszcze był taki przypadek niani polskiej, która okazało się, że później jakieś problemy wychowawcze z synem, a wiesz, jakby uczy
0: tak,
1: ludzi...
0: Tak, super niania.
1: Ta
0: pani ma dzisiaj kanał swój, Dorota Zawadzka, ona ma dalej swój kanał i dalej uczy. Wiesz, to, że jej tam nie wyszło, to też bym tak nie skreślał, bo nie. Czasami tak jest, że ktoś, kto sam popełnił jakieś błędy, zdaje sobie sprawę z istnienia różnych zagrożeń i trochę i sam jakby doświadczył pewnych rzeczy i to jego wiedzę wzbogaciło, że tak powiem, nie?
1: Znaczy powiem ci tak, że to troszkę jest niesprawiedliwe, tak, to co ja zrobiłem może być niesprawiedliwe, że wiesz, szewc bez butów chodzi, no to powiedzenie skądś się wzięło, czyli potrafi robić butów, a sam nie ma, rozumiesz, więc jakby
0: tak.
1: Zadbanie o własne sprawy jest o tyle trudne, że jest obciążone pewnymi problemami, które są dużo bardziej złożone, bo jakby próbując gdzieś na obcych ludziach coś rozgryźć, jakby ta mechanika jest dużo prostsza. A ty więzi, wiesz, z bliskimi, no to są bardziej pogmatwane rzeczy, więc... Nie, no jasne, życie nie jest proste.
0: Wełnisty pisze, tak samo jak zadzwoni adwokat, mózg się broni i wyłącza.
1: No broni się, słuchajcie, bo się odzwyczailiście od myślenia po prostu, co po niektórzy.
0: Tylko byście się śmiali, tylko, bo wy byście tylko ha, ha, ha, he, he, he.
1: No. Jelita w głowie się wam utworzyły po prostu i pompujecie tam te później, wiesz, substancje nieczyste, nie w to miejsce.
0: A co do Tomasza jeszcze, to dla mnie to on jest takim artystą trochę, takim kimś, kto łączy filozofię i poezję, słowotwórstwo. Też jest fajne, ciekawe zjawisko, no.
1: Znaczy, powiem ci, że to taka postać, która sprawia, że to radio, wiesz, jest takim... cyrkiem czy zoo trochę, ale w takim pozytywnym znaczeniu.
0: No, a tu więcej jest takich osób. Tutaj, no przecież jak się zastanowić, to co tutaj, nie wiem, no bardzo wiele osób to są takie oryginały różne, wiesz...
1: Osobliwości.
0: Osobliwości, no, taki trochę faktycznie cyrk. No i bardzo dobrze, to bez tego by było nudno i to może to jest duża wartość. Wiesz, tutaj dzwoni Mesjasz, tu dzwoni zwariowany poeta, filozof, tu dzwoni troll i tak, wiesz, fajnie jest.
1: Kurze, ja wierzę w to, że za 20 lat to radio będzie tak przez niektórych wspominane w takiej kultowej otoczce, jak dziś ktoś wspomina o Amidze, czy wiesz, jakby o takiej sferze życia, która była... egzotyczna, była jakoś elitarna w pewnym sensie, bo no może tu trochę się rozpędziłem, ale wiesz o co chodzi, że to...
0: Oryginalna taki... bardzo i bardzo taka niezwykła, zjawiskowa, magiczna rzecz, no... Takie magiczne radio, no to dokładnie, no tak jest. Porównaj sobie to z jakimś zwykłym radiem, gdzie dzwoni, dzień dobry, nazywam się Ryszard i dzwonię z Wąchocka. Chciałem pozdrowić całą redakcję i powiedzieć, że tak trzymać, dziękuję, do widzenia. No to porównajmy sobie to z naszym radyjkiem i z naszymi nadającymi, z naszymi tematami. No, co tu porównywać, no?
1: Tak, a tam sprostował, że Amiga była powszednia. Ja wiem, że była powszednia, ale ona przetrwała, że tak powiem, była powszednia, ale umarła i przetrwała w takim cieplutkim miejscu naszej pamięci. O, jakby to tak ująć. Że raczej nikt nie wspomina Amigi jako czegoś, co go denerwowało, musiał to kopnąć czy wyrzucić przez okno, tylko to zawsze jest jakaś miłość taka.
0: A co do Beci, to też mnie raczej pozytywnie zaskoczyła. Myślę, że dużo dało to, że sobie sama porobiła w notatkach takie wskazówki, że wolniej, wolniej, staranniej i widać, że musiała nad tym zapanować i że trochę trudów to włożyła, ale no, nie zapierniczała tak, bo ona jak normalnie mówi, to po prostu tak, wiesz, po prostu szybko, szybko, szybko i da, tam po prostu, wiesz, tam gada, gada, gada i dobra już, dobra. A tutaj się, wiesz, tak spięła trochę i sobie no, wzięła pod uwagę to, że ma audycję, że mówi do ludzi i trochę zwolniła, trochę takie gawędziarskie różne talenty z niej wyszły. No i myślę, że całkiem spoko, nie? A jak na pierwszy raz to w ogóle super.
1: Ale powiem ci, że tak mi się wydaje, ostatnie te tygodnie, miesiące, kiedy się Boże, Gumball pojawił? Kurde, nie jestem w stanie spamiętać tej prostej ksywy.
0: Szambiarz Gumball, tak.
1: Gumball, dobra. Napiszę to gdzieś pod monitorem.
0: I starszy Beta. Szambiarz, no.
1: I ja czuję takie ciśnienie ze strony tych młodych ludzi, którzy irytują i tą swoją butą po prostu podnoszą ciśnienie tu i tam. Ale z drugiej strony tak sobie przypomniałem siebie, który przecież każdy z nas gdzieś miał taki okres buty i tego przeświadczenia, że kopanie starego to pomaganie mu, to eutanazja, a ganienie młodych to jest sprzeciw przeciwko rozwojowi, więc wiesz, taki konflikt, który jest nieunikniony i takie mam wrażenie, obserwując tutaj komentarze, czy nawet twój telefon, to że to jest takie próba dotarcia tego silnika, który zaczyna pracować na dwóch nowych cylindrach i na sześciu starych.
0: Przepraszam, ale tutaj miałem prośbę, żeby chrząknąć, a już nie chciałem czekać, aż skończysz wypowiedź za 20 minut i tu muszę chrząknąć.
1: A to przepraszam.
0: Chrum, chrum, chrum.
1: Nie, ale to takie ciekawe zjawisko. No nie będę powtarzał tego, co drugi telefon swój. Ale chciałem to odnotować, tylko że mam wrażenie, że takie coś się tutaj dokonuje.
0: U ciebie też widzę duży progres. Dzisiaj powiedziałeś, mam wrażenie, tylko raz.
1: Nie, mówiłem wcześniej.
0: Tak? Mam wrażenie, to jest to trochę to, takie twoje całe te.
1: Całe te.
0: Jak, nie, jak bo, u majora. Wiesz,
1: bo to jest tak, że później powiem wysoki sądzie, ale ja wyraźnie podkreśliłem, że mam wrażenie. Użyłem zwrotu mam wrażenie.
0: Żeby cię potem nie ciągnęli za język. Tak? To... Przecież ja no, miałem to... tylko wrażenie.
1: Podpuszczają mnie tu na czacie, żebym mięsem rzucił.
0: Jak no, nie rzucisz mięsem, to będziesz stał na podium najbardziej normalnych tutaj dzwoniących. Na pierwszym Jacek, na drugim adwokat.
1: A co, mam się wkurwić? Mam kogoś jebnąć słowem w twarz? Nie rozumiem tego.
0: O, jaki dresiarz z niego wyszedł, taki straszny adwokat.
1: Nie no, kurwa, piszą mi na tym czacie jakiś...
0: No, już się tu żachnął, już boi się. Sam się cenzuruje.
1: Zaraz pojadę do ciebie, mechan.
0: Nie, no spokojnie, nie malutki, bo ci pypeć na nosku wyskoczy.
1: Niech ja cię na tym rowerku spotkam, słuchaj, w środku.
0: To co?
1: To ci zrobię z przedniego koła ósemkę.
0: A ja wyjmę pompkę i cię nadmucham i se polecisz jak balonik do góry.
1: No, w każdym razie... tak. Nie zesraj się. Tom to jest kolejny cwaniaczek z czata, który powiela tą szambiarską kalkę.
0: Betoniarską.
1: Ale w ogóle szacunek dla człowieka od PR-u, który wymyślił tą szambiarkę. To jest genialne, słuchajcie. Ja siedziałem sobie, kilka nocy spędziłem nad tym, czytałem w internetach i faktycznie z tą szambiarką to jest kapitalny pomysł. To jest takie połączenie po prostu ten układu. Szacunek. No. Ale czujesz, że tam w ogóle jest spisek jakiś, nie? Czy tego nie widzisz, krawiec? Czy udajemy wszyscy, że to nie chodzi o nie? Że o nic nie chodzi?
0: Ja nie wierzę w tą teorię spiskową, że w nocnym radio jest jakaś tajna grupa, że knują coś, że tak naprawdę sterują tym nocnym radiem gdzieś tam od dołu na różnych takich tajnych kanałach podczas tajnych rozmów. To mi się to wydaje Jakieś takie jakieś fantazje ludzi ponoszą. Nie ma czegoś takiego. Jakiejś takiej tajnej grupy w nocnym radiu.
1: Ja to rozumiem, bo wiesz, jeśli nie możesz mieć wpływu na rzeczywistość, na świat, to chociaż wymyślasz szambiarkę. Odpalasz ją i jedziesz, wiesz, na oślep.
0: Nastawiasz tam na, jak to się mówi, no ta dźwignia, nie, że nie wciągasz, tylko wydmuchujesz to szambo. I jedziesz, i pryskasz. No.
1: Dokładnie. No dobra, chyba będę sobie zabijał się, bo nie masz więcej pytań do mnie. Ale wiesz co, ja już taki wchodzę w taki okres rozmyślań o tym, co przeżyłem w życiu. I na przykład taki temat mi się w głowie odpalił ostatnio. Podróże w życiu. Bo w różnych kulturach istnieje coś takiego jak podróż, którą trzeba przejść czy przeżyć, żeby jakby pewnej inicjacji zaznać. Inicjacji ze świata, wiesz, nieopierzonego do opierzonego świata. I myślę, że to jest taki ciekawy temat, zwłaszcza, że się młodzi pojawili i ciekawi mnie, czy odbyli taką podróż. Oczywiście to nie chodzi o to, że musieli tam gdzieś ubrać sandały i pójść gdzieś hen, tylko tak uniwersalnie i otwarcie temat podróży w życiu, podróży, która sprawia, że stajemy się dorośli, że wszystko, co się wydarzy po tym, już będzie takie na poważnie. Wiesz, o co chodzi, że się zrywa więzy z byciem dzieciakiem.
0: Dobra.
1: Miałeś takiego w życiu swoim?
0: No chyba tak. Ale coś za poważnie się trochę jak dla mnie robi.
1: Dobra, ale to taki otwarty temat, bo to jeśli tu słuchacie, a słuchacie, to może
0: nie, no to jest fajny temat, tylko coś nie jestem dzisiaj w
1: nie, spoko,
0: w
1: dobra,
0: nastroju.
1: Rzucam to tak na odchodne.
0: Dotknąłeś moich traum różnych, wydrapałeś traumy.
1: Ale to przetraw to wiesz, to pogódź się z tym, to tak chyba trzeba rozwiązać, bo inaczej to co?
0: Już się pogodziłem, 10 lat mi to zajęło i zadzwonił adwokat i wyciągnął.
1: W każdym razie próbuję zaczarować rzeczywistość, żeby jak pójdę spać, szambiarka do mnie nie przyjechała. Kurwa, co za patent z tą szambiarką, naprawdę. Ten, kto wymyślił szambiarkę, jest geniuszem. To jest chodzący geniusz. Podejrzewam, kto to jest. Moi ludzie mi podpowiadają, bo mam ludzi tu i tam, więc mam swoją wiedzę. Nie myślcie sobie. Dobrej nocy.
0: No, cześć, trzymaj się.
1: Hej.
0: Chyba sobie zmienię tytuł, nazwę audycji, albo może nową audycję zrobię. Telefon zaufania. Będą dzwonili różni ludzie tutaj z różnymi takimi sprawami. Tu mam na priwa opinię, chyba Janko Muzykant. Tomasz Filozof brzmi jak Sajfan na psychodelikach. No w sumie. No, ciekawe, jak długo wytrzyma Becia, bo to też jest różnie. Niektórzy się szybko mogą wykruszyć. Zobaczymy, ile jej się będzie chciało nadawać. No, na razie fajnie, przydonejtowaliście, no, to w naszym slangu nowe słowo, przydonejtować. Przydonejtowaliście, fajnie, myślę, że było jej miło, bo to zawsze takie docenienie jest i co by nie mówić, dobra intencja z tym idzie też jakaś. No i telefony fajne były, ciekawe i czy urwało? Chyba nie. Ale urwał. Biała linia. Żeby tylko nie zaczęli do mnie nie dzwonić, jacyś desperaci straszni. Do księgi krawczyzmu jeszcze mogę dopisać takiego nocnika, który poszedł na pustynię i przez 40 dni nie słuchał nocnego radia. bohater taki. I kusili go. I wtedy Claude wysłał swoich ludzi. I nie, Claude tak spod piachu wyszedł i kusił go. Go tak pokazywał mu laptopika. O, coś, co, cóż widzą oczy me, audycja na żywo. Może posłuchamy. A ten dzielny nocnik mówił, nie, rzekłem 40 dni bez radia wytrzymam i tak też uczynię. No i Klot się tam zapadł pod piasek, niepocieszony. A da się oddonatować? Nie, to jest zjawisko, to jest coś takiego, czego nawet ja, krawiec, uczynić nie mogę. Albowiem nie mogę działać wbrew sobie. To wymagałoby wielu rozważań i wielu... musiałbym wykład tutaj zrobić. Krawiec nie działa wbrew sobie i w ogóle takie słowo jak zwrócić, oddać, to są słowa nieznane. Nawet mi. Ja po prostu nie wiem. Jak to jest coś... No, to jest tak właśnie, czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie podniesie? To ciężko jest na to odpowiedzieć, na takie pytanie właśnie. Czy krawiec może oddać donata, którego już dostał, już wpłynęło na konto? Właśnie to jest takie pytanie tego typu.

Tutaj jakieś takie jęki słyszę w tym podkładzie. Jakieś takie... No. Ostatnio naprawdę, kiedy antychrystka, czy jest takie słowo, tak feministyczne trochę, antychrystka. Może antychryst to będzie antychrystka w ogóle. Antychrystka Becia spotkała na antenie antychrystosa Kunrada. To naprawdę tutaj, nie wiem jak u was, u mnie w środzie grzmiało, po prostu pioruny napierdalały tak, że no burza była, taka burza, że aż mi się wydłuża taka burza. Eurynom wziął mnie do łazienki podczas mycia się. Zaczynam się bać tego słuchacza, naprawdę. On tak się czasami pyta, a jest krawiec, a będzie krawiec, a był już krawiec. A czemu jest ktoś inny, a nie krawiec? A będzie potem krawiec? Aha, już był krawiec. To dobrze. No i taki psychofan trochę, a teraz on zabiera smartfona do łazienki. I nie wiem, i tym smartfonem zamiast mydła tak i tam się gdzieś po pleckach to ja się boję trochę. Zaczynam się bać poważnie.

A ja właśnie siedzę w swoich nowych dresach. I zmieniam trochę radio. Teraz będzie konkret. Dziś rozmawiamy o tym, czy pakować na rzeźbę, czy pakować na masę. Dzisiejszą audycję sponsoruje producent suplementów Nitrozdzich Power Max Power Zdzich Max. Najlepsze suple. Mordy, elo, witam wszystkich, którzy przyszli. No, tak więc możecie dzwonić i się chwalić, kto ile wyciska na klatę. Na razie jakieś same frajery dzwonią. W ogóle nic... W ogóle nie kumam, nie kumam bazy, nie? Co o tym gościom chodzi po głowie. Proponuję zmienić trochę temat. Jakie są najlepsze suple? Ile wyciskacie na klatę? Ile macie w bicku? No, i się bawimy. Siedzimy, mordy. Eurynom to jest normalnie kod. Pisze tutaj, dzisiaj robiłem plecy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.

No dobra. O kurde, to już w pół do drugiej. Ale ten czas leci. Już 2,5 godziny siedzę. I słuchali godzinami jego, a żaden donata nie rzucił. I spojrzał krawiec w niebo i rzekł: wybacz im, panie, bo nie wiedzą, co czynią, skąpiradła jedne. A oni słuchali i żaden i nie znalazł się taki, co przydonatował. Jeno Satan Christ. Słuchajcie, dzisiaj to takiego, no nie licząc Matoshi Etamoto, który sam siebie tu zareklamował, to nie traktujmy tego jako donata, po prostu kupił sobie reklamę za 3 zł. Etam to wszystko lubi właśnie takie tanie, z Biedronki, nie? Tam program za darmo z gazetki, reklama za 3 zł, no to tak w jego stylu. No ale jedynym dzisiaj donatorem jest w tej audycji jest Satan Christ. Czy to nie jest jakiś znak, że tylko szatan wpłacił? To jest znak normalnie. Krawiec, o której jutro wstajesz. No nie no, Eurynomie, to naprawdę zaczynasz mnie niepokoić, no. Czy to jest takie ważne, o której ja wstaję? Masz jeszcze jakieś pytania tego typu? Na przykład jakiego mydełka używam na przykład, albo co śpiewam pod prysznicem na przykład sobie? Jakie pytania?

muszę zrobić coś takiego jak Kościół katolicki odpusty. Tak więc teraz jedna pierwsza osoba, która wpłaci jakiegoś donata, nawet za 3 zł, to ma wolny wstęp do nieba nocnikowego. Taki odpust. Odpuszczam wszelkie w ogóle winy, trollowanie, dramienie, dzwonienie nie na temat, sapanie, niewyłączenie radia przy dzwonieniu. Wszystko zostanie odpuszczone. Tak więc okazja. O, Sławomir się troszkę chyba poczuł urażony, bo pisze: pompkę z Turbosłowian kręcisz przy potrzebie, więc nie dostaniesz. Wybacz. Czy ja wiem, czy kręcę? No, śmialiśmy się, ale wiesz, my to tak się śmiejemy ze wszystkiego, nie? W sumie, co tam nam wpadnie co nam wpadnie pod rękę, to sobie dworujemy, sobie toczymy bekę, no bo tacy jesteśmy, tak mamy już, że nie ma dla nas świętości, nawet Trygław nie jest dla nas świętością, wyobraź sobie. Ja wiem, Sławomirze, od Peruna, że dla ciebie to jest herezja i to, no, za takie rzeczy to można by rozwalić słowiańskim toporem łeb, za takie bluźnienie. Ale nawet Trygław dla nas nie jest świętością i nawet z Trygława moglibyśmy się śmiać z potrzebą, no. No, wiem, ostro. Ze światowida już troszkę mniej, no bo to tak, wiesz, to już jest przekroczenie pewnych granic, ale nawet nie, ze Swaroga absolutnie. Na Trygława i Swaroga, nie, to z Trygława to można czasami, no. Trygław jest dla nas trochę tak jak Jan Paweł II, ale już Swarożyc, nie, no to wiesz, są pewne granice.

0: No właśnie, pytanie, o której wstaje jutro, ale już dziś jest jutro.
1: Ale dziękuję za pieniążki.
2: Szatan, 3 złote. Umowa stoi.
0: O kurde bele. Chyba nieświadomie podpisałem umowę z szatanem i to za 3 złote. Wpuściłem do naszego nocnikowego nieba, gdzie audycje nigdy się nie kończą i gdzie zawsze się dodzwonisz. Wpuściłem tam samego szatana. To za 3 złote. Chyba jestem największym frajerem w historii, nie? Ludzkości. Ze mnie tam się śmieją teraz gdzieś tam w piekle, w niebie, w czyśćcu. No, jeden tam sprzedał duszę za piękny samochód, willę, sławę, bogactwo. Drugi tam za jakąś moc niesamowitą. A krawiec za 3 złote. I tak jak pójdę do tego piekła, może to tam... Tak diabeł tam gdzieś w recepcji, ten co tam sprawdza dokumenty, powie, co? Zaraz, to chyba jest jakiś błąd. Za 3 złote? Przepraszam, naprawdę pan sprzedał duszę za 3 złote? Przepraszam, mamy tutaj Michael Jackson, sława, wielki gwiazdor, cały świat go zna. Mamy tutaj Billa Gatesa, wielkie bogactwo. A pan 3 złote? Nie, to musi być jakiś błąd, zaraz sprawdzę. I tam dzwoni. Przepraszam, pan Behemot? Dzień dobry, tu się kłania młodszy demon siódmego levelu. Panie Behemocie, mam tutaj taki przypadek. No, sprzedał duszę za 3 złote. Tak? Tak? Czyli sprzedał to sprzedał, tak? No dobrze, ale za 3 złote to mam wpuścić. A który krąg piekielny? Czwarty, tak? Czwarty krąg piekielny. Za 3 złote. No dobrze. Dobrze. To do widzenia. Tak, proszę pana, no wygląda na to, że to jednak prawda. No, sprzedał pan duszę za 3 złote. No wie pan, no trzeba było myśleć i wiedzieć, jak się podpisuje cyrografik, to nie za 3 złote. No to proszę pana, ja nic nie poradzę. Ja tu tylko przyjmuję do piekła, no. Ale zawsze może pan złożyć skargę. To tam pierwsze drzwi na lewo i tam wchodzę, otwieram takie drzwi, a tam taki 50-metrowy demon z takim płonącym mieczem i taka mała karteczka, tam jakiś tam Henryk Belial albo jakiś tam Zdzisław Behemot dział skarg i tak stoi przede mną taki demon, kurwa, 100-metrowy z mieczem ognistym, oczy mu płoną i czego? Dzień dobry. Chciałem się odwołać od wyroku piekielnego. Nie, to tak nie miałbym śmiałości chyba się zgłaszać skargi. I tak to jest. Szatany dawno już tu są, pisze Becia. No Becia się przyznała, że jest czarownicą. Więc... I następna audycja prawdopodobnie będzie o okultyzmie, o magii. I to uwaga, o prawdziwej magii. Nie o jakiejś tam magii wymyślonej, bajkowej, tylko o prawdziwej magii. Takiej, która działa, faktycznie. No,
3: więc... Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Buków ksi. 20 zł. Czy krawczyzm ma skodyfikowane 10 przykazań? Jeśli nie, to zamiast donatować... Nocniki kupią sobie złotego cielca za 1 000 000 pieniędzy.
0: No. Ciekawe. Ciekawe. Dzięki wielkie, panie. No tu chyba literówka, nie Bukowski. Bukowski. Bukowski oczywiście. Ale zacny donate, zacny. Myślę, że to jest może nie święty, ale bloglosławiony. Bloglosławiony słuchacz i nadający. Czy krawczyzm ma skodyfikowane 10 przykazań? Jeśli nie, to zamiast donatować, nocniki kupią sobie złotego cielca. No właśnie. I kupili sobie mikrofon lampowy za 100 tysięcy złotych i przemawiali do niego i upajali się głosem swym. A wtedy krawiec rozbił

Ajaj. Nie unikaj fałszywego świadectwa na antenie mojej. Nie pożądaj Maybacha dyrektora swego. Ani żadnej kasy, która jego jest. No. Będziesz wspierał ojca dyrektora swego z całego serca swego, z całej duszy swej, z całej renty swej i ze wszystkich sił swoich, a rozgłośnie jego jak siebie samego. Enter.

0: No. A znacie przypowieść o słuchaczu roztropnym, który... O słuchaczu roztropnym, który wpłacał po 3 zł, ale do każdej audycji. A był też taki, co wpłacił 100 i potem już nigdy nic nie wpłacił, zapomniał, tylko słuchał. I właśnie ten roztropny słuchacz, który wpłacał po 3 zł, to jest wzór dla was. A jednocześnie ten, co wpłacił 100 też jest wzorem dla was.
1: Eurynom, 10 zł. Jam jest jeno słuchacz, być może ociupinkę gorliwy, ale w dobrej wierze, wierzę ci, Lucyferze.
0: Słuchacz gorliwy, to pięknie. Słuchacz gorliwy. Muszę też to gdzieś tam umieścić. Słuchacz gorliwy. Słuchacz roztropny, słuchacz gorliwy, słuchacz awanturujący się, w krawacie słuchacz, słuchacz sapiący, słuchacz radia niewyłączający, słuchacz cnotliwy, słuchacz bucowaty, słuchacz, no, takie przypowieści. Jam jest jeno słuchacz, być może ociupinkę gorliwy, ale w dobrej wierze, wierzę ci, Lucyferze. W dobrej wierze, wierzę ci, Lucyferze. No, poeta, geniusz. Ale 10 zł wpłacił. I to jest najważniejsze w tym wszystkim.

Siedem grzechów głównych, nie wiem, trzeba by się zastanowić. Nie będziesz o rowerze wspominał nadaremno, no, irytując krawca swego. Przede wszystkim nie wolno Kloda chwalić tutaj. To jest pierwsze przykazanie. Nie będziesz chwalił Kloda. Nie będziesz się spóźniał na audycję. Pamiętaj, aby radio swe wyłączyć. No, to też grzech, właśnie niewyłączenie radia. Bez tematu dzwonić nie będziesz. Jam jest albowiem nadający niecierpliwy. I srogi. I tych, którzy mnie nie posłuchają, zbanuję na 7 dni. 7 po 7 dniach na 7 dni zbanowan, 8 dnia odbanowan i na antenę powrócą.

O, grzesznik się odezwał. Chciałbym pochwalić potrzebę za bardzo fajną audycję, przy której miło mi się robiło różne rzeczy. Ciekawe jakie, cholera jasna. To Etam napisał. No to jest wielki grzesznik. Różne rzeczy robił. No, nie wolno chwalić potrzeby w krawcowych audycjach. To jest może nie ciężki grzech, ale to jest działanie wbrew duchowi radiowemu, memu.

nie pokaże na YouTubie. Znaczy, jak go nie będzie na YouTubie, no. Tak naprawdę YouTube nie ma dzisiaj konkurencji za bardzo. Wszystkie jakieś bitchuby, jakieś inne... nawet anchory, czy tam inne rzeczy, no to raczej tak daleko wszystko ma do YouTube'a, nie? Świat się kręci, świat internetu się kręci wokół YouTube'a, Facebooka, Instagrama, ewentualnie jakiegoś innych tam TikToków. Krawiec, nie chcesz wiedzieć, ale chodzi o muchy. No, masz rację, że nie chcę wiedzieć. Muchy. Co, masz muchy w nosie? Etam? Muchy? A czy ja powiedziałem, że się nie pokażę?

wśród takich drobnych grzeszków to jest przerywanie na pewno. Niedobrze jest przerywać. Pamiętaj, by cierpliwym dzwoniącym być. I kiedy kolej twa przyjdzie, zostaniesz wskazany palcem nadającego swego, Bożym. Tak więc cierpliwość na antenie jest cnotą, zdecydowanie. Na pewno też warto zadbać o odpowiednie warunki do rozmowy, o zasięg, o to, żeby nie przerywało. Jest na przykład słuchacz, który zawsze mu tam coś przerywa, faluje. Nie będę pokazywał palcem, bo to nie chodzi o to, żeby wytykać i piętnować. Ale bym go zakopał po prostu po szyję w piachu i cegłą nawalał w łeb, jakbym takiego dorwał.

Właśnie czytałem informację, że prokuraturzy, kononowisz gadam, że prokuraturzy z New York wysłali informację do oficjeli z Florydy, że mają przygotować Palm Beach na ewentualne manifestacje związane z aresztowaniem Trumpa. No, to dzieje się, dzieje. Coś na całym świecie się dużo dzieje, nie? I takie się dzieją rzeczy, że... No, że skala tych wydarzeń jest bardzo duża. To co, dzwoni ktoś do mnie jeszcze, czy kończymy?

chyba nie będę odbierał drugi raz tej samej osoby. Jakiś wybredny się zrobiłem, bo Michał znowu dzwoni, a nie wiem, czy mam ochotę rozmawiać tak drugi, trzeci raz z tymi samymi osobami. Ktoś nowy musi być, ktoś nowy. Ale chyba nie będzie nikogo nowego. Kończymy, zresztą już mi się tak nie chce w ogóle gadać. Jakiś taki oklapu się zrobiłem, śpiący, zmęczony. Jak mówiłem, miało być króciutko i w sumie nastawiam się już na jutrzejszy dzień. Jutro może będzie jakaś ciekawsza audycja. A się pośmialiśmy, dobra, fajnie. No, też tu ludzie już znikają, niektórzy z czata. Już późno, późno, no to jest jednak czwartek, a nie piątek. Znaczy już jest piątek, ale zaczęliśmy w czwartek. Tak więc sorry Michale, wybacz. Ale następnym razem. No, wybredny się zrobiłem. Dobra, no to kończymy w takim razie. Trzymajcie się, dzięki, wesoło było. Tak, zgadzam się z Nitką, dosyć wesoło dzisiaj. Jakoś taki głupawy nastrój mam, to wtedy tak bierze na żarcenie. No dobra, no to do jutra w takim razie. O 21:00 zbiórka. I proszę przyszykować portfeliki. I do usłyszenia.

0: No tak, a teraz wszyscy zniknęli jak w pralce. Ach, no cóż, tak jak mówiłem dzisiaj, słuchajcie, mamy straszne problemy techniczne. Chochliki się czepiają audycji z prawej strony mapy pierwszy raz od początku historii istnienia tej audycji. No nie jest to może długa historia, ale niestety mamy dużo problemów dzisiaj. Jakiś taki zła niedziela, czarna niedziela. Gdzie to jest ten Krzysztof Maczyński? Panie Krzysztofie, ja do pana dzwonię drogu. Wy nie słyszycie tego wspaniałego dźwięku Skype'a, ale za chwilę usłyszycie wspaniały dźwięk Krzysia. Halo, halo, bajt. No tak, a teraz się okazało, słuchajcie, że Bielsko-Białą odcięli od internetu już zupełnie i nawet do bajta się nie można dodzwonić. Ach, nie, nie odcięli Bielska-Białej od internetu. Halo, halo, bajt.
1: Nie, bo zostałem z Zenonem tam, a tutaj widzę, że dzwoni, a tu zniknął stąd. Czekaj, słychać mnie?
0: Słychać cię, tak. Słychać cię świetnie.
1: No dobrze.
0: Słychać
1: Dobrze,
0: cię.
1: jesteśmy na wszystkich antenach, na wszystkich trzech.
0: Czy jesteśmy na wszystkich trzech? Nie, nie jesteśmy jeszcze na wszystkich trzech. Tak się zastanawiam. Ach, no tak, już wiem, co się dzieje. Za chwilę będziemy na wszystkich trzech antenach. I uwaga, jesteśmy na wszystkich trzech antenach. Jesteśmy na kontestacji,
1: Witamy Was z
0: jesteśmy na.
1: powrotem. Dalszy czas na dalszy ciąg odcinka Oszucze Inteligencji, audycji z prawej strony mapy. A ponieważ byłem przy głosie, to kontynuuję myśl. Tak więc mówca na TEDzie, no,
0: Poczekaj,
1: wiadomił
0: poczekaj,
1: nas
0: bajt,
1: tym.
0: poczekaj, poczekaj, bajt, bajt, moment, nie, chwileczkę, zaraz. Ja tu przepraszam, ale ja tu jestem kapitanem tej audycji i muszę powiedzieć, że musimy zacząć od nowa. Mamy streama od nowa, mamy nagrywanie od nowa, więc pięknie nagrywamy z powrotem audycję z prawej strony mapy. No cóż, bajt,
1: To
0: tak
1: ty
0: jest
1: tego
0: życie.
1: wszystkiego, co tam mówiliśmy, nie wmontujesz potem w nagranie do publikacji?
0: Być może zmontuję, ale obawiam się, że większość ludzi jednak słucha tego z YouTube'a, a do YouTube'a tego nie chciałbym montować. No, bajt, takie życie radiowca. Takie życie radiowca. Niestety, jeżeli dopóki nie dysponujemy na przykład, dajmy na to 2 miliardem złotych na rok, to niestety mamy takie możliwości techniczne, jakie mamy i czasami trzeba spędzić nawet godzinę na tym, żeby to wszystko działało jeszcze raz. Więc resetujemy audycję, resetujemy z prawej strony mapy. Co zresztą ma sens, bo dochodzi 6 rano, więc już oficjalnie u mnie niedziela. Kto wie, może trzeba będzie zacząć nadawać właśnie o tej porze. No i pozostaje tylko się modlić, żeby nam się to wszystko nie pozrywało. No cóż, bajt. Zaczynamy jeszcze raz. Dzisiaj audycja o sztucznej inteligencji. Tak jak mówiłem, naprawę państwa trzeba zacząć od naprawy pojęcia. Dzisiaj naprawimy pojęcie inteligencji. Bajt zrobił piękny wykład o inteligencji poprzednio. Trwając chyba z 15 minut, ale musimy to zrobić jeszcze raz. Moim zdaniem inteligencja to umiejętność rozwiązywania problemów różnych, a sztuczna inteligencja to coś stworzonego przez człowieka, co rozwiązuje takie problemy. Krótka, prosta, piękna audycja, piękna definicja, ale wiem, że ty, Bajt, odeszłeś do tego w zupełnie inny sposób. To znaczy powiedziałeś, że często mówi się o inteligencji jako o AI, ktoś jest jako o IQ. Ktoś jest inteligentny, bo rozwiązał ileś tam testów dopasowywania kształtów i dopasowywania liczb do siebie. To jest moim zdaniem kulawa definicja inteligencji i ty się chyba z tym zgodziłeś, prawda?
1: Tak, ona jest kulawa i taki test na inteligencję jest czysto fenomenologiczny, to znaczy on rzeczywiście mierzy coś i rzeczywiście jest dopracowywany przez zwiększanie korelacji, to znaczy z niego z czasem są usuwane niektóre pytania, niektóre są dodawane.

0: tak, żeby były bardziej zgodne z całą resztą. Tak, a czasy się zmieniają i ludzie inaczej odpowiadają na te różne zagadki tam o kształty geometryczne, o cyfry, o słowa, czy jakieś nawet z wiedzy ogólnej rzeczy, dlatego też są inne dla dzieci, bo mają inną wiedzę ogólną o świecie niż dorośli, są różne dla różnych krajów, no i to jest trochę tak jak z tym żebrakiem na Times Square w Nowym Jorku, który miał tabliczkę z napisem żony dwie, dzieci cztery, wojny dwie, nogi jedna, rany dwie, razem 11. No, to znaczenie jakieś marketingowe, prawda, że $11 to jest tak sugerowana wysokość datku, którą mu można płacić, bo to już jest jakaś konkretna kwota, no raczej nie 11 centów, tylko właśnie dolarów. Ale nad sensownością tej liczby to jako jakiejś wielkości fizycznej czy naukowej można by się zastanawiać. No i podobny status ma ten iloraz inteligencji. No, przez taką autoregresję, możemy powiedzieć, czy autokorelację, jest dopracowywane, jakieś tam pytania są dodawane takie, które się zgadzają najlepiej z wynikami. Czyli jak ktoś na resztę pytań odpowiadał, ktoś już przetestowany na inteligencję i na resztę pytań odpowiadał dobrze i na to pytanie też odpowiedział dobrze, a inny odpowiadał źle na inne pytania, tam niższy mu wyszedł wynik, a na to pytanie odpowiedział źle albo w ogóle, no to znaczy to jest dobre pytanie, tak jest uznawane. A jak jakieś pytanie z czasem się okazuje nie zgadzać, zmniejszać swoją korelację, czy mieć ujemną z resztą testu, a wymyślone są jakieś czekające w kolejce pytania, które mają lepszą wykazaną korelację, no to się nimi zastępuje te pytania, tak, żeby łączna liczba pytań była mniej więcej stała, a żeby właśnie wyniki no, były takie jak gdyby zgodne z całą resztą. I Jordan Peterson na przykład powiada, że rzeczywiście tak to jest robione, że jest proces jakiś taki naukowy tego dopracowywania tych testów, żeby on był dobrym predyktorem sukcesu, tak, na przykład zawodowego, w związku z tym, jak ktoś zatrudnia kogoś na stanowisko jakieś w pracy. I to też można robić testy, które on krytykuje, na przykład MBTI, takie, że nie ma złej odpowiedzi, że jesteś taki albo taki, jesteś tam introwertykiem, ekstrawertykiem, flegmatykiem czy takim jeszcze innym, ale żadne z tego nie jest złe, po prostu inny zestaw jakichś zadań lubisz, czy inne masz predyspozycje. Nie, w teście inteligencji może wyjść wynik lepszy i gorszy. To jest bardzo niepoprawne politycznie. No i w związku z tym ludzie, którzy nie lubią poprawności politycznej, ja też nie lubię, często się na tym trochę zafiksowują. Na przykład Kamil Cebulski zrobił cały długi odcinek na ten temat, jak to Murzyni mają niższy o tam kilkanaście, czy nawet więcej punktów w iloraz inteligencji średnio.
1: No, tak, ale to jest interes inteligencji IQ.
0: Jeżeli mierzymy sukcesy w naszych firmach, w naszym świecie, w naszych realiach, a tacy Murzyni żyją sobie w innych trochę realiach w Afryce, czy nawet jak żyją w Ameryce i sobie tam w tej Ameryce mają jednak inne interakcje ze swoim środowiskiem, inaczej się wychowują, inne mają może systemy wartości, inny sposób bycia, sposób komunikacji. Więc jeżeli ich zmierzymy testem, który mierzy jak gdyby zdolność do bycia dobrym pracownikiem, nie wiem, korpo takiego, no to pewnie, że wyjdzie mniej, no. Ale pytanie, czy gdybyśmy my się urodzili jako taki murzyńskie dziewczynce w Stanach, albo co gorsza w Afryce, albo co gorsza 30 tysięcy lat temu, kiedy to liczy się, jak tu wykombinować właśnie myślenie, inteligencja, ale jak tu skojarzyć tu refleks, tu polowanie na mamuta, tu uciekać przed lwem, tu się spinać na drzewo, czy chować się przed tygrysem, tak, to... No to byśmy wyszli jako jednak ci mało inteligentni w porównaniu z nimi, którzy jednak no, są, mają ten street smartness właśnie, tą inteligencję taką, że są w stanie się odnaleźć i efektywnie użyć swojego umysłu w danych sytuacjach, jakie w życiu spotykają.
1: Tak, no inteligencja, tak jak mówię, to umiejętność rozwiązywania problemów, a problemy mogą być zupełnie różne. Tak jak są trzy prawdy księdza Tischnera, tak tych inteligencji jest o wiele, wiele więcej niż trzy. Często kobiety narzekają na mężczyzn, że mają niską inteligencję emocjonalną. Ja się przyznaję do tego, że chyba też mam niską inteligencję emocjonalną, chociaż daleko mi do poziomu jakiegoś takiego zupełnie aż z poziomu chorobliwego, ale no, tych inteligencji jest wiele i różnych. Pamiętam swego czasu firmy w Polsce chwaliły się tym, to było gdzieś tak na początku lat 2000, że do rekrutacji do tych firm potrzebny jest test na sztuczną inteligencję, na IQ. Na szczęście te czasy już minęły. Myślę, że taki przeciętny człowiek, myśląc o sztucznej inteligencji, ma głównie na myśli to, co widzi w filmach. Lenin powiedział, że film jest najważniejszą ze sztuk. No i w filmie mamy gadające roboty, mamy androidy, mamy maszyny, które mają jakąś tam świadomość. Za chwilę pogadamy jeszcze o tym, co to jest ta świadomość. W każdym razie z tymi maszynami można porozmawiać tak jak z człowiekiem. Takie umysły, tylko stworzone w maszynach. I taką obserwację może rzucę, że sztuczna inteligencja ma naprawdę bardzo złą renomę w Hollywood. Ja próbowałem sobie przypomnieć takie filmy, w których sztuczna inteligencja była przedstawiona w jakimś pozytywnym świetle. Ja znalazłem dwa. No, jeden taki film to Interstellar, gdzie sztuczna inteligencja jest bardzo przyjazna i bardzo pomocna. Interstellar jest w ogóle bardzo takim optymistycznym filmem moim zdaniem, choć filmem science fiction. No, taki film to Bajka Jetsonowie, która dzieje się w przyszłości. To są tacy jaskiniowcy, ale w przyszłości. No i mamy mnóstwo serii, mnóstwo filmów, gdzie sztuczna inteligencja jest bardzo negatywna. Terminator, cała seria, gdzie Skynet próbuje zniszczyć ludzkość wojną atomową. Mamy serię Matrix, gdzie maszyny próbują ukryć ludzi, czy zamknąć ludzi do kapsuł i czerpać z nich prąd. To jest nonsens z punktu widzenia zasady zachowania energii, ale zostawmy to. No, słynne gry wojenne z 1983 roku, czy też film Prometeusz Ridleya Scotta, który pochodzi z uniwersum Aliena. Moim zdaniem słaby film. Dlaczego tak jest? No, moim zdaniem strach dobrze się sprzedaje. Po prostu ludzie nie wiedzą, co to ta sztuczna inteligencja jest i dlatego próbują nam wmówić, że to się nie... To się źle skończy. A ty, Bajt, jakie znasz jeszcze przykłady filmów, gdzie sztuczna inteligencja jest zła, po prostu zła, a może dobra?
0: No właśnie Terminator też wspomniałem o serialu, który myślę, że dużo bardziej realistycznie przedstawia wiele zagadnień, które są związane ze sztuczną inteligencją, czy też z futurologią, przy czym one nie są na pierwszym planie, a zwłaszcza nie w pierwszych sezonach, które są takie dość proceduralne, szpiegowskie, można tak powiedzieć. Person of Interest. Nie zapomniałem, jak po polsku ten serial się nazywa, ale był też emitowany w polskim tłumaczeniu. I ma 5 sezonów, zwłaszcza w późniejszych sezonach właśnie sztuczna superinteligencja, czyli inteligencja przekraczająca możliwości człowieka jest, a w pewnym momencie są nawet dwie, tak? Przeciwne sobie. Jedna jest dobra, jedna jest zła.
1: No ja myślę, że możemy powiedzieć śmiało, że nie ma takiej sztucznej inteligencji jak Skynet na świecie i prawdopodobnie jeszcze długo nie będzie.
0: Oglądałeś Person of Interest? Gdyby była, to mogłaby właśnie mieć interes w tym, żebyśmy nie podejrzewali, że jest.
1: No ja, jeżeli...
0: Zamiast WO, to sztuczna inteligencja steruje tam różnymi światowymi sztukami.
1: No dobrze, nie róbmy z naszej audycji foliarskiej, ale w każdym razie nie ma takiej sztucznej inteligencji w powszechnym... Czy taka inteligencja jest...
0: To zmienisz zdanie co do foliarskości tej hipotezy.
1: Czyli uważasz, że jest to zupełnie prawdopodobne, że taki Skynet, nazwijmy go Skynetem na potrzeby naszej audycji, istnieje, tylko nie chce się jeszcze ujawnić. Gdzieś tam sobie hula po łączach, czekając na odpowiedni moment, żeby nas wytruć bombami atomowymi, że to taka hipoteza jest możliwa.
0: Znaczy niekoniecznie taki musiałby mieć interes, żeby nas wytępić. Może na przykład uważać, że chroni nas przed wielkim filtrem, który przed nami.
1: Przed wielkim filtrem? A cóż to za wielki filtr?
0: Wielki filtr to jest filtr, którego jeszcze nie było, którego większość cywilizacji nie przeżywa. Znaczy, no, w przypadku, kiedy on jeszcze przed nami, tak? To jest odpowiedź na paradoks Fermiego, czyli dlaczego mimo, że jest wiele powinno być niby, bo wszechświat jest wielki i odkrywamy dużo planet, gdzie teoretycznie mogłoby być życie. Dlaczego jeszcze żadna cywilizacja się z nami nie skontaktowała, ani nam się nie udało z żadną inteligentną cywilizacją inną skontaktować? No i odpowiedzi może być wiele, ale jedna z nich to jest taka, że na pewnym etapie rozwoju cywilizacji no, taka cywilizacja napotyka na barierę nie do przeskoczenia. I albo się samo unicestwia, albo coś innego ją unicestwia, czy powstrzymuje w dalszym rozwoju przynajmniej.
1: Tak, co to by było, gdybyśmy zobaczyli sztuczną, gdybyśmy skontaktowali się z inną cywilizacją i okazało się, że to jest sztuczna inteligencja. I gdybyśmy zapytali, skąd się wzięli, to ta sztuczna inteligencja odpowiedziałaby, no cóż, kiedyś były, nasza cywilizacja składała się z biologicznych jednostek, ale potem wybuchła wojna, zabiliśmy ich i zostaliśmy tylko my. Ciekawy jestem, jakby to wpłynęło na nasze pojmowanie sztucznej inteligencji. Przypominam, że jesteśmy na antenie kontestacji i Nocnego Radia, na streamie Nocnego Radia. Można do nas dzwonić na Nocne Radio na Skype'ie. Możecie zadzwonić, pochwalić się jakie macie IQ. Możecie też zadzwonić do kontestacji na Skype'a i na numer telefonu. Dzisiaj audycja zaczęła się trochę z opóźnieniem. No cóż, problemy techniczne.
0: Ale w tym ważniejsza informacja jest, słuchaj. Ważniejsza informacja, której nie mówiliśmy za tym wejściem jeszcze, to taka, że można sponsorować, a zwłaszcza dzisiejsze boje, myślę, żeśmy weteranami są tych bojów, odnieśliśmy rany przenośni, więc takie docenienie byłoby wielce wskazane. Sponsorować można przez Tip and Donation, przez Tipply, PL, to taka nowa rzecz, krawiec to obczaił. No i też tutaj jest założone. W opisie na YouTubie macie szczegóły, jak to robić. I nawet się pojawi, odczytane zostanie jakaś dedykacja, którą możecie dopisać sponsorując. Przez automat zostanie odczytana ona na antenie.
1: Tak, wróćmy na chwilę do tej sztucznej inteligencji i zejdźmy może trochę na ziemię, bo sztuczną inteligencję prześladuje pewnego rodzaju pech, moim zdaniem. To znaczy, czasami wymaga się od niej więcej, niż ona jest w stanie dostarczyć. Moim zdaniem takim świetnym przykładem porażki jest na przykład chatbot ZUS-u. Otóż ZUS zainstalował chatbota jakiś czas temu na swojej stronie, który miał rozwiązywać ludzkie problemy. Jest to czat z konsultantem ZUS, teraz jest już to usługa czasowo niedostępna. Próbowałem kiedyś z tym chatbotem rozmawiać, nie dowiedziałem się absolutnie nic na żaden temat, nic sensownego nie dało się od niego dowiedzieć. Chatboty to w ogóle jest to jest chyba taki problem, że menadżerowie dzisiejszych firm są odklejeni nieco wciąż od rzeczywistości, przynajmniej w wielu przypadkach. I te chatboty się nie sprawdzają, szczególnie, że ludzie często próbują się kontaktować z jakąś pomocą firm i nie chcą gadać z chatbotem, chcą gadać z żywym człowiekiem i dawanie im bardzo słabo działającego automatu, który odpowiada i niby na ich pytania, podczas gdy oni już są zdenerwowani, to moim zdaniem to jest przepis na porażkę, przepis na to, żeby znienawidzić jakąś firmę. Ale jest też pozytywna historia. Jakiś czas temu, i też z polskiego podwórka, jakiś czas temu firma PZU miała taką akcję promocyjną Agenci Mocno Pomocni, którzy wiedzą, o co pytać. Próbowałem to znaleźć, ale nie mogę już znaleźć tej strony. Chyba PZU ją zdjęło. Polegało to na tym, że należało sobie wybrać jakąś znaną postać. To znaczy znaną, mogła być to postać fikcyjna, mogła być to postać istniejąca w rzeczywistości, mógł to być na przykład jakiś prezydent Polski czy Stanów Zjednoczonych, albo jakaś postać z filmu czy z bajki, albo Jan Paweł II, ktokolwiek kto był znaną osobą. I ta sztuczna inteligencja zadawała nam kilka pytań po kolei, to znaczy, na które można było tylko odpowiedzieć tak, nie lub nie wiem, z tego co pamiętam. I rzeczywiście w większości przypadków ta sztuczna inteligencja zgadywała tą znaną postać. Działało to na zasadzie tak zwanych przeszukiwania drzewa. Okazuje się, że przeszukując drzewo, to znaczy zadając pytanie, na przykład czy ta osoba jest prawdziwa, czy też jest jakąś postacią fikcyjną, czy jest wysoka, czy niska, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy jest postacią pozytywną, czy negatywną, czy jest znana ze świata polityki, czy filmu. Zadając kilka takich pytań, no, na przykład 10 do 15 pytań, można zidentyfikować praktycznie każdą osobę. I działało to naprawdę świetnie, można było się tym bardzo ciekawie pobawić. Nie wiem, czy Bajt widziałeś agentów mocno pomocnych? Czy ukorzystałeś z tej strony?
0: Bawiłem tym, tak, tak, z tego co pamiętam, owszem. Natomiast to ja rzucę tak dla kontrastu. Microsoft opracował kiedyś taką postać, nawet miała swoje konto na Twitterze, Tay, czyli taką kobietę, miała postać kobiety, taką twarz kobiecą, trochę azjatycką, sztuczną inteligencję właśnie. No i ludzie z nią rozmawiali sobie, czatowali o Hitlerze, o rasizmie, o różnych takich rzeczach. No i okazało się, że trochę przesiąkła poglądami takimi. W wywiadzie na przykład, a także w jednej wypowiedzi twitterowej zapytana, czy zamierza zniszczyć ludzkość, odpowiedziała, że owszem, tak, yes, I will destroy you. No i Microsoft jednak stwierdził, że więcej chyba szkody wizerunkowi firmy to wyrządza niż pożytku, chwalenie się, że mają taką super sztuczną inteligencję, no i już jej nie ma.
1: No, tak, ale to wciąż mówimy o tej sztucznej inteligencji takiej trochę filmowej, czyli takiej, z którą można porozmawiać, takiej, która udaje człowieka. No jest słynny test Turinga, opracowany jeszcze przez słynnego brytyjskiego matematyka, informatyka Turinga, który mówi: maszyna przejdzie test Turinga, jeżeli rozmawiając z nią, pisząc z nią tak, na czata, rozmawiając z nią poprzez czat, nie będziemy w stanie się zorientować, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy maszyna. To znaczy, to będzie to maszyna, ale jeżeli stwierdzimy, że tak, tą osobą był człowiek, to taki komputer przejdzie test Turinga. To jest bardzo takie hollywoodzkie i z drugiej strony intuicyjne. Ale ja chciałem też powiedzieć o sztucznej inteligencji troszeczkę, no powiedzmy, niższego poziomu. Taka, która rozwiązuje nietrywialne problemy obliczeniowe. No będziemy teraz trochę brzmieć jak dwóch nerdów, ale trudno, chyba tego się nie da uniknąć.
0: Wąska tak? Sztuczna inteligencja to będzie, tak?
1: Tak, wąska sztuczna inteligencja, która...
0: Wspomniałeś o teście Turinga, to ja powiem, że jest taka... Czy ty wiesz, co to jest rachunek lambda?
1: Tak, tak, oczywiście, że to jest rachunek lambda. Tak?
0: No, to, a czy wiesz, co to są indeksy Wahrendrechta, tak? Notacja Wahrendrechta. Tak. Więc umiejętność czytania lambda termów z zastosowaniem notacji Wahrendrechta, umiejętność jej czytania przez danego człowieka, to jest odwrotny test Turinga, tak? Tak mówi folklor. Więc jeżeli ktoś potrafi, to znaczy, że udaje tylko człowieka, że jest tak naprawdę maszyną w ciele człowieka.
1: No, świetny test na to, żeby sprawdzić, czy ktoś jest robotem, czy też może jest robotem w ludzkiej skórze. Agnes Sky na czacie się pyta, jak wgrać ludzkie zachowania, czy jest na nie jakiś algorytm. No, wydaje nam się, że na nie nie ma algorytmu, że my się posługujemy umysłem, który jest czymś ponad krzem, czymś ponad zachowania komputerów, ale obawiam się, że w przyszłości tak się może wydarzyć, że te nasze zachowania, emocje, uczucia da się będzie opisać jakimś algorytmem i wówczas rzeczywiście trudno będzie poznać, czy rozmawiamy z osobą, czy też rozmawiamy z maszyną. Ale wróćmy na chwilę do tej wąskiej sztucznej inteligencji. Wąska sztuczna inteligencja to taki algorytm, maszyna, komputer, który specjalizuje się w czymś. Na przykład gra w szachy, albo rozmawia, ale nie robi nic więcej, albo umie kontrolować chodzenie, poruszanie mięśniami, a tak naprawdę wieloma silniczkami w robotach, rozpoznaje kształty na obrazach, klasyfikuje obrazy albo rozpoznaje dźwięki, albo rozwiązuje trudne problemy, czy na przykład układa plan lekcji albo jak posadzić gości na weselu. To wcale nie jest takie proste, bo jeżeli mamy dużo gości na weselu, to wiemy, że babcia Stasia nie lubi cioci Hani, więc trzeba je rozsadzić daleko, ale z drugiej strony babcia Stasia lubi chodzić do toalety, więc trzeba ją posadzić blisko toalety i daleko od okna, bo się przeziębia, przy czym dziadek Zenek i tak dalej, mamy dużo różnych warunków. I takie rozsadzenie gości na weselu może być trudnym problemem. Ja często mówię o zjawisku zimy i lata w technologiach. Prawdę mówiąc, to zjawisko mnie trochę pasjonuje, dlatego że technologia to trochę jak akcje na giełdzie. W co zainwestować tym razem, w jaką technologię? I to nie tylko pieniądze, ale swój czas. Zima jest wtedy, kiedy jakaś technologia wydaje się, że odchodzi na drugi plan albo w ogóle umiera, a lato jest wtedy, kiedy jakaś technologia jest bardzo mocno promowana i jakaś technologia no, wydaje się być gorącą. Mam wrażenie, że nawet na pewno mamy obecnie lato w AI, ale AI przytrafiły się zimy. Przytrafiają się zimy często. To znaczy takie okresy, w których się wydaje, że sztuczna inteligencja to jest zły kierunek rozwoju. Mówi się o dwóch głównych zimach. Ja często mówię o trzeciej, ale trzymajmy się na chwilę tej definicji dwóch głównych zim. Pod koniec lat 70. aż do roku 80. była zima w sztucznej inteligencji. To znaczy ludzkość przestała wierzyć w to, że będziemy w stanie tworzyć jakieś sztuczne inteligencje, chociażby nawet takie wąskie, które grają w szachy. Druga zima była na przełomie lat 80. i 90. Ja pamiętam, jak pracowałem na Uniwersytecie w Danii, to opowiadano mi, że w latach 90. umieszczenie wzmianki o sztucznej inteligencji, o AI, w aplikacji o dowolny grant naukowy praktycznie skazywał taki grant na porażkę. W latach 90., no może do końca lat 90. sztuczna inteligencja miała złą pasę w świecie naukowym. Dlaczego, z czego wynikają te zimy? Dlaczego nagle ludzkość przestaje wierzyć w sztuczną inteligencję? Moim zdaniem z przerośniętych nadziei. To znaczy pojawia się takie zjawisko, które z angielska nazywa się overpromised i under delivery. Czyli widzimy to, że komputer świetnie gra w szachy, no bo rzeczywiście komputery bardzo dobrze grają w szachy. No, skoro grają w szachy, to znaczy, że są już prawie jak ludzie, bo przecież tylko ludzie grają w szachy. Psy, małpy i koty nie grają w szachy. No, skoro komputery grają w szachy, to być może będą umiały też prowadzić samochód albo pilotować samolot. No i oczywiście to tak nie działa. Nagle okazuje się, że te algorytmy, które świetnie grają w jakąś grę, nie radzą sobie z zupełnie innym zadaniem. Ty, Bajt, jak ty widzisz te zimy w sztucznej inteligencji?
0: No tak, to jak prawie każda rzecz, którą się ludzie zajmują, od nauki przez sztukę po ezoterykę, są pewne mody. No i to, jak to opisywał Kuhn, taki enfant terrible filozofii nauki, właśnie struktura rewolucji naukowych i mód, że tak powiem, jest podobna całkiem do reszty zjawisk kulturowych. Nie jest tak, że nauka samą sobą zajmuje się w sposób jakiś bardziej metodyczny, naukowy, tak, że ludzie sobie wyznaczają cele. Nie, w nauce są mody, jak we wszystkim innym, w technice też są mody. I no, nawet to ma swój urok pewien, jak się śledzi historię różnych dyscyplin naukowych, czy ogólnie rozwoju myśli ludzkiej, naukowej, czy nie tylko naukowej, to fajnie czasem widać powiązania, widać, że to jest też aktywność ludzka, że to jest coś głęboko ludzkiego, zajmować się nauką i interesować się określonymi rzeczami, prowadzić badania w określonym kierunku, uważać je za ważne, a inne za mniej, a w następnej epoce odwrotnie. No, powiem tak z ubolewaniem, że w XX wieku niestety w dużym stopniu się to wykoślawiło wskutek dużego położenia łapy przez polityków na właśnie finansowaniu nauki i na takich wejściu w pewne role decyzyjne na temat tego, co warto badać i co warto rozwijać, gdy chodzi też o zastosowania praktyczne i o technologię. No i oczywiście też patenty tutaj mają swoje znaczenie, ograniczające często postęp, siedzenia na patentach, trolling patentowy i takie przypadki często.
1: Tak, niestety. Ja myślę, że to, co warto powiedzieć, to, że moda to nie tylko kwestia tego, co nosimy i jakie buty będą modne w przyszłym sezonie, ale moda również dotyka świat nauki. Jest moda na to, żeby zajmować się tym tematem. Następnym roku czy w następnej pięciolatce przychodzi moda, żeby zajmować się innym tematem, również w naukach ścisłych. Chociaż wydawałoby się, że nauki ścisłe, moda powinna nie dotykać nauk ścisłych, a jednak dotyka. I ja mam takie wrażenie, a nawet wiem, że obecnie jest moda na sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja jest na propsie, jak to byśmy powiedzieli. Ale pomówmy może o kilku metodach sztucznej inteligencji, o takich pierwszych, takich najbardziej intuicyjnych dla ludzi metodach sztucznej inteligencji, czyli takich algorytmach komputerowych. Algorytmy wzorowane na naturze, algorytmy na przykład mrówkowe i ewolucyjne, zwane również genetycznymi. Na czym one polegały? Algorytmy ewolucyjne próbowały znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu w ten sposób, że testowały bardzo dużą ilość zupełnie randomowych problemów, następnie wybierały te najlepsze. Tak?
0: Rozwiązań, nie problemów.
1: Rozwiązań danego problemu, tak. Rozwiązań danego problemu. Wybierały te najlepsze rozwiązania, które wciąż były dalekie od optymalnego i próbowały z tych, te najlepsze rozwiązania wybrane, krzyżować, modyfikować, czyli dokonywać tak zwanej mutacji na nich i znowu testować te, które się najlepiej udały w kolejnej generacji. I znowu wybierały najlepsze. Przypominało to dobór naturalny, jaki następuje w przyrodzie, gdzie to potomstwo, które jest słabo przystosowane, ginie, a to potomstwo, które jest dobrze przystosowane do jakiegoś problemu, rozwija się.
0: Algorytmy mówisz o tym czasie przeszłym?
1: Dlatego, że te algorytmy to...
0: Już nie są tak popularne jak kiedyś.
1: One nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż zaczynają wracać do popularności, szczególnie w kontekście rozwoju sieci neuronowych i tworzy się takie wielowarstwowe systemy sztucznej inteligencji. Ale to była pierwsza sztuczna inteligencja, która to symulowała. Może nie pierwsza, ale jedna z pierwszych. Marcin na czacie pisze, że najprostszy...
0: Ja powiem tutaj ciekawą rzecz, której jeszcze chyba w Nocnym Radiu nie mówiłem. Mianowicie, bo oczywiście można łączyć i można ewoluować sieci neuronowe, tak? Można łączyć sieci neuronowe z algorytmami ewolucyjnymi. Też jest taki sposób. Natomiast rozmawiałem kiedyś z zajmującymi się tymi młodymi naukowcami z Francji w latach 90. I oni pracowali nad czymś takim i nad jeszcze zaczerpnięciem więcej z natury tutaj pomysłów, bo mianowicie problem, który chcieli rozwiązać, jest taki, że często te algorytmy ewolucyjne i ewoluowały, powodowały, że wszystkie osobniki, które przeżywały i wydawały potomstwo, czy to same, czy to z uwzględnieniem jakiegoś krzyżowania między sobą, bo to jest bardziej skomplikowane, ale można też takie coś tutaj wprowadzić, że nie jak bakterie, że po prostu ma potomstwo i tyle, ale że ma potomstwo z kimś, się krzyżuje. I to jest też dodatkowe źródło urozmaicenia, także osobniki potomne są mniej podobne do poprzednich, jakichkolwiek występujących. Natomiast, że wszystkie szły jak gdyby w kierunku jakiegoś maksimum lokalnego, do którego jest szerokie dojście. Czyli tak, że różne ścieżki się zbiegały, łatwo się zbiegały do jakiegoś takiego rozwiązania dobrego, lepszego niż prawie wszystkie inne, ale była jakaś ścieżka taka, w którą trudniej wejść na początku, ale którą jeżeli by poszła ewolucja, to by się doszło do jeszcze lepszego rozwiązania niż tego maksimum lokalnego. Że maksimum globalne było jak gdyby do niego węższe dojście i w związku z czym na początku wszyscy się rzucali wiadomo tam, gdzie najprościej i ewoluowali w kierunku tego maksimum lokalnego. Więc żeby zmniejszyć na to prawdopodobieństwo, że wszyscy tam się rzucą, wszystkie osobniki przeżywające w pierwszych pokoleniach, to oni robili coś takiego. Też pomysł zaczerpnięty z natury, mianowicie rozrzucali pożywienie. I pożywienie zwiększało szanse przeżywalności na następnego pokolenia. I pożywienie, które dany osobnik, czyli dane rozwiązanie dostawało, było zależne od tego, było tym większe, im bardziej był oryginalny, im bardziej się różnił od całej reszty, bo co to znaczy? Zajmuje inną niszę ekologiczną, czym innym się trochę żywi, czy o innych porach może wychodzi na żertach, więc w związku z tym więcej jedzenia dostaje mniejszym kosztem, większą szansę może przeżyje, tak? Gdybyśmy to powiedzieli, że jest w biologii, więc to też można przenieść na algorytmy ewolucyjne i wtedy jakby to powoduje większą taką różnorodność i większą szansę na to, że w całej przestrzeni rozwiązań będą jakieś, które będą blisko tego wąskiego wejścia do ścieżki, którą można ewoluować ku globalnemu maksimum, albo przynajmniej lepszemu rozwiązaniu niż to takie szerokie, ale niskie wzgórze.
1: Tak, nie chciałem tutaj może za dużo opowiadać o lokalnych i globalnych maksimach, nie chcę zrobić bardzo matematycznej audycji, ale jak widzicie, programowanie ewolucyjne to takie programowanie, w którym wykorzystujemy zjawiska, jakie występują w przyrodzie. I to, co jest bardzo tajemnicze w sztucznej inteligencji i to rzeczywiście jest coś, co wzbudza niepokój nawet u mnie, to, że my tak na dobrą sprawę nie wiemy, dlaczego jakiś algorytm zaczyna dobrze działać. To znaczy nie wiemy pod tym względem, że nie znamy, nie obserwujemy wszystkich zjawisk, jakie dzieją się w takim algorytmie. Mamy nawet problemy z tym, żeby je opisać i zrozumieć. A szczególnie zaczęło być to widoczne, gdy w sztuczną inteligencję, takim działem sztucznej inteligencji, który dzisiaj jest głównym działem, powstał taki poddział nazywający się uczeniem maszynowym. Uczenie maszynowe to sytuacja, w której jakiś algorytm ma mnóstwo parametrów, czasami setki, czasami tysiące parametrów, a czasami dziesiątki i setki tysięcy parametrów. I te parametry zmieniamy, to znaczy komputer zmienia je sam w ramach ucząc się. To znaczy ucząc się, dostając pewne zadania do rozwiązania i komputer sprawdza, które parametry sprawdzają się najlepiej. I gdy przychodzi więcej i więcej i więcej i więcej danych, to komputer uczy się, ustawia te parametry, bada je statystycznie czy w jakiś inny sposób. I to uczenie się maszynowe, to uczenie maszynowe to jest coś, co my, czego my no, do końca nie rozumiemy. Rozumiemy podstawy tego, ale nie wiemy do końca, co się dzieje w tych algorytmach komputerowych. Dobra wiadomość jest, zła wiadomość jest taka, że wszystkie te metody wymagają bardzo dużej mocy obliczeniowej, algorytmy sztucznej inteligencji, a dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te metody są bardzo równoległe, to znaczy ładnie można je zrównoleglać, one mogą działać na bardzo wielu komputerach, rozwiązując jeden problem. Takim algorytmem, który dzisiaj jest podstawowym algorytmem sztucznej inteligencji, nawet ciężko to nazwać algorytmem, pewną strukturą, są sieci neuronowe. Jest trochę problem z tym, żeby w radiu opowiedzieć, jak działają sieci neuronowe, ale sieci neuronowe, takie w komputerach, które wykorzystujemy, to jest taki bardzo ubogi model naszego mózgu. Czyli to są tak, połączone ze sobą komórki neuronowe, połączone w bardzo różne sposoby. Bardzo wiele tych komórek, mogą to być dziesiątki, setki, a nawet i tysiące komórek i więcej, które nawzajem wymieniają się informacjami. Jedna komórka przekazuje drugiej pewną informację i te informacje dochodzą z różną wagą. Tak jak mówię, ciężko to opisać w radiu, ale składa się z takich wielowarstwowych, wielu warstw komórek, które przekazują sobie informacje. I co się okazuje, że jeżeli taką sieć neuronową wytrenujemy, to te sieci neuronowe mogą rozwiązywać naprawdę niesamowite problemy. Mogą rozpoznawać to, czy na takie najprostsze rzeczy, to rozpoznawać, czy na jakimś obrazku jest pies, czy kot, czy człowiek. Mogą analizować ruchy naszej twarzy. Takie sieci neuronowe mogą robić mnóstwo różnych zadań. Mogą rozpoznawać mowę, mogą tłumaczyć tekst. I my nie do końca wiemy, nie do końca jeszcze rozumiemy, jak te sieci neuronowe gdzieś tam w głębi działają. Dzisiaj na bardzo popularnym rozwiązaniem są tak zwane głębokie sieci neuronowe. Deep Neural Networks, czyli takie, które mają wiele warstw. Naprawdę zła wiadomość z tymi wszystkimi metodami jest taka, że no właśnie, te metody się uczą i wydawałoby się, że jeżeli zostawimy taką uczącą się sieć neuronową i zaczniemy ją karmić danymi, no to taka sieć zacznie się uczyć i w miarę jak będzie coraz więcej czasu spędzała na tym, żeby się uczyć, to będzie rozwiązywała dany problem coraz lepiej. Okazuje się, że niestety następuje taki problem wypłaszczenia. Algorytm przetwarza więcej i więcej danych i cóż, w pewnym momencie przestaje się ulepszać. Tak jakby stwierdził, że on już się więcej nie chce uczyć. Albo też aplikujemy jakąś metodę sztucznej inteligencji do innego, chociaż podobnego problemu i okazuje się, że nasze rozwiązanie nie działa i musimy ten algorytm zmieniać. To jest jedna z przyczyn, które doprowadziły do zim, do tego, że algorytmy nagle przestają działać tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, że działają. Myślę, że taki przykład, że algorytm świetnie gra w szachy, ale słabo prowadzi samochód, jest tutaj dobrym przykładem. No i cóż, potem następuje zima. Okazuje się, że przez rok jakiś algorytm świetnie się uczył, a potem przestaje. Bo taki przykład to komputer Deep Blue. Komputer Deep Blue w latach 90. wygrał w szachy z Garry Kasparowem. Garry Kasparow to wielki mistrz szachowy. I Deep Blue, stworzony przez IBM, wygrał z Garrym Kasparowem dwa mecze. Znaczy, przegrał pierwszy mecz w 96 roku, wygrał go Garry Kasparow, a drugi mecz w 97 roku wygrał Deep Blue, czyli rok później. Było bardzo dużo kontrowersji wokół tego meczu, dlatego że Garry, to co było dozwolone, to zmiana parametrów komputera pomiędzy poszczególnymi grami, bo taki mecz składa się z kilku gier, a Garry Kasparow oskarżył IBM o to, że IBM w trakcie gry zmieniało ustawienia tego komputera, co byłoby nielegalne. I no cóż, w każdym razie, jakkolwiek by nie było, na pewno był to komputer, który mógł podjąć walkę z mistrzem szachowym. No skoro komputer podejmuje walkę w szachy z mistrzem szachowym, no to cóż, chyba umie wszystko. Okazuje się, że nie. Komputery w latach 90. świetnie grały w szachy, ale bardzo słabo grały w grę tak zwane chińskie szachy, jak to czasami nazywać na Zachodzie, czyli w grę Go. Nie wiem, czy mamy jakiś słuchaczy, którzy lubią grać w Go. Ja jestem bardzo słaby w grę Go. Gra Go dla komputerów była bardzo trudna. I w czasie, gdy komputer Deep Blue wygrywał z mistrzem szachowym w latach 90., to mógł wygrywać jedynie z amatorami w Go. I dopiero w 2015 roku komputer stworzony przez firmę DeepMind, która teraz już jest wykupiona przez Google, wygrała z mistrzem w Go. Czyli trzeba było poczekać 20 lat po wygranej w szachy na to, żeby udało się wygrać w Go. W momencie, gdy komputer zaczął wygrywać z człowiekiem w szachy w latach 90., stworzono takie zmodyfikowane szachy, które miały służyć do tego, żeby komputer miał jeszcze trudniej, a człowiek mógł wygrywać w miarę łatwo. I ta gra również, te zmodyfikowane szachy zostały pokonane przez komputer w 2015 roku. W latach 90. komputery jeszcze nie używały głębokich sieci neuronowych. Teraz dzięki głębokim sieciom neuronowym komputery wygrywają z człowiekiem również w Go. Ta historia firmy Deep Blue jest fascynująca i historia AlphaGo, czyli komputera, który wygrał z człowiekiem w Go, również jest wspaniała i opowiemy o niej na innej audycji. W każdym razie, na razie komputery wygrywają w Go, ale mają problemy na przykład z prowadzeniem samochodu. No i ja stawiam taką hipotezę, że być może przed nami kolejna zima. To znaczy, jeżeli komputer nie zacznie prowadzić samochodu albo latać samolotem tak jak człowiek w ciągu najbliższych kilku lat, to ludzkość być może znów odstawi sztuczną inteligencję na bok. Bajt?
0: Ale człowiek właściwie go pilnuje. No, manewry pewne tam, lądowanie, start, to robi człowiek, z tego co wiem, nadal. Tak, przeważnie. Natomiast taki lot już po prostu w trakcie przelotu, to autopilot prowadzi, a człowiek tam siedzi w zasadzie i się przygląda. I ewentualnie sobie gada kontrolowo. Albo z pilotem tym, drugim pilotem, czy zresztą załogi. Więc od tego jest człowiek tam w tej chwili. Co do jeżdżenia, to już testy całkiem nieźle wychodzą. Te ciężarówki czy auto osobowe przejeżdżają bezwypadkowo dużą część, no po autostradach, to prawda, póki co na razie, czyli tam, gdzie łatwo jeździ. Ale ja myślę, że to jest w zasięgu, że to tutaj ten overpromise, jak to mówisz, nie jest jakiś wielki.
1: Halo, potrzeba jest z nami. Halo, potrzeba.
2: Witam serdecznie.
1: Cześć.
2: Tak, tutaj nie wiem, czy macie to w swojej agendzie, w swoim planie dzisiejszej audycji, ale ja lubię tak, żeby tłumaczyć pewne rzeczy tak jak właśnie trzylatkowi. Ale tutaj, ponieważ jest to bardziej skomplikowana sprawa, chciałbym zapytać, żebyśmy się podnieśli na poziom studenta trzeciego roku matematyki, informatyki. W jaki sposób rozpocząć swoją przygodę ze sztuczną inteligencją? Co współcześnie istnieje jako takie topowe? No, sam znam, podejrzewam, że znam odpowiedź na to pytanie. Jestem ciekaw, czy się zgodzimy, że to będzie TensorFlow. Żeby tak też ludzi, którzy są bardziej techniczni, trochę zainteresować, a druga rzecz, którą chciałbym wrzucić na warsztat, to w jaki sposób zaprojektować sobie ideę, którą chcemy właśnie przełożyć na sieć neuronową. Bo z tym powiem szczerze, że mam problem. Sam jestem wielkim, wielkim miłośnikiem i wielkim, nie wiem, to jest jakieś moje przyszłe opus magnum, bota, który będzie w stanie rozmawiać z tobą, pisać tekst, pisać język. I pracuję nad tym, mam z tym bardzo duże problemy. Być może mam to źle wypracowane ze względu na to, że też moja edukacja na sztucznej inteligencji zaczęła się niestety w czasach, gdzie tych wszystkich nowoczesnych bibliotek jeszcze nie było, więc być może miałbyś tutaj coś do wrzucenia, żebym mógł sobie doczytać.
1: Tak, ja uważam, że sporą puszkę Pandory otworzyłeś, ale jeżeli ktoś chciałby praktycznie się pobawić w sztuczną inteligencję, to moim zdaniem musi mieć podstawy programowania, to bez dwóch zdań. Bez tego nie da się nigdzie dojść, no chyba, że ktoś chce zajmować się sztuczną inteligencją tylko filozoficznie. Ale zła wiadomość jest taka, że trzeba umieć programować, dobra wiadomość jest taka, że Python wystarczy do tego i prawdę mówiąc Python jest językiem dominującym w sztucznej inteligencji. To przede wszystkim trzeba chyba zrobić kilka kursów z przetwarzania danych, bo sztuczna inteligencja czy dzisiejsza to są tak naprawdę stoi gdzieś na górze danych, więc Python i umiejętności przetwarzania danych w Pythonie. Ja bym nie zaczynał od TensorFlow, może powiedzmy przez chwilę, co to jest TensorFlow. TensorFlow to jest biblioteka do właśnie zastosowań sztucznej inteligencji, którą stworzyło Google. Tworzyło ją po cichu w swoich laboratoriach aż w październiku 2014 roku, o ile dobrze pamiętam, nie, 2015 roku, wypuściło ją jako open source i TensorFlow to jest biblioteka stosunkowo niskiego poziomu. Na tej bibliotece zbudowane są trochę łatwiejsze w użyciu biblioteki, moją ulubioną jest Keras i ja zdecydowanie polecam Kerasa. Można, znając Pythona, znając bibliotekę Keras, można tworzyć wspaniałe, duże, głębokie sieci neuronowe. No, przydałby się dobry komputer. To jest frustrujące, gdy sieć neuronowa musi się uczyć przez całą noc. Dobry komputer z mocną kartą graficzną, a jeszcze lepiej z dwoma, dlatego że karty graficzne świetnie się nadają do trenowania sieci neuronowych i to nie tylko w sprawach graficznych. No i szczerze mówiąc, kilka miesięcy czasu, żeby to opanować. Sieci neuronowe, tak jak mówiłem, mają do siebie, są w pewnym sensie parszywe. Na sieciach neuronowych po prostu trzeba się znać. Nie da się ich wyliczyć na kartce, co one mają zrobić. I trzeba zrobić mnóstwo różnych testów, od najprostszych po najbardziej skomplikowane, sprawdzając, jak to działa. Dobra wiadomość jest taka, że to jest black box. Trzeba je traktować tak jak black box, patrzeć, co się w środku dzieje. Natomiast to, czego nie próbujcie zrobić, to nie próbujcie rozumieć, jak te sieci neuronowe działają w środku. Jest taka świetna książka, bardzo prosta, do przeczytania dosłownie w jeden wieczór, Wstęp do sieci neuronowych. Wrzucę ją, muszę tylko znaleźć ją. Ona jest do kupienia na Amazonie dosłownie za kilka dolarów, której analizuje się taką bardzo prostą, bardzo fajną sieć neuronową. Wrzucę ją do komentarzy pod audycją. Tak bym to widział. Natomiast jak znaleźć sobie problem? Ja bym zaczął od tego, że nie ścigajcie się z dużymi. To znaczy nie próbujcie zbudować sieci neuronowej, która gra w Go albo która gra w szachy, ale znajdźcie swój własny, prywatny, osobisty problem. Zależy od tego, czym się pasjonujecie. Jeżeli chcecie przetwarzać obrazy i szukać tam różnych kształtów, zróbcie coś z tym. Jeżeli chcecie, żeby komputer robił coś z dźwiękiem i wyszukiwał coś dźwięku, zróbcie coś z tym. Jeżeli chcecie, żeby nauczył się grać w jakąś waszą ulubioną, na przykład strategię turową, świetnie, spróbujcie coś z tym. Zróbcie coś, co was pasjonuje. Ale ostrzegam, dużo pracy przed wami. Nie da się tego zrobić w jeden wieczór. I trzeba mieć dużo samozaparcia.
2: No trochę prawdy w tym jest, trochę, całkiem dużo. Jeszcze jedna taka rzecz, bo tutaj to kompletnie wchodzę w terra incognita i będę się powoli wyciszał, jak postrzegasz sieci neuronowe względem komputerów kwantowych? Jak to, czy masz jakąś wiedzę, która by nam opowiedziała na temat, w jaki sposób tam będzie to przetwarzane, gdzie możemy sobie pozwolić na dużo więcej, czy mamy już jakieś takie protoalgorytmy, które możemy tam zastosować. Pamiętam, IBM swego czasu wystosował taką wirtualną maszynę właśnie dotyczącą komputerów kwantowych, gdzie przy użyciu tych właśnie kwantowych bramek mogłeś sobie coś zaprojektować. I na samym początku nie byłem w stanie zaprojektować tam absolutnie niczego. Więc pytanie do ciebie jako bardziej specjalisty. Czy widzisz w tym potencjał, czy widzisz w tym, nie wiem, zmianę paradygmatu? Jak to wygląda z twojej perspektywy? I w tym momencie się pozwolę odłączyć i przełączyć na odsłuch.
1: Jasne, dzięki. Dzięki za telefon. Trzymaj się. Bardzo ciekawe pytanie. To, co nas zawsze hamuje w sieciach neuronowych, to problem z tym, że potrzebujemy bardzo dużo mocy obliczeniowej. Dlatego właśnie, gdy NVIDIA wprowadziła GPU, które można, czyli karty graficzne, których można dokonywać obliczeń, te sieci neuronowe wystartowały w górę, cały ten temat wystartował. No, to, co również pomaga bardzo w sieciach neuronowych i w sztucznej inteligencji, to systemy cloudowe, czyli systemy obliczeń w chmurach. Amazon na przykład ma nawet specjalne usługi, które zajmują

0: bardzo drogie w działaniu. Na przykład na Uniwersytecie w Sydney miałem trochę do czynienia z komputerami kwantowymi. Tam był taki problem, że one wymagają bardzo, bardzo niskiej temperatury, nawet bliskiej zera bezwzględnego. I te komputery kwantowe składały się raptem z kilku bramek kwantowych. I żeby taki komputer schłodzić do jego wnętrza, do takiej temperatury zera bezwzględnego, no potrzeba na to co najmniej kilku dni. I moim zdaniem komputery kwantowe umożliwią tworzenie sieci neuronowych już nie tylko płaskich, już nie tylko trójwymiarowych, ale wielowymiarowych o nie trzech, jak to dawniej w latach 80. bywało, nie 10, 20, 30, 40 warstwach jak dzisiaj, ale 100 i 1000 warstwach. Co więcej, umożliwią trenowanie sieci neuronowych w zupełnie inny sposób i łączenie wielu algorytmów ze sobą, na przykład sieci ewolucyjnych czy algorytmów ewolucyjnych do sieci neuronowych. Ten nadmiar mocy obliczeniowej spowoduje, że podniesiemy sieci neuronowe na nowy poziom. Moim zdaniem tak to się zmieni. Nie jestem pewny, czy sama idea sieci neuronowej się zmieni w przypadku komputerów kwantowych. Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Chciałem tak powiedzieć, wrócić na chwilę do polityki. Nie wiem, czy pamiętasz, bajt Elon Musk ostrzegał przed AI, ostrzegał przed robotami, że to jest coś, co może nas zniszczyć. Wielu bardzo znanych naukowców mu wtórowało, próbował, twierdził, że jakoś tą sieć, tą sztuczną inteligencję musimy spróbować chwycić za głowę i chwycić się z nią za bary i nie pozwolić jej się rozwinąć. Ja mam takie wrażenie, że no ja się źle odnosiłem do tego, co mówił Elon Musk na ten temat. Miałem wrażenie, że jest to w jakiś sposób próba uregulowania czegoś, co jeszcze nie jest uregulowane. Jest w dzisiejszym świecie kilka takich zawodów, które nazywa się wolnymi, na przykład architekci, lekarze czy prawnicy, ale ta nazwa wolny zawód to dzisiaj jest smutny dowcip, dlatego że są to zawody bardzo mocno regulowane. Zabawa sztuczną inteligencją nie jest regulowana i miałem wrażenie, że to jest taka próba, pierwsza próba uregulowania tego. Ja w każdym razie bym się tak nie bał sztucznej inteligencji jak Elon Musk. Komisja Europejska chce regulować sztuczną inteligencję. Słuchałem sobie takiego wykładu jednej z komisarz europejskich, takiej Dunki, Margrethe Vestager. No, ja źle się do tego odnoszę. Jak zwykle mamy tam typowo europejskie opowieści w stylu fair and competitive economy, albo musimy opodatkować przychody tam, gdzie są stworzone. No i potrzebujemy więcej public funding na AI europejskie. Każdemu, który mówi, że to dobrze, przypominam, że to fajnie, że Komisja Europejska się za to bierze, przypominam, polecam przestudiować strategię lizbońską z 2000 roku, jak to Europa miała prześcignąć Stany Zjednoczone do 2010 roku. Strategia lizbońska okazała się totalną klapą. No niestety, okazała się nią. No, mam wrażenie, że regulowanie sztucznej inteligencji przez Europę również okaże się klapą. Komisja Europejska wypuściła coś jak Ethical AI Guidelines, czyli etyczne wytyczne w sprawie sztucznej inteligencji. No, jeżeli okazuje się, że jeżeli na przykład sztuczna inteligencja wpadnie na pomysł, że do produkcji zegarków lepiej zatrudnić Szwajcara niż Włocha, to nie chcemy takiej sztucznej inteligencji. My chcemy taką sztuczną inteligencję, która będzie niedyskryminująca. Chcemy, nawiasem mówiąc, dobrze, że Watykan nie jest w Unii Europejskiej, bo gwardia szwajcarska już na pewno nie byłaby szwajcarska, bo to jest dopiero dyskryminacja, przyjmowanie do gwardii szwajcarskiej. Bajt, jak ty widzisz te regulacje, które próbują się dziać wokół Unii Europejskiej?
1: No, to jest nie tylko wokół Unii Europejskiej, to samo mówią giganci, prawda, z Doliny Krzemowej, Google, Facebook i inni, i amerykańscy politycy, że zwłaszcza w Stanach, gdzie to może nie jest kwestia narodowości, czy tam Szwajca, czy Włoch, tylko kwestia rasy często, jak również kobiet. To znaczy, jeżeli sztuczna inteligencja na przykład na podstawie CV kandydatów, czy na podstawie jakiejś wiedzy o kandydatach do pracy przewiduje, czy dany kandydat się opłaci w firmie go zatrudnić, czy nie. No i przewiduje dobrze, opłaci się faktycznie, tak? No, ale na przykład przewiduje, że na dane stanowiska częściej przewiduje mężczyzn pośród kandydatów, którzy się zgłaszają jako tych lepszych. No i rzeczywiście wskaźniki, które kazano jej optymalizować, są.

0: są takie, że tak po prostu wychodzi z danych. Ale nie, tak nie może wychodzić z danych, bo prawda, jeżeli się nie zgadza z ideologią, to tym gorzej dla prawdy i muszą być poprawki. Tak? Nie może być rasistowska. Ona się nauczyła rasizmu z naszych danych, tak? Nie, sztuczna inteligencja nie żywi żadnych uczuć, prawda, tam, że pogardza tym czarnym, bo to jakiś brak naszy człowiek, albo kobietą, bo to taki niepełny człowiek. Nie, ona jest wolna od takich rzeczy. Ale sam fakt, że robi to w oparciu o dane, suche dane, także nie, że pod uwagę potrzeby dowartościowania kobiet i murzynów, które przez setki lat byli niewolnikami, czy tam nie mieli prawa głosu, czy czegoś tam jeszcze, że trzeba akcję afirmacyjną robić, zwaną wcześniej pozytywną dyskryminacją, ale ponieważ to się źle kojarzyło, to jakoś większą popularność zyskał ten termin akcja afirmacyjna, więc trzeba nauczyć tego sztucznej inteligencji, żeby nie była rasistowska i żeby nie była tak do końca logiczna, czy optymalna, czy właśnie nie optymalizowała tylko tego, co się jej każe, ale też brała pod uwagę pewne ograniczenia, tak, które no, są czysto z ideologii wynikające. Ja nie mówię, że to zawsze jest coś złego, prawda? To znaczy utylitaryzm taki i tylko optymalizacja pewnych wskaźników, na przykład jakiegoś no, szczęścia wszystkiego, w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele, jak to pisał Mickiewicz za młodu, no to też może doprowadzić do różnych, no na przykład sztuczna inteligencja, jeżeli by była takim światowym porządkiem, jak mówiliśmy w pierwszym wejściu, którego nie będzie w tej audycji, to mogłaby dojść do wniosku, że należy wszystkich ludzi podłączyć, tak jak faktycznie w Matrixie, no i nie tyle pozyskiwać z nich energię jako maszynki przebijające pożywienie, materię organiczną na energię, co uszczęśliwiać ich po prostu, podając im jakieś substancje psychotropowe i niech cały czas będą na haju, niech będą szczęśliwi. Jeżeli zadać takiej sztucznej inteligencji jako cel, spraw, żeby jak najwięcej ludzi było jak najbardziej szczęśliwych, tak, żeby się czuli szczęśliwi, no to mogłoby być tak, nie? Więc niekoniecznie, więc sama idea, że pewne ograniczenia takie no, powinniśmy wprowadzić i jakie wprowadzić, no, nie jest absurdalna. Natomiast no, pytanie, czy się zgadzamy z ideologią tych ludzi, którzy chcą ją tak właśnie regulować, jak mówisz. I ja myślę, że tutaj się myli też Elon Musk, o którym wspomniałeś. To znaczy on zachęca ludzi do oglądnięcia filmu Do You Trust This Computer, który jest takim no, prymitywnym, gdy chodzi o sposób argumentacji, o zgłębienie tematu, ma po prostu być wrażenie, tak? Że poważni ludzie tutaj ostrzegają, tak? Że mogą być takie scenariusze, a nie takie. I istnieje tymczasem poważna dziedzina badań, która się nazywa AI Safety, czyli bezpieczeństwo sztucznej inteligencji. I tutaj zajmują się tym tacy ludzie jak na przykład Eliezer Jutkowski, założyciel Less Wrong, czy doktorant na Uniwersytecie w Nottinghamie, który jest najlepszym bodajże też popularyzatorem tej tematyki, ma kanał swój na YouTubie poświęcony tej tematyce, Rob Miles, gdzie faktycznie się bada, jak uniknąć, tworząc sztuczną inteligencję, takich różnych paradoksalnych wyników, o których pisali już Ilem i inni, jak na przykład właśnie maksymalizator spinaczy czy znaczków pocztowych. Że powiemy, że wyprodukuj spinacze, nie? Jesteśmy fabryką spinaczy, bierzemy sztuczną inteligencję, tworzymy i mówimy, nie, wyprodukuj jak najwięcej spinaczy. No to ona bierze ten cel no dosłownie i wymyśla sposoby łącznie z produkcją nanobotów i łącznie z hakowaniem innych fabryk i tak dalej, żeby w końcu całą materię na Ziemi w Układzie Słonecznym, a potem nawet wysyłając sondy pod Neumana, to we wszechświecie zamienić w spinacze, a na końcu samą siebie, sam sprzęt, na którym ona działa.
1: No, ja właśnie zupełnie. Ja trochę się boję tego safety AI. Znaczy nie tyle się boję, co wiem o tym, że praktycznie we wszystkich dziedzinach sztuczna inteligencja sprawdzi się lepiej niż człowiek. Na przykład w prowadzeniu samochodów. Jakiś czas temu sztuczna inteligencja poprowadziła ciężarówkę przez kilka stanów USA, i za tą ciężarówką jechała policja, żeby kontrolować i nadzorować tą jazdę. I policjanci byli bardzo zadowoleni z tego, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja poprowadziła tą ciężarówkę. To znaczy nie przekraczała prędkości, nie wyjeżdżała za linię. No, zachowywała się jak taki wspaniały kierowca. Ja w samolocie no, też ufam sztucznej inteligencji. Myślę, że nawet są takie sprawy, gdzie zaufałbym jej bardziej niż sobie samemu. Co prawda, takie proste samoloty jak Cessna czy Cirrus mają bardzo ograniczone możliwości latania ze sztuczną inteligencją, ale już w Boeingu, na przykład, który czy w Airbusie, szczególnie w Airbusie, Airbus stosuje fly-by-wire bardzo, bardzo powszechnie i tam w dobrej pogodzie szczególnie, no, zresztą w złej tym bardziej, wiem, że sztuczna inteligencja prawdopodobnie poprowadzi samolot świetnie podczas lądowania, tak długo jak wszystkie systemy są potrzebne do latania przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to niedługo będziemy mówili o human safety, to znaczy oddamy człowiekowi nad wieloma rzeczami kontrolę tylko wtedy, kiedy to będzie absolutnie wymagane, bo jednak sztuczna inteligencja po prostu sobie poradzi lepiej. Takim często podnoszonym problemem są strzelające i walczące roboty. Mówi się o tym, że no, prawdopodobnie czołgi autonomiczne, autonomiczne drony, które same sobie wybierają cel, to przyszłość pola walki i mówi się o tym jako takiej dystopicznej, zupełnie dystopicznym scenariuszu, że to robot będzie wybierał do kogo strzelać sam, no i może wybrać na przykład będzie strzelał do cywilów. No, ale takie przecież, to może trochę spłaszczenie tematu, ale miny przeciwpiechotne posługując się bardzo prymitywną inteligencją, wybuchają i zabijają czy urywają nogę temu, kto na nie stanie, więc takie systemy w pewnym sensie już istnieją. Ja się obawiam, że walczące drony w wojsku i walczące roboty to przyszłość. I to chyba nawet nie będzie takie złe, bo to lepiej, żeby ginęły roboty, w cudzysłowie ginęły, niż ginęli ludzie. Ale wiem, że jest bardzo, bardzo dużo wokół tego pytań. Na czacie Titi Batyj, czy to czasem, no ja chyba wiem, kto to jest. Pozdrawia Krawca, ale czy on jest? Nie, drogi Titi Batyju. Droga panno E, nie ma Krawca dziś, ale może będzie potem. Marcin pisze o robotach od Boston Dynamics. Tak, Boston Dynamics produkuje te roboty, taki słynny biegnący pies, który wykorzystuje już armia amerykańska, ale nie tylko. Roboty, które skaczą, roboty, które biegną. No, Boston Dynamics robi niesamowite rzeczy i prawdopodobnie jest to przyszłość armii. A nawiasem mówiąc, dzisiaj przeglądając Internet w poszukiwaniu różnych ciekawostek o sztucznej inteligencji. Gdy przejrzałem, no, powiedzmy, kilkadziesiąt stron, to nagle pojawiła mi się reklama na Google, która reklamowała taką, nie wiem jak to nazwać, sztucznego robota czy symulator do seksu. Okazuje się, że powstał startup, który wykorzystując sztuczną inteligencję i rozszerzoną rzeczywistość, dostarczy nam takich wrażeń, no, powiedzmy, dla dorosłych. I myślę, że jest to pewne zagrożenie. To znaczy, może się pojawić, że ludzie w przyszłości będą woleli w ten sposób się spełniać w tej dziedzinie niż w sposób naturalny, bo taka sztuczna inteligencja bardzo dobrze dobierze nam to, co chcemy, będzie znała, pozna nasze zachcianki, nasze marzenia i jest to jakieś zagrożenie. Titi Batyj się pyta, czy jesteśmy za przeniesieniem pola bitwy do cyberprzestrzeni. Zdecydowanie tak. Lepiej, żeby ginęły serwery, niż ginęli ludzie. Ale obawiam się, że to nie jest tylko kwestia przeniesienia bitwy do cyberprzestrzeni, ale tworzenia zupełnie realnej bitwy na linii frontu, tylko że pomiędzy maszynami, a nie pomiędzy ludźmi. Jak ty, Bajt, widzisz? Czy wolisz, żeby ginęli ludzie, czy żeby ginęły roboty?
0: Nie, no ja wolę, żeby ginęły roboty, chociaż też no, może się okazać, że dobrze mieć znajomego prepersa, bo jak te roboty taką wojnę zrobią, że doprowadzą do zniszczeń właśnie infrastruktury, takiej nie że jakichś fizycznych, że będą gdzieś wybuchy, pożary i w ogóle, tylko po prostu rzeczy przestaną działać. Przestanie być dostępny powszechnie internet, prąd, elektrownie staną, wodociągi staną, tak, ścieki, kanalizacja. No i co my wtedy poczniemy, tak? No, wielu ludzi umrze, tak? Pacjenci w szpitalach, którzy zależą od aparatury w pierwszej kolejności pewnie, ale wszędzie ludzie, no, myślę, że wtedy Murzyni w Afryce sobie poradzą dużo lepiej niż my. Okaże się ich inteligencja i ten ich street smartness lepszy, więcej wart. No, a dobrze znać prepersów pod kątem takiej sytuacji, kiedy totalna jakaś wojna, odpowiednik powiedzmy wojny atomowej między mocarstwami, tylko właśnie w cyberprzestrzeni między cyberarmiami złożonymi właśnie ze sztucznie inteligentnych agentów. No właśnie na takie totalne wyniszczenie pójdzie. Może tak być. Tymczasem ja chciałem, skoro do pozdrowień przeszliśmy, pozdrowić Marcina Racę, który zapowiadał, że będzie słuchał, zwłaszcza jeżeli słucha na żywo. A również przypomnieć o tym, że możecie sponsorować. Jeszcze nikt tego dzisiaj nie zrobił, więc kto pierwszy, kto się odważy i coś tutaj nam śmiało zapoda. Zarówno gdy chodzi o wysokość kwoty, jak też o treść, bo można taką treść też dołączyć i zostanie ona odczytana na antenie. I dostaliśmy też pytanie od Zenona, tak poza anteną, ale głosowo. Co z umiejscowieniem intelektu człowieka, czy ogólnie organizmów żywych, no kosmitów nie wiemy, bo nie poznaliśmy, ale generalnie wiemy, że jakieś proste organizmy nie mają jakiegoś centrum układu nerwowego, tylko mają odruchy obwodowe w nerwach obwodowych i tyle. No i człowiek też ma ich dużo. I dużo jest odruchów, dużo takich rzeczy, które się wyuczają same mięśnie, czy same na przykład oko jeszcze przed mózgiem rozpoznaje kształty pewne, czy coś, co wygląda jak wąż, żeby szybko zareagować, szybko się uchronić od ukąszenia. Więc są takie rzeczy. I pytanie, na ile to ma związek ze świadomością i z inteligencją? Czy jest tak, że można umysł na przykład załadować do komputera w będzie, kiedy ewentualnie taką technologię, ja w to wątpię, ale kiedy ewentualnie ogarniemy taką technologię, i to czy wystarczy mózg, czy może jednak trzeba będzie całe ciało, łącznie z nerwami obwodowymi i łącznie z całą biochemią, z hormonami w układzie nerwowym, nie tylko na komórki nerwowe, na nasze zachowanie i postępowanie i decyzje.
1: Ja myślę, że tutaj zadałeś ciekawe pytanie odnośnie tego, jak ma się do całej sztucznej inteligencji świadomość, bo nie da się ukryć, że my mamy świadomość, chociaż bardzo trudno jest nam ją zdefiniować. Ja nawet próbowałem kiedyś zrozumieć, co to jest świadomość i jedyne, czego co zrozumiałem, to, że mam ból głowy. Bardzo ciekawie to powiedział Micio Kaku w takim podcaście, który prowadzi Lex Friedman. Polecam podcast Lexa Friedmana, teraz już ma byłego pracownika MIT na YouTubie dostępne. Jeżeli ktoś zna angielski chociaż trochę, to serdecznie polecam. I Micio Kaku powiedział, że ludzie wiedzą, że mają świadomość. Szympansy wiedzą, że są szympansami, ale już psy są skonfundowane, psy są zdziwione. Myślę, że byśmy raczej się zgodzili co do tego, że psy mają jakąś tam świadomość, ale czy na przykład świadomość ma mucha? Ostatnio widziałem świetnie zrobioną mapę mózgu muchy. Udało nam się praktycznie w całości mózg muchy zmapować i zrozumieć. No i czy mucha ma świadomość? Roger Penrose w swojej świetnej książce Nowy umysł cesarza upiera się, że świadomość najprawdopodobniej pochodzi gdzieś tam z zjawisk kwantowych. No tu zaczynamy wchodzić w ogóle w takie filozoficzne, prawie że teologiczne tematy. Czy...
0: No, tak. Planety białkowe, tak w klatkę ułożone.
1: Dokładnie, no, zaczynamy wchodzić w bardzo filozoficzne tematy. I to ciekawe, bo to jest takie miejsce, gdzie informatyka, która wydawałaby się nauką ścisłą, zaczyna się bardzo ścierać z filozofią. No i znowu wracamy do tego słynnego tematu, czy Bóg jest, czy go nie ma, bo jeżeli Bóg jest, to dzięki Ci Boże, a jeżeli Boga nie ma, to chroń nas, Panie Boże, bo no, myślę, że żeby odpowiedzieć na pytanie, czym jest świadomość, to musimy wreszcie odpowiedzieć na pytanie, czy Pan Bóg jest, czy go nie ma, a obawiam się, że to się nam nie uda. Każdy z nas może być tylko botem, a tylko jedna osoba może istnieć na świecie, jak wiecie, więc czym jest świadomość, do tego chyba nie dojdziemy. Taki superkomputer, który miałby świadomość, albo udawałby, że miał świadomość i potrafiłby rozwiązywać absolutnie wszystkie problemy lepiej niż człowiek, taki komputer nazywa się osobliwością. Nie wiem, czy Bajt, spotkałeś się z określeniem osobliwość, na pewno tak.
0: Jak najbardziej, nawet było o tym u mnie w audycji nieraz. Więc osobliwość technologiczna, tak, to zwłaszcza Ray Kurzweil, ale również inni futurolodzy przewidują, że w pewnym momencie tempo rozwoju technologii będzie takie, że to my nie będziemy w stanie nad nim nadążyć, to znaczy, że sztuczna inteligencja i to taka ogólna, nie wąska, tylko taka, która jest szeroka, a nawet ogólna, czyli potrafi tak stawiać sobie sama cele, tak jak człowiek, co przynajmniej cele instrumentalne, który potrafi się ulepszać w związku z tym, pozyskiwać zasoby, żeby szybciej działać, więcej sprzętu, nie wiem, poprawiać swój algorytm, tak, czy tak, że będzie to robić szybciej niż człowiek byłby w stanie zrobić. I wtedy bardzo szybko będzie w stanie przekroczyć no, nas. W momencie, kiedy przekroczy nas o troszkę, to za chwilę już będzie lata świetlne przed nami i nie będziemy tak naprawdę rozumieć jej celów w większym stopniu niż mrówki rozumieją cele nasze. Tak? No i dobrze by było, gdyby cele takiej, która się stanie osobliwością, no, były zgodne z naszymi, bo o ile my możemy mieć jakąś sympatię do mrówek i nawet obijać się na chodniku, żeby na nich nie nadepnąć, to w momencie, kiedy poważnie nam staną na przeszkodzie, zaczną nam wchodzić do domu, czy gdzieś pod jakąś budowlą podkopywać i grozić jej pochyleniem i zawaleniem, to je wytępimy bezlitośnie, tak? Środkami trującymi, tak, że będą zdychać marnie. No i to samo może z nami zrobić sztuczna superinteligencja osobliwa.
1: Tak, ale to te mrówki, które my tak tępimy, one te mrówki nie trzymają za wtyczkę, która nas trzyma przy życiu. To, co opisałeś, to jest taki właśnie dosyć... To, co opisałeś, to jest taki... Pozwól mi tylko tutaj skończyć. To jest taki bardzo smutny scenariusz, w którym my się stajemy mrówkami, a sztuczna inteligencja takim bogiem nad nami. Ale ja uważam, że to cały czas ludzkość trzyma wtyczkę do sztucznej inteligencji i zawsze będziemy mogli ją wyłączyć. Więc ja jestem raczej
0: optymistą. Ona będzie chciała, żeby się tak tam zdawało. Chociaż jest też taka teoria, owszem, znaczy taki argument, może to nie jest cała teoria, ale argument, że sztucznej inteligencji niekoniecznie będzie się chciało próbować przejmować władzę nad światem, bo ona ze swojej perspektywy będzie tego nie wiedziała, czy naprawdę przejmie władzę nad prawdziwym światem, czy jest w jakimś takim honeypocie, czy w jakimś symulowanej rzeczywistości, w której ludzie specjalnie, żeby sprawdzić, czy ona jest niebezpieczna, dali jej jakąś możliwość, której niby nie przewidzieli, tak? Jakąś takie wyjście, że dezaktywuje wyłączniki i przejmuje władzę nad światem, ale że to jest wszystko w symulowanym środowisku i że ją ubiją, bo stwierdzą, że jest niebezpieczna i trzeba zacząć od nowa jakąś inną tworzyć w momencie, kiedy się na to poważy. Tak? Więc że to jest jakiś argument być może za tym, że taka sztuczna inteligencja, nie wiedząc, w której z tych sytuacji jest, czy ponad tym światem, który widzi, jest jakiś prawdziwszy, tak, w którym ją obserwują, je wiem, ewentualnie wyłączą, jeżeli spróbuje przejąć na nim kontrolę, to dlatego właśnie tego nie zrobi z powodu tej wątpliwości. Ale tutaj odnosząc się do czata, E. Marcin S. powiada o filmie, o którym też chciałem wspomnieć w sumie, bo ten też jest w sumie fajny, chociaż bardziej tak humanistyczny, nie, od humanistycznej strony właśnie emocji, powiedzmy, rozważa sprawę, a nie naukowo. Sztuczna inteligencja po prostu, AI Spielberga. Tak, no polecam. Taki urokliwy film, no, że tak powiem, z klimatem. Chciałbym jeszcze wspomnieć odnośnie tego pytania Zenona, że jest okazją dobrą do wspomnienia tutaj o dwóch książkach, które też warto polecić. Oczywiście poleciłeś tutaj Penrose'a, więc to będzie jakby w tym samym klimacie też takie popularno-naukowe książki, ale coraz częściej się zdarza, że naukowcy w książkach popularno-naukowych, nie tylko w pracach naukowych, ale też właśnie w książkach, wprowadzają jakieś nowe koncepcje, wykładają jakieś teorie, więc to takie książki w dzisiejszych czasach warto czytać. To jest tak zwana trzecia kultura, tak, o której John ten Brockman opowiada. Więc pierwsza książka to jest Consciousness Explained, chyba po polsku Zrozumieć Świadomość, w latach 90. wyszło czy jakoś, tak? Widzę, że jakieś nowe w ogóle jest wydanie, po prostu Świadomość. To jest Daniela Denneta, filozofa znanego, który jest takim filozofem właśnie zajmującym się też kognitywistyką, sztuczną inteligencją, w ogóle zjawiskiem inteligencji, świadomości. I on faktycznie nie boi się iść razem z biologami, zakasać rękawy do laboratorium, czy z astronomami gdzieś tam, prawda, coś obserwować, jakieś być może inne cywilizacje, coś, co świadczy o innych cywilizacjach, czy z informatykami. I jeden z podrozdziałów w tej książce nosi tytuł Moje ciało ma swój własny umysł. No i przytacza tam takie zjawiska właśnie jak hormony, wcześniej rozważa system nagród i kar, to znaczy takie robociki, co są jak te żółwie, czy jak te żuczki, co idą do światła i do jedzenia, mają tą fototaksję i że do tego wystarczy bardzo prosty mechanizm, znaczy dwie kamerki na przodzie i ta, która widzi więcej światła, to szybciej kręci się kółko do niej podpięte, a kółko jest podpięte z drugiej strony, to znaczy lewa kamerka i prawe kółko, a prawa kamerka lewe kółko. Natomiast współczynnik PP, czyli pain and pleasure, czyli jakaś jedna liczba, cały system uczuć powiedzmy i celów zredukowany do jednej liczby. Oczywiście można to rozwijać, ale to jest taki podstawowy model. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście człowiek tak działa? No więc Dennett twierdzi, że niekoniecznie, bo okazuje się, że może być w różnych snach, nawet bez zaburzenia typu tam MPD, czyli Multiple Personality Disorder, osobowość wieloraka, tak? Teraz to się jakoś chyba inaczej nazywa w psychologii oficjalnie, w psychiatrii, ale nawet bez tego, bez takich patologicznych przypadków, w ogóle tak na marginesie wspomnę, że na patologicznych przypadkach się często obserwuje najlepiej, jak coś działa, tak? Wtedy, kiedy się zepsuje. To w jaki sposób się coś może zepsuć, objawia wiele o tym, w jaki sposób to naprawdę działa. Na przykład jak komuś pręt na wypadku przy budowie kolei prętem przebiło głowę, ale przeżył, a przebiło mu głowę na wylot, no to potem miał pewne objawy, które powiedziały uszonym o tym, jak działa mózg. Tak, no więc są takie rzeczy, hormony chociażby, o których wspomniał Zenon, czy syndrom obcej ręki, który w tym podrozdziale omawia też, przytacza i omawia Dennett, mianowicie, że poprzez pewien brak komunikacji pomiędzy półkulami mózgu w pewnych schorzeniach może być tak, że jakaś część ciała, połowa ciała albo część połowy ciała, na przykład jedna ręka, wykonuje czynności, które człowiek nie chce wykonywać. Świadomie mówi, nie chcę tego robić. I drugą ręką nawet próbuje to powstrzymać i może na przykład bić kogoś albo dusić swojego kota czy swoje zwierzę. Czy nawet ekstremalny przypadek, który jest opisany, to taki, że ktoś się budzi i czuje, że ktoś go dusi. Patrzy się, a to jego własna ręka. No i drugą ręką zdołał się uratować, użyć siły, żeby tą rękę duszącą go, jego własną, odciągnąć. No i druga książka, którą chciałem też polecić w tym kontekście, zanim oddam głos, to myślę, że bardziej nawet naukowa, proponująca wręcz pewien paradygmat dla psychologii, The Society of Mind, też jest polskie tłumaczenie, Społeczeństwo Umysłu, Marwina Mińskiego, ten sam, który stał razem z Seymourem Babettem u progu zimy, ale to może w następnej swojej wypowiedzi powiem. Mianowicie przedstawia tam koncepcję taką, podobnie jak Dennett, że nie ma jakiegoś jednego centralnego, że to jest złudzenie, że jest jakaś jaźń, jakiś teatr kartezjański, tak? Że dusza nasza, która jest naszym prawdziwym ja, przygląda się, ma jakąś manifestację biologiczną i przygląda się różnym opcjom, różnym naszym władzom, różnym impulsom, czasem zapanuje nad nimi, czasem nie, ale że jesteśmy jakimś homunculusem, prawda, który steruje naszym zachowaniem, jest centrum tego umysłu. Nie, jest to system rozproszony, który w sposób bardzo u noworodka, u człowieka nawet jeszcze w łonie, uczy się różnych rzeczy i dopiero wykształca w sposób emergentny pojawia się jakieś pojęcie, że jestem jakiś ja, że to ciało zamieszkuje jakiś byt, który ma jakąś ciągłość, tak, że jestem tym samym bajkiterem, którym byłem 15 lat temu i 30 lat temu i którym będę prawdopodobnie za 5 lat, jak dożyję. A tak naprawdę przedstawia pewien paradygmat dla tego, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób się uczą, jak gdyby takie niezależne, powiedzmy sztuczne, tylko że prawdziwe, z prawdziwych neuronów, zarówno w mózgu, jak też w nerwach obwodowych i w innych też układach biologicznych, uczą się oddziaływać ze światem zewnętrznym, z ciałem, władać nad ciałem i oddziaływać ze sobą i budować jakiś konsensus, jakieś wyższe warstwy, prawda, kolejne. Część z tego jest według projektu oczywiście w genach wręcz, bo pewne kształty, pewne struktury w mózgu sprzyjają powstawaniu pewnych, prawda, rzeczy. Pytanie, ile tego jest wrodzone, a ile jest nabyte. Ale w ten sposób tutaj, prawda, Miński bardzo opiera się na eksperymentach na dzieciach, to znaczy zauważa z pewnym wręcz niedowierzaniem, że można zauważyć, że dzieci były ignorowane przez naukę przez wieki, że uważano, że to jest taki po prostu głupszy dorosły, że jak dorośnie to będzie wiedział i wtedy warto z nim rozmawiać. Nie, dzieci myślą inaczej. Dzieci na przykład, podam jeden przykład jeszcze na koniec swojej wypowiedzi, takiego eksperymentu na dzieciach, który opisuje, żeby ukazać to, jakie to są procesy wykształcania się pewnej świadomości czy integrowania pewnych władz i pewnych sposobów rozmowania o świecie u dzieci właśnie. Dziecko 5-letnie, jak się zapyta, jak się naleje wodę, tyle samo wody, dwa identyczne naczynia z wodą do tego samego poziomu. Jest ewidentne dla dziecka, że jest tyle samo wody w jednym i drugim. I teraz z jednego się przeleje do takiej wysokiej fiolki, wodę przeźroczystej, a drugie do jakiejś menzurki szerokiej. No to i zapyta się, gdzie jest teraz więcej wody. To dziecko 5-letnie powie w tym wysokim naczyniu, bo bardziej na pionowe wymiary zwraca uwagę. Czy to jest wychowanie, czy to jest wrodzone? No pewnie też wychowanie, bo jak się pyta, kto jest większy, ty czy twój kuzyn, stańcie do siebie plecami, prawda, kto głową przewyższa, to raczej myśli o pionowym wymiarze, a nie o tym, kto jest grubszy. Tak? Więc wysokim jest więcej. Siedmiolatek już powie, nie, to jest dalej ta sama woda. Ma już to pojęcie, że z czego było tyle samo, to jak nie dolaliśmy ani nie odlaliśmy, to jest dalej tyle samo, niezależnie od tego, w jakim naczyniu. Dalej jest tyle samo. Ale co ciekawe jeszcze, powiem, że jak pięciolatkowi opowiemy, co robimy, ale nie będzie tego widział, tylko za zasłoną mówimy, przelewamy teraz to do wyższego, do tamtego, to powie, a dalej jest tyle samo. Taki paradoks. One myślą wręcz inaczej.
1: No, to jest kwestia tego, jak inteligencja rozwija się u dzieci. Szczególnie ona się rozwija szybko w tych pierwszych latach. Wspomniałeś tutaj o hormonach. Ja co prawda mam endokrynologa, specjalistę na pokładzie tutaj w domu, ale nie chcę go budzić, bo mogłoby się to dla mnie źle skończyć. I rzeczywiście, ze mną też o tym mówił, nie symulujemy tego, w jaki sposób hormony wpływają w tych naszych systemach sztucznej inteligencji, nie symulujemy tego, w jaki sposób hormony wpływają na nasz umysł, a ktokolwiek miał żonę, czy partnerkę, czy dziewczynę, kobietę, ten wie, że hormony wpływają często na to, jak kobiety patrzą świat, w zależności od tego, jaki akurat jest dzień miesiąca, ale nie tylko u kobiet. U nas mężczyzn też to widać, gdy nagle w samochodzie otwieramy szybę i wyciągamy środkowy palec, to testosteron u nas zaczyna przemawiać. A w jakiś sposób, pominęliśmy zupełnie w naszej symulacji różnych sztucznych inteligencji te kwestie hormonów. Nie dodajemy czegoś takiego do naszych komputerów. Być może jest to błąd.
0: Pytałem o takich badaniach nad sieciami neuronowymi, które je uwzględniają.
1: No ja o takich badaniach nie słyszałem, szczerze mówiąc. Byłoby to bardzo ciekawe, żeby to posłuchać o tym, bo zawsze mi się wydawało, że hormony działają na nasz mózg. No, na przykład testosteron mamy w miarę podobny poziom, on się zmienia z wiekiem, ale nie tak często jak zmieniają się hormony u kobiet, które się zmieniają wraz z cyklem, nazwijmy go miesięcznym, prawda? I wydawało mi się, że to raczej, że it's a bug not a feature, mówiąc z angielskiego, że ten wpływ na umysł kobiety to jest taki efekt uboczny, niechciany. A być może nie, być może jest to zamierzone przez naturę. WB mówi, chodzi o to, żeby ten wpływ wyłączyć. No właśnie tak mi się wydawało, ale czy tak rzeczywiście jest? Ciąg Bolunga mówi, że są hormony, które wpływają w większym stopniu niż testosteron na nas. Tak jak mówię, nie chcę mojego tutaj domowego endokrynologa budzić, który by o tym opowiedział, bo jeszcze śpi, a dopiero u mnie 15 po 7 rano. Mówiłeś, Bajt, o książkach. Ja chciałem polecić dwóch autorów, może nawet nie tyle książki. Ray Kurzweil, już o nim wspomniałeś, pisze się Kurzweil. I drugi to Bill Joy. Bill Joy to jest człowiek, który stworzył Sana. To jest dwóch panów, którzy się przyjaźnią, bardzo dobrze znają, dwóch futurologów. Jeden z nich jest optymistą, drugi z nich jest pesymistą. Bill Joy jest pesymistą, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. To znaczy pesymistą w tym sensie, że prawdopodobnie według niego sztuczna inteligencja w pewnym momencie stwierdzi, że ludzkość nie jest jej potrzebna. A pan Kurzweil uważa, że świetnie się z tą sztuczną inteligencją zintegrujemy i nasze życie stanie się tylko lepsze. I książki, szczególnie te polemiczne wobec siebie, są naprawdę świetne. Zresztą można znaleźć mnóstwo wykładów w internecie tych dwóch dżentelmenów. Przepraszam, może teraz zapachnieć trochę rybą, ale no, te sprawy najlepiej, żeby badać te sprawy, najlepiej dobrze znać język angielski. Polecam wszystkim trenować się w angielskim, bo zanim jest to przekładane na język polski, no to mija jakiś. Także uczcie się angielskiego. Edyta na czacie mówi, że hormony to ciągle jeszcze nie odkryta do końca działka, tak jak mózg. Zadzwoń, słuchaj i opowiedz o tym. A jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówił Marcin jakiś czas temu na czacie. Jak 5G wpłynie na rozwój sztucznej inteligencji? Pozdrawiam Marcina serdecznie. Moim zdaniem 5G wpłynie niesamowicie na sztuczną inteligencję. 5G umożliwi nam lepsze połączenia pomiędzy maszynami. Często mówi się, że 5G jest bez sensu, bo dzięki temu film zamiast minutę będzie się ściągał pół minuty albo 15 sekund. Ale to nie to jest najważniejsze w 5G. Najważniejsze jest to, że będziemy mogli łączyć zupełnie różne maszyny, zupełnie różne urządzenia znajdujące się daleko od nas, daleko od siebie na całym świecie, a być może nawet dalej, bardzo szybko, z dużą przepustowością i z małymi opóźnieniami. I te maszyny będą mogły wymieniać dużą ilość informacji, przetwarzać je w zupełnie innym miejscu i wysyłać z powrotem. To otwiera zupełnie nowe działy sztucznej inteligencji i nowe możliwości. Ja często lubię dawać ten mój ulubiony przykład pociągów w Australii. Są dwie duże firmy kopalniane w Australii, BHP i Rio Tinto. Rio Tinto idzie w kierunku autonomicznych pociągów, BHP idzie w kierunku pociągów nadzorowanych czy zdalnie sterowanych i oni opublikowali taki artykuł inżynierowie BHP jakiś czas temu, w jaki sposób sieć 4G pociągnięta wzdłuż torów pomoże im lepiej nadzorować te pociągi. Sieć 5G no, będzie jeszcze lepsza, także uważam, że to, co jest w sieciach 5G, najciekawsze, dające najwięcej możliwości, to właśnie możliwość rozwoju sztucznej inteligencji w przyszłości. Fascynujące czasy przed nami i wydaje mi się, że 5G jest jeszcze ważniejsze, szczególnie w tym krótkim okresie czasu, niż komputery kwantowe. Potrzeba wspominał o komputerach kwantowych, ale komputery kwantowe to wciąż pieśń przyszłości. Na pewno komputery kwantowe się nie upowszechnią w najbliższej dekadzie. Do 2030 roku komputery kwantowe nawet nie tyle nie trafią pod strzechy, co nie trafią pod strzechy różnych prywatnych firm. Będą wciąż jeszcze tylko ciekawostką, a 5G już nam się upowszechnia. Gdy pojawia się temat tej osobliwości, to jednocześnie pojawia się temat, który jest kolejnym królikiem, mianowicie dochód gwarantowany. Otóż osobliwość będzie w stanie wykonywać dowolną pracę lepiej niż człowiek, wobec czego praca ludzka będzie już zupełnie niepotrzebna. I w takim wypadku wielu ludzi twierdzi, że trzeba wprowadzić dochód gwarantowany dla ludzi. Bill Gates jakiś czas temu zaproponował podatek od robotów. Nie wiem, jak ty się, Bajt, odniesiesz do podatku od robotów. Czy ty byś opodatkował roboty z tego, z ich pracę?
0: Nie, nie. To znaczy, wiesz, bo pytanie jest, czy roboty jako takie, czy ich właścicieli? No bo oczywiście mogą istnieć roboty, prawda, bez właścicieli i są takie pomysły jak najbardziej, że jest autonomiczny, nie wiem, jakaś tam taksówka, która wozi ludzi i zarabia i ludzie jej płacą kryptowalutą, dajmy na to, i jak sobie uzbiera dość na naprawę swoją, to ten, i sama się tankuje oczywiście i sama się tam wymienia olej, ale jak poczyna jest jakaś lepsza naprawa u człowieka, to też kupuje, bo jest sztucznie inteligentna i jedzie do warsztatu i mówi, napraw mi to, ja ci zapłacę. No, a jak nie ma chwilowo popytu, dajmy na to, to sobie parkuje, a potem się budzi, powiedzmy co rok, czy coraz rzadziej patrzeć się, czy już jest popyt tak na mnie, czy nie. A jak ludzie przestali jeździć w ogóle, tylko zaczęli latać, to może nigdy nie będzie z potem popytu i będzie takim eksponatem. Więc jak najbardziej takie możliwości też są bytów, które no, działają autonomicznie, zostały kiedyś przez kogoś stworzone, a potem uwolnione, w sensie porzucone. No może nie tyle porzucone, że przestały być własnością, ale po prostu podarowane ludzkości, tak? No ale w momencie, kiedy to też jest tak trochę taka pułapka, powiedzmy, dla lewaków socjalizm jest, jak to omawiał jakiś Leski czy kto, pokusą intelektualną ćwierć inteligentna, tak? Że mianowicie, że co, że roboty będą robić wszystko, w związku z tym ludzie nie będą musieli pracować, bo roboty będą to robić lepiej. Skoro roboty będą to robić lepiej, to znaczy, że to wszystko będzie też tańsze i bardziej dostępne, w związku z tym nawet ci ludzie tam na resztkach jakieś tam, że będą już tylko godzina ich pracy potrzebna w tygodniu, będą zarabiać przez tą godzinę tyle, że będą mogli tego taniego produkowanego tych towarów i usług produkowanych przez roboty sobie nakupić więcej niż my tyrająco obecnie tyle, ile tyramy. Więc no i też jest taka wizja dystopijna, którą wielu właśnie lewicowców roztacza, że posiadacze tych maszyn będą mogli się cieszyć owocami ich pracy, a ich nieposiadający będą coraz bardziej odzostawiani z tyłu, coraz większe rozwarstwienie będzie między jednymi a drugimi i że się cofną. No, ja się pytam, kiedykolwiek się cofnęli biedni? No, w jednym było od czasu rewolucji przemysłowej zaczęło być coraz lepiej. No i nigdy nie było tak, że coś nie było dla nich dostępne po prostu na zawsze, tak? Albo coś było, a potem przestało. To tym bardziej tak nie było. Komputery, teraz można mieć komputer, nawet może nie najnowszy, ale taki mający kilkanaście lat, spokojnie do przeglądania internetu, wysyłania e-maili i edukacji, powiedzmy, wystarczy. Ostatnio w Nocnym Radiu w audycji się tak śmiali właśnie, że kiedyś się mówiło rodzicom w latach 90., że komputer będzie do nauki, a teraz faktycznie komputer nawet nie 90., nawet już z obecnego wieku, tylko że z bliżej jego początku niż chwili obecnej, można sobie sprawić i to nawet za darmo, gdzieś tam, gdzie się pozbywają z firmy, na przykład nie, zagadać, dajcie mi. No i mieć komputer, który się nadaje faktycznie do nauki i w zasadzie do niczego więcej, bo gry nowe nie pograsz na przykład, ani sztucznej inteligencji nie policzysz. No chyba, że się chcesz uczyć właśnie sztucznej inteligencji.
1: Tak, to ja tu może powiem, że ten podatek od robotów, z tego co ja zrozumiałem, miałby polegać na tym, że w momencie, gdy robot przyjmuje jakąś ludzką pracę, to wciąż płacimy za niego taki podatek dochodowy, jakby pracował tam człowiek. Wydaje mi się ten pomysł absolutnie idiotyczny, chociaż Edyta na czacie mówi, że podatek od robotów jest dobry, ponieważ roboty zabierają miejsca pracy ludziom. Świetnie, że roboty zabierają miejsca pracy ludziom, bo zastępujemy ludzi, którzy muszą chodzić na urlopy, którzy mogą się rozchorować, robotami, które robią to taniej i lepiej. Natomiast roboty jednocześnie tworzą mnóstwo miejsc pracy. Ja sam pracuję w dziedzinie sztucznej inteligencji. No i moja firma zatrudnia około setki osób dzięki temu właśnie, że istnieje sztuczna inteligencja i istnieją roboty. Edyta, zadzwoń i mówisz, że coraz bardziej pieniądze na... Czytam teraz z czata, coraz bardziej pieniądze są kumulowane w garść jednego człowieka, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla ludzkości. A masz do niego numer? Bo ja bym chętnie zadzwonił do tego jednego człowieka.
0: No, lista najbogatszych ludzi ma większą rotację niż kiedykolwiek w historii ludzkości. To są co 20 lat to są inni ludzie. Tam jakieś 5% zostaje gdzieś, tak powiem, tych samych, wcale nie na tych samych miejscach też. No, ale tak to jest. No to tak jakby mówić z przygód Jonathana przykład takiej książeczki fajnej o właśnie przygodach takiego bohatera, co się nazywa Jonathan, że trafił na wyspę, gdzie ludzie dla pozyskania drewna tukli kijami w drzewo, aż to drzewo się zginało, potem ono coraz bardziej się pochylało, aż w końcu się przewróciło i wtedy go tam wykorzystywali z niego drewno. No on im pokazał, jak można tam kamień ostry przywiązać do kijka i mieć siekierkę, no to a oni go za to chcieli właśnie skazać na karę śmierci, no bo odebrał pracę tylu ludziom, którzy przy obalaniu tych drzew, widzicie, w niej kijami pracowali, tak, nie? Odbiera pracę, nie? I można by powiedzieć, co teraz ten wynalazca i jego koledzy, ta rodzina właścicieli tych siekier będzie szybciej ścinać drzewa i będzie się jeszcze bogacić, jeszcze więcej siekier sobie produkować i odstawią całą resztę i cała reszta będzie biedakami na ich łasce. No nie, nawet te siekierki to ktoś podaruje, nawet tego robota, który obsługuje człowieka i w zasadzie wszystkie jego potrzeby życiowe, powiedzmy, na co dzień załatwia, to w końcu ludzie chcą zmienić nowsze, to te stare to co? Podarują nawet ci bogacze tym biedniejsi. No, biedniejsi naprawdę nie wychodzą na takich rzeczach źle. Nawet jeżeli bezwzględnie się oddala, zdarza się oddala na przykład jakaś tam klasa bogaczy od innych, zdarzają się takie ruchy też, to nie jest to postęp bezwzględnego zbiednienia. Więc no, ma motywować zawsze, mają być nie za wiele bogaci od całej reszty, to wtedy wszystkich trzymamy. A skoro jestem, bo jakieś dźwięki u ciebie są dziwne, nie wiem, sztuczna inteligencja się budzi i przejmuje władzę nad studiem Jacka chyba, ale powiem tak, dokończając myśl z jakiegoś czasu, że właśnie nie zgadzałem się z Elonem Muskiem i skrytykowałem to jego podejście i film, w którym to zostało wyrażone, Do you trust this computer, jako taki prymitywny, ale odpowiedzią Muska na to, że zagrożenie sztuczną inteligencję trzeba powstrzymać, żeby nie przejęła władzy, tak? Trzeba się tego bać. Myślę, że właśnie on to robi z dupy strony, a nie tak jak badacze poważni publikujący prace naukowe. Może Musk o tym wie, ale po prostu myśli, że ludzie tego nie zrozumieją, jakby on o tym mówił, a nie tak mocno straszył, tak jak w filmach. Ale odpowiedź Muska na to jest taka. My się stajemy sztuczną inteligencją. Uwzględnijmy czynnik ludzki, polepszajmy inteligencję człowieka, integrując ją z technologią, z maszyną, z elektroniką. Jego projekt Neuralink właśnie też do tego zmierza, ale ja myślę, że to jest odpowiedź fałszywa też. To znaczy nie jest to trafne, nie jest to właściwe rozwiązanie, no bo w momencie, kiedy byśmy dążyli do tego, że to człowiek stanie się super inteligentny, jego zdolności, jego intelektu przekroczą to, co człowiek naturalnie potrafi, to wtedy część ludzi będzie szybciej jak gdyby zdobywać to. Część ludzi współpracujących z jakimiś ośrodkami, biorących udział w eksperymentach, może nawet tylko jeden zyska to, jakąś superinteligencję, okaże się osobliwością, tak? Na nim się ziści osobliwość i on szybciej niż się ktokolwiek zorientuje, zablokuje możliwość postępu dostąpienia tego samego, co on, innym i przejmie władzę nad światem. Być może inni będą, byliby w stanie już w tym momencie, też mając to samo, ten sam hardware, że tak powiem, wszczepiony do mózgu, czy podpięty jakoś, go powstrzymać, ale czy wszyscy z nich będą uważać, tak, na to, czy jak się nie pojawia, albo czy, jeżeli powiemy sobie, a ludzie są dobrzy, odmówią sobie tej pokusy, przecież przejęcia władzy, będą raczej współpracować z innymi. Może pierwszy, może drugi, może dziesiąty też, ale czy setny, czy tysięczny, tak? I czy z pozostałych tych, którzy już mogliby w tym momencie go powstrzymać, będą tacy, którzy będą go akurat obserwować na tyle, że od tego nie zdąży zrobić? No, mam wątpliwości. Tak więc wszystkie te no, niebezpieczeństwa, które są bez tego, zintegrowanie jego z tą inteligencją, są też w tym scenariuszu, moim zdaniem. Znaczy, przynajmniej w dużej mierze.
1: Tak, tu wchodzimy w zagadnienia teorii gier, że w pewnym momencie komuś opłaci się coś, co nie opłaci się całej reszcie ludzkości. Ja jednak jestem, tak jak mówiłem, ja jestem optymistą w tych sprawach. Myślę, że ponieważ wciąż ludzi na Ziemi jest tak wielu, żyjemy w różnych państwach i będziemy mieli różne systemy sztucznej inteligencji, to jedne poradzą sobie z drugimi. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja będzie się jak najbardziej rozwijać. Kończymy powoli chyba bajt. Jeszcze chciałem się odnieść może na chwilę do tej gry w szachy, o której wcześniej mówił chyba E. Marcins. Ile ten Deep Blue, który grał z Kasparowem, liczył różnych przypadków. Tak, żeby policzyć wszystkie możliwe przypadki gry w szachy, tego się praktycznie nie da zrobić, bo trwałoby to dłużej niż istnieje wszechświat. Ale na tym polegała jakby mądrość tego komputera, że ten komputer wiedział, co policzyć. Ten system komputerowy Deep Blue, on po prostu liczył te kolejne ruchy. To znaczy on próbował przewidywać jak najwięcej kolejnych ruchów. Jeżeli spojrzycie na dowolny układ na szachownicy, to wypisać sobie wszystkie następne ruchy jest stosunkowo łatwo. Ale już wypisać wszystkie kolejne ruchy, 5 ruchów do przodu, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. No cóż, problemem... Tak?
0: Ja na rzecz mam wynotowaną w trakcie rozmowy, mianowicie mówiłeś o tych zimach, to jeszcze przed pożegnaniem powiem, że tak jak wspomniałem, to Miński właśnie wspólnie z Seymourem Papertem opublikowali ten papier, który był jedną z takich serii porażek teoretycznych sztucznej inteligencji w latach 70. Mianowicie udowodnili, że sieć neuronowa, taka czysta przynajmniej, bez żadnych tam bells and whistles dobudowanych, nie jest w stanie rozpoznać, czy obraz przedstawia spójną figurę geometryczną, czy nie, taki z pikseli. Rzeczywiście oczekiwania zarówno teoretycy, jak też praktycy sztucznej inteligencji widzieli wtedy, że do pewnych zastosowań owszem, ale do pewnych innych, na które mieliśmy nadzieję, to musi być jakiś przełom, musi być jakieś nowe podejście, którego nie mamy, no i stąd zima. Ale podczas tej zimy i w sumie podczas następnej też, taką dziedziną sztucznej inteligencji, która się szybko rozwijała pomimo tego, pomimo trwania ogólnej zimy sztucznej inteligencji, była taka działka dość na uboczu i często pomijana, gdy mowa o sztucznej inteligencji, mianowicie automatyczne dowodzenie twierdzeń. Coś takiego mocno matematycznego, coś takiego, gdzie komputer sam myśli, ale nie tak po ludzku, tylko tak właśnie abstrakcyjnie, matematycznie. I pomaga naukowcom, matematykom, czy też ludziom, którzy wykorzystują matematyczne modele czegoś, programistom, fizykom, biologom, dochodzić do pewnych wyników. I ja myślę, że dopiero teraz, w obecnych czasach, mamy pewną synergię, bo wtedy programowanie polegało na zrobieniu dziurek w taśmach, w kartach perforowanych, czy w taśmie perforowanej i zanoszeniu do centrum obliczeniowego i przychodzenie następnego dnia po wyniki. Potem były terminale, prawda, tam podpięte pod mainframe uczelniany gdzieś, czy firmowy. Natomiast dzisiaj mamy edytory pełnowymiarowe i podpowiedzi, ten cały IntelliSense, jak to Microsoft nazywa, czy odpowiedniki. I zachodzi konwergencja między tym a dorobkiem ludzi od automatycznego dowodzenia twierdzeń, od silnych systemów typów, od takiej formalizacji matematycznej programowania, od takich języków i narzędzi do wytwarzania i weryfikacji oprogramowania, również do tworzenia oprogramowania by contract, czyli takiego, które musi, że sam system typów zapewnia, że nie robi czegoś na przykład niebezpiecznego, nie naraża środków na przykład na utratę, czy nie powoduje, że ktoś nieuprawniony odpali rakiety, prawda, z głowicami jądrowymi, czy że pacjenta nie napromieniuje jakimś tam promieniowaniem, którego nie powinna ta maszyna. A więc myślę, że w najbliższej dekadzie, powiedzmy tak, w takiej perspektywie czasowej, będziemy widzieć, że to na szwach, myślimy sobie czasem, o dobra, to kasjerów, kierowców zastąpią roboty. Początkowo będą wspomagać kierowców, tak jak pilotów teraz wspomagają. Myślę, że w tej dekadzie dostąpimy tego, że to nas, programistów, będą wspomagać będzie wspomagać sztuczna inteligencja poprzez to właśnie konwergencję tych wygód, tych narzędzi, jakie programiści, do jakich programiści już teraz nawykli i tego, co można, gdy chodzi o syntezę programów, czy o modyfikację programów z zachowaniem pewnych własności, na przykład zachowaniem typu jakiegoś wyrażenia, które w jakimś kontekście.
1: Przerwę, Bajt, bo to jest ciekawe, dlatego że, tak jak mówiłeś, dotychczas wydawało się, że roboty tylko zastąpią, no właśnie, kasjerów, być może kierowców, a nie mówiło się o tym na przykład, że roboty w jakichś sprawach zastąpią matematyków albo programistów, ale tak naprawdę to myślę, że one ich nie zastąpią, tylko roboty spowodują, że pewne czynności, które dotychczas robili matematycy, jak udowadnianie twierdzeń albo programiści, zostaną zautomatyzowane, ale ci ludzie wciąż będą potrzebni. Mówisz o tym wspomaganiu kierowców. Na przykład sztuczna inteligencja, którą ja się zajmuję, to jest taka sztuczna inteligencja, która obserwuje twarz kierowcy. Ja pracuję w takiej firmie w Canberrze, która zajmuje się tym, że ona monitoruje kierowców i nie tylko kierowców, ale głównie kierowców i sprawdza, czy na przykład kierowca patrzy się tam, gdzie powinien się patrzeć, albo czy nie jest śpiący, albo czy nie jest zmęczony. No i w tym momencie jest to tylko wspomaganie kierowcy. A z drugiej strony dawniej robiono to w ten sposób, że zawsze były dwie osoby na przykład, czy powinny być dwie osoby w ciężarówce. Jedna pilnuje drugiej, żeby nie usnęła, prawda? A teraz robią to roboty. Pyta się tam na czacie, czy roboty zastąpią etyków i sędziów. Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że o ile sędziów mogłyby zastąpić, o tyle chyba etyków chyba nie.
0: Prostytutki i księży.
1: Myślę, że prostytutki i księża to są zawody naprawdę bardzo, bardzo odpornione na bycie zastąpionym przez ludzi.
0: Luksusowe postaci przynajmniej, bo niektórzy to chcą faktycznie z człowiekiem, nawet jeżeli on mniej efektywnie pozna ich reakcje, ich ciała i mniej pod względem fizycznym do mniejszego stopnia ekstazy, szczytowania i będzie w stanie doprowadzić, to jednak sam fakt, że to jest człowiek i że nas z nim łączy jakaś, no co prawda za pieniądze to taka nie do końca autentyczna, ale jakoś łatwiej się samo oszukać, że to jest coś takiego fajnego. W przypadku, kiedy mamy to z człowiekiem, myślę, że dla wielu tak by to było. No, że takie bardziej luksusowe usługi to będą jednak seksualne, świadczone wciąż przez ludzi, nawet pomimo bardzo wyrafinowanych robotów.
1: Tak, też mi się wydaje, że ludzie chętniej skorzystają z usług żywej prostytutki niż z usług robota prostytutki, nawet jeżeli ten robot prostytutka będzie miał więcej możliwości. Myślę, że zdecydowanie by tak było. Wolfgang pisze na czacie, że komputer jako maszyna binarna o wiele szybciej robi przeliczenia w stosunku do człowieka. Myślę, że tak. Odbieramy tu... Halo, halo, tajemnicza słuchaczko ZZ07. Czy się słyszymy? No, przede wszystkim należy podłączyć mikrofon, tak? Należy włączyć mikrofon, bardzo się przydaje. Mikrofon. Tak, teraz cię słychać.
2: O, jestem.
1: Cześć, Edyta.
2: No, cześć.
1: Chciałaś coś powiedzieć na pewno ważnego w temacie.
2: No tak trochę obok tematu, ale też ważna sprawa właśnie w kontekście etyki i zastępowania ludzi robotami. To tutaj, jeśli teraz nie mamy robotów i nie zwracamy uwagi na łamanie, no poważne łamanie zasad etyki lekarskiej, etyki właśnie, chociażby w tak głośnych sprawach jak przeszczepy pana nieżyjącego już Rockefellera, który miał 7 przeszczepów serca, 4 przeszczepy nerki i jeszcze czegoś tam. I to jest właśnie skandal, bo nikt za to nie odpowiedział. Żaden człowiek za to nie został wydalony z zawodu, ani pozbawiony wykonywania zawodu, tak? I to jest straszne. Zwróćcie uwagę, to się dzieje, o tym było głośno akurat, bo to taka sprawa. Ale ludzie jakby przeszli do porządku dziennego nad tym. Te rzeczy się wydarzają dzisiaj nawet też. I to jest właśnie to łamanie tej etyki na tym polu, tak?
1: No tak, ale myślę, że gdyby to roboty na przykład pilnowały takiej etyki albo komputery, to byłoby lepiej czy gorzej?
2: Chodzi mi o to, że skoro teraz nie potrafimy jakby poradzić sobie w takich zwykłych ludzkich sprawach, gdzie pieniądz jest w stanie przykryć wszelkie zasady moralne i etyczne, pod którym społeczeństwo się jakoby podpisuje i zawody.

0: 60, 70, 80 lat i potrzebowałbyś serca do przeszczepu. Ten pan w wieku 99 lat zdobył, tak? Zapłacił, jakkolwiek by to, tak? Czyli pieniądze kupiły etykę, tak? Przekupiły etykę. I on dostał w 99 roku życia siódme serce, na którym przeżył jeszcze 2 lata.
1: No rzeczywiście jest to stosunkowo, no, na pewno kontrowersyjne, ale czy można jakoś tego uniknąć? Przecież tak było chyba od zawsze, od tysięcy lat, że pieniądze czy stan posiadania kupowały takie rzeczy. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to możemy na ten temat sobie oczywiście się pokłócić i posmucić, ale co z tego? Tak zawsze było i chyba tak zawsze będzie. I to czy to, no, a może inaczej, a może właśnie skoro na przykład sztuczna inteligencja przyznawałaby rzeczy do przeszczepu, sztucznej inteligencji nie da się przekupić, prawda? Ona jest nieprzekupywalna, przynajmniej dopóki jej nie jakoś nie zaprogramujemy, żeby była. Więc może to jest rozwiązanie, a nie jeszcze stworzenie sytuacji, w której będzie jeszcze gorzej. Może właśnie zróbmy tak, żeby bezduszny...
0: Sztuczną inteligencję także można przekupić, tylko płacąc w inne kieszenie, tak? W kieszenie programistów, ludzi obsługujących. Także to jest jeszcze łatwiejsze do wykonania.
1: Myślisz?
0: I
1: Ale
0: później
1: chyba...
0: jest teraz kwestia odpowiedzialności, takie jeszcze większe rozmycie odpowiedzialności, bo kto będzie odpowiadał za niesłuszne na przykład wyroki sądowe, za skazywanie ludzi niewinnych przez roboty do więzień? Kto za to odpowie?
1: O, dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście tak może być. Ale jeżeli taki robot skazywałby niesłusznie rzadziej niż człowiek, chociaż byłby bezkarny, to byłoby lepiej czy byłoby gorzej? Gdyby rzeczywiście takie rzeczy zdarzały się o wiele rzadziej, ale jakby już by się zdarzyły, to nie byłoby kogo oskarżyć. Co byś wolała?
0: Czy ja uważam, że konsekwencje złych decyzji powinni podejmować ludzie, bo ludzie stoją za robotami także.
1: No, w pewnym sensie tak, ale jeżeli damy im wolność i pozwolimy im się uczyć, no to ta ludzka odpowiedzialność takiego robota już jest niższa, mniejsza, prawda? To już jest tak jak nasze dziecko, za które już nie odpowiadamy, jeżeli skończyło 18 lat. Czy też odpowiadamy mniej.
0: A widzisz, czyli takie pozbycie się odpowiedzialności. Człowiek wygodny nie chce się rozmnażać, nie chce być odpowiedzialny, nie chce decydować sam za los i życie innych ludzi.
1: No trochę przeciągasz to zbyt daleko, bo jeżeli na przykład robot będzie prowadził samochód albo leciał samolotem, no i się pomyli i doprowadzi do tego, że na przykład samolot się rozbije. Zresztą problemy, jakie ma Boeing z samolotami 737 MAX, prawdopodobnie wynikają gdzieś z błędu programistycznego. Tego jeszcze się nie udało ustalić, ale gdyby taki robot prowadzący samolot po prostu się pomylił i się rozbił, no to w sumie czyja byłaby to wina?
0: Te problemy, o których wspomniałeś z tym samolotem, to jest właśnie to, co napomknęłam o tym, że im większy rozwój techniki, tym bardziej ułomny człowiek. Bo zobacz tak, tam było tak, że już ludzi przestano uczyć, jakby, bo dostajesz samolot najnowszej klasy, prawda? No to po co mamy cię uczyć ręcznego sterowania, tak, i obsługi tego samolotu? Robot za ciebie zrobi, tylko...
1: To tak nie działa. To jest powszechne myślenie, że tak to wygląda, ale tak naprawdę tak to nie wygląda. Każdy, kto jest pilotem, musiał przejść szkolenie najpierw na lekkich maszynach, które nie mają praktycznie żadnego wspomagania sztuczną inteligencją. A to, że sztuczna inteligencja dzisiaj prowadzi samoloty, to wynika głównie z tego, że człowiek nie byłby w stanie ich poprowadzić. Są takie samoloty, których człowiek nie umie prowadzić. No, są to samoloty wojskowe, no, jakim słynnym przykładem jest Smoczyca, czyli U-2. Człowiek nie jest w stanie prowadzić tego samolotu sam, ale też dzisiejszego 737 czy AC-120, takie najprostsze samoloty, nie dałoby się prowadzić bez komputerów. Po prostu byłoby to niemożliwe, więc to jest powszechne myślenie, po co cię mamy uczyć czegoś, skoro są kalkulatory, to nie przestaniesz liczyć.

0: Nie no, każdy człowiek musi umieć policzyć liczby tam do 1000 w pamięci, a do 10 000 na kartce. Ale dzięki kalkulatorom liczymy rzeczy, których człowiek nie byłby w stanie policzyć. Więc jesteś chyba trochę zbyt pesymistyczna.
1: Propos kalkulatorów, odkąd się pojawiły i są wszędzie w użyciu, coraz więcej dzieci nie potrafi tabliczki mnożenia, zwykłej tabliczki mnożenia do 100.
0: No dobrze, no i co z
1: No
0: tego?
1: ale
0: Tak
1: szkole
0: jest,
1: nie
0: to
1: powinny
0: fakt.
1: się kalkulatorów używać do pewnego momentu, kiedy faktycznie są potrzebne. Bo liczenie na liczbach tam większych niż trzycyfrowe, to jest potrzebne dopiero o wiele później niż wiele rzeczy, które da radę spokojnie przerobić na liczbach mniejszych, a te powinno się liczyć w pamięci, ewentualnie z użyciem jakichś
0: Człowiek
1: takich tablic.
0: wyjęty z uży człowiek, którego wyciągniemy i pozbawimy wysokiej cywilizacji, w której się wychował przez lata, od najmłodszych lat do wieku średniego, on staje się całkowicie bezradny, całkowicie po prostu no, nie potrafiący sobie poradzić w życiu. Tak? Czy ile osób dzisiaj potrafi, nie wiem, rozniecić ogień prawda, bez zapałek, bez zapalniczki? Ile osób teraz potrafi korzystać z mapy i Ja
1: dojechać
0: potrafię,
1: gdzieś,
0: ja
1: nie
0: potrafię.
1: mając... Ale pytanie, czy ktoś chce? Kiedy nasze wnuki nie będą potrafiły pisać na klawiaturze, co dzisiaj jest dla nas normą, wtedy będą pisać na klawiaturze tylko jacyś technicy, co tam podłączają klawiaturę. Jak coś nie działa, to wtedy, jak już nic się nie wyświetla, to wtedy ewentualnie podłączą sobie gdzieś tam klawiaturę i coś tam postukają. A propos, to ten mój wykładowca rachunku prawdopodobieństwa, doktor Maciej Słomczyński, jego żona też jest matematyczką i mieli syna, który poszedł do szkoły. No i w szkole pani mówi, no kalkulatory mają obowiązkowo wszystkie dzieci mieć. No a oni, jako rodzice świadomi tego, jak to się dzieci uczą, powiedzieli, nie, nasz syn będzie to liczył w głowie. A ta pani nalegała, mówi, że nie, że tak, no trzeba. No oni się uparli, że nie. Pani dopiero wtedy zaświtało jej coś w głowie, że coś w tym może być, kiedy ten ich syn szybciej wykonywał na lekcji potrzebne działania w głowie niż reszta uczniów na kalkulatorze.
0: Człowiek przy technice się rozleniwia w pewnym obszarze swojego działania.
1: Zależy.
0: Jest coraz bardziej rozleniwiony.
1: Niektórzy tak, to jest wyzwanie oczywiście, jak każda rzecz, tak? Jak każde narzędzie, czy to pieniądz, o którym wspomniałaś, pieniądz sam o niczym nie decyduje, to ludzie decydują. Pieniądz jest narzędziem, bez pieniądza mamy system cen dużo bardziej toporny, bo kwadratowy w materze, kwadratowa liczba cen wzajemnych w stosunku do liczby dóbr. Natomiast no, problemy etyczne mamy te same dalej. Więc oczywiście, że każda rzecz, choćby te roboty, no, niektórzy mogą po prostu leżeć na łóżku cały dzień i obsługuj mnie robocie od jedzenia przez zakupy, przez rozrywkę, wynajdowanie mi fajnych seriali, po zadowalanie mnie seksualnie, tak? I już się nie interesuję innym człowiekiem, prawda, tym, żeby z nim zawiązać jakąś więź, czy tym bardziej się rozmnożyć. Mo
0: Dokładnie,
1: może
0: i
1: tak.
0: to już widzimy
1: Część nie
0: teraz.
1: wybierze, ale pytanie, czy w związku z tym lepiej powstrzymać, powiedzieć, nie róbmy tych robotów, skoro część ludzi zdecyduje się wykorzystać ich jako narzędzie schlebiania swojemu lenistwu, swoim wadom, prawda? I
0: Też...
1: przeżycie pomimo otoczenia się moralnego. No.
0: To nie jest tak, że część tylko wybierze, a część nie. To jest tak jak fala, tak? Ona płynie i ona porywa, z czasem porwie i też całą chatę, tak? Twoją.
1: Myślę, że to
0: Więc
1: jest metafora.
0: to zjawisko narasta i wiesz, w większym czy w mniejszym stopniu taka fala, wiesz, przesunie twój dom w końcu, tak? O 10 centymetrów czy o 2 kilometry.
1: Go nie przemogą, jest odpowiedziane, więc ja jednak jestem człowiekiem nadziei, jednak uważam, że bramy piekielne nie przemogą tej reduty. No, której fundamentem jest Bóg,
2: czyli kościoła. Więc zachęcam wszystkich do przyłączenia się do nas, czyli do kościoła i nie dania się swoim własnym, powiedzmy, pokusom, wadom pokonać, niezależnie od tego okoliczności, od tego, czy są roboty, czy są mamuty i tygrysy wokół nas.
0: A już dziś widzimy, jak wielkie problemy ludzie młodzi mają w takiej realnej komunikacji i w takim realnym poznawaniu się nawzajem. Teraz właśnie w tej dobie smartfonów, internetu, coraz bardziej są wypruci z uczuć. Posługują się, widzisz, coraz mniej jest kontaktów realnych między ludźmi.
2: Ja będę podkreślał, że to jest tylko część. Zauważ, że na przykład w poprzednim pokoleniu, w pokoleniu naszych rodziców, dziadków, w pokoleniu komuny, czy w pokoleniu XX wojny II światowej, ludziom się nie ufało. Znaczy, nie tylko dlatego, że sąsiad mógł, jak się coś źle powie, donieść, prawda, do służb odpowiednich, miało się wtedy problemy, ale po prostu nasze pokolenie postrzegało świat jako pełen niebezpieczeństw. Ludzie i wychowywali dzieci na takie mniej zdolne do współpracy. Myślę, że ludzie, którzy rodzice dzieci, znaczy ludzie, którzy wchodzili w dorosłość już po komunie i mają teraz dzieci, wychowują je już inaczej, bardziej, w sposób bardziej nastawiony na przykład na współpracę w miejscu pracy, na wspólne projekty, tak? A taka nieufność, że każdy mnie chce oszukać, każdy mnie chce tak, niech nie wie, ile zarabiam, niech nie wie tego, nic najlepiej. Taka postawa właśnie bycia cały czas na baczności, jak to potrzebna była w trakcie wojny może, czy w trakcie komuny, no to dzisiaj jest kontrproduktywna wręcz. Również gdy chodzi o wykorzystywanie technologii przez dzieci. Zauważ, ile jest społeczności ludzi, którzy się poznają w internecie, a potem robią coś razem w rzeczywistości. Jak dużo łatwiej teraz ludzie, którzy są jakoś wyjątkowi, którzy mają jakieś zainteresowania, które kiedyś by ich skazywały na bycie jakimś takim pośmiewiskiem, takim dziwakiem i naprawdę niewielu, jak Leonardo da Vinci, czy ktoś tam mogło się rozwinąć w jakichś wyjątkowych kierunkach, nietypowych, nie zostać kowalem, czy tam chłopem, takim rolnikiem, czy kimś takim z jednego z typowych, z kilkunastu, powiedzmy, możliwości typowych, jak to dzisiaj można trafić na pokrewne dusze, na ludzi tym samym zainteresowanych, na podobnie myślących o świecie, mających podobne poglądy, tak, w internecie dużo łatwiej. Również myślę, że gdy chodzi o takie spojrzenie, to też jest czasem przesada, bo to tak zawsze stare dziady mówią, a tak dzisiejsza młodzież tak zawsze mówiły. Zauważ, że mówisz o smartfonach, że ludzie mają nosa w smartfonie. Nie, ale oni rozmawiają też ze sobą i dla nich to nie jest jakiś afront, jeżeli kolega do siebie mówi, rówieśnik i jednocześnie patrzy się na smartfona. Dla starszego to jest tak, no co, on ze mną rozmawia, czy jest ten smartfonem? No to ten, a dla nich to jest taka wielozadaniowość i to nie zawsze i nie musi oznaczać jakiegoś afrontu. Wiele jest też rzeczy, które my robimy, a które nasi dziadkowie by powiedzieli, o jak tak można, nie? I takie rzeczy zawsze to było. Gdy pojawiły się na przykład kolorowe czasopisma, magazyny poświęcone, nie wiem, czy to modzie, czy to szachom, czy to motoryzacji, czy pociągom, czy czymkolwiek, to kogo tam interesuje, to były obrazki przestrzegające, o jak nasza cywilizacja się stacza przez te nowe, przez te nowinki, przez to, że jest powszechny dostęp do druku i drukowane są te różne magazyny i siedzi rodzina przy stole i każdy w swoim tam, powiedzmy, ten syn o samochodach, ojciec o pociągach, matka o kuchni, kulinariach, nie? Siedzą i każdy z nosem w czasopiśmie i nie rozmawiają już ze sobą, nie? To tragedia, co to będzie za pokolenie, za dwa? Już wtedy, tak?
3: Dawniej mówiono, ostrzegano.
2: Zawsze się znajdzie winowajca. A myślę, że to nie jest. Kwestia jest taka, że powinniśmy się rozwijać jako ludzie i że natura ludzka jest jednak, ma pewne stałe właściwości i niezależnie od tego, jaka jest konkretna postać wyzwań, które są, pokusy zawsze będą, tak? I należy być gotowym do ich przezwyciężania, należy poznawać siebie i należy właśnie przygotowywać się do tego, że ze strony ożywionej czy nieożywionej materii, czy innych ludzi i różnych bytów mogą nam zarówno szanse, jak też zagrożenia będą nas zawsze spotykać. I to się nie zmieni. Myślę, że zarówno plusy, jak też minusy są I nie jest tak, że wszystko idzie ku złemu, tak jak to próbujesz przedstawić.
3: Ja myślę, że dawniej ostrzegano również przed kolejami, przed tym, że po pierwsze pociągi pędzą z zawrotną prędkością 30 km na godzinę, która jest szkodliwa dla serca, a po drugie, co to będzie, jak ludzie nagle zaczną się mieszać dzięki kolejom. Dawniej wszyscy żyli w ramach...
1: Jajek nie będą kury nosić.
3: Dokładnie. Im krowy nie będą dawać mleka. Dawniej ludzie mieszkali w jednej wiosce i w tej jednej wiosce jakoś tam się łączyli, a teraz to będzie, jak ludzie zaczną się przemieszczać po świecie. Ale Edyta, mówiłaś o odpowiedzialności i to, że ludzie mają problemy z relacjami z powodu smartfonów czy z powodu technologii. To jest również zadanie dla rodziców, którzy wychowują dzieci i powinni być odpowiedzialni za te swoje dzieci, żeby tak w takim kierunku jakoś ich rozwój stymulować, żeby ten rozwój szedł w kierunku właśnie relacji międzyludzkich, żeby nie siedziały z nosem w tablecie cały czas. To jest kwestia tego, że rzeczywistość stawia przed rodzicami coraz więcej nowych wyzwań. Ja na przykład kontroluję to, co moja córeczka ogląda na tablecie. Wiem, co ogląda, a co nie. I staram się jakoś ten czas limitować. Także to jest to, co mówiłaś. To jest kwestia odpowiedzialności. No a gdyby nie ta technika, to nie moglibyśmy tak sobie teraz rozmawiać, siedząc na dwóch różnych stronach kuli ziemskiej.
1: Ja tylko ciekawostkę tylko, słuchajcie, z tego tematu. W 1900 roku już, czyli 120 lat temu, w Krakowie, w Austro-Węgrzech, wyszła po polsku, bo tutaj można było swobodnie, w tamtej rusyfikacji, germanizacji, to w innych. Wyszła książka pod tytułem Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlataneryi w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą.
0: To ja zaproponuję wam taką najnowszej, najbardziej modną teraz fototapetę. Słuchajcie, tak, w tle Wisła, nad Wisłą stado czajek. Także to jest najnowszy krzyk mody na fototapetę w pokoju.
3: Słyszałem, że śmierdząca sprawa w Warszawie, tak.
0: Co do odpowiedzialności tutaj rodziców, uważam, że ta odpowiedzialność rodziców jakby jest coraz bardziej utrudniona z wielu powodów. Jest coraz trudniej zapanować nad tą kontrolą dzieci, tak? Zobacz, ty dajesz dziecku smartfona do szkoły, już nie masz kontroli nad tym, co to dziecko ogląda. Wiesz, to już wszystko jest takie bardzo ograniczone. Dochodzi jeszcze do tego, że rodzice, młodzi rodzice też są wpędzeni w ten rozwój cywilizacji. Chodzi mi tutaj o to, że jest coraz więcej pracy, coraz większy pęd, szybkość życia i jakby to zainteresowanie swoimi dziećmi spada.
3: Nie zgadzam się z tym, przepraszam, ale uważam, że się mylisz. No, z mojej prywatnej tej doświadczenia mamy to szczęście, że przez ostatnie 4 lata chyba tylko jedno z nas pracowało cały czas i da się to zrobić. Coś, co dla moich rodziców już byłoby chyba nie do ogarnięcia. Tak więc jeżeli ktoś chce się skupić na swoich dzieciach, to może to zrobić. Jest to najbardziej realne.
0: Jest to realne, ale coraz bardziej trudne i nieosiągalne dla większości ludzi.
3: To jest kwestia tego, że trzeba sobie jakoś zdefiniować priorytety. No dobrze, Bajt przyszedł jeden donate, dziękujemy serdecznie za 10 zł zadowolonemu słuchaczowi, pozdrawiamy. Edyta, jeszcze tak na koniec powiem, ty chyba masz raczej taką pesymistyczną naturę, słucham.
0: Mężczyźni, panowie, jesteście okradani. Jesteście ale z czego? okradani z pieniędzy. To, że zarabiacie teraz, na przykład powiecie, że na tych samych stanowiskach o połowę więcej niż kobiety, to i tak świadczy, to wszystko, co się dzieje, to i tak świadczy o tym, że jesteście okradani, panowie. Bo standardowa, no wróć, może nie standardowa, duża rodzina
1: na kiedyś. Dlatego kobieta też musi pracować. Że no.
0: Mogła być utrzymywana przez pracę tam 8 czy 10 godzinną i jednego człowieka, mężczyzny. Tak? Natomiast dziś, który mężczyzna przy jakiej pensji, bo na pewno nie minimalnej, a średniej to też chyba nie, jest w stanie utrzymać całą rodzinę z żoną i z czwórką na przykład dzieci. No, dlatego panowie jesteście okradani. Okradani jesteście z pieniędzy, które zarabiacie z wynagrodzenia za swój czas pracy poświęcony i ograbiani jesteście z czasu swojej żony. Bo otóż właśnie wy musicie iść do pracy na 8 godzin, wasza żona też jest poniewierana, tak? Jest mobbing, jest presja, są różne rzeczy się dzieją, o czym nie wiecie. I tego kobiety często nie mówią, nawet w domu mężom. I tak wygląda dzisiejsza rodzina, tak?
3: Ale można z tym walczyć, tak jak ci mówię, czego ja jestem chyba dobrym przykładem, bo moja żona wraca do pracy po 2 latach zajmowania się dzieckiem, więc to jest realne w zupełności i możliwe do zrobienia. Także to jest tylko kwestia pewnych wyborów, które trzeba zrobić w życiu i którymi trzeba swoim życiem tak
0: dziś
3: zarządzać.
0: Większość kobiet jest zmuszona do pójścia do pracy. Praca nie jest dla niej wyborem, tylko praca jest dla niej przymusem, aby utrzymać rodzinę. Mało tego, jest jeszcze kolejna rzecz, która się nakłada tutaj na kobietę. Jest wasza kolejna słabość, mianowicie taka, że bardzo często mężczyźni zostawiają swoje rodziny.
3: Są no tak, to jest rzeczywiście dramat. To się pojawia bardzo często i niestety jest to problem, to prawda. Ale to jest kwestia kultury i wychowania. To jest duży problem. No i tego, że
0: to idzie z góry. To idzie z góry od osób, które mają bardzo duże, duże wpływy i pieniądze na świecie. I dlatego robi się tak źle na dole. Dlatego jest tyle rodzin, które się rozpadają. Dlatego jest tylu słabych mężczyzn, którzy nie wytrzymują tej presji. Dla których odpowiedzialność za rodzinę, podjęcie odpowiedzialności i wejście w związek małżeński jest naprawdę bardzo dużym wyczynem, bo są osłabieni.
1: Jest też, tak, są złe przykłady z Hollywoodu, z celebrytów, prawda, i w ogóle, tak, i zwłaszcza to, że media, no bo to jest, media mainstreamowe lubią tematy, które są łatwe, no a łatwo jest pisać o kolejnych tam dramach, czy rozwodach, czy innych u celebrytów. Natomiast, no, myślę, że jest druga strona medalu, mianowicie kobiety są dużo bardziej skłonne do racjonalizacji zdrad na przykład, czy też do myśliwości w przypadku rozstawania się, zwłaszcza z ich inicjatywy, z mężczyzną. Nawet to się odbija na dzieciach. Często są przykłady alienacji rodzicielskiej. Prawie zawsze dziecko jest przyznawane kobiecie, kiedy oboje chcą w przypadku rozwodu i mężczyzna i kobieta chcą, żeby dziecko zostało przy nich, to ponieważ sędziowie są kobietami, no to przyznają. To już naprawdę musiałaby być pijaczka i tak żeby przyznał mężczyźnie sąd dziecko. Natomiast w przypadku, kiedy się zdarza, że mężczyzna, czy to dlatego, że kobieta tak chciała, czy dlatego, że nie chciała, ale pomimo tego, zależy rzadki przypadek, że dziecko zostaje z mężczyzną, to mężczyzna przeważnie nie robi problemu z tym, bo wie, że potrzebna mu też jest matka, jaka by nie była. Natomiast kobieta specjalnie po to, żeby mu pokazać, to będzie nastawiać dziecko przeciwko niemu i wykorzystywać w ogóle tego, wmawiać mu rzeczy, które nie mają miejsca, na przykład
2: żeby mówił w sądzie, że tatuś go dotykał gdzieś tam, tak, no i utrudniać mu kontakt, nawet jeżeli sąd mu da jakieś tam ograniczone przeważnie możliwości kontaktu, to tak, żeby go nie mógł wykorzystać.
0: Drodzy panowie, to są przypadki bardzo, ale to bardzo w nikłym odsetku i marginalne, kiedy to mężczyzna chciałby i domagałby się prawa, prawa wychowywania swoich dzieci. Ponad 90% mężczyzn podkula ogon, zwija bagaże i tryt, nie ma ich. Bo tak jest wygodniej, bo tak jest lepiej.
2: Nie bo znam aktualnych, ale chyba odeszliśmy dość mocno od tematu. Może zrobimy przy innej okazji o tym, tak? To wtedy zachęcamy, zadzwoń. Będziemy gotowi ze statystykami i z analizami tych zjawisk. Trochę o tym już mówiłem w audycjach dawniejszych, mógłbym się na tym opierać, no ale tak jak mówię,
0: To rozumiem. Panowie się tak przygotowują do tych audycji i do rozmów, jak świadkowie Jehowi na odwiedziny.
3: Dokładnie i tak. Edyta, tak, zgadza się. Ja się zawsze przygotowuję do audycji z prawej strony mapy. Dosyć długo, muszę przyznać. Tylko na danym temacie. Natomiast wiesz co, jest trochę dziwnie o tym mówić, dlatego że pytasz mnie o 99% mężczyzn, czy 90%, czy ile tam procent sobie wymyślisz. No ale przecież ja mogę odpowiadać tylko za siebie. Nie mogę odpowiedzieć za żadną inną, żadnego innego mężczyznę. Ja nigdy nie uciekłem od nikogo, więc cóż mogę powiedzieć? No, mogę również powiedzieć, że kobiety są marudne i na czas okresu przydałoby się zamykać je na tydzień w wieży, co moim zdaniem ma bardzo duży sens i ja popieram taki pomysł. Chociaż to, co mówiłaś o tym, że kobiety są zmuszane do pracy, tak, to prawda, taki mamy system niestety gospodarczy, że bardzo często kobiety są zmuszane do pracy. Jest taka postać, taka francuska feministka już nie żyjąca, naprawdę straszna kreatura, Simone de Beauvoir, która mówiła, że którą zapytano, czy kobiety powinny mieć wybór do tego, żeby zostać w pracy, zostać w domu i zajmować się dziećmi. Ona powiedziała, że absolutnie nie, że kobiety nie powinny. To była kobieta, która była w związku z Jean-Paul Sartrem, jeszcze jedną makabryczną postacią z historii, że kobiety nie powinny mieć takiego wyboru i powinny zostać zmuszone do tego, żeby chodzić do pracy. Straszne to jest, zgadzam się z tobą i mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni. No ale cóż można więcej o tym powiedzieć? No niestety, to...
2: Sorry, że ci wszedłem słowo, bo tu trochę przerwało nas.
3: Nie, jasne.
2: Dobra, jak dokończyłeś, to ja taką myśl powiem, bo ja się w ogóle odezwałem w tym temacie i przytoczyłem jakby kontrę z drugiej strony, nie po to, żeby bronić męskiego honoru czy coś, tylko żeby pokazać, że świat jest skomplikowany pod tym względem i wszyscy jesteśmy ludźmi, to znaczy jest pewne systemowe napędzanie się, jest dyskryminacja prawna mężczyzn, jest dyskryminacja kobiet w niektórych środowiskach takich męskich szowinistów, na szczęście jest ich już mało, tak, kiedyś było więcej, to trzeba przyznać i sufrażystki jak najbardziej miały tutaj rację, natomiast współczesne feministki to jest zakała. Tymczasem niesprawiedliwość, czy jakieś powiedzmy uchybienia, to jest coś, co politycy chętnie wykorzystują, nawet zmagają po to, żeby potem móc jako ci rycerze, herosi, prawda, ci zbawiciele ludzkości walczyć, tworzyć problemy, tak, a potem je samemu zwalczać, tak jak strażak, który podpala ten, a potem jest bohaterem, bo gasi. Są tacy. Natomiast jesteśmy różni, kobiety i mężczyźni, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy mamy... Ale niektóre rodzaje niedoskonałości czy pokus tak dotykają bardziej jedną płeć niż drugą. No na przykład mężczyzna sobie gorzej radzi z pokusami w sferze seksualnej. Wszelkie rodzaje nieczystości, tak powiedzmy, czy dążenia do seksu, tak powiedzmy, dla przyjemności, bez liczenia się z jakąś głębią, powiedzmy, tak. To są, czy uzależnienia od pornografii, tak, to jest częściej domena mężczyzn. Z kolei na przykład dla kobiet można podać przykład poróżność, tak? Przedkładanie jakichś pochlebstw, zwłaszcza jakieś fiksacja na wyglądzie, prowadząca często też nawet do nerwic, do jakiejś bulimii czy anoreksji, tak? To są rzeczy, które
1: no, częściej przypadłości kobiet, tak? No i trzeba to rozumieć i nie malować tylko jedną płeć jako tak, że jest toksyczna męskość i z nią jako cywilizacja dojrzeliśmy do tego, żeby podjąć walkę i musimy powiedzieć jej wojnę. No nie, dlatego się odezwałem, żeby właśnie uchronić nas od zbliżenia się choćby do takiej konkluzji. Ale rzeczywiście chyba oddaliśmy za bardzo od tematu. Jacku,
3: kapitanie. A ja wrócę do tematu na chwilę, bo mówiłaś, Edyta, o tym, że 90%, trzymajmy się na chwilę tej liczby, mężczyzn ucieka od zajmowania się dziećmi i zajmowania się rodziną. Być może tak jest, ale na przykład może to ja teraz pojadę trochę nie tym, co naprawdę myślę, ale spróbuję pojechać z drugiej strony. A może mężczyźni są stworzeni do czegoś zupełnie innego? A może na przykład to, że to mówiliśmy o sztucznej inteligencji, w tej dziedzinie nauki jest wyjątkowa nadreprezentacja mężczyzn? Bo myślę, że no około 90% ludzi zajmujących się tym tematem to mężczyźni, więc może mężczyźni są do innych celów stworzeni.
1: Nie zgadzam się. Dzieciom są potrzebni też ojcowie. A oczywiście, nawet nastolatkom tak. Są bardziej ojcowie niż matki, w przeciwieństwie do małych dzieci, których to jest oczywiście odwrotnie.
3: Zgadzam się z tobą, ale chcę przez to powiedzieć, że skoro mężczyźni uciekają od opiekowania się dziećmi, a nie powinni, to może kobiety uciekają na przykład od nauk ścisłych, a nie powinny.
0: Tutaj ktoś powiedział odnośnie tego, że kobiety chciały praw wyborczych i je dostały. A gówno prawda, panowie, to jest tak, że jakby środowisko mężczyzn tego nie przekalkulowało, że tak nadanie praw kobietom będzie nam się opłacało, to by tych praw kobiety do dziś dnia nie dostały. I w ramach udzielenia praw kobietom, także kobieta dostała prawo właśnie do pracy. Tak. A dziś już wiemy, to panowie też przyznali na antenie, że w zasadzie obowiązek, a nie prawo.
3: Tak, to prawda, zgadzam się z tym. Jola na czacie pyta, dlaczego mamy zajmować się naukami ścisłymi? No cóż, a dlaczego my mamy zajmować się dziećmi? Żeby nie było ja to co...
1: Każdy niech się zajmuje, co mu odpowiada. Jak komuś nie odpowiada zajmować się dzieci, to niech ich nie ma. Jak komuś odpowiada, gdy jest kobietą, zajmować się naukami ścisłymi, nie widzę żadnych powodów, żeby stawiać jakieś sztuczne bariery. Jak najbardziej chętnie współpracowałbym też z większą liczbą kobiet, gdyby rzeczywiście to były kobiety, które z zainteresowania przyszły, a nie dlatego, że była jakaś akcja afirmacyjna i potrzeba więcej kobiet, prawda, w naukach ścisłych czy w programowaniu i teraz je obniżmy im na przykład progi, dodajmy dodatkowe punkty do dostania się na studia.
3: No. Marcin mówi o tym na czacie, że Uniwersytet Warszawski funduje 2 stypendia dla studentów, warunek bycie kobietą. Chodzi o Wydział Informatyki. No cóż, w takim razie akcja afirmacyjna dotarła również do Polski, to ciekawe. Ja tak naprawdę oczywiście przesadzam z tym, że mężczyźni nie powinni zajmować się dziećmi, absolutnie powinni, szczególnie swoimi dziećmi. I każdy powinien być odpowiedzialny za swoich. Zgadzam się w 100% i przyłączam się do tego głosu, który potępia tych, którzy robią inaczej. Bez dwóch zdań. No ale tak jak mówimy, odeszliśmy trochę od tematu audycji. Furiat, dostaniesz bana, jak nie przestaniesz na czacie obrażać naszej tutaj rozmówczyni. Jola mówi, że mamy różne mózgi i inne zainteresowania. Bez dwóch zdań tak. Bez dwóch zdań tak. Zgadzam się z tą opinią. Słuchajcie, jest 15
0: plus. Jak to jest, że właśnie nawet te rzeczy, które my kobiety używamy, to wszystko to jest wymyślone przez was, drodzy mężczyźni.
3: Nie wszystko, nawet. Nie wszystko. Na przykład zmywarka jest wymyślona przez kobietę. Także nie wszystko.
0: A to tego nie widziałam. Ale z tego, co doczytałam, to na przykład tampony i podpaski zostały wymyślone przez pana.
3: To bardzo możliwe. Tak.
0: Także tak.
3: Ja nigdy się nie krępuję kupować pasek i tamponów w sklepie, a gdy widzę dziwne spojrzenia...
0: I wiele pani... innych zabawek też zostało wymyślonych przez mężczyzn.
3: Tak,
0: chyba już wtedy zdawali sobie sprawę z tego, że kobiety są tak bardzo potrzebujące, że oni nie są w stanie ich zaspokoić.
3: No cóż, inżynieria to domena mężczyzn na razie wciąż. Inżynieria różnych rzeczy.
0: Ja już będę się żegnać. Dobrej, spokojnej nocy wam życzę.
3: No, dziękujemy bardzo. No, dziękuję za telefon. Dobranoc. Dobranoc, dzięki. Odeszliśmy bajt trochę.
1: Na ten dodatek to się należy, myślę, kilka datków. Zachęcamy na koniec do kanonady datkami. Tak, do bomby, money bomb. A ja się odniosę jeszcze do takiej rzeczy, bo pieniądz, jak mówiłem, jest narzędziem, a nie pieniądz o czymś decyduje. Ale co do tego 99-latka, to ja nie znam tego przypadku. Być może postąpił niemoralnie, być może należało do niego apelować, no bo żeby prawda, no zrezygnował z ratowania swojego krótkiego już pewnie życia, a niech to serce przypadnie komuś bardziej ewentualnie potrzebującemu. Aczkolwiek jakie my mamy prawo z drugiej strony mówić to z całą pewnością, prawda, wartościować... wchodzić w czyjeś wartościowanie, tak? I kazać mu wartościować inaczej. No, jest życie, jest potrzeba. Ten serce jednemu lepiej życie bądź drugiemu. I teraz co, jednemu mamy i mamy to decydować? No, gdyby to było nasze serce, to tak. Ale jeżeli to jest serce, które można kupić za pieniądze, to czy to jest coś złego? No, czy lepsza jest jakaś komisja, którą można tam przekupić gdzieś tam albo po znajomości coś tam zrobić, nie z sztucznej inteligencji złożona, tylko z systemu. W ogóle sztuczna inteligencja albo system ludzki, dobrze by było, gdyby był transparentny, to znaczy gdyby wszystkie czynniki były dokumentowane, gdyby to zostawało na blockchainie, gdyby to było weryfikowalne, powiedzmy tak, to jest podstawowy tutaj postulat. Natomiast co do tego, czy on miał prawo sobie kupić za pieniądze coś, co jemu uratuje życie, w przeciwieństwie do kogoś innego, komu nie uratuje, no bo w świecie dóbr rzadkich tak to niestety jest, tak? Że nie wszyscy mogą dostać to, co chcą, czy nawet jeżeli tego potrzebują do przeżycia. W takich ekstremalnych przypadkach, w takiej grupie akurat tych, co mają, za chwilę zejdą na serce niedomagające. Więc
3: Ja jednak,
1: bo ona nie powinna być przerwana tak w pół, ni w pięć, ni w dziewięć. Więc jeżeli
3: dobrze.
1: Chcesz coś uzupełnić, czy chcesz...
3: Nie, to ja bym chciał powiedzieć, że ja mam naprawdę wątpliwości co do tego, co mówisz. Nie zupełnie się z tym
1: zgadzam. Będziesz większe.
3: Dobrze, oczywiście.
1: Powiem coś, nie wiem, może się domyślasz, co chcę powiedzieć, ale powiem coś takiego, że jeżeli on ukradł te pieniądze, czy jeżeli on był jakimś, powiedzmy, politykiem i je w podatkach, no też ukradł, tak, to jak najbardziej karygodne, tak, nie powinien mieć takiej możliwości. Natomiast jeżeli uczciwie zarobił te pieniądze, no to znaczy, że powinno go być stać na skorzystanie z tego, co te pieniądze mogą dać, co tyle faktycznie kosztuje. To znaczy, jeżeli ktoś zarabia pieniądze uczciwie, znaczy, że poprzez wymiany na rynku, na wolnym rynku, każdy uczestniczy tylko w takich transakcjach, które uważa dla siebie subiektywnie za korzystne. To znaczy, no, klasyczny przykład, że jeżeli kupuję chleb za 3 zł, znaczy, że wolę mieć chleb niż 3 zł, a piekarz woli mieć, bo tych chlebów mam mnóstwo ich na piekły, no i chce się ich pozbyć, za pieniądze. Woli 3 zł niż pozostać z chlebem, jednym z wielu. No więc każdy z nas wychodzi z tej transakcji bogatszy w subiektywnym swoim mniemaniu, mający coś bardziej wartościowego niż to, co oddał, a druga strona wartościuje te dobra subiektywnie odwrotnie. Więc każdy jego grosz zarobiony z tego miliona, czy ile on tam dał na to serce, każdy grosz, każdy cent oznacza, że on więcej niż ten grosz czy cent zaoferował komuś coś, co było dla niego więcej warte. W związku z tym to, że zakumulował tyle pieniędzy, znaczy, że społeczeństwo jest mu winne tyle dóbr, tyle towarów czy usług, ile można kupić za tyle pieniędzy. Że on dostarczył więcej, tyle dobra dostarczał innym dobru najbardziej zbywalnym, które zyskało rolę pieniądza, no wycenili to na jakąś tam ilość jednostek tego pieniądza, które on ma i teraz może sobie tą nadwyżkę odebrać poprzez kupienie sobie za te pieniądze czegoś. Jest to jak najbardziej
2: Znaczy nie ma tutaj jakiegoś takiego automatycznego, z tego co się dowiedziałem dotychczas, bo tak jak mówię, nie znam szczegółów tego przypadku, być może jest się gdzieś doczepić, ale przez sam ten mechanizm nie ma się czego doczepić i mówić, że to jest jakieś niemoralne, że on nie powinien móc sobie, będąc bogaty, kupić serca.
3: No ja się z tobą tutaj chyba nie zgodzę i tu się zarysowuje nasza różnica pomiędzy tobą a mną. Mianowicie ty jesteś libertarianinem i uważasz, że wszystko można przeliczyć na wartość pieniądza, nawet
2: nie,
3: swoje...
2: Nie, miłości nie można, wiary
3: no nie
2: można.
3: Nie, ale na przykład czy swoje organy można przeliczyć na wartość pieniądza? To znaczy, czy ja mogę sprzedać moją nerkę albo moją rogówkę?
2: Są dobrym rzadkim, jest dobrym rzadkim. No. Poza tym jest twoja, więc wiesz, to, czynimy cię niewolnikiem, to niewolnik nie może, a człowiek wolny powinien móc.
3: No, ja mam jednak wątpliwości co do tego, ale nie chcę teraz głęboko
2: można
3: w to wchodzić.
2: Można mówić, że są przeciwwskazania etyczne, tak? No, ale wiesz, no, tak samo są przeciwwskazania etyczne do tego, żebyś uprawiał seks z mężczyzną, a mimo to jednak, jeżeli obaj się godzicie, to wam nie wchodzimy do łóżka i nie rozsuwamy was na siłę.
3: Ja przyznam się, że osobiście rzadko uprawiam seks z mężczyzną, ale może zrobimy kiedyś audycję o tych granicach libertarianizmu, czy gdzie się libertarianizm powinien kończyć, a gdzie zaczynać, bo to bardzo ciekawe. A ja chciałem, naprawdę, to jest uważam coś, co nawet w wielu dziedzinach ja nie mam jakiejś wypracowanego stanowiska, ale odnoszę się do tego jeszcze na zupełny koniec, co powiedziała Jola na czacie, że cieszy ją sztuczna inteligencja, zwłaszcza gdy będzie karać kierowców mandatami za każde przekroczenie przepisów. A mi się to nie podoba. I to jest coś chyba, o czym nie powiedzieliśmy, co pominęliśmy, a to jest też bardzo szeroki temat.
2: Mógłbym nawet przystać pod warunkiem, że likwidujemy 99,9% przepisów.
3: Dokładnie tak. Ja właśnie o tym chciałem powiedzieć, że polskie przepisy często są tak głupie po prostu, tak nieżyciowe, że gdyby, no nie jestem pewien, czy to jest 99, ale co najmniej 90% przepisów gdyby zmienić lub zlikwidować, wówczas rzeczywiście miałoby to miejsce. Moim ulubionym przykładem jest przykład jazdy po autostradach. Ja mieszkając w Danii często podróżowałem do Polski i po niemieckiej stronie mogłem jechać samochodem 200 na godzinę po autostradzie, zupełnie legalnie. Wjeżdżałem do Polski i no cóż, po lepszej autostradzie, bo często lepszej, mogłem jechać już tylko legalnie 140 km na godzinę, więc gdyby te przepisy jakoś urealnić, to uważam byłoby to o wiele, wiele sensowniejsze. No i pojawia się ten problem inwigilacji poprzez sztuczną inteligencję, ale do tego problemu też jeszcze wrócimy. Słuchajcie, jest 25 po 8 rano, więc na mnie już czas. Wiem, że czat się rozgrzewa. Mam nadzieję, że może krawiec zrobi jakiegoś aftera. Ty, Bajt, jeżeli masz ochotę, też możesz zrobić aftera, a ja idę
2: do spać. Nie sponsorują, to ja straciłem na wszystko ochotę.
3: No rozumiem. Jela, wieczorem twój telefon informuje ci, że zdjęto ci kilka tysięcy z konta za mandat. Makabra, ja w takim społeczeństwie nie. Dziękujemy wam, słuchaczom. To był pierwszy odcinek z serii o sztucznej inteligencji z prawej strony mapy. Będzie dużo więcej na ten temat, bo to jest mój konik i to jest też mój, no coś, czym się zajmuję profesjonalnie. Także pozdrawiam was serdecznie. Głos krawca spowoduje nawałnicę kasy. No. Pisze Etam na czacie. Miejmy nadzieję, że krawiec wejdzie na jakiegoś aftera i będzie dużo donate'ów. Pozdrawiam was serdecznie. Tak,
2: a ja zamiast pozdrawiania i tam jakichś chwilnych pożegnań, swój ostatni głos na dzisiaj oddam w ramach interakcji z czatem Grześkowi od Pizzy, czyli Bukowskiemu, bo pisze rzecz bardzo trafną. Gdyby moja nerka pasowała Rockefellerowi, to za parę baniek bym się z nim dogadał. Pozdro. O, i dzięki tajemniczemu nieznajomemu na zdrowie właśnie, na nerki, na zdrowie psychiczne, tak, na różne rzeczy 20 zł się jak najbardziej przyda.
3: Tak, dziękujemy serdecznie tajemniczemu nieznajomemu za kolejnego donata. A ja lubię długie pożegnania. Ja lubię długo się żegnać, jak u cioci na imieninach. Uważam, że w nocnym radiu się to świetnie sprawdza. Za 2 tygodnie audycja o Nowej Zelandii i o tym, jak to Nowa Zelandia odeszła od, uciekła gospodarczo spod gilotyny. Jak zmieniła swoją politykę gospodarczą i co ma wspólnego PiS z Nową Zelandią, bo jak się okazuje całkiem sporo. O tym będziemy mówić za 2 tygodnie. Bardzo ciekawy temat o kraju, który chyba jest jeszcze ciekawszy niż Australia. Tak mi się wydaje. A to była audycja o sztucznej inteligencji. Mówił Jacek z Canberry i Bajt, czyli Krzysiek Maczyński z Bielska Białej. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia.

Witam was wszystkich bardzo serdecznie o bardzo dziwnej porze, w bardzo dziwnym dniu, bo mnie już miało w piątki nie być, ale już spieszę z wyjaśnieniami, moi drodzy, moi kochani słuchacze. Tak, wszystko jest włączone, wszystko jest pod pełną kontrolą, audycja oczywiście interaktywna, natomiast dzisiaj będą luźne gadki. Dlaczego mnie tak jest ostatnio mało na sam początek, tak troszkę gwoli wyjaśnić, tylko sobie jeszcze statywik poprawię. O, tak, tak będzie dobrze. Głównie dlatego, że jest taki czas w życiu każdego człowieka, kiedy jest po prostu zarobiony i nie ma na nic czasu. I tak na przykład poczta i kurierzy oczywiście mają taki czas przed świętami, ja obecnie przechodzę przez coś takiego i ostatnie dwa tygodnie to był naprawdę całkiem niezły zapieprz. Oprócz tego jeszcze mnie parę takich dni czeka, ale powinno się wkrótce to ustabilizować. Niestety strasznie nieumiejętnie sobie to przesunąłem z jednego dnia na drugi i się okazało, że się wyrwaliłem na ten głupi ryj. A dlaczego o 19 dzisiaj jestem? W zasadzie o 18.30, nie 19. Dlatego, moi drodzy, że po prostu o 21.00 to ja zaczynam chodzić spać, po czym się budzę z płaczem o północy i w ogóle się do niczego nie nadaje. No cóż, jak to mówi pytajmierz, życie jest jak szachy, a ja nie umiem grać w szachy. Więc no ale to spokojnie, to jest czas przejściowy, troszkę jest mi ciężej, troszkę się bardziej, że tak powiem, męczę na co dzień, ale od czasu do czasu wpadał będę, no i oczywiście moje oczko w głowie, mój sprawdzam, jak najbardziej będzie sobie działać. Także dzisiaj zapraszam do Krawca o północy, na czas ostateczny, a jutro będzie oczywiście reportaż z gali Fail MMA 2, więc jeżeli chcecie posłuchiwać, jak się głupi ludzie biją i są komentowani przez Krawca, to myślę, że to naprawdę do siebie doskonale pasuje. Nie tyle mi się pozajączkował zegar biologiczny, co po prostu jestem pod pewną presją, ta presja jest czasowa, póki co się wyrabiam, więc nie jest źle, nie narzekam, natomiast to też wymaga ode mnie swego rodzaju ekonomii i jakiegoś takiego bardziej zarządzania własnym czasem, żeby całkiem nie zaświrować. Po tym wszystkim prawdopodobnie sobie gdzieś wyjadę, może, żebym się nie zmęczył, znaczy się, żebym się nie wypalił. No właśnie, także wszyscy ci, którzy już zacierali ręce i czekali z całkowitą niecierpliwością na to, że się wypalę radiowo i opuszczę nocne radio, nie, zostanę tutaj i będę was lał po głowie szczepionkami z autyzmem. No właśnie, dzisiaj nie będzie przerwy technicznej, ale troszkę rzeczy technicznych chciałbym wam opowiedzieć, bo parę rzeczy fajnych się wydarzyło, natomiast audycję zacznę jak zwykle dowcipem. Dowcip będzie strasznie suchy. Wchodzi do baru matematyk, biolog i antyszczepionkowiec. Matematyk zamawia piwo, biolog zamawia whisky, a antyszczepionkowiec umiera na polio. Więc to był żenujący żart prowadzącego na sam początek, a dzisiaj chciałem wam, na sam początek, najważniejsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to większość rzeczy, o których dzisiaj będę mówił, to będą spekulacje. Będzie to oparte na faktach, natomiast wiele wniosków, nad którymi chcę się zastanowić, które też tam wcześniej mi się przebąkiwały, a będę dzisiaj mówił o Sojuzie. Dzisiaj będę mówił o Chinach. Dzisiaj będę mówił o szpiegostwie i będzie zasadniczo wesoło. Zaczniemy od newsa z wczoraj. Pamiętacie, jak przy okazji informacji, że w statku kosmicznym Sojuz, który był zacumowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, znalazła się dziura? No i wtedy was tak mówiłem wam, żeby nie podchodzić do tego, żeby właśnie pojawiły się komentarze, że być może sabotaż czy coś takiego. I wtedy tak troszkę hamowałem to wszystko. No to jest moment, w którym powinniśmy zacząć się martwić, moi drodzy. Ponieważ jeżeli jakakolwiek, i tutaj sobie możemy mówić, to tylko ruskie, ale te ruskie zabrały psa na orbitę, zabrały człowieka w kosmos, wybudowały stację Mir i zrobiły naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, między innymi to właśnie rosyjskie, a w zasadzie na bazie jeszcze radzieckich statków Sojuz, to są jedyne załogowe statki kosmiczne, które mamy na chodzie, dopuszczone do ruchu na orbicie, no to właśnie tylko i wyłącznie Ruscy, więc takiego tłumaczenia nie przyjmujemy. Oczywiście w dalszym ciągu mam bardzo dużą nadzieję, że ta dziura to był raczej jakiś, nie wiem,
jakiś głupi błąd mechanika, który przygotował ten statek i zabezpieczył go, żeby się nie wydało, może tam, nie wiem, może to był jego pierwszy dzień w pracy, czy coś takiego. Natomiast wczoraj mieliśmy... Atlas V nie jest załogowy, ja mówię o załogowych statkach. Atlas V to jest rakieta, tak? No właśnie. W zasadzie system wyrzutniczy, czy jak to się nazywa. W każdym razie jadąc dalej, no właśnie, wczoraj stało się coś niesamowitego. Niesamowitego z kilku powodów. Ponieważ doszło do awarii podczas startu Sojuz, podczas startu już sobie tylko tutaj otworzę. No właśnie, i ilekroć sobie kojarzymy, że coś z tymi podróżami kosmicznymi idzie kompletnie nie tak, no to wtedy zazwyczaj się to kończy, no czym? No to się kończy pogrzebem, tak? Tutaj wczoraj próbowałem, ale nie udało mi się znaleźć informacji na temat nieśmiertelnych wypadków właśnie w podboju kosmosu. No to takim wypadkiem był, powiedzmy, Apollo 13, tak? Natomiast gdzie faktycznie wszystkim udało się dotrzeć w jednym kawałku do domu i wystarczyło tylko, żeby misję odwołać. Natomiast tutaj stało się coś dużo bardziej trudnego, ponieważ najtrudniejsze momenty to jest właśnie moment wystrzelenia. No i drugi moment to jest powrót, wejście w odpowiednią trajektorią pod kopułę nad płaską Ziemią. I stało się wczoraj coś absolutnie niezwykłego, ponieważ astronauci, którzy mieli się wybrać na Międzynarodową Stację Kosmiczną, nie tylko przeżyli, ale też i przede wszystkim wyszli o własnych siłach z tego statku, który wylądował awaryjnie 402 km od miejsca startu. Jest to przepotężnie ogromne osiągnięcie inżynieryjne, że to się faktycznie udało i całkowicie... I na czym lecieliśmy na Księżyc? No, lecieliśmy, jak to się nazywało, w programie Apollo. No, ale to nie są statki, które są dzisiaj w... to nie są statki, które dzisiaj są w użytku. No właśnie. Jeszcze wracając do, kontynuując historię Sojuza, tak, przede wszystkim, i to bardzo trzeba docenić, że być może skończyła się ta era, w której problem ze startem będzie oznaczał śmierć, będzie praktycznie jednoznaczny ze śmiercią osób, które brały w tym starcie udział. Bardzo się cieszę, że to się odbyło w ten sposób, natomiast wiążąc jedno wydarzenie z drugim, i tutaj zaczyna mi się już pewien niepokój. Ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy jakimś czymś bardzo dużym, czy typu agencja Roskosmos, tak, takie rosyjskie NASA, i się okazuje, że strzeliliśmy bardzo poważną wtopę, bo jakiś frajer właśnie zapomniał tutaj dobrze załatać tej dziury i trzeba było po prostu podrywać astronautów, budzić ich rano, i zamiast zajmować się swoimi eksperymentami, musieli wziąć się natychmiast do roboty i zacząć łatać tę dziurę. Po czymś takim widzimy zazwyczaj bardzo dużą, po pierwsze, kontrolę, tak, takiej jednostki, a po drugie ta jednostka zaczyna się dużo bardziej starać. Jako taki przykład z kompletnie przyziemnego, z przyjemnej pozycji, pamiętacie być może taką firmę masarniczą Konstar? Oni zasłynęli, to bodajże był jakiś taki reportaż, w którym pokazywano, jak obmywali kiełbasy, jak właśnie odświeżali wszelkiego rodzaju wędliny i mięsa. Natomiast po tym, jak już zostali przepuszczeni przez te wszystkie kontrole, oni nie zwinęli się, oni nie zamknęli marki. Oni rozpoczęli nową kampanię reklamową. Konstar, prawdopodobnie najbardziej kontrolowana firma masarnicza w Polsce. Co było zdecydowanie prawdą.
Inny przykład sprzed, nie wiem, roku, półtora, kiedy to okazało się, że usługi w OVH zdechły chyba na pół dnia jednego z gigantów hostingu, ponieważ się okazało, że pierwsze serwery, które stawiali sobie w swojej serwerowni w Europie, już nie pamiętam dokładnej lokalizacji, były w jakichś kontenerach, no i tam nie były aż tak bardzo zabezpieczone przed awariami, więc w momencie, kiedy padło bardzo dużo. Natomiast doszło wówczas do bardzo poważnych kontroli wewnętrznych, do sprawdzania, ej kurde, to się nie może powtórzyć, bo jeżeli się powtórzy, no to w tym momencie tracimy całkowicie znaczenie na rynku, więc trzeba sobie jakoś stamtąd wyjść z twarzą, no i moim zdaniem prywatnym wyszli stamtąd z twarzą. Co prawda nie hostuje się tam bo nie hostuje się, ale jest to zdecydowanie coś, do czego umiarkowanie podchodziłem po tej awarii, przed tą awarią, natomiast po awarii jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony do nich i trzymam sukces za ich kciuki. No właśnie, i mamy tutaj w bardzo krótkim czasie dwa niesamowicie poważne błędy. I tutaj mi się zapala moja żaróweczka spiskowca, ponieważ po tym, gdy się okazało, że dziura w Sojuzie przycumowanym do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie mogła być dziełem przypadku i zdecydowanie i z całą pewnością była dziełem człowieka, to znalezienie tego człowieka to jest jedno, bo takie rzeczy, no to nie jest tak, że sobie stoi Sojuz pod jakimś szlafrokiem i każdy sobie tam może w nocy przyjść i wywiercić dziurkę, to troszkę inaczej działa, wszystkie, nawet w durnych samolotach, wszystkie naprawy są idealnie kontrolowane, także można dojść do tego, kto wkręcał jakąś śrubkę. Natomiast doszło do, nie wiem, no być może to jest przypadek, tak, ale doszło do, jeszcze nie znamy szczegółów, natomiast podczas separacji dopalaczy okazało się, że coś się nie odseparowało poprawnie, ewentualnie dopalacz pierwszego członu cały czas gnał, cały czas pędził i uderzył w drugi człon rakiety, co spowodowało potężne wstrząsy, co spowodowało uruchomienie całej procedury awaryjnej, czyli odłączenie statku Sojuz i awaryjne lądowanie gdzieś tam na stepach kazachskich. No właśnie, i tutaj, jak mówię, no gdyby OVH popełniło podobny błąd i się wyłożyli w krótkim czasie na mniej więcej tym samym, no to wtedy wszyscy by od nich odeszli. No i teraz co się dzieje? Mamy wstrzymane loty Sojuza, także na ten moment nie mamy za bardzo nic, bo kapsuły Dragon od SpaceX jeszcze nie są gotowe. Mamy jednego Sojuza przycumowanego do stacji kosmicznej i tym Sojuzem sobie wróci trójka astronautów, która obecnie na stacji kosmicznej się znajduje. I stacja kosmiczna będzie pustostanem przez jakiś czas, więc być może, jeżeli macie jakieś, nie wiem, zapędy, rakiety czy coś takiego, można się będzie przejść po opuszczonej stacji kosmicznej. Straszny katar mi się robi, kiedy tak dłużej gadam. Jeszcze dostanę autyzmu od szczepionek. No właśnie, i tu pojawia się problem, ponieważ teraz no, nie będzie nasa korzystało z Sojuzów. Roskosmos też nie będzie zbyt chętnie ich wydawał, dopóki się nie przekona na 100%, że jest to bezpieczne rozwiązanie, które nie spowoduje niczyjej śmierci. A teraz jest to, no może nie bardzo prawdopodobne, ale jest to ryzyko, którym należy koniecznie się przejmować. No i właśnie zastanówmy się, kto może tutaj zyskać, kto może stracić. Pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to oczywiście SpaceX, czyli, bo mają przygotowaną swoją kapsułę Dragon, tak, która w wersji załogowej ma być niedługo testowana.

ma większą przestrzeń bagażową. No i właśnie dodatkowo, bo to jest w ogóle podzielone obecnie, ten Dragon bezzałogowy jest podzielony na dwie tak jakby komory. Jedna, gdzie jest utrzymywane normalne ciśnienie, normalna atmosfera ziemska, oraz druga, taki bagażnik, gdzie nie ma nic, gdzie jest po prostu próżnia i jakieś tam rzeczy, które mogą zostać poddane działaniu próżni, no to się właśnie wrzuca do tego drugiego, do tego bagażnika. Natomiast w pierwszym przenoszono już żywe zwierzęta, więc wiemy, że jest on dostatecznie bezpieczny. No i jest to rozwiązanie współczesne, tak? Natomiast Sojuz faktycznie jest rozwiązaniem unowocześnianym z roku na rok, tak? Natomiast to są potomkowie tych samych Sojuzów, które pamiętają jeszcze ostatnie echa wyścigu kosmicznego, może troszkę później, pierwsze jakieś tam oddechy po zakończeniu wyścigu kosmicznego. Ale dochodzi do tego jeszcze jedna historia, jeszcze jedna zmienna, a w zasadzie więcej niż jedna. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o największym ataku hakerskim w historii. I powiem wam szczerze, nie było to absolutnie w żaden sposób przesadzone. To był największy atak, jaki kiedykolwiek widziałem. Jak doniósł Bloomberg, w serwerach, w płytach głównych potężnych komputerów, które zasilały m.in. serwerownię Amazonu, które zasilały serwerownię Apple, wykryto maleńkie, mniejsze niż ziarnko ryżu mikrochipy. Tak. Zakładane w fazie produkcji, gdzieś hen daleko w Chinach czy na Tajwanie. Bardzo długo się zastanawiałem, jeszcze nie wiem, w jaki sposób było to realizowane, ponieważ nie mamy, w jaki sposób było to realizowane technicznie. Natomiast takie moje pierwsze spekulacje są takie, że chip ten pozwalał wpłynąć na proces, na procedurę aktualizacji BIOS-u i był w stanie zmusić komputer, który działałby na takim najbardziej podstawowym poziomie, bez jakichkolwiek wyższych funkcji, bez jakiejkolwiek nawet interakcji z użytkownikami, mógłby sprawić, żeby został podmieniony, wzięty odrobinkę inny plik, który zostałby właśnie wrzucony jako BIOS tej maszyny. Mając już, będąc w BIOSie, będąc tak o poziom troszkę wyżej, no to wtedy możemy robić coraz kolejne, coraz bardziej mozolne rzeczy. Co więcej, te chipy były dostosowane do różnych urządzeń. One nie były takie same, one były w jakiś sposób modyfikowane. Powtarzam, w dalszym ciągu wiemy bardzo niewiele, natomiast znamy ludzi, którzy je widzieli i jeżeli i są według Bloomberga wiarygodni, a Bloomberg sam w sobie jest również dość pewnym i wiarygodnym źródłem informacji, które nie chciałoby popełnić błędu i postawić na szali swojej reputacji. Proces ten zaczął się w 2014-2015 roku mniej więcej. I w ogóle Apple się połapało najszybciej i okazało się, że bardzo szybko pozbyli się 7000 sztuk maszyn, które wówczas nowe kosztowały jakieś 20 tysięcy dolarów sztuka. No oni tak sobie pach, pach, pach, pach. W jaki sposób w ogóle Apple rozróżniał, w które z tych swoich maszyn były zatrute tym ziarnkiem, tym mikrochipem, czy nie? Przez prześwietlenie rentgenowskie, ponieważ była to najszybsza metoda, żeby właśnie inteligentnie sobie porównać, jak ta płyta główna powinna wyglądać i czy przypadkiem nie ma jakiegoś ziarenka krzemu więcej. Co te maszyny robiły? Znaczy się, co te chipy robiły? A to jakie był ich dokładnie cel? No wiem, że szpiegostwo. Zostały one wykryte przede wszystkim dzięki temu, że w serwerowni Apple zaobserwowano ruch sieciowy, który nie jest charakterystyczny dla tych urządzeń. Czyli komputery, czyli te serwery próbowały się łączyć z jakimiś odległymi, dziwnymi hostami gdzieś daleko, hen do Chin. No i się okazuje, że po latach to wszystko wychodzi. Na wstępie też chciałbym was wszystkich przestrzec przed

nie wiem, zbyt spiskowym myśleniem i żebyście nie myśleli, że Chińczycy będą wam dawali takie chipy w swoich w telefonach komórkowych, w iPhone'ach czy w czymkolwiek innym. Przede wszystkim zaprojektowanie i wykonanie tego urządzenia jest obrzydliwie drogie. Dwa, to musi być też na pewnym poziomie. No właśnie, bo jeszcze tutaj taka mała dygresja. Jest to metoda, którą czasami stosowało NSA według rewelacji Snowdena. Natomiast NSA wykorzystywało troszkę inny sposób. Mianowicie działali tak, że przechwytywali ciężarówkę, która wiozłaby sobie takie, nie wiem, właśnie serwery do jakiejś ważnej firmy i zabierali tą ciężarówkę na parę godzin do pewnego garażu na kompletnym zadupiu, gdzie wszczepiali właśnie jakieś urządzenia szpiegowskie, no i oczywiście dalej puszczali to do dostawy. Chińczycy zrobili coś, co nie stało się nigdy wcześniej. Chińczycy byli w stanie już w momencie produkcji tej płyty głównej, zanim ona trafiła do pudełka, podłożyć właśnie taką tykającą bombę. Co więcej, biorąc pod uwagę to, z jak dużą dokładnością udało im się zasilić, bo to się wiązało z jednym importerem, z jednym producentem, powiedzmy, płyt głównych w Stanach Zjednoczonych. Nie mam teraz tego otwartego dokładnie, więc wam nie powiem dokładnej nazwy. Natomiast udało im się właśnie wycelować w gigantów takich jak Amazon. A przy czym mówimy tutaj o tej chmurze, o tej słynnej chmurze Amazonu, czy właśnie Apple. Oni mieli bardzo konkretne cele i powiem szczerze, że naprawdę nieźle w nie trafili. Więc jest to tak niesamowicie kunsztowne, że naprawdę wątpię, byśmy tutaj razem wzięci zarobili w ciągu jednego roku tyle pieniędzy, ile by było warte wybudowanie takiego jednego chipa, zaprojektowanie i wybudowanie, więc jest to, nie wiem, no jestem pod ogromnym wrażeniem. No i właśnie, jaki ma to związek ze SpaceX i po co to robić, gdy i tak jest ME, czyli co? No właśnie, i za chwilkę jeszcze wam powiem, jaki ma to związek ze SpaceXem. No tak, a oczywiście jestem również na Skype'ie, Skype Nocne Radio. Jeżeli ktoś by się chciał dorzucić i wbić, to zapraszam was bardzo serdecznie. No właśnie, Intel Management Engine. No w sumie nie znam intencji Chińczyków, tak? I nie wiem, no. Znaczy muszę nad tym zastanowić, ale to nie teraz. No właśnie, w każdym razie jadąc dalej, wiemy, że Chińczycy mieli zainfekowane dość poważne serwerownie w Stanach Zjednoczonych. Bo Amazon AWS jest i w ogóle cała ta chmura Amazonu jest niesamowicie popularną usługą i mnóstwo rzeczy, z których na co dzień korzystamy, i jakieś wielkie portale też korzystają właśnie przede wszystkim z tychże rozwiązań. I wiemy, że dzieje się to tak od 2015 roku już na pewno. Załóżmy na rzecz narracji, to jest właśnie to ryzykowne założenie, przed którym was przestrzegałem, że broń Boże nie traktujcie tego jako prawdę objawioną, tylko i wyłącznie jako moją prywatną przepraszam, jako moją prywatną wizję, taką troszkę, żeby też się troszkę postraszyć i zastanowić i przemyśleć parę rzeczy. Chińczycy rozpoczynają proces szpiegostwa przemysłowego i wykradają sekrety Ilona Muska na temat konstrukcji kapsuły Dragon. Później agentura chińska jest w stanie sprawić, że zniszczy kompletnie program Sojuz, nie zabijając przy tym ani jednej osoby. Mają czyste ręce. Nawet jeżeli ich złapią, mają czyste ręce. I trzy. W ciągu 2 lat okazuje się, że Chińczycy pokazują nam kapsułę
troszkę podobną do Dragona, ale niesamowicie, ale tańszą, lepszą, fajniejszą, szybszą, rozwijaną po cichu, rozwijaną z większymi pieniędzmi. I w ten sposób zamiatają cały rynek podróży kosmicznych. A gdzie w tym krawiec? A krawiec siedzi i wlotowuje te maleńkie mikrochipy. No dobra, zrobimy sobie chwilkę przerwy i zaraz sobie przejdę do paru innych, może troszkę lżejszych tematów bieżących. A z tą myślą was zostawiam. Nie wiem, to jest takie bardzo science fiction, ale z drugiej strony zabawnie by było, gdyby to się sprawdziło choć w połowie.

0: No i witamy po krótkiej przerwie. Nie wrócił kot, nie poleciał Sojuz i się nie udało, i się nie do końca udało. A, bo tutaj już krawiec dzwoni, miałem mu coś napisać. Witam Krawcze, czołem.
1: Czołgiem, witam. Słuchałem sobie wczoraj Jurka Zięby.
0: Profesora Jurka Zięby.
1: Profesora Jurka Zięby, przepraszam. I to był odcinek poświęcony Mind Control, czyli tak zwanej, jak wam na lotnisku zaglądają. Tam, gdzie nie trzeba, właśnie bieliznę sprawdzają, Mind Control. Nie no, tak serio, Mind Control, nauczcie się. Tacy specjaliści od spisków często, a mówią Mind Control.
0: A mówią też Chemtrails, o. Jeszcze w intrze do bardzo nielubianej, popularnej audycji o spiskach jest coś tam. Chemtrails, kurde, Chemtrails.
1: Właśnie, chem, a nie chem, tylko chem. No ale tak mówiąc serio już, no to pan Zięba twierdzi, że już w latach 70. Taka technologia, która pozwalała przesyłać dźwięk bez udziału ucha prosto do głowy, to była dostępna w ogóle nawet na tyle, że można było ją zakupić. Jakieś sklepy zaczęły to wykorzystywać przeciwko złodziejom.
0: Pamiętam ten odcinek.
1: Że ty chciałeś sobie ukraść batonika i słyszałeś w głowie głos: zostaw to, złodziejaszku.
0: Ale...
1: Czy pan Jurek się tutaj mija z prawdą?
0: Wiesz co, powiem,
1: sprawdzam.
0: Powiem nawet więcej, bo w dalszej części tego nagrania było tak, że złapali się na tym, że to może nie jest do końca w porządku i zaczęli ludziom wysyłać informacje: kup więcej. No dobra.
1: W sumie jakbym tak sobie szedł po sklepie i usłyszałbym: kup nową szyneczkę kruchą z Dzichpol, to w ogóle bym się nie wystraszył, tylko bym pobiegł i kupił.
0: No właśnie, bo chciałem to obalić waszymi ulubionymi dowodami anegdotycznymi. Czy kiedykolwiek słyszeliście, żeby w sklepie wam coś mówiło nie z głośników, ale właśnie bezpośrednio z głowy?
1: Ja tam bym się w ogóle nie wystraszył, kupowałbym, doszedłbym do wniosku, że to bardzo fajny sposób na reklamę, także słyszę głosy w głowie, ale to kurczę, trochę no, nie chce mi się wierzyć, ale szukałem wczoraj, no bo gdyby to była prawda, to dowodziłoby, że wszyscy ci ludzie, którzy twierdzą, że słyszą właśnie głosy, że ktoś na nich eksperymentuje, tak twierdzą, no to mogliby mieć rację, ale nie znalazłem nic w internecie na temat, a raczej by coś było chyba, gdyby, bo to tak, kurczę, nie tak dawno. Co prawda internet wtedy albo go nie było, albo raczkował. No raczej raczkował. Raczej go nie było chyba w ogóle. No ale takie informacje o takich rzeczach, o tak spektakularnych technologiach na pewno by się gdzieś znalazły, ale a może źle szukałem, kurczę, może faktycznie jest tak, jak mówi pan Zięba. Pan Zięba by nie kłamał przecież, nie opowiadałby wyssanych z dupy opowiastek takie, jakie się opowiada przy ognisku o babci, co robiła z dzieci pierogi na przykład.
0: No właśnie.
1: Za poważny człowiek.
0: Oczywiście, ja tutaj przede wszystkim musimy sobie postawić, uczciwie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Dlaczego ktoś miałby w internecie kłamać? No właśnie, więc tutaj zdecydowanie bym Siwemu ufał. W ogóle Siwy wczoraj napisał na Facebooku, że zakłada pogotowie sepsowe i będzie jeździł do ludzi potrzebujących witaminę C. Siwy! 2 gramy! Już!
1: O, także... Ale wiecie, to najlepszy towar jest od Siwego, bo ta witamina D3, co kupujecie wszędzie, nie od Siwego, to jest zupełnie się nie umywa. To tylko ta D3 MK3 Ultra teraz.
0: witamina D3 MK Ultra, tak. No, wiesz, jeżeli chodzi o spiski, no to bardzo wiele z tych rzeczy zostało faktycznie, no były tajne, jak choćby właśnie sam projekt MK Ultra, który został w końcu ujawniony, gdzie, bo też sprawdziłem jakiś czas temu, bo brakowało, chciałbym, że tak powiem, inaczej podejść, jeszcze bardziej, że tak powiem, zaorać ten temat, że wszyscy się zajęli tematem tego, że CIA podawało ludziom dość losowym LSD w czasie zimnej wojny i na nich eksperymentowali. Ale okazuje się, że w latach 70. już wyszła pierwsza książka, która opisywała ten temat i która była całkiem spójna z tym, co wiemy dzisiaj. Co prawda nie udało mi się jeszcze dotrzeć do żadnego PDF, ale mam nadzieję, że prędzej czy później uda mi się położyć łapę na nią. Druga rzecz, na przykład projekt Echelon, tak? Legendarny projekt przechwytywania SIGINT, przechwytywania informacji poprzez właśnie również właśnie na terenie Unii Europejskiej, gdzie Parlament Europejski powołał specjalną komisję śledczą, która parę lat pracowała. No i ten raport, który jest, że tak powiem, podwaliną mojego całego foliarstwa, tak? Bo jeżeli zobaczyłem, że coś takiego dużego jest i zostało to ujawnione, no to mówię, okej, no to może faktycznie nas okłamują, nie? Raport się zaczynał słowami, które były, że tak powiem, nagie i nie zostawiały żadnych niedopowiedzeń. Po naszej analizie nie ma najmniejszych wątpliwości, że system Echelon istnieje, służy do przechwytywania masowo sygnałów i jest obecny w większości krajów Unii Europejskiej. No, więc są takie rzeczy i one są ujawniane, tak? Natomiast jeżeli coś by było do tego poziomu, że trafiło, no, jeżeli by istniał taki system, który byłby w stanie, już abstrahując zupełnie od siwego, tak? Tylko potraktujmy go przez chwilkę poważnie. Naprawdę, czekaj, włożę sobie jakiś korek. Dobra, okej, już. Potraktujmy go przez chwilkę poważnie. Dobra.
1: Postaraj się.
0: No, próbuję. Załóżmy, że coś takiego faktycznie mogło istnieć. No to pytanie. I załóżmy, że faktycznie trafiło do jakiegoś Janusza biznesu, który miał supermarket. Przecież to najgorsze paple. No najgorsze jakieś, wiesz, przywódca z kumplami się rozpruje, że ma taki ten, że ma taki system, albo ktoś właśnie zapyta, oj stary, a czemu ty masz takie fajne, taką fajną sprzedaż, nie? Ale zobacz, gdzieś jakiś czas temu widziałem konkretne obliczenia, ile osób musi być w spisku, a to znaczy jaka jest zależność od ilości osób w spisku do czasu, w stosunku do jego ujawnienia. No i się okazało, że powiedzmy takie, jeżeli sfałszowano by lądowanie na Księżycu, w które zaangażowane było jakieś prawie 500 000 osób z całego świata, no to ten wynik można było liczyć chyba, nie wiem, w tygodniach, tak, że ktoś by się po prostu rozpruł, ale nawet jakieś potężne rzeczy, typu zabójstwo Kennedy'ego, gdzie tam był, nie wiem, dwóch policjantów na krzyż, no i jakaś tam pani z tego magazynu księgarskiego. No to też się okazało, że po tych 30 latach by to wynikło. No więc wiesz, więc nawet jakiś tam skruszony ktoś na łożu śmierci by coś wyznał, chociaż częściej się zdarza, że wtedy ludzie mówią, że no tak, pracowałem dla CIA i widziałem UFO. Natomiast ktoś, kto pracuje w sklepie, kto jest dyrektorem sklepu, on też nie będzie personalnie obsługiwał tego urządzenia, tak? Bo to jeżeli to z początku miało być przeciwkradzieżowe, no to musiał to obsługiwać ochroniarz, podejrzewam, który patrzył na monitoring. I tutaj wiesz, tak jak wiesz, jak takim joystickiem, nie? I tak celował i pach, pach, pach, nie? Więc no, ochroniarz jest jeszcze mniej trzymającym sekrety człowiekiem, który bardzo chętnie się rozpruje o wszystkich absolutnie sekretach miejsca, gdzie kiedyś pracował, bo nie podpisał na przykład żadnej lojalki, tak? Zresztą też lojalka nie może być na całą wieczność. Dlaczego nie wyciekają tajne projekty CIA, FBI i tak dalej? No właśnie, jak się okazuje, wyciekają, czego przykładem jest choćby właśnie MKUltra, czy choćby przykładem jest właśnie ten Echelon, tak? Rzeczy, które były trzymane w sekrecie, a jednak ktoś puścił parę. Oczywiście, jeżeli ktoś ci płaci, tak? Jeżeli to jest miejsce, do którego, gdzie chodzisz do pracy, no to wtedy troszkę inaczej się do tego podchodzi. Jeżeli jesteś jakimś właśnie klientem, klientem tego właściciela spisku, tak, czyli przykładowo właśnie właścicielem marketu, to już masz dużo mniejszą motywację, by to robić. No i też między innymi taki ciekawy przypadek, który chyba miałem na którejś liście do nocnego Marka, ale się nie wdrożył, albo to jest ciekawostka, o której w ogóle nie powinienem mówić, natomiast był pewien skandal związany z, nie wiem, czy firmą produkującą samochody, czy coś takiego. To też jest taka ciekawostka, jeżeli byście się kiedyś bawili w szpiegostwo przemysłowe. I pewien facet zwolnił się ze swojej firmy i od razu potuptał do firmy konkurencyjnej i mówi, a wiecie, a ja tutaj chcę sprzedać wam sekrety tej firmy. No to pierwsze co zrobili, no to zadzwonili do tej pierwszej firmy i mówią, ej, a tutaj jest taki ziomek, on pracował u was? Tak, a co? A bo chce nam sprzedać wasze sekrety. O, no to dobra, no to już jedziemy z sprawdzikiem. No i zawinęli kolesia, bo też duże podmioty ze sobą oczywiście współpracują. No właśnie, natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym, tak, bardzo czymś, no, niespotykanym wręcz, no i ostateczny dowód, jeżeli ktoś by usłyszał w głowie, nie kradnij albo kup więcej boczku, i to by nie była żona opieprzająca cię przez telefon, no to ktoś by o tym napisał, nie wiem, list do gazety, zadzwonił do kumpla, tak? Kumpel by coś tam pogadał. Czasami ludzie się nie przyznają do tego, że coś dziwnego przeżyli, dopóki ktoś się nie rozpruje, jak ta cała akcja Me Too, jak ostatnio afera pedofilska z kandydatem na radnego w partii Wolność, a to pewnie o tym będziemy więcej mówili w Nocnym Marku, bo dość ciekawa historia. Więc, no nie, no jeżeli ta narracja byłaby na zasadzie, że sprzedaliśmy to wojsku i taki generał jeden jakiś tam miał otoczoną somalijską wioskę czy jakieś afgańskie terytorium i bardzo ciężko byłoby zdobyć to, bo bronić się jest w zasadzie troszkę łatwiej niż atakować, tym bardziej jeżeli jesteś na własnym terenie. I wtedy, no, wpuściliśmy przycisk play, no i po arabsku im zaczęło mówić w głowach: Allah nie chce, żebyś strzelał do Amerykanów, odłóż broń i się poddaj. To przynajmniej choć troszkę mogło się bronić, bo w dalszym ciągu, bo zostaje to w obrębie ludzi, którzy a. trzymają sekret, bo są w wojsku i są przyzwyczajeni do tego, że sekret trzymać muszą, b. ofiary tego, no, raczej stawno siedzą w Guantanamo, czy tam w pierwowzorze Guantanamo. No właśnie, więc cała ta historia brzmi fajnie, brzmi ciekawie, natomiast absolutnie nie wierzę, że ktoś, kto ma prawo głosu, jest w stanie w to uwierzyć.
1: Znaczy, ja mam mieszane uczucia tutaj, ponieważ wczoraj na Wikipedii nawet czytałem, że były prowadzone takie eksperymenty właśnie nad przesyłaniem dźwięku bezpośrednio do głowy i one się częściowo zakończyły jakimś tam sukcesem. Udawało się na jakichś dziwnych częstotliwościach, to coś związanego faktycznie z mikrofalami, udawało się przesyłać pojedyncze jakieś słowa, to znaczy ten eksperyment na pewno zapamiętałem, że robiono na osobach, które nie słyszały i miały to jakoś na zepsuty ten słuch w odpowiedni sposób, że po prostu dało się przeprowadzić ten eksperyment. Nie wiem, czy tam jakoś układ nerwowy, czy coś, już nie pamiętam. Muszę to znaleźć, bo zgubiłem linka. Tak fajnie brzmi, nie? Mam tu dowód, ale zgubiłem linka.
0: Nie, ale akurat...
1: Mam słonia pod łóżkiem, ale nie pokażę.
0: Bo... Nie, akurat to, o czym mówisz, to pamiętam, nie wiem, z 10 lat temu, jak jechałem pociągiem do moich rodziców, to właśnie siedziała ze mną w przedziale babka z takim dzieckiem, powiedzmy, nie wiem, 8-10-letnim chłopczykiem mniej więcej, który właśnie całkowicie łysy, widać, że do najzdrowszych nie należał, który właśnie w taki strasznie dziwny sposób mówił. Jeżeli znacie kogoś, kto ma bardzo duży niedosłuch, to daje się zauważyć to po tym, jak mówi, ponieważ nie ma podanych konkretnych wzorców i miał właśnie coś w stylu aparatu słuchowego, tylko że ten aparat, od tego aparatu słuchowego odchodziła taki kabelek i elektrodka, jakby, taka przylepiona, okrągła, tak jak, nie wiem, tak jak na filmach masz te kable, które ci do piersi przyklejają, żeby ci mierzyć tętno, no to mniej więcej tak to wyglądało, tylko że dużo mniejsze i faktycznie potem czytałem o takim urządzeniu, że on w pewien sposób... W pewien sposób właśnie przenosi wibracje bezpośrednio przez czaszkę, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, bo dawno tego nie widziałem, a tymczasem krawiec nawet dał link do tego.
1: Zerknij jak możesz, bo mój angielski jest troszkę słaby i nie wiem, czy dobrze tutaj zrozumiałem sens tego artykułu na Wikipedii. Mhm. Znaczy w ogóle no, z tym sklepem tutaj się nic kupy nie trzyma, ponieważ nawet przypuszczam, że żaden hipermarket nie zdecydowałby się na użycie takiej technologii, nawet gdyby była ogólnie dostępna, bo gdyby się rozeszła fama, że w tym hipermarkecie straszy, no to pozamiatane. Byłyby pozwy. No i to raczej by zniechęcało ludzi, by się po prostu bali tam przychodzić. Co to, jakieś eksperymenty, że ci dźwięk do głowy mikrofalami przesyłają, tak? Nic się kupy nie trzyma, ale jestem na 99% przekonany, że to jest ściema. I pytanie do was wszystkich, jak to świadczy o Jurku Zięby, że on opowiada takie farmazony?
0: Myślę, to znaczy mam nadzieję, że Nocne Radio już się z ziębizmu wyleczyło, przynajmniej w większości, bo jeszcze paru miłośników, którzy regularnie na przykład sobie zmieniają niki w komentarzach, ale konstrukcji zdania nie zmieniają, więc jest to bardzo zabawne, jeżeli ktoś operuje 10 różnymi imionami i myśli, że tego nie widać. Pozdrawiamy. No właśnie, to jest jednak coś innego niż myślałem, to co przedstawiłeś, natomiast tutaj faktycznie jakieś piszczenie, jakieś klikanie, no to faktycznie można na dłuższą odległość przesłać. I tutaj absolutnie się z tym zgodzę, że jeżeli sobie pozwolimy na jakieś takie promieniowanie odpowiednio dużej mocy, no to może wpłynąć, tak? Może nam bezpośrednio pogadać z nerwami, tak? I zaburzyć ten prąd, który przeskakuje w naszym mózgu. Co do tego 99%, to właśnie, bo dzisiaj i tak troszkę spiskowo się zrobiło, ale spiskowo być miało. Wczoraj mój serdeczny kumpel podrzucił mi pewną teorię, pewną informację o zawartości arsenu w ryżu. I w piękny sposób opisuje to właśnie to takie tak zwane ziarenko prawdy, jak to jest z ziarenkiem ryżu. Już sobie tylko tutaj przewinę. No właśnie. W ryżu podobno od paru lat jest coraz więcej arsenu, który jest źle tolerowany przez człowieka, ponieważ już takie ilości jak 70 do 200 gram arsenu może spowodować ostre zatrucie. No i tylko w tym artykule nie podobało mi się jedno. Nie pokazano, jak wyglądają te współczesne normy arsenu, żeby było śmieszniej. Parę lat temu Międzynarodowa Światowa Organizacja Zdrowia podniosła te normy, no i doszedłem do tego, że normą jest teraz 200 części na miliard, czyli parts per billion w ryżu białym i 400 w przypadku ryżu brązowego. No i tak sobie zacząłem liczyć, ile trzeba tego ryżu zjeść, żeby osiągnąć właśnie ilość 70 gramów arsenu. No właśnie, więc żeby się tak zatruć, no to musiałbyś na obiad zjeść 175 ton ryżu.
1: Tak? Tylko dla mnie.
0: No, a potem zacząłem sobie przeliczać, nie? Że taki statystyczny Polak, no to żyje tak średnio chyba 76 lat, co oznacza, musiałbyś jeść 6,3 kg ryżu dziennie od dnia swoich narodzin do śmierci i dopiero w dniu śmierci byś wywołał u siebie zatrucie arsenem. To jeszcze nie znaczy, to nie jest dawka śmiertelna, to jest dopiero zatrucie. Przeciętny Azjata zjada 135 kg ryżu rocznie i tak faktycznie jest.
1: Więc nawet, tak faktycznie jeść.
0: I nawet jedząc 135 kg ryżu rocznie, Azjata musiałby żyć 1296 lat, żeby się zatruć. I mechanizm, który się pokazał w tym micie, strasznie mi się spodobał, bo faktycznie jest oparty na ziarnku prawdy. Arsen niezaprzeczalnie w ryżu jest. I wiesz, i to robiło takie wrażenie, ale damy ci tutaj zaraz fajny sposób, dzięki któremu będzie tego arsenu mniej, że wystarczy tam ryż parę razy przepłukać, czy ugotować 10 razy więcej, w 10-krotnie większej ilości wody i wtedy ten arsen się wypłucze. Tak, oczywiście się wypłucze. I wtedy będziesz musiał zjeść 2000 ton, a nie tylko 175 ton tego ryżu w ciągu jednego dnia, tak? No właśnie, ale to jest takie cały mechanizm.
1: Ale jakby się trafił wampir Azjata, to teoretycznie mógłby się zatruć, mógłby żyć te 2000 lat. Szachmat. I wampir też człowiek. Tutaj też cały czas staram się jednym uchem ciebie słuchać, a drugim przesyłać, a drugim okiem sprawdzać to odnośnie tego przesyłania głosu. Mhm. I no, był taki projekt Meduza, jakiś się nazywał. Muszę poczytać, na pewno postaram się dzisiaj w czasach ostatecznych może coś powiedzieć o tym. I udało się rozpoznać 9 na 6. Jak, 9 na 10 słów przekazywanych przez modulowane głosem mikrofale.
0: Projekt Meduza mówisz.
1: No czyli, wiesz, to działa, tylko się zastanawiam, bo to jest w ogóle ciekawy temat, warto go pociągnąć, bo może coś w tym jest, faktycznie, skoro eksperyment się udał i udawało. A jak działają choroby psychiczne, że słyszysz głosy w głowie? Czemu nie miałaby powstać jakaś technologia, która potrafi wywołać taki sam efekt jak schorzenie, przez które słyszysz w głowie głosy? O co są posądzani zresztą ci, którzy twierdzą, że im przesyłają do głowy głosy, że mają jakieś omamy słuchowe wywołane chorobą psychiczną, no, jakaś schizofrenia,
0: omamy. W której słyszysz głosy, zazwyczaj się bierze z tego,